0: Tu mówił o zagrożeniach na najbliższe miesiące.
1: Rosyjskie drony i rakiety mogą zagrażać także Polsce. Donald Tusk mówił, że informacje wywiadowcze o planach Moskwy są coraz bardziej spójne i przekonujące.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
1: Według premiera przedstawienie takich wydarzeń jako przypadkowych ma osłabić gotowość NATO do wspólnej odpowiedzi. Szef rządu ostrzegł też przed zaostrzeniem sytuacji w Ukrainie.
2: Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
1: Donald Tusk wskazał na coraz szersze wykorzystanie przez Rosję szybkich dronów odrzutowych. Podkreślił, że przygotowanie skutecznej obrony przed nimi jest zadaniem także dla Polski. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Wczoraj na Ukrainie 4 kilometry od granicy z Polską spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. A wieczorem Polska poderwała myśliwce w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie zanotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu, zdecydował parlament w Bratysławie. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i Rumunii. Operację o nazwie Wschodnia Straż NATO rozpoczęło we wrześniu ubiegłego roku. Z kolei Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Przywódca USA napisał w mediach społecznościowych, że jest w tej sprawie znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła. Jest śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem na kolei. Przedwczoraj opóźnionych było ponad 220 pociągów, a kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mają mieć związek z tym zdarzeniem. To obywatele polscy w wieku 50 i 55 lat, informuje prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Mężczyznom może grozić do 8 lat więzienia. CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla, poinformował w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wcześniej Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie łapówek o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych, między innymi za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie. Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych. Koalicja Obywatelska i Lewica popierają podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że projekt narusza konstytucję, bo obejmuje zyski osiągnięte przed wejściem ustawy w życie. Rozwój Plus proponuje natomiast, żeby pieniądze trafiły bezpośrednio do specjalnego funduszu obniżającego ceny paliw. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk mówi, że podatek ma być źródłem finansowania kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
4: Program Ceny Paliw Niżej. Obniżenie stawki VAT do 8%. Obniżenie akcyzy. Stawki maksymalne na stacjach benzynowych. No i właśnie, uczciwe źródło finansowania. Bo odpowiedzialnie mówimy, że za kryzys globalny nie mogą płacić kierowcy, polscy podatnicy, przedsiębiorcy, ale również, a może przede wszystkim, tutaj powinny dołożyć się wielkie koncerny paliwowe, które osiągają ponadnormatywne zyski.
0: Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się obecnej konstrukcji ustawy. Henryk Kowalczyk wskazywał przede wszystkim na naliczanie podatku od marca, mimo że przepisy mają wejść w życie dopiero w listopadzie.
5: Prezydent jaki będzie miał wybór, jeśli wrzucacie podobną ustawę, taką samą ustawę tak naprawdę, gdzie podatek nalicza się do tyłu. Od kiedy to ustanawia się podatki za wsteczny czas? Więc podkreślam jedną rzecz. Myśmy skłożyli taką poprawkę, ona została na komisji odrzucona, ale jako wniosek mniejszości będzie dyskutowana poprawka, która odchodzi od tego naliczania podatku wstecz.
0: PiS zapowiedział, że w obecnej formie projektu nie poprze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W pier- pięciu województwach.

0: Gęsta mgła. Ostrzeżenia wydano dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Widzialność ograniczona do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W nocy lokalnie opady deszczu, a na termometrach od 7 do 11 stopni. W piątek też przelotnie będzie padać na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu możliwe burze. Temperatura w dzień od 18 do 22 stopni.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Przed mikrofonem Justyna Golonko, kłaniam się nisko i zapraszam na nasz magazyn gospodarczy, jak Państwo słyszeli. My dziś o rynku najmu powiemy więcej, bo naprawdę mamy gorący czas właśnie w tym obszarze i o tym porozmawiamy. Ale oczywiście będziemy dużo mówić o paliwach, bo tu też dużo się dzieje i zaczynamy właśnie od serwisu najważniejszych informacji gospodarczych. Arabia Saudyjska ogłosiła, że w ciągu kilku dni przywróci połowę przepustowości rurociągu wschód-zachód. Informacja ta, podobnie jak przeciek o tajnym porozumieniu między rebeliantami Houthi a USA, nie tylko zatrzymała wzrost cen ropy, ale nawet spowodowała lekki spadek. Aktualnie baryłka kosztuje nieco ponad 103 dolary. Odpowiedzią rządu, naszego rządu, na te wysokie ceny paliw jest projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. My o tym podatku dużo mówimy na naszej antenie. Nie? Dzięki temu, tym zmianom, dzięki tym przepisom mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe. To jest druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że prezydent Karol Nawrocki ma prosty wybór.
4: Może stanąć albo po stronie kierowców, albo po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili, w żaden sposób tak naprawdę nieuzasadnionych koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent zablokował naszą poprzednią ustawę, dlaczego tego prostego wyboru nie dokonał.
3: Na dziś zaplanowano drugie czytanie projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Głosowanie jutro i oczywiście będziemy Państwa o tym informować. A zdaniem Piotra Kuczyńskiego, głównego analityka domu inwestycyjnego Xelion, ten podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, takich jak Orlen, przede wszystkim takich jak Orlen, byłby sensownym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie pakietu obniżającego ceny paliw.
5: No bo przecież to nie jest zasługa super kadry zarządcy Orlenu, tylko to jest tylko i wyłącznie powód tego, że jeżeli cena jest ropy wysoka, a marża jest stała, to im wyższa cena ropy, to marża x% razy wyższa cena daje wyższy zysk. To jest zasługa tych, którzy rządzą w Orlenie czy w innych spółkach.
3: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje 8 zł, a diesel prawie 9 zł. No i patrzymy za ocean, bo okazało się, że władza Donalda Trumpa nie sięga aż do Fedu, mimo że prezydent USA zapowiadał, że za jego kadencji nie będzie podwyżek stóp procentowych. To Rezerwa Federalna zdecydowała się jednak to zrobić w obawie przed wystrzeleniem inflacji. Federalny Komitet Otwartego Rynku zdecydował na pierwszą od ponad 3 lat podwyżkę stopy funduszy federalnych. Decyzja była spodziewana przez analityków i my to o tym też mówiliśmy na naszej antenie. No i tym razem ta decyzja zapadła jednomyślnie i Fed podniósł stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych. No i co więcej, ogłoszono gotowość na kolejne podwyżki. Warto również podkreślić, że w Polsce od razu odczuliśmy efekty tej decyzji. Z jednej strony złoto zaliczyło mocną korektę, a z drugiej dolar mocno zdrożał wobec złotego. O walutach jeszcze powiemy. Małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów. Umożliwią to podpisane umowy dotyczące utworzenia gwarancji pożyczkowych. To element Krajowego Planu Odbudowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że na uruchomienie gwarancji rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych.

0: Przedsiębiorstwa dzisiaj są na ogromnym głodzie kredytowym. My mamy w sumie więcej kredytów hipotecznych niż kredytów dla przedsiębiorstw, co jest nietypowym zjawiskiem na tle rozwiniętych krajów europejskich. To zdecydowanie trzeba zmienić. Fundusz gwarancyjny, który dzisiaj tworzymy, da naszym przedsiębiorstwom dostępne, bezpieczne kredyty.
1: O korzyściach wynikających z utworzenia funduszu gwarancyjnego mówił też prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
2: Dzisiejsze spotkanie to kolejny etap, dzięki którym polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwości finansowania na lepszych warunkach, taniej, a to dzięki systemowi gwarancji.
1: Kredyty na preferencyjnych warunkach będą udzielane od jesieni do 2029 roku. I kolejna decyzja rządu. Rząd zdecydował, od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 grosze. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie niecałe 5000 zł brutto. Dziś wynosi 4806 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w ujęciu rok do roku o 3%. Eksperci mówią tylko o 3%. Do wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku bardzo krytycznie odnoszą się związki zawodowe. Wzrost tej płacy o 3% realnie nie będzie chronić pracowników przed skutkami inflacji i wzrostem kosztów życia. Tak powiedział nam Norbert Kusiak z OPZZ.
3: Dla nas to jest fatalna decyzja, tak samo jak dla pracowników, którzy otrzymują płacę minimalną, bo rząd miał taką realną szansę na poprawę sytuacji osób najniżej zarabiających, a wybrał wariant najtańszy i to właściwie kosztem tych, którzy zarabiają najmniej. W naszej ocenie ta decyzja Rady Ministrów nie wytrzymuje konfrontacji z danymi ekonomicznymi, bo to w sumie nie jest podwyżka w sensie realnej poprawy sytuacji pracowników. To nawet nie jest zabezpieczenie przed spadkiem wartości pieniądza. Siła nabywcza tej pensji w roku przyszłym będzie jednak niższa niż w roku 2026, czyli obecnie.
1: Z kolei powody do zadowolenia mają pracodawcy, którzy jak zwykle podkreślają, że wzrost płacy minimalnej generuje dodatkowe koszty zatrudnienia. I o tym mówi główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.
4: Ten wzrost, który zaproponował rząd, jest wyższy niż to, co my oczekiwaliśmy, bo oczekiwaliśmy jednak, żeby trzymać się tych założeń ustawowych, które są przewidziane w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym, więc ten wzrost o 3% jest akceptowalny przez pracodawców. Związkowcy zawsze chcą dużo wyższej kwotowo podwyżki, nie rozumiejąc, że jest to koszt stały dla przedsiębiorstw, w sensie takim, że nie następuje nigdy w gospodarce, że płaca minimalna się obniży, więc bardzo wysokie podnoszenie jej w momencie niepewności geopolitycznej, ani co do tego, w jakim kierunku będzie szedł rozwój nasz gospodarczy, jest dosyć nierozsądne ze strony związkowców.
1: Związkowcy są oczywiście zupełnie innego zdania i przekonują, że polska gospodarka, nasze firmy rozwijają się w tak szybkim tempie, że stać je na większe podwyżki. A teraz naszym gościem jest już Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Oto Dom Analytics. Dzień dobry, pani Katarzyno.
5: Dzień dobry.
1: No i jesteśmy w bardzo gorącym okresie, jeśli chodzi o najem. Naprawdę dużo się dzieje.
5: Tak, dużo się dzieje, ale będzie się działo jeszcze więcej. Jesteśmy we wrześniu, ale jeszcze do końca września będzie się działo więcej. Wiemy, co się działo w sierpniu. Mogę powiedzieć tak, wszystko przebiega zgodnie z pewną, zgodnie z naturalnym, obserwowanym dotychczas ruchem na tym rynku. Czyli najpierw oferta mieszkań na wynajem rośnie. Od lipca zaczynają się wyraźne wzrosty. I to, jak patrzymy na dane Oto Dom OLX, to widzimy taki wzrost przy 120-125 tysiącach maksymalnie mieszkań oferowanych w całej Polsce na wynajem. To w lipcu jesteśmy na poziomie mniej więcej 95-100 tysięcy, a potem 25 tysięcy przyrasta aż do września. I w tle to, co się dzieje, te przyrosty są spowodowane tym, że zbliża się czas wynajmu przez studentów.
1: Pani Katarzyno, ale pojawiają się w przestrzeni medialnej takie informacje, że takiego wysypu tych ogłoszeń to dawno nie było, że tak dużo jest tych nieruchomości, szczególnie w dużych miastach, na przykład w Warszawie.
5: Tak, jest z całą pewnością, widzimy ruch taki przyspieszony.

0: Zmieszający. Jednym z powodów mogą być zapowiedzi tego, co się dzieje z mieszkaniami na wynajem krótkoterminowy. Czyli możemy widzieć przesunięcie, które widzieliśmy po okresie pandemii, czy w okresie pandemii. Próbę przesunięcia części zasobu z najmu krótkoterminowego, ogłaszanego zupełnie w inny sposób, do najmu długoterminowego, klasycznego najmu długoterminowego. I te ruchy prawdopodobnie widzimy teraz spowodowane, wywołane zapowiedzią regulacji najmu krótkoterminowego.
1: Czyli ten rynek już się zmienia.
0: On się już zmienia, oczywiście w tle cały czas. Proszę pamiętać, ciągle mówimy o zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką jest mieszkanie. Więc on się zmienia również w grze z rynkiem wtórnym i z rynkiem pierwotnym, rynkiem deweloperskim. To są szczególnie w dużych miastach naczynia połączone i to, że widzimy wzmożony ruch, jeśli chodzi o mieszkania, to nawet zaskakujące bardziej jest to, że na rynku pierwotnym widzieliśmy tak dobrą sprzedaż w sierpniu i w lipcu i to jest większym zaskoczeniem niż to, że przybywa nam ofert najmu na rynku najmu.
1: Pani Katarzyna, my wcześniej mówiłyśmy o tym, w ubiegłym roku chociażby, że to jest rynek wynajmującego.
0: Tak.
1: Czy nadal to się utrzymuje? Jak by pani to oceniła?
0: Tak naprawdę w tej chwili, jak patrzymy na poziom tej oferty, to mamy bardzo dużo podobieństw z rokiem poprzednim. Tak naprawdę o tym, po której stronie ten rynek się znajduje, czyli kto ma więcej sił na tym rynku, będziemy wiedzieli w październiku, listopadzie, bo w momencie, kiedy oferta bardzo gwałtownie rośnie do września, to potem mamy zejście do dołka w grudniu. I tak naprawdę listopad, grudzień powie nam prawdę o rynku najmu w Polsce, szczególnie w dużych miastach. Będzie trzeba obserwować, co się dzieje z czynszami, a to ma o tyle znaczenie, że jest już bardzo silne przeświadczenie również po stronie potencjalnych wynajmujących, że koszty najmu muszą być wyższe, bo koszty utrzymania mieszkania bardzo wyraźnie będą rosły.
1: No tak, ale my też dużo mówiłyśmy o tym, że ta sprzedaż mieszkań właśnie na wynajem była bardzo duża wcześniej. No i te mieszkania też pojawiły się na rynku.
0: Tak, czyli najpierw mieliśmy taką sytuację, w której ludzie kupowali mieszkania. Mówimy o indywidualnych nabywcach. Kupowali mieszkania inwestycyjnie. Następnie wykańczali je i część tych mieszkań pozostaje, stoi w blokach, można powiedzieć, czeka i dopiero w odpowiednim momencie jest wprowadzana na rynek najmu. I takim odpowiednim momentem jest moment, w którym stabilizują się ceny, czyli już wartość mieszkania nie rośnie, a jednocześnie koszty utrzymania mieszkania rosną i wtedy pojawia się wyraźna myśl, że no można by było przynajmniej zniwelować koszty utrzymania i część tych mieszkań kupowanych 2, 3, 4 lata temu na rynku się ponownie pojawia, szczególnie we wrześniu, szczególnie w sierpniu i wrześniu, z myślą, że zostaną wynajęte. Więc mamy rzeczywiście taki moment, który może się okazać przełomowy o tyle, o ile zobaczymy w październiku niewielki spadek oferty, to wówczas powiemy tak, już studenci wynajęli, a oferta jest nadal wysoka. I wtedy będzie to oznaczało, że ten, kto zdążył wynająć swoje mieszkanie, które chciał oddać je komuś w najem, ten zrobił dobrze, a reszta będzie musiała się między sobą przepychać. Ale na razie nie możemy powiedzieć, że ta oferta na takim wysokim poziomie się utrzyma. Jest rekordowa.
1: Jakie są ceny zatem, powiedzmy, jeśli chodzi o te największe miasta? Patrzymy oczywiście na najem, ja przypominam.
0: Tak, tak. No, no niestety musimy, oscylujemy tutaj w takich granicach od 2,5-2 tysięcy. do ponad 4 w Warszawie. Decyduje powierzchnia mieszkania, decyduje lokalizacja, czyli to zróżnicowanie, można powiedzieć, jest jeszcze większe niż jeśli chodzi o ceny mieszkań na sprzedaż. Natomiast dzieje się tak dużo w tym momencie, że trudno chwytać tę obecną średnią i traktować ją jak taką średnią ofertową, średnią

0: oferowany czynsz jako ten adekwatny, mówiący nam prawdę o tym rynku, dlatego że jesteśmy w najgorętszym momencie dla rynku najmu w roku.
1: 17 września mamy dzisiaj i tak, tak. Do tych osób, które chcą wynająć mieszkanie, czyli to są te osoby wynajmujące.
0: Tak.
1: No bo często jest tak, że no może poczekajmy do końca tego września, może będzie taniej.
0: Tak jest.
1: Jak to zrobić, żeby nie przegrać w tym wszystkim, żeby po prostu być w tej sytuacji na plus?
0: Oczywiście decydująca jest własna potrzeba. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje natychmiast mieszkania, to poszukuje i tutaj nie ma wyjścia. Natomiast jeżeli można poczekać do połowy października i zobaczyć, co się dzieje, a nawet do końca października, to ten moment, jeśli nie jesteście państwo studentami, którzy muszą gdzieś zamieszkać w nowym miejscu, to naprawdę nie jest najlepszy moment na to, żeby bardzo intensywnie szukać w tej chwili i budować przekonanie o tym, co jest na rynku na podstawie cen, które widzimy w tej chwili.
1: No ale jednak większość osób, która szuka mieszkania, szuka teraz od października przecież.
0: Tak, to tutaj naprawdę sytuacja jest taka. Macie państwo dużą ofertę, to trzeba zrobić. Cały czas negocjujemy. Tutaj nie zmieniamy podejścia. Mieszkań na wynajem nie zabraknie w dużych miastach, choć oczywiście to, co nas może warto mieć z tyłu głowy, to pytanie, tę informację, dlaczego studenci tak napierają. Mamy 1 300 000 osób, które jest zadeklarowanych jako studenci w Polsce. W tym takim miejsc w akademikach publicznych mamy około 115 tysięcy.
1: Znacznie za mało. Tak.
0: 17 918 tysięcy mieszkań w akademikach prywatnych. To jest 10% łącznie tego, czego potrzeba. Oczywiście mamy studentów, którzy pozostają w tym samym mieście, gdzie studiują, tam mieszkają u rodziców z rodzicami. Natomiast ogromna liczba osób szuka i dlatego, jak mówię, jeżeli niekoniecznie wrzesień, to poczekajcie chwileczkę. To jest powód, dlatego że tu się wiele nie zmienia, natomiast ten napór na to, że chcemy wynająć mieszkanie, jest bardzo duży. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Jeżeli w tej chwili, tak naprawdę, jeżeli chcemy, nie chcemy wynająć, ktoś wyraźnie wskazuje, że nie chce wynająć studentom, a ma mieszkanie 3-pokojowe, to jest takie mieszkanie, którego w tej chwili, jeśli chodzi o wahania czynszu, te czynsze w tych mieszkaniach tak gwałtownie nie rosną. Dlatego, że to jest takie mieszkanie pomiędzy możliwością podziału na pokoje i wynajęcia. I bardzo ważne jest nastawienie wówczas tego, kto jest właścicielem. Bo jak on mówi, pod żadnym pozorem nie studenci, no to tutaj nie ma co czekać.
1: Tak, nie ma co czekać, bo raczej się to nie zmieni. Ale oczywiście studenci szukają tych mieszkań z oddzielnymi pokojami. Fajnie, jak są te dwie łazienki. One są chyba takie najbardziej właśnie wyszukiwane, te mieszkania.
0: Dlatego szukają dwójek i czwórek. To jest właśnie ta ciekawa rzecz. Dlaczego? Że w mieszkaniach z 4 sypialniami zazwyczaj 2 łazienki to jest rzecz standardowa. Mamy pewną lukę pomiędzy, czyli pytanie, kim my w tej chwili jesteśmy. Czy jesteśmy poszukującym studentem, pracownikiem, który musi dostać teraz tę ofertę i skorzystać z tej oferty, czy jesteśmy kimś, kto myśli o najmie długoterminowym. Nie zniechęcam, ale jak...
1: Ale proszę o wstrzymanie.
0: Ale proszę o wstrzymanie,
1: ale w każdej tej sytuacji, jeśli już dochodzi do tego, że będziemy wynajmować to mieszkanie, będziemy najemcami i tą drugą stroną wynajmującymi, pamiętajmy o umowie, to jest ważne.
0: Bardzo ważna jest umowa. Proszę, nie korzystajcie państwo z żadnych takich podpowiedzi, że bez umowy to będzie taniej.
1: To bo zazwyczaj... też się pojawiają takie informacje gdzieś tam w obiegu.
0: Nie, proszę tego nie robić, naprawdę.
1: Może być znacznie drożej.
0: Może być ostatecznie znacznie drożej.
1: Co w takiej umowie musi być? O czym trzeba pamiętać? Czego nie może zabraknąć?
0: Tu jest bardzo ważna rzecz. Potraktujmy tę umowę poważnie w części finansowej. Czyli sprawdźmy dokładnie, na co się umawiamy. Czy my płacimy czynsz? Jak są rozliczane liczniki?
1: Terminy.
0: Tak jest, wszystkie

0: terminy, a również co się dzieje ze sprzętem takim AGD, który jest w mieszkaniu. Kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji awarii?
1: Naszym gościem była Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w OTOTOM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: I trzymamy się tematu bezpieczeństwa. Razem z nami pani redaktor Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To co dzisiaj się wydarzyło, z jednej strony informacje o bezpieczeństwie przedstawiane w Sejmie i sejmowa debata na ten temat, z drugiej strony alerty RCB, również komentarz premiera Donalda Tuska w tej sprawie, w sprawie tego drona, który spadł 4 km od polskiej granicy na terenie Ukrainy, pokazują chyba nam, że w tej sytuacji mamy i plusy, i minusy. Z tych plusów, które ja dostrzegam, no to chyba dość sprawna jednak komunikacja, w tym wszystkim dość jasny przekaz. Z minusów, no uwydatniły się chociażby braki dotyczące schronów, czy być może niejasnych procedur dla przynajmniej części naszego społeczeństwa. Czy pani również te plusy i minusy dostrzega?
4: No niestety dostrzegam więcej minusów niż plusów w tej sytuacji z wielu powodów. Oczywiście ma pan redaktor rację, że no dobrze, że te alerty RCB działają, dobrze, że syreny zawyły na czas, tylko no co z tego? Ja przytoczę taką personalną historię. Moja teściowa mieszka w Chełmie i zapytałam właśnie parę minut temu ją o to, czy no jaka była reakcja, tak, czy pracodawca, no w ogóle ktoś do nich wyszedł na salę, powiedział, co mają robić, gdzie iść. No i się okazało, że nie, ponieważ pracodawcy nie wiedzą kompletnie, co robić. Także syrena zawyła, no ale niestety nic dalej się nie wydarzyło. No jak wszyscy siedzą w pracy, to też trudno się dziwić, że siedzą, to siedzą, bo nie wiadomo, gdzie iść. No doszły mnie też takie słuchy, że w przedszkolach podobno zapanowała w Chełmie jakaś panika całkowita. Także no, obawiam się, że te braki znacznie przewyższają no, te plusy, których no, ciężko, coraz ciężej je dostrzegać w tej sytuacji.
3: Użyła pani takiego sformułowania, że w tej pracy siedzą, bo nie wiedzą też, gdzie iść, gdzie się udać. No i rzeczywiście tu chyba jest dość spory problem, bo wydaje się, że jednak te procedury na wypadek tych alertów, syren alarmowych, które wyją, no już powinny być przepracowane, że tak powiem, przynajmniej jeżeli chodzi o instytucje państwa, placówki oświaty, różnego rodzaju przedsiębiorstwa.
4: Też mam takie wrażenie i no właśnie, no to co jest niezwykle martwiące, to to, że co prawda udało nam się zabezpieczyć środki z SAFE, wydajemy gigantyczne pieniądze procentowo PKB na zbrojenia, natomiast mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o takie przygotowanie społeczeństwa do wojny, już chyba to jest moment, w którym powinniśmy zacząć używać tego słowa. Jest to jeszcze wojna hybrydowa, ale to już jest wojna, to już są uderzenia kinetyczne i no nie możemy sobie mydlić oczu, że to tam są tylko jakieś tam ataki cybernetyczne. No nie, no właśnie nie widać, że to. Mam też takie poczucie, że słowo incydent przestaje tu pasować. No to nie są już zdarzenia incydentalne. Mam raczej wrażenie, że to jest właśnie jakiś ciąg zdarzeń, w których Rosja próbuje testować, obserwuje nas, obserwuje ruchy naszych wojsk, ale patrzy też właśnie na to, jak reaguje społeczeństwo, a to społeczeństwo niestety no, daje takie sygnały, że nie jesteśmy przygotowani i do tego przygotowania jeszcze bardzo daleka droga. No patrząc na Finlandię, wszyscy komentatorzy, no te porównania są dla nas takie dosyć przykre, no bo my myślimy sobie o Finlandii, w której ponad 90% społeczeństwa jest w stanie schować się w schronie, tak, te schrony są przygotowane, ta technologia dual use też jest bardzo dobrze rozwinięta. No a my jesteśmy na etapie tak właściwie nazywania tych rzeczy, co to jest schron, co to jest miejsce schronienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie właśnie, czy to nie jest najwyższy czas i ostatni dzwonek, żeby się naprawdę skupić? No bo tak jak słuchałam też rozmowy pana redaktora wcześniejszej, no ta strona gdzie się ukryć, no niestety ona działa, raz działa, raz nie działa, działa jak chce, a poza tym no Ja nie wiem, szczerze znaczy, mówiąc,
3: te informacje są niejasne.
4: Tak?
3: Ja tutaj dodam, pani redaktor, a propos tej strony, tak. Bo też na niej teraz jestem w moim rejonie, na Bemowie po prostu, na przykład stacja metra Bemowo. Kiedy sobie otworzymy, to jest punkt schronienia, ale jest też taki zapis mówiący o tym, że to jest ograniczona dostępność w nawiasie określone godziny otwarcia. No to kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji,

0: sytuacji, że trzeba będzie się schronić, to ja mogę na tą stację metra się udać, czy nie mogę, czy w jakich godzinach, czy mam poczekać na to otwarcie. No to jest jakby znak zapytania i niepotrzebne skomplikowanie.
1: Wygląda, panie redaktorze, że należy najpierw zerknąć na zegarek i się upewnić, że miejsce schronienia jest otwarte. No ale słyszy pan i państwo na pewno też, w jakiej

0: takiej woli, żeby ktoś się tym na poważnie zajął. Owszem, przeznaczamy ogromne pieniądze teraz na ten program ochrony ludności i obrony cywilnej, ale ja nie widzę efektów. Ja nie wiem, być może to jest tylko moje odczucie, no ale rozmawiając z rodziną, która mieszka właśnie na wschodzie Polski, no niestety mam poczucie, że te pieniądze idą gdzieś, gdzie nie powinny, albo po prostu sposób, w który się tym zajmujemy, jest nieodpowiedni, no bo jeżeli człowiek mieszkający w Chełmie dzisiaj nie wie, gdzie się ukryć, słysząc syreny po raz piąty w tym miesiącu, no to uważam, że coś jest grubo nie tak.
1: No i tutaj chyba pełna zgoda, pani redaktor, ale w takim razie przejdźmy też do plusów, jakie wynikają z tej sytuacji. Ja mówię tutaj o reakcji, czy to państwa, czy polityków. Jakie plusy by pani wymieniła, jakie pani dostrzega?
0: Na pewno widzimy poprawę w systemie informowania i widzę, że tempo reakcji się poprawiło. Widzę też, że no te zapewnienia, że będziemy umacniać przejścia graniczne i w ogóle naszą granicę, są jakoś no, takie pokrzepiające. No i mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że w obliczu tego zagrożenia, i to jest też coś, co mówił dzisiaj wiceminister Tomczyk, że to jest moment, w którym nasza klasa polityczna musi zacząć mówić jednym głosem. Nie ma tutaj miejsca na zawahania, nie ma miejsca na dwa różne komunikaty.
1: No tak, pani redaktor, przepraszam, tak. Że wejdę w słowo, ale po chwili, po wystąpieniu pana ministra Cezarego Tomczyka mieliśmy debatę sejmową, tam minutę na wypowiedź dla każdego z posłów. Ja miałem takie wrażenie, że niektóre to wypowiedzi to była kompletna strata czasu albo były po prostu zupełnie niepotrzebne, no bo nie wpisywały się w to, o czym mówił minister Tomczyk, to znaczy nie świadczyły o tej jedności a propos tematów bezpieczeństwa.
0: No tak, i to jest przerażające. Ja to jest, powiem zupełnie szczerze, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo bardziej naocznych skutków tej rosyjskiej agresji, no chyba już więcej się nie da, tak? To znaczy, jeżeli teraz, w tym momencie, część naszej klasy politycznej nie rozumie, że jakikolwiek podział to jest strzelanie sobie w stopę, tak? No bo też trzeba pamiętać o tym, że ten podział się nie bierze znikąd i on ma przełożenie na to, w jaki sposób działa nasze społeczeństwo. No i teraz, jeżeli połowa społeczeństwa, czy wyborcy, załóżmy, uproszczę to, wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządzącej będą traktowali słowa Donalda Tuska bardzo poważnie, a druga połowa posłucha prezydenta, czy urzędników Pałacu Prezydenckiego, czy posłów opozycji i usłyszy, a dajcie spokój, to jest trochę na wyrost, to chodzi o nadchodzącą kampanię, nie, to chodzi o to, żeby was przestraszyć, no to niestety no, opadają mi ręce, tak? No bo no, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, dlaczego ktoś zasiadający w polskim parlamencie może z takim uporem maniaka negować rzeczywistość.
1: Ile pracy jeszcze przed naszymi politykami, żeby dojrzeli do tego, jaką wagę ma sprawa dotycząca bezpieczeństwa naszego państwa w obliczu no, tego, co Rosja wyczynia?
0: To jest świetne pytanie. Niestety nie jestem w stanie udzielić na nie żadnej sensownej odpowiedzi, bo mam wrażenie, że co chwilę przekraczamy kolejną czerwoną linię, ale właściwie Rosja to robi, tak? A nasza reakcja jest cały czas taka sama. Cały czas wszyscy są zapiekleni w tym sporze i okopani po swoich stronach, nie widząc zupełnie, że to, co naprawdę nadchodzi, i to ogromne ryzyko. I ja nie mówię tutaj już o takim klasycznym wejściu Rosji kinetycznym, tak, o tym, że po prostu następuje inwazja, fizyczna inwazja Rosji na któryś z państw NATO, ale właśnie o tym, czego się możemy spodziewać i o tym, przestrzega premier, przestrzegają kolejni ministrowie i przestrzegają też sojusznicy. Będzie eskalacja, Rosja się nie zatrzyma, natomiast ta eskalacja na razie będzie postępowała i właśnie tutaj to jest największa obawa, chyba właśnie poprzez takie uderzenia dronowe. Mamy teraz te drony odrzutowe, nie do końca mamy na nie odpowiedź. No jeżeli tych dronów, nie daj Boże, wleciałoby 200, tak jak co parę nocy wlatuje nad Ukrainę, to ja nie wiem, czy my mamy sprzęt, tani sprzęt, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby za każdym razem podnosić F-16 i wystrzelać się z tych bardzo drogich rakiet w stronę konstrukcji, która jest de facto bardzo tania, tak? I której Rosja może produkować cały czas bardzo dużo. To są pytania, nad którymi nad odpowiedzią powinniśmy się zastanawiać, a podważanie powagi sytuacji no jest dla mnie niestety po prostu działaniem na szkodę państwa polskiego.
1: To teraz o Trybunale Konstytucyjnym sobie trochę porozmawiamy, kompetencjach prezydenta, ale cały czas też w obszarze bezpieczeństwa powiedzmy, no bo tutaj przedstawimy słowa ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. On podkreśla, że prezydent jest zobowiązany do przyjęcia ślubowania od sędziego wybranego do Trybunału Konstytucyjnego. Przypominamy, że jutro kończy się kadencja Justyna Piskorskiego i funkcję po nim powinien objąć Maciej Berek. Jednak dotychczas nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Ponadto czworo sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania. Wicepremier i minister obrony narodowej

0: i powiedział, że rola prezydenta polega na odebraniu przysięgi.
1: Konstytucja zobowiązuje prezydenta do tego, żeby realizował przepisy prawa polskiego. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezydent odbiera przysięgę od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm się wywiązał, czekamy, aż się prezydent wywiąże ze swoich zobowiązań.
0: No ale możemy tutaj chyba powiedzieć, pani redaktor, że prawo sobie, politycy sobie.
2: No tak, to w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ironio, to jest bardzo częste, że prawo sobie, a politycy sobie. No i mamy kolejną odsłonę tego już naprawdę przykrego serialu o Trybunale Konstytucyjnym. Ja mam też coraz bardziej poczucie, że no tak, ta instytucja została już zszargana, że coraz mniej kogokolwiek obchodzi. Także to jest już tak, teraz taka walka dwóch plemion o to, kto przejmie kontrolę. A ja się obawiam, że nawet jeżeli no Maciej Berek trafi ostatecznie do Trybunału, nawet jeżeli ta opcja atomowa, czyli no, siłowe przejęcie Trybunału dojdzie do skutku, no to skończy się tym, że za chwilę będziemy mieli dwa Trybunały, tak? Czyli jeden, dajmy na to, będzie obradował w budynku Trybunału, a drugi na przykład, nie wiem, w jakiejś sali w Pałacu
0: Prezydenckim.
2: Tak, ja widzę taki scenariusz.
0: Do wyboru do koloru wtedy będziemy mieli, ale to tak pół żartem, pół serio, a bardziej jednak serio. No i z taką przykrością, patrząc na to, co się dzieje wokół jednej z najważniejszych, wydawałoby się, instytucji w naszym państwie. Do tego dochodzą właśnie te słowa też, o których pani poniekąd wspomina. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział w radiowej Jedynce, że policja będzie interweniować, jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym będzie łamane prawo. O możliwej interwencji w Trybunale mówią posłowie opozycji. Przed jego siedzibą kluby Gazety Polskiej chociażby utworzyły miasteczko namiotowe. No właśnie, co taka interwencja policji mogłaby oznaczać w praktyce i politycznej, i społecznej?
2: No właśnie, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której dochodzi do tego przejęcia. Tak, jest taki plan, powiedzmy, funkcjonujący gdzieś, podsunięty przez ekspertów, że można by właściwie Bogdana Święczkowskiego aresztować na gorącym uczynku, czyli w momencie, w którym on przebywa fizycznie w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ łamie prawo, podając się za prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No a następnie ci sędziowie, którzy wśród których teraz koalicja rządząca zaraz po przejściu Macieja Berka, po odebraniu tego ślubowania będzie miała większość, powołują pełniącego obowiązki prezesa. I w ten sposób odzyskujemy Trybunał. No tylko teraz pytanie jest takie, po pierwsze, no wmieszany został w to Maciej Berek, na którym ciąży jednak ten stempelek prawej ręki Donalda Tuska, co daje bardzo mocne paliwo, nie powiem nic odkrywczego, no ale opozycji, która zaraz będzie mówić, no dobrze, to jest upolityczniony Trybunał. Ja wiem, że to z ich ust będzie brzmiało ironicznie i no, lekko mówiąc, będzie zajeżdżało hipokryzją, ale wciąż taki argument, jestem przekonana, że padnie. Jeżeli policja fizycznie wyprowadzi Bogdana Święczkowskiego, to ja się spodziewam, że tam dojdzie do wielkiej mobilizacji prawicy, wielkich demonstracji. No i właśnie
0: paradoksalnie
2: obawiam się, że
0: to może zaszkodzić obecnie rządzącej koalicji?
2: Zaszkodzić już chyba nie zaszkodzi, tak? No bo to raczej przejmie wyborców opozycyjnych. Nie sądzę, żeby tutaj ktoś z powodu właśnie przejęcia siłowego Trybunału Konstytucyjnego postanowił przestać głosować na Koalicję Obywatelską. To mi się wydaje mało prawdopodobne. Niemniej jednak na pewno zaostrzy to polaryzację. Tak? Ta polaryzacja i tak już jest niesamowita, więc ciężko mi jest nawet powiedzieć, czy to będzie miało jakieś przełożenie długoterminowe. Ja się raczej właśnie obawiam takiego scenariusza, że odzyskamy pół Trybunału w takim sensie, że one nam się rozmnożą i połowa sceny politycznej będzie uznawała wyroki jednego Trybunału, a druga połowa drugiego, co spowoduje, że będziemy w jeszcze gorszym chaosie i konstytucjonalnym, i w ogóle prawnym. Także ja nie jestem przekonana, ja rozumiem dlaczego jest taka chęć, rozumiem skąd się to bierze i rozumiem, że to jest słuszne, bo ten Trybunał powinien zostać przywrócony. Tylko moje pytanie jest takie, czy jeżeli wysyłamy tam Macieja Berka, to czy można mówić o tym, że go faktycznie przywracamy? No i być szczerym w tym, tak? No bo jest to zarzut, który będzie podnoszony przy każdej możliwej okazji. Jestem o tym w 100% przekonana.
0: No i też takie siłowe, w teorii przynajmniej, przejęcie Trybunału Konstytucyjnego rodziłoby, tak myślę, jednak pewien precedens na przyszłość być może, jeżeli władza się zmieni, no to też być może siłowo sobie Trybunał Konstytucyjny przejmie.
2: Jest oczywiście takie zagrożenie, natomiast przypominam rok 23 i przejęcie TVP, tak? No, tam też weszła policja, tam też doszło do takiego siłowego przejęcia. No i właściwie na tym się

0: skończyło. Tak, czy ktoś teraz pamięta o tym, co się działo w mediach publicznych w tamtym czasie? Czy ktoś pamięta prezesów kolejnych telewizji, radia i mojej byłej firmy Polskiej Agencji Prasowej, którzy się zamykali w gabinetach i siedzieli tam wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości przez kilka dni? Wydaje mi się, że już nie. Natomiast teraz, jeżeli dojdzie do takiego siłowego ruchu, to myślę, że on zostanie zupełnie inaczej odczytany. I trochę mam poczucie, że należało, jeżeli ten wariant siłowy był wariantem, na który się decydował rząd, to należało to zrobić na samym początku. Teraz, przed wyborami, no to tylko da paliwo tej drugiej stronie, która będzie jeszcze bardziej podjudzała i jeszcze bardziej przekonywała swoich wyborców, że no, że to jest, że koalicja rządząca po prostu łamie prawo.
1: Pani redaktor Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pięknie dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Na nasze zaproszenie przyjął profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora i naszych drogich słuchaczy.
1: Choć ten dzień to zdecydowanie wyzwanie w perspektywie bezpieczeństwa między innymi dla naszego państwa, ale RCB na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, które już się zakończyły, zostały odwołane, no ale to, o czym przed momentem nasz reporter Przemysław Lis wspominał, jest obecne w zasadzie w każdej relacji, to znaczy wśród społeczeństwa pojawia się nerwowość, pojawiają się pytania, pojawiają się plotki. Jak pan patrzy ze swojej perspektywy właśnie na ten aspekt związany z bezpieczeństwem naszego społeczeństwa i odpornością społeczną?
3: Jest bardzo, tak jak bym powiedział, socjologicznie ciekawe zjawisko, dlatego że z jednej strony żyjemy w cieniu wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą już ponad 4 lata. Z drugiej strony no, drony pojawiały się i pojawiać się będą. Dzisiaj ta sytuacja raczej na nią bym popatrzył z perspektywy intensywności. Otóż w ostatnim czasie Rosjanie zintensyfikowali działania zmierzające do neutralizacji określonych celów zachodniej Ukrainy, wywarcia pewnej presji i propagandy. Pamiętajmy cały czas, że 20 września rozpoczynają się wybory do Dumy Rosyjskiej. Ja zawsze o tym powtarzam, że ta intensyfikacja działań rosyjskich w przestrzeni propagandowej, działań sabotażowo-dewersyjnych, a także tego wydźwięku militarnego na froncie ukraińsko-rosyjskim, to jest konsekwencja tych przygotowań do tych wyborów i później ich realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, no cóż, no jesteśmy, staramy się żyć w spokoju, patrzymy, obserwujemy, co się dzieje na wschodzie, ale oczywiście właśnie ze względu na to, że te alerty się pojawiają coraz częściej, pojawiają się w przestrzeni medialnej zróżnicowane informacje na temat, co jest przyczyną, co gdzie spada, w jakich okolicznościach i tak dalej. Ta informacja o tym szumie silników nad Łodzią no, pokazuje, że no, pewne są granice, że są pewne granice tej wytrzymałości i tej niepewności, która narasta.
1: A nasze państwo ma tutaj jeszcze sporo pracy do zrobienia, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w takich sytuacjach i jasnych procedur naszemu społeczeństwu, no bo to też mocno się uwydatniło podczas relacji naszych reporterów, reporterów Polskiego Radia. To znaczy na przykład sytuacja dotycząca procedur, które są w placówkach edukacyjnych. Te procedury są różne decyzje były podejmowane, chociażby odnośnie wydawania dzieci rodzicom. Do momentu odwołania alarmu w jednych placówkach te dzieci nie mogły zostać wydane rodzicom. W innych, kiedy rodzic przyszedł i chciał odebrać dziecko, no to odbierał po prostu to dziecko. Były też różne miejsca, w których się schroniono. Były piwnice, były korytarze bez okien. No ale w jednej sytuacji na przykład była taka sytuacja, w której dzieci zostały sprowadzone do korytarza z okna, ale małymi, jak zaznaczono. Jak to wszystko można oceniać, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego państwa do zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa?
3: Tutaj musimy oddzielić kilka kwestii. Znaczy, jedna to jest litera prawa, czyli ten taki idealny, nazwijmy to zbiór dokumentów, w których zawierane są informacje na temat, jak postępować w danej określonej sytuacji. Tutaj to jest tak zwany idealny dokument, który rozważa wszystkie scenariusze, wszystkie możliwości, prawda, ale pozostaje martwą literą prawa, dopóki nie nastąpi weryfikacja tych działań. No i z drugiej strony właśnie paradoksalnie to, co się dzieje obecnie, jest szansą na to, żeby móc weryfikować te procedury, czyli wyławiać, gdzie są

0: błędy, gdzie są sterki, gdzie informacje są, należałoby je doprecyzować, być może te wytyczne zmienić, może by je usystematyzować w inny sposób. Więc to, co się dzisiaj dzieje, niesie ze sobą kilka, i bym powiedział, takich pozytywnych sygnałów i właśnie tych negatywnych, gdzie te pozytywne właśnie jako konsekwencja podejmowanych działań powinna niwelować te negatywne, które tak naprawdę skupiają się w tym wymiarze teoretycznym. Natomiast pozostaje oczywiście jeszcze jeden element, mianowicie realia, czyli właśnie w jakich okolicznościach znajdują się ludzie, którzy mają z jednej strony jakby sprawować nadzór nad realizacją tych założeń, a z drugiej strony ludzie, którzy no, muszą być poddani tym działaniom, czyli my obywatele, prawda? No i nie wiem, jak to teraz powiedzieć. Chodzi mi o to, że żyjemy w zróżnicowanych miejscach, gdzie są różne budynki, gdzie ich jakby skala odporności też jest zróżnicowana, tak jak pan redaktor wspomniał. No mamy korytarze, gdzie są małe okienka, ale są i korytarze, gdzie tych okienek nie ma. Może być na przykład bardzo dobrze wzmocniona, bo nowoczesność, na przykładowo hala gimnastyczna, która mimo na przykład dużych okien jednak będzie dawała tę ochronę, więc jedna to jest jedna rzecz, to są właśnie te teoria, ta idealna opcja z tymi realiami, z którymi muszą się lokalne władze zmierzać w kontekście tego, czym dysponują. No i co tu dużo mówić. Też pamiętajmy o tym, że litera prawa, jakieś instrukcje i tak dalej, ale pamiętajmy o zdrowym rozsądku, o też czymś, co ja nazywam takim hunchem, przeczuciem. Czasami jednak podejmowanie działań wbrew tej literze prawa, które na przykład w danym momencie świadczyłoby raczej o braku rozsądku, a ten rozsądek wynika z podejmowania działań na tle analizy bieżącej sytuacji, no po prostu sprawia, że podejmujemy czasami decyzje, które są wbrew tej literze prawa czy tej instrukcji, a się okazuje skuteczne, bo po prostu zadziałał zdrowy rozsądek, wyobraźnia, no i obserwacja tego, co się wokół nas dzieje w danym momencie.
1: Odnośnie dzisiejszych wydarzeń, wiemy, że to prawdopodobnie dron odrzutowy miał spaść 4 km od granicy z Polską na terenie Ukrainy. Premier Donald Tusk też informował, że prawdopodobnie ten dron uderzył w stację benzynową. No i to już nie pierwsza taka sytuacja w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o rosyjskie ataki. Trudno chyba powiedzieć, żeby stacja benzynowa była przypadkowym celem.
0: Nie, oczywiście, że nie jest przypadkowym celem, ponieważ no, to jest miejsce, gdzie gromadzone jest paliwo. Poza tym, że to paliwo zostaje zniszczone, to oczywiście siła rażenia eksplozji takiego zbiornika jest dużo większa i rozleglejsza niż uderzenie pocisku, prawda? Więc to jest, skutek jest podwójny. Korzyść dla atakującego jest podwójna, bo niszczy zapas paliwa, o którym powiedziałem. No i to rażenie jest zdecydowanie większe. Tutaj to zdaje się, zaczyna się wpisywać w taką, bo ja obserwując może w ten sposób, obserwując wydarzenia na froncie ukraińsko-rosyjskim w ostatnich miesiącach, zauważyłem taką dziwną tendencję, że jeżeli chodzi o stronę rosyjską, że strona rosyjska podejmuje działania, które w takim wymiarze praktycznym z punktu widzenia militarnego nie przynosi większych korzyści. Takie odniosłem wrażenie. Natomiast obecnie właśnie wydaje się, że te ataki wymierzone w tą infrastrukturę krytyczną, pamiętajmy, że zaraz zaczyna się jesień, potem nadejdzie zima, walki na froncie prawdopodobnie ze względu na warunki atmosferyczne po prostu uspokoją się te działania, prawda, ulegną, że tak powiem, zamrożeniu. No i wtedy rzeczywiście ataki w te zapasy paliw, zapas surowców, zapasów produktów energetycznych sprawią, że to znowu będzie wojna o przetrwanie dla Ukrainy w tym momencie.
1: Premier Donald Tusk spodziewa się, że im bliżej zimy, tym ataków na energetykę może przybywać. No właśnie, ile nam brakuje do tej pewności, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną?
0: Pomimo wszystko jestem sceptyczny co do możliwości jakiegoś działania zaczepnego ze strony Rosji wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego. To jest w moim odczuciu taki cały czas testowanie możliwości obronnych, systemów reagowania, rozpoznawania procedur reakcji państw członkowskich na tego typu działania ze strony Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, no to przepraszam, że tak to wybrzmi, no ale premier Tusk nie powiedział niczego odkrywczego. Tutaj każdy, kto troszeczkę

0: troszkę jest zorientowany, już nawet obserwując to, co się dzieje na froncie, wie doskonale, że jesień, a szczególnie zima, to jest okres właśnie intensyfikacji ataków. Teraz ze względu na możliwości ukraińskie, również Ukrainy, na infrastrukturę energetyczną, surowcową Rosji i oczywiście przede wszystkim ataki Rosji. No to jest wszystko służy wyczerpaniu jednej i drugiej strony, bo do prowadzenia wojny oprócz siły żywej, czyli ludzi, oprócz broni, najbardziej potrzebnym elementem są surowce.
1: Mówił pan o tym, że intensyfikacja tych rosyjskich działań ma związek z wyborami do Dumy Państwowej, które odbędą się 20 września. A co po tych wyborach? Czego możemy się spodziewać?
0: To znaczy oczywiście to będzie zależało od wyniku tych wyborów. Pojawiają się takie w przestrzeni medialnej, tak jak ja obserwuję różne kanały, różne social media, ludzi, którzy mają jakieś wiadomości o Rosji, są to osoby raczej takie traktowane poważnie, ich opinia. Mówi się o tym, że po wyborach, które oczywiście ma wygrać jedna Rosja, istnieje zagrożenie zagrożenie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury mobilizacji części żołnierzy. Ja bym też tego nie rozpatrywał w kategoriach, że to miałoby służyć na przykład atakowi na któryś z państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu armia rosyjska potrzebuje rotacji. To nie jest tak, że tam walczą na froncie, przepraszam za takie sformułowanie, no myślę, że oddające też pewną skalę działania, robokopy, prawda, tylko ludzie z krwi i kości. W związku z tym no, armia rosyjska też potrzebuje rotacji. Natomiast myślę, że po tych wyborach sytuacja właśnie zintensyfikuje się na froncie, jeżeli chodzi o wymiar działań powietrznych, działań rakietowych. Działania lądowe będą zamierać. Prawdopodobnie ta mobilizacja, która zazwyczaj na jesieni jest przeprowadzana przez władze Federacji Rosyjskiej, będzie służyła temu, żeby wycofać najbardziej wykrwawione i zdemoralizowane jednostki i zasilić je nowymi siłami. I oczywiście będzie cały czas podtrzymywana agenda działań propagandowych, które no, powiem w ten sposób. Budzenie w rosyjskim społeczeństwie takiego nie strachu, ale takiego niepokoju, że jednak NATO to jest twór, który ma na celu unicestwienie Federacji Rosyjskiej, to jest działanie permanentne i na kanwie tego sposobu działania i wywierania działania władz rosyjskich, wywierania takiej oczywistej presji na własne społeczeństwo, te działania o takim charakterze propagandowym, sabotażowo-dywersyjnym będą. Natomiast wydaje się, że one też będą uzależnione od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja wewnątrz samej Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że jesteśmy w przededniu pewnych takich wydarzeń, które w ciągu najbliższych 3 lat zdominują Europę, a mianowicie wyborów prezydenckich we Francji, wyborów parlamentarnych w różnych krajach. A te siły, które nawołują do tego, żeby przestać wspomagać Ukrainę, a zwiększyć, a zintensyfikować działania zmierzające na rzecz przywrócenia właściwego charakteru relacji danego państwa z Rosją, no te formacje mają coraz silniejsze poparcie, coraz większe poparcie i w zależności od tego, jaki uzyskają mandat społeczny w swoim kraju, tak później może być kreowana polityka danego państwa. Więc myślę, że Rosja też w swój sposób różnymi działaniami będzie te siły wspierać.
1: W Sejmie dzisiaj debata na temat bezpieczeństwa, informacja przedstawiona m.in. przez wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, który powiedział dość ciekawą rzecz, że stwierdzić, iż Polska jest w stanie pokoju, no to nie powiedzieć jakby pełnej definicji tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jakby pan profesor tę definicję uzupełnił?
0: Ciężko to zrobić w jednym zdaniu, dlatego że nasz kraj znajduje się na pewno na froncie wojny cybernetycznej. Jesteśmy podmiotem atakowanym przez różne struktury zależne lub niezależne od Federacji Rosyjskiej, działające na rzecz albo Federacji, tudzież innych organizacji, których celem jest prowadzenie różnych działań destabilizacyjnych. Więc my jesteśmy na linii frontu. Na linii frontu wojny cybernetycznej. Jesteśmy na linii takiego, bym powiedział, zagrożenia, którego nie doświadczamy i moim zdaniem nie doświadczymy, ale które wymaga od nas pewnej określonej czujności i pewnego takiego poziomu pogotowia, które ma pokazać, że jesteśmy czujni, że nasze państwo jest czujne i nie da się zaskoczyć. Oczywiście z tym zaskoczeniem, z tą czujnością też bierzmy to w pewien nawias, bo pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, w którym dużą rolę

0: ale w tej przestrzeni informacyjnej odgrywają satelity. W przypadku jakichkolwiek ruchów ze strony Federacji Rosyjskiej, szczególnie w tym wymiarze na przykład przemieszczania wojsk, no to satelity amerykańskie od razu wykryją tego typu działanie i te informacje szybko spłyną do Białego Domu, a stamtąd być może, miejmy taką nadzieję, trafiłyby na stół najważniejszych decydentów w Europie. Ale niewątpliwie nie możemy żyć w przekonaniu takiego błogiego spokoju, że nic się nie wydarzy. Bądźmy czujni, obserwujmy, co się dzieje, bądźmy w takim, starajmy się mieć włączoną taką, bym powiedział, troszeczkę taką autorefleksję na temat informacji, które do nas napływają, z którymi się mierzymy, czy w social mediach, czy w przestrzeni takiej formalnej, medialnej, w radiu, w telewizji. No i na tym punkcie, na bazie własnych też jakby przemyśleń, doświadczeń.
1: Kolejna kwestia dotycząca bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała przedstawienie propozycji stworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i wśród państw i partnerów, którzy mogliby uczestniczyć w takim formacie, wymieniła Kanadę, Norwegię, Ukrainę i Wielką Brytanię, też inne państwa, bez wskazania na Stany Zjednoczone na przykład. Ale zastanawia mnie to, czy taka propozycja, czy takie ciało rzeczywiście może być użytecznym formatem, skoro część tych państw nie należy do Unii Europejskiej, może z drugiej strony to by była siła, czy jednak zagrożeniem na przykład albo konkurencją dla Sojuszu Północnoatlantyckiego?
0: Ja przyznam szczerze, że w takim wymiarze, no, to też nie jest pomysł, na który należy patrzeć jednowarstwowo. To jest oczywiście dla mnie wymiar przede wszystkim propagandowy. No bo Ameryka się od nas odwraca, Ameryka w osobie prezydenta Donalda Trumpa. Mamy Kanadę, która teraz weszła na Stany Zjednoczone, weszła na ścieżkę wojenną z Kanadą, więc w związku z tym polityka europejska mówi o tym, że a no to skoro ktoś jest przeciwno Donaldowi Trumpowi, to się zbliżmy do niego. Czy takie ciało jest potrzebne? Według mnie nie, dlatego że jeżeli popatrzymy na takie faktyczne bezpieczeństwo, naprawdę takie na poziomie militarnym, informacyjnym i tak dalej, to ten format funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego jest zupełnie wystarczający. Poza tym główną rolę w takiej przestrzeni odgrywają siły wojskowe, służby specjalne, odpowiednie organy zarządzające, które na poziomie własnych szczebli one przesyłają informacje. Tutaj te informacje są przesyłane w tempie, bym powiedział, ekspresowym. Wtedy po prostu jest to są najbardziej skuteczne narzędzia, jakim dysponuje Unia Europejska. A to, co proponuje pani Ursula von der Leyen w tym momencie, to mi się wydaje, że to ma wymiar głównie PR-owski, taki propagandowy, takie troszeczkę bicie piany na zasadzie Unia Europejska nie jest taka słaba, możemy coś się działać, próbujmy coś robić. To jest dobry PR dla polityków, szczególnie w takim wymiarze właśnie przedwyborczym. Natomiast w tych realiach, takie naprawdę z krwi i kości, realiach funkcjonowania państwa w tym wymiarze bezpieczeństwa, to wszystko, co dzisiaj funkcjonuje w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego, moim zdaniem jest naprawdę dobrze działającą machiną.
1: Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana i nasze słuchacze.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na wsparcie austriackich władz w negocjacjach nad kolejnym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej. W Warszawie szef rządu spotkał się z kanclerzem Austrii. Polska otrzymuje z budżetu Unii więcej niż do niej wpłaca. Austria jest w grupie płatników netto. Donald Tusk przekonywał jednak, że pieniądze, które trafiają do Polski z unijnego budżetu, są przeznaczone m.in. na bezpieczeństwo całej Europy.
1: Donald Tusk powiedział, że firmy austriackie, które są na polskim rynku, też korzystają ze środków na politykę spójności. I warto o tym pamiętać, zanim na dobre ruszą negocjacje budżetowe.
2: Nie chcę tu negocjować, bo oczywiście mamy swoje stanowiska, jeśli chodzi o przyszłe ramy finansowe Unii Europejskiej, ale przede wszystkim liczę na zrozumienie, no bo będziemy dyskutować różne aspekty.
1: Kanclerz Austrii Christian Stocker podkreślał, że podobnie jak Warszawa jest za utrzymaniem finansowania w dużym stopniu rolnictwa. Położył nacisk na bezpieczeństwo, mówił jednak też o konieczności cięć.

0: Być może w miarę rozwoju, kiedy Polska stanie się płatnikiem netto, wówczas będziemy mieli więcej wspólnych punktów, ponieważ kwestia rabatu jest dla nas oczywiście sprawą, którą podniesiemy w trakcie negocjacji. Donald Tusk odpowiedział, że skoro Polska dźwiga na swoich barkach ten bezpośredni ciężar związany z bezpieczeństwem Europy, to musi to także znaleźć odzwierciedlenie w negocjacjach finansowych. A na ile przekonał kanclerza Austrii, to się okaże niebawem, gdy negocjacje rozpoczną się na dobre. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Zagrożenie dywersją, szpiegostwem i sabotażem jest duże, ostrzega szef służby kontrwywiadu wojskowego. Jarosław Stróżyk mówił w TVP Info, że służby nie zawsze mówią o wszystkich zagrożeniach i nie zawsze chwalą się sukcesami.
2: Tych sygnałów mamy wiele i codziennie. O pewnych sygnałach jest cisza i bardzo dobrze. Dokładnie o próbach dywersji, o pewnych, powiedziałbym, próbach dywersji różnych zakładów naszych z przemysłu zbrojeniowego. To są działania, które prowadzimy po cichu również z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i oby ciszej czasami. Naprawdę my nie chwalimy się każdym sukcesem, czyli niedopuszczeniem do pewnych zamachów.
1: Szef SKW dodał, że w tym tygodniu i ubiegłym roku było kilka takich udaremnionych zamachów na największe zakłady. Wczoraj na Ukrainie, 4 kilometry od granicy z Polską, spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wszystko wskazuje na to, że procedury zadziałały zgodnie z planem, powiedział podczas posiedzenia sztabu kryzysowego wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeniesienie części aktywności nasłuchowej z powiatowych centrów zarządzania kryzysowego do powiatowych komend i ściślejsza współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego przyniosło dobry efekt. Dzisiaj na terenie naszego województwa uruchomiło się 630 syren. Na terenie każdego powiatu nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione.
1: Wieczorem Polska poderwała kolejny raz myśliwce w związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie zanotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach pod Sieradzem. W 2023 roku odebrano stamtąd prawie 500 zwierząt.
4: Setki głodnych psów, złe warunki, brak odpowiedniej opieki i leczenia. Tak według prokuratury wyglądała sytuacja w schronisku w Wojtyszkach. Dziś była właścicielka schroniska została skazana na 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Dostała też 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad nimi. Na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu skazano też drugą oskarżoną. Pracująca w schronisku weterynarz została uniewinniona. Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że każda ze stron może się odwołać. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Schronisko w Wojtyszkach nadal działa, ale obecnie prowadzi je Instytut Ochrony Zwierząt. Spółka Meta, czyli właściciel Facebooka, zarobił nawet 760 milionów złotych w ciągu roku na oszukańczych reklamach publikowanych na platformach w Polsce. Sprawie przyjrzała się Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Na jej posiedzenie zostali zaproszeni menadżerowie Mety, ale nie pojawili się w Sejmie. W fałszywych reklamach został wykorzystany wizerunek m.in. przedsiębiorcy Rafała Brzoski. Prawie 40% dochodów polskiego Facebooka pochodzi z przestępstw, mówił biznesmen.
5: Bo to, że wyświetla się, a co więcej ukrywa się te reklamy, ponieważ złapaliśmy ich na gorącym uczynku, że ukrywają te reklamy w swojej bibliotece reklam, co to oznacza? Świadome działanie. Świadome działanie w przestępstwie to jest współuczestnictwo. Na to są paragrafy w kodeksie karnym. Nie odpuścimy tego i dzisiaj na Komisji Cyfryzacji przedstawiciele Mety mieli się z tego wszystkiego tłumaczyć, mieli odpowiadać na pytania strony społecznej, posłów, przedstawicieli rządu. Co zrobili? Stchórzyli.
1: Meta krytykuje raport Fundacji Instrat. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski wystąpił do Komisji Europejskiej o ponad 1 mld złotych kary dla Mety za naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platform cyfrowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Gęsta mgła w 5 województwach na Lubelszczyźnie, Podkarpackim, Świętokrzyskim, Małopolskim i w Mazowieckim. Widzialność ograniczona do 200 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni, a w dzień od 18 do 22.
7: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
0: Komentarz.
1: Europejska Rada Bezpieczeństwa. Nowy format miałby zrzeszać Unię Europejską, Kanadę, Wielką Brytanię, Norwegię i Ukrainę. Zabrakło, jak wspominałam, wzmianki o Stanach Zjednoczonych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła o innych krajach. Czy potrzebujemy takiego wzmocnienia, dodatkowego argumentu w sprawie naszego bezpieczeństwa? Argumentu czy narzędzia? Doktor Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To nie byłby jakiś ruch wymierzony w stronę NATO, a konkretnie w stronę Stanów Zjednoczonych samych? Potrzebujemy takiego wzmocnienia?
2: Myślę, że każde wzmocnienie podnosi poziom bezpieczeństwa i ja bym był za tym, żebyśmy budowali sojusze w każdym możliwym obszarze. Wtedy będziemy się czuli bezpieczniej. Tak, to jest moje zdanie.
1: Mm-hmm. Nic dodać, nic ująć, zdecydowanie. Myśli pan, panie doktorze, że ten rosyjski dron znaleziony na plaży w Rusinowie, myśmy go mieli znaleźć w tym miejscu i w tym czasie?
2: Nie,
1: jest
2: myślę,
1: w ogóle
2: że to
1: jakaś doza
2: prostu...
1: przypadku, że on tam wylądował, to znaczy dopłynął?
2: Doza przypadku na tyle, na ile morze go poniosło. Czy to jest to miejsce, w którym on został utracony, to już prądy morskie może zdecydowały o tym, gdzie on wylądował. Natomiast na pewno Rosja straciła panowanie nad tym obiektem w takim czy innym sytuacji i po prostu on wylądował na naszej plaży. I to jest efekt tego, że on tam jest. A kto na to miał większy wpływ, czy może, czy sama Rosja, czy może nasze siły obronne, no to już kwestia późniejszych rozstrzygnięć.
1: No tak, on miał odłamkowo burzącą głowicę z zapalnikiem. No łatwo się domyślić,
2: tak,
1: jakich szkód, aż się zawahałam, mógłby narobić, gdyby wycelowany był jakoś bardziej precyzyjnie.
2: Pani redaktor, no tutaj należy spojrzeć jakby na to z dwóch stron. Te drony będą miały charakter rozpoznawczy, więc będą miały w sobie albo kamery różnej maści, termowizyjne, noktowizyjne, z większymi lub mniejszymi obiektywami, albo będą służyły do tego, żeby coś niszczyć, czyli będą miały te elementy materiałów wybuchowych w sobie po to, żeby dokonać większych szkód. Myślę, że my powinniśmy już mieć tą świadomość w sobie, że te obiekty będą na naszą przestrzeń wlatywały i polskie wojsko, polskie służby walczą z tym nieustannie. Myślę, że tutaj jesteśmy już na linii frontu od dłuższego czasu, a jak pokazuje nam tutaj ostatnie zdarzenie, to tylko eskaluje. My nie mamy zmniejszenia tego typu działań, tylko zwiększania.
1: Nie wiem, mam nadzieję, że słuchał pan relacji naszego reportera. Nasi reporterzy przy naszej wschodniej granicy bardzo często pytają mieszkańców tych rejonów o reakcję, o takie poczucie strachu, lęku, czy gotowości też, tak, na to, co się może wydarzyć. Zastanawiam się, czy jest taka opcja, że się na przykład do tego przyzwyczajimy i przestaniemy reagować? Czy jest jakiś sposób na to, żeby naszą gotowość, odporność wzmacniać?
2: Znaczy, ja czasami słyszę się z taką mhm. relacją właśnie, między innymi w czasie tych komentarzy, że a my już nie reagujemy, bo to dzwoni codziennie, czy tam pojawia się ten sygnał codziennie, albo gdzieś tam coś wybuchło, a my już na to nie reagujemy. No to chyba jedna z najgorszych opcji, jaką mamy, bo ja uważam, że tutaj na każde takie działanie powinniśmy reagować tak, jak mówią na to, ten temat procedury, czyli szukamy schronienia, szukamy informacji w mediach, czy coś się wydarzyło, czy nie. Nie, lepiej, żeby nam ta wiedza nie powszedniała, no bo lepiej 10 razy się schować do schronu, niż ten raz się nie schować, czy do obiektów schronienia. Także myślę, że tutaj lepiej, żeby nam te procedury nie powszedniały, lepiej, żebyśmy mieli ten stan gotowości, czuwali. Ja rozumiem, że strefa przygraniczna teraz jest bardzo mocno obciążona, no ale to pokazuje skalę i eskalację tych działań. Te działania nie umniejszają, tylko wręcz cały czas się zwiększają. I tutaj już wychodzą poza sferę z tej dezinformacji czy ataków w cyberprzestrzeni, o których do tej pory cały czas mówimy, tylko już mamy coraz więcej tych zdarzeń fizycznych, realnych ataków na infrastrukturę, no choćby teraz wzmocnienie właśnie granicy, o którym było przed chwilą wspominane, budowanie odpowiednich schronień dla żołnierzy, dla osób pracujących wokół granicy. Więc myślę, że to pokazuje właśnie tą skalę wzmacniania odporności, no ale nie powszednieje. Żeby nam to nie powszedniało, ja bym taki apel stosował, żebyśmy

0: Patrzy na to realnie cały czas i podchodzi do tego właśnie w ten sposób.
1: No właśnie, ale wie pan, to akurat w tej relacji padło tak. Mam piwnicę, ewentualnie do niej wejdę, mieszkam w domu jednorodzinnym, ale wcześniejsze relacje naszych reporterów, nasi reporterzy rozmawiają z ludźmi, którzy mówią, ale ja mam dzieci, nie wiem, co mam robić. Najbliższy schron to nie wiem, gdzie jest, a piwnica jest u mojego krewnego w domu. Zwracam na to uwagę, bo myślę, że my też powinniśmy mieć w sobie poczucie odpowiedzialności za wiedzę, za przygotowanie, a nie zrzucać tego na tych, którzy nas poinformują w taki czy inny sposób, na alerty, że część odpowiedzialności spoczywa także na mnie, na panu, na każdym z nas. Myślę o gotowości, o informacji, o zdobyciu tych informacji, o przygotowaniu się.
0: Oczywiście, pani redaktor, ja się tutaj zgadzam i podpisuję w tym w 100%. To nie możemy zrzucać na rządzących, czy na współrządzących, czy na koalicjantów, czy obojętnie którą opcję polityczną, tego, czy obywatel jest gotowy, czy nie. My dostaliśmy pewne procedury, mamy świadomość, bo mowa o zagrożeniach jest, choćby w państwa kanałach informacyjnych i tutaj Polak powinien być już przygotowany z punktu widzenia zagrożenia. Natomiast to, jak on będzie stosował procedurę, no to ja życzyłbym sobie znowu, żebyśmy podeszli do tego naprawdę profesjonalnie, rzeczowo i przestali mówić tylko o tym, że to nas nie dotyczy, ale bardziej zaczęli odpowiadać za to, co my jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli ja nie mam tego schronienia, no to powinienem pomyśleć, gdzie go szukać. Przecież jest aplikacja, na której można poszukać tych miejsc schronienia, a nie mówić, że nie wiem, gdzie są. Jeżeli nie ma dostatecznie dużo ilości obiektów, a cały czas pracujemy nad tym, żeby zwiększyć ten potencjał obiektowy, no to próbujmy to ustalić. Jeżeli ten sąsiad ma piwnicę, no to idźmy do tego sąsiada, porozmawiajmy, czy on nas tam w ogóle przyjmie, czy jest tam na tyle miejsca, żebyśmy się mogli schować. Zacznijmy działać trochę tak bardziej społecznie i do tego, do czego nas cały czas namawia i lewa, prawa, środkowa strona, obojętnie, która ta strona polityczna, żebyśmy realnie zaczęli na to patrzeć. Politycy będą działali po swojemu, oni będą prowadzili swoje gry. Służby mundurowe i niemundurowe będą prowadziły i wprowadzały swoje procedury i odpowiadały na to, co się dzieje, na te zagrożenia, ale nikt nie zwalnia z odpowiedzialności obywateli. Społeczeństwo jest obecnie informowane, natomiast czy ono wyciąga z tego wnioski? Nie wiem. Jak patrzę na to, jakie relacje przekazują reporterzy, no to jestem zaskoczony.
1: Tak, one są wybiórcze, więc ja mam nadzieję, że większość z nas, wie pan, jakkolwiek tragicznie i paradoksalnie to nie zabrzmi, to co się wydarzyło przy naszej granicy, czyli atak na pociąg tuż za granicą, ja myślę, że on zmotywuje wielu z nas do tego, żeby zadbać po prostu o siebie, bo to tylko i wyłącznie o to w tym chodzi. Nie chcę pana pytać o polityczne spory, bo nie po to się spotkaliśmy i nie po to rozmawiamy, ale nawiązać do czegoś bym chciała, bo Onet pisze o pewnym konflikcie między rządem a otoczeniem pana prezydenta. Otoczenie pana prezydenta uważa, że rząd za bardzo straszy, że próbuje wywołać efekt flagi, czyli takiego poczucia zagrożenia, dzięki któremu skupimy się przy fladze i będziemy, nie wiem, podejmować takie, a nie inne wyborcze decyzje. O samą informację chcę pana zapytać. Czy rząd przesadza? Albo może za mało nas informuje? Za mało informacji dostajemy?
0: Pani redaktor, ja bym powiedział to w ten sposób, że rząd udostępnia nam informacje na tyle, na ile ona będzie wiarygodna, na tyle, na ile będzie rzeczowa i na tyle, na ile nie będzie wzbudzała właśnie tej paniki. Jeżeli toczą się spory polityczne, to niech się toczą. Ale w sytuacjach bezpieczeństwa one powinny prowadzić do jednej wspólnej konkluzji. I nic tak nie będzie wpływało jak na rozmowa. Jeżeli spotka się jedna z drugą stroną, przedstawi argumenty, przedstawi rzeczowe tematy, które są do zrealizowania, no to róbmy to. My naprawdę nie mamy czasu na to, żeby dzisiaj toczyć spór jeden czy drugi, czy on będzie miał podłoże techniczne, czy będzie miał podłoże polityczne, o to, jak chronić obywateli. My musimy ich informować i my musimy budować im potencjał do tego, żeby mogli się schronić, żeby mogli bezpiecznie przetrwać takie czy inne zdarzenia. Mamy coraz bliżej zdarzenia naszej granicy, jest naruszana nasza przestrzeń powietrzna, spadają obiekty, jest prowadzona są prowadzone rozpoznania infrastruktury krytycznej, co potwierdza nam Agencja Bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa wewnętrznego, są prowadzone działania sabotażowe, są werbowani obywatele takich czy innych krajów, którzy wykonują pewne działania na terytorium naszego kraju. Europa dostrzega te zjawiska również u siebie, więc my naprawdę nie mamy na co czekać. My powinniśmy zacząć rozsądnie do tego podchodzić. Ja byłem ostatnio na targach w Kielcach, widziałem, jakim potencjałem polska gospodarka dysponuje, jak my się rozwijamy w tej przestrzeni, jak wzmacniamy swoją odporność, czyli państwo pewne zadania wykonuje. Sektor publiczny i sektor prywatny w tym, w to się angażuje. No a gdzie jest społeczeństwo? Dalej czeka i no nie wiem właśnie na co. Więc raczej bym sobie życzył, żebyśmy zaczęli podchodzić do tego całkiem realnie.
1: No tak, tylko potrzebujemy motywacji. Wie pan, ja wrócę do tego, o czym wspomniałam przed chwilą. Naprawdę musi się stać coś takiego jak przy granicy, tylko trochę bliżej? Może tak. Może my... Znaczy nie chcę,
0: Panie redaktor,
1: nie chcę,
0: nasza
1: żeby to
0: historia już
1: źle,
0: pokazuje...
1: nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tak? Rozumie pan moje... To, że się
0: Tak.
1: waham, ale... Ale cały czas nam się wydaje, że to jest gdzieś daleko od nas, że owszem, Ukraina, sąsiad, blisko, ale takie zdarzenia są w zasięgu informacji, a nie wzroku, tak bym to nazwała, tak? No to jeśli to się będzie działo w zasięgu naszego wzroku, naszych zmysłów, no to wtedy się zmobilizujemy, może to o to też chodzi.
0: Pani redaktor, ale my w swojej historii mamy już takie zdarzenia, które, na których patrzyliśmy sobie z boku, to nas to nie dotyczy. Polacy przelewali krew, ginęli polscy obywatele, ginęli polscy żołnierze, funkcjonariusze policji i wtedy dochodziło do zmiany. Czy naprawdę my potrzebujemy takiej sytuacji zdarzenia masowego, sytuacji, w której naprawdę zostanie zaatakowana infrastruktura, w której naprawdę zginą nasi obywatele, żeby powiedzieć koniec? Dość? Teraz zaczniemy działać?
1: Ja tego nie wiem.
0: No ja bym wolał, żeby Polak był, żeby Polak był mądry przed szkodą, a nie po szkodzie.
1: Jasne. A jak dostajemy listy od szefa CIA z ostrzeżeniami, to w skali od 1 do 10, jaki to jest poziom zagrożenia?
0: Myślę, że około 8 a 9. No to jeżeli przyjeżdża wysoki przedstawiciel służb specjalnych kraju sojuszniczego NATO, i przywozi nam takie informacje, no to myślę, że należy traktować to poważnie. I ja rozumiem, że służby się mogą mylić. To jest wpisane w tą informację, którą przynoszą. No ale służby są tak skonstruowane, że one te informacje też weryfikują. One potwierdzają w różnych źródłach, czerpią tą wiedzę z przeróżnych źródeł. Więc tutaj raczej bym się skupił na tym, żeby dalej budować odporność w społeczeństwie. Nawet tutaj... Taka ciekawa kampania się pojawiła dzień temu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Cichy Front, pokazujący na to, żeby obywatele znowu trochę zaczęli czujniej obserwować swoje otoczenie, zwracać uwagę na jakieś dodatkowe kamery, które mogą się pojawić, osoby zachowujące się nie tak jak trzeba, osoby obserwujące obiekty infrastruktury krytycznej czy wrażliwej. Ja bym naprawdę sobie życzył, żebyśmy zaczęli myśleć poważnie i zaczęli myśleć rozsądnie i stosowali procedury, które mamy.
1: Bo że liczba prób kąsania naszej przestrzeni, czy to informacyjnej, czy kinetyczne działania, ich liczba rośnie, to nie mamy żadnych wątpliwości. Możemy tylko trzymać kciuki za skuteczność naszych służb. I to, że to nas nie dotyczy, nie wiem, albo nie spotyka kilka razy w tygodniu, to jest właśnie zasługa służb.
0: Tak, tak, zdecydowanie. No tutaj... Nie da się odpowiedzieć na wszystkie ataki. To też miejmy tego świadomość. No każdy system ma swoje mocniejsze i słabsze strony. To, że Rosja wysyła w naszą stronę, czy Białoruś wysyła w naszą stronę jakieś obiekty i właśnie testuje naszą wytrzymałość, naszą odporność, to należałoby sobie zadać pytanie, co w ten sposób chce wykryć. Czy chce sprawdzić, jak my szybko reagujemy? Czy chce sprawdzić, kto podejmuje decyzję i co w tej sytuacji powie NATO? Co w tej sytuacji powie Unia Europejska? Pamiętajmy, że to wszystko podnosi też koszty funkcjonowania naszego państwa. Przecież my musimy dodatkowe siły i środki kierować w ochronę tej infrastruktury krytycznej, angażować coraz więcej ludzi i angażować coraz więcej finansów w ten obszar. Po trzecie, to jest oczywiście oddziaływanie psychologiczne na tą społeczność naszą. Wywołanie poczucia niebezpieczeństwa. Czyli jedni będą patrzyli na to, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, a nas to nie dotyczy. No ale

0: ktoś inny będzie podchodził do tego bardzo realnie i spogląda na to bardzo realnie. Zacznie się przygotowywać. Po czwarte, próbuje to rozbić naszą spójność społeczną, o czym pani redaktor wyraźnie wskazała. Jeżeli przekaz medialny idzie, że jedna strona kłóci się z drugą, a tematem sporu jest właśnie bezpieczeństwo, no to nie buduje naszego poczucia bezpieczeństwa.
1: A nasze poczucie bezpieczeństwa na przykład podniosłoby wspólne spotkanie, wspólna konferencja pana prezydenta z panem premierem, albo pana prezydenta z ministrem obrony narodowej, albo z koordynatorem służb specjalnych, prawda? Dzisiaj jedno spotkanie, jutro drugie. I gdyby panowie wystąpili na wspólnej konferencji prasowej ze wspólnym przekazem, to no bardzo by nam pewnie pomogło, bo są różne sposoby budowania odporności. To nie jest tylko uważność na alertę RCB i przygotowanie plecaka bezpieczeństwa.
0: Oczywiście, pani redaktor. I wspólna konferencja pokazująca, w którą stronę idziemy, w którą stronę idziemy z bezpieczeństwem, jak należy budować tą odporność, to będzie budowało potencjał jednej i drugiej strony politycznej.
1: O, chyba budowałoby, gdyby do takiego takiej konferencji, takiego spotkania doszło.
0: Tak, pokazujmy tutaj, że wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa. Nie kłóćmy się, oni mogą naprawdę zamknąć się w gabinetach i toczyć spory niewyobrażalnie w różnych obszarach. Ale wyjść na konferencję i powiedzieć, to jest nasza linia obrony. Z jednej i drugiej strony stoimy za tym, żeby bezpiecznie było w naszym kraju, żeby chronić naszych obywateli. Naprawdę tutaj dobro obywateli, dobro społeczeństwa, które tak naprawdę wybiera później jedną czy drugą stronę, które tak naprawdę jest uczestnikiem życia politycznego, no to dajmy tym obywatelom, temu społeczeństwu właśnie to bezpieczeństwo. Pokażmy, że działamy razem w imię tego bezpieczeństwa.
1: Obawiam się, że
0: w salonach.
1: Właśnie, obawiam się, że rozmawiamy o sytuacji niemożliwej, nieprawdopodobnej takiej wspólnej konferencji. Znaczy tak, obym się myliła. Tak, ja tu chętnie, nie wiem, jakiś akt skruchy złożę, jeśli do takiego spotkania dojdzie. Ale jeszcze sama granica wzmocnienia, bo też pojawia się krytyka, minister Kierwiński i eksperci mówią, osoby, które krytykują te wzmocnienia, absolutnie się na tym nie znają. Bo też nie powinniśmy mieć wątpliwości, że takie incydenty przy naszej granicy będą się zdarzać bliżej, dalej, z udziałem większych materiałów wybuchowych, nie wiem, raz pociąg, raz jakiś inny obiekt, ale to się będzie działo.
0: Oczywiście, pani redaktor, no jeżeli to eskaluje, o czym żeśmy już wspomnieli w naszej rozmowie, jeżeli te działania eskalują, one są coraz bliżej naszej granicy i ta przestrzeń jest naruszana, no to wzmacniajmy tę odporność i budujmy odpowiednie schronienia. Wojsko zadysponowało środkami, które ma, posiada i ma sprawdzone. To, że dzisiaj mamy do czynienia z nowymi technologiami, to, że przez ostatni rok bardzo mocno rozwija się ta przestrzeń, co można było zauważyć chociażby na targach, to dajmy też możliwość nowym technologiom, dajmy też możliwość testowania różnych innych rozwiązań, a dzisiaj na to, co potrzebujemy, stosujemy te oddziaływania, które mamy sprawdzone. Jeżeli minister Kierwiński chwali się tym, że takie obiekty zostały zbudowane, taka techniczna infrastruktura została zbudowana dla ochrony czy pograniczników i żołnierzy i osób, które w ogóle pełnią tą służbę, no to bardzo dobrze. Wykorzystaliśmy to, co mamy dzisiaj w obecnej sytuacji dostępne od ręki.
1: Wojna trwa.
0: Są nowe technologie i nowe możliwości, które wdrażajmy jak najszybciej, bo na to czasu nie mamy. A myślę, że naprawdę rozwiązań jest wiele. Mówię, patrzyłem na targach i uważam, że idziemy w bardzo dobrą stronę.
1: No dobrze, ale wojna trwa od...
0: To są inwestowane duże.
1: Jasne, od 2022 roku. No przynajmniej kilka nowych schronów powinno powstać w naszym kraju. Coś się dzieje w tej sprawie? Coś panu wiadomo?
0: Panie redaktor, no ustawa została wprowadzona całkiem niedawno, czyli rok temu i myślę, że tutaj procedury do tego, jak wykonać taki obiekt, czyli konkretna argumentacja i techniczna, jak to powinno wyglądać, została też dopiero uchwalona. Myślę, że tutaj teraz procedury przetargowe, zgody, to chwilę trwa w naszym kraju. My nie mamy tego czasu, to jest fakt. Natomiast no, jeżeli mamy te procedury, no to musimy je wypełniać.
1: Doktor Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.

0: Doktor Piotr Maszczyk, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: No, wersji jest przynajmniej kilka. To wina rządu, to wina prezydenta, to wina Iranu, Bliskiego Wschodu, a ostatnia z wersji to wina Zełenskiego. To czyja to wina, że my płacimy tyle za paliwo?
1: Szczerze mówiąc, to jak pani zaczęła tę dyskusję w ten sposób, to mi się taki artykuł, który przeczytałem nie tak dawno w jednej z gazet na temat polskiego stylu zarządzania, i to było napisane tak mniej więcej, że w polski styl zarządzania polega na tym, że szukamy winnych zawsze, czyli odpowiadamy na pytanie, kto zawinił, a nie dlaczego doszło do takiej, a nie innej sytuacji.
0: No ale to jest pytanie, które jest zawarte, no, to jest podpytanie, które jest zawarte w tym, które skierowałam do pana. Kto jest winny i co się stało? Tak, może tak to powinno sformułować.
1: Właśnie, to ładnie mówiąc, a imię jego legion. Jest takie ładne określenie.
0: A imię jego wszyscy.
1: No może w największym stopniu każdy z nas jest winien, bo mógłby sprzedać samochód, jak jeździ. I wtedy od razu immunizujemy się do pewnego stopnia oczywiście na ceny paliw. Dobrze, to żarty na bok.
0: Immunizujemy, znaczy uodporniamy, jak sądzę.
1: O mój Boże! Ja jednak myślałem, że jestem w Polskim Radiu 24 mogę dla państwa mówić językiem otwartym.
0: Ale ja się upewniłam
1: jak
0: tylko.
1: Towarzysz Winnicki, tak? W Alternatywy 4, wprost.
0: Ale ja się upewniłam, dobrze, tak?
1: Rozumiem, że to jest taka pułapka na mnie zastawiona. Szanowni państwo, to może najprościej. Toczą się dwie duże wojny w chwili obecnej. I te wojny wpływają na ceny surowców. Rozumiem, że ten załań... Nie wymieniła pani Putina.
0: No bo nie... To...
1: Nie padło jeszcze, że...
0: Nie.
1: No więc
0: nie, bo
1: jeżeli
0: Donald
1: Załęski...
0: Trump mówi, że to dlatego, że Załęski atakuje jakieś obiekty energetyczne, także te ropę przerabiające i ropę nośne na terenie Rosji.
1: My sobie idziemy spokojnie ulicą i ktoś, jakiś osiłek napada na Bogu Ducha winną kobietę i ta broniąc się odpycha osiłka i ten osiłek wpada na nas i pobrudzi nam płaszcz, to jest wina kobiety.
0: Tak. No, to jest mniej więcej taka
1: logika.
0: Tak.
1: No, więc...
0: no ale wie pan, tu wkracza polityka, no i zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie do rozwiązania z amerykańskiej perspektywy. No to trzeba szukać winnego. No kto może być winny? Załęski.
1: Jednak Putin. No bo to jednak... Uporządkujmy pewne fakty. Rosja napadła na Ukrainę. I to chyba jest poza sporem, o ile możemy...
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że pan wyczuwa tę pewną ironię w moim głosie i że... Ale może trzeba naszym słuchaczom tę ścieżką...
1: Ja, pani redaktor, wyczuwam tę ironię w pani głosie, ja ją nawet odczytuję prawidłowo, ale jednakowoż jesteśmy w radiu i nie widać naszych twarzy i właśnie może powinniśmy stukać w stół.
0: Nie, ale ja rozumiem i ja też dlatego poruszyłam ten temat, bo może naszym słuchaczom trzeba pomóc tą ścieżką podążyć.
1: O ile dyskusja się toczy na temat konfliktu między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem i tam są zdania podzielone, mamy chyba Amnesty International, o ile pamiętam, taki komunikat wydało, że Iran tłumiąc protesty obywateli, łamał prawa człowieka i tak dalej. Ale można próbować argumentować, że tam sytuacja jest niejednoznaczna i tak dalej. Chociaż no, reżim irański jest obmierzły moim zdaniem, no ale to już moje zdanie oczywiście.
0: Ale dlaczego skupiamy się na odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych, nie wybielając reżimu irańskiego? Dlatego między innymi, że agresja na Iran była kompletnie politycznie i militarnie nieprzemyślana.
1: Otóż to. Dlatego mówię, że tam sytuacja jest skomplikowana i można próbować... Część winy, teraz uwaga dla pani redaktor, atrybuować do prezydenta Trumpa.
0: Sama tego chciałam.
1: No prawda, tak sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Natomiast sytuacja na Ukrainie, czy w tym konflikcie, jest jednoznaczna. Mamy stronę, która zaatakowała i stronę, która się broni i... No trudno wymagać, żeby ten, kto został zaatakowany, teraz głowił się nad tym, jak jego sposób obrony. On walczy o życie, prawda? I wiemy już, że to nie jest elegancka wojna, rycerska i tak dalej, bo po tym, co siły rosyjskie, o czym wiemy, wyprawiały w Buczy i w

Irpieniu, no to wiemy, że to jest konflikt taki naprawdę bardzo źle się kojarzący. I teraz oczekiwanie od Ukrainy, że będzie zwracać uwagę na to, jak sposób obrony wpłynie na światowe rynki, no jest niedorzecznością. Co więcej, Ukraina jest zainteresowana, żeby ten konflikt zakończyć

0: niestety musi też pewne korzyści, no bo tak to zwykle bywa, że jeżeli nie dochodzi do bezwarunkowej kapitulacji, jak w czasie II wojny światowej, to tego typu porozumienia pokojowe jakoś tam interesy obu stron uwzględniają, no ale to też oznacza, że musi tam być uwzględniony interes Ukrainy. Ja zwracam uwagę na tę drugą wojnę z tego względu, że w Polsce taka narracja się wytworzyła, że patrzymy na ceny baryłki ropy naftowej i próbujemy jakieś takie porównania czynić. No ropa nie jest taka droga i tak dalej, tak na giełdach światowych. Natomiast problemem z punktu widzenia cen paliw na stacjach benzynowych jest to, że mamy problem z rafinowaniem ropy naftowej. Znaczy nikt jeszcze nigdy nie wlał ropy naftowej wydobytej ze złoża do baku swojego samochodu. To tak nie działa. Trzeba tę ropę rafinować. Co to oznacza?
1: Ale my też mamy problem z rafinacją tej ropy mimo Orlenu i Lotosu?
0: My mamy przede wszystkim problem taki oto, że my coraz drożej ropę kupujemy.
1: No tak.
0: I w tej chwili po tym, co się stało, bo to właściwie już jest trzeci konflikt zbrojny, czyli mamy Huti i Arabię Saudyjską i atak na ten rurociąg wschód-zachód, który Arabia Saudyjska wykorzystywała, żeby omijać cieśninę Ormus. Więc właściwie to jest trzeci konflikt zbrojny. On jest jakoś tam powiązany z tą wojną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. Natomiast to oznacza, że w tej chwili Arabia Saudyjska wstrzymuje dostawy. To był nasz główny dostawca ropy naftowej, a to oznacza, że w tej chwili Orlen kupuje bardzo intensywnie ropę z różnych kierunków. Mamy norweski kierunek, mamy ropę karaibską. A to oznacza, proszę państwa, że kto jest postawiony pod ścianą, no to jak wszyscy wiemy, płaci drożej. W związku z czym te doniesienia są takie, że w tej chwili już Orlen, bo jak się kupuje ropę nie w ramach długookresowych kontraktów, tylko tak ad hoc, to ta ropa jest droższa.
1: Jasne. I to są tak zwane zakupy spotowe. O tym mechanizmie rozmawialiśmy wczoraj w Polskim Radiu 24. Patrzę w tej chwili na analizę wykresu cen ropy i to jest od wczoraj od 16:45 i to było chwilami nawet 108 dolarów, prawie 109 dolarów za baryłkę. W tej chwili to jest 104,5 dolara za baryłkę. A te spotowe zakupy, czyli na ostatnią chwilę, bo bardzo potrzebuje, to ceny sięgają nawet 140 dolarów za baryłkę.
0: No bo ja słuchałem przed wejściem na antenę wypowiedzi pana Piotra Kuczyńskiego, pozdrawiam, który tak uspokajająco powiedział, że ropy w Polsce nie zabraknie. No, i ja też mam
1: wczoraj
0: nadzieję,
1: rozmawiałam z panem
0: ja też
1: Piotrem.
0: Mam nadzieję, że ropy w Polsce nie zabraknie, ale jak się słucha ministrów odpowiedzialnych za ten obszar, to oni raczej w taką filozoficzną zadumę nad przyszłością i brakiem możliwości przewidywania przyszłości wchodzą. W związku z tym, nie strasząc państwa, no to miejmy nadzieję, że ropy w Polsce nie zabraknie, natomiast to też oznacza, że ropa będzie droga w Polsce. I drugi element, poza ceną ropy, którą jak państwo słyszycie już zakotwiczyła się chyba na stałe ponad 100 dolarów za baryłkę, a my kupujemy tę ropę, my w sensie Polska, tak, czy polska gospodarka poprzez Orlen, grubo ponad 100 dolarów, to jeszcze mamy ceny rafinowanych paliw. I one są już w tej chwili dużo droższe niż po wybuchu czy wojny, tak, czy po agresji Rosji na Ukrainę, dlatego że rosną marże rafineryjne. No, szanowni państwo,
1: no jak się kupuje drożej, to trzeba drożej sprzedać rany. To
0: jedyne,
1: jest
0: co jest pozytywne w tej całej sytuacji, to, że my chyba wszyscy odbieramy teraz taką bardzo bolesną, ale niektórzy mówią, że jak lekcja nie jest bolesna, to nie jest skuteczna, lekcję ekonomii. I to wszyscy, jak mówię, to mam na myśli naprawdę wszystkich, zaczynając od pana premiera Tuska, który teraz sobie myśli, że niepotrzebnie może jakieś słowa padły w czasie kampanii wyborczej, i pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który gdzieś tam na X-ie czy na Twitterze jakieś takie tweety zamieszczał, które teraz mu są wypominane, bo łatwo się pewne rzeczy mówi, ale potem się trzeba konfrontować z rzeczywistością. Wszyscy obywatele jakby rozumieją uwarunkowania geopolityczne i to, w jaki sposób kształtowana jest cena ropy naftowej i cena

0: paliw, ale też zaczynamy chyba rozumieć, bo to mam wrażenie, że nie do wszystkich ta podstawowa zasada systemu rynkowego czy też kapitalizmu dociera. Przedsiębiorstwa działają dla zysku. To nie jest tak, że to oczywiście jest mnóstwo PR-u i tak dalej, ale ja przywołam
1: nie no,
0: taki...
1: Panie doktorze, jeżeli kupuję za 10 zł, to sprzedaję za 15, żeby mi się kalkulowało.
0: A ale dlaczego mam nie sprzedać za 20?
1: Na przykład, ale jeżeli kupuję za 15, to już nie sprzedam za 15, tylko sprzedam za 20. To jest ten rachunek, który chyba każdy z nas
0: dokładnie rozumie. Dokładnie, rzecz ujmując, pani...
1: Próbuję tutaj, ale mam problem... zacytować pana ministra Balczuna, który mówił wczoraj w radiowej jedynce o tym, że sytuacja jest super poważna, ale Orlen jest w miarę zabezpieczony i, uwaga, zdywersyfikowany, co nie znaczy, że możemy spocząć na laurach. To jest ta, rozumiem, filozoficzna nieco retoryka, za którą się kryje rany. Pożar. No nie, znaczy, nie, pożar w przypadku rafinerii to
0: pożar,
1: nie.
0: Boże, pożar to nie, bo to jednak jest rafineryjna spółka, to wie pani, pożar, paliwo.
1: Ale naprawdę jest pan przekonany, że gdyby premier i minister Kosiniak-Kamysz byli milsi dla pana prezydenta w kampanii wyborczej, to on by nie skierował
0: nie,
1: do Trybunału.
0: Nie, o to mi chodzi, pani redaktor. Nie, absolutnie. Nie, myślę, że gdyby ta ustawa, którą pan prezydent ostatnio odesłał,
1: o nadmiarowych zyskach koncernów,
0: była napisana inaczej, to znaczy nie działała wstecz, myślę, że panu prezydentowi byłoby trudniej, bo...
1: A jak można napisać taką ustawę, żeby nie działała wstecz? Bo od wielu dni pytam naszych ekspertów, czy można było ją sformułować tak, żeby przewidzieć potencjalne koszty i umieścić ich skalę w ustawie, a nie liczyć te, które, z którymi już się mierzymy. No ale przecież tak działają te windfall tax.
0: No zgoda. Dlatego pan prezydent nie zawetował tej ustawy, tylko odesłał ją do Trybunału
1: Konstytucyjnego. Przecież nie tylko my to robimy.
0: Zgoda. Zgoda. Znaczy, zwracam uwagę na to, że w teorii ekonomii takiego logicznego pasażu pomiędzy nałożeniem dodatkowej opłaty a obniżką cen nie ma. Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeżeli państwo sobie wyobrażacie, że gdyby ta ustawa weszła, to paliwo by staniało, bo ta ustawa weszła, to tak nie działa. Tak? To,
1: nie,
0: jak
1: stać
0: rozumiem,
1: byłoby rząd na kolejny CPN.
0: Jak rozumiem,
1: na jakieś działanie
0: jak
1: w,
0: rozumiem,
1: w ciągu dwóch,
0: logiczny
1: trzech tygodni.
0: Związek, to byłoby tak. Po wejściu w życie tej ustawy paliwo by jeszcze zdrożało, bo obciążenia podatkowe nałożone na koncerny doprowadziłyby do tego, że część tych obciążeń podatkowych zostałaby przerzucona na kierowców.
1: No i tak też uważał pan prezydent.
0: Natomiast dzięki wprowadzeniu tej ustawy i dzięki pieniądzom, które zostałyby zebrane, państwo mogłoby dłużej finansować, znaczy utrzymywać program CPN, no bo wtedy nagle by się okazało tam 4 miliardy zdaje się.
1: No ale tuż przed wejściem CPN-u w tych dwóch poprzednich razach paliwo nie drożało jakoś radykalnie.
0: No tak, no bo cena paliw jest uzależniona od tego, co się dzieje
1: no tak, no to
0: w tym
1: teraz
0: konflikcie zbrojnym. Jeżeli
1: jasne.
0: Tam Trump mówi, przypominam, że tam była taka szansa, bo jak się kończył CPN, ten pierwszy, to się wydawało, że tam już oni się dogadali. Jeżeli państwo pamiętacie, to już było ogłaszane, że mamy...
1: Znaczy USA i Iran.
0: Tak, USA i Iran.
1: Nie Nawrocki, Tusk.
0: I tak, nie. No bądźmy poważni. USA i Iran. Śmiertelni wrogowie. Bądź co bądź. Że się dogadali. Tak. I wtedy oczywiście ceny ropy na rynkach światowych silnie zależą od tego, co sobie ci, którzy handlują tą ropą, myślą na temat przyszłości. I wydawało się przez chwilę, że tam będzie idealny taki scenariusz. Czyli kończymy CPN, ropa tanieje, czyli tak naprawdę to jest nieodczuwalne. No tak było, ale to bardzo krótko, bo okazało się, że jednak USA i Iran to
1: czyli
0: są śmiertelni
1: wrogowie.
0: Czyli
1: jak rozumiem, rosną
0: wrogowie.
1: Ceny nie dlatego, że CPN w drodze, tylko dlatego, że sytuacja się komplikuje.
0: Zgadza
1: międzynarodowa.
0: Się.
1: Okay. Czyli, chciałam
0: czyli wracając do CPN-u.
1: Jasne.
0: Pan prezydent podpisuje ewentualną ustawę o wprowadzeniu takiego opodatkowania, która jest napisana tak, żeby nie budzić wątpliwości. I
1: no
0: tak
1: a jak?
0: Dalej.
1: Dopytam od razu jak?
0: Nie wiem, na szczęście ja nie jestem prawnikiem. Nie potrafię pani powiedzieć.
1: No to wrócę do pana z pytaniem. Czy można oszacować te koszty przed

0: na poziomie tworzenia projektu ustawy.
1: No, wyobrażam sobie, że gdyby to nie było wstecznie, tylko wtedy ta ustawa weszła bez działania wstecz, to już by działała i to już by dotyczyło obecnej sytuacji. No, to hipotetycznie rozmawiamy, no bo nie weszła, jak wiemy, no bo mamy taką, a nie inną sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce. W związku z tym no, nieuznawane są postanowienia Trybunału no, z oczywistych względów, o których państwo możecie w mediach
0: się dowiedzieć.
1: To znaczy,
0: gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał, że pan prezydent, że wątpliwości pana prezydenta są nieuzasadnione, to jak pan sądzi?
1: Tego nie
0: rząd
1: wiem.
0: By wydrukował?
1: To by była
0: ale rząd by wydrukował to orzeczenie,
1: czy nie? Tego nie wiem. To jest dobre pytanie. Myślę, że może pani zapytać przedstawiciela rządu, tak hipotetycznie czysto.
0: Ja myślę, że zostałaby wydrukowane.
1: Pewnie ma pani rację, co oczywiście no, w krótkim okresie byłoby korzystne, ale w długim okresie podważyłoby całą tę narrację o tym, o delegitymizacji Trybunału. A, to wiadomo. Konsekwencja to nie jest cnota ludzi, którzy władzę sprawują. Natomiast wracając jeszcze raz, czyli czysto hipotetycznie, udaje się napisać taką ustawę, która nie budzi wątpliwości. Podpowiadam, rząd pakietuje, czyli wprowadza jednocześnie w ramach tego samego projektu podatek i CPN, co już panu prezydentowi byłoby trudniej zawetować. Mhm. Tak? To taka podpowiedź. No bo wtedy mamy jednocześnie i podatek dla koncernów, z drugiej strony mamy wprowadzenie CPN. Dziękuję bardzo. Ja jestem jak każdy mężczyzna człowiekiem nieprawdopodobnie wręcz próżnym.
0: Ależ pan jest podstępny.
1: CV proszę kierować na adres mailowy, uczelniany, powszechnie dostępny.
0: Ale ja mam kierować CV do pana?
1: Nie. To potencjalni chętni, że bo jak widzicie, objawił się geniusz.
0: Ale
1: po prostu.
0: Nie CV, tylko oferty konsultacji. No dobrze, dobrze, ale pomysł świetny. No da. Powiedziałabym, nie pozostawiający zbyt szerokiego pola do konfrontacji.
1: I wtedy, tylko żebyśmy się jeszcze raz dobrze zrozumieli, przez chwilę poważnie teraz. Wprowadzenie tego podatku spowoduje, że część tego podatku zostanie przerzucona na ostatecznego odbiorcę, bo tak działa każdy podatek. Ale dzięki zebranym środkom państwo będzie mogło finansować program CPN, a to oznacza, że per saldo kierowcy i wszyscy ci, którzy wykorzystują paliwo, bo wiecie państwo, ja zacząłem mówić o kierowcach, ale myślę sobie tak. Jak szybko pan prezydent Trzaskowski, ja jestem z Warszawy, dlatego bliższa koszula ciała, ale wszyscy inni włodarze miast, które utrzymują komunikację publiczną, stanie pod ścianą i będzie musiał podnieść ceny biletów. No bo wiecie państwo, część autobusów jeździ nie na paliwo, ale część jeździ na paliwo ciągle, to, które drożeje.
0: I to na to droższe.
1: I to na to droższe, bo na diesla. Mhm. Dieslem dostarczane są towary do sklepów. Ja niedawno byłem w Karpaczu i widziałem tę kolejkę tirów na A4. Tylko one wszystkie diesla używają.
0: Wspomniał pan o panu Piotrze Kuczyńskim, to ja dodam to, o czym mówił wczoraj. Że kierowcy zawodowi firmy mogą sobie ten VAT odliczyć, prawda? Czyli to, co powiedzmy może decydować o cenie paliwa. Ale tacy użytkownicy jak ja, Rafał Wardzyński i na przykład pan, nie wiem, czy pan jest płatnikiem VAT-u.
1: Nie, nie jestem płatnikiem
0: VAT-u. No właśnie, to te działania są w pewnym sensie wymierzone przeciwko takim zwykłym wymierzone, złe określenie chyba. Odczuwamy je my.
1: Zwykli, ma pani redaktor rację.
0: Użytkownicy, zwykli ludzie, niepodatnicy VAT-owscy.
1: Piotr Kuczyński też trafnie to zauważa, tylko ja unikam tego argumentu z tego względu, że to natychmiast tworzy taką dychotomię, Schadenfreude i a to dobrze im. Mają samochody i tak dalej. Przeświadczenie, proszę państwa, że to dotyka wyłącznie kierowców, których wysokie ceny detaliczne dotykają, właśnie w ten sposób, że tankowanie kosztuje więcej, jest złudne, bo firmy transportowe odliczają sobie VAT, ale po odliczeniu VAT-u cena cały czas idzie w górę.
0: Rozumiem.
1: To nie jest tak, że to wzrost cen na stacjach benzynowych wynika wyłącznie ze wzrostu VAT-u. To wynika przede wszystkim ze wzrostu tej bazowej ceny, do której jest doliczany VAT.
0: No tak,
1: szanowni państwo, zobaczymy te, przykro mi bardzo, to jest zła wiadomość, dlatego teraz będzie poważnie. Niestety zobaczymy te wzrosty również.

0: również w cenach produktów. Ja się, szczerze mówiąc, obawiam po ruchu Fedu ostatnim, czyli podwyżce stóp procentowych, jak szybko Rada Polityki Pieniężnej, pan prezes Glapiński z pozostałymi członkami Rady dojdą do wniosku, że trzeba wysłać rynkowi sygnał, że my też dostrzegamy sytuację, która jest i oni też podniosą stopy procentowe.
1: Właśnie.
0: A to zobaczą wszyscy ci, którzy mają kredyt albo którzy chcą wziąć kredyt.
1: A na co wskazuje podwyżka stóp procentowych w Stanach?
0: Że nacisk prezydenta Trumpa był nieskuteczny, Fed się nie oparł się temu naciskowi i że Fed zaczyna dostrzegać, że groźba, że to, co przez dłuższy czas nazywaliśmy przejściowymi perturbacjami, zaburzeniami na rynku, może się utrwalić. Przepraszam, teraz będzie trochę nudna teoria, ale króciutko. Ktoś powie tak, co podwyżka stóp procentowych ma do cen ropy naftowej? Przecież wyższe stopy procentowe nie wpłyną na obniżkę cen ropy naftowej, ale to się nazywa ograniczaniem oczekiwań inflacyjnych i zmniejszaniem efektów drugiej rundy. Chodzi o to, żeby ta podwyżka cen ropy naftowej nie rozlała się na inne produkty. To niestety ogranicza popyt globalny, czyli zmniejsza państwa zdolność nabywczą, firm również. I to jest bolesne, proszę państwa, ale zaczynam się zastanawiać nie czy, tylko kiedy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe w Polsce. No chyba, że...
1: I to byłby ruch uzasadniony.
0: I to moim zdaniem, no zdaje się, tak, dobrze pamiętam, ostatni odczyt inflacji 3,4, czyli jesteśmy już tuż pod, nie celem inflacyjnym, bo to jest 2,5% w Polsce, tylko górne pasmo wahań. Przypominam, plus minus 1 punkt procentowy.
1: Czyli
0: jeżeli 3,5 inflacja w Polsce przekracza, to właściwie Rada jest zobligowana do tego, żeby zacząć wykonywać jakieś posunięcie. Ja nie mówię, że to od razu oznacza podwyżkę stóp procentowych, bo może projekcja inflacji wykazuje, że to jest przejściowy wzrost i tak dalej.
1: To to jest
0: szczerze mówiąc, nie wydaje mi się.
1: To jest takie do policzenia i do przewidzenia?
0: Tak. Znaczy, no to się... Tylko to wszystko da się policzyć, no chyba, że... dzieją się takie rzeczy, typu na przykład bojownicy Huti jednak udaje im się na tyle zniszczyć rurociąg, że ropa przestaje płynąć przez Arabię Saudyjską.
1: Albo tego blokują cieśninę US i koniec.
0: Tak jest. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Natomiast oczywiście w dalszym ciągu mamy scenariusze bazowy, ten taki najbardziej prawdopodobny, optymistyczny i pesymistyczny. I w ramach tego pesymistycznego scenariusza to wszystko się dzieje. Także nie mam dla państwa dobrych informacji.
1: Doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa z nami w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję
1: bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami dr Karolina Zbytniewska, redaktorka naczelna serwisu focus.europe.pl ze studia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, czyli, ze Strasburga.
1: Jasne, czyli z takiego centrum politycznego, europejskiego świata, żeby nie powiedzieć wszechświata.
3: No niemalże razem z Brukselą, ale rzeczywiście wczoraj i może trochę też dziś można uznać, że to Strasburg stał się chwilowo jedynym centrum Unii Europejskiej.
1: Jasne.
3: Ze względu na najważniejszą doroczną przemówienie, które nazywa się orędziem o stanie Unii Europejskiej, które co roku wygłasza przewodniczący lub przewodnicząca Komisji Europejskiej. Teraz jest to przewodnicząca, więc wczoraj wygłosiła je Ursula von der Leyen.
1: Jednym z najczęściej komentowanych punktów jej wystąpienia to był projekt mechanizmu, który miałby być wzorowany na artykule 4 traktatu NATO. Chodzi o międzynarodowe konsultacje na wypadek zagrożenia, tylko że krytyka dotyczy przede wszystkim tego, że może to być projekt wymierzony w NATO i w nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, choćby dlatego, że pada tam Kanada, która miałaby być, no właśnie, kim, czym?
3: No właśnie, więc to kilka spraw rzeczywiście. Sama zwróciłam uwagę na to, co mówiła Ursula von der Leyen w kontekście artykułu 4, że powinniśmy stworzyć coś, co tak jakby będzie kontynuacją czy uzupełnieniem artykułu 4 Paktu Waszyngtonu.

0: Tańskiego, który brzmi: strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Zatem jest to tak naprawdę namowa do kolejnych konsultacji, co trochę, biorąc pod uwagę, że hybrydowość agresji rosyjskiej już zaczyna, ta nazwa hybrydowość zaczyna być eufemizmem coraz bardziej, więc namawianie do kolejnych konsultacji brzmi trochę z mojej perspektywy przerażająco, tym bardziej, że tak naprawdę Unia Europejska w traktacie o Unii Europejskiej, czyli w tym jednym z dwóch głównych traktatów kształtujących jej funkcjonowanie, w artykule 42,7 tak naprawdę ma tę klauzulę równoległą wobec tak zwanego ważnego artykułu 5 NATO, czyli tę klauzulę wzajemnej obrony, wzajemnej pomocy. Zatem artykuł 42,7 mówi, że w przypadku, gdy jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, pozostałe państwa członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielania pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków. Dlatego też właśnie zaintrygowało mnie to nawiązanie do takiego słabszego przedpola tak jakby wobec tej wzajemnej obrony, czyli do tego uzupełnienia artykułu 4, ale Ursula von der Leyen poszła tak naprawdę dalej, jeśli chodzi o to, o co jej konkretnie chodzi. Chodzi jej konkretnie o stworzenie europejskich instytucji, które nie będą absolutnie, przynajmniej z zapowiedzi również komisarza do spraw obrony Andriusa Kubiliusa, nie będą żadną konkurencją dla NATO. Nie będą w żaden sposób wymierzone przeciwko Stanom Zjednoczonych. Będą to struktury, które będą uzupełniały NATO i uzupełniały nasze relacje transatlantyckie w momencie, kiedy coraz bardziej mówi się już nie o NATO 2.0, ale o NATO 3.0, co oznacza w skrócie większą europeizację NATO. I to nie jest tak, że to Europa chce uciekać od Stanów Zjednoczonych i się od nich uniezależniać za wszelką cenę przeciwko nim, tylko to Stany Zjednoczone tak naprawdę podjęły decyzję o tym, że Europa, jeśli chodzi o obronność, o bezpieczeństwo, musi być bardziej samodzielna, więc tak naprawdę jednak reagujemy, zdajemy sobie jednak sprawę, że w tej chwili bez Stanów Zjednoczonych daleko, jeśli chodzi o obronę wobec takich krajów agresywnych, autorytarnie agresywnych jak i imperialistycznych, jak na przykład Rosja, nie mielibyśmy jeszcze teraz szans.
1: Potrzebujemy więc czasu. Że nie wiem, Ursula von der Leyen mogłaby co chwilę zapewniać, że nie ma w tym żadnego elementu konfrontacji, tylko jak pada propozycja stowarzyszenia Kanady w tym celu, no to wiemy, jakie są relacje amerykańsko-kanadyjskie i na pewno to nie brzmi koncyliacyjnie, delikatnie mówiąc. A druga sprawa to taka, że no chodziło o przypadki, Ursula von der Leyen mówiła o przypadkach sabotażu, podpaleń, cyberataków, takiej dezinformacji czy wtargnięć dronów, czyli o działaniach poniżej progu klasycznej wojny. I wczoraj nasza korespondentka Beata Płomecka mówiła, że tak naprawdę nikt nie wie, o co jej chodziło.
0: To znaczy, jeśli chodzi o hybrydowe ataki Rosji, które się nasilają i rozprzestrzeniają i nie dotyczą
1: To, że nikt nie wie, o co chodziło Ursuli von der Leyen, nie miałam na myśli rodzaju ataków, tylko o kształt tego projektu i jego założenia, o to, co ona miała na myśli, mówiąc o projekcie na kształt paragrafu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.
0: To prawda, choć jednocześnie zwracam uwagę, że tak jak już wymieniałam, że tak naprawdę Unia Europejska już mechanizmy wspólnej obrony ma i rzeczywiście te rzeczy, o których mówiła wczoraj Ursula von der Leyen, czyli przede wszystkim ta Europejska Rada Bezpieczeństwa, no rzeczywiście to zwykle to jest tak, że na tym orędziu Ursula von der Leyen nakreśla pewne plany, a potem przedstawiciele Komisji Europejskiej, urzędnicy, tak zwani eurokraci, eksperci i też we współpracy oczywiście z państwami członkowskimi ustalają szczegóły, szczególne plany działań, białe księgi, strategie, takie już bardziej, które nabierają realnych kształtów. Dlatego też my nie możemy uznać, że ona tutaj na orędziu już

0: da ostateczne kształty wszystkiego, to na to dopiero przyjdzie czas. I tak naprawdę moim to, co mi się rzuciło w oczy, jeśli chodzi o te orędzie, to jest to, że w porównaniu z poprzednimi było tak naprawdę wyjątkowo mało takich nowych, wielkich zapowiedzi. Wydaje mi się, że Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że po prostu wiele rzeczy jeszcze tak naprawdę wciąż czeka na realizację, więc nie chciała tutaj tak bardzo eskalować wielkich obietnic, a potem wiadomo, potem urzędnicy biorą się i muszą to przekładać na strategię, na operacjonalizację, a to już z tym jest trudniej, a potem jeszcze państwa członkowskie muszą się na to zgadzać. No ale wróćmy do tego, co pani też redaktor wspomniała, czyli do tej Kanady. Moim zdaniem było to najważniejsze, co padło w orędziu, czyli ta propozycja członkostwa stowarzyszonego Kanady wobec Unii Europejskiej. Żeby tak było może łatwiej to zrozumieć, w tej chwili z Kanadą Unia Europejska ma podpisaną, ale jeszcze przez 10 państw, w tym Polskę, nieratyfikowaną umowę o wolnym handlu, umowę CETA. Zatem to członkostwo stowarzyszeniowe byłoby taką CETą plus. Po prostu uwzględniałoby więcej zakresów współpracy. I Ursula von der Leyen wymieniała, o co jej konkretnie chodzi. Czyli chodzi o technologie, w tym nowe technologie, obronność, energetykę, surowce krytyczne, sztuczną inteligencję, kwestie Arktyki i też inne obszary. Zatem jest to dołączenie tak naprawdę Kanady do naszych, do współpracy, takiej bardziej zarysowanej geopolitycznie z nami i więcej rąk na pokład na pewno nas wspomoże.
1: Doktor Karolina Zbytniewska, Focus Europe.pl z państwem o tym, co najważniejsze ze Strasburga.
0: I bardzo dziękuję.
1: Z takiego koru Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjskie ataki na państwa wspierające Ukrainę mają dezintegrować NATO, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że Rosja może atakować państwa sojuszu i przekonywać, że to przypadkowe zdarzenia.
1: Celem to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili. Jest także osłabienie generalnej integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, i tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. To znaczy założenie, że nikt nie będzie chciał umierać za Łotwę czy za Litwę, skoro mamy do czynienia z incydentami, a nie wypowiedzeniem wojny.
0: Nie ma paniki, ale jest niepokój. Mieszkańcy Dorohuska mówią, że ostatnie dni są u nich bardzo niespokojne. Słychać syreny, alerty, huk maszyn lotniczych, a nawet wybuchy. Wczoraj na Ukrainie, 4 kilometry od granicy z Polską, spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego.
2: Do tej pory to się nie zdawało, że syreny, tam wyją, niech sobie wyją, nie? Myśmy już i szkolenia mieli, szykują tu schrony przecież w Dorohusku.
3: Jakiego schronu? Gdzie ten schron? To tylko łódź szczęścia, no. Czy ktoś zabezpieczył tego schronu, zrobił ten schron?
2: Człowiek ma takie myśli, jest niepokój wielki. Było daleko, teraz coraz bliżej.
3: Jestem z Zanowienia, to także ja mam tutaj do Dorohuska jakieś 8 kilometrów. To właśnie słyszałem. Nie pani nie słyszała, bo było słychać. No, jeden wrzeszczał taki dosyć potężniejszy.
4: Śmigłowiec latał. A wybuchu to jako tako nie słyszałem, bo tak to poza tym to nie było słychać, bo akurat maszyny pracowały, także...
5: Schodziliście do tych schronów, czy nie?
4: Nie.
0: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Przywódca USA napisał w mediach społecznościowych, że jest w tej sprawie znaczący postęp. Znakomita informacja dla Polski, tak deklarację Donalda Trumpa skomentował Bogusław Hrabowski.

0: Bota, publicysta, dziennikarz Rzeczpospolita.
1: Nie można tego lekceważyć, nie można tego ignorować. Te dobre relacje także na poziomie rządu, bo ilekroć rozmawiam z moimi znajomymi ministrami czy wiceministrami na przykład obrony narodowej, to każdy mówi o tym, że te spotkania są konstruktywne na różnych poziomach. Niekoniecznie w Białym Domu, ale w Pentagonie czy w Departamencie Stanu one są pozytywne. Czy Polska, zdaje się, ma status takiego lojalnego i sprzymierzonego z Ameryką państwa.
0: Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego amerykańsko-polskiego sojuszu, napisał o powstaniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy Donald Trump. Dziękuję za zaangażowanie na rzecz partnerstwa polsko-amerykańskiego, odpowiedział z kolei Karol Nawrocki. Atak na synagogę w Niemczech na 3 dni przed najważniejszym żydowskim świętem Jom Kippur. Budynek świątyni w Wuppertalu na zachodzie kraju został obrzucony materiałami łatwopalnymi i podpalony. Policja zatrzymała podejrzanego.
2: Policja w Wuppertalu podała, że prawdopodobny sprawca ma 37 lat i afgańskie obywatelstwo. Miał działać w pojedynkę. Prokuratura sprawdza jednak motywację i powiązania Afgańczyka. Ogień pojawił się przy jednym z wejść, w pobliżu którego działa kawiarnia. Jej pracownicy szybko zareagowali i ugasili płomienie. Nikt nie ucierpiał, straty okazały się niewielkie. Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech wyraził jednak zaniepokojenie, tym bardziej, że do ataku doszło w środku dnia, co jego zdanie pokazuje postępującą akceptację dla nienawiści wobec Żydów. Józef Schuster, mówiąc o nadchodzącym święcie pojednania, podkreślił, że w najbliższe niedzielę i poniedziałek synagogi będą pełne wiernych. Zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa licznej w Niemczech grupie wyznaniowej. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Warszawa upamiętniła 87. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystości wziął udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak mówił, to historia, z której musimy wyciągać wnioski na dziś i na przyszłość.
3: Żebyśmy z jednej strony byli silni, silni sojuszami, ale również silni własnymi działaniami i żebyśmy byli w stanie demonstrować to, że nigdy nie pozwolimy, aby historia się powtórzyła.
0: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski, łamiąc pakt o nieagresji i realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji. Ugrupowanie przekazało w mediach społecznościowych, że Hołownia został wybrany na szefa klubu jednogłośnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Do godziny 10 rano gęsta mgła będzie utrudniać jazdę kierowcom w 5 województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim. Widzialność ograniczona tam do 200 metrów. Okresami też opady deszczu, a na termometrach od 7 do 11 stopni. W dzień również przelotnie będzie padać, najmocniej na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu przejdą burze. Temperatura w dzień od 18 do 22 stopni.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: Przed mikrofonem Justyna Golonko, kłaniam się nisko i zapraszam na nasz magazyn gospodarczy, jak Państwo słyszeli. My dziś o rynku najmu powiemy więcej, bo naprawdę mamy gorący czas właśnie w tym obszarze i o tym porozmawiamy. Ale oczywiście będziemy dużo mówić o paliwach, bo tu też dużo się dzieje i zaczynamy właśnie od serwisu najważniejszych informacji gospodarczych. Arabia Saudyjska ogłosiła, że w ciągu kilku dni przywróci połowę przepustowości rurociągu wschód-zachód. Informacja ta, podobnie jak przeciek o tajnym porozumieniu między rebeliantami Houthi a USA, nie tylko zatrzymała wzrost cen ropy, ale nawet spowodowała lekki spadek. Aktualnie baryłka kosztuje nieco ponad 103 dolary. Odpowiedzią rządu, naszego rządu, na te wysokie ceny paliw jest projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. My o tym podatku dużo mówimy na naszej antenie. Ukrainie. Dzięki temu, tym zmianom, dzięki tym przepisom mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe. To jest druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

0: Konstytucyjnego. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że prezydent Karol Nawrocki ma prosty wybór.
1: Może stanąć albo po stronie kierowców, albo po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili, w żaden sposób tak naprawdę nieuzasadnionych koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent zablokował naszą poprzednią ustawę, dlaczego tego prostego wyboru nie dokonał.
0: Na dziś zaplanowano drugie czytanie projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Głosowanie jutro i oczywiście będziemy Państwa o tym informować. A zdaniem Piotra Kuczyńskiego, głównego analityka domu inwestycyjnego Xelion, ten podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, takich jak Orlen, przede wszystkim takich jak Orlen, byłby sensownym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie pakietu obniżającego ceny paliw.
2: No bo przecież to nie jest zasługa super kadry zarządcy Orlenu, tylko to jest tylko i wyłącznie powód tego, że jeżeli cena jest ropy wysoka, a marża jest stała, to im wyższa cena ropy, to marża x% razy wyższa cena daje wyższy zysk. To jest zasługa tych, którzy rządzą w Orlenie czy w innych spółkach.
0: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje 8 zł, a diesel prawie 9 zł. I patrzymy za ocean, bo okazało się, że władza Donalda Trumpa nie sięga aż do Fedu, mimo że prezydent USA zapowiadał, że za jego kadencji nie będzie podwyżek stóp procentowych. To Rezerwa Federalna zdecydowała się jednak to zrobić w obawie przed wystrzeleniem inflacji. Federalny Komitet Otwartego Rynku zdecydował na pierwszą od ponad 3 lat podwyżkę stopy funduszy federalnych. Decyzja była spodziewana przez analityków i my to o tym też mówiliśmy na naszej antenie. No i tym razem ta decyzja zapadła jednomyślnie i Fed podniósł stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych. No i co więcej, ogłoszono gotowość na kolejne podwyżki. Warto również podkreślić, że w Polsce od razu odczuliśmy efekty tej decyzji. Z jednej strony złoto zaliczyło mocną korektę, a z drugiej dolar mocno zdrożał wobec złotego. O walutach jeszcze powiemy. Małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów. Umożliwią to podpisane umowy dotyczące utworzenia gwarancji pożyczkowych. To element Krajowego Planu Odbudowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że na uruchomienie gwarancji rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych.
3: Polskie przedsiębiorstwa dzisiaj są na ogromnym głodzie kredytowym. My mamy w sumie więcej kredytów hipotecznych niż kredytów dla przedsiębiorstw, co jest nietypowym zjawiskiem na tle rozwiniętych krajów europejskich. To zdecydowanie trzeba zmienić. Fundusz gwarancyjny, który dzisiaj tworzymy, da naszym przedsiębiorstwom dostępne, bezpieczne kredyty.
0: O korzyściach wynikających z utworzenia funduszu gwarancyjnego mówił też prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
4: Dzisiejsze spotkanie to kolejny etap, dzięki którym polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwości finansowania na lepszych warunkach, taniej, a to dzięki systemowi gwarancji.
0: Kredyty na preferencyjnych warunkach będą udzielane od jesieni do 2029 roku. I kolejna decyzja rządu. Rząd zdecydował, od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 grosze. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie niecałe 5000 zł brutto, dziś wynosi 4806 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w ujęciu rok do roku o 3%. Eksperci mówią tylko o 3%. Do wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku bardzo krytycznie odnoszą się związki zawodowe. Wzrost tej płacy o 3% realnie nie będzie chronić pracowników przed skutkami inflacji i wzrostem kosztów życia. Tak powiedział nam Norbert Kusiak z OPZZ.
5: Dla nas to jest fatalna decyzja, tak samo jak dla pracowników, którzy otrzymują płacę minimalną, bo rząd miał taką realną szansę na poprawę sytuacji osób najniżej zarabiających, a wybrał wariant najtańszy i to właściwie kosztem tych, którzy zarabiają najmniej. W naszej ocenie ta decyzja Rady Ministrów nie wytrzymuje konfrontacji z danymi ekonomicznymi.

0: społecznymi, bo to w sumie nie jest podwyżka w sensie realnej poprawy sytuacji pracowników. To nawet nie jest zabezpieczenie przed spadkiem wartości pieniądza. Siła nabywcza tej pensji w roku przyszłym będzie jednak niższa niż w roku 2026, czyli obecnie.
1: Z kolei powody do zadowolenia mają pracodawcy, którzy jak zwykle podkreślają, że wzrost płacy minimalnej generuje dodatkowe koszty zatrudnienia. I o tym mówi główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.
2: Ten wzrost, który zaproponował rząd, jest wyższy niż to, co my oczekiwaliśmy, bo oczekiwaliśmy jednak, żeby trzymać się tych założeń ustawowych, które są przewidziane w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym, więc ten wzrost o 3% jest akceptowalny przez pracodawców. Związkowcy zawsze chcą dużo wyższej kwotowo podwyżki, nie rozumiejąc, że jest to koszt stały dla przedsiębiorstw, w sensie takim, że nie następuje nigdy w gospodarce, że płaca minimalna się obniży, więc bardzo wysokie podnoszenie jej w momencie niepewności geopolitycznej, ani co do tego, w jakim kierunku będzie szedł rozwój nasz gospodarczy, jest dosyć nierozsądne ze strony związkowców.
1: Związkowcy są oczywiście zupełnie innego zdania i przekonują, że polska gospodarka, nasze firmy rozwijają się w tak szybkim tempie, że stać je na większe podwyżki. A teraz naszym gościem jest już Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Otto Dom Analytics. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry.
1: No i jesteśmy w bardzo gorącym okresie, jeśli chodzi o najem. Naprawdę dużo się dzieje.
3: Tak, dużo się dzieje, ale będzie się działo jeszcze więcej. Jesteśmy we wrześniu, ale jeszcze do końca września będzie się działo więcej. Wiemy, co się działo w sierpniu. Mogę powiedzieć tak, wszystko przebiega zgodnie z pewną, zgodnie z naturalnym, obserwowanym dotychczas ruchem na tym rynku. Czyli najpierw oferta mieszkań na wynajem rośnie. Od lipca zaczynają się wyraźne wzrosty. I to, jak patrzymy na dane Otto Dom OLX, to widzimy taki wzrost przy 120-125 tysiącach maksymalnie mieszkań oferowanych w całej Polsce na wynajem. To w lipcu jesteśmy na poziomie mniej więcej 95-100 tysięcy, a potem 25 tysięcy przyrasta aż do września. I w tle to, co się dzieje, te przyrosty są spowodowane tym, że zbliża się czas wynajmu przez studentów.
1: Pani Katarzyno, ale pojawiają się w przestrzeni medialnej takie informacje, że takiego wysypu tych ogłoszeń to dawno nie było, że tak dużo jest tych nieruchomości, szczególnie w dużych miastach, na przykład w Warszawie.
3: Tak, jest z całą pewnością, widzimy ruch taki przyspieszający i jednym z powodów mogą być zapowiedzi tego, co się dzieje z mieszkaniami na wynajem krótkoterminowy. Czyli możemy widzieć przesunięcie, które widzieliśmy po okresie pandemii, czy w okresie pandemii. Próbę przesunięcia części zasobu z najmu krótkoterminowego, ogłaszanego zupełnie w inny sposób, do najmu długoterminowego, klasycznego najmu długoterminowego. I te ruchy prawdopodobnie widzimy teraz spowodowane, wywołane zapowiedzią regulacji najmu krótkoterminowego.
1: Czyli ten rynek już się zmienia.
3: On się już zmienia, oczywiście w tle cały czas. Proszę pamiętać, ciągle mówimy o zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką jest mieszkanie. Więc on się zmienia również w grze z rynkiem wtórnym i z rynkiem pierwotnym, rynkiem deweloperskim. To są szczególnie w dużych miastach naczynia połączone i to, że widzimy wzmożony ruch, jeśli chodzi o mieszkania, to nawet zaskakujące bardziej jest to, że na rynku pierwotnym widzieliśmy tak dobrą sprzedaż w sierpniu i w lipcu i to jest większym zaskoczeniem niż to, że przybywa nam ofert najmu na rynku najmu.
1: Pani Katarzyno, my wcześniej mówiłyśmy o tym, w ubiegłym roku chociażby, że to jest rynek wynajmującego.
3: Tak.
1: Czy nadal to się utrzymuje? Jak by pani to oceniła?
3: Tak naprawdę w tej chwili, jak patrzymy na poziom tej oferty, to mamy bardzo dużo podobieństw z rokiem poprzednim. I tak naprawdę o tym, po której stronie ten rynek się się znajduje, czyli kto ma więcej sił na tym rynku, będziemy wiedzieli w październiku, listopadzie, bo w momencie, kiedy oferta bardzo gwałtownie rośnie do września, to potem mamy zejście do dołka w grudniu. I tak naprawdę listopad, grudzień powie nam prawdę o rynku najmu w

0: w Polsce, szczególnie w dużych miastach. Będzie trzeba obserwować, co się dzieje z czynszami, a to ma o tyle znaczenie, że jest już bardzo silne przeświadczenie również po stronie potencjalnych wynajmujących, że koszty najmu muszą być wyższe, bo koszty utrzymania mieszkania bardzo wyraźnie będą rosły.
1: No tak, ale my też dużo mówiłyśmy o tym, że ta sprzedaż mieszkań właśnie na wynajem była bardzo duża wcześniej. No i te mieszkania też pojawiły się na rynku.
0: Tak, czyli najpierw mieliśmy taką sytuację, w której ludzie kupowali mieszkania. Mówimy o indywidualnych nabywcach. Kupowali mieszkania inwestycyjnie. Następnie wykańczali je i część tych mieszkań pozostaje stoi w blokach, można powiedzieć, czeka i dopiero w odpowiednim momencie jest wprowadzana na rynek najmu. I takim odpowiednim momentem jest moment, w którym stabilizują się ceny, czyli już wartość mieszkania nie rośnie, a jednocześnie koszty utrzymania mieszkania rosną i wtedy pojawia się wyraźna myśl, że no można by było przynajmniej zniwelować koszty utrzymania i część tych mieszkań kupowanych 2, 3, 4 lata temu na rynku się ponownie pojawia, szczególnie we wrześniu, szczególnie w sierpniu i wrześniu, z myślą, że zostaną wynajęte. Więc mamy rzeczywiście taki moment, który może się okazać przełomowy o tyle, i o ile zobaczymy w październiku niewielki spadek oferty, to wówczas powiemy tak, już studenci wynajęli, a oferta jest nadal wysoka. I wtedy będzie to oznaczało, że ten, kto zdążył wynająć swoje mieszkanie, które chciał oddać je komuś w najem, ten zrobił dobrze, a reszta będzie musiała się między sobą przepychać. Ale na razie nie możemy powiedzieć, że ta oferta na takim wysokim poziomie się utrzyma. Jest rekordowa.
1: Jakie są ceny zatem, powiedzmy, jeśli chodzi o te największe miasta? Patrzymy oczywiście na najem, ja przypominam.
0: Tak, tak. No, no niestety musimy, oscylujemy tutaj w takich granicach od 2,5–2 tysięcy. Do ponad 4 w Warszawie. Decyduje powierzchnia mieszkania, decyduje lokalizacja, czyli to zróżnicowanie, można powiedzieć, jest jeszcze większe niż jeśli chodzi o ceny mieszkań na sprzedaż. Natomiast dzieje się tak dużo w tym momencie, że trudno chwytać tę obecną średnią i traktować ją jak taką średnią ofertową, oferowany czynsz, jako ten adekwatny, mówiący nam prawdę o tym rynku, dlatego że jesteśmy w najgorętszym momencie dla rynku najmu w roku.
1: 17 września mamy dzisiaj i tak, tak. Do tych osób, które chcą wynająć mieszkanie, czyli to są te osoby wynajmujące.
0: Tak.
1: No bo często jest tak, że no może poczekajmy do końca tego września, może będzie taniej.
0: Tak jest.
1: Jak to zrobić, żeby nie przegrać w tym wszystkim, żeby po prostu być w tej sytuacji na plus?
0: Oczywiście decydująca jest własna potrzeba. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje natychmiast mieszkania, to poszukuje i tutaj nie ma wyjścia. Natomiast jeżeli można poczekać do połowy października i zobaczyć, co się dzieje, a nawet do końca października, to ten moment, jeśli nie jesteście państwo studentami, którzy muszą gdzieś zamieszkać w nowym miejscu, to naprawdę nie jest najlepszy moment na to, żeby bardzo intensywnie szukać w tej chwili i budować przekonanie o tym, co jest na rynku na podstawie cen, które widzimy w tej chwili.
1: No ale jednak większość osób, która szuka mieszkania, szuka teraz od października przecież.
0: Tak, to tutaj naprawdę sytuacja jest taka. Macie państwo dużą ofertę, to trzeba zrobić. Cały czas negocjujemy. Tutaj nie zmieniamy podejścia. Mieszkań na wynajem nie zabraknie w dużych miastach, choć oczywiście to, co nas może warto mieć z tyłu głowy, to pytanie, tę informację, dlaczego studenci tak napierają. Mamy 1 300 000 osób, które jest zadeklarowanych jako studenci w Polsce. w tym takim miejsc w akademikach publicznych mamy około 115 tysięcy.
1: Znacznie za mało, tak.
0: 17,918 tysięcy mieszkań w akademikach prywatnych. To jest 10% łącznie.

0: kompletnie tego, co, czego potrzeba. Oczywiście mamy studentów, którzy pozostają w tym samym mieście, gdzie studiują, tam mieszkają u rodziców z rodzicami. Natomiast ogromna liczba osób szuka i dlatego, jak mówię, jeżeli niekoniecznie wrzesień, to poczekajcie chwileczkę. To jest powód, dlatego że tu się wiele nie zmienia, natomiast ten napór na to, że chcemy wynająć mieszkanie, jest bardzo duży. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Jeżeli w tej chwili, tak naprawdę, jeżeli chcemy, nie chcemy wynająć, ktoś wyraźnie wskazuje, że nie chce wynająć studentom, a ma mieszkanie trzypokojowe, to to jest takie mieszkanie, którego w tej chwili, jeśli chodzi o wahania czynszu, te czynsze w tych mieszkaniach tak gwałtownie nie rosną. Dlatego, że to jest takie mieszkanie pomiędzy możliwością podziału na pokoje i wynajęcia. I bardzo ważne jest nastawienie wówczas tego, kto jest właścicielem. Bo jak on mówi, pod żadnym pozorem nie studenci, no to tutaj nie ma co czekać.
1: Tak, nie ma co czekać, bo raczej się to nie zmieni. Ale oczywiście studenci szukają tych mieszkań z oddzielnymi pokojami. Fajnie, jak są te dwie łazienki. One są chyba takie najbardziej właśnie wyszukiwane, te mieszkania.
0: Dlatego szukają dwójek i czwórek. To jest właśnie ta ciekawa rzecz. Dlaczego? Że w mieszkaniach z czterema sypialniami zazwyczaj dwie łazienki to jest rzecz standardowa. Mamy pewną lukę pomiędzy, czyli pytanie, kim my w tej chwili jesteśmy. Czy jesteśmy poszukującym studentem, pracownikiem, który musi dostać teraz tę ofertę i skorzystać z tej oferty, czy jesteśmy kimś, kto myśli o najmie długoterminowym. Nie zniechęcam, ale jak...
1: Ale proszę o wstrzymanie.
0: Ale proszę o wstrzymanie,
1: ale w każdej tej sytuacji, jeśli już dochodzi do tego, że będziemy wynajmować to mieszkanie, będziemy najemcami i tą drugą stroną wynajmującymi, pamiętajmy o umowie, to jest ważne.
0: Bardzo ważna jest umowa. Proszę, nie korzystajcie państwo z żadnych takich podpowiedzi, że bez umowy to będzie taniej.
1: To też się pojawiają takie informacje gdzieś tam w obiegu.
0: Nie, proszę tego nie robić, naprawdę.
1: Może być znacznie drożej.
0: Może być ostatecznie znacznie drożej.
1: Co w takiej umowie musi być? O czym trzeba pamiętać? Czego nie może zabraknąć?
0: Tu jest bardzo ważna rzecz. Potraktujmy tę umowę poważnie w części finansowej. Czyli sprawdźmy dokładnie, na co się umawiamy. Czy my płacimy czynsz? Jak są rozliczane liczniki?
1: Terminy.
0: Tak jest, wszystkie terminy. A również, co się dzieje ze sprzętem, takim AGD, który jest w mieszkaniu. Kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji awarii?
1: Naszym gościem była Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w OTOTOM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: I trzymamy się tematu bezpieczeństwa. Razem z nami pani redaktor Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To, co dzisiaj się wydarzyło, z jednej strony informacje o bezpieczeństwie przedstawiane w Sejmie i sejmowa debata na ten temat, z drugiej strony alerty RCB, również komentarz premiera Donalda Tuska w tej sprawie, w sprawie tego drona, który spadł 4 km od polskiej granicy na terenie Ukrainy, pokazują chyba nam, że w tej sytuacji mamy i plusy, i minusy. Z tych plusów, które ja dostrzegam, no to chyba dość sprawna jednak komunikacja, w tym wszystkim dość jasny przekaz. Z minusów, no, uwydatniły się chociażby braki dotyczące schronów, czy być może niejasnych procedur dla przynajmniej części naszego społeczeństwa. Czy pani również te plusy i minusy dostrzega?
4: No niestety dostrzegam więcej minusów niż plusów w tej sytuacji z wielu powodów. No, oczywiście ma pan redaktor rację, że no dobrze, że te alerty RCB działają, dobrze, że syreny zawoły na czas, tylko no co z tego? Ja przytoczę taką personalną historię. Moja teściowa mieszka w Chełmie i zapytałam właśnie parę minut temu ją o to, czy no jaka była reakcja, taki pracodawca, no w ogóle ktoś do nich wyszedł na salę, powiedział, co mają robić, gdzie iść. No i się okazało, że nie, ponieważ pracodawcy nie wiedzą kompletnie, co robić. Także syrena zawyła, no ale niestety nic dalej się nie wydarzyło. No jak wszyscy siedzą w pracy, to też trudno się dziwić, że siedzą, co siedzą, bo nie wiadomo, gdzie iść. No doszły mnie też takie słuchy, że w przedszkolach

0: podobno zapanowała w Chełmie jakaś panika całkowita. Także no, obawiam się, że te braki znacznie przewyższają te plusy, których coraz ciężej je dostrzegać w tej sytuacji.
1: Użyła pani takiego sformułowania, że w tej pracy siedzą, bo nie wiedzą też, gdzie iść, gdzie się udać. No i rzeczywiście tu chyba jest dość spory problem, bo wydaje się, że jednak te procedury na wypadek tych alertów, syren alarmowych, które wyją, no już powinny być przepracowane, że tak powiem, przynajmniej jeżeli chodzi o instytucje państwa, placówki oświaty, różnego rodzaju przedsiębiorstwa.
0: Też mam takie wrażenie i to, co jest niezwykle martwiące, to to, że co prawda udało nam się zabezpieczyć środki z SAFE, wydajemy gigantyczne pieniądze procentowo PKB na zbrojenia, natomiast mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o takie przygotowanie społeczeństwa do wojny, już chyba to jest moment, w którym powinniśmy zacząć używać tego słowa, jest to jeszcze wojna hybrydowa, ale to już jest wojna, to już są uderzenia kinetyczne i nie możemy sobie mydlić oczu, że to tam są tylko jakieś tam ataki cybernetyczne. Nie. Widać, że to... Mam też takie poczucie, że słowo incydent przestaje tu pasować. No, to nie są już zdarzenia incydentalne. Mam raczej wrażenie, że to jest właśnie jakiś ciąg zdarzeń, w których Rosja próbuje testować, obserwuje ruchy naszych wojsk, ale patrzy też właśnie na to, jak reaguje społeczeństwo, a to społeczeństwo niestety daje takie sygnały, że nie jesteśmy przygotowani i do tego przygotowania jeszcze bardzo daleka droga. No patrząc na Finlandię, wszyscy komentatorzy, te porównania są dla nas takie dosyć przykre, bo myślimy sobie o Finlandii, w której ponad 90% społeczeństwa jest w stanie schować się w schronie. Te schrony są przygotowane, ta technologia dual use też jest bardzo dobrze rozwinięta. No a my jesteśmy na etapie tak właściwie nazywania tych rzeczy, co to jest schron, co to jest miejsce schronienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie właśnie... Czy to nie jest najwyższy czas i ostatni dzwonek, żeby się naprawdę skupić? Bo tak jak słuchałam też rozmowę pana redaktora wcześniejszej, ta strona...
1: Gdzie się ukryć?
0: Gdzie się ukryć? No niestety ona działa, raz działa, raz nie działa, działa jak chce, a poza tym ja nie wiem, szczerze mówiąc,
1: te informacje są niejasne. Ja tutaj dodam, pani redaktor, a propos tej strony, bo też na niej teraz jestem w moim rejonie, na Bemowie po prostu, na przykład stacja metra Bemowo. Kiedy sobie otworzymy, to jest punkt schronienia, ale jest też taki zapis mówiący o tym, że to jest ograniczona dostępność w nawiasie określone godziny otwarcia. No to kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji, że trzeba będzie się schronić, to ja mogę na tą stację metra się udać, czy nie mogę, czy w jakich godzinach, czy mam poczekać na to otwarcie? To jest jakby znak zapytania i niepotrzebne skomplikowanie.
0: Wygląda, panie redaktorze, że należy najpierw zerknąć na zegarek i się upewnić, że miejsce schronienia jest otwarte. No ale słyszy pan i państwo na pewno też, w jakiej sferze absurdu my się poruszamy. Tak? No my się zastanawiamy teraz, czy miejsce schronienia będzie otwarte, czy zamknięte, a jest nim metro, na Boga. Tak? To metro, które mamy tylko i wyłącznie w Warszawie. A ja znowu wrócę do wschodniej Polski, tak? No bo to jest potężny problem. Akurat tak się składa, że w niektórych miejscach na wschodzie Polski, na przykład w moim ulubionym Chełmie, Chełm jest na podłożu kredowym, więc tam nawet nie ma za wiele piwnic. Tak? To jest naprawdę potężny problem i ja nie widzę takiej woli, żeby ktoś się tym na poważnie zajął. Owszem, przeznaczamy ogromne pieniądze teraz na ten program ochrony ludności i obrony cywilnej, ale ja nie widzę efektów. Ja nie wiem, być może to jest tylko moje odczucie, no ale rozmawiając z rodziną, która mieszka właśnie na wschodzie Polski, no niestety mam poczucie, że te pieniądze idą gdzieś, gdzie nie powinny, albo po prostu sposób, w który się tym zajmujemy, jest nieodpowiedni. No bo jeżeli człowiek mieszkający w Chełmie dzisiaj nie wie, gdzie się ukryć, słysząc syreny po raz piąty w tym miesiącu, no to uważam, że coś jest grubo nie tak.
1: No i tutaj chyba pełna zgoda, pani redaktor, ale w takim razie przejdźmy też do plusów, jakie wynikają z tej sytuacji. Ja mówię tutaj o reakcji, czy to państwa, czy polityków. Jakie plusy by pani wymieniła, jakie pani dostrzega?
0: Na pewno widzimy poprawę w systemie informowania i widzę, że tempo reakcji się poprawiło. Widzę też, że te zapewnienia, że będziemy umacniać przejścia graniczne i w ogóle naszą granicę, są jakoś takie pokrzepiające. No i mam nadzieję, mam ogromną, ogromną nadzieję, że w obliczu tego zagrożenia, i to jest też coś, co mówił dzisiaj wiceminister Tomczyk, że to jest moment, w którym nasza klasa polityczna musi...

0: musi zacząć mówić jednym głosem. Nie ma tutaj miejsca na zawahania, nie ma miejsca na dwa różne komunikaty.
1: No tak, pani redaktor, przepraszam, tak. Że wejdę w słowo, ale po chwili, po wystąpieniu pana ministra Cezarego Tomczyka mieliśmy debatę sejmową, tam minutę na wypowiedź dla każdego z posłów. Ja miałem takie wrażenie, że niektóre to wypowiedzi to była kompletna strata czasu albo były po prostu zupełnie...

0: sobie w stopę, tak? No bo też trzeba pamiętać o tym, że ten podział się nie bierze znikąd i on ma przełożenie na to, w jaki sposób działa nasze społeczeństwo. No i teraz, jeżeli połowa społeczeństwa, czy wyborcy, załóżmy, uproszczę to, wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządzącej będą traktowali słowa Donalda Tuska bardzo poważnie, a druga połowa posłucha prezydenta, czy urzędników Pałacu Prezydenckiego, czy posłów opozycji i usłyszy, a dajcie spokój, to jest trochę na wyrost, to chodzi o nadchodzącą kampanię, to chodzi o to, żeby was przestraszyć, no to niestety no, opadają mi ręce, tak? No bo no, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, dlaczego ktoś zasiadający w polskim parlamencie może z takim uporem maniaka negować rzeczywistość.
1: Ile pracy jeszcze przed naszymi politykami, żeby dojrzeli do tego, jaką wagę ma sprawa dotycząca bezpieczeństwa naszego państwa w obliczu no, tego, co Rosja wyczynia?
0: To jest świetne pytanie. Niestety nie jestem w stanie udzielić na nie żadnej sensownej odpowiedzi, bo mam wrażenie, że co chwilę przekraczamy kolejną czerwoną linię, ale właściwie Rosja to robi, tak? A nasza reakcja jest cały czas taka sama. Cały czas wszyscy są zapiekleni w tym sporze i okopani po swoich stronach, nie widząc zupełnie, że to, co naprawdę nadchodzi, i to ogromne, ogromne ryzyko. I ja nie mówię tutaj już o takim klasycznym wejściu Rosji kinetycznym, tak, o tym, że po prostu następuje inwazja, fizyczna inwazja Rosji na któryś z państw NATO, ale właśnie o tym, czego się możemy spodziewać i o tym, przestrzega premier, przestrzegają kolejni ministrowie i przestrzegają też sojusznicy. Będzie eskalacja, Rosja się nie zatrzyma, natomiast ta eskalacja na razie będzie postępowała i właśnie tutaj to jest największa obawa, chyba właśnie poprzez takie uderzenia dronowe. Mamy teraz te drony odrzutowe, nie do końca mamy na nie odpowiedź. No jeżeli tych dronów, nie daj Boże, wleciałoby 200, tak jak co parę nocy wlatuje nad Ukrainę, to ja nie wiem, czy my mamy sprzęt, tani sprzęt, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby za każdym razem podnosić F-16 i wystrzelać się z tych bardzo drogich rakiet w stronę konstrukcji, która jest de facto bardzo tania, tak? I której Rosja może produkować cały czas bardzo dużo. To są pytania, nad którymi nad odpowiedzią powinniśmy się zastanawiać, a podważanie powagi sytuacji no jest dla mnie niestety po prostu działaniem na szkodę państwa polskiego.
1: To teraz o Trybunale Konstytucyjnym sobie trochę porozmawiamy, kompetencjach prezydenta, ale cały czas też w obszarze bezpieczeństwa powiedzmy, no bo tutaj przedstawimy słowa ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. On podkreśla, że prezydent jest zobowiązany do przyjęcia ślubowania od sędziego wybranego do Trybunału Konstytucyjnego. Przypominamy, że jutro kończy się kadencja Justyna Piskorskiego i funkcję po nim powinien objąć Maciej Berek. Jednak dotychczas nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Ponadto czworo sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania. Wicepremier i minister obrony narodowej powiedział, że rola prezydenta polega na odebraniu przysięgi.
2: Konstytucja zobowiązuje prezydenta do tego, żeby realizował przepisy prawa polskiego. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezydent odbiera przysięgę od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm się wywiązał, czekamy, aż się prezydent wywiąże ze swoich zobowiązań.
1: No ale możemy tutaj chyba powiedzieć, pani redaktor, że prawo sobie, politycy sobie.
0: No tak, to w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ironio, to jest bardzo częste, że prawo sobie, a politycy sobie. No i mamy kolejną odsłonę tego już naprawdę przykrego serialu o Trybunale Konstytucyjnym. Ja mam też coraz bardziej poczucie, że no tak, ta instytucja została już zszargana, że coraz mniej kogokolwiek obchodzi. Także to jest już tak, teraz taka walka dwóch plemion o to, kto przejmie kontrolę. A ja się obawiam, że nawet jeżeli no Maciej Berek trafi ostatecznie do Trybunału, nawet jeżeli ta opcja atomowa, czyli no, siłowe przejęcie Trybunału dojdzie do skutku, no to skończy się tym, że za chwilę będziemy mieli dwa Trybunały, tak? Czyli jeden, dajmy na to, będzie obradował w budynku Trybunału, a drugi na przykład, nie wiem, w jakiejś sali w Pałacu Prezydenckim. Tak, ja widzę taki scenariusz.
1: Do wyboru do koloru wtedy będziemy mieli, ale to tak pół żartem, pół serio, a bardziej jednak serio. No jest taką przykrością, patrząc na to, co się dzieje wokół jednej z najważniejszych, wydawałoby się, instytucji w naszym państwie. Do tego dochodzą właśnie te słowa też, o których pani poniekąd wspomina. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział w radiowej Jedynce, że policja będzie interweniować, jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym będzie łamane prawo. O możliwej interwencji w Trybunale mówią posłowie opozycji. Przed jego siedzibą kluby Gazety Polskiej chociażby utworzyły miasteczko namiotowe. No właśnie, co taka interwencja policji mogłaby oznaczać w praktyce i politycznej i społecznej?
0: No właśnie, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której dochodzi do tego przejęcia. Tak, jest taki plan, powiedzmy, funkcjonujący gdzieś, podsunięty przez ekspertów, że można by właściwie Bogdana Święczkowskiego aresztować na gorącym uczynku, czyli podczas

0: w momencie, w którym on przebywa fizycznie w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ łamie prawo, podając się za prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No a następnie ci sędziowie, którzy wśród których teraz koalicja rządząca zaraz po przejściu Macieja Berka, po odebraniu tego ślubowania będzie miała większość, powołują pełniącego obowiązki prezesa. I w ten sposób odzyskujemy Trybunał. No tylko teraz pytanie jest takie. Po pierwsze, no wmieszany został w to Maciej Berek, na którym ciąży jednak ten stempelek prawej ręki Donalda Tuska, co daje bardzo mocne paliwo, nie powiem nic odkrywczego, no ale opozycji, która zaraz będzie mówić, no dobrze, to jest upolityczniony Trybunał. Ja wiem, że to z ich ust będzie brzmiało ironicznie i no, lekko mówiąc, będzie zajeżdżało hipokryzją, ale wciąż taki argument, jestem przekonana, że padnie. Jeżeli policja fizycznie wyprowadzi Bogdana Święczkowskiego, to ja się spodziewam, że tam dojdzie do wielkiej mobilizacji prawicy, wielkich demonstracji. No i właśnie
1: paradoksalnie
0: się, że to
1: może zaszkodzić obecnie rządzącej koalicji?
0: Zaszkodzić już chyba nie zaszkodzi, tak? No bo to raczej przejmie wyborców opozycyjnych. Nie sądzę, żeby tutaj ktoś z powodu właśnie przejęcia siłowego Trybunału Konstytucyjnego postanowił przestać głosować na Koalicję Obywatelską. To mi się wydaje mało prawdopodobne. Niemniej jednak na pewno zaostrzy to polaryzację. Tak? Ta polaryzacja i tak już jest niesamowita, więc ciężko mi jest nawet powiedzieć, czy to będzie miało jakieś przełożenie długoterminowe. Ja się raczej właśnie obawiam takiego scenariusza, że odzyskamy pół Trybunału w takim sensie, że one nam się rozmnożą i połowa sceny politycznej będzie uznawała wyroki jednego Trybunału, a druga połowa drugiego, co spowoduje, że będziemy w jeszcze gorszym chaosie i konstytucjonalnym, i w ogóle prawnym. Także ja nie jestem przekonana, ja rozumiem dlaczego jest taka chęć, rozumiem skąd się to bierze i rozumiem, że to jest słuszne, bo ten Trybunał powinien zostać przywrócony. Tylko moje pytanie jest takie, czy jeżeli wysyłamy tam Macieja Berka, to czy można mówić o tym, że go faktycznie przywracamy? No i być szczerym w tym, tak? No bo jest to zarzut, który będzie podnoszony przy każdej możliwej okazji. Jestem o tym w 100% przekonana.
1: No i też takie siłowe, w teorii przynajmniej, przejęcie Trybunału Konstytucyjnego rodziłoby, tak myślę, jednak pewien precedens na przyszłość. Być może, jeżeli władza się zmieni, no to też być może siłowo sobie Trybunał Konstytucyjny przejmie.
0: Jest oczywiście takie zagrożenie, natomiast przypominam rok 23 i przejęcie TVP. Tak? No, tam też weszła policja, tam też doszło do takiego siłowego przejęcia. No i właściwie na tym się skończyło. Tak? Czy ktoś teraz pamięta o tym, co się działo w mediach publicznych w tamtym czasie? Czy ktoś pamięta prezesów kolejnych telewizji, radia i mojej byłej firmy, Polskiej Agencji Prasowej, którzy się zamykali w gabinetach i siedzieli tam wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości przez kilka dni. Wydaje mi się, że już nie. Natomiast teraz, jeżeli dojdzie do takiego siłowego ruchu, to myślę, że on zostanie zupełnie inaczej odczytany. I trochę mam poczucie, że należało, jeżeli ten wariant siłowy był wariantem, na który się decydował rząd, to należało to zrobić na samym początku. Teraz, przed wyborami, no to tylko da paliwo tej drugiej stronie, która będzie jeszcze bardziej podjudzała i jeszcze bardziej przekonywała swoich wyborców, że koalicja rządząca po prostu łamie prawo.
1: Pani redaktor Daria Al-Szechabi, dziennik Gazeta Prawna, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pięknie dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Na nasze zaproszenie przyjął profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora i naszych drogich słuchaczy.
1: Choć ten dzień to zdecydowanie wyzwanie w perspektywie bezpieczeństwa między innymi dla naszego państwa, ale RCB na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, które już się zakończyły, zostały odwołane, no ale to, o czym przed momentem nasz reporter Przemysław Lis wspominał, jest obecne w zasadzie w każdej relacji, to znaczy wśród społeczeństwa pojawia się nerwowość, pojawiają się pytania, pojawiają się plotki. Jak pan patrzy ze swojej perspektywy właśnie na ten aspekt związany z bezpieczeństwem naszego społeczeństwa i odpornością społeczną?
3: Jest bardzo, tak jak bym powiedział, socjologicznie ciekawe zjawisko, dlatego że z jednej strony żyjemy w cieniu wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą już ponad 4 lata. Z drugiej strony no, drony pojawiały się i pojawiać się będą. Dzisiaj ta sytuacja raczej na nią bym

0: patrzył z perspektywy intensywności. Otóż w ostatnim czasie Rosjanie zintensyfikowali działania zmierzające do neutralizacji określonych celów zachodniej Ukrainy, wywarcia pewnej presji i propagandy. Pamiętajmy cały czas, że 20 września rozpoczynają się wybory do Dumy Rosyjskiej. Ja zawsze o tym powtarzam, że ta intensyfikacja działań rosyjskich w przestrzeni propagandowej, działań sabotażowo-dewersyjnych, a także tego wydźwięku militarnego na froncie ukraińsko-rosyjskim, to jest konsekwencja tych przygotowań do tych wyborów i później ich realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, no cóż, no jesteśmy, staramy się żyć w spokoju, patrzymy, obserwujemy, co się dzieje na wschodzie, ale oczywiście właśnie ze względu na to, że te alerty się pojawiają coraz częściej, pojawiają się w przestrzeni medialnej zróżnicowane informacje na temat, co jest przyczyną, co gdzie spada, w jakich okolicznościach i tak dalej. Ta informacja o tym szumie silników nad Łodzią, no pokazuje, że no, pewne są granice, że są pewne granice tej wytrzymałości i tej niepewności, która narasta.
1: A nasze państwo ma tutaj jeszcze sporo pracy do zrobienia, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w takich sytuacjach i jasnych procedur naszemu społeczeństwu, no bo to też mocno się uwydatniło podczas relacji naszych reporterów, reporterów Polskiego Radia. To znaczy na przykład sytuacja dotycząca procedur, które są w placówkach edukacyjnych. Te procedury są różne decyzje były podejmowane, chociażby odnośnie wydawania dzieci rodzicom. Do momentu odwołania alarmu w jednych placówkach te dzieci nie mogły zostać wydane rodzicom. W innych, kiedy rodzic przyszedł i chciał odebrać dziecko, no to odbierał po prostu to dziecko. Były też różne miejsca, w których się schroniono. Były piwnice, były korytarze bez okien. No ale w jednej sytuacji na przykład była taka sytuacja, w której dzieci zostały sprowadzone do korytarza z oknami, ale małymi, jak zaznaczono. Jak to wszystko można oceniać, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego państwa do zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa?
0: Tutaj musimy oddzielić kilka kwestii. Znaczy, jedna to jest litera prawa, czyli ten taki idealny, nazwijmy to, zbiór dokumentów, w których zawierane są informacje na temat, jak postępować w danej określonej sytuacji. Tutaj to jest tak zwany idealny dokument, który rozważa wszystkie scenariusze, wszystkie możliwości, prawda, ale pozostaje martwą literą prawa, dopóki nie nastąpi weryfikacja tych działań. No i z drugiej strony właśnie paradoksalnie to, co się dzieje obecnie, jest szansą na to, żeby móc weryfikować te procedury, czyli wyławiać, gdzie są błędy, gdzie są sterki, gdzie informacje są, należałoby je doprecyzować. Być może te wytyczne zmienić, może by je usystematyzować w inny sposób. Więc to, co się dzisiaj dzieje, niesie ze sobą kilka, i bym powiedział, takich pozytywnych sygnałów i właśnie tych negatywnych, gdzie te pozytywne właśnie jako konsekwencja podejmowanych działań powinna niwelować te negatywne, które tak naprawdę skupiają się w tym wymiarze teoretycznym. Natomiast pozostaje oczywiście ten jeszcze jeden element, mianowicie realia, czyli właśnie w jakich okolicznościach znajdują się ludzie, którzy mają z jednej strony jakby sprawować nadzór nad realizacją tych założeń, a z drugiej strony ludzie, którzy no, muszą być poddani tym działaniom, czyli my obywatele, prawda? No i nie wiem, jak to teraz powiedzieć. Chodzi mi o to, że żyjemy w zróżnicowanych miejscach, gdzie są różne budynki, gdzie ich jakby skala odporności też jest zróżnicowana, tak jak pan redaktor wspomniał. No mamy korytarze, gdzie są małe okienka, ale są i korytarze, gdzie tych okienek nie ma. Może być na przykład bardzo dobrze wzmocniona, bo nowoczesność, na przykładowo hala gimnastyczna, która mimo na przykład dużych okien jednak będzie dawała tę ochronę, więc jedna to jest jedna rzecz, to są właśnie te teoria, ta idealna opcja z tymi realiami, z którymi muszą się lokalne władze zmierzać w kontekście tego, czym dysponują. No i co tu dużo mówić. Też pamiętajmy o tym, że litera prawa, jakieś instrukcje i tak dalej, ale pamiętajmy o zdrowym rozsądku, o też czymś, co ja nazywam takim hunchem, przeczuciem. Czasami jednak podejmowanie działań wbrew tej literze prawa, które na przykład w danym momencie świadczyłoby raczej o braku rozsądku, a ten rozsądek wynika z podejmowania działań na tle bieżącej czy analizy bieżącej sytuacji, no po prostu sprawia, że podejmujemy czasami decyzje, które są wbrew tej literze prawa czy tej instrukcji.

0: emocji, a się okazuje skuteczne, bo po prostu zadziałał zdrowy rozsądek, wyobraźnia, no i obserwacja tego, co się wokół nas dzieje w danym momencie.
1: Odnośnie dzisiejszych wydarzeń, wiemy, że to prawdopodobnie dron odrzutowy miał spaść 4 km od granicy z Polską na terenie Ukrainy. Premier Donald Tusk też informował, że prawdopodobnie ten dron uderzył w stację benzynową. No i to już nie pierwsza taka sytuacja w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o rosyjskie ataki. Trudno chyba powiedzieć, żeby stacja benzynowa była przypadkowym celem.
0: Nie, oczywiście, że nie jest przypadkowym celem, ponieważ no, to jest miejsce, gdzie gromadzone jest paliwo. Poza tym, że to paliwo zostaje zniszczone, to oczywiście siła rażenia eksplozji takiego zbiornika jest dużo większa i rozleglejsza niż uderzenie pocisku, prawda? Więc to jest, skutek jest podwójny. Korzyść dla atakującego jest podwójna, bo niszczy zapas paliwa, o którym powiedziałem, no i to rażenie jest zdecydowanie większe. Tutaj to zdaje się, zaczyna się wpisywać w taką, bo ja obserwując może w ten sposób, obserwując wydarzenia na froncie ukraińsko-rosyjskim w ostatnich miesiącach zauważyłem taką dziwną tendencję, że jeżeli chodzi o stronę rosyjską, że strona rosyjska podejmuje działania, które w takim wymiarze praktycznym z punktu widzenia militarnego nie przynosi większych korzyści. Takie odniosłem wrażenie. Natomiast obecnie właśnie wydaje się, że te ataki wymierzone w tą infrastrukturę krytyczną, pamiętajmy, że zaraz zaczyna się jesień, potem nadejdzie zima, walki na froncie prawdopodobnie ze względu na warunki atmosferyczne po prostu uspokoją się te działania. Prawda, ulegną, że tak powiem, zamrożeniu. No i wtedy rzeczywiście ataki w te zapasy paliw, zapas surowców, zapasów produktów energetycznych sprawią, że to znowu będzie wojna o przetrwanie dla Ukrainy w tym momencie.
1: Premier Donald Tusk spodziewa się, że im bliżej zimy, tym ataków na energetykę może przybywać. No właśnie, ile nam brakuje do tej pewności, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną?
0: Pomimo wszystko jestem sceptyczny co do tego, co do możliwości jakiegoś działania zaczepnego ze strony Rosji wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego. To jest w moim odczuciu taki cały czas testowanie możliwości obronnych, systemów reagowania, rozpoznawania procedur reakcji państw członkowskich na tego typu działania ze strony Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, no to przepraszam, że tak to wybrzmi, no ale premier Tusk nie powiedział niczego odkrywczego. Tutaj każdy, kto troszeczkę jest zorientowany, już nawet obserwując to, co się dzieje na froncie, wie doskonale, że jesień, a szczególnie zima, to jest okres właśnie intensyfikacji ataków. Teraz ze względu na możliwości ukraińskie, również Ukrainy, na infrastrukturę energetyczną, surowcową Rosji i oczywiście przede wszystkim ataki Rosji. No to jest wszystko służy wyczerpaniu jednej i drugiej strony, bo do prowadzenia wojny oprócz siły żywej, czyli ludzi, oprócz broni, najbardziej potrzebnym elementem są surowce.
1: Mówił pan o tym, że intensyfikacja tych rosyjskich działań ma związek z wyborami do Dumy Państwowej, które odbędą się 20 września. A co po tych wyborach? Czego możemy się spodziewać?
0: To znaczy oczywiście to będzie zależało od wyniku tych wyborów. Pojawiają się takie w przestrzeni medialnej, tak jak ja obserwuję różne kanały, różne social media, ludzi, którzy mają jakieś wiadomości o Rosji, są to osoby raczej takie traktowane poważnie, ich opinia. Mówi się o tym, że po wyborach, które oczywiście ma wygrać jedna Rosja, istnieje zagrożenie zagrożenie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury mobilizacji części żołnierzy. Ja bym też tego nie rozpatrywał w kategoriach, że to miałoby służyć na przykład atakowi na któryś z państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu armia rosyjska potrzebuje rotacji. To nie jest tak, że tam walczą na froncie, przepraszam za takie sformułowanie, no myślę, że oddające też pewną skalę działania, robokopy, prawda, tylko ludzie z krwi i kości. W związku z tym armia rosyjska też potrzebuje rotacji. Natomiast myślę, że po tych wyborach sytuacja właśnie zintensyfikuje się na froncie, jeżeli chodzi o wymiar działań powietrznych, działań rakietowych. Działania lądowe będą zamierać. Prawdopodobnie ta mobilizacja, która zazwyczaj na jesieni jest przeprowadzana przez władze Federacji Rosyjskiej, będzie służyła tam, żeby wycofać najbardziej wykrwawione i zdemoralizowane jednostki i zasilić je nowymi siłami. I oczywiście będzie cały czas podtrzymywana agenda.

0: agenda działań propagandowych, które no, powiem w ten sposób. Budzenie w rosyjskim społeczeństwie takiego nie strachu, ale takiego niepokoju, że jednak NATO to jest twór, który ma na celu unicestwienie Federacji Rosyjskiej, to jest działanie permanentne i na kanwie tego sposobu działania i wywierania działania władz rosyjskich, wywierania takiej oczywistej presji na własne społeczeństwo, te działania o takim charakterze propagandowym, sabotażowo-dywersyjnym będą. Natomiast wydaje się, że one też będą uzależnione od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja wewnątrz samej Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że jesteśmy w przededniu pewnych takich wydarzeń, które w ciągu najbliższych 3 lat zdominują Europę, mianowicie wyborów prezydenckich we Francji, wyborów parlamentarnych w różnych krajach. A te siły, które nawołują do tego, żeby przestać wspomagać Ukrainę, a zwiększyć, a zintensyfikować działania zmierzające na rzecz przywrócenia właściwego charakteru relacji danego państwa z Rosją, no te formacje mają coraz silniejsze poparcie, coraz większe poparcie i w zależności od tego, jaki uzyskają mandat społeczny w swoim kraju, tak później może być kreowana polityka danego państwa. Więc myślę, że Rosja też w swój sposób różnymi działaniami będzie te siły wspierać.
1: W Sejmie dzisiaj debata na temat bezpieczeństwa. Informacja przedstawiona m.in. przez wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, który powiedział dość ciekawą rzecz, że stwierdzić, iż Polska jest w stanie pokoju, no to nie powiedzieć jakby pełnej definicji tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jakby pan profesor tę definicję uzupełnił?
0: Ciężko to zrobić w jednym zdaniu, dlatego że nasz kraj znajduje się na pewno na froncie wojny cybernetycznej. Jesteśmy podmiotem atakowanym przez różne struktury zależne lub niezależne od Federacji Rosyjskiej, działające na rzecz albo Federacji, tudzież innych organizacji, których celem jest prowadzenie różnych działań destabilizacyjnych. Więc my jesteśmy na linii frontu. Na linii frontu wojny cybernetycznej. Jesteśmy na linii takiego, bym powiedział, zagrożenia, którego nie doświadczamy i moim zdaniem nie doświadczymy, ale które wymaga od nas pewnej określonej czujności i pewnego takiego poziomu pogotowia, które ma pokazać, że jesteśmy czujni, że nasze państwo jest czujne i nie da się zaskoczyć. Oczywiście z tym zaskoczeniem, z tą czujnością też bierzmy to w pewien nawias, bo pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, w którym dużą rolę w tej przestrzeni informacyjnej odgrywają satelity. W przypadku jakichkolwiek ruchów ze strony Federacji Rosyjskiej, szczególnie w tym wymiarze na przykład przemieszczania wojsk, no to satelity amerykańskie od razu wykryją tego typu działanie i te informacje szybko spłyną do Białego Domu, a stamtąd być może, miejmy taką nadzieję, trafiłyby na stół najważniejszych decydentów w Europie. Ale niewątpliwie nie możemy żyć w przekonaniu takiego błogiego spokoju, że nic się nie wydarzy. Bądźmy czujni, obserwujmy, co się dzieje, bądźmy w takim, starajmy się mieć włączoną taką, bym powiedział, troszeczkę taką autorefleksję na temat informacji, które do nas napływają, z którymi się mierzymy, czy w social mediach, czy w przestrzeni takiej formalnej, medialnej, w radiu, w telewizji. No i na tym punkcie, na bazie własnych też jakby przemyśleń, doświadczeń.
1: Kolejna kwestia dotycząca bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała przedstawienie propozycji stworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i wśród państw i partnerów, którzy mogliby uczestniczyć w takim formacie, wymieniła Kanadę, Norwegię, Ukrainę i Wielką Brytanię, też inne państwa, bez wskazania na Stany Zjednoczone na przykład. Ale zastanawia mnie to, czy taka propozycja, czy takie ciało rzeczywiście może być użytecznym formatem, skoro część tych państw nie należy do Unii Europejskiej, może z drugiej strony to by była siła, czy jednak zagrożeniem na przykład albo konkurencją dla Sojuszu Północnoatlantyckiego?
0: Ja przyznam szczerze, że w takim wymiarze, no, to też nie jest pomysł, na który należy patrzeć jednowarstwowo. To jest oczywiście dla mnie wymiar przede wszystkim propagandowy, no bo Ameryka się od nas odwraca, Ameryka w osobie prezydenta Donalda Trumpa. Mamy Kanadę, która teraz weszła na Stany Zjednoczone, weszła na ścieżkę wojenną z Kanadą, więc w związku z tym polityka europejska mówi o tym, że a no to skoro ktoś jest przeciwny Donaldowi Trumpowi, to się zbliżmy do niego. Czy takie ciało jest potrzebne? Według mnie nie, dlatego że jeżeli popatrzymy na takie faktyczne bezpieczeństwo, naprawdę takie na poziomie militarnym, informacyjnym,

0: informacyjne i tak dalej, to ten format funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego jest zupełnie wystarczający. Poza tym główną rolę w takiej przestrzeni odgrywają siły wojskowe, służby specjalne, odpowiednie organy zarządzające, które na poziomie własnych szczebli one przesyłają informacje. Tutaj te informacje są przesyłane w tempie, bym powiedział, ekspresowym. Wtedy po prostu jest to są najbardziej skuteczne narzędzia, jakim dysponuje Unia Europejska. A to, co proponuje pani Ursula von der Leyen w tym momencie, to mi się wydaje, że to ma wymiar głównie PR-owski, taki propagandowy, takie troszeczkę bicie piany na zasadzie Unia Europejska nie jest taka słaba, możemy coś jeszcze działać, próbujmy coś robić. To jest dobry PR dla polityków, szczególnie w takim wymiarze właśnie przedwyborczym. Natomiast w tych realiach, takie naprawdę z krwi i kości, realiach funkcjonowania państwa w tym wymiarze bezpieczeństwa, to wszystko, co dzisiaj funkcjonuje w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego, moim zdaniem jest naprawdę dobrze działającą machiną.
1: Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana i nasze słuchacze.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosja może w najbliższych miesiącach przeprowadzić uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, ostrzega premier Donald Tusk. Jak mówił w Sejmie, informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalnie narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
0: Szef rządu coraz wyraźniej przekazuje informacje o narastającym zagrożeniu ze strony Rosji. W ten sposób politolog Andrzej Anusz skomentował w Polskim Radiu 24 wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie.
2: Premier od kilku tygodni, ja mam takie poczucie, że jakby przekazuje taką narrację obywatelom, społeczeństwu o tym wzrastającym zagrożeniu ze strony Rosji i wprost jakby zagrożeniu, które ma uderzać w Polskę, prawda? Nie ogólnie, prawda, o sytuacji, tylko o zagrożeniu Polski.
0: Wczoraj dron spadł kilka kilometrów od granicy z Polską w województwach lubelskim i podkarpackim. Przez ponad godzinę obowiązywały alerty o zagrożeniu z powietrza. To kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. Dziś spotkanie na szczycie i rozmowy o bezpieczeństwie. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na naradę w wąskim gronie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa sztabu generalnego Wiesława Kukułę.
3: Spotkanie u prezydenta będzie okazją do omówienia ostatnich incydentów, które miały miejsce tuż przy naszej wschodniej granicy. Eskalacja groźnych zdarzeń inicjowanych przez Federację Rosyjską trwa od kilku dni. Narada w wąskim gronie u prezydenta to celowy zabieg. Karol Nawrocki chce tuż przed wylotem do Stanów mieć pełną wiedzę o stanie naszego bezpieczeństwa.
4: To jest także element zbierania informacji, które będą potrzebne też panu prezydentowi. Są potrzebne chociażby podczas spotkań, które pan prezydent odbędzie w ciągu najbliższych dni podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u.
3: Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, a w trakcie wizyty za oceanem Karol Nawrocki będzie spotykał się także z liderami wschodniej flanki NATO. O zagrożeniach ze strony federacji będzie rozmawiał m.in. z prezydentami państw bałtyckich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Tymczasem Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Przywódca USA napisał w mediach społecznościowych, że w tej sprawie jest znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła. Z kolei Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym

0: Liczby żołnierzy o 25 tysięcy. Takie informacje podaje portal stacji NBC News. Dziś scenariusz cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Stany Zjednoczone miałyby się wycofać z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Komisja Europejska chce zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że Polska równolegle pracuje nad swoimi przepisami w tej sprawie.
1: Mamy pełną świadomość, że wspólne działania Unii są znacznie silniejsze, że jednemu państwu bardzo ciężko będzie wygrać skutecznie z Big Techami i wymusić legislację chroniącą dzieci. Dlatego ta informacja o silnym działaniu Unii Europejskiej jest dla nas bardzo dobra. Natomiast my też stoimy na stanowisku, że te ograniczenia powinny być do 15 roku życia i będziemy takie rozwiązania promować i będziemy też namawiać Komisję Europejską do działania w tym kierunku.
0: Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci będzie mieć działanie profilaktyczne, mówił Polskiemu Radiu psychiatra Marek Mokosa.
2: Tutaj występują wszystkie mechanizmy uzależnienia, czyli utrata kontroli nad używaniem, nagradzanie się poprzez używanie, czy poprawa nastroju poprzez używanie, dyskomfort psychiczny towarzyszący temu, kiedy do tego dostępu nie mamy. Nawet objawy tego typu jak zaburzenia snu, różne objawy związane z bezczynnością, z objadaniem się w trakcie używania, czyli otyłość, która jest kolejnym poważnym problemem. To wszystko jest związane z tym uzależnieniem.
0: Według unijnych danych dzieci i młodzież spędzają przed ekranami smartfonów nawet 7-8 godzin dziennie. Aby unijny zakaz wszedł w życie, muszą zaakceptować go kraje członkowskie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Widzialność ograniczona do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do 10 rano. W piątek przelotne opady deszczu na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu możliwe też burze. Temperatura w dzień przeważnie od 18 do 22 stopni.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: A w studiu jest już Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Przed nami świat w powiększeniu. No i dziś tematów nie brakuje, bo przecież mamy ten rosyjski atak dronowy blisko polskiej granicy. Mamy alerty po polskiej stronie. No i mamy w końcu Donalda Trumpa, który, nie wiem czy oczekiwanie, czy nieoczekiwanie, zważywszy na dzisiejszą datę i rocznicę, powiedział coś ważnego, jeżeli chodzi o amerykańską bazę w Polsce.
6: No tak, 17 września to jest data, nie trzeba tłumaczyć, z czym się kojarząca, myślę, wszystkim tym, którzy chodzili w szkole na lekcje historii.
5: I uważali.
6: Natomiast nie sądzę, żeby Donald Trump akurat do tego aż taką wagę przywiązywał. Myślę, że to jest zbieg okoliczności. Natomiast dobrze, że w sprawie tej amerykańskiej bazy, mam nadzieję, stałej, a nie rotacyjnej, że tak to się skończy, że coś się dzieje. No a sytuacja jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna i widać, że no Rosja stara się też atakować właśnie cele położone przy samej granicy Ukrainy z różnymi krajami, nie tylko z Polską. Dlaczego? Co chce Moskwa osiągnąć? Jak to może wpłynąć na Ukrainę? Zaraz będziemy też o to pytać.
4: Świat w powiększeniu.
6: A moim i Państwa gościem jest profesor Walenty Baluk, kierownik Centrum Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
6: To, co się dziś wydarzyło 4 km od Dorohuska po ukraińskiej stronie granicy, to jest już kolejny w ostatnich kilku dniach przypadek rosyjskiego ataku tuż przy granicy Ukrainy z Polską. Ale przecież podobne incydenty miały dużo wcześniej miejsce na granicy ukraińsko-rumuńskiej, na przykład u ujścia Dniepru. Tam też odczuwali mieszkańcy takiego rumuńskiego miasta Gałacz. Te efekty nawet wypadały szyby w oknach, więc to wszystko się działo dużo, dużo bliżej, bo tam tylko Dniepr oddzielał od siebie Ukrainę i Rumunia. Rosjanie uderzali w sam brzeg Dniepru ukraiński. Także mieszkańcy Mołdawii do tego typu rzeczy już mogli

0: się przyzwyczajać, po co Rosja tak blisko granic atakuje. No wydawać by się mogło, że to jest prowokacyjne wobec NATO, że co jak co, no ale tego Rosji nie potrzeba, że raczej bliskość granicy stanowi jakieś zabezpieczenie. Tymczasem jest zupełnie inaczej.
1: Panie redaktorze, oczywiście myślimy właśnie w sposób właściwy dla ludzi Zachodu. Mamy zupełnie inne podejście do kultury politycznej, mamy inną kulturę strategiczną. Nasz racjonalizm, tak jak mówił Max Weber, jest ten właściwy i się odróżnia od racjonalizmu wschodniego, czyli tego rosyjskiego. A zatem z naszego punktu widzenia to nie ma sensu. Nawet zaatakowanie Ukrainy nie miało większego sensu. Natomiast należy popatrzeć, żeby zrozumieć, dlaczego Putin, dlaczego Rosja tak postępuje, popatrzeć właśnie na zachowanie i politykę Rosji poprzez jej właśnie kulturę strategiczną. A Rosja prowadzi wojnę nie tylko wobec Ukrainy, ale jej celem jest nowy porządek świata, w którym będzie jednym z biegunów. Rosja chce powrócić i stara się powrócić do wielkiej gry o Europę Wschodnią, a zatem Ukraina jest tylko przygrywką właśnie do tej gry. Oczywiście mówimy o założeniach. Pytanie i mam nadzieję, że Putinowi Rosji imperialnej nie uda się zrealizować tego celu. Natomiast widzimy właśnie, że te czynniki zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe determinują politykę Rosji. Mamy wybory w Rosji do Dumy Państwowej i Putin chce również pokazać między innymi w tym momencie, że jednak Zachód się boi się Rosji, boi się właśnie tych ataków hybrydowych, ponieważ nie mamy już jako państwa Unii Europejskiej czy NATO stanu pokoju, tylko właśnie Rosja prowadzi wobec nas wojnę hybrydową i Rosja porusza się właśnie po tej drabinie eskalacyjnej. Dlaczego na to sobie pozwala? No właśnie dlatego, że w swoim czasie my jako Zachód, jako Sojusz Północnoatlantycki nie zdecydowaliśmy się na właśnie wprowadzenie strefy ochronnej, na przykład 50 do 100 kilometrów.
0: A były takie dyskusje, tylko że się skończyły niczym, prawda?
1: Dokładnie. Gdyby wówczas NATO zareagowało stanowczo, wytyczyło taką strefę, to dzisiaj mielibyśmy zupełnie inną sytuację.
0: Wtedy padały argumenty, że sprowokujemy Rosję. Spadał argument, że sprowokujemy tym Rosję. Tymczasem Rosję, no ktoś, nie pamiętam kto to powiedział, chyba były prezydent Estonii Ilves, że Rosję prowokuje słabość, a nie siła.
1: Dokładnie. Siła musi napotkać siłę. Jeżeli my się wycofujemy, jeżeli Polska mówi, że my nie wyślemy kontyngentu naszych sił zbrojnych w ramach sił pokojowych na Ukrainę, w ramach koalicji chętnych, to Rosja odczytuje to jako słabość i dlatego między innymi działa to jako zachęta, żeby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację, czy na granicy, czy wewnątrz kraju, czy właśnie na wybrzeżu. A zatem tutaj no, musimy uważać zarówno w cyberprzestrzeni, przecież w ubiegłym roku mieliśmy ponad 270 tysięcy cyberataków, a zatem nie tylko na lądzie, nie tylko w powietrzu, nie tylko na wodzie trzeba się spodziewać zagrożenia, ale właśnie także w tej cyberprzestrzeni. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie nie powinniśmy destabilizować państwa polskiego. Różnego rodzaju spory polityczne powinny mieć swoją granicę. Nie wolno demolować, destabilizować systemu politycznego, instytucji państwa, ponieważ to osłabia i Rosja obserwuje i na to właśnie liczy. Wyczekuje odpowiedniego momentu, żeby właśnie jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w Polsce, ale także w innych krajach, czy to na Zachodzie, czy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponieważ taki ma cel w ramach wojny hybrydowej, wojny nowej generacji. Jeżeli my nie będziemy reagować stanowczo, bezpośrednio w stosunku do Rosji, ale także pośrednio wspierając Ukrainę w stopniu dostatecznym, to właśnie widzimy, że w ciągu roku skala tych różnego rodzaju dywersji, sabotażu, czy właśnie przypadków

0: jak to tłumaczy Rosja, z rakietą H-101, czy właśnie z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Takich incydentów będzie więcej i nie tylko właśnie w Polsce, ale także na Litwie, także właśnie u ujścia Dunaju przy granicy rumuńsko-ukraińskiej. Rosja zaatakowała także przejście graniczne na granicy ukraińsko-mołdawskiej. Widzimy właśnie, że Rosja, i to jest ta idea fix Władimira Putina, on chce rzucić właśnie tę wojnę, rzucić na kolana Ukrainę, czyli doprowadzić do kapitulacji albo pokoju, który będzie mógł przedstawić jako kapitulację i właśnie wygraną Rosji.
1: Ale jednocześnie, co ciekawe, na froncie, który się wydawał być całkowicie zamrożony i to od dłuższego czasu, nagle pewne sukcesy zaczyna odnosić Ukraina. I tu już są potwierdzenia, mówił o tym choćby generał Andrii Biłecki, który jest dowódcą 3. Ukraińskiego Korpusu Armijnego. Potwierdził takie informacje, które wcześniej różnego rodzaju militarni blogerzy publikowali, że w okolicach kilku miejscowości w obwodzie donieckim trwa pewna ofensywa, są pewne sukcesy, że udaje się Rosjanom odpychać od niektórych miejscowości. To nie są jakieś oczywiście duże, przełomowe wydarzenia, no ale to jest jakaś drobna zmiana dynamiki na froncie, na który wydawał się zupełnie stać w miejscu, bo w ogóleśmy zapomnieli już o tym Donbasie, w ogóle o nim nie mówimy od wielu miesięcy, bo się wydawało, że nic się tam nie dzieje.
0: Oczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo złożona, zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji wewnętrzna, ale także na froncie. I tutaj szale zwycięstwa mogą się przechylić zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Oczywiście Rosja ma większe możliwości, dlatego Putin liczy, że uda mu się zmobilizować dodatkowo od 300 do 500 tysięcy żołnierzy po właśnie wyborach do Dumy Państwowej i kolokwialnie rzecz ujmując dociśnie Ukrainę na polu walki, a także oczywiście atakując infrastrukturę krytyczną Ukrainy. I Putin przygotowuje na tą właśnie zimę, która nadchodzi, specjalny, no niestety w cudzysłowie oczywiście specjalną niespodziankę, o tym mówię, biorąc właśnie to określenie w cudzysłów, ponieważ to będzie bardzo nieprzyjemne działanie ze strony Rosji, skierowane na niszczenie infrastruktury energetycznej. Widzimy właśnie, że już teraz przy pomocy dronów odrzutowych Rosja niszczy kolej. Zniszczyła, niektóre dane mówią, od 300 do 500 lokomotyw, a zatem właśnie próbuje sparaliżować również kolej i jako właśnie to ten element infrastruktury krytycznej Ukrainy, a bez tego Ukraina oczywiście będzie miała ogromne problemy w zaopatrzeniu nie tylko ludności cywilnej, ale także wojska. Do tego także infrastruktura energetyczna, elektrociepłownie. Widzimy właśnie, że również stacje paliw są niszczone, a zatem Putin prawdopodobnie, takie są przewidywania ekspertów, się przygotowuje do właśnie tego ostatecznego uderzenia, licząc właśnie, że uda mu się zdobyć właśnie ten obszar jeszcze nieokupowany obwodu donieckiego. Natomiast Ukraina oczywiście teraz się przygotowuje do przeciwdziałania, próbuje znaleźć antidotum na właśnie te drony odrzutowe. Już są zapowiedzi, że są drony przechwytujące, trzeba tylko właśnie wdrożyć seryjną produkcję, żeby poradzić sobie z tym problemem. Ale widzimy właśnie także, że Ukraina mimo pewnych trudności także z siłą żywą próbuje utrzymywać linię frontu i w ramach koncepcji aktywnej obrony próbuje kontratakować i ma tutaj zdobycze terytorialne. Jeżeli popatrzymy na zdobycze terytorialne Rosji w tym 2026 roku, to będzie około 600 km kwadratowych, natomiast Ukraina około 800 odzyskała z powrotem terenów. Dlatego tutaj rzeczywiście Ukraina pokazuje, że może nie ma tych zdolności do przeprowadzenia ataku na poziomie operacyjnym.

0: operacyjnym, natomiast taktycznie pokazuje, że może kontrować i z powodzeniem Rosję. Tak jak pan redaktor wspomniał, na odcinku Lymańskim ostatnimi czasy Ukraina odzyskała 200 km
1: kwadratowych. To tak zwana operacja Vivaldi, tak się to ma nazywać.
0: Tak, a wcześniej na kierunku aleksandrowskim. Natomiast rzeczywiście Ukraina musi przetrwać tą zimę zarówno na polu walki, jak i właśnie tył musi być bezpieczny. Dlatego ta pomoc Zachodu w tym, trudno powiedzieć czy decydującym, ale przynajmniej na tym etapie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ponieważ wiemy, że nawet zawarcie pokoju nie gwarantuje pokoju, a zatem ta wojna Rosji z Ukrainą może trwać zdecydowanie dłużej, nawet po zawieszeniu broni, czy zamrożeniu konfliktu, czy nawet podpisaniu przez Rosję pokoju. Ale właśnie wydaje mi się i eksperci na to wskazują, że prawdopodobnie na początku następnego roku możemy mieć do czynienia z sytuacją albo właśnie zamrożenie konfliktu, albo właśnie podpisania porozumienia pokojowego. A zatem ważne dla Ukrainy, ale także i dla nas, na jakich warunkach Ukraina przystąpi do tych negocjacji i jaki pokój zostanie zawarty.
1: No, Ukraina usiłuje sobie tę sytuację poprawić, między innymi uderzając w rosyjski sektor paliwowy. No i znowu takie uderzenie miało miejsce minionej nocy. Rafineria w Jarosławiu została trafiona przez ukraińską armię. No i to widać, że odnosi skutek, bo z jednej strony to bardzo boli Władimira Putina, bardzo boli Rosję, z drugiej strony aż Donald Trump się w tej sprawie odzywał, no, oskarżając Ukrainę, że to te ukraińskie uderzenia stoją za wysokimi cenami ropy naftowej, no i co za tym idzie paliw, co jest oczywiście bałamutne i wielu ekspertów amerykańskich także to przyznawało, że jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie ma tu duże znaczenie, ale jakieś znaczenie ma także i to, że Rosja ma swój własny mały wewnętrzny kryzys paliwowy i zamiast eksportować paliwo gdzieś tam do Azji, to musi je z Azji ściągać. Także to też jakiś tam wpływ na pewno ma, choć nie decydujący. No ale to na pewno działa, skoro to i w Moskwie, i w Waszyngtonie, i w Pekinie pewnie, i w Nowym Delhi jest odnotowywane.
0: Oczywiście, panie redaktorze, i to jest zdolność Ukrainy, którą Ukraina pozyskała w trakcie prowadzenia tej wojny, żeby skutecznie razić, wykorzystując właśnie te uderzenia w głębi Federacji Rosyjskiej, rafinerię, a także właśnie infrastrukturę krytyczną i właśnie infrastrukturę wojskową wroga. I robi to Ukraina skutecznie, ponieważ niszczy nie tylko bombowce strategiczne, niszczy nie tylko właśnie fregaty rosyjskie i to nie w okupowanym Sewastopolu, ale w rosyjskim Noworosyjsku, jak to ostatnio miało miejsce. Natomiast niektóre dane mówią, że nawet do 50 mocy produkcyjnych rosyjskich rafinerii zostało czy całkowicie, czy częściowo właśnie zlikwidowane przez te uderzenia sił zbrojnych Ukrainy. A zatem to jest, bym powiedział, imponujący wynik. I tutaj rzeczywiście szczytem, bym powiedział, cynizmu jest ze strony Trumpa oskarżenie ofiary, która padła, to przecież Ukraina padła, czy jest ofiarą rosyjskiej agresji, i oskarżać Ukrainę o to, że się broni i broni się skutecznie i ma zaprzestać obrony. No, z jakiego powodu? No właśnie dlatego, że utrudnia Rosji sprzedaż surowców energetycznych, a właśnie wiadomo, że z tych środków Rosja finansuje wojnę. I na dodatek jeszcze Trump oskarża Ukrainę, że to właśnie z powodu tych uderzeń, no mamy do czynienia ze wzrostem cen na surowce energetyczne. Nie wspominając oczywiście o rozpętanej przez siebie wojnie na Bliskim Wschodzie, no i oczywiście nie wspominając o finansowaniu wesela czy przyjęcia poweselnego przez rosyjskiego oligarchy, który właśnie sponsorował w ten sposób przyjęcie Donalda Trumpa juniora. A zatem tutaj widzimy pewne powiązania elity amerykańskiej z elitą rosyjską i to dodatkowo oczywiście budzi pewien niesmak w

0: kontekście roli i Donalda Trumpa i jego administracji, a szczególnie właśnie negocjatorów Witkoffa i Kushnera, jako pośredników w konflikcie zbrojnym rosyjsko-ukraińskim. A zatem tutaj wydaje mi się, że oczywiście no nie możemy i Ukraina, i my odrzucić Amerykanów jako właśnie partnerów w ramach czy to koalicji Rammstein, czy właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale widzimy właśnie, że Stany Zjednoczone zmieniają, no przynajmniej podczas rządów Donalda Trumpa, zmieniają styl co najmniej swojej polityki, ale także właśnie inaczej rozkładają środek ciężkości. I to niekorzystnie się odbija oczywiście nie tylko na Ukrainie, ale także na Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego należy budować tą autonomię strategiczną Unii Europejskiej i bardzo dobrze, że koalicja chętnych, szczególnie właśnie wspierana przez większe państwa europejskie, dobrze byłoby, żeby Polska również zwiększyła swoją aktywność, tak jesteśmy obecni, ale właśnie dobrze byłoby zwiększyć również swoją aktywność w ramach tej koalicji, żeby wesprzeć Ukrainę przed tą zimą, ale także w trakcie, ponieważ przetrwanie Ukrainy będzie oznaczało w mojej ocenie korzystniejsze warunki dla rozmów pokojowych dla Ukrainy, ale także dla Europy Środkowo-Wschodniej i Europy będą większe szanse na sprawiedliwy i trwalszy pokój.
1: A jeśli chodzi o tę zapowiedź Donalda Trumpa, że już niebawem mamy poznać lokalizację tej amerykańskiej bazy w Polsce, tej, która, no tego nie napisał Trump wprost, ale rozumiemy, że chodzi o tę stałą bazę amerykańską, bo o to się starają polskie władze i rząd i prezydent, to jakie to by miało znaczenie, gdyby ta, no wiadomo, od podania lokalizacji do budowy bazy to jeszcze jest trochę czasu, no ale to by znaczyło, że ta decyzja jest podjęta, że ten krok będzie zrobiony, to jakie to by miało znaczenie pana zdaniem, panie profesorze?
0: Oczywiście to ma bardzo duże znaczenie pozytywne, ponieważ obecność Amerykanów, tym bardziej stałej bazy, wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Natomiast oczywiście trzeba wziąć pod uwagę też to, że świat się zmienia. Zmienia się ten układ międzynarodowy. W doktrynie Amerykanów mamy właśnie zapis o tym, że Stany Zjednoczone dążą do równowagi strategicznej z Rosją w Europie. A zatem ciesząc się oczywiście z tego rodzaju inwestycji i obecności Amerykanów, musimy mieć na baczności. Dzisiaj mamy rocznicę 17 września. Pamiętamy, jak w naszej kulturze strategicznej się zapisał 1939 rok. Pamiętamy o tym i należy pamiętać, że mając właśnie układy sojusznicze z Wielką Brytanią i Francją, nie doczekaliśmy się tej pomocy. A zatem mając bazę, musimy również dbać o właśnie naszą odporność narodową, w tym sensie naszego systemu bezpieczeństwa, a także wzmacniać tą obecność Amerykanów, no właśnie budowaniem tej europejskiej autonomii strategicznej, budować sieć mini sojuszy w ramach regionalnego kompleksu bezpieczeństwa i traktować to jako uzupełnienie naszego kompleksu bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli zawiedzie jeden element, to wtedy będziemy mogli liczyć na kolejne. Natomiast jeżeli postawimy tylko na przykład sojusz z Amerykanami, który bardzo sobie cenię, a z jakichś powodów ten sojusz zawiedzie albo nie będzie w pełni ta formuła zrealizowana, no to wtedy właśnie zostaniemy z niczym. Dlatego oczywiście cieszmy się, wspierajmy, ale patrzmy na nasze bezpieczeństwo kompleksowo, na poziomie narodowym, regionalnym i globalnym.
1: No to jest na pewno dobra zapowiedź. Trzeba się cieszyć z tego, ilekroć Stany Zjednoczone no, mówią o tym, że gdzieś chcą swoją obecność zwiększać w Europie w tych dzisiejszych czasach. No ale jak pan sądzi, jak długo jest od takiej deklaracji,

0: do tego, żeby się rzeczywiście tutaj zaczęła budowa takiej amerykańskiej bazy. No jeśli to miałaby być baza stała, nierotacyjna, to to jest też zupełnie inne zadanie logistyczne, no bo te rotacyjne bazy można poskładać z elementów. Bazy stałe, no to jest cała infrastruktura, której przy bazach rotacyjnych nie ma. To widzieliśmy w Niemczech na przykład.
1: Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj nawet jeżeli, powiedzmy, ta baza powstanie w ciągu roku, dwóch, trzech, no to prawdopodobnie wypełnienie tej formuły nastąpi po zawieszeniu broni, czy właśnie zamrożeniu konfliktu, czy właśnie podpisania traktatu pokojowego pomiędzy Rosją a Ukrainą. Zobaczymy, jaki scenariusz będzie zrealizowany. A zatem, mówiąc właśnie o stałej bazie, oczywiście trzeba brać pod uwagę, jaką rolę ona będzie pełniła w tej wyłaniającej się konfiguracji systemu sił i jaki będzie kształt systemu bezpieczeństwa w Europie. Dlatego w mojej ocenie ważniejsze jest to, na jakich warunkach Ukraina zawrze to porozumienie i właśnie jaką będzie miała Polska pozycję w tym nowym właśnie systemie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie. A zatem z tego względu oczywiście trzeba wziąć pod uwagę również, jaką rolę będą pełnić Stany Zjednoczone zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, a także właśnie w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ ta rzeczywistość może się zmienić.
0: Tak, no dziś dużo było o tym mowy, choćby w Sejmie, że mamy rzeczywiście taki moment no, nieprzewidywalny. To jest chyba rzecz najtrudniejsza, tak już na koniec naszła mnie taka refleksja, że ta nieprzewidywalność po prostu tutaj jest bardzo duża.
1: Tak jest, panie redaktorze, i to musimy właśnie kalkulować, dlatego musimy mieć think tanki, dlatego musimy mieć odpowiedzialnych polityków, dlatego właśnie musimy mieć plany na różne sytuacje przygotowane. I oczywiście, jeżeli chcemy się czuć bezpiecznie, to musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz. A oczywiście najlepszym planem jest przeniesienie tych działań obronnych na teren na przykład sąsiedniej Ukrainy. A zatem w mojej ocenie powinniśmy się bronić nie na Bugu, a na Dnieprze.
0: To prawda i to od dawna też mówi choćby sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, że wojna na Ukrainie nie jest wojną tylko w obronie Ukrainy, ale jest wojną w obronie Europy i pewnego europejskiego porządku, który Rosja pod wodzą Władimira Putina postanowiła kontestować. Nie od dziś zresztą. Bardzo dziękuję. Profesor Walenty Baluk, kierownik Centrum Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 porozmawiamy o bardzo częstym widoku, czyli o osobach ze słuchawkami na głowie, czy też słuchawkami na uszach. Nie będzie jednak o aspektach bezpieczeństwa, czy też aspektach wizualnych. Będzie teraz o aspektach zdrowotnych takiego nawyku.
2: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani profesor Karolina Dżaman, laryngolog, audiolog, foniatra z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i konsultant wojewódzka w dziedzinie otolaryngologii dla Mazowsza. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór państwu.
4: A będziemy dzisiaj rozmawiać o słuchu, o higienie słuchu. W Polskim Radio 24 musimy słowem namalować państwu rozmaite obrazy, więc proszę nas teraz słuchać, byle nie za głośno, bo pani profesor, nasz słuch cierpi przede wszystkim dlatego, że bombardujemy swoje uszy dźwiękami, prawda?
5: nie samymi dźwiękami, tylko właśnie chodzi o tą głośność dźwięków, a przede wszystkim głośność połączoną też z długim czasem słuchania muzyki czy też różnych audycji.

0: audycji o wysokiej głośności. Połączenie tych dwóch czynników, czyli głośność plus długa ekspozycja na te głośne dźwięki, to jest najbardziej groźne dla naszego słuchu.
1: Ale dlaczego w ogóle coś takiego się dzieje? Jakiego rodzaju urazy odnosi wnętrze naszego ucha?

0: postaci fali drgającej zostały przemienione na impuls elektryczny, który później jest przewodzony przez nerw słuchowy do naszego mózgu. Dzięki temu słyszymy. Natomiast jeżeli nasze dźwięki są głośne i dodatkowo jeszcze wzmacniane przez nasze ucho zewnętrzne, jak i ucho środkowe, to doprowadza do uszkodzenia komórek słuchowych znajdujących się w uchu wewnętrznym i to uszkodzenie w pewnym momencie może stać się nieodwracalne. I co prawda my tego nie widzimy, ale niewątpliwie będziemy widzieli, że będziemy odczuwali, że coś z tym słuchem się dzieje nie tak, dlatego że nagle albo przejściowo, czyli na przykład przez kilka godzin, będziemy odczuwali gorsze słyszenie w jednym czy w obu uszach. Czasem mamy takie wrażenie, jakbyśmy słyszeli troszeczkę pod wodą. Niekiedy pacjenci po takiej ekspozycji na głośne dźwięki mówią, że mają dzwonienie w uszach, czy inaczej po prostu szum uszny, ale także mogą pojawić się na przykład zawroty głowy, czy część osób może mieć wręcz przeciwnie, taką nadwrażliwość na dźwięki.
1: Słyszałam, że takie urazy akustyczne czy długa ekspozycja na te głośne bardzo dźwięki, które niszczą nasz słuch, może też wywoływać rozmaite problemy na przykład z układem nerwowym. Czy to prawda, że aż takie konsekwencje?
0: Tak, tak może być, bo sami wiemy, że jeżeli długo przebywamy w hałasie, to stajemy się nagle tacy bardzo drażliwi, poddenerwowani i też wiemy, że uszkodzenie słuchu będzie wpływało na takie przetwarzanie słuchowe. Czyli my zaczynamy gorzej rozumieć dźwięki, czy nawet jeżeli słyszymy, co ktoś do nas mówi, to nie do końca wiemy, jaki jest właściwie przekaz w tej rozmowie. Bo na tym polega takie odbiorcze upośledzenie słuchu, że najczęściej gorzej słyszymy głównie w hałasie, zaczynamy się w związku z tym denerwować, zaczynamy już unikać takich kontaktów, relacji, nawet czasem społecznych, dlatego że po prostu czujemy się niekomfortowo w tym, że nie do końca rozumiemy, co ktoś do nas mówi.
1: Mówiła pani profesor o szumach usznych. Ktoś, kto tego nie doświadczył, nie zdaje sobie nawet sprawy, jak bardzo to utrudnia życie i jakie jest trudne do zniesienia.
0: Tak, szumy uszne wbrew pozorom czasem nawet doprowadzają do samobójstw niektórych pacjentów. Oczywiście większość z nas w ciągu naszego życia doświadcza takich pojedynczych incydentów, krótkotrwałych szumów usznych, o których w ogóle zapominamy, że je kiedyś mieliśmy. Ale jeżeli ten szum uszny jest o dużej głośności, potrafi tak rozdrażniać naszych pacjentów, że część z nich naprawdę ma depresję. Jest to główny element, na którym w swoim życiu zaczynają się skupiać i niekiedy może doprowadzać nawet do samobójstw.
1: Zaniepokoiło mnie to, że gdy mówiła pani o skutkach właśnie przebywania w tym hałasie, zbyt głośnych dźwięków i to zbyt długo, że są to zmiany nieodwracalne.
0: Na początku, jeżeli taka ekspozycja jest dosyć krótka, to u części pacjentów są odwracalne, czyli po kilku godzinach, jeżeli szczególnie zwracamy uwagę na to, by później nie być poddawanych ekspozycji na hałas, to często jest tak, że ten słuch powraca do normy. Ale niekiedy jest tak, że jeżeli ta ekspozycja jest długa, to nawet mimo leczenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w układzie słuchowym, a czasem nawet jeżeli pierwotnie te zmiany wydają się takie krótkotrwałe, czyli po kilku godzinach ten słuch nam wraca, to okazuje się, że po wielu, wielu latach takie mikrouszkodzenia narządu słuchu doprowadzają już do trwałych ubytków.
1: Jaka jest ta granica, za którą już zaczynamy mówić o dźwiękach, które po prostu szkodzą i w bardzo niekorzystny sposób wpływają na nasz słuch?
0: Właściwie mówimy, że takie dźwięki, które zaczynają w pewnym momencie być dla nas groźne, to są dźwięki powyżej o głośności powyżej 80 dB. Tak może warto sobie wspomnieć, że taka zwykła rozmowa to jest dźwięk na poziomie 60 dB, a 80 to jest mniej więcej taka zatłoczona ulica ruchliwa, na przykład ulica Puławska. No i teraz jeżeli my jesteśmy przy tej ulicy Puławskiej przez ponad 40 godzin tygodniowo, to już może dojść do uszkodzenia słuchu. Jeżeli te dźwięki zwiększymy o 10 dB, czyli na przykład na tej ulicy Puławskiej będzie jeździł nam cały czas motocykl głośny, rozpędzający się, czyli jego dźwięk taki średni to będzie na poziomie około 90 dB, to już

0: czas, w którym jest dla nas bezpieczny słuchając tego motocykla, zmniejsza nam się o 10 razy. Czyli wcześniej mówiłam o 40 godzinach tygodniowo, to już ten motocykl możemy słuchać maksymalnie 4 godziny w ciągu tygodnia, by nie doszło do uszkodzenia słuchu. Jeżeli dodatkowo zwiększymy tą głośność dźwięku o kolejne 10 decybeli, czyli to już nie będzie 80, a 100 decybeli, na przykład w dyskotece, czy na jakimś koncercie, to już mamy kolejne skrócenie takiego bezpiecznego czasu ekspozycji o kolejne 10 razy, czyli to już nie będzie te 4 godziny, czyli 240 minut, tylko o 10 razy mniej, czyli maksymalnie 20-25 minut na takim koncercie, gdzie jest wysoka głośność dźwięku, możemy bezpiecznie czas spędzić. Także wszystko zależy nie tylko od samej głośności dźwięku, ale przede wszystkim też od długości trwania tej ekspozycji na głośny dźwięk.
1: Myślałam, że rozmawiając dzisiaj o tej higienie słuchu, będziemy mówić wyłącznie właśnie o sytuacjach typu słuchanie muzyki, koncerty. Tu pojawił się element, no chciałoby się powiedzieć, normalnego życia, bo są osoby, które no gdzieś przy ruchliwej ulicy po prostu muszą pracować, czyli muszą jednocześnie cały czas pamiętać o tym, że ten słuch jest jednak narażony na taką ekspozycję i może dochodzić do uszkodzeń z czasem pewnie w jakiś sposób nieodwracalnych. Ale zanim do tego wrócimy, to właśnie zacznijmy mówić o koncertach i o głośnej muzyce i o tym, czy my przypadkiem sami nawet sobie nie dokładamy jeszcze tego niebezpieczeństwa uszkodzenia słuchu, bo chciałam porozmawiać o słuchawkach i o tym, czy słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki to jest coś, co jeszcze bardziej szkodzi.
0: Tak, same słuchawki same w sobie nie szkodzą, tak? Bo one jedyne co mogą spowodować, to jeżeli taką słuchawkę wsadzimy do ucha czy do małżowiny usznej, do przewodu słuchowego, to jedynie to, co nam słuchawka może powodować, to jakieś podrażnienie skóry, czasem większe zaleganie woskowiny. Ale już muzyka, która płynie przez tą słuchawkę,
1: która będzie bombardować nasze ucho.
0: Tak, może doprowadzać jak najbardziej do uszkodzenia słuchu, w szczególności jeżeli sami nie kontrolujemy tego, jaka jest głośność dźwięków podawanych przez słuchawkę. Trzeba powiedzieć, że te nasze słuchawki najczęściej mają maksymalną możliwość podawania dźwięku czy wzmacniania dźwięku do około 100 decybeli, czyli to jest ten koncert, o którym wcześniej wspomniałam. I teraz jeżeli będziemy nastawiać na tak zwanego maksa tą słuchawkę, wówczas wiadomo, że czas ekspozycji, który jest dla nas bezpieczny, to jest tylko te 20 czy 20 kilka minut w ciągu całego tygodnia, by nie dochodziło do uszkodzenia słuchu.
1: Tygodnia, powtarzamy, tygodnia, nie dnia, tylko tygodnia.
0: W ciągu tygodnia. Dlatego też taką bezpieczną granicą, o której właściwie mówi WHO, to jest taka reguła 60. 60 to znaczy ustawiamy nasze słuchawki maksymalnie na 60% maksymalnej mocy, czyli to będzie te koło 60 decybeli, czyli taka zwykła mowa, i po każdej godzinie, czyli po kolejna 60, po 60 minutach słuchania robimy sobie kilkunastominutową przerwę. Właśnie po to, by komórki słuchowe mogły chwilę odpocząć i by było to dla bezpieczne dla słuchu.
1: A zapytam o to, czy to, co się teraz powszechnie widzi, to są młodzi ludzie, którzy, gdy się do nich coś mówi, to oni nie słyszą, nie reagują, no bo mają włożone słuchawki. Część tych słuchawek ma zresztą taki ogranicznik, bo gdy się zwiększa ten poziom dźwięku, no to gdzieś tam coś zaczyna pikać, że przekracza się te bezpieczne normy. Rozumiem, że problem ze słuchem może być coraz powszechniejszy wśród młodych ludzi, którzy trochę czasami bez zupełnie kontroli i refleksji sobie te słuchawki do uszu wkładają.
0: Tak, największy problem jest głównie właśnie z tymi słuchawkami wewnątrzusznymi, bo jeżeli mamy słuchawki nauszne, to one z założenia w dużej mierze eliminują hałas z otoczenia. Jeżeli eliminują hałas z otoczenia, to my nie musimy po prostu zwiększać głośności tego dźwięku, który mamy podawany w słuchawce. Jeżeli mamy słuchawkę wsadzoną do wnętrza kanału przewodu słuchowego zewnętrznego, wówczas dodatkowo zwiększamy głośność dźwięków, bo bombardują nas jeszcze te dźwięki z otoczenia. One nie są wyciszone. Dlatego też dosyć istotne jest zwracanie uwagi na to, by w miarę możliwości korzystać raczej ze słuchawek nausznych, czy ze słuchawek, które właśnie mają taką możliwość eliminacji, tłumienia hałasu z otoczenia, bo

0: wtedy z automatu nie podwyższamy głośności dźwięków podawanych przez słuchawkę.
1: Jakie są takie pierwsze objawy, że coś się jednak wydarzyło? Pani wspominała już, pani profesor, o tym, że mogą się pojawić, a to szumy, a to piski. Czy są osoby, które coraz częściej się w tej chwili na to skarżą? Biorąc pod uwagę, jak właśnie często widzi się osoby ze słuchawkami na uszach albo wkładające sobie słuchawki do uszu.
0: To znaczy, warto wspomnieć może o takich badaniach dosyć szerokich, bo kilka lat temu były badania zrobione na blisko 20 tysiącach pacjentów młodych. Czyli były to osoby kilkunastoletnie do 34 roku życia, czyli młodzież plus młodzi dorośli. I okazało się, że blisko co czwarta z tych osób używająca słuchawek używała ich nieprawidłowo, czyli miała tą właśnie taką nieprawidłową ekspozycję, czyli zagrażającą już naszemu układowi słuchowemu. Blisko co druga z tych osób była również narażona na ekspozycję związaną z dyskotekami, głównie z koncertami, na właśnie takie nieprawidłowe, często wiem, że młodzież lubi być na tak zwanej płycie, czyli być blisko sceny, blisko głośników.
1: Bo tam się jeszcze czuje te emocje, ten dźwięk, który niemalże no, powoduje drgania, więc to jest atrakcja.
0: Takie są prawa młodzieży, ale no niestety wiąże się to z takim dużym narażeniem na uszkodzenie słuchu. I teraz najczęściej osoby, które zgłaszają się do nas po takich koncertach, czy po takiej dużej ekspozycji na głośne dźwięki, one przychodzą z problemem takim, że na przykład zaczynają gorzej słyszeć, najczęściej na jedno ucho. I mówią, że mają wrażenie, że jakby tam woda zalegała jakaś, może pytają się, czy to może nie woskowina. I okazuje się, że jak wykonujemy im badania słuchu, to mają niedosłuch na wysokich częstotliwościach. I często jest tak, że jest to sprawa taka przejściowa, czyli po kilku godzinach ustępuje, po kilku godzinach odpoczynku od hałasu. Ale część z tych osób, szczególnie zwracam uwagę tu na sytuację, w której następnego dnia po koncercie dalej to ucho mamy zatkane, wymaga to czym prędzej pójścia do laryngologa, wykonania badania słuchu, dlatego że część z tych osób musimy leczyć głównie sterydami ogólnymi, czasem również leczyć w komorze hiperbarycznej, ponieważ czym szybciej wdrożymy takie leczenie, tym mamy większą szansę na to, że ten nerw słuchowy w jakimś stopniu się zregeneruje, znowu będzie prawidłowo ukrwiony, prawidłowo dotleniony i mamy wtedy szansę na to, że ten słuch powróci.
1: Słuchawki potrafią też ratować trochę nas przed tym hałasem, no bo przecież wiemy, że i pracownicy, którzy mają do czynienia z urządzeniami, które hałasują, no mają te słuchawki no w takich celach prewencyjnych, ochronnych. Tak samo przecież widzi się na koncertach ludzi, którzy też zakładają słuchawki, żeby się trochę odseparować od tego zbyt głośnego dźwięku. Albo jeżeli zabierają na koncerty dzieci, to też zakładają im słuchawki. Dobra metoda, żeby jednak w ten sposób zabezpieczać się przed dźwiękiem, który może wywołać jakiś uraz taki akustyczny?
0: Tak, to jest bardzo dobra metoda, głównie stosowanie tych słuchawek właśnie nausznych i szczególnie u osób bardziej wrażliwych, czyli to są małe dzieci, ale także pamiętajmy, że dużo większą wrażliwość na takie pogorszenie słuchu będą miały osoby, które mają na przykład cukrzycę, które mają czasem różne choroby układu krążenia, czyli u których już to krążenie w uchu wewnętrznym z założenia nie jest do końca prawidłowe. Część osób na przykład jest na chemioterapii, czyli już wyjściowo ma pewne takie zaburzenia w obrębie ukrwienia czy utlenowania w obrębie nerwu słuchowego i takie osoby będą reagowały pogorszeniem słuchu nawet na dźwięki o niższej głośności.
1: Jak rozumiem, słuchawki te douszne, takie dokanałowe dla młodego człowieka to wcale nie jest polecany prezent, prawda?
0: Jeżeli kupujemy taką słuchawkę, to może warto powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi i ja nie mówię, żeby ich w ogóle nie stosować, ale trzeba uwrażliwić na to, by po prostu ten nasz syn czy córka wiedzieli, że nastawiamy tą słuchawkę nie na maksa, tylko właśnie na te 60% maksymalnych głośności i by robili sobie po prostu przerwę, a przede wszystkim na przykład nie zasypiali w tych słuchawkach, bo często tak się dzieje, że słuchamy głośnej muzyki i zasypiamy z taką słuchawką dalej przy tej głośnej muzyce i to wtedy może się kończyć tym, że rano budzimy się niestety z niedosłuchem.
1: Przypomnijmy sobie też o wszystkich wypadkach, o których przecież mówi

0: się w mediach, gdzie powodem, jedną z tych przyczyn było ten brak uwagi wywołany tym, że nie słyszało się tego, co dzieje się w otoczeniu. Nie słyszało się ani dźwięku samochodu, ani tego, że tramwaj dzwoni, a to przecież się zdarza i jest ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Jak chronić i dbać o swój słuch? No bo wiemy, że możemy go bardzo poważnie uszkodzić. Czy jest coś, jakieś zasady, których powinniśmy przestrzegać, no żeby właśnie mówić o higienie słuchu?
1: No pamiętajmy o tej zasadzie 60, tak? Czyli robimy przerwy, jak zakładamy słuchawkę, to zakładamy ją na 60 minut, później robimy sobie kilkanaście minut przerwy, tak żeby to ucho mogło się troszeczkę zregenerować. Druga 60, czyli nastawiamy na 60% maksymalnie głośności nasze słuchawki. Staramy się raczej pójść w kierunku słuchawek nausznych. Przy koncercie nie stajemy blisko głośnika, tylko raczej staramy się po prostu siąść trochę dalej. I to są takie najważniejsze zasady, których tutaj musimy się trzymać, a gdy, nie daj Bóg, coś się wydarzy, że zaczynamy trochę gorzej słyszeć, warto w miarę szybko, nie czekać kilka tygodni czy kilka miesięcy, tylko udajemy się do laryngologa, robimy badanie słuchu. Te badania słuchu są teraz naprawdę bardzo dostępne, dlatego że czasem czym szybciej wdrożymy leczenie, tym dajemy temu młodemu pacjentowi szansę dużo większą na powrót do prawidłowego słyszenia.
0: W audycji Samozdrowie miałam okazję rozmawiać z okulistami, którzy mówią, no ludzie nie mają też nawyku kontroli wzroku. Nie mamy też chyba absolutnie nawyku kontroli słuchu. O ile jeszcze jesteśmy w stanie zrobić badania podstawowe od czasu do czasu, albo gdy nam ktoś przypomni, no to myślenie o tym, żeby sobie przebadać słuch w jakikolwiek sposób, nawet czasami profilaktycznie, to się praktycznie nie zdarza.
1: Tak, ale to wynika też po części z tego, że nawet jeżeli są stwierdzane jakieś niedosłuchy, to pacjenci muszą sami w sobie też się przełamać, żeby na przykład sięgnąć po aparat słuchowy. Troszkę inaczej niż w przypadku okularów, te aparaty słuchowe na razie uważane są jako taka oznaka jednak pewnej niepełnosprawności. My z tym bardzo walczymy, ponieważ takie aparatowanie słuchu naprawdę może znacznie poprawić jakość życia i pacjenta, i rodziny, i de facto też zapobiega dalszemu pogarszaniu słuchu, więc no, sprawia, że ten pacjent wraca do społeczeństwa, ale na dzień dzisiejszy wydaje nam się, że ten słuch, póki naprawdę nie powoduje on dużego pogorszenia naszej takiej jakości życia, nie jest taki najważniejszy.
0: A jak często kontrolować słuch? No, rozumiem, że na pewno powinniśmy pójść poszukać pomocy w sytuacji, w której czujemy, że gorzej słyszymy, pojawia się szum, pojawiają się jakieś dziwne wrażenia, ale czy co jakiś czas, co kilka lat nie robić tego profilaktycznie i gdzie to robić? Czy to gabinet lekarski, czy na przykład skorzystać w czasie różnych pikników zdrowotnych, bardzo często pojawiają się słuchobusy?
1: Nie ma takiej reguły, która mówi, że mamy na przykład, tak jak w przypadku profilaktyki chorób nowotworowych, co kilka tam lat udać się na badanie słuchu. Ale ja uważam, że już od takiego mniej więcej 40 roku życia warto wykonać sobie takie badanie słuchu. Jeżeli ono jest prawidłowe i później sami nie zauważamy, czy może czasem nasza rodzina nie zauważa, że my gorzej słyszymy, to nie ma potrzeby robić takiego badania co roku. Można to zrobić raz na 5 lat. Ale pamiętajmy, że mniej więcej w okolicach 60 roku życia już co czwarta osoba z nas ma problem ze słuchem, więc ten wiek 60 lat na pewno jest to moment, w którym warto przebadać ten słuch, ponieważ musimy widzieć, jak wyjściowo on wygląda, czy się pogarsza i być może są jakieś sposoby na to, by sobie po prostu pomóc. Jeżeli chodzi o kwestię, gdzie wykonać takie badania słuchu, one w tej chwili są bardzo dostępne we wszystkich pracowniach, które zajmują się też aparatowaniem słuchu. Właściwie w większości takich miejsc można wejść od ręki i w tym samym dniu czy po kilku minutach mieć wykonane badanie słuchu. Siedzą tam bardzo dobrzy protetycy, którzy też zinterpretują takie badanie, czyli od razu powiedzą nam, czy ono jest prawidłowe, czy nie. A nawet w części naszych komórek znajduje się coś takiego jak audiogram, czyli badanie słuchu, które możemy sobie przeprowadzić na przykład w naszych iPhone'ach sami. I takie wstępne badanie, bardzo przesiewowe, ale pokazujące nam, czy coś się dzieje ze słuchem, czy nie, możemy uzyskać.

0: Na ile dzisiaj przy istniejącym sprzęcie jesteśmy w stanie przywrócić możliwość dobrego słyszenia? No między innymi dzięki tym wszystkim małym aparacikom, które gdzieś tam zawiesza się na uchu. Czy to jest w stanie wyrównać duże deficyty?
1: Tak, przywracanie słuchu w dużej mierze zależy od tego, jaki jest powód i jaki jest rodzaj tego niedosłuchu. Zawsze, jeżeli możemy, to w przypadku niedosłuchów przewodzeniowych, które wiążą się z tym, że mamy jakąś taką blokadę albo w uchu zewnętrznym, albo w uchu środkowym, czyli taką barierę, która powoduje, że ten dźwięk nie dociera sobie dalej do nas, do mózgu, to najczęściej mamy możliwości leczenia operacyjnego pacjenta i przywrócenia nawet często całkowicie tego słuchu do normy. W przypadku niedosłuchów odbiorczych, czyli sytuacji takiej, w których już dochodzi do jakiegoś uszkodzenia w obrębie nerwu, czy dalej w obrębie kory mózgowej, z tym mamy już dużo gorzej. Tu częściej posiłkujemy się albo implantami ślimakowymi, albo po prostu leczeniem aparatem słuchowym. I podobnie się dzieje w przypadku szumów usznych. Również te aparaty słuchowe nam mogą w dużej mierze pomóc.
0: No mogą pomóc, a więc proszę Państwa, szansa jest, tylko musimy dać szansę medycynie. Przede wszystkim dbać o higienę słuchu, o czym mówiła dzisiaj w audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 profesor Karolina Dżaman, laryngolog, audiolog, foniatra, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, konsultant wojewódzka w dziedzinie otolaryngologii dla Mazowsza. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie byłyśmy słuchane dzisiaj zbyt głośno, bo naprawdę warto zadbać o to, żeby nasze uszy nie cierpiały, żeby nie przyczyniać się do urazów akustycznych, a więc wszystko jest dla ludzi z umiarem. Odrobinę ściszmy muzykę i zdecydowanie ściszmy ją, gdy wkładamy słuchawki głęboko do ucha i przyjrzyjmy się temu, co robią młodzi ludzie, żeby od czasu do czasu może zwrócić im uwagę właśnie na higienę słuchu. Pani profesor, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Co jakiś czas w audycji Sport wyjaśnia świat zabieramy Państwa w futbolową podróż.
6: Tym razem jednak wybierzemy się niedaleko, bo za naszą zachodnią granicę.
5: I opowiemy Państwu, jak wygląda futbol w Niemczech.
6: Czy nasi sąsiedzi mają system szkolenia, słynnych trenerów, wielkich piłkarzy? Jak przeżywa porażkę naród, który czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata?
5: Kim jest niemiecki kibic i czy Bundesliga ma aspiracje, by rywalizować z Premier League?
6: O to zapytamy naszych gości.
5: A będą nimi znawcy tematu Marcin Bożencki i Michał Trela.
6: Zapraszamy w niedzielę o 20.
5: Filip Jastrzębski
6: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
7: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.

0: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stała baza USA w naszym kraju coraz bliżej, jest jasna deklaracja Donalda Trumpa. Donald Tusk ostrzega przed prowokacjami Rosji. Informacje wywiadowcze są niepokojące, przyznaje premier. Przegrana nie wchodzi w grę. Na koniec pełna mobilizacja w naszej siatkarskiej kadrze. Minęła szósta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Donald Trump pisze o postępach w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent USA nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Podkreśla, jak silny sojusz łączy Warszawę z Waszyngtonem. Co dokładnie napisał Trump, wie Marek Wałkuski.
2: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
1: Na wpis o postępach w sprawie stałej bazy USA w Polsce zareagował prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Trumpowi za jego zaangażowanie w rozwijanie partnerstwa polsko-amerykańskiego. Mogę zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą lokalizację dla bazy armii USA. Tak napisał w serwisie X. O dobrej współpracy, która przynosi efekty, pisze także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. I będzie okazja, aby omówić szczegóły. Dziś prezydent, minister obrony, także szef sztabu generalnego spotkają się w Pałacu Prezydenckim. Początek narady o 12. Z kolei premier jest w Ukrainie. Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To narada Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Przywódcy omówią ostatnie niepokojące poczynania Rosji. Wczoraj w Sejmie premier mówił, że Moskwa może w najbliższych miesiącach prowadzić częstsze uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące, ostrzegał Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
1: Wczoraj rosyjski dron spadł kilka kilometrów od granicy z Polską. W województwach lubelskim i podkarpackim przez ponad godzinę obowiązywały alerty o zagrożeniu z powietrza. To kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Zarzut to korupcja. Według europejskich śledczych Król przyjął ponad 1 000 000 złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie, a także 27 000 złotych za pomoc w załatwieniu pracy w tramwajach śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych do prowadzenia tej sprawy. O jej zbadanie zwrócił się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Katowicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ostatniej awarii sterowania ruchem na kolei. W środę opóźnionych został

0: Zostało ponad 220 pociągów, a kilkadziesiąt kursów odwołano. W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, mówi prokurator Dawid Szuklik.
1: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach, w ulicy Wojewódzkiej, zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. Udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Zatrzymani to obywatele polscy w wieku 50 i 55 lat. Dziś czeka ich przesłuchanie, potem usłyszą zarzuty. Obu grozi do 8 lat więzienia. Spokój, koncentracja i szczegółowa analiza popełnionych błędów. Nasi siatkarze szykują się do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu grupowym biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3. Wcześniejsze spotkania wygrali do zera. Porażka pozwala wyciągnąć wnioski, tak mówi trener kadry Nikola Grbić.
2: Możemy się nauczyć dużo rzeczy. Oczywiście oglądamy spokojnie wideo, oglądamy, które rzeczy i kiedy mogliśmy robić lepiej, żeby się nauczyli za przyszłość. Myślę, że jest lepiej przegrać teraz, bo od dzisiaj każda porażka jedziemy do domu. I mam nadzieję, że będziemy się nauczyć lekcjach i będziemy grać lepiej w trudnych momentach specjalnie, bo ty będę 100%.
0: Mecz 1/8 finału Polska-Łotwa już jutro o 15.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: O poranku uważajmy na gęste mgły. Alert IMGW obejmuje południowy wschód kraju od Małopolski po Lubelszczyznę. Gdy mgły ustąpią, będzie dość pogodnie. Więcej chmur zgromadzi się na północy i zachodzie, tam możliwy przelotny deszcz. Na wybrzeżu mogą pojawić się burze. Temperatura wyższa niż wczoraj, od 19 stopni w Wielkopolsce, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 22 w Małopolsce.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza nie sprawia problemów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już 28% energii w sieci. Między 7 a 8 zaleca się oszczędzanie prądu. I jeszcze ostrzeżenie IMGW. W zlewni Supraśli obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Sześć i pół minuty po godzinie 6:00. To jest poranek w Polskim Radiu 24. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale jak słyszę Olę o poranku, to czuję się taki bezpieczny,
0: jak
5: zaopiekowany.
0: Jak mam na to odpowiedzieć? Mogę zaprosić na 6:30.
5: No to już wtedy państwo będą się czuli zaopiekowani informacyjnie. To za 23 minuty będzie o godzinie 6:30 dokładnie. Patrzę, bo mówiłaś o tych mgłach, że dzisiaj gęste, a ja tak do pracy szybciutko, że tylko jednym okiem zdążyłem zobaczyć, jaki piękny świt, czy brzask, jakby bardziej można było powiedzieć, śliczny. W Warszawie śliczne, słońce już
0: to
5: za
0: fajnie,
5: parę
0: że się
5: minut.
0: Załapałeś, a jechałam, było ciemno.
5: No wiesz, pospałem troszkę dłużej dzisiaj, to tak, to nie, czasem tak bywa. No dobrze, to co z tym słońcem właśnie? Słońce wzejdzie dopiero, drodzy państwo, za 7 minut o 6:14 w Warszawie, a zajdzie kwadrans przed godziną 19. Dzień będzie trwał 12 godzin i 31 minut. Irena, Józef, Stanisław, Tytus i Zofia. No takie imiona dzisiaj świętują. Imieniny mają osoby noszące te imiona. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. A w ogóle to mamy piątek, tak a propos. Piątek to jest 18 dzień września i 261 dzień roku. Hej dziewczyny, hej chłopaki, dzisiaj równomiernie. Za szybą wydawcą poranka jest Justyna Błońska, asystuje Agnieszka Wieczorek, realizuje to wszystko Michał Daniluk, a ja, ten głos, to Grzegorz Frontczak. Nisko się państwu kłaniam. No i jeszcze kalendarz świąt nietypowych sprawdzamy, bo Międzynarodowy Dzień Geologa, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, to ważne, a z tych takich z przymrużeniem, ale warto powspominać, oj, oj, warto, warto, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. To kierowniku, co tam w kalendarzu?
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to...
9: Habemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
0: 18 września w roku 1814 rozpoczął się Kongres Wiedeński, na którym uporządkowano mapę polityczną Europy po rewolucji francuskiej i

0: wojnach napoleońskich.
1: Kalkulacje Polaków nie sprawdziły się. W trakcie ostrych przetargów na Kongresie Wiedeńskim zapadły postanowienia nazywane czasami czwartym rozbiorem Polski. Granice w Europie Środkowej zostały utrwalone na całe stulecie, aż po I wojnę światową.
0: Uważał profesor Andrzej Szwarc. 98 lat temu przyszedł na świat kompozytor Adam Walaciński. Był twórcą muzyki filmowej, a najbardziej znane produkcje z jego ścieżką dźwiękową to m.in. filmy Faraon czy O dwóch takich, co ukradli księżyc oraz serial Czterej pancerni i pies. Tego samego dnia urodził się także dziennikarz i reportażysta Polskiego Radia Adam Wielowiejski.
2: Wygrałem wielki los na loterii. Codziennie z przyjemnością idę do pracy. Praca w zasadzie można powiedzieć, że jest również moim hobby.
0: Był pierwszym szefem reaktywowanej po stanie wojennym redakcji reportaży radiowych. W roku 1933 urodził się piosenkarz Jerzy Połomski. W latach 60. i 70. wylansował wiele ponadczasowych przebojów.

0: Artysta w latach największej popularności uznawany był za amanta polskiej sceny muzycznej. 18 września w roku 1939 na wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej popełnił samobójstwo Stanisław Ignacy Witkiewicz, nazywany Witkacem.
1: Miał dużo dystansu do świata i do siebie samego przede wszystkim i też po prostu wiele rzeczy potrafił znakomicie spuentować w sposób dowcipny, żartobliwy i nadając wielu rzeczom właściwy wymiar.
0: Mówiła dr Anna Żakiewicz z Muzeum Narodowego w Warszawie. Tego samego dnia polski okręt podwodny ORP Orzeł uciekł z portu w Tallinie.
2: Sygnałem akcji miało być przecięcie kabla do oświetlenia z brzegu. O drugiej w nocy zaproszono wartownika estońskiego na pokład na papierosa. Dalej wszystko odbyło się w ciągu jednej minuty. Gdy zgasło światło, obaj wartownicy zostali bez hałasu obezwładnieni. Podcięte zawczasu cumy spadły do wody. Z hałasem runął trap i orzeł powoli ruszył w kierunku wyjścia.
0: Wspominał dla radia BBC dowódca okrętu kapitan Jan Grudziński. W roku 1970 zmarł muzyk, kompozytor i gitarzysta Jimi Hendrix. Artysta uważany jest za najwybitniejszego i najbardziej wpływowego gitarzystę w historii muzyki.

0: Początkowo album miał nosić nazwę War Pigs, lecz wytwórnia płytowa skojarzyła ten tytuł z wojną w Wietnamie i nakazała zmianę nazwy. Nie zmieniono jednak okładki, która przedstawia wojownika z tarczą i mieczem. 50 lat kończy dziś Ronaldo, portugalski piłkarz grający na pozycji skrzydłowego bądź napastnika. W czasie swojej kariery, którą skończył w roku 2011, był między innymi królem strzelców podczas mundialu w roku 2002, a także najmłodszym laureatem nagrody Piłkarz Roku FIFA. 18 września 2009 roku w wyniku wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego Wujek Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej zginęło 20 górników, a blisko 40 zostało rannych.
1: 89 też był wybuch metanu, a z metanem to jest tak, że jak wyciśnie, to no, wystarczy iskra i jest to, co jest. Dzwonił do kolegi, który razem ze mną pracował, żeby go o tym poinformować. To mi powiedział: Rumuś, dobrze, że my już nie pracujemy na tej kopalni. Natomiast jest mi niezmiernie przykro, że znów dwóch, których jeszcze pamiętam, zginęło.
0: Mówił dla Polskiego Radia jeden z byłych górników spotkanych przed kopalnią. 2 lata temu zmarł muzyk i wokalista Felicjan Andrzejczak. Dużą popularność zyskał nagranym wspólnie z Budką Suflera utworem Jolka, Jolka, pamiętasz?

0: Kalendarium historyczne.
1: Ależ oni grają, prawda? Mówię o naszej ekipie, która przygotowuje kalendarium poranne, bo to jak mała pigułka muzyczna o poranku. Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak, zdecydowanie kierownicy kalendarium. Dzisiaj dzień kierownika. Gdyby ktoś... Właśnie o premierze mówi się kierownik, więc to może dzień premiera, tak. No dobrze, gazety czekają.
0: Przegląd prasy.
1: Nie, to ja tu może od wesołych i śmiesznych rzeczy zacznę. Od drugiej strony wyborczej. Tam jest zawsze w weekend Andrzej Rysuje. No i tutaj jest taki pan, dosyć, powiedziałbym, słusznych rozmiarów, nikomu nic czego nie wypominając. I ten pan ma taką chmurkę i mówi tak. Celem szkolnej diety powinno być uformowanie wielkiego Polaka. I potem jest sama główka, taka trochę większa, takiego wielkiego, przynajmniej do 100 kilo. No to a propos tej diety, która w szkołach podobno nie smakuje, nie podoba się bardziej rodzicom niż dzieciom, bo ja nie wiem, mamy przecież w polskim nawet języku, nie musimy mówić, że coś jest wegetariańskie, możemy mówić, że jest jarskie, prawda, że ładnie brzmi tak swojsko. A makaron z pesto, no czemu nie, no. Można spróbować raz w tygodniu. Nikomu nie zaszkodzi, prawda? Zresztą ci, którzy wierzą, to w piątki mają dzień postu, tak? No to też trochę można na tym się oprzeć. Dobrze, co w gazetach? Wyborcza na pierwszej stronie. Rosyjscy opozycjoniści w Parlamencie Europejskim. Braun nas wyrzucił, mówią tak. Lider Konfederacji Korony Polskiej wykorzystał kruczek prawny i zakłócił wystąpienia Rosjan, którzy w Brukseli mieli opowiedzieć o manipulacjach Kremla przy nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej. No tak filmowo polecę, żaden się nie spodziewał, no naprawdę, naprawdę, no przecież musi bronić szefa, no to jak, no tak. Panie Grzegorzu, gratulacje, pokazał się pan przed Europą, ach, tak, no dobrze, to może zostawmy pana Grzesia. W ogóle już go zostawmy najlepiej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Rewolucja grzewcza PSL-u. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Tak ustaliła Rzeczpospolita. Z węgla mają przechodzić głównie na gaz, ale dodaje Rzeczpospolita, że ich źródła twierdzą, że ludowcy, którzy stoją za tym projektem, lokują te inwestycje według klucza wyborczego. No znów mógłbym powiedzieć, że żaden się nie spodziewał. 231 miliardów złotych, tyle może wynieść koszt transformacji polskiego sektora ciepłowniczego do 2040 roku. Trochę czasu zostało, to jest 12-13 lat, ale pieniądze też spore. 231 miliardów. Po kolei, krok po kroku, no ale przecież wiadomo, że krok po kroku, a wybory są. No to o tym Rzeczpospolita dzisiaj państwu pisze i donosi na pierwszej stronie. Jest też o tym, że Niemcy chcą uruchomić Nord Stream, bo kolejne wybory, ważne wybory w Niemczech, tym razem główny temat to ponowne włączenie rurociągów z rosyjskim gazem. Domaga się tego nie tylko skrajnie prawicowa AfD. Tak, czy ja mówiłem dzisiaj już o tym, że nikt się nie spodziewał tak przez Żodyn? No dobrze. Moda na incercyzy, to jest też ciekawostka. Polacy ustanowili w 2025 roku dwa rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw, tylko 133 tysiące i najwięcej umów majątkowych, czyli intercyzy. Czyli kochamy, ale nie wierzymy. Chyba jakoś tak. Więcej gazet za godzinę. A już teraz na łączach Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Nie zdążyłem jeszcze zajrzeć do weekendowego wydania Rzeczpospolitej. Mamy takie wydanie, to się nazywa w Polsce Plus Minus. I tutaj dlaczego o tym mówię? Bo na pierwszej stronie jest wszystkie memy prezydenta i jest za kulisami politycznego radykalizmu i wszyscy śmieją się z Donalda Trumpa. To zanim zaczniemy tematy o tym, jak Donald Trump chwali polskiego prezydenta i cieszy się z bazy wojskowej w Polsce, to powiedz tak szybciutko, faktycznie w Stanach już stracili cierpliwość i śmieją się głównie z mema w Białym Domu?
2: Myślę, że wiesz, co bardziej chyba panikują, bo jak oglądam amerykańskie stacje telewizyjne, to chyba najwięcej takich przekazów dotyczących sytuacji jest na stacjach benzynowych i wszyscy są przerażeni. Jest porównywanie tego, co było w lutym, a tego, co jest teraz. No i wiadomo, tak samo jak u państwa, tak samo tutaj jest dużo, dużo drożej, a wybory w Stanach Zjednoczonych zbliżają się te połówkowe już na początku listopada.
1: I CPN-ów w Stanach nie mają, nie znają. No dobrze, Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone pracują nad utworzeniem bazy wojskowej w Polsce. Prezydent przekazał te informacje we wpisie na platformie True Social. Polskie media donoszą, że właściwie w grze są już tylko dwie miejscowości. Poznań i Powic, 2 na P. Łatwo wypowiedzieć. Mam nadzieję, że Amerykanie przyjeżdżający do Polski się nauczą. A co prezydent mówił dokładnie?
2: Przede wszystkim podkreślę jedną rzecz, że media amerykańskie podkreślają jedno słowo w tym wszystkim, że prezydent sugeruje,

0: czuję. Dlaczego sugeruję? Bo Donald Trump tak często zmienia zdanie i tak to, co powie jednego dnia, jest nieaktualne, nawet i tego samego dnia za kilka godzin. Stąd wszyscy są ostrożni do deklaracji prezydenta. Tym bardziej, że dojdę za chwilę do artykułu, którego nagłówek widziałem na stronie NBC News. Ale zacznę od prezydenta Donalda Trumpa, bo on rzeczywiście w mediach społecznościowych napisał: dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce, napisał na True Social Donald Trump. No i jeśli do tego dojdzie, podkreślamy te słowa. Jak to komentują czołowe amerykańskie media? Prezydent zasugerował, i to właśnie zwracam tą uwagę na ten wyraz zasugerował, czyli prezydent zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą utworzyć w Polsce swoją pierwszą bazę wojskową. Stanowi to istotną zmianę w porównaniu z wcześniejszym okresem tego samego roku, kiedy to administracja dążyła do wycofania wojsk z tego kraju. Tak pisze Politico, a Reuters przypomina, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z amerykańskim sekretarzem obrony Pittem Hegsethem w czerwcu w Brukseli, gdzie szef Pentagonu zapowiedział nowy przegląd rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. A z kolei stacja ABC News przypomina, że Polska jest kluczowym sojusznikiem Waszyngtonu na wschodniej flance NATO. I przed chwilą otworzyłem stronę NBC News i tam artykuł na samej czołówce: administracja Donalda Trumpa rozważa drastyczną redukcję sił Stanów Zjednoczonych w Europie o co najmniej 25 tysięcy żołnierzy. No jak to się ma do bazy w Polsce? No myślę, że na rozwój wypadków musimy poczekać, ale to są właśnie takie konfrontacje doniesień, które płyną od prezydenta i amerykańskich mediów. Dalej w tym artykule czytamy: plany tej potencjalnej drastycznej redukcji pojawiają się w obliczu ostrzeżeń ze strony sojuszników NATO podczas rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W sprawie Polski to jeszcze amerykańskie media przypominają, że podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa polski rząd zaproponował utworzenie, państwo pamiętają, nazywało się to hucznie Fort Trump, aby właśnie zacieśnić więzy między oboma państwami i wykorzystać obecność amerykańskich sił do odstraszania sąsiedniej Rosji. Plany te jednak zdawały się tracić znaczenie, gdy Donald Trump zaczął właśnie krytykować NATO, a szerzej Europę, za niewystarczające nakłady na obronność.
1: No to już wiemy dokładnie, co powiedział, że sugeruje, czyli jeszcze trzyma w szachu. Kanada i Europa powinny zawiązać sojusz w celu ochrony swoich rynków, demokracji oraz rządów prawa w świecie zdominowanym przez Stany Zjednoczone i Chiny, stwierdził w czwartek premier Mark Carney, to jest premier Kanady, odnosząc się do propozycji Unii Europejskiej, by nadać Kanadzie status członka stowarzyszonego. No na razie jest pewne, że Kanada w przyszłym roku będzie w Eurowizji. To już pierwszy krok zrobiła. A jakie będą kolejne?
0: Przede wszystkim kanadyjski premier został nagrodzony gromkimi brawami za wystąpienie, teraz przenosimy się ze Stanów Zjednoczonych do Europy, za wystąpienie w Parlamencie Europejskim. No, wygłoszone też zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oczywiście zagroził sankcjami handlowymi w odpowiedzi na propozycję przewodniczącej Komisji Europejskiej dotyczącej ustanowienia tego właśnie nowego statutu, o którym mówimy, czyli chodzi tutaj o relacje między Unią a Kanadą. Posłuchajmy takiego fragmentu wypowiedzi podczas przemówienia właśnie premiera Kanady, ale myślę, że to są chyba najważniejsze słowa z tego wystąpienia.
2: Nie chcemy wprowadzać niezdrowych zasad, że jedna strona ma dominować nad drugą, ale dążymy do zwiększenia odporności i nikt nie może kontrolować naszego otwartego rynku.
0: A zapytany już później o groźby Donalda Trumpa, premier kanadyjski powiedział dziennikarzom: Kanadyjczycy są zgodni, nikt nie będzie nam mówił, jakim językiem mamy się posługiwać, nikt nie będzie nam narzucał kultury, ani tego, z kim możemy zawierać umowy, ani jak chcemy to pokazać i zakwestionować z naszej strony na arenie międzynarodowej. I wśród tych obszarów, w których Kanada chciałaby zacieśnić współpracę z Unią Europejską, wymienia się dążenie do autonomii strategicznej poprzez ścisłe współdziałanie w zakresie surowców krytycznych, potencjału przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji i technologii obliczeniowych, bezpieczeństwa energetycznego, sektora kosmicznego oraz systemów płatności. Tutaj premier kanadyjski wspomniał również o handlu cyfrowym i budowie bezpiecznych połączeń szerokopasmowych między Europą a Azją, wykorzystujących tutaj wspólne położenie geograficzne i Unii, i Kanady. A nikt specjalnie tutaj w Kanadzie nie przejmował się tym, co mówi prezydent Donald Trump.

0: Trump, a przede wszystkim jak grozi, bo już niewielu traktuje tej jego groźby poważnie.
1: Z jednej strony możemy się cieszyć, bo Kanada ma akurat system metryczny, a nie imperialny jak Stany Zjednoczone, więc chyba będzie łatwiej się integrować z Europą. A oni w Fahrenheitach podają czy w Celsjuszach?
0: Oni podają w Celsjuszach, oni mają kilometry, no wolty mają te amerykańskie 120 i te kontakty, ale ogólnie są zdecydowanie bardziej europejskim krajem niż rzeczywiście Stany Zjednoczone. Bliżej im jest do Europy. Nawet w takiej perspektywie codziennego życia, no przecież bliskość, jeżeli chodzi o kontakty z Francją, tak więc tak, rzeczywiście zdecydowanie tutaj nawet można powiedzieć, bo przecież niedawno było na Islandii referendum, tak, no tak, i wydawało się, że do Islandii będzie bliżej do Europy, a jednak tutaj Kanadzie bo nie mówimy tutaj o strefie Schengen, to nie wchodzi w ogóle w rachubę, ale chodzi tutaj właśnie o gospodarcze stosunki, one mogą być zdecydowanie bliższe i zdecydowanie zmienić układ sił, i to nie Stany Zjednoczone, a właśnie Kanada i Europa będą się opierać na tych stosunkach gospodarczych, przynajmniej do końca prezydentury Donalda Trumpa. A co będzie potem, zobaczymy.
1: No tak, Kanada ma jeszcze Celine Dion i Ryana Goslinga, gdyby ktoś pytał, to też oczywiście zazdrościmy. Ale Schengen z Kanadą, to my tutaj rozważaliśmy wczoraj w studiu Polskiego Radia 24 i powiem ci szczerze, że wszyscy byli za u nas tutaj.
0: O, ja też byłbym za tym, bo im bardziej jest ruch taki, gdzie nie trzeba pokazywać paszportów, stać w kolejkach, co ja to akurat już jak posiadając amerykańskie obywatelstwo, to nie mam z tym problemu, bo obywatele są dużo szybciej puszczani, ale widzę, jak stoją w kolejce wszyscy ci, którzy przyjeżdżają. Często te kolejki są po kilka godzin, albo nawet wyjeżdżając po kogoś na lotnisko, dosyć długo się czeka, bo te odprawy są jednak uciążliwe i no, jednak zajmują sporo czasu. Szczególnie przy tutaj kadencji Donalda Trumpa, no to rzeczywiście można się zrażać i można się zrażać po spotkaniu z celnikiem, bo też znam wiele takich przypadków. I rzeczywiście jak ktoś pomyśli, że na przykład do Kanady wyglądałoby to jak w strefie Schengen, no to byłoby bardzo dużo plusów i Kanada bardzo by też turystycznie na tym zyskała.
1: Czekamy, może się tego doczekamy. Teraz o Kongresie Stanów Zjednoczonych, skoro było o Parlamencie Europejskim, to dla równowagi Kongres. Kongres przyjął bowiem ustawę nakładającą dotkliwe sankcje na Rosję oraz cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę. To jest to dokręcanie śrubki i bardzo dobrze, bo Rosja prowadzi wojnę i nie przestaje bombardować Ukrainy. Możesz zdradzić szczegóły tych sankcji?
0: Ale przede wszystkim tutaj trzeba odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy Donald Trump podpisze tutaj tą ustawę? Bo wcale to nie jest takie pewne, bo Donald Trump zmienia zdanie i też nie brakuje takich opinii, że jest w kieszeni Władimira Putina. Stąd niespecjalnie tej Rosji zagraża. Oprócz tego, że straszy, ale z tego straszenia niewiele wynika. Tutaj chodzi przede wszystkim o kraje, które handlują z Rosją. Przede wszystkim chodzi o tutaj wszystkie surowce energetyczne, że te kraje, które będą w dalszym ciągu kupować od Rosji surowce energetyczne, będą karane bardzo ostrymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale podkreślam, to wszystko bardzo ładnie wygląda na papierze. Ja dzisiaj w telewizji CNN słyszałem wypowiedź kończącą urzędowanie pani ambasador ukraińską w Waszyngtonie, która podkreśla, że rzeczywiście wszystko to pięknie wygląda, ale czy to będzie realizowane, czy to będzie możliwe i czy to prezydent Donald Trump podpisze, no to są już inne kwestie i musimy na to czekać, a prezydent oprócz różnych takich ogłoszeń, no nie do końca też jest taki po prostu skuteczny w tym wszystkim, no i też pamiętane było to, że bardzo jednak tutaj wie, że ma niskie notowania, chociaż może i nie do końca, bo mówi, że to też nieprawda, są te jego notowania i są sfałszowane. No ale fakt jest faktem, że diesel jest też niesamowicie drogi w Stanach Zjednoczonych, jest najdroższy w historii, no i też się przypomina, że to Rosja przecież, która atakuje Rosję, a w odpowiedzi Ukraina, która atakuje te wszystkie centra energetyczne Rosji, no to Donald Trump uważa, że to Ukrainy jest wina, bo ona atakuje, a to, że Rosja atakuje Ukrainę, to nawet o tym nie wspomina.
1: I to oczywiście brak ropy na rynku jest spowodowany tym, że Ukraina atakuje Rosję, a nie, że mamy wojnę w Iraku. Ale kto tam podąża za myślami prezydenta Trumpa. Jan Pachlowski był z nami o poranku. Dziękuję.
0: No myślę, że my wszyscy w jakiś sposób musimy niestety podążyć.
1: Musimy, tak, to nie znaczy, że lubimy, no ale niech będzie. Dzięki, Janku. Na zegarze 29 minut po godzinie 6. Za chwilę u nas informacje. To jeszcze tylko informacja dla tych, którzy słuchają nas w samochodzie. Pozdrawiamy szerokości.

0: szerokiej drogi i sprawdzam na mapy, szukam korków, ale nie znalazłem dużych, dużych korków. Korkuje się trochę wjazd do Warszawy od północy, od strony Łomianek, no i most na trasie toruńskiej, czyli most generała Stefana Grota-Roweckiego w kierunku z Pragi na lewobrzeżną Warszawę. Oj, zapchane, oj, stoją tam państwo. Trochę cierpliwości jeszcze. A za chwilę u nas informacje.
1: Autopromocja.
2: Fantastyczne zdjęcia, niebanalna historia. Kontrast między dwoma światami, czyli studencki Oscar dla filmu Kamathipura Express. Będzie o Bombaju i kulisach powstawania nagrodzonego filmu. Dziś w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 6:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent USA chwali Karola Nawrockiego i ogłasza znaczne postępy w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że wkrótce zostanie ogłoszona jej lokalizacja. Amerykański przywódca podkreślał rolę prezydenta Nawrockiego i zaznaczył, że to zasługa śmiałego przywództwa polskiego prezydenta. Karol Nawrocki odpowiedział na te słowa, dziękował prezydentowi USA i deklarował dalszą współpracę. Mogę zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą lokalizację dla bazy armii USA. Tak napisał Nawrocki w serwisie X. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego na Lubelszczyźnie omówiono działania systemów ostrzegania ludności w związku z ostatnimi alertami. Są ogłaszane częściej z powodu rosyjskich uderzeń na zachodnią Ukrainę. Wczoraj syreny zawyły w środku dnia w Lubelskim i na Podkarpaciu. Wiele przedszkoli i szkół podjęło decyzję o ewakuacji uczniów.
4: My w chwili usłyszenia alarmu zmonitorowaliśmy sytuację, zebraliśmy dzieci w odpowiednie grupy i wszystkie dzieci szkolne zostały sprowadzone do szatni, gdzie są tylko małe okienka zewnętrzne i rodzice zostali poinformowani przez dziennik o zaistniałej sytuacji.
3: Mówiła dyrektorka jednej z placówek w Lublinie, Małgorzata Rodzik. Po godzinie alarm został odwołany. Nie było powiatu, w którym nie uruchomiła się syrena, tak mówił po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Przypomniał, że po ostatnich incydentach część syren została przeniesiona pod zdalne zarządzanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5: 630 syren na terenie naszego województwa, z czego 355 syren zostało już uruchomionych w technologii zdalnej. My rozstrzygnęliśmy już przetarg i mamy podpisaną umowę na dołożenie kolejnych 326 syren w technologii cyfrowej do końca roku.
3: Wojewoda lubelski chce, by do końca roku na terenie regionu było minimum 1000 syren alarmowych z możliwością zdalnego uruchamiania. Absolwenci szkół średnich szukają wymarzonych studiów. Na Politechnice Poznańskiej dziś drugi dzień salonu maturzystów. W przyszłym roku akademickim uniwersytety zmierzą się z tak zwanym podwójnym rocznikiem. U przyszłych studentów wywołuje to dodatkowe obawy o miejsce na wybranej przez nich uczelni.
6: My się boimy, że progi po prostu się zwiększą na studia. I nie dość, że matura jest trudna, no to jeszcze to, że progi się zwiększą, bo jest duża ilość osób. No i jednak zostanie się chyba na te studia, które chcemy, to jest...
7: Wyczyn. Tak. Jest taki wyścig szczurów. Czuć, że jest presja. Jak nie zdamy dobrze matury, gdzieś tam nie pójdzie po naszej myśli, no to automatycznie ktoś wskakuje na nasze miejsce.
3: Podczas salonu maturzystów na Poznańskiej Politechnice uczniowie mogą porozmawiać z ekspertami, poznać zasady przyszłorocznych egzaminów, a także dowiedzieć się, jak je skutecznie zdać.

Najcieplej, najcieplej. Nad morzem oczywiście, drodzy Państwo, to się będzie zmieniać w ciągu dnia. 14,5 stopnia, Heli, Świnoujście to są najcieplejsze miejsca w Polsce teraz o godzinie 6.30. Najchłodniej w Jeleniej Górze, no w górach, tak, najchłodniej w górach, 6 stopni tylko. Ale w ciągu dnia najcieplej z kolei będzie właśnie na południu, w szerokim pasie od Zielonej Góry przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków. Taka południowa magistrala kolejowa, Państwo wiedzą, tam wszystkie pociągi jeżdżą. 20, 21, 22 stopnie to będą najcieplejsze miejsca w Polsce. Ciepło też będzie w centralnej Polsce i słonecznie, co warto podkreślić. W Łodzi 21, w Warszawie 21, 20 w Białymstoku i Lublinie. A ten chłód to 17-18 stopni, to pas Wybrzeża. Szczecin, Koszalin, Słupsk, całe Trójmiasto, jeszcze Olsztyn i Suwałki. Tam tylko 17-19 stopni i tam będzie padał deszcz.

Nasz sygnał sportu tak zaprojektowaliśmy, żeby ci, którzy wchodzą opowiadać o sporcie, czuli się, że tak wiwatują tłumy. Rafał, Bała, taka meksykańska fala. Dzień dobry.

0: piłki i pokaz słabości polskiej, bo Lech Poznań przegrał w Lidze Europy aż 0-4. No, można powiedzieć klęska mistrza Polski, chociaż trener tego zespołu mówi, że wcale tak nie było, że zostali ukarani, ale nie zostali zmiażdżeni. No, można mieć różne zdania na ten temat. Polskie piłkarki nożne do lat 20 odpadły z Mistrzostw Świata, też porażka zdecydowana. Pamiętasz, kilka dni temu wygrały z Argentyną. Mówiliśmy o tym, że no fantastyczny sukces, ale tutaj przegrały ze słabiutką Kolumbią. No tak się czasami zdarza. Dzisiaj powołania reprezentacji Polski. Dowiemy się, kto w tym meczu za tydzień wystąpi na Stadionie Narodowym. Ale o tym wszystkim już teraz Filip Jastrzębski. Filipie, na początek chyba europejskie puchary.
1: Dzień dobry. No nie była to udana inauguracja Ligi Europy w wykonaniu naszych dwóch przedstawicieli. W środę zaczęła Jagiellonia Białystok od porażki na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. No i tutaj można było odnieść wrażenie, że remis też byłby w zasięgu drużyny z Podlasia. Ostatecznie skończyło się powrotem do Polski bez punktów. Bez punktów także Lech Poznań, który jednak przegrał i to dotkliwie, boleśnie w Londynie z Crystal Palace 0-4. No bolała przede wszystkim ta postawa defensywy poznańskiego Lecha, która kompletnie nie wiedziała, co robić w pierwszej połowie spotkania. To pozwoliło drużynie z Premier League zdobyć 3 bramki. No była nawet 4. jeszcze przed przerwą, autorstwa Terego Jegby, obrońcy Lecha. No efektowny był to strzał z bardzo dużej odległości ostatecznie. Na szczęście dla kolejorza nieuznany jeszcze w końcówce gol na 4-0 i ostatecznie Lech wraca z Londynu na tarczy. Ale czy to oznacza, że Liga Europy to są za wysokie progi dla naszych klubów? Niekoniecznie. Bo oczywiście to były bardzo silne kluby, Jagiellonii udało się powalczyć, Lechowi może niekoniecznie, ale pamiętajmy, że kolejorz ma jeszcze na rozkładzie m.in. Toreńce czy Ofi Kreta, Jagiellonia zmierzy się jeszcze z Araratem Erywań czy Lewskim Sofia, więc będzie jeszcze niejedna okazja, żeby tych punktów nastukać i to wcale nie jest tak, że nie stać ani Jagiellonii, ani Lecha Poznań na awans do fazy pucharowej. Ten dzień wczorajszy nie był też dobry dla naszych piłkarek, które odpadły w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spore nadzieje wiązaliśmy z drużyną trenera Marcina Kasprowicza, ponieważ śpiewająco biało-czerwone przeszły przez fazę grupową, a wczoraj niestety po golu w końcówce musiały uznać wyższość Kolumbijek i odpadły z turnieju. No a dziś będziemy żyć powołaniami selekcjonera Jana Urbana. O 9:00 okaże się, kogo wybrał trener i kogo pośle w bój w tych 4 spotkaniach Ligi Narodów. Wiemy już, że wbrew temu, co się mówiło w ostatnich tygodniach, Robert Lewandowski będzie gotowy na całym zgrupowaniu. To jest bardzo ważne, będzie do dyspozycji selekcjonera w tych wszystkich 4 spotkaniach. Gorzej z innymi napastnikami, bo raczej nie mamy problemu bogactwa na tej pozycji. Nie mamy też w drugiej linii, dlatego Marcel Reguła z Zagłębia Lubin może zostać powołany. Być może Łukasz Poręba z Elversbergu, czyli klubu Bundesligi, a może na Bartosza Mazurka, młodego byłego piłkarza Jagiellonii, obecnie zawodnika RB Salzburg, postawi selekcjoner, ponieważ Mazurek też dobre opinie zbiera. A trzeba sobie radzić, bo brakuje m.in. Oskara Pietuszewskiego, który jeszcze nie wyleczył kontuzji. Filip Rózga wyleczył, wrócił do gry, no ale to były na razie tylko 2 wejścia z ławki rezerwowych, więc ma sporo dylematów selekcjoner Jan Urban, a musi to wszystko tak poukładać, by reprezentacja Polski godnie spisała się w tych spotkaniach, bo to będą pierwsze mecze o punkty od tej porażki w Sztokholmie marcowej, która odarła nas z marzeń o występie na Mistrzostwach Świata, więc trzeba troszeczkę poprawić nastroje wokół reprezentacji.
0: Tyle Filip Jastrzębski, dziękuję za relację. No, wczoraj grała Liga Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych. Wisła Płock wygrała u siebie z niemieckim Melsungen minimalnie 25-24, to druga kolejka. Wcześniej, pamiętamy, Industria Kielce pokonała na wyjeździe norweski Kolstad. Koszykarze też grali wczoraj. Dziki Warszawa awansowały do półfinału rozgrywanego w bułgarskim Samokowie turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów FIBA. Tam pokonali 102-95 FEP Ryga. O tym, co zdecydowało o zwycięstwie, mówi środkowy stołecznej drużyny Łukasz Frąckiewicz.
2: Wiedzieliśmy, że jedną z naszych przewag jest to, że mamy szerszą ławkę, mamy tak naprawdę 11 zawodników do grania. Zespół z Rygi praktycznie grało 8 zawodnikami praktycznie całą drugą połowę, więc wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy grać naszą koszykówkę, to w czwartej kwarcie po prostu przyniesie to, szczególnie ta końcówka mocno przeważyła naszą korzyść.
0: No, rywalem dzików będzie już bardzo mocny zespół, bo reprezentujący Hiszpanię klub Breogan. No i na koniec o pieniądzach, bo ja często tutaj przychodzę i mówię o pieniądzach, bo te pieniądze rzeczywiście w sporcie są ogromne i wyobraźmy sobie, że tak, Cristiano Ronaldo, no to wszyscy wiedzą, kto to jest, kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Swoją drogą, on już ma 41 lat i powiedział, że jeszcze około 2 lat będzie grał w reprezentacji, także pozazdrościć tej formy. No i ma też oczywiście mnóstwo pieniędzy. Gra w Arabii Saudyjskiej. Ostatnio poinformował, że 92 miliony euro dofinansował taki fundusz inwestycyjny, który chce kupić jego klub. No i tak spojrzałem na jego

0: zarobki. Okazuje się, że on za samą grę w tym klubie Al Nassr, czyli to, co zrobi na boisku, otrzymuje 200 milionów euro rocznie. Za kontrakty reklamowe i wszystkie te działania na tym polu marketingowym otrzymuje kolejne 280 milionów euro, także prawie pół miliarda euro otrzymuje rocznie. No oczywiście od tego odchodzą podatki.
1: Grać? Ja bym jeszcze 10 grał.
0: Jeszcze gra, podpisał niedawno nowy kontrakt. No i tak, miesięcznie to jest 16,5 miliona euro, tygodniowo 3,8 miliona euro dziennie, 550 tysięcy euro na minutę, około 390 euro, także no ogromne pieniądze. Ja tutaj byłem 5 minut, gdybym był Cristiano Ronaldo, to zarobiłbym około 6 tysięcy złotych, proszę państwa.
1: Nie, tyle ci nie zapłacimy, nie ma mowy.
0: Ale też nie jestem Cristiano Ronaldo.
1: Rafał Bała powróci za godzinę i wtedy sypniemy groszem. Za 20 minut będzie godzina 7, a teraz łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O ostrzeżeniach będzie, bo premier ostrzega przed eskalacją. W południe narada w wąskim gronie u prezydenta. No, dzieje się, tak można powiedzieć w skrócie. Czego możemy się spodziewać? O jakim zagrożeniu mówił szef rządu? Może coś wiesz więcej?
2: Tak, wiem więcej, dlatego że wczoraj rzeczywiście późnym popołudniem premier, i nie było to zapowiadane, wyszedł na sejmową mównicę wtedy, kiedy kończyły się prace nad wieloma ważnymi też dla funkcjonowania polskiego państwa ustawami i projektami ustaw. Donald Tusk pojawił się na tej sejmowej mównicy, przekazał coś w rodzaju takiego raportu na temat tego, co działo się między innymi w ostatnich dniach, o czym zresztą szeroko opowiadaliśmy na naszej antenie, ale też o tym, czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach po Federacji Rosyjskiej. Rosja może uderzać w państwa NATO, będzie to przedstawiać jako incydenty przypadkowe, tak mówił szef rządu w Sejmie.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
2: Według analiz, które ma szef rządu, one są oczywiście oparte na wiadomościach i zarówno tych przekazywanych przez służby specjalne, no ale także informacje dostajemy ze strony ukraińskiej oraz od sojuszników, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. No niestety taka taktyka Federacji Rosyjskiej jest obliczona na totalną dezinformację, na wzbudzanie negatywnych emocji wśród nas, wśród państw Zachodu. Po co? No to są dla mnie, tak bym to powiedziała, no może oczywiste oczywistości, ale warto je powtarzać, no po to, żeby po prostu wbijać klin między sojuszników, rozbijać tę naszą sojuszniczą spójność, jedność i patrzenie na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
1: A co będzie u prezydenta, też wiemy?
2: Tak, oczywiście, ale zanim u prezydenta, posłuchajmy jeszcze tej jednej wypowiedzi właśnie szefa rządu, który w kontekście tego, co powiedziałam, wypowiadał się.
3: I przede wszystkim przekonanie, i tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. To znaczy założenie, że nikt nie będzie chciał umierać za Łotwę czy za Litwę, skoro mamy do czynienia z incydentami, a nie wypowiedzeniem wojny.
1: No właśnie, to mówiłaś, tu wspomniał premier o tym artykule 5, to może coś więcej o nim?
2: No artykuł 5, no przecież wiemy,
1: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
2: Jeden
1: tak.
2: Ze wszystkich, wszyscy za jednego. To jest zresztą no, takie powiedzenie, takie zawołanie, które wielokrotnie u nas, chociażby w Polsce, słyszeliśmy, chociażby też ze strony amerykańskich przywódców. Czy to John Biden o tym mówił jeszcze będąc prezydentem i mieszkając w Białym Domu, czy kilka razy przecież powtarzał to też jeszcze w poprzedniej kadencji premier Donald Trump, prezydent Donald Trump, ale mówią to też wszyscy sojusznicy w trakcie szczytu chociażby lipcowego w Ankarze, na którym też byłam i relacjonowałam przecież dla państwa te informacje. Również było to wielokrotnie powtarzane, ale Federacja Rosyjska, czy to jest Federacja Rosyjska, którą rządzi Putin, czy też wcześniej inni prezydenci urzędowali, czy jeszcze wcześniej była to sowiecka Rosja, a wcześniej carska Rosja, no ma to niestety w tym swoim takim politycznym DNA, tak bym to określiła, działanie właśnie obliczone na to, żeby wprowadzać zamieszanie, żeby wzbudzać negatywne emocje, żeby rozbijać poszczególne grupy społeczne też w danym państwie. Widzimy to chociażby w infosferze, jest to na gminie robione są specjalne farmy troli, hodowane, tak bym to powiedział.

0: powiedziała bardzo obrazowo, żeby no właśnie te negatywne emocje wzbudzać. Ja staram się zawsze uspokajać, Grzesiu i drodzy Państwo, naszych słuchaczy, po to, żeby rzeczywiście no właśnie nie grać do tej bramki, która może sprzyjać Federacji Rosyjskiej, z której Moskwa może się cieszyć. Ty pytałeś, jeszcze na koniec powiem o tym spotkaniu, które odbędzie się w południe. Ono też wpisuje się, mam wrażenie, że wreszcie chyba w to, że i Pałac Prezydencki, i tak zwany Mały Pałac, jak my to dziennikarze że określami, czyli Kancelaria Prezesa Premiera Rady Ministrów, rzeczywiście o bezpieczeństwie starają się mówić jednym głosem. Wiemy, że Karol Nawrocki wybiera się późnym popołudniem za ocean. Będzie tam uczestniczył między innymi w sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Będzie wypowiadał się w imieniu Polski i będą wątki dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza w naszym regionie na wschodniej flance NATO, omawiane i poruszane. Stąd też zaproszenie. Zaproszenie w wąskim gronie i zaraz oddam głos rzecznikowi prezydenta Rafałowi Leśkiewiczowi, dlaczego właśnie nie ma Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czyli szerokie grono, tylko wąskie grono. Pojawi się w Pałacu Prezydenckim o 12:00 szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz i szef sztabu generalnego, pierwszy żołnierz polskiej armii Wiesław Kukuła. Posłuchajmy, co o tym spotkaniu mówi rzecznik prezydenta.
1: To jest ten format, który da najpełniejszy obraz, ale też pozwoli panu prezydentowi nie w świetle kamer, tylko w zaciszu gabinetów, bardzo poważnie, w trybie także niejawnym. I to jest najwłaściwszy format w tej chwili do tego, by rozmawiać o poważnych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dodam też, że na bieżąco, codziennie pan prezydent jest informowany o wszystkich incydentach, wszystkich zagrożeniach, które dotyczą Polski, więc na ten moment pan prezydent nie widzi potrzeby tu i teraz, w tym momencie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Bo węższe grono, dodam tylko do słów, które powiedział rzecznik prezydenta, węższe grono gwarantuje też większą,
2: poufność.
0: No, powiedziałabym, poufność informacji, które będą tam przekazywane. Ja jeszcze zrobię małą prywatę, Grzegorzu, na końcu i też, drodzy Państwo, zapraszam jeszcze jutro do słuchania Polskiego Radia 24 o godzinie 8:33. Ja ten temat będę szeroko omawiać z moimi gośćmi w ramach programu Kafe Armia. Zapraszam, proszę sobie przygotować mocną kawę, herbatę, wodę, kto co woli i będziemy opowiadać o tym, jak też nie ulegać tej dezinformacji i jak nie podbijać tych negatywnych emocji, ale jednak dbać o nasze bezpieczeństwo.
2: Tyle, ile możemy, bo nie zawsze możemy wiele powiedzieć.
0: Oczywiście.
2: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za dziś i zapraszamy jutro Kafe Armia o poranku. A teraz o tym, że do końca roku zabezpieczonych zostanie 200 km polskiej granicy. Taką informację przekazał w Sejmie wiceminister obrony. Zostajemy w tematach obronnych. Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u, przedstawił informację rządu o sprawie działań, w sprawie działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Tak to się ładnie długo nazywało. Szczegóły teraz zdradzi i przybliży Michał Fabisiak.
3: Wiceminister obrony mówił, że przed Polską trudne miesiące, a informacje dotyczące możliwych zagrożeń bardzo poważne. Cezary Tomczyk tłumaczył, że wywiad zarówno polski, jak i sojuszniczy od wielu miesięcy ostrzegał o możliwościach eskalacji ze strony Rosji. Wiceszef MON wymienił, na czym mogą one polegać.
4: Eskalacja obejmuje akty dywersji, kierowanie rakiet i dronów na terytorium Rzeczpospolitej, zlecanie zabójstw. Może to dotyczyć ludzi, którzy dzisiaj sprawują naczelne funkcje w przemyśle obronnym, może to dotyczyć funkcjonariuszy państwa, ale także najważniejszych osób w państwie.
3: Dodał, że celem działań Rosji wymierzonych w sojuszników Kijowa, w tym Polskę, jest zdławienie ukraińskiej gospodarki oraz pogłębienie podziałów w NATO i Unii Europejskiej. Cezary Tomczyk tłumaczył, że polskie wojsko już dziś stawia czoła wrogim działaniom Rosji.
4: Dzisiaj żołnierze Wojska Polskiego z cyberwojsk mierzą się z atakami na nasze sieci wojskowe. Ponad 5 tysięcy żołnierzy, którzy są rozlokowani na granicy polsko-białoruskiej, mierzą się z zagrożeniami z tamtej strony. Mamy do czynienia z wlotami obcych statków powietrznych na teren naszego kraju i Europy. Polscy żołnierze de facto walczą już dziś.
3: Cezary Tomczyk podkreślił, że Polska w ostatnich latach fundamentalnie zmieniła doktrynę dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Zaznaczył, że ochrona infrastruktury krytycznej weszła również w odpowiedzialność sił zbrojnych. Wymienił także 5 żelaznych zasad bezpieczeństwa Polski.
4: Po pierwsze, Rosja jest zagrożeniem. Po drugie, NATO i Unia Europejska to są sojusznicy. Po trzecie, że wspieramy armię, żołnierzy i zakupy dla wojska. Po czwarte, że mimo wolności słowa, poglądy prorosyjskie nigdy nie powinny być akceptowalne ani w tej tej Izbie, ani w polskiej debacie publicznej. I po piąte, że Polska prowadzi jedną politykę zagraniczną.
3: Zapewnił, że sojusz polsko-amerykański jest trwały i niezagrożony.

0: Zielony zwrócił uwagę na ważną rolę osobistych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Zapewnił, że rząd kibicuje tym relacjom. Wiceszef MON przekazał, że NATO uruchomiło dwie operacje, które mają osłonić wschodnią flankę sojuszu. Zadeklarował, że do końca roku zabezpieczone zostanie kolejne 200 kilometrów granicy państwa. W związku z tym, jak mówił, do końca roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, zabezpieczenie granicy wyniesie łącznie około 470 kilometrów. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
1: Za 10 minut będzie godzina 7, to wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co wydarzyło się wczoraj przy naszej wschodniej granicy. Rosyjski dron zbliżał się do Dorohuska, więc najpierw ogłoszono, a później odwołano alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza dla województw lubelskiego i podkarpackiego, dla niektórych powiatów tych województw. Poza alertami RCB w tych obu województwach w niektórych miejscach zawyły też syreny, a w związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce z lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Te lotniska zostały czasowo wstrzymały swoje operacje lotnicze, cywilne operacje lotnicze. Więcej na ten temat wie Przemysław Lis, który jest w Chełmie. Witaj Przemku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co dokładnie zagrażało Polsce i na czym się skończyło? Bo te drony nie przeleciały przez granicę, prawda?
2: Ostatecznie nie przeleciały, ale jak poinformowało Wojsko Polskie, ostrzeżenie wydano ze względu na szybko lecący w kierunku Polski rosyjski dron, który ostatecznie spadł około 4 kilometrów od naszej granicy po stronie ukraińskiej. O podjętych działaniach mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Po uzyskaniu informacji od strony ukraińskiej o możliwym zagrożeniu zbliżającym się obiekcie do naszych granic, również nasze systemy obserwowały obiekt, który z dużą prędkością zbliżał się do naszych granic. Zostały podjęte decyzje o aktywacji systemów naziemnych, radiolokacyjnych, obrony przeciwlotniczej, ale także myśliwstwa wojskowego. Wystartowały nasze F-16 po to, żeby bardzo szybko znaleźć się w rejonie operowania na wschodzie Polski.
2: Zadziałały również procedury cywilne. W związku z alarmem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny. Po ogłoszeniu alarmu wstrzymano także działanie przejść granicznych w Dorohusku oraz w Zosinie, ale już po kilkudziesięciu minutach po odwołaniu alarmu ruch na obu tych przejściach został wznowiony. Wiele przedszkoli i szkół w województwie lubelskim podjęło też decyzję o ewakuacji uczniów. Dzieci i młodzież skierowano do piwnic, podziemnych szatni i na korytarze, czyli tam, gdzie nie ma okien. O tym, jak ta procedura przebiegała w zespole szkolno-przedszkolnym numer 7 w Lublinie, mówi jego dyrektorka Małgorzata Rodzik.
4: My w chwili usłyszenia alarmu zmonitorowaliśmy sytuację, zebraliśmy dzieci w odpowiednie grupy i wszystkie dzieci szkolne zostały sprowadzone do szatni, gdzie są tylko małe okienka zewnętrzne i rodzice zostali poinformowani przez dziennik o zaistniałej sytuacji. Młodsze dzieci reagowały emocjonalnie, tak że nie obyło się nawet bez płaczu.
2: W pobliżu polsko-ukraińskiej granicy nadal panuje dość nerwowa atmosfera. Wczoraj, tuż po odwołaniu alarmu, rozmawiałem z mieszkańcami Dorohuska i Chełma. Pytałem ich o obawy związane z zagrożeniem ze wschodu. Opinie były podzielone.
5: Ja byłem w domu, siedziałem sobie, jadłem kanapki, więc nie za mną, no to syrena byje i wyje, no i dobra, pobyła i przestała. No toż można się obawiać, jak ma uderzy, to i tak uderzy.
6: Dochodzi coraz częściej, też się boimy, żeby to też tak się nie przyzwyczaić tych alertów, tak? Żeby to takie też nie spowszedniało, bo też niektórzy tak sobie obserwujemy, bagatelizują. Byliśmy zawsze przyzwyczajeni, że zawsze tak. Będzie pokój, że tak. Będzie bezpieczeństwo, że będzie po prostu dobrze, ale niestety czasy się zmieniają bardzo szybko.
7: Niech to się uspokoi,
6: niech
7: proszę
6: się uspokoi.
7: Pana, niech to się wojna zakończy czym prędzej.
2: Rosja może w najbliższych miesiącach przeprowadzić uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę, ostrzegał wczoraj premier Donald Tusk. Szef rządu mówił w Sejmie, że informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące. A to wczorajszy atak był już kolejnym w ciągu zaledwie tygodnia rosyjskim uderzeniem w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Przypomnijmy, w ostatnią niedzielę rosyjski dron uderzył w stację benzynową oraz w infrastrukturę kolejową po Ukrainie. Stronie, również w pobliżu Dorohuska.
1: No i zawsze to się dzieje wtedy, kiedy ktoś je kanapkę. Straszna sprawa. Przemek Lis, prosto z Chełma. Dziękuję, Przemku.
2: Jak to
1: pani powiedziała, zmonitorowaliśmy sytuację. Bardzo ładne określenie. Zmonitorowaliśmy sytuację i przenosimy się do Sejmu.

0: A dlaczego do Sejmu? Bo Sejm odrzucił, nie odrzucił wczoraj weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Długa nazwa ustawy. Ja nie wiem, kto pisze te nazwy ustaw. Nie można by ich krócej? Posłom koalicji rządowej nie udało się zebrać wymaganej większości. Ta większość to była 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata na temat, którą obserwował Mariusz Pieśniewski. Posłuchajmy.
1: Ustawa przewidywała, że dwie osoby dorosłe będą mogły sformalizować swój związek przed notariuszem, a następnie zarejestrować go w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu uzyskałyby dostęp do informacji medycznej partnera, prawo do dziedziczenia czy wspólne rozliczenie podatków. I na użyteczność tych przepisów wskazywała większość rządowa. Ministra pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy podkreślała, że ustawa miała jeden cel – pomóc ludziom.
2: Bo to jest ustawa, która mówi o tym, czy państwo ma wspierać człowieka w sytuacjach kryzysowych, na dobre i na złe. Tak jest w małżeństwie, ale tak jest przecież także w związkach nieformalnych. Czy państwo ma wspierać człowieka, kiedy trafia on do szpitala, traci najbliższą osobę, chce chronić wspólne mieszkanie, dowiedzieć się o stanie zdrowia partnerki lub partnera, godnie pochować osobę, z którą dzieli życie, dom, obowiązki, troski, odpowiedzialność.
1: Ale prezydencki minister Paweł Szefernaker odpowiadał, że prezydent zawetował ustawę, bo jest niezgodna z konstytucją, naruszając pozycję małżeństwa.
3: Ustawa rażąco jest sprzeczna z konstytucją, z artykułem 18 konstytucji. I żadne wasze krzyki, żadne tutaj wasze opowiadanie o tym, o własnym życiu nie zmieni tego.
1: Monika Rosa z KO mówiła o zmianach społecznych, na które odpowiada ustawa.
4: Polska rodzina to nie jest już tylko i wyłącznie związek małżeński z dziećmi. Polska rodzina teraz to są związki nieformalne, związki jednopłciowe, różnopłciowe, małżeństwa z dziećmi, z jednym, rodziny patchworkowe.
1: Ale prawica nie przyjmowała takich wyjaśnień.
5: Wy się dużo napracowaliście, pani minister, to jest prawda.
1: Mówił Michał Wójcik z PiS.
5: Ta ustawa nie przejdzie, przejdzie weto. Dziękuję panu prezydentowi za zawetowanie i stanie na straży konstytucji, bo my rozmawiamy o przepisach. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby tym ludziom pomagać. Tylko trzeba to zrobić z głową, zgodnie z konstytucją i uczciwie w stosunku do tych ludzi, a nie tak, że wrzucacie coś, co wiecie, że i tak nie przejdzie.
1: W opinii PSL przepisy były umiarkowane.
6: Po prawdzie, ta ustawa jest o tym, czy ludzie będą mogli dowolnie kształtować swoje życie,
1: mówiła Urszula Pasławska z PSL.
6: A debata o wecie jest o tym, czy polskie państwo będzie miało własną, umiarkowaną ustawę przygotowaną przez polski parlament, czy może prawo będzie kształtowane przez europejskie trybunały.
1: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne były głosy części opozycji, ale nawet nowy klub Rozwój Plus mówił po staremu.
7: Przypomnę po raz kolejny. Status małżeństwa chroniony jest konstytucją.
1: Mówiła posłanka Elżbieta Duda.
7: Żaden związek nie dorównuje małżeństwu. Opinia Krajowej Rady Sądownictwa w tym temacie jest jednoznaczna.
8: Panie i panowie posłowie, odrzućmy to haniebne weto.
1: Apelowała Joanna Wicha z Lewicy. Do odrzucenia weta zabrakło blisko 30 głosów.
0: No i na tych apelach się skończyło. Mariusz Pieśniewski był w Sejmie i się przyglądał. Na zegarze u nas za 6:30, czyli za 1,5 minuty informacje. I Marcin Zawada, który po 7:00 i po 8:00 będzie przepytywał polityków. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kogo dzisiaj?
9: Jeden temat dziś istotny to Trybunał Konstytucyjny, no bo dziś powinien objąć swój mandat w Trybunale pan sędzia Berek, bo 18 dzień września to jest dzień, kiedy wygasa mandat tego sędziego, w którego miejsce pan Berek wchodzi. Pytanie, co będzie z panem sędzią, co będzie z Trybunałem? Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, na te pytania odpowie, a później drugi niezwykle istotny temat, czyli nasze bezpieczeństwo. Wiesław Szczepański, MSWiA z Lewicy. Tutaj o tym, czy mamy się gdzie chować, bo wczoraj część szkół była ewakuowana. Okazało się, że uczniowie nie mają gdzie szukać schronienia, gdyby do czegoś złego doszło. To o tym i o innych elementach dotyczących bezpieczeństwa będziemy dziś w poranku rozmawiać.
0: I dziennikarze to potrafią w 20 sekund zapowiedzieć. Dariusz Mazur, Wiesław Szczepański, nasze polityczne rozmowy o poranku.
10: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier w Ukrainie, szef MON w Pałacu Prezydenckim. Dziś seria ważnych rozmów o bezpieczeństwie i prowokacjach Rosji. Posłowie nie zdołali przełamać prezydenckiej blokady. Ustawa o statusie osoby najbliższej idzie do kosza. Będą też nowe ustalenia w sprawie zonda krypto. Chodzi o powiązania giełdy z prawicową telewizją. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier z wizytą w Ukrainie. Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To narada Ukrainy i przedstawicieli siedmiu państw regionu Karpat. Oprócz Ukrainy i Polski w spotkaniu biorą udział Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Przywódcy zapewne omówią ostatnie niepokojące poczynania Rosji. Wczoraj w Sejmie premier mówił, że Moskwa może w najbliższych miesiącach prowadzić częstsze uderzenia dronami i rakietami na państwa graniczące i wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Donald Tusk podkreślał, jak ważne jest wsparcie sojuszników i możliwość realizacji artykułu 5 NATO.
2: Chcemy liczyć i potrzebujemy lojalności sojuszników i takiej pewności, że gdyby Rosji przyszło do głowy coś więcej niż incydent, to naprawdę możemy liczyć na szybką i skuteczną reakcję całego bloku.
1: Wczoraj rosyjski dron spadł kilka kilometrów od granicy z Polską. W województwach lubelskim i podkarpackim przez ponad godzinę obowiązywały alerty o zagrożeniu z powietrza. To kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. W położonym w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy Chełmie powtarzające się alarmy budzą mieszane odczucia wśród mieszkańców.
3: Dochodzi coraz częściej, też się boimy, żeby to też tak się nie przyzwyczaić tych alertów, tak? Żeby to takie też nie spowszedniało, bo też niektórzy tak sobie obserwujemy, bagatelizują.
4: Nic takiego, już mnie to nie rusza. Minimalny niepokój, ale teraz to już nic.
1: Według dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych polska przestrzeń powietrzna nie została wczoraj naruszona. Niemniej zagrożenia nigdy nie wolno lekceważyć. Stany Zjednoczone są coraz bliżej decyzji o lokalizacji stałej bazy USA w Polsce. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych o znaczących postępach w tej sprawie. Prezydent USA nie zdradził zbyt wielu szczegółów, podkreślał jedynie, jak silny sojusz łączy Warszawę z Waszyngtonem. Na jego wpis zareagował prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Trumpowi za jego zaangażowanie. O dobrej współpracy, która przynosi efekty, pisze także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś obaj omówią bieżącą sytuację bezpieczeństwa. Prezydent, minister obrony, a także szef sztabu generalnego spotkają się w Pałacu Prezydenckim. Początek narady o 12. Teraz Sejm. W większości rządowej zabrakło głosów, by odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Przepisy zakładały między innymi dostęp do informacji medycznej partnera, prawo do dziedziczenia i możliwość wspólnego rozliczania podatków. Sejmowej debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
5: Ministra pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy podkreślała, że ustawa miała jeden cel – pomóc ludziom.
6: Czy państwo ma wspierać człowieka, kiedy trafia on do szpitala, traci najbliższą osobę, chce chronić wspólne mieszkanie, dowiedzieć się o stanie zdrowia partnerki lub partnera, godnie pochować osobę, z którą dzieli życie, dom, obowiązki, troski, odpowiedzialność?
5: W opinii Urszuli Pasowskiej z PSL przepisy były umiarkowane.
7: Po prawdzie, ta ustawa jest o tym, czy ludzie będą mogli dowolnie kształtować swoje życie.
5: Ale prawica nie przyjmowała takich wyjaśnień, mówił Michał Wójcik z PiS.
8: Ta ustawa nie przejdzie, przejdzie weto. Dziękuję panu prezydentowi za zawetowanie i stanie na straży konstytucji, bo my rozmawiamy o przepisach. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby tym ludziom pomagać, tylko trzeba to zrobić z głową, zgodnie z konstytucją.
5: Finalnie prawicowi posłowie nie zagłosowali przeciwko prezydenckiemu wetu i ustawa trafiła do kosza. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Teraz nowe doniesienia w sprawie zonda krypto. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski mają nowe dowody i opisują relacje upadłej giełdy i ludzi związanych z Telewizją Republika. Prowadzący stacji Sławomir Jastrzębowski był członkiem grupy Zonda Krypto Public Relations na WhatsAppie. Miał proponować Przemysłowi Kralowi między innymi uciszenie reportera TVN24. Agencja PR byłego dziennikarza Michała Krzymowskiego dostała od spółki Krala łącznie 90 tysięcy euro. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski dotarli do przelewów i korespondencji łączących Telewizję Republika z zonda krypto. Czekamy na więcej szczegółów. Wrócimy do tego tematu w Polskim Radiu 24. Na koniec jeszcze zaproszenie do kina. Na ekrany wchodzi najnowszy film Łukasza Rondudy.

0: Powiedz mi, co czujesz. To opowieść o parze młodych artystów, Patryku i Marii, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Jak mówi reżyser, to portret młodego pokolenia Polaków.
1: Ten film wziął się z obserwacji, wziął się z takiej fascynacji najmłodszym pokoleniem Polaków i tym, jak oni tworzą relacje, relacje miłosne, ale też jak tworzą wspólnoty, jak bardzo ważne są dla nich wartości takie jak bliskość, autentyczność i wydaje im się, że te wartości są w jakiś sposób rewolucyjne, one zmieniają świat. No i bardzo mnie zainteresowało właśnie, jak te młode osoby tworzą relacje miłosne.
0: Powiedz mi, co czujesz, został zakwalifikowany do konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film powalczy o Złote Lwy. Festiwal rusza w poniedziałek.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Gęste mgły utrzymują się na południowym wschodzie kraju. Gdy ustąpią, będzie dość pogodnie. Więcej chmur zgromadzi się na północy i zachodzie i tam możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura wyższa niż wczoraj. Od 19 stopni w Wielkopolsce, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 22 w Małopolsce.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: W ogóle to w kinach jesienią się będzie działo. Dzisiejszy dodatek kulturalny do Wyborczej mówi o 15 filmach, na które czekamy tej jesieni. Oczywiście na Lalkę niektórzy czekają. Tak średnio, ale też jest i będzie Kuroń i będzie też Avengers Doomsday i Duna, część co wszystko w grudniu. No trzeba trochę poczekać, no ale będzie też i to mam wrażenie, że będzie Guilty Pleasure dla niektórych, Struś Pędzi Wiatr i Zemsta Kojota. Haha, podobno po 70 latach tego Kojota wreszcie dogoni, ale nie zdradzamy szczegółów. Poranek, piątkowy poranek, 18 dzień września. To dziś, drodzy Państwo, w kalendarzu i ten dzień będzie trwał 12,5 godziny i jeszcze minutę. Słońce zajdzie w stolicy kwadrans przed godziną 19. Teraz 7 minut po 7, a to oznacza, że u nas jest polityka.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Marcin Zawada, witam Państwa, a moim i Państwa gościem Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
5: Panie ministrze, jak ten dzień, a więc piątek, 18 dzień września, jak to będzie istotny dzień dla przyszłości Trybunału Konstytucyjnego?
6: No, wiemy, że tego dnia upływa okres kadencji jednej z osób zasiadających w Trybunale i no, może nie od tego, od następnego dnia rozpoczyna się kadencja ostatniego z wybranych sędziów, doktora Macieja Berka.
5: Tyle, że wiemy też, bo pan
6: jest to zarazem, tak.
5: Bo pan minister jest powiedział to zarazem, o tych datach, tak. kto kończy swoją przygodę z Trybunałem Konstytucyjnym, kto powinien w tym Trybunale się znaleźć, ale wiemy też, że prezydent w tym momencie nie przyjmie ślubowania od doktora Macieja Berka. I co to zmienia? Czy to coś zmienia, czy nie zmienia to, że prezydent ustami swoich współpracowników mówi, że no nie ma tych wymogów formalnych zdaniem Pałacu Prezydenckiego Maciej Berek, czekamy na kolejne dokumenty, póki ich nie zobaczymy, to Maciej Berek nie stanie przed prezydentem i takiego ślubowania nie złoży. To coś zmienia, czy nie?
6: No, nie jest to sytuacja całkiem nowa, ponieważ mieliśmy już taką sytuację i to całkiem niedawno w odniesieniu do 4 prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ta sytuacja nadal, jeżeli chodzi o postawę Pałacu Prezydenckiego, pozostaje w zawieszeniu, ponieważ ślubowanie nadal nie zostało odebrane. I chcę zwrócić uwagę, że w odniesieniu do tych osób, do tej czwórki, no to w zasadzie tam nie ma żadnego uzasadnienia dla zaniechania ze strony prezydenta. Jeżeli jakieś uzasadnienie się pojawiało, to ono było płynne, a to była mowa o tym, że zbyt długo tam te wakaty oczekiwały. Wcześniej jeszcze była mowa o tym, że rzekomo jakaś wada miała nastąpić przy wyborze i potem się z tego wycofano. Także tam mamy do czynienia z ewidentnymi pretekstami, takimi, no jak się szuka kija na psa, to się go zawsze znajdzie. W moim przekonaniu chodzi po prostu o to, żeby Trybunał Konstytucyjny pozostawał instytucją zabetonową.

0: zaufaną instytucją na usługach określonego ugrupowania politycznego, żeby uniemożliwić obecnej większości parlamentarnej dokonanie efektywnych zmian w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Tak naprawdę w świetle naszej konstytucji mamy centralne organy państwa. Konstytucja mówi, który organ ma do czego uprawnienie. I wśród uprawnień prezydenta nie ma uprawnienia do decydowania o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To uprawnienie leży zdecydowanie po stronie Sejmu. Więc tego rodzaju postawa prezydenta to jest tak naprawdę bezprawne ingerowanie w ustrój państwa. Próba zmiany tego ustroju, w moim przekonaniu, w głębokim przekonaniu, jest to delikt konstytucyjny, tego rodzaju zachowanie.
1: To panie ministrze, zwracam się też do pana jako do przecież wieloletniego, bardzo doświadczonego sędziego. Jakie pan teraz widzi rozwiązanie tej sytuacji? No bo Bogdan Święczkowski, który w tym momencie stoi na czele Trybunału Konstytucyjnego, mówi o tym, że tych sędziów, od których prezydent ślubowania nie przyjął, on do pracy nie dopuści. Ci sędziowie, znamy te zdjęcia, które pojawiały się w internecie, siedzą gdzieś w korytarzu, nie mają gabinetów, nie mają swoich spraw. Maciej Berek być może dołączy do tego grona, być może nie. Jak wyjść z tej sytuacji, żeby Trybunał Konstytucyjny wrócił do pracy? Bo spraw, którymi powinien się zajmować, jest, wydaje się, dość dużo, a tymczasem Trybunał Konstytucyjny się właściwie praktycznie nie zbiera i część z tych sędziów po prostu nie może pracować. Jakie pan widzi realne wyjście z tej sytuacji?
0: Znaczy, ja chcę tutaj podkreślić, że to nie jest tylko kwestia tego, że Trybunał technicznie nie jest w stanie zebrać się w pełnym składzie przy takiej postawie prezydenta, bo to ma dużo dalej idące implikacje, ponieważ jeżeli mamy sytuację już od jutra taką, de facto od jutra taką, że tak naprawdę większość prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego nie może efektywnie zasiąść w jego składzie, to nie jest tak, że tych pozostałych 7 sędziów może sobie jakoś tam działać, bo niektóre składy są mniej liczne i wszystko jest ok. Nie, jeżeli cały skład Trybunału jest prawidłowo wybrany przez Sejm, a tak mamy do czynienia w tej sytuacji, to wówczas wszyscy z tych sędziów powinni uczestniczyć na przykład w przydziale spraw, wtedy kiedy one są rozdzielane pomiędzy sędziów. Wszyscy z nich mają prawo uczestniczyć w gromadzeniu Trybunału. Kiedy oni nie uczestniczą w przydziale spraw, to znaczy, że jeżeli te sprawy nadal będą przydzielane pomiędzy tych pozostałych, którzy są dopuszczani, to będzie to nieprawidłowo obsadzony skład Trybunału. Jeżeli okrojone zebrałoby się zgromadzenie, to będzie to nieprawidłowe zgromadzenie, które nie jest w stanie podejmować uchwał. Także tak naprawdę taka eskalacja ze strony prezydenta prowadzi do anihilacji Trybunału Konstytucyjnego jako organu przewidzianego w Konstytucji, jako w pewnym sensie najważniejszego w Polsce sądu, który czuwa nad zgodnością uchwał z Konstytucją. No to mamy do czynienia z takim niszczeniem ustroju państwa. To jest bardzo poważny delikt konstytucyjny.
1: Bardzo mocne słowa z ust pana ministra. Ale panie ministrze, jak w takim razie reaguje pan na ten scenariusz, który opisywany jest przez media, tak zwany scenariusz siłowy, czyli ci sędziowie, którzy nie są dopuszczani do orzekania, mają wezwać policję i w asyście tejże policji mają wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Tam ma też być szybko zwołane zgromadzenie ogólne, które pozbawi funkcji pana prezesa Święczkowskiego. Tak ten scenariusz opisują media. Jak pan się zapatruje na to? To jest dobry pomysł? To jest jedyny pomysł? Tak to powinno wyglądać? Czy też jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji? Podkreślę raz jeszcze to słowo, realne wyjście z tej sytuacji.
0: Jeżeli już prowadzimy taką spekulację, co by było gdyby, co mogłoby się stać, no to ten scenariusz, który pan redaktor opisał, na pewno w demokratycznym państwie prawa to jest scenariusz bardzo daleki od ideału, od normalnego sposobu działania organów państwa. Jako prawnik określiłbym taki scenariusz jako ultima ratio, czyli takie ostateczne rozwiązanie, kiedy już żadne inne przewidziane prawem procedury w normalnym trybie nie mogą się zadziać. Myślę, że ani ja,

0: ani nikt inny z takiego scenariusza szczęśliwy by nie był, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że mamy na szali położone de facto niedziałanie jednego z najważniejszych organów państwa. Z drugiej strony rząd powinien działanie takich organów, jak również dużo mniej ważnych, zapewnić.
1: Tu jeszcze dopytam, panie,
0: jednak głęboką nadzieję, że dojdzie do jakiegoś opamiętania i stosowanie jakichś rozwiązań związanych z użyciem przymusu nie będzie konieczne.
1: To ja dopytam, panie ministrze, kończąc ten wątek. Pan mówi o tym, że jest to coś, o czym nikt nie marzy, to rozwiązanie siłowe, ale czy pana zdaniem, znając realia tego, jak dziś wygląda Trybunał Konstytucyjny, jak dziś wygląda ta układanka polityczna, jakie jest podejście pana prezydenta, uważa pan, panie ministrze, że ten scenariusz siłowy, który mógłby być zrealizowany w najbliższych dniach, to jest rzeczywiście realny scenariusz? On leży na stole?
0: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie z całkowitą pewnością, dlatego że, tak jak mówiłem, to zależy od zachowania aktorów tego przedstawienia. Konstytucja jest jasna. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Koniec, kropka. Nie mamy państwa o ustroju prezydenckim. Prezydent nie jest królem słońca. Jemu nie wolno, nie może występować poza zakres swoich wyłącznych kompetencji. Tutaj kompetencji on nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że już nawet nie konstytucja, ale ustawa, czyli akt rangi niższej niż konstytucja, mówi o biernej roli prezydenta. Mówi tylko o odebraniu przez niego ślubowania. Tu nie ma żadnej czynnej roli. No nie wiem, idziemy na pocztę, chcemy wysłać list, to nie możemy się spodziewać tego, że poczta odmówi nam wykonania usługi. To może nie jest najlepsze porównanie, ale tak w gruncie rzeczy ustawa określa rolę prezydenta jako bierną. On ma być odbiorcą ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tylko tyle.
1: To skoro przy prezydencie jesteśmy, panie ministrze, czy jest już znany termin przesłuchania Karola Nawrockiego w sprawie właśnie Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia części sędziów do orzekania? Wiemy już, kiedy do tego przesłuchania dojdzie, bo Karol Nawrocki mówił, że jest gotowy, ustalimy taki termin. Minęło kilka albo kilkanaście nawet dni od tego momentu. Coś więcej wiadomo?
0: Nie słyszałem o tym, żeby był już ustalony konkretny termin, żeby kancelaria zaproponowała.
1: To przejdźmy do innego ważnego tematu, który też dotyka wymiaru sprawiedliwości. Jaka powinna być przyszłość, pana zdaniem, Akademii Wymiaru Sprawiedliwości?
0: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości przede wszystkim powinna powrócić na tory instytucji, która służy polskiemu systemowi penitencjarnemu poprzez dostarczenie mu wystarczającej ilości wykwalifikowanych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić określone funkcje. Z niej została zrobiona jakaś taka, quasi naukowa, bo jednak bardzo, ale to bardzo upolityczniona instytucja, która służyła lansowaniu się również politycznemu rektora komendanta. Wszystkie uczelnie wyższe, ich władze zwłaszcza, powinny mieć status organów apolitycznych. Jeżeli popatrzymy na portal X, na publikacje rektora komendanta, to one nie tylko, że są bardzo politycznie zaangażowane, ale również one są pełne czasami jadu, jakichś wyrażeń takich, które nie przystoją funkcjonariuszowi publicznemu. To nieraz były wpisy takie wręcz o charakterze hejterskim, w których pojawiały się obelżywe określenia. To z jednej strony, a z drugiej strony ta uczelnia nie działała w sposób prawidłowy, gdyż nie kształciła wystarczającej ilości funkcjonariuszy. Profil ich kształcenia nie był dostosowany do potrzeb służby więziennej. Zdarzały się uchybienia przez przeprowadzenie przewodów doktorskich, które następnie zostały zakwestionowane. Wreszcie uczelnia odmawiała prowadzenia zajęć dla kuratorów zawodowych, posługując się pretekstem, że nie podpisze umowy z prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie.

0: stawia, że pod pretekstem, że on został nieprawidłowo powołany. No, właściwie w każdym aspekcie działania tejże uczelni widać jakieś polityczne zaangażowanie. Jednocześnie wiadomo, że pan rektor, komendant został powołany no, de facto przez Zbigniewa Ziobrę i no, cały czas jego działania były inspirowane czy, nie wiem, zgrane z działaniami Solidarnej Polski. No nie tak powinno wyglądać działanie uczelni. Nie po to ona została zorganizowana, powołana.
1: Czyli panie ministrze, rozumiem, że po tym jak już Michała Sopińskiego nie ma na funkcji rektora, komendanta, przyszłość Akademii Wymiaru Sprawiedliwości nie stoi pod znakiem zapytania. Nie chcecie zamykać Akademii jako ministerstwo.
0: Na tą chwilę ja nie słyszałem o takich działaniach. Niewątpliwie uczelnia, która kształci funkcjonariuszy służby więziennej, no, spełnia rolę potrzebną systemowi.
1: To panie ministrze, na sam koniec, bo dużo o wymiarze sprawiedliwości mówimy, chciałem na koniec dotknąć tego tematu, który dotyczy chyba większości z nas, no bo jeżeli mamy jakiś kontakt z wymiarem sprawiedliwości, to jako osoby, które idą do sądów w różnym aspekcie, no ale wszyscy właściwie narzekają, że te sądy działają wolno, każda władza mówi o tym, że chcemy, żeby te sądy działały szybciej. Czy z pana doświadczenia jest jeszcze szansa, żeby w tej kadencji Sejmu, no, która powoli zbliża się do końca, żeby coś udało się w tej kwestii zmienić, żeby te sądy rzeczywiście zaczęły działać szybciej?
0: W moim przekonaniu tak. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania mające na celu usprawnienie pracy sądów. No, jednym z głównych takich działań, czy istotnych takich działań było zwiększenie liczby asystentów w sądach. Zresztą to działanie będzie nadal kontynuowane. Asystenci, no to jest taki zawód, który ułatwia pracę sędziemu. Asystent przygotowuje projekty zarówno orzeczeń wydawanych przez sądy, jak i ich uzasadnień, przygotowuje materiały dla sędziego i w moim przekonaniu zwiększenie ilości asystentów w sądach, ono no, przełoży się na efektywność działania sądów. Już ten rok był rokiem, w którym ta ilość asystentów była no, mniej więcej o 1/5 zwiększona i w moim przekonaniu to się przełoży na efektywność działania sądów. Niezależnie od tego podjęte zostały działania w celu cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. To nie jest tak, że tego typu działania przy instytucji, która wydaje 15 milionów decyzji rocznie, gdzie tych sędziów jest 10 tysięcy pracowników, że one dają skutki, nie wiem, z miesiąca na miesiąc, natomiast już z roku na rok te działania przełożą się na pewno na wyniki statystyczne działania wymiaru sprawiedliwości.
1: Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A Marcin Zawada, który rozmawiał z naszymi gośćmi dzisiaj, powróci po godzinie 8.07. Teraz 24 minuty po 7.
2: Przegląd prasy.
3: I gazety Wyborcza. Rosyjscy opozycjoniści w Parlamencie Europejskim pojawili się po to, by opowiedzieć w Brukseli o manipulacjach Kremla przy nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej. Wybory w Rosji, no to trochę żart oczywiście, ale różne manipulacje są. Są odważni ludzie w Rosji, którzy chcą o tym mówić i przyjechali do Brukseli o tym mówić. A tam kto? A tam lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, wykorzystał kruczek prawny i zakłócił wystąpienie Rosjan. Niepokoi fakt, że ten pan nie chce usłyszeć od nas tego, co dzieje się w Rosji. Nie interesuje go nasza antywojenna opozycjonistów perspektywa. No oczywiście, że nie interesuje pan, ten pan, jak tutaj mówią o Grzegorzu Braunie, opozycjoniści z Rosji. Wszystko wie, co się dzieje w Rosji, więc po co ma wiedzieć inną perspektywę? No, on doskonale wie, co się dzieje. I niestety to akceptuje. Polska Gazeta, Polska Metropolia Warszawska. Tutaj na pierwszej stronie jak zwykle świetna okładka z bombą. Bomba czarna i czubek tej bomby to jest czerwona mapa świata. tak jakby w lustro, że ta bomba na świat leci. No niebezpieczny ten świat się coraz bardziej dzieje. Polska na celowniku Kremla. Putin się rozkręca. Taki tytuł znajdą państwo w Polsce Metropolii Warszawskiej. Rosja coraz częściej przeprowadza ataki tuż przy polskiej granicy. Jej celem są szlaki komunikacyjne, magazyny, logistyczne huby.

0: Putin pokazuje, że niczego się nie boi i czeka na słabość i niezdecydowanie zareaguje natychmiast, posunie się o krok dalej. To jest takie, wszyscy o tym mówią dzisiaj i mają rację, to jest takie testowanie nas, Polski, testowanie Unii Europejskiej, na ile i NATO, na ile jesteśmy przygotowani na takie prowokacje, jak zareagujemy, gdy spadnie gdzieś rakieta, a wtedy Rosja powie, no przepraszamy, zdarzyło się, przeleciała, no niechcący. Nie ma niechcący. Nie ma niechcący z Rosją. Maciej Berek czeka na ruch prezydenta. O tym też państwo przeczytają w Polsce Metropolii Warszawskiej, bo od dzisiaj powinien pracować, urzędować i wydawać decyzje, wydawać wyroki, ale to się nie dzieje. Rzeczpospolita z kolei pisze o modzie na intercyzję. Już mówiłem o tym państwu godzinę temu. Tylko 133 tysiące małżeństw zawarto w roku 2025. Mało czy dużo? No najmniej od II wojny światowej, tak a propos, ale też najwięcej zawarto umów majątkowych, czyli to jest tak, że biorę sobie ciebie za męża, za żonę, ale tutaj boczkiem podpiszemy sobie umowę, że moje to moje, a twoje to twoje i nie ruszamy. Tak się teraz robi miłość i pieniądze. Były minister z PiS na liście Brauna, Krzysztof Jurgiel, który wystąpił na imprezie dożynkowej Konfederacji Korony Polskiej, może trafić na jej listy. To drugi znany polityk wywodzący się z PiS, obok Ryszarda Czarneckiego, zacieśniający swoje związki z partią Grzegorza Brauna. Czy można niżej upaść? O tym Rzeczpospolita dzisiaj. Jest też dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend i w tym magazynie na weekend jest strachy nie tylko na lachy. Rosja nie ma dzisiaj wystarczających sił, by zbrojnie podporządkować sobie któreś z państw zachodnich, ale to nie znaczy, że powinniśmy lekceważyć jej agresywne zamiary i dotyczące ich narracje. O tym do poczytania spory, duży analityczny artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Mamy jeszcze chwilkę? No mamy. To zerknijmy. Fakt i super. Ekspres. W fakcie gospodarz zwiał do USA, o posiadłość nikt nie dba. Fakt pochylił się nad domem Zbigniewa Ziobry, który, uwaga, podobno zarasta chwastami. Są zdjęcia schodów, których faktycznie nikt o nie nie dbał i no, bardziej małą dżunglę zaczynają przypominać. Zdjęcia na pierwszej stronie faktu państwo znajdą. Wewnątrz numeru jest oczywiście chaos polityczny wokół Szymona Hołowni, chyba mam wrażenie to ulubiony serial faktu. Jest też o tym, że wybił dziurę w ścianie i zwalnia, o komedii wokół nowego rektora Cudaka. Profesor Sławomir Cudak zadomowił się w gabinecie rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. No tak, ktoś na pewno nagrał ten film kiedyś. Ciekawe, kto kogo zagra. To w fakcie tyle, a w Superekspresie Zenek, ulubiony piosenkarz Polaków. Niektórych Polaków. Martyniukowie przeszli na katorżniczą dietę i tutaj są zdjęcia, gdyby ktoś był zainteresowany, to Zenek stracił 13 kilo. 13 kilo narodowego muzycznego dobra mniej. Wyobrażają sobie państwo. Tusk stawia na Morawieckiego. Dziś decyzja w sprawie wicemarszałka. Człowiek Kaczyńskiego kontra człowiek Morawieckiego. Będzie ciekawie w Sejmie na pewno, bo będzie się decydować, czy pierwszy, czy trzeci klub parlamentarny, nie, drugi czy trzeci klub parlamentarny w tej chwili będzie miał swojego wicemarszałka. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Można o tym poczytać w Superekspresie dzisiaj. W Superekspresie jest też o tym, że minister Waldemar Żurek do Zbigniewa Ziobry w sprawie afery Zonda Krypto mówi tak. Zostań małym świadkiem koronnym. Oj, to by wtedy było bardzo ciekawie i to nie polskie słowo, nie lubię go, ale no game changer, tak się mówi w polityce. No i tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy.
1: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitareit Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukomę.

0: Na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek mamy pilną informację od wojska. Polska poderwała swoje myśliwce. To z powodu rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy. Tymczasowo wstrzymany został ruch lotniczy na lotniskach w Lublinie i w Rzeszowie. Czekamy na nowe informacje od dowództwa. Szykują się drastyczne cięcia amerykańskich wojsk w Europie. Władze Stanów Zjednoczonych analizują plany znaczącego ograniczenia obecności wojskowej USA na starym kontynencie. Portal NBC News podaje, że Pentagon rozważa wycofanie nawet 25 tysięcy żołnierzy oraz sprzętu z kluczowych baz. Scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Te doniesienia pojawiły się tuż po tym, jak Donald Trump ogłosił znaczące postępy w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydent USA podkreślił, że wkrótce zostanie ogłoszona jej lokalizacja, ale nie podał więcej szczegółów. I ten temat zostanie z pewnością poruszony podczas narady w wąskim gronie w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Nawrocki zaprosił na nią wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, a także szefa sztabu generalnego Wiesława Kukułę. Głównym tematem ma być właśnie bezpieczeństwo. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim zwołano na godzinę 12. Narada poprzedzi wylot prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Szczegóły w informacjach o 8.00. 60% podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ma pomóc sfinansować kolejne działania osłonowe związane z wysokimi cen paliw. Sejm pracuje nad rządowym projektem, który ma objąć ponadstandardowe zyski osiągane od marca do grudnia tego roku. Sprawozdawczyni Komisji Finansów Katarzyna Kierzek-Koperska podkreślała, że podatek nie będzie naliczany od całego zysku przedsiębiorstw.
3: Opodatkowany ma być nie cały przychód firmy, ale nadzwyczajny zysk. Podstawą będzie różnica między faktycznymi przychodami ze strony sprzedaży paliw, a przychodami, jakie firma osiągnęłaby przy swojej normalnej, historycznej marży. Nowy podatek ma zatem objąć tylko zysk ponadstandardowy.
2: To kolejna próba wprowadzenia tego podatku. Poprzednio uchwaloną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd chce, by wpływy z nowego podatku pomogły sfinansować nowy program osłonowy CPN. Przed nami wielki finał akcji Sprzątanie Świata. W tym roku sztaby działają pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Oprócz akcji terenowych w szkołach prowadzone są prelekcje i zajęcia interaktywne. Uczestniczą w nich między innymi uczniowie ze szkoły podstawowej nr 8 w Myszkowie, którzy wiedzą już, skąd biorą się śmieci w rzekach i dlaczego są niebezpieczne.
4: Potem je wiatr zwieje do wody, wtedy się robią śmieci i mikrośmieci, które są bardzo dla nas niebezpieczne.
5: Ludzie nie rozumieją, żeby wyrzucać je i segregować. Myślą, że jeżeli wyrzucą jedną butelkę, to się nic nie stanie. A jeżeli mnóstwo ludzi wyrzuci jedną butelkę, stanie się już dużo.
2: Sprzątanie świata już w ten weekend w całej Polsce, a dołączyć może każdy.

Dzieciaki to jednak mądre są z tymi butelkami, prawda? Najcieplej w tym momencie na Helu, 14,5 stopnia, a najchłodniej w Jeleniej Górze, czyli nad morzem i w górach. Ale w ciągu dnia to się odwróci ta sytuacja zupełnie, bo nad morzem będzie padać i będzie najchłodniej. 19 stopni to jest maksymalna temperatura dzisiaj dla polskiego wybrzeża. 17 stopni nawet będzie w Łebie i w Ustce i w Kołobrzegu. Natomiast najcieplej na przeciwległym biegunie Kraków, 22 stopnie. Tak dawna stolica Polaków, jak śpiewał Kazik. 21 stopni będzie w Katowicach, w Kielcach, w Łodzi, w Warszawie, w Opolu i we Wrocławiu. Deszcz i parasole, zdecydowanie parasole będą się przydawać dzisiaj mieszkańcom zachodniej i północnej części Polski. Będzie padać w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, w Gdańsku, w Sopocie, na Helu pewnie też, w Olsztynie, w Elblągu i w Suwałkach. Tam też tylko 19 stopni. Za 26 minut godzina 8 to jeszcze wracamy do informacji, które usłyszeli Państwo przed momentem w naszych informacjach. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uwaga w związku z kolejnymi wydarzeniami i uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napędowych.

napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest komunikat sprzed dosłownie 9 minut. Zgodnie z obowiązującym

0: Zasadnicze, więc jeśli ktoś ma start z Lublina, z Rzeszowa, no to musi czekać na komunikaty i obserwować sytuację. I Rafał Bała powrócił.
1: Witam serdecznie. I tak jeszcze nawiązując do tych butelek i do tego sprzątania świata, to nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale jak byłem dzieckiem i gdzieś tam w szkole, to opłacało się zbierać te butelki.
0: No teraz mimo, też że kaucja tego... jest. No.
1: Tak, dokładnie, więc ja pamiętam, że jako taki kilkuletni bajtel, no to całkiem sporo, jak się pochodziło gdzieś tam przez dzień, dwa, trzy, to później można było i oranżadę sobie kupić,
0: o,
1: i pączka, prawda?
0: To ja ci podpowiem, teraz wszystko w internecie się dzieje i był taki wyścig trochę, kto więcej zbierze pieniędzy z kaucji. I jeden chłopak opublikował swoją pracę w mediach społecznościowych i okazało się, że zarobił kilka tysięcy, bo był na festiwalu, zbierał te plastikowe butelki, potem to wszystko zaniósł do automatu, oddał, policzył i kilka tysięcy złotych sobie zarobił przez kilka dni. Więc gratulacje
1: i materialnie,
0: super, że tak jest.
1: I
0: dla przyrody świetnie,
1: dokładnie,
0: bo to się nie wala nigdzie.
1: Dokładnie. Nasi siatkarze grają w Sofii. Mam nadzieję, że tam też jest system kaucyjny, ale to może Cezary Gurjew nam powie, chociaż Czarek skupia się oczywiście na siatkówce, bo nasi przegrali z Bułgarami, ale zmierzą się z Łotyszami w 1/8 finału. W Sofii właśnie jest Cezary Gurjew. Witaj, Czarku. No i powiedz, czy ochłonęli już nasi siatkarze po porażce z Bułgarami?
2: Tak, ja nawiążę, potwierdzę, że jeszcze tutaj sprawy butelek nie opanowałem, ale myślę, że to jeszcze będzie przede mną. Dwa mecze tutaj do rozegrania w fazie pucharowej. Czy ochłonęli? No wczoraj nie to, że się ukrywali przed dziennikarzami, ale jak to Mariusz Szyszko, dyrektor komunikacji, rzecznik reprezentacji, napisał na naszej grupie, że odpoczniemy od siebie, siatkarzy, od dziennikarzy, dziennikarzy od siatkarzy. To oczywiście było żartobliwie wczoraj tylko siłownia. To tak, Rafał, właśnie jak powiedziałeś, było trzeba ochłonąć. 13 tysięcy kibiców, wspaniała atmosfera. No, taka też zabawa, wojna nerwów. Wygrali Bułgarzy, wielki szacunek, wicemistrzowie świata, ale już myślimy o tym, co zdarzy się we wtorek, bo najpierw Łotwa, tu jesteśmy przekonani, że pokonamy tę drużynę. No Łotwa to nie jest jakaś drużyna, która wzbudza wielkie emocje. Oni trzeci raz grają w Mistrzostwach Europy. 95, 2021 rok. Tacy zawodnicy, których ja kojarzę, no to jest na pewno Krzysztapas Schmidt, którego znamy z Lechii Tomaszów czy z Czarnych Radom. No i atakujący Renat Spalc Jansson, to jest zawodnik, który występuje w Trentino. A jeśli powrócić do tego meczu z Bułgarami, naprawdę niewiele zabrakło, ale tak to, co powiedział chyba Marcin Nowakowski, a więc asystent trenera Nikoli Grbicza, co nas uczy w życiu najbardziej? Porażki. Tutaj nie udało się wygrać. Były szanse w drugim secie. Pierwszego wygraliśmy. Była szansa w tiebreaku. Ostatecznie mecz przegrany, ale trzeba mieć świadomość teraz, że każda porażka to jest zakończony turniej. Będzie jeszcze bardziej gorąco. Będą nakręceni miejscowi kibice. No, będą bracia Nikołow szaleć. Tutaj prezes federacji Lubomir Ganew, który rządzi całą siatkówką w Bułgarii od 20 lat. Wygląda jak wielki posąg, bo przecież to potężny mężczyzna, medalista Mistrzostw Świata z 86 roku, także tutaj naprawdę będzie wielka, wielka presja. Z drugiej strony czuje się taki dreszczyk emocji, tak jak podobają nam się mecze w Polsce, gdzie jest tak dużo emocji. Tutaj też trzeba przyznać, że było i kulturalnie, i było rzeczywiście trudno dla Polaków, ale czuło się atmosferę wielkiej walki.
1: Cezary Gurjew, dziękuję. Czarku, na pewno tam, gdzie są polscy siatkarze, tam emocje też są ogromne. Podobnie z polskimi piłkarzami, z klubami piłkarskimi, bo Lech Poznań gra przecież w Lidze Europy, ale przegrywa. Wczoraj 0-4 z Crystal Palace. Już po 34 minutach było 0-3 i później jeszcze w końcówce czwarty gol. Trener Lecha Nils Frederiksen był oczywiście rozczarowany. Muszę przyznać, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, tylko po prostu ukarani. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy parę sytuacji pod bramką rywala, natomiast popełniliśmy masę takich błędów, które nie powinny nam się zdarzyć na tym poziomie. Za to zostaliśmy ukarani. W tym meczu można było oczywiście zrobić trochę więcej. A kolejny mecz Lech zagra w połowie października u siebie z Bayerem Leverkusen.
0: Czyli co do czterech to jest kara, a po pięciu jest miażdżenie.
1: To, myślę, że to nawet 0,8 to może wtedy byłoby jakieś miażdżenie.
0: A no tak, Rafał Bała o sporcie o poranku pytał. Dziękuję.

0: bardzo.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Za 20 minut będzie godzina 8, to jest poranek, piątkowy poranek w Polskim Radiu 24. Teraz profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Spróbuję się nie śmiać, mówiąc, jaki jest temat naszej rozmowy. Wybory w Rosji. No dobra, próbowałem. Czy to jest trochę jak Yeti, że mówimy o czymś, co w innych krajach jest, funkcjonuje i działa i wszyscy się z tym jakoś oswoili, a w Rosji jednak wybory się nie przyjęły od 1918?
2: To może, żeby lekko zachować ten sarkastyczny ton, to powiem, że rzeczywiście to są wybory. Putin wybiera, kogo chce posadzić do Dumy czy do Rady Federacji. No bo przecież społeczeństwo tylko może to potwierdzić. Więc jest to oczywiście dalece od standardów liberalnych, wolnych demokracji. Ale w Rosji takiej mamy. Putin mówi, że ma demokrację, natomiast wszyscy wiemy, że to jest sterowana demokracja, tudzież dla potrzeb może patriotycznych mówi o suwerennej demokracji, ale oczywiście to nie jest tak, że każdy kandydat, który chce startować, może się zgłosić oczywiście, jeżeli ma odpowiednie obywatelstwo rosyjskie i tak dalej, nie jest w więzieniu, może się zgłosić, że może być wybrana, potem tak jak partia Jabłko, jeżeli rośnie w popularności, no to po prostu jest dyskwalifikowany decyzją sądu, który też jest zależny od Putina.
0: No właśnie, to przyjrzyjmy się tej wspomnianej przez pana profesora partii Jabłko. To była partia, która no jest antywojenna, ale przez lata była taką, nie chcę użyć słowa koncesjonowaną opozycją, bo taka jest mocniejsza w Rosji oczywiście, ale tak trochę okrakiem stała w tej rosyjskiej polityce i nagle coś takiego się wydarzyło, że nie będzie zgody na wybory dla Jabłoka.
2: No ta partia generalnie, ona tam jakby tęsknota do tego, żeby Rosja była w bardziej otwarty i zachodni sposób rządzona jest. Więc tak długo, jak to było rzeczywiście marginalne poparcie kilku procent, no to w zasadzie to było takie potwierdzenie, że no przecież społeczeństwo nie wybiera tego kierunku i tak dalej. To Putinowi bardzo odpowiadało. Natomiast w tej chwili mamy zupełnie inną sytuację. No wyobraźmy sobie państwo, w którym no przy tych około 140 milionach ludzi jednak 1,5 miliona ludzi od 22 roku w wyniku wojny, przecież o której zdecydował sam Putin, poniosło albo śmierć około 0,5 miliona osób, albo milion no, trwale rannych lub kalekich. To na pewno budzi olbrzymie emocje społeczne, które muszą być ukrywane, żeby nie trafić na, nie wiem, na ssyłkę do więzienia, czy jeszcze jakieś reperkusje. Wyrzucenie z pracy jest tutaj tylko najłagodniejszą reperkusją. Kilkaset tysięcy Rosjan uciekło przed poborem, a pamiętajmy, że zresztą u nas w radiu także to słyszymy, ale Rosjanie o tym przecież szepczą, mówią, że po wyborach będzie pobór do wojska, prawda? Prawdopodobnie znowu może, przepraszam, 300 tysięcy młodych ludzi po to pójdzie do wojska, żeby prawdopodobnie z wysokim prawdopodobieństwem stracić życie. Więc to są warunki, które jakby nie dają na pewno spokoju tym, którzy organizują, a to administracja przecież Putina organizuje te wybory. Mało tego, służby bezpieczeństwa będą liczyć wyniki, więc to jakby tu jest pewne, ale co jest niepewne, czy nie wygra apatia społeczna, czy Rosjanie nie zdecydują się zostać w domu po to, żeby pokazać pewien chociażby sposób, że nie popierają tego, że wojna wraca ich na terytorium, a wraca. O tym wiedzą w Moskwie, o tym wiedzą w Petersburgu, no bo przecież w tych rejonach odleglejszych to z kolei widoczne jest na cmentarzach. Także nie jest to takie proste, łatwe i gładkie dla Putina.
0: O wynikach wyborów to nie będę pytał, bo już gdzieś są zapewne napisane i zapisane, tylko trzeba będzie je w niedzielę podać. Mówi się o tym, że jak jedna Rosja wygra, to jest ta partia putinowska, kremlowska, dużą różnicą głosów, to ta branka, ten pobór będzie większy.
2: Znaczy, ja jeszcze dodatkowo zwrócę uwagę, bo o ile rzeczywiście Putin decyduje i te karty rozdaje, to potem jest ta nie zawsze sprawna działalność administracji, ale na inną rzecz szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, na to, kogo dopuszczano do kandydowania. Na około 20 tysięcy kandydatów w ogóle do wszystkich teraz wyborów, bo to nie tylko do Dumy i Rady Federacji, ale także regionalnej.

0: rannych, na około te 20 tysięcy osób. 200 osób zostało dopuszczonych do wyborów do Dumy, a to są weterani wojenni. Wyobraźmy sobie, jakby przyjęli głos w Dumie, co, jakie by mieli pomysły, jak ma państwo dalej funkcjonować, także względem sąsiadów. A w regionalnych to 1400 osób, czyli około 16% łącznie kandydatów. To są kandydaci z doświadczeniem wojny, z której udało im osobiście się, powiedzmy, wyrwać, wydostać, ale na pewno stracili wielu kolegów, czy też przyjaciół, więc ten, ja bym powiedział, tak dobrany może gen zemsty, a na pewno według Putina, on zresztą tak sam mówi, on tworzy nową elitę, elitę składającą się z weteranów wojennych, może wpłynąć na jakby zwiększoną presję, także samonapędzającą się tego środowiska Putina i tych weteranów do tego, żeby jeszcze agresywniej działać względem sąsiadów. A zatem możliwe, że jeszcze większą tutaj ten większy pobór do wojska.
1: No to przypomnijmy statystyki. Według badań rosyjski żołnierz ginie w 30 minucie po wejściu na pole walki. Donald Tusk jest na Ukrainie, czy jest w drodze do Ukrainy, do Kijowa. Wczoraj zapowiedział to i to jest nowość, bo zwykle wizyty zachodnich polityków były tak przygotowywane, że nie wiadomo, kiedy one były. Często media dowiadywały się o nich, gdy polityk już opuszczał Ukrainę. Tutaj jest nowość. Premier zapowiedział, że jedzie, ma oglądać infrastrukturę energetyczną. Czy to dobry pomysł, że taka zapowiedź się pojawiła? Czy może to jest testowanie Rosjan, że będą też próbowali tę trasę Donalda Tuska złapać, nie wiem, osaczyć, a może i zbombardować?
0: No na pewno jest to ryzykowne, ale jednocześnie sądzę, że Rosjanie mają świadomość, że w dniu dzisiejszym odbywa się szczyt Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To właśnie na to spotkanie wybierają się przedstawiciele nie tylko władz Polski, czyli tutaj jest z naszej strony premier, ale też premier Słowacji Fico. To bardzo będzie ciekawe spotkanie. Przywódcy Austrii, Czech, Rumunii, Serbii, Węgier, czyli państw, które no, będą dyskutowały o, no właśnie, o energii, o potencjalnych prawdopodobnie też sankcjach. To głównie może uderzyć w Słowację i Węgry amerykańskich, bo przecież kongres przyjął ustawę, która może, czy daje Trumpowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych możliwość nakładania sankcji wtórnych i tak dalej. Także to jest jeden bardzo ważny temat, czy nadal te dwa państwa będą odbierać rosyjskie surowce naturalne, głównie gaz. I obok tych kwestii energetycznych, na pewno bardzo istotnych, będzie ten przegląd infrastruktury ukraińskiej, w jaki sposób może pomóc społeczeństwu ukraińskiemu, no bo jeżeli nie będziemy pomagać, no to za chwilę zwiększy nam się migracja z tego państwa, co jest, niestety bym powiedział, w tym okresie jesienno-zimowym znowu bardzo prawdopodobne, bo jeżeli Rosjanie będą nadal tak bardzo agresywnie atakować, bombardować Rosję, no to ci ludzie jeszcze z założeniem, że infrastruktura energetyczna, brak możliwości ogrzewania domów, no będą wypychani gdzie? No właśnie do Polski, do Słowacji, do Rumunii. Zatem ta energetyka, bezpieczeństwo migracyjne to jest na pewno bardzo powiązane. No i są też tematy takie jak wzmocnienie, czy jak tą koalicję antybalistyczną, z której Polska może też czerpać pewną wiedzę, doświadczenie, jakiś udział może wziąć. Więc tematów jest bardzo dużo.
1: Będziemy się im przyglądać.
0: No, oczywiście, tak należy.
1: Będziemy się im przyglądać. Relacje oczywiście u nas na antenie w Polskim Radiu 24. Skoro zaczęliśmy sarkastycznie, to i sarkastycznie skończmy. Skoro premier Fico jest w tym pociągu do Kijowa, to raczej Rosjanie nie będą bombardować, przecież do swoich nie strzelają. A z nami był profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: I Błażej Prośniewski w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Sejm kończy pracę nad projektem ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki temu mają znaleźć się pieniądze na działania osłonowe na rynku paliw. Chodzi o ponad 4 miliardy złotych. Dziś głosowanie w tej sprawie. A jak mówi Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, podatek ten to rozwiązanie kryzysowe zalecane na przykład przez Międzynarodową Agencję Energii.
4: To sposób na zdjęcie nadwyżki przychodów.

0: wynikających z rekordowych cen paliw i przeniesienie ich na rzecz pomocy w czasie kryzysu energetycznego, szczególnie najbardziej potrzebującym. W ten sposób kraje mogą zyskać dodatkowe źródło pieniędzy na to, żeby zmagać się ze skutkami kryzysu. To nie jest reforma, która usuwa kryzys, ale pomaga sobie z nim radzić, zmniejszając na przykład presję inflacyjną, która może doprowadzić do podwyżki stóp procentowych i spowolnienia gospodarczego.
1: W kontrze do rządowych propozycji prezydent proponuje inne rozwiązania. To tak zwana ustawa PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Przewiduje ona m.in. ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, co ma sprawić, że ceny na stacjach spadną. W projekcie zapisano także zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej oraz odnowienie możliwości elastycznego obniżania stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. Tymczasem rekordowo wysokie ceny paliw sprawiają, że coraz więcej osób szuka sposobów na tańsze tankowanie. Jednym z nich jest zainstalowanie w swoim aucie LPG. Ceny gazu co prawda też poszły w górę, ale te podwyżki nie są aż tak drastyczne jak w przypadku na przykład benzyny czy diesla. W związku z tym coraz więcej kierowców zadaje sobie pytanie, czy instalacja LPG w samochodzie się opłaca i po jakim czasie zwróci się taka inwestycja. Według ekspertów, aby instalacja LPG się opłacała, cena gazu musi być o przynajmniej połowę niższa od ceny benzyny. I z taką sytuacją, jak mówi Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, obecnie mamy do czynienia.
2: Dziś mamy taką sytuację, że relacja ceny LPG do benzyny jest na poziomie poniżej 40% i to są bardzo korzystna relacja, co powoduje, że mamy znaczący wzrost zainteresowania montażami, ale to też kompensuje ten spadek zainteresowania w pierwszej połowie roku, gdzie ta relacja ceny LPG do benzyny wzrosła powyżej 60%. Wówczas mieliśmy program CPN, który dotknął paliw tradycyjnych, natomiast nie objął LPG.
1: I tu może warto przypomnieć, że w pierwszej połowie roku ceny LPG rosły nawet szybciej niż benzyny. W ujęciu luty-kwiecień było to o blisko 40% więcej w przypadku gazu i nieco ponad 30%, jeśli chodzi o tradycyjne paliwo. Teraz sytuacja się zmieniła i LPG znowu wraca do łask. Stąd też wielu kierowców poszukuje obecnie informacji, ile kosztuje montaż takiej instalacji. Według ekspertów, z którymi rozmawiałem, ceny są różne i zależą m.in. od samego samochodu i rodzaju silnika, warsztatu, w którym to robimy, czy klasy urządzenia, które chcemy zamontować. Te widełki cenowe mieszczą się między 3 a 8 tysięcy złotych. I tu teraz dochodzimy do drugiego kluczowego pytania. Po jakim czasie może nam się taka inwestycja zwrócić? Według Piotra Walczaka, koordynatora Biura Koalicji na Rzecz Autogazu, jeśli przyjmiemy, że miesięcznie pokonujemy około 1000 kilometrów, to taki zwrot może nastąpić już po niespełna roku.
3: Jeżeli przyjmiemy dzisiejsze ceny paliw, średnie zużycie benzyny na 100 km 8 litrów, gazu 9,2 litra, przy aucie z wtryskiem pośrednim i średnim koszcie instalacji 3,5 tysiąca złotych, ta instalacja zwróci się po 10 miesiącach. Jeżeli będzie to auto z wtryskiem bezpośrednim, no to wiadomo, ta instalacja będzie droższa. Jeżeli przyjmiemy tutaj 5 tysięcy złotych zużycie gazu ponad 10 litrów, to po około 18 miesiącach nam ta instalacja się zwróci.
1: Tu warto wspomnieć, że do tego całkowitego rachunku trzeba dodać jeszcze koszty dodatkowych przeglądów samych samochodów, które trzeba robić co rok, niezależnie od wieku auta, i są one też nieco droższe od tych tradycyjnych przeglądów. A regularnie trzeba także robić przeglądy serwisowe samej instalacji LPG. Saldo. Większa transparentność, szersze prawa mieszkańców i kadencyjność zarządów to najważniejsze założenia reformy spółdzielczości mieszkaniowej przygotowanej przez Resort Rozwoju i Technologii. Projekt ustawy w tej sprawie został właśnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i został skierowany pod obrady rządu. W założeniach ma on wzmocnić kontrolę członków nad funkcjonowaniem spółdzielni i ułatwić budowę nowych mieszkań lokatorskich. Zmiany mogą objąć ponad 8 milionów osób mieszkających w zasobie spółdzielczym. Tymczasem rynek najmu mieszkań wszedł w najgorętszą fazę w roku, a to przede wszystkim za sprawą studentów, którzy wciąż jeszcze szukają lokum na nowy rok akademicki. Jak mówiła w Polskim Radiu 24 Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom Analytics, ten rok jest jednak wyjątkowy, bo na rynku jest więcej ofert niż to bywało w przeszłości. Według ekspertki może to być efekt zmian wywołanych przez obawy związane z regulacjami dotyczącymi najmu krótkoterminowego.
4: Widzimy ruch taki przyspieszający.

0: Jednym z powodów mogą być zapowiedzi tego, co się dzieje z mieszkaniami na wynajem krótkoterminowy. Czyli możemy widzieć przesunięcie, które widzieliśmy w okresie pandemii. Próbę przesunięcia części zasobu z najmu krótkoterminowego, ogłaszanego zupełnie w inny sposób, do najmu długoterminowego.
1: W zależności od źródła i metodologii obecnie na rynku najmu jest od 10 do ponad 20% więcej ofert niż rok temu. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się w bardzo dobrych nastrojach. Wszystkie indeksy świeciły na zielono. Prym wiodły MWIG 40 i WIG 20, które zyskały odpowiednio 1,61 oraz 1,48%. W indeksie największych spółek prym wiodło Allegro, które po przedstawieniu lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał oraz podniesieniu prognoz na cały 2026 zyskało blisko 9,5%.
2: A o tym wszystkim informował o poranku Błażej Prośniewski. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitareit Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
10: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
11: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
12: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
11: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
12: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
10: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
11: Jacek Czarnecki
12: i Roch Kowalski.
13: Cedynia, Krzyżacy, Zabory i koszmar II wojny światowej. Czy rzeczywiście tak wyglądało 1000 lat polsko-niemieckiej historii? Na ile jej dramatyczne doświadczenia były wynikiem naszej krótkowzroczności i błędnych decyzji polskich władców? O polsko-niemieckich wojnach, krzywdach, ale także fascynacjach. W najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z profesorem Andrzejem Chwalbą, historykiem i współautorem książki Nie będzie Niemiec. Polska-Niemcy, 1000 lat wojny i pokoju. Turbo Historia. Dziś godzina 22:05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie wojsko znów poderwało myśliwce. Powodem zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Zamiast Rady Bezpieczeństwa spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, minister obrony i szef sztabu omówią ostatnie prowokacje Kremla. Będzie też relacja z NASA. Naukowcy odkryli na Księżycu nowy, ogromny krater. Minęła ósma. Aleksandra Kozera, zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce. Informacje o prowadzonej akcji przekazuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

0: Powodem, jak czytamy, jest zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Działania naszego wojska mają charakter prewencyjny. Cel to zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. By nie utrudniać patrolu myśliwców gotowych do zestrzelenia wrogich maszyn, lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Wrócimy do tego tematu w kolejnych informacjach. O ostatnich groźnych incydentach przy granicy będą rozmawiać prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zdecydował się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Organizuje spotkanie w wąskim gronie. Narada w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się w południe. Poprzedzi wylot prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Szczegóły ma dla nas Agnieszka Drążkiewicz.
1: Spotkanie u prezydenta będzie okazją do omówienia ostatnich incydentów, które miały miejsce tuż przy naszej wschodniej granicy. Eskalacja groźnych zdarzeń inicjowanych przez Federację Rosyjską trwa od kilku dni. Narada w wąskim gronie u prezydenta to celowy zabieg. Karol Nawrocki chce tuż przed wylotem do Stanów mieć pełną wiedzę o stanie naszego bezpieczeństwa.
2: To jest także element zbierania informacji, które będą potrzebne też panu prezydentowi. Są potrzebne chociażby podczas spotkań, które pan prezydent odbędzie w ciągu najbliższych dni podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u.
1: Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, a w trakcie wizyty za oceanem Karol Nawrocki będzie spotykał się także z liderami wschodniej flanki NATO. O zagrożeniach ze strony federacji będzie rozmawiał m.in. z prezydentami państw bałtyckich.
0: Spotkań i rozmów o bezpieczeństwie jest dziś więcej. Przypomnę, premier Tusk jest w Ukrainie, bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Temat ostatnich ataków przy polskiej granicy wróci tuż po informacjach. Gościem Polskiego Radia 24 będzie Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. A teraz ciąg dalszy zamieszania w Trybunale Konstytucyjnym. Dziś kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Jego miejsce powinien zająć Maciej Berek, ale prezydent nie odebrał od niego ślubowania. Karol Nawrocki chce, by Berek przedstawił mu dokumenty potwierdzające jego 10-letni staż radcowski. Prezydent nie ma kompetencji, by weryfikować wybór Sejmu, mówi Polskiemu Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Oskarża prezydenta o psucie państwa.
3: Taka eskalacja ze strony prezydenta prowadzi do anihilacji Trybunału Konstytucyjnego jako organu przewidzianego w Konstytucji, jako w pewnym sensie najważniejszego w Polsce sądu, który czuwa nad zgodnością uchwał z Konstytucją. No to mamy do czynienia z takim wręcz niszczeniem ustroju państwa.
0: Poza Berkiem czworo sędziów Trybunału wybranych ostatnio przez Sejm nie jest dopuszczanych do orzekania. Ich pracę blokuje prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Działali sami czy na zlecenie? Dlaczego uszkodzili system sterowania ruchem? Prokuratorzy z Katowic przesłuchają dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie ostatniej awarii. W środę opóźnionych zostało ponad 200 pociągów, a kilkadziesiąt kursów odwołano. O działaniach śledczych mówi prokurator Dawid Szulik.
4: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. Udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Zatrzymani to obywatele polscy w wieku 50 i 55 lat. Najpierw czeka ich przesłuchanie, a potem usłyszą zarzuty. Obu grozi do 8 lat więzienia. Naukowcy odkryli na Księżycu krater większy od rzymskiego Koloseum. Według NASA powstał 2 lata temu. Ma średnicę ponad 200 metrów, jest głęboki na 43. Więcej wie Jan Pachlowski.
5: Sonda NASA dostrzegła krater na widocznej stronie Księżyca w okresie między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku, krótko po jego powstaniu, wskutek uderzenia w powierzchnię fragmentu asteroidy lub komety o rozmiarach budynku liczącego od 3 do 6 pięter. Uderzenie to nie zostało zarejestrowane w czasie rzeczywistym przez teleskopy znajdujące się na Ziemi ani w przestrzeni kosmicznej. Wykonane zdjęcie szerokokątne zostało zidentyfikowane w ogromnym zbiorze danych dopiero w sierpniu 2025 roku. Jesienią ubiegłego roku sonda wykonała bardziej szczegółowe fotografie, a na początku bieżącego roku potwierdzono odkrycie.
0: Zdaniem badaczy do tak znaczących zdarzeń dochodzi w kosmosie średnio raz na 132 lata. Nowe odkrycie będzie nieocenionym źródłem informacji w kontekście przygotowań NASA do budowy bazy dla astronautów na Księżycu.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek z pogodą w kratkę. Na wschodzie i południu po ustąpieniu mgieł będzie dość pogodnie. Im dalej na zachód, tym więcej chmur i deszczu. Na wybrzeżu mogą pojawić się burze. Temperatura wyższa niż wczoraj.

0: od 19 stopni w Wielkopolsce, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 22 w Małopolsce.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Mamy piątek, 18 dzień września, to jest 261 dzień roku, potrwa 12 godzin i 30 minut. Słońce w stolicy zajdzie kwadrans przed godziną 19 i zrobię taki chlip, chlip, chlip, bo to ostatni weekend ostatni weekend lata. W poniedziałek przychodzi jesień i tę jesień widać już w prognozach pogody, drodzy Państwo. Spojrzałem na takie prognozy pogody na trochę dłuższe, niedługoterminowe, ale na cały przyszły tydzień. I ta dwójka z przodu na termometrze, czyli 21-22, to się skończy w niedzielę. Skończy się wielkimi opadami, w całej Polsce będzie mocno padać. Natomiast od poniedziałku to temperatury maksymalne to będzie tak 14, 16, 17 stopni. No nie podoba mi się to, ale co zrobić? Dobrze, że są kocyki ciepłe, seriale, radio. Jest co robić jesienią, prawda? Grzegorz Szczątczak, zapraszam na ciąg dalszy poranka. Jeszcze godzina przed nami do godziny 9, a teraz 7 po 8, czyli polityka, ciąg dalszy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Marcin Zawada, witam Państwa ponownie. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy, moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie ministrze, co dzisiaj realnie grozi Polsce ze strony Rosji?
4: Znaczy widzimy, powiedzmy, testowanie hybrydowe i działania. No, możemy spodziewać się takiej sytuacji, że któryś z dronów wpadnie na terytorium Polski mający ładunek wybuchowy i stanie się nieszczęście.
3: Jak my się przygotowujemy na taki scenariusz? Bo wczoraj premier mówił w Sejmie o tym, o czym pan wspomniał przed momentem. Ja zacytuję pana premiera. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym też Polskę. Czyli mamy takie informacje.
4: Po pierwsze cały czas realizujemy zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności, a więc w tym roku przeznaczyliśmy 5 miliardów na samorządów i wojewodów dla wszystkich województw na kwestie związane z budową miejsc schronienia, z projektowaniem nowych miejsc schronień, z zabezpieczeniem również w zakresie wody, ale i innych magazynów, innych środków. Po drugie, to jest kwestia system ostrzegania, alarmowania. Jak już państwo wiecie, chcemy do końca roku przejąć wszystkie syreny w swoją gestię Państwowej Straży Pożarnej, tak żeby ostrzegać ludzi. To jest kwestia określonych również szkoleń, ale także wzmocnienie posterunków granicznych. Zresztą widzieliście państwo to, że na części posterunków wojsko umacnia nam te posterunki, wzmacnia nas, jednocześnie również staramy się zabezpieczać naszych funkcjonariuszy też w środki ochrony na wypadek takiego zdarzenia. No ale to jest również kwestia przede wszystkim pełnej gotowości sił zbrojnych i stałego reagowania i ostrzegania społeczeństwa przed ewentualnym wlotem w nasze terytorium jakiegoś statku powietrznego, który może stanowić zagrożenie.
3: Do tych miejsc chronienia wróćmy na moment, panie ministrze. Wczoraj wicewojewoda lubelski, pytany przez TVN24, mówił o tym, że na dniach mają być oddawane do użytku miejsca ukrycia. Na dniach, to znaczy w najbliższych tygodniach, miesiącach?
4: To są tygodnie, miesiące, dlatego że określone środki były przekazane w roku ubiegłym. Natomiast są środki, powiedzmy, które są zaangażowane od tego roku. My zresztą wskazujemy wojewodom, że w pierwszej kolejności powinny być dzisiaj remontowane czy dostosowane do możliwości ukrycia miejsca, które były wskazywane przez Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego i Straż Pożarną. One znajdują się na tym wykazie. Czasami za niewielkie pieniądze mogą spełniać pełne wymogi, choć wiemy, że dla nowych schronów, które są budowane, które będą realizowane i najprawdopodobniej w znacznej skali będą realizowane od roku przyszłego, bo wtedy jest to element już 5-letniego programu ochrony ludności. Mamy nowe wytyczne, nowe rozporządzenia, nowe zasady, dlatego że świat się zmienia. Zmienia się rodzaj broni i dziś nie każdy schron, który był budowany kilkadziesiąt lat temu, spełnia te wymagania, które są, patrząc na postęp techniczny. Mówię tutaj o sile rażenia wojsk rosyjskich czy innych krajów.
3: A jak to jest, panie ministrze, z koordynacją i z wiedzą na temat tego, gdzie powinniśmy się udać? Wczoraj, kiedy zawyły syreny w części województw wschodniej Polski, nie było informacji, że potrzebna jest ewakuacja, ale część dyrektorów szkół zdecydowała się na to, żeby wyprowadzić dzieci ze szkół, żeby mogły

0: być w miejscu bezpieczniejszym, tam gdzie nie ma na przykład przeszklonego dachu, jak to bywa na halach sportowych. I te dzieci były prowadzone do galerii handlowych. Czy to jest te norma, czy to nie jest norma?
1: Znaczy, to, powiem tak, to nie powinno być normą, dlatego że jasno mówi nawet również ta książeczka, która państwo dostali, każdy nas otrzymał do swojego miejsca zamieszkania, że powinniśmy się schraniać w miejscach bezpiecznych. Z reguły to po prostu być powinny pomieszczenia albo po prostu piwniczne, ale takie, które spełniają wymogi, że powiedzmy, że można z nich się wydostać, albo znaleźć schronienie na najniższych kondygnacjach tam, w miejscach, gdzie co najmniej dwie ściany po prostu nie mają otworów okiennych. Natomiast wyprowadzanie jednak na zewnątrz, powiedzmy, no jest złym elementem, bo to jest wtedy, kiedy mamy powiedzmy ewentualnie zagrożenie pożarowe, a nie otwarta przestrzeń. Chodzi o to, żeby być schowanym w obiektach, które chronią przed ewentualnymi odłamkami, szkłem, tak żeby zabezpieczyć po prostu te osoby, ale myślę, że to jest elementem po pierwsze szkoleń. Zresztą pani Magdalena Roguska, wiceminister, robi określone szkolenia. Ponad 400 tysięcy ludzi zostało przeszkolonych dzisiaj w zakresie pomocy medycznej, ale również rozpoznawania systemu alarmowania. I mam nadzieję również, że takie potrzebne będą jednak szkolenia w szkołach, przedszkolach. Dzieci najbardziej wiedzą, w jaki sposób zachowywać się i mogą to przekazać swoim rodzicom. Niestety ta świadomość powoli zaczyna wśród polskiego społeczeństwa dojrzewać, jak się zachowywać, ale ciągle jest mała, ciągle po prostu nie wierzymy w to, że jednak wojna stoi u naszych wrót.
0: Nie chciałbym słyszeć tego sformułowania, ale faktycznie po tym, co wczoraj mówił i wicepremier Kosiniak-Kamysz, i premier w Sejmie, to, że wojna stoi u naszych wrót, jest chyba niestety adekwatne. Jak w tej kwestii wygląda, panie ministrze, współpraca rządu z prezydentem? Dzisiaj spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. No, my mieliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach wymianę uszczypliwości, także w kwestii bezpieczeństwa. Czy teraz w tej przestrzeni dostrzega pan jakąś zmianę i głębszą współpracę?
1: Znaczy, ja myślę, że być może ta zmiana następuje. Po pierwsze, 17 września mieliśmy spotkanie z inicjatywy pana ministra Siemoniaka z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam pan, z tego chyba co wiemy, pan minister przekazał informacje ze swojego pobytu ze Stanów Zjednoczonych, z informacji CIA na temat wizyty i również tego, jaką wiedzę posiada. Dzisiaj powiedzmy chyba po głosowaniach odbędzie się spotkanie po południowych godzinach pana ministra obrony narodowej z panem prezydentem, gdzie elementem tych rozmów będzie kwestia bezpieczeństwa, tego, co dzieje się na Ukrainie. Również myślę współpracy na linii rząd, pan prezydent w zakresie bezpieczeństwa, ale to, co najważniejsze, ten wpis, który pokazał się w mediach społecznościowych pana prezydenta Trumpa, że w Polsce jest już uzgodniona sprawa lokalizacji wojsk, które będą tutaj amerykańskich, będą na stałe miały pobyt. Więc to jest na pewno sukces zarówno strony rządowej, jak i pana prezydenta, który oczywiście ma dobre stosunki i tutaj nie będzie się, powiedzmy, spierał o to.
0: Ale wszystkich,
1: ale wszystkich mam sił politycznych do tego, że w Polsce znajdą swoje zamieszkanie kilka tysięcy żołnierzy, którzy na stale tutaj po prostu będą. Oczywiście teraz w głównej mierze cała rola spoczywa na stronie rządowej, parlamentarnej. Będziemy musieli stworzyć przepisy prawne, będziemy musieli znaleźć środki. No i zagospodarować to miejsce, w którym potencjalni żołnierze wraz z rodzinami się pojawią.
0: A będzie to prawdopodobnie Wielkopolska, bliska pana sercu.
1: Będę się cieszył, bo to jest...
0: Poznań albo Powis podobno zostały na tej liście.
1: Bardzo będę się cieszył, dlatego że jestem mieszkańcem Wielkopolski, Leszna, niedaleko Poznania i na pewno po prostu dzisiaj mamy już w Poznaniu dowództwo sił amerykańskich. Natomiast Wielkopolska wita z otwartymi ramionami żołnierzy amerykańskich. Będziemy gotowi na przygotowanie tego.
0: Jak w tej kwestii patrzy pan też na współpracę już nie tylko w ramach tego sojuszu polsko-amerykańskiego, ale sojuszu całego NATO i też tego, o czym mówiła Ursula von der Leyen w Brukseli, czy ten artykuł 4, taki mityczny, który ma powstać w ramach Unii Europejskiej. Czy pan myśli, że Unia Europejska też będzie miała jakąś moc obronną w tych miesiącach, które przed nami?
1: Chciałbym, żeby Unia Europejska miała co moc obronną. Ja myślę, że tym elementem pierwszej takiej obronności jest to, co realizujemy dzisiaj. To jest safe, tak? To jest 150 miliardów euro, które jest dedykowane do wszystkich krajów Unii Europejskiej, którzy chcą wzmocnić swój potencjał obronny, którzy chcą wzmocnić swoje zakłady produkcyjne. No ale myślę również, że przecież na dzień dzisiejszy, kiedy patrzymy

0: No to przecież w Polsce są również żołnierze, głównie Unii Europejskiej. To samoloty naszych sojuszników z Niemiec, z Włoch, Holandii patrolują polskie niebo, więc ta współpraca już dzisiaj istnieje. Oczywiście to są wojska w ramach NATO, ale na co dzień to są Europejczycy, którzy są tutaj na miejscu.
1: Też zapytam o współpracę polskich polityków. Wczoraj premier apelował do polityków, wymienił polityków Konfederacji, nie zmienię nazwiska, zwracał się do koleżanek i kolegów z tego ugrupowania a propos i dezinformacji, i a propos no, takiej powagi wokół tego, co dzieje się w tych relacjach, powiedzmy, europejsko-rosyjskich. Czy myśli pan, że w tej kwestii jest szansa na to, żeby w polskim Sejmie...
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że nastąpi otrzeźwienie i rzeczywiście dzisiaj w sytuacji tego, co dzieje się za wschodnią granicą, kiedy Rosja codziennie uderza na Ukrainę. Kiedyś to były zmasowane ataki, dzisiaj to są ataki codzienne, być może nie taką ilością, ale już tymi dronami, które są bardziej nowoczesne. To są drony, powiedzmy, o napędzie odrzutowym i trudne do zestrzeliwania i jednocześnie atakowane są przede wszystkim dzisiaj szlaki komunikacyjne, na których korzysta Ukraina, korzystając między innymi z Jasionki, gdzie mamy, powiedzmy, największy hub przeładunkowy. Po prostu ci politycy zaczną, te osoby zaczną również wspólnie mówić jednym głosem, choć wczoraj na sali sejmowej widzieliśmy, że niektórzy ze strony, prawej strony sceny politycznej no, zachowywali się w sposób, no powiem, niewłaściwy.
1: Jeszcze wróćmy na moment do tych przejść granicznych, o których pan minister teraz też wspominał, bo wiadomo jest, że strategia Rosji jest taka, żeby uderzać, niszczyć te przejścia graniczne, żeby uniemożliwić przesyłanie chociażby pomocy humanitarnej, chociażby jakiejś pomocy, gdyby w Ukrainie zabrakło prądu. Jak my jako strona polska przygotowujemy się na to, że może dojść do zniszczeń na przejściach granicznych i jak szybko byśmy byli w stanie udrożnić te kanały komunikacji, czy to drogą kolejową, czy drogą lądową?
0: Znaczy po prostu jesteśmy w tej chwili, powiem tak, gotowi w sensie takim, że wzmocniliśmy nasze posterunki. Dwa nasi funkcjonariusze są wyposażeni w specjalne środki ochrony. Po drugie, jak państwo wiedzą, na niektórych przejściach wojsko już pobudowało nam miejsca schronienia, w których nasi funkcjonariusze mogą funkcjonować, ale wiem również, że zarówno Ministerstwo Infrastruktury jest gotowe, ma określony sprzęt, ma określone moce, że gdybyśmy po prostu, gdyby doszło do tych uszkodzeń, że w trybie natychmiastowym byśmy je odtwarzali. Oczywiście to nie jest kwestia jednego dnia, bo to infrastruktura budowana była miesiącami, latami. Zniszczyć można, powiedzmy, bardzo szybko określoną rzecz, ale jesteśmy gotowi i przygotowani na to, żeby przejścia były natychmiast uruchomione po tym, gdyby coś się zadziało.
1: Czy będzie zwiększona liczba funkcjonariuszy na przejściach granicznych, także granicznych z Ukrainy?
0: Znaczy, powiem tak, no mamy określoną liczbę funkcjonariuszy w ustawie o programie modernizacyjnym. Mamy wpisane zwiększenie stanu etatowego w najbliższych latach o kolejne 2600 funkcjonariuszy. Trzeba pamiętać również o tym, że oprócz granicy z Ukrainą mamy granicę z Białorusią, gdzie pojawiają się próby jednak ciągle przekraczania tej granicy. Ta granica jest szczelna, dlatego że pilnują ją funkcjonariusze zarówno Straży Granicznej, jak również wojska, którzy tam się po prostu znajdują. No, być może również będzie to, ale to muszą być rozmowy na linii. Pan prezydent, mam nadzieję, że te rozmowy, które będą się toczyły dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, być może będą one polegały również na tym, że być może również wzmocniona granica będzie wojskiem.
1: To na koniec, panie ministrze, pozwoli pan, że do polityki polskiej zajrzymy. Kogo dzisiaj poprze Lewica w głosowaniu wicemarszałka
0: Sejmu? Panie redaktorze, ja jestem u pana w tej chwili, klub dyskutuje, kogo mamy po prostu poprzeć.
1: Marcin Ociepa z PiSu czy Marcin Horała z Rozwoju
0: Powiem
1: Plus?
0: Tak, oboje są panowie z PiSu. To jest PiS, który się po prostu podzielił. Oboje panowie byli przez wiele lat członkami Prawa i Sprawiedliwości. Przez wiele lat funkcjonowali. No, pan o siebie powie, że być może był solidarny. Oboje są członkami tego klubu. Oboje się wywodzą z Prawa i Sprawiedliwości. Podzielili się. Jeden stara się wybielić, startuje z jednego ugrupowania, drugi z drugiego. Oczywiście jest jedno miejsce dla opozycji przewidziane. Kogoś będzie należało po prostu wybrać, ale nie widzę różnicy między jednym a drugim parlamentarzystą.
1: Bo nieoficjalne informacje są takie, że, i to mówią politycy koalicji rządzącej, że poprzecie jako koalicja rządząca Marcina Horałę? Znaczy, żeby wbić klin między PiS a rozwój
0: Powiem Polski. Tak. Zawsze oczywiście opozycja próbuje

0: działać tak, znaczy rządzący tak, żeby osłabiać drugie ugrupowanie polityczne, mówię opozycję, natomiast jak już powiedziałem panu redaktorowi, w tej chwili ja jestem tu, mój klub dyskutuje, kogo po prostu poprzeć.
1: To dowiemy się na pewno z anteny Polskiego Radia 24, jak wynik tego głosowania tylko poznamy. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie ministrze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A z naszym gościem rozmawiał Marcin Zawada, 21 minut po godzinie 8.
2: Przegląd portali.
3: Co a propos portali, to jeszcze media społecznościowe, bo zauważyłem, była mowa przed momentem o polskiej scenie politycznej, o polskich politykach. Janusz Korwin-Mikke, znany polski polityk. Wpis 18 września 2026, chwilę po północy polskiego czasu i zdjęcie i podpis pozdrawiam z Moskwy. No to tam jeszcze był 17 września, no to 17 września być w Moskwie, to się nazywa nos polityczny. Gratulujemy. A co u nas w Polskim Radiu 24 państwo znajdą? Informacje o polskieradio24.pl, oczywiście naszym portalu mówię. Polska poderwała myśliwce, lotniska wstrzymały operację, informujemy o tym także na stronie. Jest o deszczowym froncie, który rozleje się na północy kraju i w przyszłym tygodniu przyniesie sporo deszczu. Jest też o prezydencie Nawrockim, który odpowiedział prezydentowi Trumpowi. Polski rząd dołoży wszelkich starań, by ta baza była. Z przecieków wczoraj wieczorem taka informacja w mediach się pojawiła, że już właściwie tylko dwie lokalizacje liczą się, jeśli chodzi o bazę amerykańską w Polsce. To ma być Poznań albo Powic. To miejscowości niezbyt daleko oddalone od siebie, leżące niedaleko od siebie, więc i obie na P, więc łatwo będzie zapamiętać tym amerykańskim żołnierzom, którzy będą przylatywać do bazy w Polsce. Ciekawe, że to będzie Fort Trump, jak kiedyś się mówiło. A propos prezydenta Nawrockiego, to głośno się zrobiło w internecie, fala komentarzy po słowach prezydenta, pomyłka. Prawda? Takie pytania padały. Onet o tym dzisiaj pisze. Mowa o słowach Karola Nawrockiego o tym, że tu cytat, możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Wywołały liczne komentarze w sieci. Zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mówić przeciwnikowi, czego będziemy bronić, a nie co możemy oddać, napisał minister obrony. Premier też skomentował tę wypowiedź, że lepiej byłoby skasować taki wpis i nie mówić. Oczywiście na to z kolei odpowiedział prezydent Nawrocki. Panie premierze, historyku, premier jest z wykształcenia historyka. Dziś jest 17 września, ważna rocznica, warto pamiętać, 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. No i tutaj oczywiście szpilki ciąg dalszy. Swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o cenach paliw. Polacy czekają. No to taka utarczka między politykami na serwisie X, czyli na dawnym Twitterze. Nie jestem, powiem państwu szczerze, fanem takiej polityki robionej właśnie w mediach społecznościowych. Odezwał się też w tej sprawie Sławomir Cenckiewicz. Dobrze, że linię Wisły porzucili, więc tutaj radość. Też takie szpilki wbijane sobie wzajemnie się pojawiają, chociaż podobno w sprawach bezpieczeństwa wszyscy mówią jednym głosem. Onet też jeszcze pisze o dużych zmianach w Polsce 2050. Szymon Hołownia na czele klubu został nowym liderem klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza. Poinformowała o tym partia też w serwisie X, czyli w mediach społecznościowych. Była to jednogłośna decyzja wszystkich parlamentarzystów tej formacji. My do Sejmu zajrzymy za kilka chwil. Będziemy tam sprawdzać, jak trwają przygotowania do dzisiejszych głosowania. Dzisiaj wybór wicemarszałka Sejmu między innymi, ale także będziemy mówić o projekcie CPN3 i prohibicji, bo ta prohibicja ma się pojawić w całej Polsce. Zerknijmy jeszcze na chwilę do wirtualnej Polski. Znamy zapisy rozmów o to, czego dopuszczali się pracownicy Republiki. Ten temat dzisiaj jest absolutnie wiodącym tematem. Informacje znajdą na ten temat państwo też na stronach tvn24.pl. W służbie Krala szef Zonda Krypto i dziennikarze Republiki. I tutaj wymienia się, że reporterzy superwizjera TVN24 i Wirtualnej Polski dotarli do przelewów i korespondencji pokazujących, co ludzie z związani z Telewizją Republika, robili dla zonda krypto i czego oczekiwali od jej szefa. Sławomir Jastrzębowski miał proponować Kralowi uciszenie reportera TVN24, a Marcin Dobski, też pracownik Republiki, atakował na social mediach dziennikarzy opisujących zonda krypto i będących w kontrze do Telewizji Republika. O tym wszystkim przeczytają Państwo i zarówno w Wirtualnej Polsce, jak i w TVN24. Tutaj WP chwali

0: się cytatami. Te cytaty mogą Państwo znaleźć. Są one wytłuszczone, pokazane, jak ta sytuacja dotyczyła właśnie Telewizji Republika i całej grupy na WhatsAppie, na komunikatorze WhatsApp. Ta grupa miała nazywać się Zonda Crypto Public Relation i była właśnie taką platformą do rozmawiania jak, co i za ile i wobec kogo. Tyle jeśli chodzi o przegląd portali.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
12: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
11: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
13: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
14: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
10: www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Choć w Polsce stopniowo niwelowane są różnice między kobietami i mężczyznami na rynku pracy, to jednak tak zwany szklany sufit nadal ma się dobrze. Niewiele kobiet zajmuje stanowiska kierownicze, zasiada w zarządach czy radach nadzorczych. Nawet w gronach eksperckich dominują mężczyźni mimo doskonałego wykształcenia kobiet. Unia Europejska postawiła przed Polską wyzwanie, aby to zmienić. I właśnie przyjęto odpowiednie przepisy. Omówimy to w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
10: Autopromocja.
0: Trwa poranek Polskiego Radia 24. Za chwilę u nas informacje. Jeszcze mamy parę sekund, żeby zajrzeć na mapę i spojrzeć, gdzie są korki. Oczywiście korkuje się autostrada 4 w okolicach Balisto przed Krakowem i Zakopianka od południa. Stoją Państwo w korku. Mam nadzieję, że słuchają Polskiego Radia 24. No to na przeciwległy biegun zerknijmy. Obwodnica Trójmiasta. A tutaj o dziwo nic się nie wydarzyło. Zielono na mapach. Nigdzie w korka nie ma. Za to stoją Państwo, mieszkańcy Trójmiasta, na dojeździe do tunelu pod Martwą Wisłą. Tam się trochę zakorkowało. No to miłego słuchania. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierownika. Pani kierownik, pani jakiś serwis przeczyta.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na polskim niebie operują myśliwce NATO. Decyzję o poderwaniu maszyn podjęto w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. W Lubelskiem i na Podkarpaciu częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podaje, że lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały pracę. Działania wojska mają charakter prewencyjny. Czekamy na nowe informacje z dowództwa operacyjnego.

0: integracyjnego. Premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To narada Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Oprócz Ukrainy i Polski w spotkaniu biorą udział Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Przywódcy zapewne omówią ostatnie niepokojące poczynania Rosji. Wczoraj w Sejmie premier mówił, że Moskwa może w najbliższych miesiącach prowadzić częstsze uderzenia dronami i rakietami na państwa graniczące i wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Szef rządu coraz wyraźniej przekazuje informacje o narastającym, bezpośrednim zagrożeniu ze strony Rosji, mówi Polskiemu Radiu 24 politolog dr Andrzej Anusz.
1: Premier od kilku tygodni, ja mam takie poczucie, że jakby przekazuje taką narrację obywatelom, społeczeństwu o tym wzrastającym zagrożeniu ze strony Rosji i wprost jakby zagrożeniu, które ma uderzać w Polskę, prawda? Nie ogólnie, prawda, o sytuacji, tylko o zagrożeniu Polski.
0: O ostatnich groźnych incydentach przy granicy będą dziś rozmawiać prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego. Narada w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się w południe. Wzrosty cen paliw na światowych rynkach nie przekładają się na gwałtowne wzrosty cen imprez turystycznych. Branża ma mechanizmy, które amortyzują nagłe wahania cen, wyjaśnia prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.
2: Organizatorzy turystyki i linie lotnicze mają również zabezpieczenia hedgingowe dotyczące cen paliw lotniczych. W związku z tym, jeżeli oczywiście przez jakiś dłuższy czas te ceny paliw będą utrzymywały się na wysokim poziomie, no to oczywiście w jakiejś perspektywie ceny wzrosną. Natomiast w tej chwili nie obserwujemy jakiegoś znaczącego wzrostu cen.
0: Cena ropy Brent utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę. Sejm kończy pracę nad drugą wersją ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z tego podatku rządzący chcą sfinansować kolejną odsłonę programu CPN. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Nieważne, czy to klasyka literatury, czy współczesny komiks, czytanie dla przyjemności zmniejsza ryzyko demencji. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Regularne czerpanie przyjemności z lektury poprawia też pamięć, empatię i pozytywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne. A jak jest z czytaniem w Polsce? Poziom czytelnictwa w naszym kraju jest stabilny, ale niezbyt wysoki. Według danych Biblioteki Narodowej w poprzednim roku jedną lub więcej książek przeczytało 41% z nas.

0: A propos tego czytania, to czytanie napisów po polsku na serialu się nie liczy. To nie jest tak jak książka. Najcieplejsze miejsce w Polsce Hel, 15 stopni. Najchłodniejsze Jelenia Góra, tylko 8. To są notowania z godziny 8 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A ich synoptycy przewidują dzisiaj, że parasole przydadzą się na północy i północnym zachodzie kraju. Tam będzie padać i tam będzie też najchłodniej. 17 stopni w pasie nadmorskim, potem 18 i 19 stopni to są notowania dla na przykład Szczecina i Gdańska. 19 też stopni będzie w Suwałkach, tam też będzie padać deszcz. W Olsztynie, no, 20 się pojawia na termometrze jako najcieplejszy moment dnia, ale parasol zdecydowanie. Dużo słońca za to będzie w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Najcieplej będzie dzisiaj w Krakowie, 22 stopnie, 21 w Łodzi, w Kielcach, w Warszawie, w Lublinie 20, w Białymstoku 20 i 19 w Poznaniu, a Poznań będzie tak na granicy między chmurami, które będą atakować z zachodu, a słońcem ze wschodu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Za 25 minut będzie godzina 9, a za pół godziny w Sejmie rozpocznie się zaplanowany na 2 godziny blok głosowań, czyli to sławne kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, a nad czym dzisiaj posłowie będą debatować i głosować przede wszystkim. Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych mają też wybrać wicemarszałka Sejmu. Oj, to będzie ważne głosowanie. No i przegłosować projekty dotyczące polityki antyalkoholowej. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Witaj Gosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry kierowniku.
0: Dzień dobry, tak, pani kierownik, pani dzisiaj...
2: Właśnie,
0: ty jesteś w Sejmowie, to zanim o tych głosowaniach, to muszę cię zapytać, bo na premiera mówią, panie kierowniku.
2: No podobno tak, to może albo dzisiaj, pedet.
0: To może dzisiaj dzień prezesa Rady Ministrów, taki nieformalny, wiesz.
2: No nie wiem, wiesz, to trzeba pytać chyba będzie później.
0: W kancelarii bardziej, tak.
2: Bardziej w kancelarii, tak.
0: Premiera dzisiaj nie ma, bo pojechał na Ukrainę, ale posłowie będą głosować.

0: Oczywiście, wiadomo.
1: No i co, już wiadomo, kto będzie tym wicemarszałkiem?
0: No jeszcze właśnie nie wiadomo. Mamy dwóch Marcinów, no i jest dylemat, czy Ociepa, czy Chorała. No przypomnijmy, że panowie kiedyś

0: Sejmie założyli nowy klub Rozwój Plus. No i wtedy Prawu i Sprawiedliwości się przypomniało. Pek, mamy wakat, więc właściwie tam nam się teoretycznie należy to miejsce. No to wystawiamy Marcina Ociepę. Tłumaczono wówczas, że Elżbieta Witek ze względów zdrowotnych nie będzie mogła pełnić funkcji wicemarszałka, stąd zmiana. Ale ja myślę, że tam po prostu bo pamiętamy, dlaczego Elżbietę Witek nie wybrano przecież do prezydium Sejmu na początku kadencji, bo wszyscy pamiętali te wszystkie reasumpcje z czasów...
1: Głosujmy jeszcze raz, bo przegrywamy.
0: Tak. Pani marszałek, musimy tam anulować, bo przegramy i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, anulowanie, ta reasumpcja. Nawet swojego czasu pani marszałek Witek miała przydomek Elżbieta Reasumpcja Witek. Tak się o niej mówiło. Także pewnie Prawo i Sprawiedliwość poszło po rozum do głowy i stwierdzili, że jednak Elżbieta Witek, no, szans by nie miała w tym wyborze. A tutaj może być bardzo ciekawie, ponieważ część, to jest jeszcze na razie wiedza nieoficjalna, bo właśnie w tym momencie się rozpoczynają posiedzenia większości klubów parlamentarnych, które będą decydować, czy Horała, czy Ociepa. No i już wiem trochę nieoficjalnie, że na przykład z koalicji, partia tworząca koalicję rządzącą, czyli Polska 2050, zamierza poprzeć Marcina Ociepę, ale jeżeli już pytamy na przykład polityków lewicy, to przy pytaniu, czy może poprą Marcina Horałę, to jest albo pada pomidor, albo jest znaczący uśmiech, czego w radiu nie widać. No ale ten uśmiech i ta twarz, to ta mimika mówi wszystko.
1: Także... Ja sądzę, że jest jedna partia, która na pewno, znaczy dwie partie, które na pewno poprą Marcina Horałę. To oczywiście PiS, jego macierzyste ugrupowanie, ale partia
0: PiS
1: Razem.
0: Nie. PiS nie.
1: PiS nie?
0: Nie, no tak, PiS będzie przecież na Marcina Ociepę.
1: No to przepraszam, Rozwój Plus. To miałem ten nowy
0: ten
1: PiS.
0: Nowy PiS, tak? Mały PiS tak zwany.
1: Ale partia Razem pewnie też poprze Marcina Ociepę.
0: No właśnie, tego nie wiem. No ale tutaj wiesz, musi być bezwzględna większość głosów, czyli tak zakładamy, że od połowy obecnych to się liczy, czyli zakładając, że mamy 100% frekwencję, czego nigdy nie ma, to 231 na pewno musi być.
1: Małgorzata Naukowicz, dobrze, że cię mamy w Sejmie. Kto zna Sejm jak nie ty? Więc czekamy na te relacje z głosowań. One za pół godziny się rozpoczynają.
0: Oczywiście.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
1: Komentarz. A o komentarz do wydarzeń politycznych poprosimy dr Agnieszkę Zarembę. Politolożka jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Odstawiamy na początek.
2: Zresztą najcieplejszego miejsca w tej chwili w Polsce, bo z Helu.
1: Ale zazdroszczę. Ładne morze?
2: Tak.
1: Niech pani korzysta, pani doktor, bo w przyszłym tygodniu raczej deszczowo będzie.
2: Tak,
1: to jeszcze
2: prawda.
1: Weekend będzie. Ostatni weekend lata. No dobrze. Obstawiamy Ociepa czy Horała?
2: No to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że faktycznie w tej chwili mamy do czynienia z rywalizacją pomiędzy, tak jak państwo to powiedzieliście, tym dużym PiS-em a małym PiS-em. To jest ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o samo Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście, kto tu zostanie poparty. Natomiast pan Marcin Ociepa to też nie jest osoba, która jest z tego twardego jądra, nazwijmy to w ten sposób, Prawa i Sprawiedliwości, bo też jest to osoba, która no, tworzyła pewne stowarzyszenie, nie do końca była zadowolona z tego, co się w PiS-ie dzieje. Także w ogóle mamy bardzo ciekawą, taki można powiedzieć piruet, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ze zmianą w ogóle kandydata na marszałka. Także przyglądajmy się. Natomiast ja myślę, że to jest trochę jak z panem Marcinem Berkiem. Do końca nie wiemy, jak się te głosy ułożą i do końca nie wiemy, kto tym marszałkiem zostanie. No i tutaj tak anegdotycznie wszyscy mówią, że na pewno zostanie Marcin, bo mamy właśnie dwóch Marcinów.
1: No to prawda. Powinno w Poznaniu to głosowanie być i tak bliżej 11 listopada. To już w ogóle byłoby takie kombo. No dobrze, mamy też informację sejmową kolejną. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050 i mam déjà vu.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony pan Szymon Hołownia zdecydowanie dawał sygnały takie, że gdzieś chce powrócić do tej polityki, do tego, co się dzieje wokół, znaczy w ogóle do polityki. No i tutaj pewnie ten klub zdecydował się na Szymona Hołownię z prostego powodu. No tam w ogóle dzieje się źle, mamy dużo emocji, mamy bardzo duże spadki sondażowe, no i nie było innego wyjścia, jak powrócić do osoby, która była twarzą tej grupy politycznej. Tylko pytanie, czy to w ogóle jest jeszcze do uratowania? No i tutaj mam poważne wątpliwości.

0: Dlatego, że raz, że mieliśmy podział bardzo duży tutaj, kryzys. Mieliśmy taki serial brazylijski z wyborami na przewodniczącego tej partii. No i ostatecznie to się skończyło tym, że ci mało doświadczeni politycy gdzieś w tej chwili pewnie poszukują już innego rozwiązania niż Polska 2050, bo mam podejrzenia, że zaczynają puszczać oko w stronę Koalicji Obywatelskiej, tak żeby znaleźć się na liście tej partii. Więc no zobaczymy, na ile Szymon Hołownia w ogóle jeszcze potrafi uratować to środowisko.
1: W sondażach to tam jest co ratować, bo to 1%, 1,5, 2, zależy jaki sondaż, ale faktycznie Polska 2050 na ogół w ogonie jest w tych sondażach i według wskazań do Sejmu by nie weszła sama, samodzielnie.
0: Tak, to prawda i w zasadzie myślę, że to jest właśnie z tego powodu, który obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, dlatego że generalnie wyborcy nie lubią takiej sytuacji, w której właśnie politycy się kłócą, zwłaszcza w jednym środowisku, co widzę też po spadkach sondażowych, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, więc na pewno nie dostaje się tutaj premii za tego rodzaju kłótnie, wręcz przeciwnie, te głosy odchodzą, ci wyborcy odchodzą. To jest też wzrost Koalicji Obywatelskiej w związku z tym, no bo ci, którzy aktywnie uczestniczą w polityce, no muszą znaleźć dla siebie nowe środowisko. No i to jest sytuacja w tej chwili właśnie pewnie jakieś próby ratowania. Ja mam takie wrażenie, że Szymon Hołownia jednak jako taki dosyć jednak popularny polityk, który ma pewną grupę osób, które są takie lojalne wobec niego, mówię tu o wyborcach, jednak ma szansę na to, żeby to nie było powiedzmy te 1,5%, a te, mam nadzieję, słupki w sondażach jednak trochę wzrosną.
1: To teraz przenieśmy się do Pałacu Prezydenckiego i serial też, chyba polska polityka stoi serialami, serial z głównym bohaterem, czyli Maciejem Berkiem. Będzie zaproszony do pałacu, nie będzie, prezydent mnoży problemy, byle tylko nie przyjąć ślubowania. Jak to wygląda z pani perspektywy?
0: Mojej perspektywy jest takie, że pan prezydent naprawdę jest bardzo przewidywalnym politykiem i to, co sobie założył, to bardzo konsekwentnie realizuje. No i to jest oczywiście takie cały czas trwanie w zwarciu z Koalicją Obywatelską i w ogóle z koalicją rządzącą. I tutaj jeszcze nie było w zasadzie w żadnej sytuacji pan prezydent nas tutaj nie zaskoczył czymkolwiek. No i to, co było przewidywane, ta kwestia związana z karierą pana już sędziego Macieja Berka, czyli to kwestionowanie jego działalności jako radcy prawnego zostanie wyciągnięte, zostało już wyciągnięte. I zresztą to było bardzo już pobrzmiewało na komisji, kiedy pan Maciej Berek był przesłuchiwany jako kandydat na sędziego. Natomiast mamy tutaj dość poważny problem i myślę, że tu, jeśli chodzi o chociażby o marszałka Czarzastego, zaczyna wybrzmiewać to, co tak naprawdę jest kwintesencją naszej konstytucji. Czyli to, że prezydent no nie może w tej chwili kwestionować, nie może kwestionować wyboru Sejmu. I to jest dość poważne, natomiast my cały czas właśnie mówimy o tych szczegółach, ale mamy kompletnie inny ustrój niż pan prezydent usiłuje go zmieniać. Mamy system parlamentarno-gabinetowy i jednak no, pan prezydent nie może kwestionować wyboru Sejmu. Natomiast no, oczywiście, że nie zaprosi go do, nie zaprosi pana sędziego do pałacu. No i ciekawa jestem, jaka będzie w tym momencie odpowiedź koalicji, bo najwyraźniej pan premier w tej chwili, cała koalicja, wzmocniła szeregi, chociażby właśnie wyborem Macieja Berka, który pokazał ten wybór, że pan premier cały czas jednak jest, tak jak tu państwo mówiliście, kierownikiem i rzeczywiście rządzi w koalicji. No i szykujemy się wszyscy, pamiętajmy, na tą kampanię wyborczą, która będzie pewnie ostra i taka bardzo obfitująca w różnego rodzaju incydenty. No i zobaczymy, na ile to zwarcie będzie mocne, jeżeli chodzi o Trybunał.
1: No, zaprzysiężenie czy przyjęcie ślubowania może nastąpić w sali kolumnowej Sejmu, jak już miało miejsce. Ewentualnie tak sobie wyobrażam, że może Maciej Berek stanąć przed Pałacem Prezydenckim, zanim wielki telebim z rotą ślubowania i wykrzyczeć to przez megafon wobec prezydenta. Może przez okno coś tam dojdzie do pałacu. No to żart oczywiście, ale może tak trzeba, skoro wobec. Dobrze, to jeszcze zostańmy przy prezydencie i tym konflikcie, o którym pani doktor mówiła. CPN 3.0, czyli drogie ceny paliwa. Wszyscy na to narzekają. Polacy widzą te ceny na pylonach. Tankują bardzo drogo. Premier mówi, proszę bardzo, są pieniądze, to są nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, natychmiast przygotowujemy ustawę, jeśli tylko prezydent podpisze, to ceny spadną. Na co prezydent odpowiada, ja mam swój projekt ustawy,

0: i mój jest lepszy. Skończy się pewnie tym, że ani jeden, ani drugi nie wejdzie.
1: Oczywiście i wszyscy będą niezadowoleni, natomiast my w tej chwili obserwujemy już początek tej kampanii. Pytanie, kto jest tak naprawdę wrogiem w Koalicji Obywatelskiej, czy jest to prezydent, bo tak zaczyna to wyglądać, czy też Prawo i Sprawiedliwość. Mam wrażenie, że w tej chwili właśnie ta kampania bardzo mocna trwa, natomiast my wszyscy na tym oczywiście tracimy, dlatego że tracą na tym Polacy, my właśnie obserwujemy te wysokie ceny, a tu trwa polityka, bo inaczej tego nazwać nie można. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten budżet, który w tej chwili widzimy i który jest przygotowywany na przyszły rok, to jest to budżet naprawdę napięty do granic możliwości, więc najpewniej żadnego programu osłonowego już nie będzie. Chociaż, zobaczymy, dlatego że tak jak mówimy, tu w tej chwili mamy kampanię wyborczą i to różne jeszcze rzeczy mogą nam się przydarzyć, ale faktycznie, jeśli chodzi o tego rodzaju sytuacje, to pan prezydent tutaj mocno stawia swoje warunki i również pan premier nie odpuszcza. No więc obserwujemy mocny konflikt i to on będzie wyglądał i będziemy go obserwować w bardzo różnych, podejrzewam, sytuacjach.
0: Dzisiaj Sejm oczywiście i głosowanie, ale poza Sejmem w służbie krala, pisze TVN24, szef Zonda Krypto i dziennikarze Republiki. Kto komu płacił duże pieniądze, ta afera się będzie rozwijać jeszcze, pani zdaniem?
1: Myślę, że tak, dlatego że to jest dopiero początek tej afery i tak naprawdę taka próba odklejenia tej afery od Prawa i Sprawiedliwości jest mocno nieudane. Myślę, że nawet w sondażach to widać, że wyborcy dokładnie wiedzą, z czym ta afera jest związana i jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości tutaj mają większe, w cudzysłowie, zasługi do współpracy z Zonda Krypto. I to jest taka afera, która początkowo wydawała się nieszkodliwa, natomiast moim zdaniem ona ma potencjał jeszcze rozwoju i widać wyraźnie, że tutaj mamy dozowane informacje co do kolejnych aspektów tej afery. No i ona się rozkręca. Proszę zwrócić uwagę, że mamy zatrzymania, mamy...
0: Zarzuty,
1: to co mówił pan Kral i pewnie będziemy za chwilę słuchać taśm, które podejrzewam też są w dużej ilości. Więc myślę, że w kampanii wyborczej na pewno będzie to jedna z kart, które ma Koalicja Obywatelska.
0: Czyli kolejny serial.
1: Tak.
0: O aktorstwie w tym serialu nie będziemy rozmawiać, przynajmniej teraz. Doktor Agnieszka Zaręba z pięknego Helu była i mówiła u nas na antenie. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję
0: bardzo, życzę.
1: Wszystkiego dobrego również.
0: A skoro seriale i skoro filmy, no to nikt inny nie mógł pojawić się w studiu jak Martyna Podolska, która, dzień dobry, zdradzę państwu, wybiera się do Gdyni.
2: Dzień dobry, już za chwilę więcej o Gdynie, ale najpierw zanim o 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, to o wydarzeniu, w którym ja wczoraj brałam udział w Łazienkach Królewskich, w Teatrze Królewskim, czyli Noc Listopado-Wajdy. Andrzej Wajda, piękna nazwa. Andrzej Wajda sięgał po Noc Listopadową Stanisława Wyspiańskiego dwukrotnie w 1974 roku w Starym Teatrze w Krakowie i potem 4 lata później w Teatrze Telewizji. I do tych koncepcji, ale także i do dramatu Stanisława Wyspiańskiego postanowił z okazji roku Wajdy sięgnąć Dariusz Błaszczyk.
3: To interpretacja fragmentów dramatu Stanisława Wyspiańskiego połączona z procesem twórczym Andrzeja Wajdy, który zmagał się z tym tematem przez ponad 10 lat i stworzył dwie wybitne realizacje. To pewna niespodzianka oczywiście, ponieważ czytanie performatywne z reguły ludziom wydaje się, że to są po prostu aktorzy, którzy siedzą i czytają z kartek, a tu jednak będzie troszkę więcej. Zdradzę tylko, że Stanisław Wyspiański w ostatnim okresie swojego życia traktował tekst Nocy Listopadowej jako swego rodzaju libretto dla opery i tym tropem poszedł Andrzej Wajda, realizując swoje i teatralne, i dla telewizji projekty. No i my też poszliśmy mniej więcej tym tropem.
2: Bo to spektakl, czytanie performatywne, słuchowisko na żywo i koncert w jednym. Piękne, urokliwe wydarzenie. Jeszcze dzisiaj mogą państwo wziąć w nim udział w Łazienkach Królewskich o godzinie 20:00. Tam już jest ciemno, tam już jest mrok. Niełatwo tam dotrzeć, bo to w starej oranżerii jest, ale drodzy państwo, jak te posągi tych greckich bogów do nas przemawiają, idąc uliczkami właśnie Łazienek Królewskich.

0: Wyspiańskich i myśląc o tym dramacie Stanisława Wyspiańskiego, Noc listopadowa Idy w reżyserii Dariusza Błaszczyka jeszcze dzisiaj. Podobno to wydarzenie ma powrócić pod koniec listopada, czyli właśnie z 29 na 30 listopada, czyli wtedy, kiedy rozpoczęło się powstanie listopadowe. A teraz zastanawiam się, jak tu zapytać naszego dyrektora, jak to jest mieć 40 lat, ale...
1: Jeszcze nie wiem.
0: Tak, nie chcę w ten sposób wprost, ale w Teatrze Telewizji w tym tygodniu wybrzmiał spektakl Być jak 40-latek.
2: Muszę odebrać córkę od żony. Jezu, niech pan jedzie trochę szybciej.
3: Wszystko masz w walizce. Ogarniesz to?
4: Ogarnę. Prosty. Nie bój się zrobić dobrze.
5: Żadnego syfiastego jedzenia.
6: Dziś w mega promocji mamy lody w zestawie.
2: Tak, tak, poproszę.
0: To cytat, pewne odwołanie do 40-latka Jerzego Gruzy, kultowego serialu sprzed lat. Tu w rolę Stefana Karwowskiego, tego współczesnego 40-latka, wcielił się Mateusz Znaniecki, a spektakl reżyseruje znany reżyser filmowy i debiutujący w Teatrze Telewizji Damian Kocur.
7: My nie mamy ambicji tutaj w tym spektaklu robić kontynuacji serialu. To jest jakieś taki nawiązanie, cytat do tego dzieła Gruzy i Teplica. Ale w zasadzie to cały pomysł wziął się od pana Włodka, którego tutaj będzie można zobaczyć, czyli człowieka, który mi remontował mieszkanie. I w zasadzie od takiej sceny, z którą zaobserwowałem z nim, przyszedł mi do głowy ten pomysł, że to jest taki moment w życiu, że może właśnie mam 40 lat już jakiś czas temu skończone i może trzeba by się zająć właśnie tym tematem.
0: Ale w jaki sposób on ci malował to mieszkanie?
7: Po prostu remontował mi mieszkanie, no.
0: Wiesz, może ci tam namalował jakąś linię życia.
7: On matrycę życia namalował, tak.
0: No i namalował matrycę życia. To przedstawienie już premierowo wybrzmiało w Teatrze Telewizji, ale jest dostępne bezpłatnie na VOD Teatru Telewizji. Zatem warto powrócić do tej komedii, bo to jest komedia, drodzy państwo. No chociaż rzeczywiście bardzo aktualna i bardzo odnosząca się do tych współczesnych 40-latków. Tak, właśnie, dyrektorze?
1: Tak, wiesz, jak się 40-latkowie zmienili. Pierwszy odcinek serialu Gruzy, w pierwszym odcinku 40-latek dostawał zawału. Z tak. Przepracowania, to były lata 70. A dzisiaj 40-latkowie to biegają maratony i są dużo zdrowsi, więc tak się zmienił świat i nasza Polska, więc to miłe być dzisiaj 40-latkiem. To już nie
0: na tak, szczęście że jeszcze to daleko
1: prawie.
0: Przede mną.
1: Przede mną też?
0: Przede mną.
1: Żartuję.
0: Za to bardzo blisko przede mną 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo już w poniedziałek rozpocznie się to huczne filmowe wydarzenie, na które zjeżdża się cała branża filmowa. No i tam można zobaczyć przedpremierowo perełki polskie filmy i o tym mówi Grzegorz Łoszewski, czyli prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
8: To jest najważniejszy festiwal polski, jeśli chodzi o film fabularny i to we wszystkich jego segmentach, mówię o długim metrażu, o krótkim metrażu. Bo to jest po prostu przegląd wszystkich najnowszych produkcji. To też jest miejsce spotkania, gdzie wszyscy się mogą spotkać i o tym rozmawiać. Myślę, że to jest zawsze potrzebne, no bo każda wymiana myśli jest jakąś inspiracją.
0: A w konkursie głównym 16 tytułów. Część z nich już była prezentowana, miała już swoje premiery, ale wiele filmów zostanie pokazanych po raz pierwszy. Chociażby film biograficzny Violetta Villas, opowiadający o pierwszych 10 latach powstawania, tak naprawdę stawania się legendą, czy nowy film Jana Holoubka, Dziki, Dziki Wschód, z Robertem Więckiewiczem, Joanną Kulik, Piotrem Trojanem. Ten film otworzy w ogóle tegoroczną Gdynię.
1: Czy to Czarny Koń. Tak
0: no, mówią. możliwe, chociaż ja trzymam kciuki mocno za filmy Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego z Marią Dębską w roli głównej. To historia oparta na faktach o miłości, która rodzi się właśnie przez tę tytułową ścianę, a mówimy o ścianie więzienia na Rakowieckiej. No ale jest też drugi konkurs, konkurs Perspektywy. To kino świeże, odważne, często tworzone przez młodych, zdolnych, no właśnie, bezkompromisowych twórców, a wśród nich mój przyszywany brat, Paweł Podolski, który tym razem jedzie do Gdyni z filmem Ma to sens.
9: A to już zależy od państwa, co ma sens. Faktycznie film opowiada o tym, że musimy sobie znaleźć w życiu to coś, co ma sens, przy czym zachęca do takiej czujności na rzeczy małe i drobne, bo ten sens wcale nie musi być ogromny. Nie musi to być cały sens tego świata. To jest bardzo trudne. Ja od razu też uprzedzam słuchaczy, że ja całego sensu jeszcze nie poznałem, więc proszę mnie nie pytać, bo ja nie wiem. Natomiast takie małe, prywatne sensy leżą już, ich znalezienie leży w naszej gestii i

0: Mam nadzieję, że po lekturze tego filmu widzowie znajdą w sobie taką właśnie otwartość na te drobne rzeczy.
1: A ma to sens. Będzie prezentowany w Gdyni w konkursie Perspektywy, a od dzisiaj w polskich kinach. To film z Olgą Kalicką i Jędrzejem Hycnarem w reżyserii właśnie mojego przyszywanego brata. Wiesz, jak to fajnie w dorosłym życiu poznać brata? I to jeszcze takiego zdolnego reżysera. O, drodzy państwo, to jest właśnie to. Słyszymy się, drodzy państwo, z Gdyni. Zapraszam państwa serdecznie na relację w Polskim Radiu 24, prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Walizka z kreacjami na wieczorne gale przygotowana.
1: Cały weekend będzie szykowana.
2: No dobrze, to Martyna Podolska będzie o tym mówiła. Dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, ale też, drodzy państwo, Dzień Pierwszej Miłości. Więc powspominają sobie państwo przez cały dzień. A ja już dziękuję, Grzegorz Frontczak, do usłyszenia.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Reklama.
5: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wznowiły pracę. Powodem zawieszenia lotów był silny ostrzał Ukrainy. Sejm kończy pracę nad podatkiem od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Cel? Obniżki cen na stacjach. W informacjach także pomysł na aktywny weekend. Mnóstwo atrakcji szykuje Jura Krakowsko-Częstochowska. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze. To najnowsze informacje z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Nie jest jasne, czy na polskim niebie wciąż operują myśliwce NATO. Decyzję o poderwaniu maszyn podjęto w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. I z tego powodu częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Czekamy na nowy komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Ostatnie uderzenia Rosji blisko polskiej granicy niepokoją rządzących, służby, a także mieszkańców. Moskwie zależy na eskalacji, tak mówi Polskiemu Radiu 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: Widzimy, powiedzmy, testowanie hybrydowe i działania. No, możemy spodziewać się takiej sytuacji, że któryś z dronów wpadnie na terytorium Polski mający ładunek wybuchowy i stanie się nieszczęściem.
1: By temu zapobiec, gdy Rosja rozpoczyna atak na Ukrainę,

0: Ukrainę Polska podrywa sojusznicze myśliwce. Trwa też zabezpieczenie naszych przejść granicznych z Ukrainą. O ostatnich incydentach będą dziś rozmawiać prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego. Początek narady w Pałacu Prezydenckim o 12. A wcześniej między 10 a 12 w powiecie chełmskim i opolskim na Lubelszczyźnie zawyją syreny alarmowe. Na dziś zaplanowano testy systemu ostrzegania. Wszystko po to, by usprawnić proces powiadamiania ludzi o zagrożeniu.
1: System właśnie ten, który wzbogacamy o kolejne syreny. Przy użyciu syren jednostek OSP musimy przetestować na danym terenie, na danym powiecie, więc jedyna możliwość testu to jest właśnie głośny test i musimy to zrobić, aby być pewni, że one zadziałają w rzeczywistości.
0: Mówił Rafał Goliszek z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Mieszkańcy usłyszą dziś sygnał modulowany trwający 3 minuty, a także sygnał ciągłe syreny odwołujący alarm również trwający 3 minuty. Służby apelują do wszystkich o zachowanie spokoju. Wirtualna Polska i TVN24 podają, że odkryły kolejne związki między Zonda Krypto a Telewizją Republika. Chodzi o dziennikarzy stacji Sławomira Jastrzębowskiego i Marcina Dobskiego. Obaj prowadzą programy w Republice i jak twierdzą WP i TVN24, obaj działali dla szefa Zondy Przemysława Krala. Z przelewów i korespondencji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że w zeszłym roku Jastrzębowski był członkiem grupy na WhatsAppie nazywanej Zonda Krypto Public Relations. Jej uczestnicy mieli dbać o dobry wizerunek giełdy. Z kolei Dobski publikował w swoich mediach społecznościowych wpisy o autorach śledztwa o BitBay i Zonda Krypto, w których podważał ustalenia prokuratury. Dobski miał też bezpośrednio zwrócić się do Przemysława Krala z propozycją współpracy. Czy uda się obniżyć ceny paliw? Sejm kończy pracę nad drugą wersją ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W grze są 4 miliardy złotych. Pieniądze z podatku pomogą sfinansować działania osłonowe, na przykład nową wersję programu CPN. Podatek od nadmiarowych zysków to rozwiązanie kryzysowe zalecane przez Międzynarodową Agencję Energii, mówi Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego.
2: To sposób na zdjęcie nadwyżki przychodów wynikających z rekordowych cen paliw i przeniesienie ich na rzecz pomocy w czasie kryzysu energetycznego, szczególnie najbardziej potrzebującym. W ten sposób kraje mogą zyskać dodatkowe źródło pieniędzy na to, żeby zmagać się ze skutkami kryzysu. To nie jest reforma, która usuwa kryzys, ale pomaga sobie z nim radzić, zmniejszając na przykład presję inflacyjną.
0: Poprzednią ustawę o podatku od nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz też nie zapowiada się na podpis głowy państwa. Karol Nawrocki proponuje inne rozwiązanie, m.in. zwolnienie paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Taki projekt niebawem trafi do Sejmu. Na czas nagli ceny na stacjach osiągają rekordowe poziomy. Średnia cena 95 dochodzi do 8 zł za litr, diesel dobija do 9. Na koniec Juromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd. Impreza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rusza dzisiaj, to jej 8. odsłona. Na mapie Juromanii pojawiły się nowe miejsca i atrakcje, mówi Robert Nieroda, dyrektor Związku Gmin Jurajskich.
3: W tym roku będziemy w gminie Łazy nad Zalewem Mitręga. To bardzo fajnie, też nowo zagospodarowany akwen, który myślę, że zaskoczy programem. Czy też na przykład po raz pierwszy zostaje udostępniony dworek Dietla w Kluczach i tam będziemy mieć operę Straszny Dwór.
0: W sumie 50 obiektów w regionie zaplanowało różne atrakcje. Święto szlaku Orlich Gniazd potrwa do niedzieli.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek z pogodą w kratkę. Na wschodzie i południu po ustąpieniu mgieł będzie dość pogodnie. Im dalej na zachód, tym więcej chmur i deszczu. Na wybrzeżu mogą pojawić się burze. Temperatura wyższa niż wczoraj. Od 19 stopni w Wielkopolsce, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 22 w Małopolsce.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza nie sprawia problemów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już 30% energii w sieci. Możemy dowolnie korzystać z prądu. Na koniec jeszcze ostrzeżenie. Z IMGW w zlewni Supraśli obowiązuje alert drugiego stopnia przed wezbraniem wód z możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
4: Klima.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Prawie 8 minut po godzinie 9 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Zapraszam na wspólne przedpołudnie w Polskim Radiu 24. Tematem numer jeden, który dziś na antenie będzie się pojawiał, jest oczywiście bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo per se, ale także w kontekście polityki, no bo to w końcu politycy decyzje podejmują, ale także bezpieczeństwo energetyczne. Co dalej z cenami paliw? No i tutaj wszystko się ze sobą łączy, no bo w Sejmie przed nami głosowanie nad projektem, który dotyczy nadmiarowych zysków koncernów paliw. Rząd chce je opodatkować, tak żeby te pieniądze przeznaczyć na program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Z drugiej strony Kancelaria Prezydenta zapowiada, że będzie inna propozycja Karola Nawrockiego, PKN. Ale minister finansów mówi, że ta propozycja mogłaby skutkować niedoborami na stacjach paliw. No, trudna układanka, ale są też jasne punkty. Mamy teraz informację najnowszą, którą podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Polskie i sojusznicze myśliwce właśnie zakończyły operowanie, zostały poderwane w związku z tym, co działo się na Ukrainie i od tego właśnie teraz zaczniemy.
0: Komentarz.
10: A razem z nami pułkownik w stanie spoczynku, obecnie profesor w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor inżynier Zdzisław Śliwa. Dzień dobry panie profesorze.
11: Dzień dobry państwu.
10: Panie profesorze, chciałbym zacząć od tych myśliwców, które poderwano dziś rano już kolejny raz, tylko że to jest kolejny raz, kiedy poderwano je w związku nie z ostrzałem Ukrainy na zachodzie kraju, czyli niedaleko naszej granicy, tylko w związku z tym, co działo się w centralnej części naszego wschodniego sąsiada. Skąd może wynikać ta zmiana procedur, które po stronie polskiej armii są wdrażane? Dlaczego my podrywamy myśliwce w momencie, w którym jest ostrzał, ale w centrum Ukrainy?
11: No, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, że nie jest pewne, w jakim celu, w jakim kierunku polecą te drony już z napędem odrzutowym, czyli bardzo skuteczne, o dużym zasięgu. Polska musi reagować. Chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli i bezpieczeństwo naszej infrastruktury. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to już miało miejsce, czy we wrześniu ubiegłego roku było bardzo dużo tych dronów. Było też uderzenie, gdzie eksplodował dron na terenie Polski. Także nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą skutki, jakie będą decyzje Rosjan. Być może Polska będzie kolejnym celem. Rosja też być może dąży do pewnej prowokacji. Być może chce, aby Polska wykonała ruch, zestrzeliła dron. I wtedy byłoby to bardzo korzystne dla propagandy rosyjskiej. Nie możemy nie reagować na takie zagrożenia, gdyż Rosja jest bardzo nieprzewidywalna.
10: A widzi pan, panie profesorze, tutaj usprawnienie tej reakcji po stronie polskiej, bo jeszcze tydzień temu, kiedy te ataki miały miejsce bardzo blisko naszej granicy, no to alert RCB wysłano w momencie, w którym doszło do pierwszej eksplozji. A wczoraj mieliśmy ten alert RCB jeszcze zanim dron rosyjski rozbił się 4 km od polskiej granicy.
11: No, przede wszystkim trzeba reagować. Jest to też pewne uświadomienie i no, pewna edukacja społeczeństwa, przygotowanie na zagrożenia, przygotowanie społeczeństwa na reakcję w razie zagrożenia. Tutaj specjalnie wyboru nie ma. Musimy reagować. No, było to dla województwa lubelskiego.

0: Słodka Małopolskiego, czyli te bezpośrednio związane z Polską. Proszę zauważyć, wywołało to bardzo poważne skutki. Przecież lotniska czy w Lublinie, czy w Rzeszowie zostały automatycznie, wstrzymano wszelki ruch, a były to jak jesionka, bardzo ważne, jeśli chodzi o dostawy i wsparcie dla Ukrainy. Atakowano przecież cele bezpośrednio przy polskiej granicy w odległości około kilometra. Uderzono przecież na pociąg. Zniszczono lokomotywę pociągu i pociągu pasażerskiego. Także tutaj jest ciągła sytuacja. Ludność trzeba ostrzegać, trzeba przygotowywać. To jest też rola tutaj duża samorządów. Proszę zauważyć, nawet plany ewakuacji, jeżeli spojrzymy, one obejmują zwykle miejsca na zewnątrz, gdzie może dojść do ofiar, tak? Czyli to jest nic innego jak przygotowanie społeczeństwa, edukacja poprzez te alerty. Czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłać? Tak będzie, ale tu jest przede wszystkim rola oddolna, rola samorządów. Co robić, jak postępować. Taka edukacja, ona nie z teorii nie wyniknie. Ona musi być testowana praktycznie. Co następuje teraz?
1: A czy widzi pan jakiś sposób na to, jak te ostrzeżenia można byłoby dostosować do obecnej sytuacji, tak żeby one nie spowszedniały? Bo widzimy to choćby po tym, co dzieje się na Ukrainie. Kiedy wyją syreny alarmu powietrznego, to w wielu miejscach ludzie już nie reagują. Podobnie jest u nas, kiedy kolejne alerty RCB przychodzą na telefony, kiedy te kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy tych wschodnich regionów naszego kraju otrzymują, no to w wielu miejscach reakcji żadnej nie ma. Czy jest jakiś sposób na to, żeby jednak skłonić tych, którzy przebywają na tamtym terenie, do tego, żeby jednak znaleźli to bezpieczne miejsce, bo zagrożenie jest realne?
0: Ja w ubiegłym roku w październiku byłem, spędziłem 10 dni na Ukrainie. Tam byłem właśnie Kijów, Odessa, Lwów, Żytomierz. I no tu ma pan całkowitą rację. Tam w pewnym sensie te alerty spowszechniały. Gdzie ja zszedłem do schronu ze względu na alert, były tam raptem dwie osoby. Na zasadzie leci dron, nie bojowy, ale leci dron na przykład tylko rozpoznawczy. Także spowszedniały. No tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Przede wszystkim Rosja jest nieprzewidywalna. Kto przewidział w 2022 do końca w pełni atak na państwa, na Ukrainę? Tego nie do końca. Także edukować należy. Też na przykład znajomość sygnałów alarmowych. Tam ostatnio były w telewizji wywiady z osobami właśnie czy z Rzeszowa, czy właśnie z Lublina, które zaczęły w końcu dostrzegać potrzebę znajomości tego podręcznika. Czy spowszedniały? Tak, z pewnością. Z czasem stanie się to nowym, normalnym zagrożeniem. Nie będzie reakcji prawidłowej. Wtedy Rosja może to wykorzystać.
1: No i tutaj, jeśli chodzi o tę nieprzewidywalność Rosji, o której pan profesor mówił, wczoraj bardzo mocne wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie w trybie specjalnym. Szef rządu ostrzegł nas, że w najbliższych miesiącach Rosja może przeprowadzać uderzenia dronami i rakietami na państwa, które Ukrainę wspierają, w tym na nasz kraj. Przypomnijmy sobie te słowa premiera.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
1: No i widzieliśmy te działania Rosji w ostatnim czasie. Dodajmy, że premier Donald Tusk mówił tutaj też o tym, że późna jesień i zima to będą najbardziej kluczowe momenty, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Panie profesorze, czy to oznacza, że jeszcze w tym roku możemy być świadkami właśnie takich sytuacji, o których szef rządu mówił?
0: Jak najbardziej. Moim zdaniem Rosja już zaczęła tą tak zwaną, można powiedzieć, kampanię zimową. Od lat zima była to okresem, gdzie bardzo aktywnie atakowano przede wszystkim Ukrainę. Tutaj też dochodzi ten element, który bardzo mocno jest teraz wykorzystywany przez Rosję, czyli odcięcie Ukrainy od dostaw nie tylko uzbrojenia, ale czy też paliwa, żywności. podstawowych produktów Rosja atakuje przede wszystkim, proszę zauważyć, tam ocenia się

0: się zniszczono około 500 lokomotyw. Uderzono na stację benzynową. Uderzono w rejonie przejść granicznych. Czyli Rosja dąży do całkowitego odcięcia Ukrainy od wsparcia ze strony państw Zachodu. No Polska jest tutaj oczywiście tym partnerem kluczowym. Czyli Rosja będzie eskalować. Czy może dojść do incydentów? Tak. Oni wykorzystują coraz bardziej zaawansowane teraz te Geran 5 z napędem odrzutowym. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy on uderzy kilometr od granicy. Przecież w przewodowie lata temu przecież zginęły również dwie osoby. Także będzie to eskalowało i co do tego raczej nie ma żadnej wątpliwości. Proszę zauważyć, byli wysłannicy prezydenta Trumpa w Moskwie, w Kijowie. Efekt żaden. Był szef CIA przecież. Efekt żaden. Także Rosja niejako lekceważy to. Tym bardziej pojawiają się teraz te nowe informacje o wycofaniu. Tam ocenia się 25, może 40 tysięcy nawet żołnierzy sił Stanów Zjednoczonych z Europy. Rosja po prostu to wykorzystuje. Jednocześnie dąży do skłócenia Polski wewnętrznie. Każde uderzenie, na, tak jak miało to miejsce ostatnio na wybuchy na terenie Polski, czy zniszczenie drona, czy ten dron, który pojawił się na plaży polskiej. To powoduje też debatę wewnętrzną w Polsce, czyli niejako no, wewnętrzne spory w Polsce, które są niepotrzebne, bo bezpieczeństwo i ojczyzna to jednak pojęcie tylko i wyłącznie. Zresztą konstytucja nawet mówi o tym, że jest to obowiązek każdego Polaka i tak to trzeba postrzegać. Czyli eskalacja jest i będzie. Rosja ma teraz wybory, tak? Prezydent Putin ocenia tam oczywiście prezydenckie sondaże Putina to jest 70%. Realnie jest to znacznie mniej. On też potrzebuje sukcesu. Jeżeli wygra wybory, a zapewne wygra może 50%, tak jak poprzednio, będzie to dla niego również mandat, że może wojnę kontynuować, czy tą tak zwaną operację specjalną. Także premier też polega na raportach, czy to CIA, o którym ostatnio wiele mówiono, czy był to raport, czy była to notatka, ale służby również między Stanami Zjednoczonymi, Polską i służby bezpieczeństwa państw NATO wymieniają informacje i one są jak najbardziej wiarygodne, także te słowa nie są w oparciu o bezpodstawne dane.
1: Tutaj do tej kwestii, o której pan profesor wspomniał, czyli wojsk amerykańskich w Europie, jeszcze będę chciał wrócić, ale najpierw chciałbym zapytać o taką teorię, którą coraz większa liczba analityków wysuwa, a mianowicie chodzi tutaj o to, że Rosja nie ma innej możliwości teraz niż atak na któreś z państw NATO ze względu na fakt, iż no, na froncie te sprawy przebiegają bardzo wolno, to z jednej strony, a z drugiej strony no, cały Zachód, ten cywilizowany, Ukrainie pomaga, więc Rosjanie muszą wciągnąć jeszcze jakieś państwa, najlepiej te, które najbardziej Ukrainie pomagają do tej wojny, tak żeby oni nie mogli dostarczać tego uzbrojenia na Ukrainę. Pan profesor by się zgodził z taką teorią, że no, jedyną opcją, żeby nie zakończyć tej wojny, to jest atak na jakiś inny kraj, kraj NATO, może kraj bałtycki?
0: Rosja będzie bardzo ostrożna. Potencjał państw NATO przy wsparciu Unii Europejskiej. Mamy artykuł 5 NATO, mamy artykuł 42 punkt 7 Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o solidarności. Jest to również siły europejskie NATO, nawet bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, są w stanie naprawdę zadać potężny cios Rosji. Z drugiej strony Rosja, jest taka też koncepcja deeskalacja poprzez eskalację, czyli znowu ten straszak jądrowy się pojawia. Czy uderzą? Kwestia na kogo? Oczywiście zawsze mówi się o państwach bałtyckich. Polska no, raczej byłaby dla niego dość dużym problemem, bo Polska się zbroi, Polska jest coraz lepiej przygotowana na obronę kraju. Czy Rosja się zdecyduje? No to zależy od decyzji w zasadzie wąskiego kręgu na Kremlu. Z drugiej strony Rosja nie może pokazać, szczególnie prezydent Putin, że przegrał tą wojnę. Jest to nie tylko kwestia ambicjonalna,

0: ale też być może kwestia jego przeżycia jako lidera państwa. Czy można to w pełni wykluczyć? Czy można w pełni wykluczyć prowokację, tak jak ostatnio wleciał samolot na teren rosyjski, na przestrzeń powietrzną Litwy, kiedyś przestrzeń powietrzną Estonii? Zestrzelenie takiego samolotu może pokazałoby, umożliwiłoby Rosji propagandowo pokazanie, że zostaliśmy zaatakowani, musimy reagować, my również eskalujemy, my również atakujemy. Czy można w pełni wykluczyć? Tego nigdy nie można wykluczyć. Rosja jest naprawdę nieprzewidywalna. Kwestia oczywiście, jak zachowają się Stany Zjednoczone. Powstanie stałej bazy w Polsce, czy wzmocnienie tutaj obecności amerykańskiej. Jest to coś, czego na pewno Rosja się obawia. Dla nich Stany Zjednoczone one są tym zasadniczym przeciwnikiem w tym kontekście.
1: No i w kontekście Stanów Zjednoczonych pan profesor już wspomniał o tym. NBC News podaje, że amerykańskie władze analizują plany znacznego ograniczenia swojej obecności wojskowej w Europie. Pentagon ma rozważać wycofanie nawet 25 tysięcy żołnierzy oraz sprzętu z kluczowych baz. To jest po jednej stronie. Po drugiej stronie mamy informację bardzo pozytywną dla nas ze strony Donalda Trumpa o tym, że te rozmowy na temat stałej bazy w naszym kraju są na zaawansowanym etapie i niebawem będzie można powiedzieć, w którym miejscu taka baza mogłaby powstać. I zastanawiam się, jak to czytać, no bo z jednej strony wielkie wycofanie i przy okazji baza w Polsce. Czy to równoważy bezpieczeństwo w Europie, to, że ci żołnierze będą bardziej na wschodzie naszego kontynentu, czy jednak, biorąc pod uwagę dużą liczbę tych żołnierzy, którzy wycofani zostaną, no to bezpieczeństwo Europy za sprawą Amerykanów będzie mniejsze?
0: Obecność w Polsce jest już, mówimy około 10 tysiącach. Jeżeli będzie to stała baza, no mówimy tutaj, być może będzie to Dolny Śląsk, no decyzja będzie podjęta wkrótce, ale mówimy tutaj o stałej bazie, czyli to nie są tylko żołnierze, to są również rodziny, to jest w pełni przygotowana infrastruktura. Widziałem podobne przygotowania na przykład na Litwie, w Pabradę na przykład, gdzie oni również rozbudują infrastrukturę. To jest wzmocnienie definitywnie tutaj bezpieczeństwa flanki wschodniej. Z punktu widzenia Polski jest to duży sukces na prezydenta, rządu, które lobbowały za tym. Zresztą pamiętamy, kiedyś mówiło się mocno o forcie Trump jeszcze za prezydentury.
1: Halo, halo, panie profesorze. Rzeczywiście tak było za prezydentury Andrzeja Dudy. Później prezydentem został Joe Biden i trochę głupio było wspominać o forcie Trump, więc rzeczywiście była to ciekawa sytuacja. Mamy już z powrotem połączenie. Pan profesor z nami.
0: Jestem.
1: Panie profesorze, no właśnie, mówiliśmy o tych bazach, mówiliśmy o forcie Trump, kiedy ta idea się już pojawiła. No i ta idea razem z nami jest już od lat rzeczywiście. No ale myśli pan, że tym razem już się uda? No bo nie raz i nie dwa słyszeliśmy o tym, że to już jest finisz. A z drugiej strony, jak spojrzymy na wypowiedzi Donalda Trumpa, no to on kilkadziesiąt razy już mówił o tym, że porozumienie z Iranem jest na wyciągnięcie ręki. I nic takiego się nie stało. Możemy mu wierzyć?
0: Jest to bardzo ciekawy problem, bo czy możemy wierzyć? No tu pan w pewnym sensie sam sobie odpowiedział. Mówiło się już o tych 5 tysiącach żołnierzy już jakiś czas temu. Na razie nic takiego się nie stało. Oczywiście prezydent Trump teraz z kolei mówi o Kanada, Unia Europejska, partner stowarzyszony. Bardzo mu się to nie podoba. Czy będzie to zrealizowane? Poczekajmy, na pewno jest to, będzie prezydent na, być może spotka się w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ-u, będzie szczyt G20, będą to na pewno tematy poruszane, a na początku listopada będzie jakaś konkretna decyzja, sekretarz wojny Pete Hegseth ma ogłosić plany odnośnie wycofania i wtedy będą realne dane. Na dzień dzisiejszy, no jak wspomniałem, pan poruszył te, czy można wierzyć. Wojna w Rosji też miała się skończyć, tak? Wojna na Iranie też się miała skończyć. I wiele, wiele, wiele innych. Miejmy po prostu nadzieję, że to te słowa będą miały dalszy ciąg. Był przecież Cappelletti, który w Polsce oglądał te lokalizacje. Także jest to temat jak najbardziej otwarty. Kwestia ostatecznego podpisu. Także poczekajmy, zobaczymy, uwierzymy.
1: A jeśli...

0: Jeśli chodzi o te bazy właśnie w naszym kraju, to dlaczego na zachodzie, a nie na wschodzie, to wschód Polski jest najbardziej zagrożony?
1: No to przede wszystkim jest raz infrastruktura, bo jednak tutaj są wszelkiego rodzaju większe poligony wojskowe, są miasta, lokalizacje, które można bardzo szybko rozbudować. Z drugiej strony na wschodzie jest to ciągle większe zagrożenie. W razie ataku, jakiegokolwiek ataku, również nasze dywizja kawalerii pancernej, przecież ona też jest na zachodzie, czyli ta pięść uderzeniowa, która pozwoli oddziaływać na Federację Rosyjską w razie ataku czy wykonania kontrataku, ona będzie szła tutaj z zachodu, a dywizje, które są na wschodzie, one przyjmą pierwsze uderzenie. Z drugiej strony jest to w pewnym sensie też bezpieczniejsza lokalizacja. Mówimy też przecież o infrastrukturze, którą mają Amerykanie w Niemczech na przykład, tak? Czyli wszelkiego rodzaju składy, lotniska. To wszystko jest rozmieszczone tam, czyli teoretycznie bliżej, czyli umożliwienie zaopatrzenia, logistyka jest to ułatwiona dla funkcjonowania takiej bazy w Polsce. Także decyzja na pewno jest, wynika właśnie z takich uwarunkowań.
0: I my temu tematowi przyglądać się będziemy w Polskim Radiu 24. Za tę rozmowę dziękuję bardzo profesorowi inżynierowi Zdzisławowi Śliwie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję również państwu. Polecam jednak zostać z Polskim Radiem 24, bo już za chwilę informacje w skrócie, a zaraz po nich będziemy rozmawiali też między innymi o bezpieczeństwie, ale w kontekście politycznym. A jeśli polityka, no to o wiele więcej tych kwestii poruszymy, no bo niebawem będzie wybór nowego wicemarszałka Sejmu. Jedno jest pewne. Tym wicemarszałkiem zostanie Marcin, ale czy Marcin z Rozwoju Plus, czy Marcin z Prawa i Sprawiedliwości, to pytanie otwarte.
2: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 9.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Myśliwce wróciły do baz lotniska w Lublinie i w Rzeszowie. Wznowiły działanie. Ruch lotniczy był wstrzymany na czas patrolu polskiej przestrzeni powietrznej przez sojusznicze samoloty. Maszyny poderwano prewencyjnie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazuje, że maszyny zakończyły pracę i że nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Ucierpiała za to Ukraina. W nocnych uderzeniach na obwód kijowski 5 osób zostało rannych, w tym 3 dzieci. Ukraińskie siły zbrojne podały, że Rosja wykorzystała do ataku ponad 90 dronów. Kilkunastu maszyn nie udało się strącić. Dziś kończy się kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego. Jego miejsce powinien zająć Maciej Berek, jednak dotychczas nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Ponadto czworo sędziów wybranych ostatnio przez Sejm wciąż nie jest dopuszczanych do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura otoczenie prezydenta szuka pretekstów, by nie uzupełniać składu Trybunału. Tak mówił Polskiemu Radiu 24.
8: W moim przekonaniu chodzi po prostu o to, żeby Trybunał Konstytucyjny pozostawał instytucją zabetonowaną, instytucją na usługach określonego ugrupowania politycznego, żeby uniemożliwić obecnej większości parlamentarnej dokonanie efektywnych zmian w składzie Trybunału Konstytucyjnego.
7: Wiceminister przypomina, że

0: Prezydent nie ma uprawnień i możliwości decydowania o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, Karol Nawrocki chce, by Maciej Berek przedstawił mu dokumenty potwierdzające jego 10-letni staż radcowski. Jak bezpiecznie zachowywać się na przejazdach kolejowych? Uczą tego edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego. Wczoraj przyjechali do dzieci z Bożej Woli w powiecie grodziskim.
1: I teraz porozmawiajmy sobie o tym, co spotkamy, zbliżając się do przejazdu kolejowego.
2: Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. Z założenia, jeżeli rogatki są podniesione, sygnały są wyłączone, możemy swobodnie przechodzić, natomiast jeżeli sygnał zaczyna się wzbudzać, ten pulsujące światło czerwone, bezwzględnie zatrzymaj się.
1: Takie dzieci z 6 klasy, które dowiadują się, że ten pociąg długo hamuje, to nagle zdają sobie sprawę z tego, jakie to jest ważne, a za chwilę staną się takimi użytkownikami ruchu drogowego codziennego.
0: Tak wyglądało jedno ze spotkań w ramach kampanii Kolejowe ABC. Zasady bezpieczeństwa powinni co jakiś czas przypominać sobie także dorośli. Liczba wypadków na przejazdach ostatnio wzrosła. Apelem o większą uwagę i przestrzeganie przepisów kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 10:00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 9:00. Stan dnia. No, rozpoczynamy od wizyty w Sejmie, bo dziś ostatni dzień obrad Izby Niższej. Posłowie będą głosowali m.in. nad wyborem wicemarszałka Sejmu. W prezydium jest wakat przeznaczony dla klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale PiS wcale objąć go nie musi. A to dlaczego? Dlatego będziemy się teraz łączyli z Sejmem. Tam jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Michale, powiedz proszę, kto w takim razie zostać wybrany może?
5: Mamy dwóch kandydatów. Oprócz Prawa i Sprawiedliwości, które zaproponowało Marcina Ociepę, swojego wysunął również klub Rozwój Plus. To Marcin Horała. No i słyszymy, że koalicja rządowa skłania się właśnie do poparcia tego polityka. To oczywiście nie podoba się Prawu i Sprawiedliwości. Poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski zauważa, że jego partia ma w Sejmie drugi największy klub i że jego partia jest, że ten klub to ten klub, który powstał tuż po wyborach, a nie jest klubem rozłamowym, no i właśnie dlatego temu klubowi należy przyznać się stanowisko wicemarszałka.
6: Zwyczaj parlamentarny mówi, że wszystkie kluby parlamentarne, które wchodzą do Sejmu, mają wicemarszałka i tego się trzeba trzymać. Dotyczy to Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie ma zwyczaju parlamentarnego, który mówi, że wicemarszałkiem zostaje przedstawiciel rozłamowego klubu.
5: Marcin Horała z klubu Rozwój Plus mówi natomiast, no, że jego klub, jak każdy inny, ma prawo wystawić swojego kandydata. Politycy tego klubu przypominają też o tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało dużo czasu, aby objąć się stanowisko wicemarszałka. No i pytany również przez dziennikarzy, czy można było wystawić wspólnego kandydata dla obu klubów, mówi, że tak, jak najbardziej, no ale Prawo i Sprawiedliwość taką propozycję odrzuciło.
7: Prawo i Sprawiedliwość w ogóle zmieniło zdanie i po 3 prawie latach uporczywego niewystawiania kandydata nagle wystawia kandydata? Dowiedzieliśmy się z mediów. Gdyby była wola, żeby się spotkać, porozmawiać, może wypracować z kandydata, którego wspólnie moglibyśmy poprzeć, to pewnie by tak było. No niestety nie było nawet woli, żeby poprzeć wniosek o poszerzenie prezydium. No więc Prawo i Sprawiedliwość ma prawo swojego kandydata wskazywać i go popierać, no ale to wówczas my też mamy prawo swojego kandydata wskazywać i popierać.
5: Nie jest tajemnicą, że relacje między klubem PiS a klubem właśnie Rozwój Plus nie są najlepsze. Dla koalicji rządowej to dzisiejsze głosowanie nad wyborem wicemarszałka będzie doskonałą okazją do tego, aby jeszcze bardziej poróżnić czy skonfliktować oba kluby. I zdaje się, że koalicja rządowa zamierza z tej okazji skorzystać. Choć jak słyszymy, niektórzy posłowie... Przepraszam, Witold Zembaczyński na przykład. Przed chwilą na mównicy sejmowej on akurat krytykował kandydaturę Marcina Ociepy, ale zdaje się, że jest w mniejszości, że większość jednak koalicji rządowej zamierza opowiedzieć się za Marcinem Horałą. Czy rzeczywiście tak będzie? O tym wszystkim przekonamy się w bloku głosowań. On już się rozpoczyna, ale na samo głosowanie dotyczące wicemarszałka musimy jeszcze poczekać. Jedno jest pewne, wicemarszałkiem zostanie dziś na pewno Marcin.
4: I te wydarzenia w Sejmie śledzi Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy za te relacje.
3: Gość Polskiego Radia 24.

0: Porozmawiajmy zatem na temat tego, co dzieje się w Sejmie, ale nie tylko. Razem z nami profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: Panie profesorze, Marcin czy Marcin zostanie wicemarszałkiem Sejmu? Pańskim zdaniem, który z tych dwóch polityków

0: pana Horały. Dlaczego? Już wyjaśniam. Otóż obecna koalicja rządząca robi wszystko, aby rzeczywiście z jednej strony osłabić środowisko Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony będzie robić wszystko, aby Rozwój Plus, który na dzień dzisiejszy nie stanowi żadnego istotnego zagrożenia, podbudować swoją pozycję. W praktyce to będzie oznaczać, że na dzień dzisiejszy po trzech praktycznie latach, tak jak to mówił poseł Horała, będzie czekać i hamletyzować, moralizować. W polityce liczy się skuteczność, aniżeli moralizowanie. W praktyce to oznacza, że praktycznie przez 3 lata PiS się zastanawiał, teraz dokonuje wolty. No i słusznie myślę, że ta sugestia ze strony pana Horały polegałaby na tym, żeby usiąść i przyjąć jakąś tam wspólną formułę. Tego się nie udało. PiS zachowuje swoją taką dość jednoznaczną postawę, traktując Rozwój Plus jako coś, co przeszkadza im w zdobywaniu większej popularności. W praktyce myślę, że koalicja rządząca wykorzysta to, aby jeszcze bardziej spolaryzować Rozwój Plus kontra właśnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości.
1: A dla Rozwoju Plus wicemarszałek Sejmu to jest cokolwiek do sondaży wyborczych i być może później przy urnach wyborczych jakiś plusik, czy biorąc pod uwagę właśnie te funkcje, to raczej wyborców ona, powiem kolokwialnie, nie rusza.
0: No więc właśnie, to nie ma istotnego znaczenia, zwłaszcza, że praktycznie w przeciągu roku myślę, że pan marszałek, jeśli tak to można nazwać, wicemarszałek Ociepa, będzie istniał w tym środowisku, także to nie ma znaczenia, natomiast to ma zabieg taki czysto socjotechniczny. To sprawia, że środowisko PiSu będzie, jak gdyby w sensie takich symbolicznych funkcji, spychane do defensywy. Z punktu widzenia wyborców myślę, że to nie ma istotnego znaczenia.
1: A z punktu widzenia wyborców Szymon Hołownia jako szef klubu parlamentarnego Polski 2050 to jest wielki powrót tego polityka, czy to jest po prostu coś, co już nikt nie zwraca uwagi w sondażach Polska 2050 w tych optymistycznych dla nich ma 1% poparcia.
0: No więc właśnie, pan Szymon Hołownia jest osobą rzeczywiście wyróżniającą się na scenie politycznej, czyli wyróżnialną, natomiast przed nim podstawowe zadanie odbudowania środowiska 2050. Natomiast przy tym poziomie skłócenia, tym poziomie partykularyzmów, podziałów, myślę, że to będzie niezwykle trudny problem, aby odbudować właśnie to środowisko, czy razem, czy osobno. To już chyba nie ma znaczenia. Od dłuższego okresu czasu właśnie środowisko 2050 jest praktycznie tak poróżnione, że niedługo będzie tak, że wyborcy zapomną o właśnie tym ugrupowaniu. No, a sam Szymon Hołownia będzie robił za taką swoistego rodzaju gwiazdę. Myślę, że to jest też taka jak gdyby próba pokazania, że ta partia, to ugrupowanie nie będzie miało istotnego znaczenia w najbliższym rozdaniu wyborczym. No i jest na pewno przyzwolenie ze strony koalicji rządzącej, aby tą sytuację w jakiś sposób tak ustawiać. Myślę także, że dotychczasowe liderki jednego i drugiego ugrupowania no właśnie czują się najprawdopodobniej skonfundowane, że one wypadają z gry.
1: To na jakich listach wyborczych, pańskim zdaniem, panie profesorze, zobaczymy Szymona Hołownię w przyszłym roku?
0: No właśnie, to jest dość ciekawa sprawa, jako że w najbliższym okresie czasu nic nie wskazuje na to, aby notowania Polski 2050 wzrosły. Ja myślę, że pan Szymon Hołownia dołączy do jakiegoś względnie stałego ugrupowania, tego, które będzie liczyło się w rozgrywce wyborczej. Tego jeszcze nie wiemy, praktycznie pozostał rok do wyborów. W związku z tym myślę, że pan Hołownia będzie obserwował tą scenę i najprawdopodobniej zostanie wchłonięty przez jakieś z ugrupowań politycznych.
1: A może go wchłonąć PSL? Czy PSL też jest w tym momencie w takiej sytuacji, że pewnie

0: nie szuka jakiejś bezpieczniejszej przystani niż samodzielny start.
1: A no właśnie, czy PSL ma tę moc jak gdyby przyciągania ze względu na jego niskie notowania? Poza tym PSL boi się w momencie wchłonięcia przez ugrupowanie, na przykład Koalicję Obywatelską, że ono praktycznie straci kontakt ze środowiskiem wiejskim, bo tak jest skojarzone. W związku z czym to nie jest ze strony właśnie Szymona Hołowni, moim zdaniem, sensowny wybór. Myślę, że to będzie rozgrywka albo najprawdopodobniej jednoznaczny zwrot samego Hołowni w kierunku Koalicji Obywatelskiej. Przy założeniu, że będzie cieszył się tam w jakiś sposób uznaniem. To nie jest takie pewne, a z drugiej strony Koalicja Obywatelska pamięta jego manewr dotyczący spotkania z prezesem Kaczyńskim i panem Bielanem. Także najprawdopodobniej to zawiśnie nad jego potencjalnym udziałem w wyborach w ramach Koalicji Obywatelskiej.
0: A jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, no to wczoraj rządzący, w ogóle koalicję rządzącą, rządzący wczoraj próbowali ponownie odrzucić kolejne prezydenckie weto. Tym razem dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej. Kilkudziesięciu głosów zabrakło. Tego weta oddalić się nie udało, no bo wymagana większość to 3/5. No i zastanawiam się, panie profesorze, czy ta sprawa może kłaść się cieniem na kampanię wyborczą, no bo to jest jeden z tych sztandarowych projektów, które koalicja zgłaszała jeszcze przed wyborami. No i to jest projekt, na który czeka naprawdę wiele osób w naszym kraju.
1: To jest właśnie problem, bo Polska jest, można powiedzieć, podzielona praktycznie na pół. I teraz gra pod tytułem zgłaszamy jeszcze raz daną ustawę, jeszcze raz jest odrzucana przez środowisko prezydenta. Wyraźnie sygnalizuje, że jest to taka gra na ożywianie tej tematyki. Bez względu na to, jak my możemy oceniać, czy ona jest zasadna, czy nie, każda ze stron ma swoje argumenty. Każda ze stron tych argumentów nie chce do końca jak gdyby przedyskutować pomiędzy sobą. Każda ze stron liczy na istniejący stan rzeczy, który będzie oczywiście utrwalany. To znaczy środowisko prezydenta zgłosiło swój projekt ustawy, który jakoby wyraźnie dystansuje się od związków partnerskich, czyli w jakiś sposób narusza instytucję małżeństwa. W praktyce te argumenty są znane, one nie są istotne z punktu widzenia takiego podejścia merytorycznego. Bardziej istotne jest to, żeby o tym mówić i w jakiś sposób, mówiąc potocznie, jak to bardzo często politycy to określają, dowieść do sytuacji wyborczej. Czy ta ustawa i oczekiwanie tej części elektoratu przyciągnie większą grupę wyborców? Tutaj ja mam pewne wątpliwości. Jeśli kojarzyć tą ustawę raczej ze środowiskiem lewicowym, to ono nie cieszy się w Polsce dużą popularnością. W związku z czym to raczej Koalicja Obywatelska robi krok w kierunku środowiska lewicy, aby przypomnieć, żeby oni mimo wszystko zostali z nimi, pomimo tego, że tej ustawy nie dało się przepchnąć właśnie nie tyle w Sejmie, ile w żeby ona weszła w życie.
0: No, teraz jest jeszcze jedna kwestia, która tak naprawdę dotyka o wiele większej liczby osób niż kwestia tych związków partnerskich, no bo chodzi tutaj o ceny paliwa. Mamy rządowy projekt, który dziś zostanie poddany pod głosowanie w Sejmie. On na pewno uzyska akceptację, Senat też na pewno da zielone światło i potem ta ustawa trafi na biurko prezydenta. Dodajmy, że to jest drugi projekt w tej sprawie. No i już mamy zapowiedzi ze strony kancelarii Karola Nawrockiego, że jeśli to będzie taki sam projekt, a on będzie różnił się nieznacznie. Sejm da dwie poprawki, które de facto nie zmieniają sensu całej ustawy. Senat raczej też nie będzie jej modyfikował za bardzo. No to ten projekt trafi na biurko prezydenta, prezydent go nie podpisze i wszyscy za to zapłacą przy dystrybutorach. To będzie działało na korzyść albo niekorzyść którejś strony politycznej?
1: Niewątpliwie to pobudza wyobraźnię, zwłaszcza to, co zostaje w kieszeniach Polaków. Natomiast i jedna, i druga strona w ramach tej gry w piaskownicy ma swoje argumenty. Po stronie prezydenta leży argument, że w

0: wprowadzenie ustawy o zyskach nadzwyczajnych nie tyle właśnie obniży ceny paliwa, bo najprawdopodobniej sprzedawcy paliwa będą oczywiście przenosić to na cenę, czyli w praktyce taki podatek zostanie odzwierciedlony w cenach paliw i one w istotny sposób nie obniżą cen paliw. Druga strona traktuje to jako właśnie swoistego rodzaju wyzwanie pod dyktando właśnie sytuacji z rynkiem paliw na świecie. Z jednej strony mamy Ukrainę i ograniczenie możliwości właśnie eksportu ropy. Z drugiej strony mamy Wenezuelę, którą przejmuje praktycznie Trump z swoją właśnie ekipą. Przede wszystkim tam Chevron operuje, w związku z czym to przełożenie na ropę naftową, aczkolwiek mocno zanieczyszczoną jest. Z trzeciej strony mamy do czynienia z Ormus, czyli właśnie praktycznie Bliskim Wschodem, w którym to układzie sprzedaż, eksport tego paliwa jest w jakiś sposób zagrożony przez toczące się działania wojenne. Wszystkie te rzeczy razem sprawiają, że praktycznie obywatele zaczynają zastanawiać się, czy rzeczywiście można coś w tej materii zrobić. Ja myślę, że bieżąca właśnie cena paliwa nie jest tyle wynikiem właśnie tych istniejących wydarzeń, o których mówiłem, tylko działalności rynków finansowych. I tutaj Stany Zjednoczone wypracowały skuteczną pozycję, aby w jakiś sposób manipulować cenami na rynku paliw w ramach kontraktów future. To wszystko odbywa się z udziałem właśnie jakiegoś takiego przyzwolenia, czyli można powiedzieć, że Trump odgrywa tutaj rolę takiego dyrygenta, jak to się będzie układać. Natomiast dla polskiego społeczeństwa znaczy to nic innego, jak tylko wzrost cen i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym okresie czasu ta tendencja została zatrzymana. Dlatego też ani właśnie środowisko rządowe, ani środowisko prezydenta w istotny sposób nie zmieni tego trendu, który ma miejsce na światowych rynkach paliw.
1: A jeśli chodzi o współpracę na linii rząd-prezydent, czy ma pan wrażenie, panie profesorze, że kwestia bezpieczeństwa wyjęta jest poza nawias sporu politycznego, bo rządzący, choćby te wydarzenia z ostatnich dni, rządzący nawołują do tego, żeby zorganizować Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oponuje, dziś spotka się z ministrem obrony narodowej, rozmawiać będzie na temat bezpieczeństwa. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwoływana była przy mniejszej wagi wydarzeniach, które działy się na terenie naszego kraju albo obok niego. To jest wyraz braku chęci współpracy prezydenta z rządzącymi? Czy nie ma tutaj kwestii politycznych, które można byłoby wyciągać z tej sytuacji?
0: Ja bym powiedział tak, przywołując takie określenie jednego z publicystów: wojna u bram, a politycy grają swoją grę. Niestety, jakby na to nie patrzeć, kwestie bezpieczeństwa zostały upolitycznione. Jeśli wyjdziemy poza ten właśnie jak gdyby schemat prezydent-rząd, to widzimy pewną grę, która toczy się jak gdyby na wyższym piętrze. Z jednej strony szefowa Komisji Europejskiej zapowiada stworzenie coś, co by oznaczało właśnie takie NATO 2 i artykuł 4. Z drugiej strony wczoraj dowiedzieliśmy się, że Trump ogłasza właśnie zaistnienie w Polsce stałej bazy. No i to środowisko i prezydenta, i premiera w jakiś sposób wpisuje się w te podziały, czyli pro i antyamerykańskości, pro i antyeuropejskości, i dlatego ono jest jakąś taką emanacją tej gry. Natomiast pretekst do tego, żeby nakręcać, prowokować właśnie tą grę, on się znajduje na każdym kroku. To by znaczyło, że to zagrożenie oczywiście nie chce w ten sposób, w jakiś sposób negować właśnie istniejącego zagrożenia ze strony Rosji, ale ono nie jest tak znaczące, jak to przedstawiają środowiska medialne czy środowiska publicystyczne. Dlatego też ja patrzę na to ze spokojem. Niewątpliwie sytuacja na Ukrainie wyjątkowo się skomplikowała. Jedna i druga strona ma świadomość, że jest to przygrywka do negocjacji, które miałyby w jakiś sposób ograniczyć czy też zakończyć konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą. Tyle tylko, że to nie przekłada się na jakąś

0: spójną perspektywę ze strony Polski. Myślę o strategii bezpieczeństwa. My tak do końca nie wiemy, co kryje się pod pojęciem właśnie przygotowania do potencjalnego konfliktu z Rosją, bo to są rzeczy oczywiście utajnione. Natomiast niewątpliwie ta sytuacja w przypadku i prezydenta, i premiera, ona w istotny sposób się nie zmieniła, zwłaszcza, że premier przywołujący zagrożenie ze strony Rosji co kilka tygodni, wręcz w jakiś sposób wczorajszym wystąpieniem w Sejmie niczego nowego nie powiedział. Dlatego też raczej na to można patrzeć na zasadzie tak jak zwykle.
1: A jeśli chodzi o szerzej arenę międzynarodową, pan profesor już wspomniał o tej amerykańskiej bazie w Polsce. Donald Trump dość jasno napisał w mediach społecznościowych, w swoich mediach społecznościowych, że to, że ta baza powstanie, no to jest zasługa jego przyjaciela, prezydenta Karola Nawrockiego. Ale z drugiej strony przypominam sobie, że od początku wojny na Bliskim Wschodzie to amerykański przywódca już kilkadziesiąt razy mówił, że ten pokój, to zakończenie wojny jest już na wyciągnięcie ręki i do dziś się to nie ziściło. My możemy wierzyć mu, jeśli on pisze, że za chwilę powiemy, gdzie ta baza będzie miała miejsce w Polsce?
0: No, zakończenie wojny to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pana Trumpa. To jest kwestia także reakcji ze strony samej Rosji. Natomiast w przypadku bazy rzecz ma się zupełnie inaczej. W Polsce jest praktycznie stuprocentowe przyzwolenie na zaistnienie takiej bazy. Ja ciągle podkreślam w środowisku medialnym, że takim na dobrą sprawę gwarantem właśnie pewnego rodzaju ochrony bezpieczeństwa w Polsce są Stany Zjednoczone i każda ze stron ma tę świadomość. Przy czym obecna koalicja rządząca robi wszystko, czy też występuje wymijająco w odniesieniu do właśnie potraktowania bazy amerykańskiej w Polsce jako czegoś, co nie tyle, że nie leży w ich interesie, ile że właśnie koalicja rządząca jest wyraźnie, przynajmniej jej przedstawiciele, łącznie z panem premierem, skłócona ze środowiskiem obecnego prezydenta Trumpa. Dlatego też ja raczej jestem skłonny sądzić, że właśnie pan prezydent Nawrocki przypisze sobie tą zasługę, natomiast pan Trump spełni to oczekiwanie, chociażby przesuwając część wojsk z Niemiec w kierunku Polski.
1: I my temu wszystkiemu w Polskim Radiu 24 przyglądać się będziemy oczywiście. To jeszcze o jedną kwestię związaną z prezydentem Karolem Nawrockim zapytam, panie profesorze. Bo wczoraj na Twitterze Kancelarii Prezydenta opublikowano taki osobliwy wpis. Oczywiście, to był fragment wypowiedzi prezydenta z Włodawy. Cytuję. Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. To jest odpowiedzialne, żeby w dniu, kiedy dochodzi do ataków przy polskiej granicy, takie teksty na oficjalnych mediach społecznościowych publikować?
0: To jest takie hamletyzowanie. Z drugiej strony ono ma głębszy sens. Mówi o pewnych wątkach patriotycznych. Druga strona podchwyciła to jako coś, co miałoby uderzać w instytucję prezydenta. Ja bym to interpretował właśnie w taki sposób, nazwijmy to romantyczny, aniżeli w sposób, który dyskredytuje samą instytucję prezydenta.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił pan profesor Janusz Golino, politolog z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również państwu. Polecam jednak zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacja, a zaraz po nich będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda sytuacja na rynku ropy właśnie i jak wyglądać może, no bo mamy sejmowe propozycje. Mamy propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, no ale patrząc na to szerzej, to ta wojna na Bliskim Wschodzie raczej nie chyli się ku końcowi, a biorąc pod uwagę to, co dzieje się jeszcze w Arabii Saudyjskiej, w Jemenie, no to bardzo nam to komplikuje sytuację.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej.

0: złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie nadawcy.
5: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
6: Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
7: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Myśliwce sojusznicze wróciły do baz, zakończyły loty prewencyjne nad Polską. Rosja nie ustaje w atakach na Ukrainę. Za 2 godziny narada prezydenta z szefami MON-u i sztabu generalnego. Główny temat – bezpieczeństwo. Horała czy Ociepa? Który z tych polityków zostanie wicemarszałkiem Sejmu? Decyzja posłów dzisiaj. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Ochrona przestrzeni powietrznej naszego kraju była celem porannego operowania samolotów wojskowych. Myśliwce zakończyły już swoje misje. O ich operacji mówił w Sejmie szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Codziennie, a czasem kilkukrotnie podczas pełnienia dyżurów polscy piloci, obsługa obrony przeciwlotniczej naziemna, wszyscy żołnierze są w pełnej gotowości do obrony Polski, do obrony polskiego nieba. Myślę, że należy im się szacunek i wyrazy wdzięczności, bo to jest misja, którą pełnią w naszym wspólnym imieniu.
1: Lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie przyjmują samoloty. Wznowiono też starty maszyn z tych portów. Od rana na Ukrainie trwa kolejny rosyjski nalot dronowy. Rosja zaatakowała ponad 90 bezzałogowcami. Większość z nich zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. W 13 miejscach odnotowano trafienia. W wyniku uderzeń na obwód kijowski 5 osób jest rannych, w tym 3 dzieci. Wczoraj rosyjski dron trafił w stację paliw tuż przy granicy z Polską. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali SMS-owe alerty RCB. Rosja stopniuje napięcie w relacjach z krajami Zachodu. Tak ocenia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rosja pozwala sobie na coraz więcej, stwierdza polityk KO.
3: Proszę zwrócić uwagę, że takie informacje, które by rok temu wstrząsały opinią publiczną, polską czy zachodnią, dzisiaj przechodzą. To jest kolejny dron, dron leży na plaży, zastanawiamy się, bojowy, taki, inny. Jest też dużo przy tym dezinformacji. To jest bardzo świadoma strategia, która zakłada, że Zachód nie chce eskalować sytuacji i po każdym tego rodzaju przypadku raczej

0: i będzie minimalizował jego skutki.
1: Premier Donald Tusk mówił wczoraj w Sejmie, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. W planach rosyjskich są też uderzenia dronami i rakietami na państwa, które wspierają Ukrainę, w tym na Polskę, ostrzegał szef rządu. Niebezpieczne incydenty przy naszej granicy będą tematem narady w wąskim gronie. Odbędzie się ona w Pałacu Prezydenckim. Wezmą w niej udział, poza Karolem Nawrockim, minister obrony i szef Sztabu Generalnego. Z jakim nastawieniem na to spotkanie pójdzie szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz? Dziennikarze pytali o to wicepremiera w kuluarach Sejmu.
2: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy. Ja chcę obniżyć ceny paliw. Pan prezydent tutaj nie podpisuje ustaw w sprawach związanych z Sejmem. Mamy inną różnicę, te pieniądze pracują pomimo weta pana prezydenta w polskim przemyśle zbrojeniowym i wzmacniania polską armię, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
1: Narada w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się w południe. Od godziny obraduje Sejm. Zaplanowanych jest wiele ważnych głosowań, w tym nad projektem ustawy o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych. Posłowie mają wybrać nowego wicemarszałka Sejmu. Są dwie kandydatury: Marcina Ociepy, zgłoszonego przez klub PiS-u, i Marcina Horały. Zaproponował go klub Rozwój Plus. Sejm będzie też głosował nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych oceni stan polskiej gospodarki. Firma Moody's poinformuje o tym, jak ocenia wiarygodność kredytową Polski.
3: Ocena gospodarki przez agencje ratingowe wpływa na to, jak postrzegają ją największe światowe firmy inwestycyjne. Konsekwencją jest to, jak wysokie odsetki Polska będzie musiała płacić, pożyczając od nich pieniądze. Aktualnie firma Moody's utrzymuje polski rating na poziomie A2. Rok temu perspektywa oceny została jednak obniżona ze stabilnej na negatywną. Najważniejszym powodem jest rosnący deficyt budżetowy. Pod koniec sierpnia inna duża agencja ratingowa, Fitch, postanowiła utrzymać ocenę polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie. Firma zwróciła jednak uwagę m.in. na nadchodzące wybory parlamentarne i ryzyko, że politycy będą w tym czasie bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że decyzję agencji Moody's powinniśmy poznać wieczorem. Na koniec o solidnej ochronie cennych dzieł sztuki. Szklana gablota uchroniła przed zalaniem obraz Caravaggia Bacchus w Galerii Uffizi we Florencji. Woda pojawiła się w jednej z sal podczas wczorajszej gwałtownej ulewy i gradobicia. W sali, w której jest 7 obrazów z XVII wieku, w tym dzieło Caravaggia, doszło do przecieku wody pod świetlikiem. Włoskie media publikują zdjęcie obrazu umieszczonego w gablocie, po której spływają strugi wody. Dyrekcja Florenckiej Galerii zapewnia, że żadne z dzieł nie zostało naruszone. Każdego dnia Galerię Uffizi odwiedzają tysiące turystów z całego świata.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W Warszawie słoneczne przedpołudnie, podobnie będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce, a pod koniec dnia także na zachodzie kraju. W pozostałych regionach sporo chmur. Na północy i zachodzie popada przelotny deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. Będzie nieco cieplej niż wczoraj, od 19 do 22 stopni.
5: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Po reklamie. autopromocja.

0: Rosja.
1: Rosjanie idą do wyborów. I co? I nic, bo żaden z badaczy dziejów Rosji nie przypomina sobie demokratycznych, uczciwych wyborów w tym kraju. Po co więc dyktator udaje, że demokracja i wola ludu go obchodzą? O tym już w najbliższą sobotę w audycji Prawdziwa Rosja. Proszę pamiętać, Polskie Radio 24 po 17. Zapraszam ja, Maciej Jastrzębski.
0: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut po godzinie 10 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Godzinę temu obiecałem Państwu, że rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie i tej obietnicy dotrzymuję.
0: Stan dnia.
3: I zaczynamy od przypomnienia sobie tego, co działo się wczoraj. W związku ze zbliżaniem się do polskiej granicy rosyjskiego drona najpierw ogłoszono, a później odwołano alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza. Chodzi tutaj o województwa lubelskie i podkarpackie. Mieszkańcy i przebywający na terenie tych dwóch województw otrzymali alerty RCB. Na to zagrożenie przekroczenia granicy przez rosyjskie drony pojawia się coraz częściej. No i budzi to oczywiście niepokój mieszkańców terenów przygranicznych. W Chełmie jest nasz reporter, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Przemysław Lis. Oczywiście.
4: Dzień dobry.
3: Przemku, powiedz proszę, jak w Chełmie właśnie tam, gdzie jesteś, zareagowano na wczorajszy alarm?
4: Wczoraj tuż przed południem syreny alarmowe ogłosiły tu alert, a po blisko godzinie zawyły ponownie, ogłaszając zakończenie alarmu. Zrealizowano też przewidziane w takich sytuacjach procedury cywilne, w tym ewakuacje w szkołach, urzędach czy spółkach miejskich. Musimy być gotowi na każdy scenariusz, powiedział mi Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm.
5: Nie bardzo szykujemy się do jakiejkolwiek eskalacji, bo jednak liczymy, że tej eskalacji jako takiej nie będzie. Natomiast musimy być przygotowani na wszelkie ewentualne niebezpieczeństwo, które się pojawi w związku z wojną na Ukrainie. Wprowadziliśmy już ponad rok temu procedury w szkołach, przedszkolach, żłobkach, spółkach miejskich czy innych jednostkach organizacyjnych podległych miastu. Te procedury na przestrzeni miesięcy były i trenowane, poprawiane, także na dziś one są właściwe.
4: Ostatnia noc minęła spokojnie, ale od wczoraj w związku z kolejnymi bombardowaniami Ukrainy trzykrotnie podrywano już polskie myśliwce. Ostatni komunikat o prewencyjnej obecności naszych samolotów nad wschodnią Polską ogłoszono dziś chwilę po 7:00. Myśliwce wróciły już do baz.
3: No i wiemy, jak na to zagrożenie reaguje samorząd, a jak sami mieszkańcy Chełma na nie reagują.
4: No, gdy o to pytam, to opinie są tutaj dość mocno podzielone. Część mieszkańców, oczywiście ze względu na bliskość granicy, obawia się rosyjskich dronów. Inni z kolei mówią, że przyzwyczaili się już do alarmów. Pytałem Chełmian między innymi o to, co poczuli, gdy wczoraj usłyszeli wycie syren alarmowych.
6: Strach przede wszystkim, bo wnuczek był w żłobku i to naprawdę aż się popłakałam bardzo. Rośnie obawa, bo rozmawiam ze znajomymi, rośnie obawa właśnie szczególnie o wnuki, o to najmłodsze takie pokolenie nasze. Są one w żłobku, w szkole, w przedszkolu. Niby są te plany ewakuacyjne, ale proszę mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało u dwulatków? Co, złapią 30 dzieci, nagle cztery panie i wyniosą?
7: Oczywiście, że tak. Boję się. Tak jak każdy chyba. Każdy siedzi w domu i się zastanawia, czy to na głowę nie zleci.
8: A myśli pan, że Putin może się odważyć, żeby zaatakować NATO?
7: Może nie w tej chwili, ale chyba tak.
9: Byłam w piwnicy, także nie byłam zagrożona. Podejrzewam, że jeszcze sobie ludzie nie dają sprawy z tego, co nam czeka i co grozi. No na pewno to wojna będzie. Większość żyje tym, że to nie nastąpi. Ja też bym tak chciała i wierzyła na 100%, ale nie wierzę.
10: Nie wiem, po co oni to wyją, to nie mam pojęcia.
8: A nie boi się pan tego, nie, że może coś ze wschodu nie przylecieć?
10: Nie. Za mało lat mam, żeby się bać.
4: Dziś w Chełmie, tym razem ze względu na przewidziane ćwiczenia, syreny zawyją ponownie. Służby oraz władze miasta pozostają jednak w pełnej gotowości, aby znowu ogłosić alarm, gdy pojawi się ryzyko przekroczenia granicy przez rosyjskie drony. Moskwa praktycznie codziennie bombarduje Ukrainę. Coraz częściej uderza też w jej zachodnią część. Kolejne ataki w pobliżu polskiej granicy są więc prawdopodobne.
3: I te wszystkie informacje prosto z Chełma przekazał nam Przemysław Lis. Przemku, bardzo dziękujemy ci za te relacje.
4: Dziękuję.
3: I dodajmy do tego jeszcze fakt, że rzeczywiście polskie myśliwce, jak już rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24, coraz częściej są podrywane w związku z tym, że te rosyjskie drony są coraz szybsze, coraz trudniejsze do wykrycia i coraz szybciej pokonują całe terytorium Ukrainy. Dlatego też dzisiaj uruchomiono tę awaryjną procedurę w momencie, w którym one

0: były nad centralną częścią Ukrainy, a nie nad zachodnią.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Bezpieczeństwo, ale energetyczne w Polskim Radiu 24 już teraz będzie. Razem z nami ekspert do spraw energetyki właśnie z Fundacji Polska z Natury, Daniel Czyżewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: To ja może chciałbym zacząć od czegoś, co Donald Trump w ostatnich dniach kilkakrotnie powtórzył i coś z czymś, co wiąże się z wojną na Ukrainie. Czy rzeczywiście ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę rafineryjną powodują, że ceny na stacjach są tak wysokie?
2: Na pewno to jest jeden z elementów, który wprowadza napięcie na międzynarodowe rynki. Po prostu zmniejsza na nich podaż. Właściwie bardzo dużą część ekonomii można zrozumieć poprzez zrozumienie gry popytu i podaży, która kształtuje zwyczajnie ceny. Jeżeli jakiegoś towaru jest mniej, to najprawdopodobniej jego cena wzrośnie. Co prawda, gdy Ukraina zaczęła te ataki, gdy po raz pierwszy uderzyła w większe rafinerie, zdaje się jeszcze w 2023-2024 roku, to rynek zareagował bardzo gwałtownie. Widzieliśmy wzrosty benchmarkowych baryłek ropy o ponad 10%. To miało bardzo duże przełożenie na te rynki, ale teraz, kiedy świat i inwestorzy przyzwyczaili się niejako do tych ataków, kiedy zdyskontowali to ryzyko, kiedy okazało się realnie, czy te ataki zmniejszają podaż na rynku w bardzo dużym stopniu, czy nie, no to ten wpływ jest mniejszy. Na pewno jest to jeden z czynników, który jest istotny dla kształtowania się cen paliw, ale nie jest kluczowy. Oczywiście kluczowa jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i te bardzo świeże wydarzenia dotyczące rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej.
0: I tu mały przecinek, informacja z ostatniej chwili. Mówiliśmy o wicemarszałku Sejmu, o głosowaniu, które w Sejmie się odbywało i mamy już jego wynik. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wybrany na wicemarszałka Sejmu, więc to było miejsce, które było zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwości do końca nie przypadło, bo Marcin Horała, jak wiemy, jest jednym z rozłamowców. Tutaj zamykamy nasz nawias, wracamy do tematu paliw. Panie redaktorze, bo to Ukrainę rzeczywiście już omówiliśmy, Bliski Wschód. No i na Bliskim Wschodzie mamy po pierwsze zablokowaną cieśninę Ormus, po drugie Hutich w Jemenie, ich konflikt z Arabią Saudyjską, ten uszkodzony rurociąg. Biorąc pod uwagę sytuację, która tam jest na miejscu, czego powinniśmy się spodziewać w najbliższych tygodniach na stacjach benzynowych, biorąc pod uwagę wszystko, co tam się dzieje?
2: Możemy pewnie się spodziewać trwającej niestabilności Bliskiego Wschodu. To już do tego się raczej przyzwyczailiśmy. Ona oczywiście wzrasta, ta entropia Bliskiego Wschodu wzrasta okresowo i powoduje poważne problemy dla czasem całego świata, w tym dla Europy i Polski. Najbliższe tygodnie i miesiące nie zapowiadają się kolorowo. Nie widać, nie ma horyzontów na porozumienie się dwóch stron. Ceny na rynkach są o wiele wyższe niż jeszcze kilka tygodni czy miesięcy temu. Nikt tak naprawdę nie wie, jak się będą kształtować w najbliższej przyszłości. Mamy też dodatkowe czynniki, właśnie tą Rosję. Mamy też trudne lato w Europie, bo mieliśmy suszę, mieliśmy spowolnienie prac rafinerii, które nie miały bieżącej wody z rzek, tak jak elektrownie potrzebują wody do chłodzenia. Były problemy logistyczne przez niski poziom rzek, bo część transportu paliw w Europie odbywa się przez rzeki, właśnie te duże, Ren, Dunaj. Więc właściwie mówimy znowu o multikryzysie, trochę jak w 2021-2022 roku, kiedy kilka bardzo istotnych czynników się na siebie nakłada. Aczkolwiek sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo jak cofniemy się do marca tego roku, to wydawało się, że sytuacja jest jeszcze bardziej poważna niż wydaje się teraz. Mówiono o ropie za 150 dolarów za baryłkę, czy nawet za 200. Mówiono o w ogóle globalnym kryzysie gospodarczym, porównywalnym pewnie do tego z 2008 roku. To się nie stało przez kilka czynników, które mało kto przewidział, przez rezerwy, które miały Chiny. Chiny oczywiście nie dzielą się z danymi na temat swojej gospodarki, swoich rezerw, ale

0: dzięki rezerwom Chin, dzięki pakietom oszczędnościowym w różnych krajach po prostu zmniejszono ilość zużywanego paliwa. Dzięki właśnie temu rurociągowi w Arabii Saudyjskiej, który szybko był w stanie przekierować część dostaw z cieśniny Ormus na Morze Czerwone, cieśninę Bab al-Mandab. I wydawało się gdzieś na przełomie czerwca i lipca, że właściwie przez ten kryzys świat przejdzie prawie że suchą stopą, w tym oczywiście Polska i Europa. No szybko okazało się, że ten kryzys się wcale nie skończył.
1: A jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o ten rurociąg i dostawy do Polski, Arabia Saudyjska to ważny, jeśli nie najważniejszy kierunek naszych dostaw. Paliwa nam nie zabraknie. Orlen zapewnia, że tego paliwa nie zabraknie. Są alternatywne dostawy i inne miejsca, z których te dostawy zostały zakontraktowane. Pan wierzy w to, że rzeczywiście paliwa nie zabraknie?
0: Myślę, że paliwa nie zabraknie. Problem leży gdzie indziej. W tym momencie, kiedy spółki saudyjskie powołują się na siłę wyższą, czyli uszkodzenie tego gazociągu, brak możliwości realizacji dostaw, to pracownicy, handlowcy Orlenu szukają dostaw na rynku spotowym, czyli rynku jednorazowych zakupów i muszą mierzyć się z dużą konkurencją ze strony innych europejskich państw, innych europejskich spółek i kupują te ropę czy też paliwa za ceny rynkowe teraz, które są bardzo wysokie. I to sprawia, że też ceny na stacjach będą przez to wysokie, ale no, lepsze, wyższe ceny niż brak paliwa, bo to może spowodować już niepokoje społeczne. Myślę, że paliwa nam nie zabraknie. Mamy też rezerwy w Unii Europejskiej. Obowiązkowe rezerwy to 90 dni zużycia krajowego. My mamy te rezerwy nawet jeszcze większe. Oczywiście w przypadku kataklizmu na Bliskim Wschodzie, odcięcia wszystkich rafinerii, rurociągów, szlaków handlowych i przez Morze Czerwone, i przez Zatokę Perską, taka ewentualność istnieje, ale no, sytuacja musiałaby się jeszcze bardziej zaognić, jeszcze konflikt musiałby przejść w kolejną fazę.
1: Miejmy nadzieję, że ci handlowcy Orlenu nie robią tego tak jak za Daniela Obajtka. Mówiliśmy w Polskim Radiu 24 o tych doniesieniach Financial Times z początku tego tygodnia, ale to taki mały off-top tylko. No dobra, to mamy trudną sytuację, mamy trudności i z dostawami, ta cena jest coraz wyższa. No i mamy rząd, który mówi o tym, że te ceny trzeba jakoś zbić. No i pomysłem jest podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ta ustawa, która wprowadzałaby taki właśnie podatek, dziś zostanie poddana pod głosowanie w Sejmie i z dużą dozą prawdopodobieństwa zielone światło Izba Niższa tej ustawie da. To jest dobry pomysł na to, jak obniżyć ceny paliw na stacjach, właśnie ten nadmiarowy podatek od nadmiarowych zysków. Czy to nie będzie czasem tak, że koncerny paliwowe odbiją sobie ten podatek na stacjach, a będzie i tak drogo?
0: Czy podatek od nadmiarowych zysków jest stosowany od dawna w różnych krajach świata, właściwie na całym świecie, ale nie trzeba szukać w innych państwach takich rozwiązań, ponieważ takie rozwiązanie było stosowane w 2022 roku w dobie kryzysu energetycznego, gdzie również spółki energetyczne miały nadmiarowe zyski, społeczeństwo cierpiało, więc w kulturze prawnej europejskiej, zachodniej już istnieje taki mechanizm. I jest ten mechanizm ma takiej zalety, że jest dość prosty. Spółka, w tym przypadku to Orlen, ma nadmiarowe zyski nie wynikające z inwestycji, z jakiejś wielkiej wizji czy z wytężonej pracy, tylko po prostu z sytuacji międzynarodowej, z sytuacji kryzysowej, sytuacji wojennej. To jest renta wojenna, renta kryzysowa. I państwo w momencie, kiedy społeczeństwo cierpi, postanawia zadziałać, przekierować część tych zysków, które spadły jak manna z nieba, zresztą windfall, słowo windfall tax do tego nawiązuje, do budżetu państwa, żeby z kolei ulżyć obywatelom. My w Polsce, rząd w Polsce to w 2022 roku zrobił i teraz też powinno to się wydarzyć, bo ceny, które Polacy obserwują na stacjach, no są rekordowe, pewnie historyczne, historycznie wysokie i to realnie wpływa na codzienne życie milionów polskich rodzin. No, w dużych miastach można skorzystać, przesiąść się

0: na komunikację miejską. Ja tak zrobiłem, bardzo mało używam samochodu w ostatnich tygodniach, ale nie każdy ma ten komfort, nie każdy mieszka w takim miejscu, gdzie komunikacja w ogóle jest albo jest wydolna. To jest na inną audycję pewnie temat, ale wiemy, że ta komunikacja lokalna jest w bardzo słabym stanie. Także wielu Polaków nie ma wyboru, po prostu musi jeździć samochodem, żeby dojechać do pracy, do szkoły, do lekarza czy na zakupy, i politycy powinni ułożyć jakiś kompromis, bo mamy oczywiście grę polityczną wokół tej sprawy.
1: No i ta gra polityczna prawdopodobnie skończy się tym, że prezydent ustawę zawetuje albo skieruje ją ponownie do Trybunału Konstytucyjnego, bo już takie zapowiedzi z kancelarii Karola Nawrockiego mamy. No to przyjmijmy taki pesymistyczny scenariusz, w którym rzeczywiście prezydent daje czerwone światło tej ustawie. To czy jest jeszcze jakiś inny sposób na to, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe i to, że poprzednie wersje programu CPN dość mocno wydrenowały nasz budżet. Czy jest jakiś inny sposób na to, żeby te ceny paliwa obniżyć przy założeniu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje?
0: Być może istnieje taki sposób, tylko że problem jest w tym, że trzeba działać szybko i nie ma za bardzo czasu na bardzo zniuansowane, skomplikowane rozwiązania, a podatek od nadmiarowych zysków jest rozwiązaniem prostym. Znaczy, decyzja z pewnością musi zapaść na poziomie politycznym. Orlen oczywiście ma te nadmiarowe zyski, ale nie może rozdać ich obywatelom czy jakoś przekazać rządowi bez aktu prawnego, bez ustawy, która by to regulowała, bo za to grozi odpowiedzialność karna, za niegospodarność w spółce prawa handlowego grozi odpowiedzialność karna, więc wszystko musi się odbywać w świetle prawa i to prawo musi zostać ustanowione przez organy do tego przeznaczone. Trudno mi sobie wyobrazić rozwiązanie, które nie wymagałoby procesu legislacyjnego, który kończy się podpisem prezydenta.
1: A jeśli chodzi o prezydenta, no to on ma swój pomysł. Często się tak zdarza, że jak prezydent coś wetuje, to później mówi, że ma lepsze rozwiązanie. No i mamy na razie zapowiedź, bo jeszcze do Sejmu ten projekt nie wpłynął. Zapowiedź projektu ustawy PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ach, te skróty. No i w założeniu mamy tak. Pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej, ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych i odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. To jest założenie. Z drugiej strony mamy ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mówi, że gdybyśmy przyjęli ten projekt, no to byłoby tak jak za Daniela Obajtka w Orlenie, kiedy te ceny miały być niższe, no i rzeczywiście były niższe, ale co z tego, jak paliwa na stacjach nie było. Rzeczywiście jest takie zagrożenie, że jeśli ten projekt dostałby zielone światło od parlamentu i tak regulowano by te ceny, no to później tego paliwa mogłoby zabraknąć, tak jak za schyłkowego Orlenu Obajtka?
0: Jak pan wspomniał, tej ustawy pewnie poza Pałacem Prezydenckim nikt nie widział, więc trudno się odnosić do projektu, którego nie można przeczytać. Aczkolwiek wydaje się po zapowiedziach prezydenckich ministrów, że ten mechanizm będzie bardziej skomplikowany niż mechanizm windfall tax, podatku od nadmiarowych zysków, bo wchodzenie w skomplikowane finanse dużej korporacji, ograniczanie marż, wchodzenie w operacje finansowe spółek, które posiadają stacje benzynowe, no pewnie zabrałoby dużo, bardzo dużo zasobów, roboczogodzin grup ludzi w ministerstwach pewnie, grup ludzi w tych firmach, w korporacjach, więc wydaje się po tych dość zdawkowych zapowiedziach, że byłby to mechanizm bardziej skomplikowany i też no, część z tych rozwiązań chyba jest w pakiecie, było w pakiecie pierwotnym CPN, więc mam nadzieję, że te dwie strony sporu politycznego szybko dojdą do porozumienia, bo no, przeciętnych Polaków nie za bardzo obchodzą szachy 5D rozgrywane na poziomie politycznym, tylko to, czy będą musieli mocno naciskać pasa, czy im starczy na wszystko, czy budżety domowe się dopną.
1: A w przyszłym roku, biorąc pod uwagę, że będzie kampania wyborcza, spodziewa się pan obniżek cen na stacjach w ten albo inny sposób, albo jeszcze jakąkolwiek inną

0: gimnastykę fiskalno-produktową, którą mogą zaserwować nam rządzący, no bo jednak to, ile płacimy na stacjach benzynowych, w dużej mierze przekłada się na to, jak przy urnach wyborczych głosujemy.
1: Oczywiście ceny na stacjach dotyczą pośrednio lub bezpośrednio prawie wszystkich obywateli, więc bez wątpienia wysokie ceny, takie jak na obecnym poziomie, będą miały wpływ na wyniki wyborów. No myślę, że w tym momencie i na najbliższe miesiące obniżenie tych cen jest absolutnym priorytetem rządu, bo jeżeli one nie spadną, to partie tworzące rząd znacząco zmniejszają swoje szanse na sukces wyborczy. Pewnie istnieją jeszcze inne rozwiązania, które można wprowadzić, rozwiązania prawne, które można wprowadzić bez udziału prezydenta, ale no bez zmian, bez jakiegoś pakietu, bez jakiejś ulgi, myślę, że będzie trudno partiom, które obecnie są w obozie rządowym.
0: No i będziemy przyglądali się temu, jak sprawa w Sejmie będzie głosowana, no bo to głosowanie już dziś. Za tę rozmowę dziękujemy bardzo ekspertowi do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury, Danielowi Czyżewskiemu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale polecamy zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje w skrócie, a zaraz po nich porozmawiamy między innymi o tym, co dziać się będzie dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. Chodzi oczywiście o spotkanie prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. To jest spotkanie, które będzie dotyczyło ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą, kwestii bezpieczeństwa, choć rządzący apelowali wcześniej o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Takiej rady jak na razie nie będzie, bo jak twierdzi Kancelaria Prezydenta, nie ma takiej potrzeby. Czy rzeczywiście, to pytanie zadam Marzenie Tabor Olszewskiej z Rzeczpospolitej, ale będzie też oczywiście komentarz polityczny, no bo mamy nowego wicemarszałka Sejmu. Po 3 latach wakatu na tym stanowisku Marcin Horała z Rozwoju Plus. To miejsce było zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości, a obejmie je były polityk tej partii. Jak to wpłynie na notowania ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego i jak na sam Rozwój Plus? O tym wszystkim rozmawiać będziemy.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Posłowie wybrali 6. wicemarszałka Sejmu. Został nim Marcin Horała z klubu Rozwój Plus. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Wynik głosowania odczytał marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
4: Większość bezwzględna 215. Horała Marcin 254, Ociepa Marcin 167. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posła Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
3: Były polityk PiSu został wicemarszałkiem Sejmu głosami swojego klubu Rozwój Plus, także większości ugrupowań koalicji rządowej. Cel – obniżyć ceny paliw na stacjach. Sejm kończy pracę nad podatkiem od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To druga wersja projektu tej ustawy. Poprzednią prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. O jej poparcie apelował z mównicy sejmowej minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Drugi raz macie szansę zagłosować za ustawą, która obniży ceny paliw. Minister Domański przygotował ustawę, która chce opodatkować nadmiarowe zyski ze spółek paliwowych, z koncernów paliwowych. Orlen w pierwszym półroczu tego roku zarobił 16 miliardów. Porównując rok do roku, to półrocze z ubiegłego roku, wtedy było to 6 miliardów. Gdyby te 10 miliardów trafiło do polskiego budżetu, natychmiast obniża ceny paliw o 50 zł na każdym tankowaniu.
6: Nie musi tego robić.
5: Miało być po pierwsze Polska i po pierwsze Polacy, a jest po pierwsze polityka i koncerny naftowe.
3: W grze są 4 miliardy złotych. Pieniądze z podatku pomogą sfinansować działania osłonowe, w tym nową wersję programu Ceny Paliw Niżej. W południe narada w wąskim gronie w Pałacu Prezydenckim. Prezydent zaprosił ministra obrony oraz szefa sztabu generalnego. Wśród tematów niedawne rosyjskie prowokacje, także zapowiedź Donalda Trumpa o znacznych postępach w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Po naradzie prezydent Nawrocki wyleci do Stanów Zjednoczonych.

0: Więcej o tym za chwilę w relacji naszej reporterki. Na koniec jeszcze piłka nożna. Jan Urban ogłosił powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji podał listę zawodników, którzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Do kadry wracają Tymoteusz Puchacz i Adrian Benedczyk. Wśród debiutantów są Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban podkreśla, że do składu będą oni wchodzić stopniowo.
1: To owszem, oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut. W ten sposób.
0: Pełna lista powołanych zawodników jest na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy mecz z Bośnią biało-czerwoni rozegrają w piątek.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Prawie 34 minuty po godzinie 10.
4: Stan dnia.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Zapraszam teraz na rozmowę o spotkaniu na szczycie i rozmowach o bezpieczeństwie. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na naradę w wąskim gronie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukułę. Te rozmowy odbędą się tuż przed wylotem prezydenta do Stanów Zjednoczonych. No i na pewno ci politycy odniosą się do słów prezydenta Donalda Trumpa, który to w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, tej stałej bazy, dokonuje się znaczący postęp. No to łączymy się teraz z Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Sylwio, czego można się spodziewać po tych rozmowach?
5: Prezydent nie widzi potrzeby zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie incydentów, w sprawie prowokacji, które miały miejsce w ostatnich dniach, ale proponuje właśnie rozmowy w wąskim gronie. Wczoraj szef BBN-u Bartosz Grodecki rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, a dziś w południe spotkanie właśnie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony i przedstawicielami armii. Zdaniem rzecznika prezydenta, ministra Rafała Leśkiewicza, to optymalny format, jeśli chodzi o rozmowy na temat bezpieczeństwa.
6: To jest ten format, który da najpełniejszy obraz, ale też pozwoli panu prezydentowi nie w świetle kamer, tylko w zaciszu gabinetów bardzo poważnie i zapewne w trybie także niejawnym, a więc nie takim, który powinien stanowić przedmiot otwartej dyskusji publicznej, bo tej dyskusji publicznej przyglądają się Rosjanie. I to jest najwłaściwszy format w tej chwili do tego, by rozmawiać o poważnych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dodam też, że na bieżąco, codziennie pan prezydent jest informowany o wszystkich incydentach, wszystkich zagrożeniach, które dotyczą Polski.
5: O to spotkanie był pytany rano w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i jak mówił, bezpieczeństwo to temat, który prezydenta i rząd łączy.
7: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy. Ja chcę obniżyć ceny paliw, pan prezydent tutaj nie podpisuje ustaw w sprawach związanych z Sejmem. Mamy inną różnicę, te pieniądze pracują pomimo weta pana prezydenta w polskim przemyśle zbrojeniowym i wzmacnia polską armię, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
5: To spotkanie to oczywiście okazja do rozmowy na temat aktywności prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki tuż po rozmowie z szefem resortu obrony uda się do Nowego Jorku i weźmie tam udział w sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas spotkania politycy odniosą się z pewnością także do wpisów w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, który napisał wspaniała wiadomość, a następnie stwierdził, że dzięki przywództwu prezydenta Karola Nawrockiego poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskiej. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Tak napisał prezydent Donald Trump. I z pewnością będą się też politycy odnosić do słów premiera Donalda Tuska, który wczoraj po południu w Sejmie podkreślił, że w najbliższych tygodniach spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków na Ukrainę, także przy granicy z Polską. Mówił, że według służb wywiadowczych możliwe są też przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, i zaznaczył, że mówi o najbliższych miesiącach do wczesnej wiosny, ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Tematów dotyczących

0: To właśnie polityka, przecież z opozycji. I zastanawiam się, czy to jest wyraz sympatii dla byłej twarzy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy może jakiś taki krok w kierunku osłabienia Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ironia losu, prawda? No cóż, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przestrzeliło tutaj, upierając się, że kandydatką na wicemarszałka kinie będzie Elżbieta Witek. Trzeba było trochę wcześniej podjąć tę decyzję, być może o przedstawieniu nowego kandydata. W sytuacji rozłamowej wskazywanie na inną osobę to nie był dobry pomysł. Marcin Horała wskoczył na to miejsce, które, no co tu dużo mówić, należało się Prawu i Sprawiedliwości, ale jak czytam w portalu Polskiego Radia 24, Włodzimierz Czarzasty powiedział u was na antenie, zaznaczył, że nie planuje rozszerzania wielkości prezydium Sejmu, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość te szanse straciło. Jeśli chodzi o głosowanie i wybór koalicji rządzącej, no to nie było z pewnością to głosowanie z sympatii do Marcina Horały i jakiejś wielkiej do niego tutaj miłości. Zdecydowanie było to głosowanie po prostu przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, no i trochę zagranie na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu, co koalicja rządząca robi chętnie i przy każdej możliwej okazji. Więc no trochę się nie spodziewaliśmy tutaj jako publicyści, dziennikarze innego rozwiązania. Już od jakiegoś czasu pisaliśmy o tym, że jeżeli będzie to bój Marcinów, no to Horała, Marcin Horała, właśnie ten bój wygra.
0: A czy ten Marcin z Rozwoju Plus ma szansę na to, żeby swoimi działaniami w najbliższym czasie sprawić, że jego ugrupowanie będzie bardziej rozpoznawalne i być może tym samym uzyska nieco lepszy wynik podczas przyszłorocznych wyborów, czy biorąc pod uwagę tę funkcję, która nie jest jakoś specjalnie pewnie publiczna albo rozpoznawalna wśród wyborców, to nic takiego nie będzie miało miejsca.
1: No myślę, że jednak ten bój i ta cała sytuacja, która miała miejsce teraz i trochę właśnie takie zagranie na nosie Prawo i Sprawiedliwości wypromuje trochę Marcina Horałę i Rozwój Plus może liczyć na to, że jakiś tam wzrost dzięki tej rozpoznawalności uzyska. Na to też na pewno liczy Koalicja Obywatelska, no bo im mocniejszy Rozwój Plus, tym słabsze Prawo i Sprawiedliwość, bo wiemy z sondaży, z ich szczegółów, że właściwie ten elektorat Rozwoju Plus, no to są byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Prawie 1:1. Tam nieznaczna część, chyba 13% w zależności od badania. To były osoby, które głosowały wcześniej na szeroko pojętą trzecią drogę, czy na Polskę 2050. Ale głównie to PiS, no a Koalicji Obywatelskiej zależy na słabszym PiSie.
0: A czy to nie jest przypadkiem tak, że no, nawet jeśli te formacje pójdą osobno do wyborów, to cytując Jana Brzechwę, wnet i tak zginiemy w zupie, bo jeśli taki scenariusz byłby po wyborach parlamentarnych, że rzeczywiście wszystkie opcje z prawej strony sceny politycznej mogłyby utworzyć koalicję i tak by się stało, no to wszyscy jednak będą musieli być pod jakimś przywództwem i wtedy te swary i wszelkiego rodzaju różnice, których zresztą nie ma aż tak wiele między Rozwojem Plus a PiS-em, no nie będą miały żadnego znaczenia.
1: Oczywiście, że to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny, tak jak pan redaktor to przedstawił. Czy będzie wspólna lista? Zobaczymy. My w Rzeczpospolitej chyba w zeszłym tygodniu opublikowaliśmy taki sondaż, w którym ludzie, 1/3 wyborców, 1/3 ankietowanych jakby przypuszcza, że rzeczywiście Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość pójdą razem do wyborów, pomimo tego rozłamu. Więc no dosyć sporo osób uważa, że ten rozłam no nie był takim całkowitym rozwodem, tylko tutaj możemy się spodziewać jakiegoś połączenia ponownego. Jeżeli natomiast każdy Wiemy po prostu, że metoda Donta i liczenie głosów premiuje tego, kto jednak ma najwięcej głosów wyborców i myślę, że na to liczy.

0: Koalicja Obywatelska, no, która miesiąc w miesiąc notuje pierwsze miejsce w sondażach wyborczych. Zobaczymy oczywiście, jak będzie podczas wyborów, no bo sondaże to nie są ostateczne wyniki. To jasne.
1: A czy na tych listach wyborczych, pani redaktor, zobaczymy Polskę 2050? Czy ta formacja ma szansę na to, żeby wystartować samodzielnie? Sondaże są nieubłagane. Jak jakikolwiek pokazuje 1% poparcia, no to już jest dużo dla nich.
0: Zgadza się. Takie trochę zaprzepaszczone nadzieje w tej kadencji Sejmu. Ja bym się spodziewała tutaj z kolei jakiegoś mariażu z PSL-em, z Polskim Stronnictwem Ludowym. No, myślę, że to by był taki głos rozsądku i takie rozsądne działanie, żeby jednak zewrzeć szyki i iść razem. Zwłaszcza, że wyborcy gdzieś, myślę, akceptowaliby taką wspólną listę. Jak będzie, zobaczymy, ale myślę, że pójście do wyborów samodzielnie w przypadku Polski 2050 byłoby bardzo, bardzo ryzykowne w tym momencie.
1: A jeśli chodzi o samą tę formację, to biorąc pod uwagę, jak niskie mają sondaże, jak mało są rozpoznawalną opcją i jak niewiele osób zgodnie z tymi badaniami chciałoby oddać na nich głos, to jest jakiś może głębszy powód tego, że sami we własnym środowisku, powiem bardzo kolokwialnie, żrą się przez cały czas. No, najnowsza odsłona tegoż właśnie sporu wewnątrz, no to wybór szefa klubu parlamentarnego. Wiemy już, że jednogłośnie został nim Szymon Hołownia, ale to miało być któreś z kolei głosowanie. To też wszystko wyciekało do mediów.
0: No cóż, no to w ogóle taka specyfika chyba nie tylko polskiej, ale w ogóle polityki, że te spary po prostu dominują czasami tę narrację polityczną. Natomiast myślę, że to, że Szymon Hołownia objął to stanowisko i kieruje klubem parlamentarnym Polski 2050, to jest dobry ruch dla tego ugrupowania i to jest jakaś próba ratowania sytuacji, no bo Szymon Hołownia po prostu jest najbardziej rozpoznawalnym, no i też w jakimś stopniu najbardziej lubianym i takim, w którym wyborcy, jak powiedziałam, pokładali największe nadzieje. Wielki potencjał polityczny w wyborach, również akcentowany w wyborach prezydenckich, więc myślę, że to jest dobry ruch. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy, bo myślę, że generalnie ta decyzja może sprzyjać Polsce 2050, ale też nie spodziewałabym się tutaj, że nagle pojawi się jakaś rakieta i wzbije ten 1% w sondażowych badaniach do góry jakoś stanowczo.
1: Mówiąc o rakietach i Polsce, niekoniecznie jej 2050, no to dosłownie za godzinę i 14 minut w Pałacu Prezydenckim spotkanie Karola Nawrockiego z szefem MON-u i z generałem Wiesławem Kukułą. To spotkanie wbrew oczekiwaniom koalicji rządzącej na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a tak rada była zwoływana, kiedy sytuacja obok naszej granicy była nie tak napięta, jak jest teraz. Pani redaktor, czy bezpieczeństwo zostało już wciągnięte przed ten nawias walki politycznej? Tak możemy to odczytywać?
0: Niestety tak. Myślę, że... Znaczy ja bym oczekiwała od polityków z jednej i z drugiej strony, zarówno od rządu, jak i od pana prezydenta Karola Nawrockiego, żeby jasno przy każdej sytuacji, przy każdej wypowiedzi na temat bezpieczeństwa Polski i zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej podkreślać, że w sprawie bezpieczeństwa nie ma sporu, że politycy są jednomyślni i że tutaj... Nie ma tematu w ogóle jakiejś przepychanki politycznej. Oczekiwałabym tego, no bo słyszałam też wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza przed naszą rozmową i on najpierw mówi o tym, że mamy spór, o tym, co źle według niego zrobił prezydent, a potem mówi, no jednak to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie, powinniśmy po prostu słyszeć za każdym razem, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, nie ma tu sporu, no bo co by nie mówić...

0: statystyczny Polak, statystyczna Polka po prostu jest przestraszony tym, co się dzieje. Słyszymy różne komunikaty, a w tej sytuacji zupełnie nie chodzi o to, żeby panikować, tylko po prostu spokojnie się przygotować do możliwego, wcale niekoniecznego, ale możliwego, krytycznego momentu.
1: A jeśli chodzi o ten krytyczny moment, wczoraj premier Donald Tusk mówił o tym, że ta późna jesień, zima, to będzie okres szczególnie trudny dla naszego wschodniego sąsiada, ale też bardzo trudny dla państw, które Ukrainę wspierają, w tym dla Polski, bo Rosja może działać hybrydowo jeszcze bardziej niż teraz. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których drony albo rakiety wlecą na terytorium któregoś z tych państw, w tym właśnie Polski, ale to wszystko będzie tak pod tym tak zwanym pod progiem wojny. I zastanawiam się, pani redaktor, czy my, mówię tutaj o państwu polskim, czy państwo zrobiło wszystko na to, żeby nas przygotować do takiej sytuacji? No bo widzimy już pewien rozwój, jeśli chodzi o choćby alerty RCB. No rzeczywiście wcześniej one były z dużym opóźnieniem wysyłane, już nawet kiedy zagrożenie ustało za naszą wschodnią granicą. Wczoraj widzieliśmy, że zanim to zagrożenie się pojawiło, to one zostały rozesłane, ale czy my odrobiliśmy lekcję, bo ta wojna trwa prawie 5 lat, przepraszam, i rzeczywiście wiele było słów w tym czasie wypowiedzianych, tylko czy te słowa zostały napełnione treścią? O.
0: No to jest bardzo dobre pytanie i odpowiem trochę pytaniem na pytanie. Czy pan redaktor na przykład wie dokładnie, gdzie się schować w sytuacji, gdyby usłyszał pan alarm i dotarłaby do pana informacja, że jest jakieś zagrożenie?
1: Tak, no, ja na szczęście wiem, ale wiem też, że moi znajomi nie wiedzą.
0: No właśnie, ja też nie wiem, powiem szczerze. Myślę, że nie odrobiliśmy tej lekcji. Myślę, że to nie jest wiedza powszechna i Polki i Polacy nie znają nawet dokładnie tych alarmów, nie wiedzą, jakie tryb, że tak powiem, bycia syreny jest jakim komunikatem. Te alerty RCB, zgadzam się, że są wysyłane i docierają do ludzi bardzo skutecznie, ale też byliśmy świadkami tego, że były wysyłane czasami zbyt często, czasami zbyt rzadko, były wysyłane, potem były odwoływane. No i właśnie pytanie, zwłaszcza do mieszkańców Polski Wschodniej, czy oni wiedzą przede wszystkim, gdzie w razie takiego niebezpieczeństwa się schronić? Myślę, że nie wszyscy, słyszę też sądy różne medialne, czy radiowe, czy telewizyjne, i słyszę te wypowiedzi, że po prostu ludzie tego nie wiedzą, a jeśli chodzi o alerty, to trochę się przyzwyczaili do tego, że one po prostu są, potem za chwilę są odwoływane, więc myślę, że jeszcze dużo jest tutaj do zrobienia, a ta gorąca dyskusja polityczna temu po prostu nie służy. Powinniśmy skupić się w tym momencie jako państwo na bardzo konkretnej wiedzy dla ludzi, na takich praktycznych informacjach, a nie na przerzucaniu się argumentami politycznymi, które kto bardziej dba o polskie bezpieczeństwo.
1: No i teraz bardzo ważna informacja z ostatniej chwili. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. To jest jeden ze 100 konkretów koalicji rządzącej, ale też jeden z tych projektów, które w przestrzeni publicznej od lat były wskazywane przez osoby z niepełnosprawnościami jako must have, jako coś, co musi zostać wprowadzone. No teraz ścieżka legislacyjna dalej wjedzie do Senatu, a na końcu do prezydenta Karola Nawrockiego. No, w przypadku takich ustaw chyba ciężko spodziewać się weta.
0: No, byłabym bardzo zaskoczona i naprawdę srogo rozczarowana, gdyby prezydent tej ustawy nie podpisał. Ona jest bardzo potrzebna i rzeczywiście o tym mówią osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ale też my, dziennikarze, którzy po prostu widzimy, jaki wielki to był problem. Więc no, miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że tutaj ta ustawa akurat przebiegnie szybko, sprawnie całą ścieżkę legislacyjną.
1: No i bardzo sprawnie przechodzi przechodzi też przez Sejm, później prawdopodobnie przez Senat ustawa o nadmiarowych zyskach, o tych nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.

0: te podatki dodatkowe, które byłyby na te firmy nałożone, miałyby sfinansować program CPN, czyli obniżki paliwa na stacjach dla indywidualnych odbiorców. No ale mamy już zapowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, że jeśli w takim kształcie ona do prezydenta zostanie skierowana, a zostanie, bo tylko dwie poprawki uchwalono, które nie zmieniają sensu tej ustawy, no to nie będzie znowu podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Rządzący nawołują, prezydent nadal mówi, że nie ma możliwości, żeby podpisał taką ustawę. To może wpłynąć jakoś na nastroje wyborców. No, prezydent kojarzony jest z tą prawą opozycyjną stroną sceny politycznej, a kierowcy na stacjach płacą coraz więcej. No to tutaj będzie ten efekt tego, że będziemy głosowali portfelem?
1: No, na pewno będziemy głosowali portfelem. Pytanie, do kogo, powiem kolokwialnie, przyklei się wina za to, że benzyna jest droga. Myślę, że prezydent liczy na to, że właśnie tę winę poniesie rząd Donalda Tuska. Myślę też, że wyborcy widzą, co się dzieje, mają szerokie informacje i nie będą tak pewnie pod dyktando prezydenta dokładnie głosować i dokonywać takich wyborów, co nie zmienia faktu, że te weta prezydenta, zapowiedź kolejnego weta i przedstawienie swojej ustawy, no jest znowu kolejną grą polityczną w sytuacji, w której po prostu dobrze by było ulżyć zwykłym kierowcom i wszystkim klientom stacji benzynowych. Cóż, prezydent Karol Nawrocki, krótko mówiąc, nie życzy sukcesu rządowi Donalda Tuska i stąd taka, a nie inna decyzja. No, znowu decyzja polityczna.
0: No i czy ta decyzja polityczna może przełożyć się na to, ile płacić będziemy na stacjach benzynowych? Jeszcze jeden temat, zostały nam dosłownie dwie minuty, pani redaktor, ale muszę o to zapytać ze względu na to, że mamy doniesienia kolejnej wirtualnej Polski TVN24 dotyczące ludzi związanych z telewizją Republika. Sławomir Jastrzębowski i Marcin Dobski, dwaj współpracownicy tegoż medium, współpracowali z Zonda Krypto, robili dla tej firmy różnego rodzaju przysługi. Wiemy, czego oczekiwali od jej szefa. Mamy przelewy, mamy informacje na ten temat. Czy to jest jakiś znak, który może tej telewizji zaszkodzić, która ma może bardziej nie tyle widzów, co wyznawców? I czy jakieś kroki prawne wobec tego medium podjęte zostać mogą?
1: No powinny, zdecydowanie. Ja powiem tak, w sprawie Zonda Krypto są dziennikarze, którzy robią doskonałą robotę, bo ujawniają wszystkie nieprawidłowości. Zdecydowanie nie są to dziennikarze Republiki, tylko dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski, którzy kolejne doniesienia, a widzę, że właśnie tutaj znowu ta współpraca daje nam te informacje i ujawnia kolejne fakty. Cóż, ja myślę, że nie tylko politycy są związani i powinni być związani etyką i tym, żeby uważać na takie środowiska, no, w tym wypadku kryptogangsterskie, i nie wiązać się z nimi, ale również dziennikarze. Natomiast myślę, że też Telewizja Republika w jakiś sposób przyzwyczaiła nas. No, pan redaktor powiedział, że ma wyznawców. No, ja bym powiedziała też, że ma że osoby pracujące tam, no, niekoniecznie kierują się całym wachlarzem etycznych wyznaczników zawodu dziennikarskiego. O, tak to ujmę.
0: Tu musimy postawić kropkę. Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej była razem z nami. Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko.

0: na MediaExpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest nowy wicemarszałek Sejmu, to Marcin Horała z Rozwoju Plus. Wizyta premiera Tuska na Ukrainie. Szef rządu pokazuje solidarność wobec kraju walczącego z Rosją. Lepszego odczytu oczekiwał rynek. Chodzi o dane GUS-u na temat produkcji w sierpniu. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Posłowie wybrali Marcina Horałę na wicemarszałka Sejmu. Były polityk PiS-u jest teraz członkiem klubu Rozwój Plus. Horałę poparło 254 posłów, w tym politycy koalicji rządowej. Na drugiego kandydata Marcina Ociepę z PiS-u głosowało 167 posłów. Przed głosowaniem w Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja. Wzięli w niej udział m.in. Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus oraz Maciej Konieczny z partii Razem.
2: To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. Daje takie objawy jak pan Matecki, jak pan Ziobro. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
3: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Tyle czasu zajęło znalezienie kandydata. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.
4: Jako Razem jesteśmy przekonani, że właściwym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby po prostu poszerzenie prezydium. Niestety marszałek Czarzasty zdecydował tutaj zorganizować swoiste igrzyska śmierci.
1: Horała to były wiceszef resortu infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej w rządzie PiS-u, gdy premierem był Mateusz Morawiecki. Od dzisiaj Sejm ma 6 wicemarszałków. Z Wiejskiej jeszcze jedna informacja. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Tak będzie w 2028 roku. 2 lata później o takie wsparcie będzie mogła się ubiegać młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rozwoju i Pracy z usług asystenta może skorzystać blisko 100 tysięcy osób. Za ustawą o asystencji osobistej posłowie opowiedzieli się jednogłośnie. Premier Donald Tusk zgodnie z wczorajszą zapowiedzią jest na Ukrainie. Przyjechałem, żeby pokazać polską solidarność z tym krajem, mówi szef rządu.
5: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność, więc szczerze powiedziawszy, bardzo mi zależało na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi.
1: Premier Tusk chce też zobaczyć skutki rosyjskich uderzeń powietrznych w ukraińską

0: infrastrukturę. Szef rządu bierze udział w posiedzeniu z Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie przedstawicieli Ukrainy i 7 państw regionu Karpat. Uczestnikami spotkania są też prezydenci Rumunii i Serbii. Przywódcy spotykają się w ośrodku ukraińskiego prezydenta w pobliżu Bukowelu w Karpatach. Rozmowy na temat utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk wkroczyły w dalszy etap. Według prezydenta Donalda Trumpa poczyniono znaczne postępy w rozmowach w tej sprawie. Wkrótce ma być ogłoszona lokalizacja takiej bazy. Przygotowania idą sprawnie dzięki dobrej relacji prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, mówi minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: I tutaj współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna i relacje osobiste. I my jako rząd mamy tego pełną świadomość, dlatego wiemy, jak to jest ważne i będziemy robić wszystko z naszej strony, przygotowując się do tego, żeby zabezpieczyć środki finansowe.
0: Prezydent USA nazwał ewentualne utworzenie bazy historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. Nasz kraj miałby zainwestować w to przedsięwzięcie od 15 do 17 miliardów złotych. Jednocześnie portal NBC News podał, że Stany Zjednoczone planują drastyczne cięcia liczby żołnierzy w Europie. W sierpniu polskie firmy produkowały więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu liczona rok do roku wzrosła o 4,3%, ale w porównaniu z lipcem spadła o 7,5%. Według wstępnych danych w sierpniu notowano wzrost w większości działów produkcji. Więcej niż przed rokiem wyprodukowano m.in. urządzeń elektrycznych, maszyn, komputerów i wyrobów elektronicznych. Spadek dotyczył 9 działów, w tym produkcji wyrobów tytoniowych, tekstylnych i mebli. Realizacja jednej z pierwszych obietnic węgierskiego premiera będzie przesunięta w czasie. Peter Modzior zmienił zapowiadany termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów.
2: Wcześniej rząd mówił o możliwości przekazania pierwszej części pieniędzy jesienią tego roku. Teraz węgierski premier poinformował, że decyzja dotycząca tzw. emeryckiej karty SIP zostanie podjęta w ramach budżetu państwa na 2027 rok. Program partii TISO przewiduje roczne świadczenie o równowartości 2,5 tysiąca złotych dla emerytów otrzymujących najniższe emerytury i 1200 zł dla osób z emeryturą wyższą. Pieniądze na specjalnej karcie SIP miały być przeznaczone m.in. na żywność, leki, ochronę zdrowia i wypoczynek. Modior nie podał jednak, kiedy dokładnie świadczenie zostanie wypłacone, ani czy ostatecznie będzie miało właśnie taką formę i wysokość. Decyzje mają zapaść podczas prac nad przyszłorocznym budżetem. Premier podkreśla jednocześnie, że przyszłoroczny budżet musi uwzględniać również inne planowane wydatki, m.in. podwyżki płac, zwiększenie zasiłku rodzinnego i obniżki podatków.
0: Te informacje zebrał nasz korespondent w Budapeszcie, Piotr Piętka.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nie wszędzie jest tak ładnie jak w Warszawie. U nas świeci słońce. Pogodnie jest także na Podkarpaciu i w Małopolsce. Pod koniec dnia słonecznie będzie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach sporo chmur. Na północy i zachodzie popada przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe są burze. Jest nieco cieplej niż wczoraj. Termometry pokazują od 19 do 22 stopni.
4: Reklama. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost
11: suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.

0: mięśni, w tym mięśni Kegla. Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut. Jak jeszcze zmieniło się Grodno przez ostatnich 5 lat, gdy Poczobut był więźniem w kolonii karnej Łukaszenki? I jak zmieniła się Polska, którą teraz dziennikarz przemierza wzdłuż i wszerz? Andrzej Poczobut będzie gościem audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
6: IKE, IGZE, PPK, a może OKI czy OIPE? Już od samych skrótów kręci się w głowie, a jeszcze trzeba zrozumieć zasady rządzące systemami pozwalającymi zebrać jakieś dodatkowe środki wspierające niezbyt wysoką emeryturę z ZUS. Czy któryś z tych rozwiązań może być jeszcze opłacalne dla pracowników 50+, a może i starszych, jeśli dotychczas nie pomyśleli o godnych pieniądzach na emeryturze? Będziemy to wyjaśniać w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 10 minut po godzinie 11 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Teraz będziemy mówili o bezpieczeństwie, ale w zupełnie innym kontekście.
4: Gość Polskiego Radia 24.
8: A to dlatego, że w naszym studiu jest analityk prawny Polityki Insight, pan Maciej Czapluk. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zacznijmy może od takiej kwestii szerokiej bardzo, bo my dzisiaj skupiamy się w Polskim Radiu 24 na kwestiach bezpieczeństwa, rozumianych per se albo w kwestii polityki. Czy sytuacja, mianowicie zawirowania, które są teraz w Trybunale Konstytucyjnym, patrząc na to tak bardzo ogólnie, wpływają jakoś na bezpieczeństwo naszego kraju?
9: No to znaczy tak, no na początku wypada powiedzieć, że przez tą sytuację, przez te zawirowania, o których pan redaktor wspominał, no my tak de facto tego Trybunału Konstytucyjnego nie mamy od, nie wiem, kilku, zależy jak liczyć, ale no od kilku już na pewno dobrych lat, tak? No i teraz, jeśli mówimy o takim twardym, tak w taki najbardziej oczywisty sposób rozumianym bezpieczeństwie, no to pewnie nie wpływa, tak? No bo nie wiem, no ten Trybunał nie pojedzie na granicę i nie strąci czegoś, co wlatuje nam w przestrzeń powietrzną, tak? Natomiast, no on stanowi niewątpliwie, że stanowiłby, gdyby funkcjonował, taki mocny bezpiecznik przeciwko no zapędom każdej z władz, aby w jakiś sposób naruszać polską konstytucję, tak? My w niej mamy, czy ona jest doskonała, czy nie jest, to jakby długa rozmowa, można o tym też dyskutować. Natomiast no, są w niej zapisane pewne rzeczy, które stanowią, można powiedzieć, taki rdzeń naszego państwa. No i ten Trybunał został stworzony, wymyślony po to, żeby stać właśnie na straży tej konstytucji. Nie prezydent, tak jak to teraz słyszymy od prezydenta Nawrockiego, który w taki, bym powiedział, sposób no nie do końca z tą konstytucją zgodny stara się poszerzać swoje kompetencje, tylko właśnie Trybunał Konstytucyjny, tak? To on miał być tym organem, który miał politykom wytaczać granice, granice jakby tego, co można w tym państwie robić. No więc jeśli tak spojrzymy na to bezpieczeństwo, o które pan redaktor pytał, no to niewątpliwie on na to bezpieczeństwo takie prawne obywateli wpływa jak najbardziej.
8: No i dzisiaj jest wyjątkowa data, bo dziś kończy się kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego. Jutro zacznie biec kadencja wybranego przez Sejm na jego miejsce Macieja Berka i teraz pojawiają się no, kontrowersje, bo prezydent nadal nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego nowo wybranego sędziego po to, żeby przyjąć od niego ślubowanie. A jeszcze wczoraj do Sejmu wpłynęło kolejne pismo z kancelarii prezydenta. No, Karol Nawrocki chce dowodów, że Maciej Berek spełnia kryterium stażu na funkcji radcy prawnego. Czy biorąc pod uwagę konstytucję i przepisy prawa, prezydent może wymagać dodatkowych takich dowodów na to, że osoba jest odpowiednia na to stanowisko?

0: stanowisko, mimo tego, że została wybrana zgodnie z prawem, czy to jest już wykraczanie poza kompetencje głowy państwa?
1: No tak, to już o tym wspominałem w tej wcześniejszej wypowiedzi. No właśnie między innymi to zachowanie prezydenta Nawrockiego jest takim moim zdaniem wychodzeniem poza to, co zostało w Konstytucji zapisane, no ponieważ tam jest tylko tyle, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, tak? No i Sejm tego, że Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybrał. Też Sejm, czy komisje sejmowe, czy debata na posiedzeniu plenarnym, to są okazje do tego, żeby zwracać uwagę na wszystkie te wątpliwości, nazwijmy to, które się pojawiają w trakcie, czy pojawiają się co do danej kandydatury, tak? I no tam one były, natomiast decyzja Sejmu była jaka była, tak? Znaczy jest jaka jest. No Maciej Berek został na tego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybrany. To, że prezydent od niego przyjmuje ślubowanie, no to w ogóle tego w Konstytucji nie ma. W sensie to wprowadziła ustawa uchwalona w 2016 roku, zdaje się, przez Prawo i Sprawiedliwość, no gdzie faktycznie ten wymóg złożenia ślubowania się pojawił. Natomiast no, jeśli czytać Konstytucję, no to tam słowa nie ma o tym, że raz, że w ogóle on musi złożyć jakieś ślubowanie przed prezydentem, a dwa, że prezydent, no tak jak mówiliśmy, ma jakieś takie kompetencje, powiedzmy, do oceniania tych kandydatur, tak? Ja tu jeszcze mogę tylko wtrącić, że to jest trochę inaczej na przykład niż w przypadku sędziów sądów powszechnych, gdzie tam jakby ta procedura też, przepraszam, opisana w Konstytucji, no ona jednak prezydentowi daje dużo większą rolę w tym całym procesie, powiedzmy, nominowania sędziów sądów powszechnych, tak? Natomiast w przypadku sędziów sądu konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, no w ogóle nie ma o tym mowy.
0: To co teraz dziać się będzie, albo może dziać z Maciejem Berkiem, bo mamy już odpowiedź ze strony Sejmu, że ponownego wysłania tych dokumentów nie będzie, więc kancelaria prezydenta prawdopodobnie nie zorganizuje uroczystości zaprzysiężenia. Czy najlepszym wyjściem byłoby to, co wydarzyło się z innymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent również tego ślubowania nie przyjął?
1: Znaczy, pewnie najlepszym wyjściem byłoby jednak trzymanie się, powiedzmy, tej ustawy. No ona jest jaka jest, no ale jakaś została uchwalona i póki co obowiązuje. A więc no najlepszym pewnie wyjściem byłoby po prostu to, żeby prezydent od niego to ślubowanie przyjął, tak? Natomiast jeśli się to nie wydarzy, no to wydaje się, że jedynym jakimś takim alternatywnym scenariuszem no jest zorganizowanie takiej uroczystości, jaką widzieliśmy z udziałem tych czterech sędziów wybranych w marcu 2026 roku, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, no ale zrobili to nie w jego obecności. Zrobili to w Sejmie w obecności notariusza, który sporządził z tych czynności jakby stosowne dokumenty, które następnie zostały doręczone po prostu kancelarii prezydenta. I jest to pewna forma takiego, powiedzmy, zastępczego tego ślubowania wobec tego, które jest w ustawie, no ale tak jak mówiliśmy, no innej opcji chyba wydaje się, że nie ma.
0: No i wtedy istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski no, zachowałby się podobnie jak w przypadku czworga tych sędziów, o których wspominaliśmy, czyli no, nie zostałby Maciej Berek dopuszczony do orzekania. Czy jest jeszcze coś, co rządzący albo jakakolwiek inna instytucja mogłaby zrobić po to, żeby ci sędziowie wybrani zgodnie z prawem orzekać mogli?
1: Dwa dni temu chyba wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski wspominał o tym, że toczą się rozmowy. On nie wskazywał wprawdzie, kto jest stroną tych rozmów. Natomiast powiedział o tym, że toczą się rozmowy z tymi sędziami wybranymi jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, no w celu jakiegoś takiego, powiedzmy, unormowania sytuacji w tymże Trybunale. Tak? Ja ten temat jakoś tam, powiedzmy, od czasu tej wypowiedzi zgłębiłem. No i faktycznie wychodzi mi na to, że czwórka, bo tam przypomnijmy, tak, teraz Maciej Berek jest ósmym sędzią wybranym przez tę obecną większość parlamentarną, no i w Trybunale jest siedmiu sędziów wybranych jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. No i z tego, co ja ustaliłem, to czterech z tych siedmiu sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość jest w jakimś sensie w kontakcie z tymi sędziami, którzy zostali wybrani przez ten obecny Sejm. I oni są, no chyba można tak powiedzieć, no w jakimś sensie namawiani do tego, żeby po prostu, to naprawdę, to nie chodzi o jakieś, prawda, polityczne zmienianie stron czy coś takiego, tylko są namawiani po prostu do tego, żeby w jakiś sposób ten Trybunał ożywić, żeby go

0: spróbować naprawić, tak? No i takim, powiedzmy, drogą do tego, no jeszcze wtrącę, no, że na przykład słyszałem, że jednym z takich rozważanych na początek, powiedzmy, scenariuszy, no jest to, żeby ta ósemka wybrana przez ten obecny Sejm i ta czwórka, która w jakimś sensie, no tak jak mówiłem, jest w takim dialogu z nimi, czyli łącznie by to było 12 sędziów na 15 Trybunału Konstytucyjnego, podpisało na przykład jakiś taki wspólny apel, prawda, do wszystkich organów państwa, no, gdzie by się zwrócili, prawda, z prośbą o pomoc w zażegnaniu tego kryzysu konstytucyjnego, który jest w Trybunale. I to z jednej strony miałoby obniżyć napięcie, o którym być może też za chwilę uda nam się porozmawiać wobec, jakby wokół tego Trybunału Konstytucyjnego, no ale z drugiej strony byłby to też taki dosyć istotny sygnał, że ta cała ósemka wybranych sędziów przez ten obecny Sejm, nie tylko trójka, ta, która złożyła ślubowanie w obecności Karola Nawrockiego, no, że ich status jest równy, krótko mówiąc, tak? I to by z kolei mogło dać wyjście do jakichś kolejnych ruchów wewnątrz tego Trybunału.
1: A jeśli chodzi o samego Bogdana Święczkowskiego, to czy istnieje jakakolwiek możliwość odwołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego?
0: No, istnieje taka możliwość. Znaczy tak, no po pierwsze możliwość taką daje postępowanie dyscyplinarne, które wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego można wszcząć. Natomiast no faktycznie jakby droga, że tak powiem, do tego jest dosyć taka, no, skomplikowana, w sensie, że tam się losuje składy orzekające w tym postępowaniu. Ono jest dosyć długie i nie pewnie takie proste do zrobienia. No, zwłaszcza w tej sytuacji, która jest, tak? Natomiast no, ten wariant, o którym się też gdzieś tam mówi, powiedzmy, w otoczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby w jakimś sensie zostać tutaj zastosowany, no to jest zwołanie takiego zgromadzenia ogólnego sędziów, tak? Czyli to jest, no minimum w nim by musiało wziąć udział 10 sędziów, bo to wynika, znaczy to jeszcze zależy też jak liczyć, ale no załóżmy, że 10, tak? Czyli do tej ósemki wybranej przez obecny Sejm musiałoby dołączyć 2 sędziów z tej grupy wybranej jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. No i wtedy takie zgromadzenie ogólne miałoby kworum do działania, no i tam na nim mogłyby zapaść, powiedzmy, jakieś decyzje w stosunku do prezesa Święczkowskiego, na przykład w postaci uchylenia mu immunitetu, tak? O co już kiedyś wnioskowała w 2025 roku, zdaje się, prokuratura. No teraz się słyszy, że takie wnioski znowu mogłyby do Trybunału wpłynąć i być może tutaj jakieś, że tak powiem, ruchy miałyby miejsce.
1: A jeśli chodzi o te napięcia, o których pan wspominał, no to dotyczą one choćby budżetu na przyszły rok tej instytucji. To też jest ten kamyczek do ogródka, tak? Tego, że sytuacja rzeczywiście jest napięta i wymaga jakiegokolwiek no, unormowania, bo w przyszłym roku instytucja nie będzie miała środków.
0: Tak, no z jednej strony jest to kamyczek i faktycznie coś, co niewątpliwie jakby podnosi tą temperaturę wokół Trybunału, no ale też z drugiej strony nie ma się chyba co tutaj, prawda, oszukiwać, no że jest to też sposób po prostu wywarcia jakiejś takiej presji na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych z nadania PiSu i też na szeregowych pracowników, tak, no bo oni mają perspektywę, ten sędzia, powiedzmy, który przez, nie wiem, 6, 7, 8 lat zarabiał po 30 tysięcy złotych miesięcznie i miał jakieś do tego, prawda, inne udogodnienia, że tak powiem, wynikające z faktu bycia sędzią Trybunału, no to on sobie poradzi, tak? Natomiast ta osoba, taki szeregowy pracownik, który, prawda, no, którego zarobki były niewspółmiernie mniejsze, no on już się może zacząć zastanawiać w sumie, że od czego ja będę, prawda, od stycznia czy od lutego żył. Być może niezbyt to jest eleganckie, ale też no, z drugiej strony jakby finansowanie nadal tej instytucji w takiej formie, w jakiej ona jest, no chyba faktycznie po prostu nie ma sensu. Natomiast to, co ja mówiłem o tym podnoszeniu temperatury, tak, no to też mi chodziło o to, co się pojawiły te informacje 11 września, zdaje się, o tym, że jest szykowane jakieś, powiedzmy, siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego, tak, że tam mieliby się pojawić funkcjonariusze policji i w jakiś sposób ten budynek gmach, że tak powiem, zdobyć. No i tam po tym wydarzeniu zaczęły się, prawda, formować jakieś takie, nazwijmy to, straże tego, takie obywatelskie, powiedzmy, natomiast no, dziwnie pojęte jest to obywatelstwo w tym znaczeniu, w tym kontekście, no bo tam jakieś, prawda, miasteczka, Robert Bąkiewicz, Ruch Ochrony Granic, no takie towarzystwo ogólnie, bym powiedział, prawicowo-awanturnicze się tam grupuje. no, które chce w jakimś sensie zablokować, gdyby taka możliwość jakby faktycznie miała się zrealizować, tak? Takiego siłowego przejęcia tego, tego budynku. No, przedsmak tego w jakimś sensie widzieliśmy w ostatnich dniach w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tak?

0: gdzie tam jedna posłanka PiSu przez 7 godzin prowadziła strajk głodowy, drugi poseł tam przez płot przeskakiwał, no to można sobie wyobrazić, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego no to jednak by to było, no zdecydowanie ten opór byłby większy. No i o to mi chodzi, o to mi głównie chodziło, że jakby jak mówiłem, że obniżenie tej temperatury wokół Trybunału, no bo też w sytuacji, w której, prawda, ci sędziowie wybrani przez PiS wspólnie by wystosowali jakiś, no może nie wszyscy, ale większość na przykład tych sędziów z tymi nowymi wspólnie by wystosowała jakiś taki apel, no to być może na przykład do części tych osób, która tam koczuje, no dotarłoby, że no może to nie jest do końca tak, prawda, jak to Telewizja Republika czy jakieś inne tego typu media przedstawia.
1: No i jeszcze jest jeden wątek, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, a mianowicie Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie wyznaczania i zmian składów orzekających w Trybunale. No a w tym procesie brała udział m.in. Julia Przyłębska. Czy to oznacza kłopoty byłej prezes Trybunału?
0: Znaczy ja nie wiem, czy kłopoty, znaczy w jakimś sensie pewnie tak, natomiast no to tak jak ja zawsze, prawda, dziecku tłumaczę, że to nie są kłopoty, to są konsekwencje, w sensie no coś się robiło, jakieś decyzje się podejmowało. No i może przyjść taki moment, że trzeba będzie po prostu za nie odpowiedzieć, no ponieść jakąś odpowiedzialność, tak? No to, co się, to też, prawda, no nie dziwię się, no nie każdy tam z lupą, prawda, na ten Trybunał patrzy, natomiast no jakoś tam nawet pobieżnie obserwując to, co się wokół tego Trybunału przez ten czas prezesury Julii Przyłębskiej działo, no to tam naprawdę, ja się już jakoś nie chcę wyzłośliwać, mówić o jakimś Trybunale Lekkich Obyczajów i tak dalej, natomiast no tam się naprawdę działy rzeczy złe, te składy były wybierane absolutnie z takim, prawda, żeby mieć absolutną pewność, że wyrok zostanie wydany taki, jakiego oczekuje aktualnie wtedy rządząca większość. Manipulowanie tymi składami no, było dosyć powszechne. Przecież to sami sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ci wybrani przez PiS, oni sami pisali listy, gdzie opisywali to, to manipulowanie składami przez Julię Przyłębską. No więc czy kłopoty? Pewnie tak. Natomiast no, ja wolę stwierdzenie, że to są po prostu konsekwencje tych działań. No.
1: A czy istnieje możliwość, jakakolwiek możliwość podważenia orzeczeń przez te składy, które zostały powołane z naruszeniem, jeśli oczywiście przed sądem zostanie to udowodnione?
0: No pewnie by jakaś taka procedura mogła się znaleźć, natomiast no też pytanie, no bo to są jednak czasy już dosyć, no nie mówię, że jakieś bardzo odległe, tak? Natomiast no już trochę czasu upłynęło od tego momentu, kiedy to się działo, powiedzmy. No więc też pytanie, czy w ogóle byłby sens, prawda, jakby odwracania skutków na przykład tych orzeczeń i tak dalej, tak? Pewnie w jakichś takich bardziej drażliwych, cały czas w jakimś sensie aktualnych sprawach byłyby próby takich działań, natomiast no jakby pewnie w większości pozostałych już po prostu, no mówiąc tak kolokwialnie, machnięto by na to ręką i by po prostu byśmy nad tym wszystkim przeszli dalej, no.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił analityk prawny Polityki Insight, pan Maciej Czapluk. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo.
1: Dziękuję również państwu, ale polecam zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje w skrócie, a zaraz po nich porozmawiamy o napięciach na linii Kanada-Stany Zjednoczone, ale nie tylko, bo w tę grę została również wciągnięta niejako Unia Europejska. No i będzie jeszcze temat ten, który nad Wisłą jest wyjątkowo żywy, a mianowicie stała amerykańska baza wojsk w naszym kraju. Mamy wczoraj potwierdzenie ze strony Donalda Trumpa o tym, że no, prace są zaawansowane i istnieje prawdopodobieństwo, że niebawem już poznamy lokalizację tej bazy. No ale z drugiej strony kilkadziesiąt razy od kiedy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, Donald Trump mówił o tym, że pokój jest już na wyciągnięcie ręki. Czy możemy wierzyć amerykańskiemu przywódcy? O tym już za chwilę.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Niskie ceny. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana.

0: szybciej, prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Tuż przed startem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zapraszam na spotkanie z dyrektorką artystyczną gdyńskiej imprezy Joanną Łapińską. O programie festiwalu, o selekcji, o wydarzeniach specjalnych i nagrodach porozmawiamy już w sobotę o godzinie 9:06. Audycja Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik. Zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Punktualnie 11:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu, był kandydatem klubu Rozwój Plus. Za jego wyborem głosowało 254 posłów. 167 poparło kandydaturę Marcina Ociepy, zgłoszoną przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja rządowa nie głosowała za Marcinem Horałą, ale przeciw Marcinowi Ociepie. Tak mówiła w Polskim Radiu 24 Marzena Tabor Olszewska z Dziennika Rzeczpospolita.
6: Nie było z pewnością to głosowanie z sympatii do Marcina Horały i jakiejś wielkiej do niego tutaj miłości. Zdecydowanie było to głosowanie po prostu przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, no i trochę zagranie na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu.
5: Stanowisko szóstego wicemarszałka Izby było nieobsadzone od 3 lat. Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało Elżbietę Witek, ale ta kandydatura przepadła w głosowaniu. Nie zabraknie paliwa w naszym kraju, uspokaja nasz gość Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury, ale dodaje, że ceny na stacjach mogą być bardzo wysokie. Ma to związek z konfliktem na Bliskim Wschodzie, blokadą cieśniny Ormus i uszkodzeniem rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Dlatego Orlen musi kupować paliwo u jednorazowych dostawców, a to winduje ceny, wyjaśniał w Polskim Radiu 24 Daniel Czyżewski.
7: Kiedy spółki saudyjskie powołują się na siłę wyższą, czyli uszkodzenie tego gazociągu, brak możliwości realizacji dostaw, to pracownicy, handlowcy Orlenu szukają dostaw na rynku spotowym, czyli rynku jednorazowych zakupów i muszą mierzyć się z dużą konkurencją ze strony innych europejskich państw, innych europejskich spółek i kupują paliwa za ceny rynkowe teraz, które są bardzo wysokie i to sprawia, że też ceny na stacjach będą przez to wysokie.
5: Za litr popularnej benzyny 95-oktanowej płacimy blisko 8 zł. Cena litra oleju napędowego zbliża się do 9 zł. 60 wystaw z udziałem ponad 130 artystów. W stolicy rozpoczyna się Warsaw Gallery Weekend. To coroczny przegląd sztuki współczesnej, w którym uczestniczą prywatne galerie z Warszawy, także innych polskich miast, powiedziała Polskiemu Radiu dyrektorka wydarzenia Joanna Witek-Lipka.
8: Nasze wydarzenie skupia z jednej strony galerie, które pracują na co dzień i mają swoje stałe siedziby w Warszawie, ale nie tylko, bo od 2 lat mamy sekcję WGW+, czyli mamy tam dodatkowe wystawy, które są proponowane przez galerie spoza Warszawy, przez fundacje, ale też na przykład kolektywy artystyczne, a nawet wystawy proponowane przez kolekcjonerów.
5: Warsaw Gallery Weekend potrwa do niedzieli, ale niektóre ekspozycje i wydarzenia towarzyszące będą dostępne dla publiczności do 24 listopada. Szczegółowy program wydarzeń jest na stronie warsawgalleryweekend.pl.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 33 minuty po godzinie 11:00.

0: komem też.
1: A razem z nami już teraz dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, ja chciałem zacząć od kwestii bardzo żywotnych dla nas po tej stronie Atlantyku, szczególnie w Polsce, bo mamy niepokojące informacje ze strony amerykańskich mediów. Chodzi tutaj o redukcję wojsk w Europie. Z jednej strony mamy doniesienie o 25 tysiącach, z drugiej strony o 40 tysiącach amerykańskich żołnierzy. Czekamy na koniec roku, kiedy ten przegląd wojsk się zakończy. To jest perspektywa, która może się ziścić, że nawet 40 tysięcy Amerykanów opuści stary kontynent?
2: Nie wydaje mi się, że było to realne. Aczkolwiek oczywiście z takim graczem jak Donald Trump zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że nieprzewidywalne może się wydarzyć. Natomiast myślę, że to jest urażona duma Donalda Trumpa, ponieważ nic nie idzie po jego myśli i najprawdopodobniej jego partia przez niego przegra wybory za 40 parę dni, a do tego jeszcze Kanada z Unią Europejską zacieśnia relacje. Więc wszystko, co jest pozytywne i nie jest przeciwko niemu, on odbiera jako działanie przeciwko niemu i myślę, że to są jego osobiste problemy po prostu.
1: Ale w gąszczu tych kontaktów i w gąszczu tych animozji jest też takie światełko w tunelu, jasny punkt, a mianowicie to jest Polska. Donald Trump wczoraj w swoim serwisie Truth Social poinformował, że dzięki współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim osiągnięto postęp w planach utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ba, dodał nawet, że lokalizacja wkrótce zostanie ogłoszona. To z jednej strony jest wycofanie wojska, z drugiej strony ich przebazowanie. To jest tak, że te wojska, które z innych krajów zostaną wyłączone, one mogą stworzyć podstawę personelu tej stałej bazy wojskowej w Polsce? Czy będą to zupełnie nowi żołnierze? I czy rzeczywiście te stosunki na linii Warszawa-Waszyngton są tak dobre?
2: Nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo po pierwsze z Donaldem Trumpem powinniśmy naprawdę przestać się już przejmować tym, co on mówi, zwłaszcza jeżeli robi to przez swoją tubę propagandową, jaką jest Truth Social, bo on mówił, że nie wycofa z Polski wojsk, obiecał to osobiście swojemu przyjacielowi Karolowi Nawrockiemu, po czym stwierdził, że je wycofa. Teraz mówi o bazach, że już dzięki tej wspaniałej relacji one już tu zaraz powstaną, więc jak powstaną, to wtedy myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać. Natomiast Donald Trump zachowuje się obecnie w stosunkach międzynarodowych nie przymierzając. Ja wiem, że to jest ostre porównanie, jednak moim zdaniem faktyczne, jak Władimir Putin. I działa na korzyść tego osobnika. Także ja wiem, że deklarowana jest przyjaźń między prezydentami Stanów Zjednoczonych i Polski, natomiast ja nie widzę jej wymiernych efektów jeszcze. A mija już półtora roku, więc nie wiem, czy i kiedy zobaczymy takie efekty.
1: Czyli nie powinniśmy się zbytnio przejmować tym, co napisał na Truth Social, jeżeli chodzi o te bazy. Nie powinniśmy wykazywać zbyt dużego entuzjazmu na tym etapie, dopóki jeszcze łopaty wbite nie zostaną?
2: Absolutnie nie, zwłaszcza, że prezydent Nawrocki nie ma tutaj żadnych kompetencji. To musi wykonać rząd, bo to jest jego odpowiedzialność. No i jak rozumiem, wizyta oficjeli amerykańskich z Pentagonu służyła właśnie temu, gdzie spotykali się z ministrem obrony Kosiniakiem Kamyszem, żeby ustalić takie lokalizacje. Natomiast czy do tego dojdzie, no to mamy tutaj całkowicie sprzeczne informacje, bo z jednej strony tak, przedstawiciele Pentagonu mówią i establishment obronny ze Stanów Zjednoczonych mówi, że trzeba być bliżej granicy z Rosją, no bo Rosja jest tym zagrożeniem, a z drugiej strony Trump mówi, że zostawi w ogóle Europę, no a ostatnio jak sprawdzałem, Polska jest w Europie i w Unii Europejskiej, wycofa, tak jak pan przytoczył te ostatnie zapowiedzi, 40 tysięcy żołnierzy, no to tu nie ma absolutnie żadnego sensu to, co mówię. Poza tym trzeba pamiętać, że ostatnio też w Polsce była taka dyskusja, że te bazy mają być na zachodzie Polski ze względu właśnie na to, żeby nie były na wschodzie, bo byłyby bezpośrednio zagrożone atakiem ze strony Rosji, a to chodzi o to, żeby one od linii frontu ewentualnej były troszkę oddalone, żeby je można było szybko i skutecznie zmobilizować. Ale to w sumie można robić także z Niemiec, z baz z Niemiec, bo infrastruktura jest już na tyle dobra, z tego co słucham ekspertów.

0: wojskowych. Więc ja to póki co, póki nie mamy żadnych faktów, tylko ciągłe deklaracje, traktuję jako zagrywki polityczne i właśnie tak często zwracam uwagę na tą urażoną dumę Donalda Trumpa.
1: A jeśli chodzi o jego urażoną dumę, no to na pewno dużo tutaj też dzieje się na linii Kanada-Stany Zjednoczone.

0: Czego Donald Trump chce ingerować w stosunki na linii Kanada-Unia Europejska?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj też powinniśmy zacząć od ustalenia faktów. Donald Trump grozi Kanadzie, że przyłączy to państwo jako 51. stan do Stanów Zjednoczonych. To jest zapowiedź agresji. W odpowiedzi na to Kanada zaczyna zacieśniać relacje, integrować się z całkowicie pokojową Unią Europejską, która od początku swojego zarania była projektem pokojowym i nawiązywać, zacieśniać współpracę, która w ogóle nie jest antyamerykańska, bo ona nie jest przeciwko komukolwiek. Natomiast Donald Trump odpowiada słowami, powiem jeszcze raz dobitnie, Władimira Putina. To Putin zawsze postrzegał integrację europejską jako zagrożenie dla siebie i teraz Trump używa tej narracji. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak narzekanie na to, że Kanada się integruje z Unią Europejską, jak to, że rosną ceny ropy naftowej, bo Trump zaatakował Iran, a Trump narzeka i mówi, że to jest sprawka Ukraińców, którzy atakują rafinerię w Rosji. To jest absolutne oderwanie od faktów i odklejenie się od rzeczywistości Donalda Trumpa i powinniśmy to ciągle powtarzać, bo jest niestety tak, że w Unii Europejskiej bardzo duża grupa polityków, w Polsce też mamy po prawej stronie takich polityków, którzy żyją w tym oderwaniu od faktów i to naprawdę jest już niebezpieczne.
0: A kto bardziej zyskałby na takim zacieśnieniu współpracy kanadyjsko-unijnym, Unia Europejska czy Kanada? Czy nie możemy tutaj mówić o tym, że któraś strona byłaby bardziej wygrana, bo byłyby to korzyści dla obu stron?
1: A wie pan co, to już możemy odpowiedzieć na to pytanie. Ja tej odpowiedzi teraz nie mam, bo Kanada od lat i Unia Europejska mają podpisaną umowę CETA, czyli o współpracy handlowej i inwestycyjnej. I ta integracja jest już bardzo głęboko posunięta i daleko. I to trzeba by było sprawdzić, jak po prostu na liczbach, jak te gospodarki na tym zyskują. Natomiast pamiętajmy, że w Kanadzie mieszka mniej więcej tyle osób, co no już więcej niż w Polsce, ale to naprawdę nie jest wielka gospodarka, więc i wpływ tej współpracy na gospodarkę europejską byłby naprawdę znikomy. Znaczy jest de facto.
0: A patrząc na to, co niebawem w Stanach Zjednoczonych się wydarzy, to wszyscy patrzymy na przyszły tydzień. No, w przyszłym tygodniu Donald Trump ma wydać oficjalną kolację na cześć chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. I zastanawiam się, czy możemy spodziewać się jakichś efektów tego spotkania przywódców tych dwóch największych na świecie gospodarek. Czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu? To będzie tylko kurtuazja i załatwianie biznesów, ale gdzieś po cichu? Czy będzie jakiś widoczny efekt tego spotkania i tych rozmów?
1: Spraw do załatwienia między dwoma najważniejszymi mocarstwami na świecie jest ogrom. I na przykład ostatnio eksperci, przynajmniej ze strony amerykańskiej, zaczęli nawoływać, żeby z Chinami się dogadać odnośnie rozwoju technologii AI, bo coraz bardziej się mówi o zagrożeniach dla ludzkości ze strony tej technologii. Natomiast historia prezydentury Donalda Trumpa, poprzedniej jak i tej, pokazuje, że on nigdy nic nie załatwia z Chinami. Nie doszło jeszcze do żadnych ustaleń konkretnych, nie podpisano żadnej umowy, mimo ogromnych deklaracji. Więc jeżeli będziemy bazować na tym, co Donald Trump osiągnął w tych relacjach, to na razie jeszcze nic. Więc szczerze, no nie spodziewałbym się konkretnych działań i kroków.
0: A to jest bardzo ciekawy wątek z tą sztuczną inteligencją, bo na tej kolacji mają być giganci z branży AI. I teraz tak naprawdę pan mówi o wprowadzeniu zabezpieczeń, które mogłyby towarzyszyć temu szybkiemu rozwojowi zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, ale czy któraś ze stron mogłaby być gotowa na to, żeby takie zabezpieczenia wprowadzić? No bo jeśli Stany Zjednoczone by je wprowadziły, no to Chiny prawdopodobnie wykorzystałyby ten czas na to, żeby nadrobić swoje zaległości.
1: A tu nie jestem ekspertem od tej technologii, więc nie będę się autorytatywnie wypowiadał. Natomiast od strony politycznej mogę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone są absolutnie zderegulowanym systemem z minimalnym udziałem rządu federalnego. Zresztą Donald Trump właśnie taką politykę prowadzi. Natomiast Chiny, jeżeli zrozumieją jakieś zagrożenie, to działają. I to jest właśnie ten niewygodny moment, kiedy ja będę chwalił totalitarny rząd, który dopuszcza się także ludobójstwa, chociażby na Ujgurach.

0: Natomiast jeżeli popatrzymy na rozwijanie źródeł odnawialnej energii, no to Chiny dominują, dlatego że partia komunistyczna Xi Jinpingu uznał, że to jest zagrożenie. I tyle. A poza tym, że to się opłaca. Więc tak, Chiny mają do nadgonienia. Tak, podejrzewam, że jakiekolwiek umowy ze Stanami czy z kimś innym, jeśli uznają za stosowne, będą je łamały, tak jak do tej pory. Jak na przykład do tej pory zawsze oskarżano Chiny nie tylko o ceny dumpingowe, ale także o kradzież własności intelektualnej. Natomiast jeżeli władze chińskie uznają, że to jest w interesie także ich i całej wspólnoty międzynarodowej, to rzeczywiście widzę szansę, że byłoby możliwe takie porozumienie. Natomiast nie bardzo wierzę w to, że po stronie Stanów Zjednoczonych będzie na to wola, bo mamy czynnik polityczny, czyli Donald Trump, który jest zupełnie niesprawczy i nieprzewidywalny. No a wielki biznes amerykański to jest wielki biznes amerykański. Im zależy przede wszystkim na pieniądzach i widzimy, że oni są w stanie zrobić wszystko. Więc nie wiem, czy rząd chiński z kim miałby się dogadywać? Z Trumpem czy z Wielką Piątką firm technologicznych?
1: A jeśli chodzi o różnego rodzaju rzeczy kontrowersyjne, które pojawiły się w ostatnim czasie, no to mamy raport niezależnej misji ONZ do spraw Iranu i w tym raporcie no, zatrważające informacje. Za lutowe ataki na szkołę w Mina, pihalę sportową w Lamert w Iranie odpowiadają Stany Zjednoczone. Za ten atak można uznać za zbrodnię wojenną. No to są bardzo mocne słowa i to nie jest pierwsza komisja, która doszła do takich wniosków. Czy spodziewa się pan doktor jakiegokolwiek odzewu ze strony świata, jeśli chodzi o te wydarzenia, jeśli chodzi o to, co Stany Zjednoczone zrobiły w Iranie, czy biorąc pod uwagę pozycję Waszyngtonu, to nie powinniśmy się tego spodziewać?
0: Raczej niestety ta druga opcja. To była zbrodnia wojenna. Niestety są podejrzenia, że to celowo nawet było zrobione.
1: Halo, halo, halo.
0: W tej sprawie. Tak, czy mnie słychać?
1: Tak, już pan doktor halo? Wrócił. Przez chwilę mieliśmy małe Jasne. Problemy techniczne, ale już jesteśmy.
0: No, to mówiłem tylko, że nie powinniśmy się za wiele spodziewać. Stany Zjednoczone mają taryfy ulgowe. Ulgową jako wciąż postrzegane są jako największa demokracja na świecie, która no, ogólnie przestrzega praw człowieka, co oczywiście nie jest zgodne z faktami. Natomiast no cóż, Rosjanie masowo dopuszczają się ludobójstwa, niewiele możemy im zrobić i tak samo będzie ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że skala jest oczywiście nieporównywalna, bo my tu mówimy o konkretnym jednym wydarzeniu tragicznym.
1: A co ta największa demokracja świata może jeszcze zrobić, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się unormowała? Bo końca wojny na razie nie widać. Są kolejne rozdziały, które wpływają na światową ekonomię. Są kolejne rozdziały, które wpływają na to, ile płacimy na stacjach paliw. A co za tym idzie? Ile płacimy we wszystkich też sklepach? Widzi pan tutaj możliwość tego, żeby jeszcze przed połówkowymi wyborami doszło do jakiegoś znaczącego wydarzenia, które mogłoby przybliżyć zakończenie tej wojny? Czy rzeczywiście wszystko dziać się będzie, tak jak twierdzi Donald Trump, po wyborach?
0: No, zależy, który Donald Trump, dzisiejszy czy wczorajszy? Wczorajszy, bo wczoraj mówił, że pokój jest już blisko, po raz setny. Jeszcze muszę tylko nadmienić, że największą demokracją są Indie, natomiast taką najpotężniejszą Stany Zjednoczone. Ale wracając do pytania, no co musiałoby się stać tak naprawdę, to Donald Trump musiałby wycofać się z tej wojny napastniczej, którą rozpoczął z Izraelem. Czy on to zrobi? No, szczerze to nie wiem, bo biorąc pod uwagę jego osobowość i dokonania dotychczasowe, to, że on tę wojnę ciągnie, tą kilkudniową czy dwutygodniową wojnę ciągnie już siódmy miesiąc. Ciekawe, kogo nam to przypomina, który deklarował zwycięstwo w wojnie w trzy dni, a piąty rok toczy wojnę. To on może to zrobić, podejrzewam, zaraz przed wyborami i obawiam się, że dla wyborców amerykańskich to wciąż może mieć znaczenie. To znaczy, on doprowadzi do tak tragicznej sytuacji gospodarczej, jeszcze bardziej niż teraz, a będzie

0: będziemy mierzyć się już niedługo z kryzysem no, porównywalnym chyba tylko do 1973 roku, kiedy państwa OPEC przestały ograniczyły eksport ropy. I on to może zrobić zaraz przed wyborami, żeby amerykańscy wyborcy mieli w pamięci to, że wczoraj zakończyła się wojna i w sumie ten Trump to, nie wiem, nie jest taki zły, bo mógł zabić, a nie zabił. Troszkę na takiej zasadzie.
1: Ale wtedy Stany Zjednoczone będą musiały wyłożyć 1 200 000 000 000 dolarów, nie licząc kosztów obsługi długu, no bo padła ta zapowiedź Donalda Trumpa o tym, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma 5000 dolarów, jeśli Republikanie wygrają w tych wyborach. Myśli pan, że scenariusz, no, przyjmując oczywiście, że Republikanie wygrają te wybory, to rzeczywiście to będzie zastrzyk gotówki dla Amerykanów i to też może sprawić, że oni zagłosują właśnie na Republikanów, a nie na Demokratów?
0: To muszę sobie pozwolić na odpowiedź pytaniem na pytanie. A czy Donald Trump dotrzymuje obietnic?
1: No nie już.
0: Ale także to... no ja nie widzę takich szans i Republikanie przegrają te wybory. Na pewno stracą Izbę Reprezentantów, a prawdopodobnie i Senat, czego z arytmetyki wyborczej wynikałoby, że nie powinni tracić Senatu, bo wybory są głównie w bezpiecznych okręgach dla Republikanów. Natomiast Donald Trump jest tak niszczycielską mocą, że nawet tam Republikanie już mogą zacząć przegrywać i demokraci mogą odbić Senat.
1: I jaki to będzie miało wpływ na drugą część kadencji Donalda Trumpa? Te jego dziwne zapędy zostaną znacznie ograniczone?
0: Praktycznie tak. Natomiast on, ja podejrzewam, bo ja twierdzę już od jakiegoś czasu, że on się osuwa w swoich dyktatorskich zapędach coraz bardziej. Jak każdy dyktator, któremu obsuwa się grunt pod nogami i zacznie jeszcze bardziej drastyczne ruchy wykonywać, łącznie na przykład z moim zdaniem z wyprowadzaniem wojska na ulicę, to co już próbował testować. Czy mu się to uda, to inna sprawa, ale moim zdaniem będzie próbował.
1: A jeśli chodzi o rok 2028, bo on przyjdzie szybciej niż nam się wydaje. Zgodnie z 22 poprawką do Konstytucji Trump zostać prezydentem po raz trzeci nie może. Ale biorąc pod uwagę no, choćby gadżety, które w gigantycznej liczbie sprzedawane są za oceanem, no to wygląda jakby nie było to problemem dla amerykańskiego przywódcy. Widzi pan doktor taką możliwość, że Donald Trump będzie próbował jakiejkolwiek drogi do tego, żeby tę trzecią kadencję zdobyć? Czy to jest tylko taka gra, która ma wzmocnić, choć biorąc pod uwagę popularność Donalda Trumpa, nie wiadomo, czy to nie zaszkodzi ewentualnemu innemu kandydatowi Republikanów.
0: No i właśnie zadał pan bardzo kompleksowe i takie w punkt pytanie, bo on na pewno będzie starał się to robić, bo już to robi. To nie są przypadki, to nie są jakieś zabiegi PR-owe, znaczy one, to są zabiegi PR-owe, ale one są wpisane w całość zabiegów Donalda Trumpa, który już sugerował i Republikanie też to sugerowali z ruchu MAGA, jak to zrobić, czyli zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone są w jakimś egzystencjalnym zagrożeniu i trzecia kadencja jest konieczna. Natomiast ja widzę bardzo dużą szansę, że się to nie uda, ponieważ Republikanie jako partia nie są całkowicie pro-Trumpowscy. Oni wspierają Trumpa dlatego, że jak mu się sprzeciwiali, to przegrywali wybory. A teraz będą go wspierać, przegrają te wybory prawdopodobnie. No i tu się może zacząć przyspieszony proces erozji poparcia dla Trumpa także wśród czołowych polityków. Jeżeli to nastąpi, no to już będzie dla Trumpa równia pochyła i wtedy żadne z jego planów jeszcze bardziej nie wypalą niż nie wypalają do tej pory.
1: A może paradoksalnie nie ma takiego zagrożenia, że jeśli to demokraci wygrają te wybory, tak jak pan doktor mówił, to wtedy Donald Trump będzie mógł realizować swoją tę negatywną agendę i negatywną propagandę, wskazując na to, że wszystko co złe w kraju, no to dzieje się właśnie przez demokratów, którzy rządzą teraz.
0: Tak, on będzie to robił na pewno i moim zdaniem on przygotowuje kolejny zamach stanu, tak samo jak był współodpowiedzialny za przygotowanie poprzedniego, nieudanego, denializm wyborczy, czyli zaprzeczanie wynikom demokratycznym,

0: nielegalnych wyborów, to jest to, co robił. I teraz też będzie prawdopodobnie to robił. No pytanie, jak się zachowa reszta republikanów, jak się zachowa reszta społeczeństwa, bo poparcie dla Trumpa jest dramatycznie niskie.
1: I czy oprócz sytuacji gospodarczej coś jeszcze tak drastycznie wpływa na to właśnie poparcie pańskim zdaniem? Czy to głównie, no jest to głosowanie portfelem po prostu? No, cena galona benzyny kosztuje ponad 6 dolarów, więc no, Amerykanie jak są na stacji benzynowej, to nie dowierzają.
0: Dokładnie tak i myślę, że znowu ta sugestia w pana pytaniu jest słuszna, bo te skandaliczne rzeczy, które robił Trump, żeby zniszczyć demokrację w Stanach Zjednoczonych, od przejmowania wymiaru sprawiedliwości po wyprowadzaniu paramilitarnych grup na ulicę, co skutkowało zabójstwami obywateli, to ograniczyło jego poparcie wśród demokratów, którego i tak nie miał, i niezależnych. Natomiast wyborcy republikańscy i wyznawcy Trumpa, no ich nic innego nie było w stanie przekonać niż to, że galon kosztuje ile kosztuje, a jeżeli galon tyle kosztuje, to wszystko inne, co jest transportowane, a jest wszystko transportowane, kosztuje więcej, czyli w skrócie inflacja ich przekonuje do tego, żeby odsunąć tę ekipę od władzy.
1: A ta najbiedniejsza część Stanów Zjednoczonych, ci w południowych Stanach, ci, którzy no, są trochę zapomnieni przez system i nie mają dostępu choćby do opieki zdrowotnej, do ubezpieczeń, oni zweryfikowali przez te gospodarcze wydarzenia swoje nastawienie do republikanów, czy to też, biorąc pod uwagę, że nie wpływa na nich aż tak bardzo ich, no, powiem kolokwialnie, nie ruszyło?
0: Wpływa zdecydowanie, bo po raz pierwszy, to bodajże ten sondaż ukazał się 2-3 tygodnie temu, po raz pierwszy od czasów już dla mnie niepamiętanych, większość Amerykanów uważa, że demokraci lepiej sobie radzą z gospodarką niż republikanie. Taki to upadł pewien mit, bo to był mit. On nie ma żadnego poparcia w rzeczywistości, bo zawsze za administracji prezydentów demokratycznych gospodarka amerykańska miała się lepiej. Jednak większość Amerykanów wciąż uważa, że to republikanie są lepsi, jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką. Nawet to się zmieniło. Natomiast chciałem tylko jeszcze zauważyć, że ubodzy Amerykanie, brak dostępu do opieki zdrowotnej, ich to na przykład, czy brak do dobrej edukacji, bo nie ma tam publicznej edukacji, tak jak w Europie, ich to bardzo nie dotyka. Ich bardziej dotyka to, bo to jest model amerykański, że w ich portfelach zostaje coraz mniej pieniędzy, żeby sobie prywatną opiekę zdrowotną i prywatną edukację opłacić.
1: Doktor Karol Schulz, Uniwersytet Wrocławski, był razem z nami. Tu musimy postawić kropkę. Niestety, panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Poczamy!

0: reklamie. Autopromocja.
1: Fantastyczne zdjęcia, niebanalna historia. Kontrast między dwoma światami, czyli studencki Oscar dla filmu Kamathipura Express. Będzie o Bombaju i kulisach powstawania nagrodzonego filmu. Dziś w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry Państwu. U prezydenta Nawrockiego rozmowy o bezpieczeństwie. Premier Tusk jest na Ukrainie. Pokazuje solidarność z walczącym krajem. Jest nowy, szósty wicemarszałek Sejmu. Został nim Marcin Horała z Rozwoju Plus. Kandydat PiSu przegrał głosowanie. Są powroty do polskiej kadry i debiuty. Trener piłkarskiej reprezentacji ogłosił powołania na mecze Ligi Narodów. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna rozmowy z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Temat jest jeden, ale bardzo ważny. To bezpieczeństwo, w tym ostatnie groźne prowokacje Rosji. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Wiemy, że sytuacja jest poważna. Rosja atakuje coraz bliżej naszej granicy. Rząd ostrzega przed dalszymi prowokacjami Kremla. Czego możemy się spodziewać po rozmowach u prezydenta?
2: No, z pewnością jednym z omawianych tematów będzie raport CIA przekazany polskim władzom przez szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej Johna Ratcliffe'a. Według wcześniejszych słów premiera raport zawiera możliwe scenariusze zdarzeń na najbliższe miesiące. No i wczoraj w Sejmie premier Tusk ostrzegał przed eskalacją rosyjskich działań przed zimą, tak aby wyczerpać Ukraińców, odciąć im prąd, ogrzewanie i dostawy zagranicznej pomocy, czy to wojskowej, czy humanitarnej. Chodzi również o ataki dronów i rakiet na terytoria państw wspierających Ukrainę, w tym Polskę, tak aby naruszyć sojuszniczą integralność NATO. Posłuchajmy premiera Donalda Tuska.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
2: Rosyjska eskalacja działań wojennych na pewno wybrzmi dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. Poważne sprawy wymagają poważnej dyskusji, czasami w wąskim, zamkniętym gronie, bez kamer i mikrofonów, tak by przypadkiem dyskusja nie zmieniła się w polityczny teatr. Pewne podziały trzeba zasypać, gdy chodzi o bezpieczeństwo państwa, daje do zrozumienia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy. Ja chcę obniżyć ceny paliw. Pan prezydent tutaj nie podpisuje ustaw w sprawach związanych z sejf. Mamy inną różnicę. Te pieniądze pracują pomimo weta pana prezydenta w polskim przemyśle zbrojeniowym i wzmacnia polską armię, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
2: Prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że w ocenie prezydenta bezpośrednie rozmowy, czy to z ministrem obrony narodowej, czy to z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odniosą lepszy skutek.
5: I to jest najwłaściwszy format w tej chwili do tego, by rozmawiać o poważnych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dodam też, że na bieżąco, codziennie pan prezydent jest informowany o wszystkich incydentach, wszystkich zagrożeniach, które dotyczą Polski, więc na ten moment pan prezydent nie widzi potrzeby tu i teraz, w tym momencie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Panowie Kukuła i Kosiniak-Kamysz zmierzają do Pałacu Prezydenckiego, a jak pisała wcześniej Wirtualna Polska, zarówno obóz prezydencki, jak i koalicja rządząca przechodzą do międzynarodowej ofensywy w tematach bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk pojechał na Ukrainę, prezydent Karol Nawrocki wybiera się na forum ONZ w Nowym Jorku, a później na Bliski Wschód. Za to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wkrótce poleci do Waszyngtonu.
1: Michale, podczas rozmów w Pałacu Prezydenckim może się pojawić jeszcze jeden temat. To

0: stała baza amerykańskich wojsk w naszym kraju i najnowszy komunikat Donalda Trumpa. Co wiemy na ten temat?
1: Rzeczywiście mamy wpis w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, który jeszcze nie jest aktem prawa albo umową międzynarodową, no ale wskazuje na znaczący postęp w rozmowach dotyczących stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydent Trump podkreślił, że dzieje się tak, tu cytat, dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski. W ubiegłym tygodniu amerykańska delegacja wspólnie z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej zwiedzała potencjalne lokalizacje dla amerykańskiej bazy. Wojska amerykańskie prędzej niż nad Wisłą będą stacjonować nad Odrą lub Wartą. Posłuchajmy wiceministry obrony narodowej Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
2: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
3: Zainwestujemy, to jest wielka inwestycja, wydatek, który jest inwestycją. Jesteśmy gotowi i trwają zespoły, posiedzenia zespołów negocjacyjnych. Za tydzień będę rozmawiał o tym waszyngtońskim sekretarzem wojny Pittem Hegsethem.
1: Polska inwestycja w infrastrukturę dla wojsk USA będzie kosztować ponad 10 miliardów złotych i według różnych scenariuszy po utworzeniu stałej amerykańskiej bazy obecność wojsk USA w Polsce może sięgnąć od 10 do nawet 15 tysięcy żołnierzy.
0: Prezydent Nawrocki rozmawia z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Temat stałej bazy wojsk USA w Polsce może się pojawić, ale głównym tematem spotkania są rosyjskie prowokacje przy granicy. O tym wszystkim informował Michał Makowski. Dziękujemy za relację. O tym, że zagrożenie jest realne, przekonali się wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W stronę Polski leciał odrzutowy dron. W wielu miejscach zawyły syreny alarmowe. Na telefony przyszły alerty RCB. Ostatecznie rosyjski bezzałogowiec spadł na Ukrainie, 4 kilometry od naszej granicy. W Chełmie, które jest położone 21 kilometrów od granicy, jest Przemysław Lis. Dzień dobry, Przemku.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak mieszkańcy zareagowali na alert i wyjące syreny i czy te powtarzające się alarmy nie uśpią ich czujności?
4: Granica jest blisko, więc większość ludzi, z którymi tu rozmawiałem, podkreślała, że obawia się tego, co przyniosą kolejne dni, tygodnie i miesiące. Alarmów jest coraz więcej. Niektórzy mówią, że czują strach, inni z kolei podkreślają, że powoli przyzwyczajają się do alertów RCB i wycia syren. Kilkukrotnie słyszałem także o panice, do jakiej miało tu dojść, a która miała objawiać się masowym wykupywaniem asortymentu w sklepach. Sprawdziłem to i w kilku dużych marketach nic takiego jednak nie zauważyłem. To jednak dowód, że to, co dzieje się tuż za polską granicą, jest coraz bardziej obecne w rozmowach mieszkańców i grozi szerzeniem dezinformacji. To także dowód, że pomimo piątego już roku od pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainie, w ciągu ostatnich miesięcy w Polsce, w tym w Chełmie, znacząco rośnie obawa o to, co przyniesie przyszłość.
5: Każdy się boi. Nie tylko ja. Wszyscy się boimy. To jest niebezpieczne. Przecież to jest granica, blisko.
6: Jak się pani poczuła, gdy usłyszała pani syreny?
7: Takie zaniepokojenie trochę. No ale to już nie wiadomo, co oni w końcu tutaj kombinują. Czy to będzie, czy to nie będzie.
6: A ludzie się boją?
7: No tak. To jest takie właśnie... Dla mnie to oni tak narzucają nam to wszystko. Jakby odpycham od siebie, że to w ogóle takie rzeczy będą miały miejsce. No ale no jednak gdzieś ten strach tam jest. No ale tak, żeby się szykować, czy coś, to nie.
8: Wiadomo, no wojna się dzieje blisko naszej granicy, więc no, jakieś tam niebezpieczeństwo istnieje. No póki co nic się... Generalnie złego nie stało, więc trzeba uważać, stosować się do tego, co służby mówią i tyle.
6: A boi się pan tego, że coś może jednak przelecieć na naszą stronę?
8: Przelecieć może, no i jakie to stanowi zagrożenie, tak naprawdę nie wiemy, nie? Przypadkowy dron, no, zależy gdzie uderzy, prawda? Może uderzyć w coś.
9: No słyszałam, w schronie siedzieliśmy, bo ja jeszcze do szkoły chodzę, to nas ściągali. Tak szczerze, to w sumie nic takiego. No jak spadnie, to spadnie, no, no trudno, no nic nie zrobimy.
4: Ze względu na planowane ćwiczenia dziś w Chełmie ponownie zawyły syreny. Służby oraz władze miasta pozostają jednak w pełnej gotowości, aby ogłosić alarm, gdy ponownie pojawi się ryzyko przekroczenia granicy przez rosyjskie drony. Niestety to, że do tego może dojść, jest coraz bardziej prawdopodobne. Rosja codziennie praktycznie bombarduje Ukrainę. Coraz częściej za cel obiera sobie też jej zachodnią część.
0: Alerty, syreny alarmowe oraz myśliwce w powietrzu to nowa codzienność mieszkańców wschodniej Polski. Pamiętajmy, zagrożenia nie wolno lekceważyć i zawsze lepiej dmuchać na zimne. Rękę na pulsie w Chełmie trzyma nasz reporter. Dziękujemy za relację. Polska coraz częściej podrywa myśliwce, gdy Rosja atakuje w centrum Ukrainy. Tak było m.in. dzisiaj rano. Wcześniej samoloty startowały, aby patrolować niebo pod

0: podczas ataków na zachodnią Ukrainę. Skąd ta zmiana? Jak wyjaśniał na naszej antenie pułkownik w stanie spoczynku profesor Zdzisław Śliwa, działania Rosji są nieprzewidywalne i dlatego, podkreślił, musimy być gotowi na różne scenariusze.
1: No trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, że nie jest pewne, w jakim kierunku polecą te drony już z napędem odrzutowym, czyli bardzo skuteczne o dużym zasięgu. Polska musi reagować. Chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli i bezpieczeństwo naszej infrastruktury. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to już miało miejsce, czy we wrześniu ubiegłego roku było bardzo dużo tych dronów. Było też uderzenie, gdzie eksplodował dron na terenie Polski. Także nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą skutki, jakie będą decyzje Rosjan. Być może Polska będzie kolejnym celem. Rosja też być może dąży do pewnej prowokacji. Być może chce, aby Polska wykonała ruch, zestrzeliła dron i wtedy byłoby to bardzo korzystne dla propagandy rosyjskiej. Nie możemy nie reagować na takie zagrożenia, gdyż Rosja jest bardzo nieprzewidywalna.
0: Tak mówił nasz gość, pułkownik w stanie spoczynku, profesor Zdzisław Śliwa. Na Ukrainie jest premier Donald Tusk. Przyjechałem, aby pokazać, że kraj ten nie jest sam, mówi szef rządu. Premier Tusk bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Uczestniczy w nim Ukraina oraz przedstawiciele 7 państw regionu Karpat. Na miejscu jest nasz wysłannik Paweł Buszko.
2: Przywódcy spotykają się w ośrodku ukraińskiego prezydenta w pobliżu Bukowelu w Karpatach. Donald Tusk zaznaczył, że przyjechał, żeby pokazać polską solidarność wobec Ukrainy.
3: Pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
2: Przed wyjazdem na Ukrainę szef rządu zapowiadał, że jedzie także, aby zobaczyć efekt rosyjskich uderzeń powietrznych w ukraińską infrastrukturę.
3: Ta wojna na wyniszczenie gospodarki wydaje się właśnie, że wkracza w decydującą fazę, więc wszyscy byśmy tego bardzo chcieli, żeby doszło do rozejmu. Postawa Rosjan wydaje się jak na razie bardzo taka agresywna i niechętna.
2: W spotkaniu w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej uczestniczą też prezydent Rumunii i Serbii. Z Huty w obwodzie iwano-frankiwskim Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Do kwestii bezpieczeństwa i zagrożeń ze strony Rosji wrócimy w dalszej części magazynu. Teraz zaglądamy na Wiejską. W Sejmie gorący dzień. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Izby. Kandydatów było dwóch. Marcin Ociepa z PiSu i jego były partyjny kolega Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Blok głosowań śledził nasz sejmowy reporter Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, który Marcin został wicemarszałkiem Sejmu i jakie jeszcze ustawy trafiły pod głosowanie?
4: Nowym wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Chorała, a więc polityk klubu Rozwój Plus. Było to możliwe dzięki poparciu dla jego kandydatury klubów koalicji rządowej. Tym samym odrzucona została kandydatura Marcina Ociepy, wysunięta przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie poprzedziła oczywiście gorąca dyskusja. W niej starli się ze sobą politycy prawicy. Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak uderzył w Rozwój Plus.
5: To głosowanie będzie pokazywało, czy zostanie wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej. Głosowanie za politykiem z opozycji, która jest opozycją koncesjonowaną, będzie sprzyjało Donaldowi Tuskowi.
4: W odpowiedzi Łukasz Schreiber przypomniał, że jego klub proponował rozszerzenie prezydium Sejmu, ale Prawo i Sprawiedliwość nie przyjęło tej propozycji.
6: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać. Ja przypomnę, że to my złożyliśmy projekt uchwały, który zwiększa ilość wicemarszałków, tak by wszystkie kluby miały swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość, panie przewodniczący, nie poparło i nie chciało rozmawiać o tym.
4: Rządzący wypominali natomiast PiS, że partia ta miała 3 lata na to, aby zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka. Tak się jednak nie stało, bo Prawo i Sprawiedliwość upierało się przy kandydaturze Elżbiety Witek, której nie chciała znów poprzeć koalicja rządowa. Mówił o tym m.in. przewodniczący klubu PSL Krzysztof Paszyk.
7: Panie Błaszczak, karma wraca. Dobrze pamiętamy, jakie były standardy w PiS-ie 11 lat temu. Ponad 3 lata minęły, kiedy mieliście przestrzeń, możliwość zgłosić przedstawiciela.

0: Nie słyszał nikt na tej sali, abyście taką inicjatywę wykazali. Teraz budzicie się z pomysłem i kandydaturą na wicemarszałka, jak wasi byli koledzy z waszych list wybrani. Zgłosili swojego przedstawiciela.
1: To nawiązanie do powracającej karmy dotyczy czasów, gdy Prawo i Sprawiedliwość miało większość w Sejmie, a PSL było wówczas w opozycji. No i wtedy, jak pamiętamy, klub ten, najmniejszy wówczas w Sejmie, nie otrzymał swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Krótko mówiąc, nie dostał stanowiska wicemarszałka, za to Prawo i Sprawiedliwość miało wówczas swoich 3 reprezentantów. To oczywiście nie jedyne ważne głosowanie, które miało dziś miejsce w Sejmie. Posłowie uchwalili m.in. ustawę o asystencji osobistej. Do Senatu trafiła również ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd obiecuje, że pozyskane z tego tytułu środki przekaże na obniżkę cen paliw na stacjach. A jeszcze dziś posłowie będą pracować nad rządowym projektem, który zaostrza kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Sejmowe głosowania śledził przy Wiejskiej Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Dlaczego to Marcin Horała wygrał bój o stanowisko wicemarszałka? Chodziło o osłabienie Prawa i Sprawiedliwości, mówi nam dziennikarka Rzeczpospolitej Marzena Tabor-Olszewska.
3: Jeśli chodzi o głosowanie i wybór koalicji rządzącej, no to nie było z pewnością to głosowanie z sympatii do Marcina Horały i jakiejś wielkiej miłości. Zdecydowanie było to głosowanie po prostu przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, no i trochę zagranie na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu, co koalicja rządząca robi chętnie i przy każdej możliwej okazji. Więc no trochę się nie spodziewaliśmy tutaj jako publicyści, dziennikarze innego rozwiązania. Już od jakiegoś czasu pisaliśmy o tym, że jeżeli będzie to bój Marcinów, no to Marcin Horała, właśnie ten bój wygra.
2: Prezydium Sejmu z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym na czele liczy teraz 7 osób. Wicemarszałkami oprócz Marcina Horały są też Krzysztof Bosak z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050, Dorota Niedziela i Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Zgorzelski, który reprezentuje PSL. Paraliżu Trybunału Konstytucyjnego ciąg dalszy. Dzisiaj kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Jego miejsce powinien zająć Maciej Berek, ale prezydent nie odebrał od niego ślubowania. Karol Nawrocki chce, aby sędzia udowodnił, że pracował jako radca prawny. Prezydent nie może weryfikować sędziów ani kwestionować wyboru Sejmu, ale to robi, mówiła w Polskim Radiu 24 politolożka dr Agnieszka Zaręba.
4: I to jest dość poważne, natomiast my cały czas właśnie mówimy o tych szczegółach, ale mamy kompletnie inny ustrój niż pan prezydent usiłuje go zmieniać. Mamy system parlamentarno-gabinetowy i jednak no, pan prezydent nie może kwestionować wyboru Sejmu. Oczywiście, że nie zaprosi pana sędziego do pałacu. No i ciekawa jestem, jaka będzie w tym momencie odpowiedź koalicji, bo najwyraźniej pan premier w tej chwili, cała koalicja, wzmocniła szeregi, chociażby właśnie wyborem Macieja Berka, który pokazał ten wybór, że pan premier cały czas jednak jest, tak jak tu państwo mówiliście, kierownikiem i rzeczywiście rządzi w koalicji.
2: Pracy w Trybunale wciąż nie rozpoczęło 4 sędziów wybranych w marcu. Do pracy nie dopuszcza ich prezes TK Bogdan Święczkowski. Czy sędziowie mogą wejść do Trybunału w asyście policji? To rozwiązanie możliwe, ale ostateczne, mówi nam wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
5: To jest scenariusz bardzo daleki od ideału, od normalnego sposobu działania organów państwa. Jako prawnik określiłbym taki scenariusz jako ultima ratio, czyli takie ostateczne rozwiązanie, kiedy już żadne inne przewidziane prawem procedury w normalnym trybie nie mogą się zadziać. Myślę, że ani ja, ani nikt inny takiego scenariusza szczęśliwy by nie był, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że mamy na szali położone de facto niedziałanie jednego z najważniejszych organów państwa. Z drugiej strony rząd powinien działanie takich organów, jak również dużo mniej ważnych, zapewnić.
2: Paraliż Trybunału Konstytucyjnego przyczynia się do chaosu w sądach i blokowania wielu przepisów. Trybunałowi grozi też bankructwo. Z powodu braku legalnie uchwalonego planu finansowego Trybunału rząd wykreślił go z projektu budżetu na przyszły rok.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.

0: Bezpieczeństwo to temat numer jeden nie tylko w naszym kraju. Zagrożenie ze strony Rosji w Kopenhadze omówią wojskowi z państw NATO. Narada Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego potrwa do jutra. Szczegóły zna Beata Płomecka.
1: Spotkanie odbywa się w czasie nasilonych rosyjskich ataków na Ukrainę, coraz bliżej terytorium NATO i ataków hybrydowych w europejskich państwach. Putin jest zdesperowany, myśli, że nas może powstrzymać przed pomaganiem Ukrainie i zburzyć naszą jedność. Jest w błędzie, komentował sekretarz generalny NATO Mark Rutte, podkreślając, że sojusz nie da się zastraszyć. Odpowiemy zwiększeniem pomocy, aby Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje do obrony. Na spotkaniach Komitetu Wojskowego NATO to koordynowane są strategiczne działania sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Pentagon rozważa wycofanie z Europy 40 tysięcy żołnierzy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Plan redukcji ujawniła telewizja NBC, powołując się na amerykańskich i zachodnich urzędników. Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Dotyczyłyby głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie stacjonuje większość amerykańskich sił. W samych Niemczech jest ich około 35 tysięcy. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Dowódca wojsk amerykańskich i NATO w Europie, generał Aleksandr Grinkiewicz, ma dziś przedstawić szefowi Pentagonu swoją własną analizę. Nakreśli prawdopodobnie cztery warianty, w tym możliwe przesunięcie części sił na wschodnią flankę sojuszu. Ostateczna rekomendacja ma trafić do Pita Hekseta 6 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postęp w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Rumunia wzmacnia ochronę portów nad Morzem Czarnym i Dunajem. W porcie wojskowym w Konstancy trwają testy nowych systemów antydronowych. Cel? Lepsza ochrona przed atakami z powietrza, morza i spod wody. Relacja Piotra Piętki.
3: Jednym z testowanych rozwiązań jest amerykański system Black Talon. Potrafi wykrywać, identyfikować i śledzić bezzałogowe urządzenia, a także zakłócać ich łączność z operatorem i sygnały nawigacyjne. Współpracuje z systemem Sentinel, wykorzystującym m.in. czujniki do obserwacji przestrzeni powietrznej, powierzchni wody i obszaru podwodnego. Po zakończeniu testów podobne systemy mają zostać rozmieszczone również w portach wojskowych w Mangali, Tulczy i Braille. Według rumuńskich sił morskich pierwsze urządzenia mają osiągnąć gotowość operacyjną jesienią, a cały system ma być uruchamiany etapami do końca roku. Wzmocnienie ochrony jest związane m.in. z rosnącą liczbą incydentów z udziałem dronów na rumuńskim wybrzeżu. Szczególnie poważny był czerwcowy przypadek, gdy bezzałogowa jednostka morska wpłynęła do portu w Konstancji i eksplodowała. Władze zapowiadają dalsze zwiększanie możliwości wykrywania i neutralizowania takich zagrożeń. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Nie trafiła jeszcze na półki, a już stała się jednym z najgłośniejszych tytułów na brytyjskim rynku. Chodzi o książkę o księżnej Dianie. Po burzy wywołanej ujawnieniem pierwszych fragmentów publikacji hrabiego Charlesa Spencera, jej przedsprzedaż wzrosła o 650%. Swan Song Diana My Sister, czyli Łabędzi śpiew Diana Moja Siostra, ukaże się 22 września. Z Londynu Anna Rączkowska.
4: Pełną skalę zainteresowania najnowszą książką o księżnej Dianie poznamy dopiero po premierze, gdy opublikowane zostaną oficjalne zestawienia sprzedaży. Już teraz wspomnienia hrabiego Spencera o siostrze należą do najgłośniej komentowanych książek na Wyspach, a poświęcone im materiały znalazły się wśród najczęściej czytanych publikacji najważniejszych mediów na Wyspach. Przed premierą brytyjskie media publikują i szeroko omawiają kolejne fragmenty książki. Największe emocje budzi relacja Spencera z rozmów przeprowadzonych po śmierci Diany. Według autora następca tronu mówił z zaskakującym ożywieniem, wręcz uniesieniem. Spencer porównał jego reakcję do zachowania zwycięzcy na loterii. Jeszcze mocniejsze słowa padły podczas sporu o pogrzeb. Spencer sprzeciwiał się temu, aby 15-letni William i 12-letni Harry szli za trumną matki. Karol powiedział wtedy, że świat wkrótce zapomni o Dianie. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
0: Jeszcze niezwykłe odkrycie we wszechświecie. Na Księżycu naukowcy natrafili na krater większy od rzymskiego Koloseum. Według NASA powstał on 2 lata temu. Ma średnicę ponad 220 metrów oraz głębokość przeszło 40 metrów. Więcej wie o tym Jan Pachlowski.
5: Zdaniem badaczy do tak wielkoskalowych zdarzeń dochodzi raz na 132 lata, co czyni to odkrycie niezwykle cennym źródłem informacji w kontekście przygotowań NASA do budowy bazy dla astronautów na Księżycu. Zdarzenie to stanowi statystycznie rzadką obserwację, w praktyce taką, która zdarza się raz w życiu, napisali naukowcy w jednej z 2 prac na ten temat, opublikowanych w czasopisie.

0: piśmie Science Advances sonda NASA dostrzegła krater na widocznej stronie Księżyca w okresie między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku, krótko po jego powstaniu, wskutek uderzenia w powierzchnię fragmentu asteroidy lub komety o rozmiarach budynku liczącego od 3 do 6 pięter. Uderzenie to nie zostało zarejestrowane w czasie rzeczywistym przez teleskopy znajdujące się na Ziemi ani w przestrzeni kosmicznej. Wykonane zdjęcie szerokokątne zostało zidentyfikowane w ogromnym zbiorze danych dopiero w sierpniu 2025 roku. Jesienią ubiegłego roku sonda wykonała bardziej szczegółowe fotografie, a na początku bieżącego roku potwierdzono odkrycie. Krater jest trzykrotnie większy od poprzedniego rekordzisty odkrytego dekadę temu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Suma wydarzeń.
2: Jak bezpiecznie zachowywać się na przejazdach kolejowych? Tego dzieci z Bożej Woli w powiecie grodziskim uczyli edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego. Było to jedno ze spotkań w ramach kampanii Kolejowe ABC.
3: I teraz porozmawiajmy sobie o tym, co spotkamy, zbliżając się do przejazdu kolejowego.
4: Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. Z założenia, jeżeli rogatki są podniesione, sygnały są wyłączone, możemy swobodnie przechodzić, natomiast jeżeli sygnał zaczyna się zbudzać, ten pulsujące światło czerwone, bezwzględnie zatrzymaj się. Czy to jesteś samochodem, czy to jesteś rowerem, czy jesteś pieszy?
3: Takie dzieci z szóstej klasy, które dowiadują się, że ten pociąg długo hamuje, to nagle zdają sobie sprawę z tego, jakie to jest ważne, a za chwilę staną się takimi użytkownikami ruchu drogowego codziennego. Poruszają się na hulajnogach, na rowerach, dojeżdżają rowerami, na zajęcia dodatkowe do szkoły.
2: Podczas wakacji w Bożej Woli młody użytkownik hulajnogi elektrycznej zignorował czerwone światło i ominął opuszczone półrogatki. W ostatniej chwili zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem. Do podobnej sytuacji doszło w Dobrej, niedaleko Bolesławca. Tam troje dzieci na hulajnogach wjechało na tory, pomimo opuszczonych szlabanów i migającego czerwonego światła. W weekend najmłodsi z całego kraju pomogą w finale akcji Sprzątanie Świata. W tym roku sztaby sprzątają pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Zaśmiecanie wód to poważne zagrożenie, dlatego akcje sprzątania są niezwykle potrzebne, mówi przyrodnik i nauczyciel Daniel Kasprzak.
5: Śmieci są zagrożeniem nie tylko dla wody, dla całego świata. Produkcja głównie opakowań plastikowych jest ogromna. Większość z tych opakowań nie trafia z powrotem do recyklingu, tylko trafia do środowiska. W związku z tym tego typu akcje są potrzebne, aczkolwiek w cudzysłowie w cywilizowanym świecie nie powinny się w ogóle odbywać, ponieważ to my na co dzień powinniśmy dbać, żeby te produkty w tym środowisku się nie znalazły.
2: Akcja Sprzątanie Świata odbywa się 33 raz. Każdy może do niej dołączyć.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Przed kibicami ogromne piłkarskie emocje. Za tydzień nasza reprezentacja rozpocznie walkę w Lidze Narodów. Trener Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie. Na liście nie zabrakło Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych potwierdził, że będzie obecny na wszystkich czterech meczach. Trener Urban powołał też m.in. Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Nikolę Zalewskiego. Wszystkich czeka wytężona praca, podkreśla selekcjoner.
6: Jest to wyzwanie, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami wielu zawodników, w zależności od tego, kto ile grał, kto jest starszy, kto jest młodszy.
2: A propos młodości, powołanie dostało 2 debiutantów. To Wojciech Monika i Wiktor Nowak. Trener Urban chce ich wcielać do składu stopniowo.
6: Oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut. W ten sposób.
2: Po długiej przerwie do kadry wraca Tymoteusz Puchacz. Obrońca Sabah Baku jest gwiazdą klubu z Azerbejdżanu, z którym wywalczył awans do Ligi Mistrzów. Po raz ostatni z orzełkiem na piersi grał 2 lata temu w spotkaniu ze Szkocją. Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra 4 mecze w Lidze Narodów. 25 września i 5 października biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. 28 września czeka ich starcie ze Szwecją, a 2 października mecz z Rumunią. Będziemy trzymać kciuki. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Za pół godziny wrócę do Państwa z

0: Najnowszymi informacjami Dorota Wojtalczyk. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.
6: A na zegarze już za 29 minut, godzina 13.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Dzień dobry i zapraszam na nasz magazyn gospodarczy. A dziś powiemy oczywiście o cenach paliw, no bo o tym mówimy, bo to jest ważne. Powiemy o tym, jak te rosnące ceny paliw ograniczają naszą gospodarkę, nasz rozwój, jak to może wpłynąć i czy już wpływa na nasz PKB, na co konkretnie wpływa, na jakie branże najbardziej. Powiemy też o naszych ratingach, bo dziś kolejna agencja będzie wyceniać, no i oceniać naszą gospodarkę, ale też powiemy o prezydenckim projekcie ustawy Paliwo kosztuje normalnie, ale zaczynamy od serwisu najważniejszych wiadomości gospodarczych. W sierpniu polskie firmy produkowały więcej niż przed rokiem, ale w porównaniu z lipcem notowały spadek. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu liczona rok do roku wzrosła o 4,3%, natomiast w porównaniu z lipcem ona spadła o 7,5%. Piotr Kamiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego ocenił, że mimo to sytuacja w polskim przemyśle pozostaje relatywnie dobra.
7: Ożywienie w przemyśle wciąż jest napędzane przede wszystkim przez aktywność inwestycyjną, której dodatkowo sprzyja odbudowujący się eksport. Szczególnie dobrze radzi sobie branża maszynowa, producenci urządzeń elektrycznych, a także sektor farmaceutyczny. Słabszym punktem pozostaje natomiast produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych, która spadła około 7% w ujęciu rocznym.
6: Konfederacja Lewiatan w opublikowanym komentarzu podkreśliła dziś, że przemysł nie złapał rozpędu odbicia dynamiki produkcji. Spodziewa się we wrześniu w granicach 6-8%. Ceny paliw będą prawdopodobnie rosły, prawie na pewno nie spadną, tak mówią ekonomiści. Globalne koncerny alarmują, że kurczą się zapasy ropy na świecie, a pogłębiający się kryzys na Bliskim Wschodzie coraz mocniej uderza w dostawy, a to wpłynie na ceny, tak mówi profesor Krzysztof Zięba z Politechniki Gdańskiej. I jak mówi, mimo to Polacy nie powinni mieć problemu z dostępem do paliw.
8: Ja nie obawiałbym się w dającej się przewidzieć przyszłości tego, że zabraknie nam paliwa na stacjach. Aha. To chyba nie jest ten etap. Ten kryzys musiałby potrwać dużo dłużej, musiałby się mocno zaostrzyć.
6: Trzeba jednak liczyć się z tym, że jeszcze w tym roku cena za litr ropy osiągnie 10 zł.
8: Ja jestem ekonomistą, więc niechętnie bawię się we wróżenie, ale powiedziałbym, że nie będzie to dużym zaskoczeniem, jeżeli olej napędowy będzie kosztował dwucyfrowo.
6: No i zdaniem ekonomisty rząd powinien zastanowić się nad programami osłonowymi, chociażby dla firm komunikacyjnych, transportowych czy mieszkańców obszarów, których ograniczony jest dostęp do komunikacji publicznej. My o tym wszystkim porozmawiamy za chwilkę, za kilka minut z naszym ekspertem. A wzrost cen paliw na światowych rynkach nie przekłada się na gwałtowne wzrosty cen imprez turystycznych. Jak powiedział nam prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, branża ma mechanizmy, które amortyzują nagłe wahania cen.

0: Organizatorzy turystyki i linie lotnicze mają również zabezpieczenia hedgingowe dotyczące cen paliw lotniczych. W związku z tym, jeżeli oczywiście przez jakiś dłuższy czas te ceny paliw będą utrzymywały się na wysokim poziomie, no to oczywiście w jakiejś perspektywie ceny wzrosną. Natomiast w tej chwili nie obserwujemy jakiegoś znaczącego wzrostu cen. Różnica w cenach i w górę i w dół to jest stały element rynku turystycznego. W tej chwili nie widzimy, żeby one gwałtownie wzrastały.
1: A ceny ropy jednak idą w górę i wycena ropy Brent utrzymuje się powyżej $100 za baryłkę. Odpowiedzią rządu na sytuację na rynku paliw jest ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Dziś zajmuje się nią Sejm i ona wyjdzie z Sejmu z dwiema poprawkami. Tak zapowiada Janusz Cichoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
2: Z poprawką, którą wczoraj przyjęliśmy, która daje szansę na elastyczne reagowanie, jeśli chodzi o akcyzę, w zależności od tego, jak będą się kształtowały ceny. Kwestia druga to jest przedłużenie terminu do 31 marca.
1: Dzięki ustawie mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe. Janusz Cichoń podkreślił dziś, że to od podpisu prezydenta zależą niższe ceny na stacjach benzynowych. Chodzi o 4 miliardy złotych, jeśli chodzi o tę ustawę. Prezes grupy multienergetycznej Unimot Adam Sikorski powiedział, że podatek powinien objąć rafinerię, a nie importerów paliw.
3: Gdzie są te dodatkowe zyski? One nie są na stacjach paliw, gdzie 8 tysięcy stacji paliw w Polsce sprzedawało paliwo przez długi okres z marżą 30 groszy, która jest poniżej referencyjnej marży rentowności stacji benzynowej. Ona nie jest u importera, który dzisiaj z trudem osiąga te 5 groszy, naprawdę 5 groszy dzisiaj osiąga z trudem, tylko ona dzisiaj jest w rafineriach.
1: Prezydent przygotował również swój projekt przepisów obniżających ceny paliw pod nazwą Paliwo kosztuje normalnie. Kancelaria prezydenta mówi, że nowy projekt rządowej ustawy jest podobny do poprzedniego, a tamten budził wątpliwości konstytucyjne. I teraz patrzymy już na giełdy. A tutaj na czerwono WIG traci 0,28%, WIG 20, 29%, SWIG 40, 43%. Tak to wygląda, jeśli chodzi o giełdę, a jeśli chodzi o dolara, to dolar kosztuje 3,79 zł, nadal mocne. Euro kosztuje 4,36 zł, a za franka szwajcarskiego płacimy 4,40 zł. A teraz naszym gościem jest Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry.
1: No i my teraz powiemy o tym, ile ta nasza polska gospodarka traci na tym kryzysie paliwowym. Jak to wygląda z punktu widzenia ekonomii, jeśli spojrzymy na to, co się dzieje właśnie z racji tego, że mamy tą trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Jak to wpływa na nasz rozwój gospodarczy? Jak go obniża?
4: No właśnie wzrostu gospodarczego mniejszego to my jeszcze nie zobaczyliśmy. My ostatnio nawet rewidowaliśmy prognozy PKB dla Polski na wyższe, bo spodziewaliśmy się tego, że trwający częściowy kryzys, tak, no bo te podwyżki cen paliw i podwyższona inflacja trwają od marca, częściowo wtedy mitygowana przez rząd tymi działaniami osłonowymi, no ale jednak gdzieś ten kryzys czy zaczątki kryzysu energetycznego się zaczęły rozprzestrzeniać. Mieliśmy podwyżki w Banku Centralnym Europejskim. Mieliśmy wreszcie decyzję w ciągu tego tygodnia Amerykańskiego Banku Centralnego, żeby podnieść koszty pieniądza, ale Polska raczej będzie się nadal rozwijać dosyć szybko. Nie ma sektorów, które bardzo dotkliwie zostałyby dotknięte. Nie mieliśmy przerwy w dostawach paliw. Nie jest takie, nie było sytuacji, w której przedsiębiorstwa logistyczne nie mogły zatankować samochodów. To wszystko nas nie dotknęło. No nie byliśmy Filipinami, tak jak na początku tego kryzysu, które nie miały dostaw w ogóle paliwa
1: no przechodzącego tak źle z Arabii. Absolutnie u nas nie było, ale no jak się z tym porównujemy, no to faktycznie, no tak źle nie jest. Ale jak słyszymy zapowiedzi 10 zł, a może nawet kilkanaście 15 zł, no to będzie musiało mieć wpływ.
4: Tak, no i to będzie miało wpływ na wskaźnik inflacji i będzie tym elementem, który zobaczymy jako koszt, który jako konsumenci będziemy musieli ponieść. I to jest to, nad czym dzisiaj, czego się obawiamy, czym się martwimy, czyli to, jakiego typu ceny będą miały przedsiębiorstwa działające w wielu sektorach, no bo one zmagają się już w ciągu tego roku z tymi podwyżkami paliw. No i oczywiście na początku to będzie transport i logistyka.

0: czyli te przewozy ciężarowe i dostarczenie nawet na ostatniej mili, czyli usług kurierskich, które mogą być droższe.
1: Panie Piotrze, zatrzymajmy się teraz w tym momencie. Zatrzymuje się pan, myśl pan pamięta kolejne firmy, kolejne jakby branże, ale pan mówi o firmach przewozowych. Oni już mówią o tym, że tak naprawdę ciągną na tych oszczędnościach, które mają z ubiegłych

0: renegocjacji kontraktów i dostaw. No i jednocześnie to, co będzie problemem, jeżeli ten kryzys będzie się przedłużał, czyli brak odbicia gospodarczego w rdzeniu strefy euro, czyli we Francji i w Niemczech. Bo już dzisiaj mamy rewidowane prognozy także dla Francji w dół.
1: No właśnie.
0: Oprócz Niemiec, które nadal borykają się z szeroką gamą problemów.
1: Będziemy słyszeć o upadłościach w branży transportowej, takich dużych, jak pan myśli?
0: Zobaczymy.
1: Nie chodzi mi to o czarnowictwo, tylko chodzi mi o to,
0: tak,
1: to, to co
0: zobaczymy.
1: Się teraz
0: to dużo jest... zależy trochę od interwencji państwa. No jeżeli diesel no będzie drożał, jeżeli diesel będzie też drożał na innych kierunkach, tak, bo mówimy o jednak kabotażu, czyli przewozie towarów na rynku jednolitym, no to jeżeli benzyna będzie i olej będą droższe w Niemczech i na innych rynkach, do których te ciężarówki jeżdżą, no to siłą rzeczy ten koszt będzie znacznie wyższy. Więc tu nawet interwencja w Polsce nie jest wystarczająca. Niemiecki rząd także rozważa wprowadzenie podobnego pakietu pomocowego jak ten polski, czyli regulacje marsz oraz regulacje ceny maksymalnej paliw, które są dostępne na rynku.
1: Przewoźnicy powiedzieli nam ostatnio w rozmowie, że oni chcieliby i będą pisać już do premiera takie pismo o wsparcie podobne jak mają rolnicy, jeśli chodzi o olej napędowy, takie dopłaty do akcyzy.
0: Zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Sytuacja polskiego budżetu niestety jest zupełnie inna niż w 2022 roku. My mamy taki deficyt jak wtedy po kryzysie, a my mamy przed.
1: No właśnie.
0: Więc te możliwości finansowe państwa są dosyć ograniczone. Dodatkowymi sektorami, o których będziemy mieli problemy, no to skoncentrujemy się na cenach paliw, no ale pamiętajmy, że ceny gazu już przekroczyły 80 euro za megawattogodzinę i on tak stopniowo rośnie. Kontrakty terminowe na dostawy energii są już powyżej 600 zł za megawattogodzinę w przyszłym roku, co oznacza dla przeciętnego biznesu, nawet usługowego, po prostu wyższe koszty oświetlenia i ogrzania budynku, z którego korzysta.
1: Wspomniał pan o firmach kurierskich wcześniej.
0: Tak, firmy kurierskie to oczywiście tak i chciałem przejść do rolnictwa przez ceny gazu, jeżeli nawozy będą droższe, no bo na pewno będą droższe i na pewno dzisiaj rolnicy, którzy to kupują, ten podstawowy produkt na przyszły rok będą płacić więcej. Kończąca się dezinflacja na rynkach globalnych w sektorze rolnym, no będzie podnosiła nam znowu koszty żywności. I tak jak były momenty w ciągu tego roku, gdzie płaciliśmy mniej za warzywa, no to pewnie w przyszłym roku już nie będzie takich. To znaczy, że będziemy musieli za te podstawowe produkty zapłacić więcej i sektor rolny będzie miał dodatkowy koszt. No, budownictwo przez koszty transportu, tak, i dostaw produktów, które także są ciężkie i wymagają tego i nie widzimy tak dużego odbicia w sektorze budowlanym, pomimo ogromnych środków, które trafiły, między innymi z KPO, ale też dlatego, że stopy procentowe są, utrzymują się wyżej. Już ta akcja budowlana nie jest tak szeroka, bo nie wiadomo, czy popyt będzie na te nieruchomości, które zostaną
1: niepokój na
0: wybudowane.
1: Niepokój na rynku, prawda, jest duży z każdej strony.
0: Tak, no o żywności, no to już wspomniałem siłą rzeczy przez rolnictwo.
1: O turystyce powiedzmy, bo tutaj mieliśmy wypowiedź pana prezesa, który mówił, że ona jest w pewien sposób chroniona, no ale pewnie nie na dłuższy czas i taka turystyka krajowa też, jak paliwa będą nam drożały, to też na pewno odczuje skutki tego.
0: Nie było widać w tym roku bardzo negatywnych zjawisk w sektorze turystycznym. Nie widać było też wzrostu cen. Rzeczywiście jest tak, że te firmy się zabezpieczają na kilka lat nawet do przodu. Przez to, żeby nie mieć...
1: paliwo nie kosztowało tyle, ile może kosztować, jak słyszymy prognozy.
0: To prawda. No, paliwo będzie droższe, natomiast to oznacza po prostu podwyższony koszt całego łańcucha dostaw, wyższą inflację. Najważniejsze moim zdaniem, i to może zabrzmieć trochę dziwnie w tym scenariuszu, w tym kontekście, no, że ceny będą, ale że będą dostawy zrealizowane, bo to, dlaczego te ceny ropy są dzisiaj w granicach 110 czy 105 dolarów za baryłkę ropy Brent, wynika z tego, że zagrożone są dostawy po prostu z Bliskiego Wschodu, czyli że my nie tylko nie będziemy mieli z czego skorzystać, ale że no, tego paliwa po prostu nie dojedzie, nie będziemy mieli rafinowanego paliwa. I to jest ten problem, z którym zmagają się nawet Stany Zjednoczone, że te magazyny już surowca, który jest gotowy do sprzedaży, są tak niskie. I my musimy zawalczyć razem z pomocą oczywiście Ameryki i partnerów europejskich, razem z tymi z Bliskiego Wschodu, z którymi mamy podpisane kontrakty, no bo Polska importuje ropę z Arabii Saudyjskiej, żebyśmy mieli po prostu te zagwarantowane dostawy. I nawet jeżeli to będzie amerykańska ropa, ale dostawa dostarczona przez Saudyjczyków, to żeby ona po prostu na ten rynek wjechała.
1: Na razie słyszymy uspokojenia.

0: które płyną i ze strony rządowej, ale też i od Orlenu. Nawet chyba wczoraj czy przedwczoraj agencja Reuters pisała o nas tak pozytywnie, że jeśli chodzi o te dostawy, to w ostatnich tygodniach Orlen bardzo aktywnie poszukiwał tych nowych dostawców, no i tam 16 nowych kontraktów na tą ropę mamy.
1: Tak, oby się tylko nie skończyło tak jak w tym artykule Financial Times, że szukał też w Caracas i niekoniecznie ona dopłynęła na końcu. Ważne jest, żeby rzeczywiście, żeby zabezpieczyć te dostawy i żeby po prostu ropa była dostarczona. Kosztem będzie wyższy wskaźnik inflacji. Na razie jeszcze jesteśmy nie w tym samym scenariuszu, co w 2022 roku. Ja to trochę chcę jednak zimnej wody polać na to, bo my się wszyscy niepokoimy i bardzo boimy. Natomiast jesteśmy dopiero w jesieni 2026 roku, gdzie te ceny nie są jeszcze na tych samych poziomach, jak były wtedy, nawet w 2021. Te dostawy gazu ze strony rosyjskiej, które powodowały nam wzrost cen energii, nie są w tym samym poziomie. Nie ma też tych czynników inflacyjnych, które wynikały z tego wychodzenia z kryzysu pandemicznego. Więc sytuacja jest trochę lepsza, co nie oznacza, że jest łatwiejsza, bo rządy pewnie nie będą interweniować aż tak istotnie jak te kilka lat temu, bo ich na to po prostu nie stać. I my tych obniżek paliw, takich długoterminowych, tak jak mieliśmy redukcję, nie wiem, VAT-u na żywność w tamtych latach, po prostu nie zobaczymy. I to jest coś takiego, na co musimy się przygotować. Państwo będzie miało bardzo ograniczone pole popisu do tego, żeby wspomóc konsumenta, by nie cierpiał w wyniku tego kryzysu. I to paliwo możemy faktycznie zobaczyć droższe. Będziemy pewnie mniej jeździć, będziemy też oszczędzać, tak przypuszczam, że będzie. Natomiast ten sygnał cenowy będzie też powodował, że paliwa tego zużyjemy mniej.
0: Ale mamy też jakby, jeśli chodzi o te starania, odpowiedź rządu dotyczącą tej sytuacji, tego problemu na rynku paliw. Mamy kolejne podejście do dodatkowego opodatkowania koncernów paliwowych. Ustawa, ta nowa, stara ustawa, jak się okazuje, ona niewiele różni się od wcześniejszego projektu, no ale właśnie różnią się te okoliczności, bo mamy rekordowo drogie paliwo.
1: No, paliwo było poprzednio też drogie, zanim była interwencja państwa polskiego w marcu, kwietniu, więc to tak, że po prostu wracamy do bardzo zbliżonej sytuacji i przesunęliśmy się na jesień. Problem, który będziemy mieli, no to jest to, że nawet jeżeli zostaną wprowadzone zapisy tej ustawy, to te przychody i tak nie pokrywają ewentualnych kosztów programu obniżki cen. Czyli jeżeli będziemy mieli 4 miliardy złotych dodatkowych wpływów, to i tak czy jak nie załatwia sprawy. My będziemy musieli zapłacić pewnie więcej. To, bo jeżeli ten kryzys zakładamy, a tak widać dzisiaj, jak patrzą na to agencje ratingowe, jak banki centralne zapatrują się na tę sytuację, no to raczej wejdziemy w nim też po okres pozimowy. Czyli pierwszego kwartału 2027 roku. To oznacza, że mielibyśmy kilka miesięcy mrożenia cen paliw i dopłat. A to pewnie byłyby koszty sięgające kilkunastu, może 20 miliardów złotych, w zależności od momentu wyjścia i całego mechanizmu osłonowego, który byłby wprowadzony. I te same te dodatkowe wyższe podatki, dla które zapłaci Orlen i kilka spółek energetycznych, to nie jest wystarczająco dużo, więc nie uniezależniałbym kwestii decyzji o wprowadzeniu interwencji publicznej od jednego podatku, który akurat w małym stopniu pomoże pokrycie tej dziury, która będzie w jego wyniku się pojawiała.
0: Panie Piotrze, ale mamy też nową propozycję, bo w kontrze do tych rządowych propozycji prezydent proponuje inne rozwiązania. Według zapowiedzi szefa gabinetu prezydenta lada dzień do parlamentu trafi projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Ma na to pozwolić między innymi ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. To jest ustawa PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, każdy ma swoje nazwy, jak widać. W projekcie zapisano zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej oraz odnowienie możliwości elastycznego obniżania stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. Jak pan ocenia te rozwiązania, te pomysły?
1: To jest zbliżone do tego, co dzisiaj debatuje się w Niemczech. Raczej propozycje właśnie Urzędu Kanclerskiego Niemieckiego. Mniej więcej podobne zapisy by zakładały dotyczące niemieckiej interwencji na rynku paliwowym. Zobaczymy, czy Niemcy się na to zdecydują, bo pamiętajmy, że przez to, że to jest taki punkt centralny w Europie, też sąsiedzi z państw takich jak Francja, Holandia czy Belgia by się decydowali, żeby tankować i Niemcom mogłoby zabraknąć paliwa. Ja widzę ten duży poziom ryzyka, że w momencie, w którym wprowadzimy te mechanizmy,

0: mechanizmy interwencji i nam się paliwo nie skończyło, bo to jest ryzyko. Cena pozwala nam ograniczyć konsumpcję. Tak nas nie stać, no to będziemy mniej jeździć najpewniej jako konsumenci. W momencie, w którym cena paliwa, którego poszła na rynkach globalnych do góry, ale ten sygnał nie do końca został przeniesiony na konsumenta, oznacza, że zachowujemy się dokładnie tak samo, pomimo tego, że kryzys trwa. I to może spowodować coś, czego nie mieliśmy w tym okresie kilku miesięcy, kiedy te mechanizmy były wprowadzone, że tego paliwa faktycznie zabraknie. Czyli że będziemy mieli te sytuacje, kiedy ludzie się dodatkowo ustawiali w kolejkach i okazywało się, że na niektórych stacjach kończyły się paliwa 31 sierpnia, kiedy mechanizm został wycofywany, ale my to zobaczymy po prostu w okresie zimowym, wcale bez jakiejś dodatkowej interwencji. Bo tych dostaw na rynek europejski może być wystarczająco niedużo ze względu na blokady na Morzu Czerwonym, na kolejną infrastrukturę, która zostanie zniszczona. To jest coś, czego ja się obawiam.
1: Ale jeśli chodzi konkretnie o te rozwiązania w ustawie prezydenckiej?
0: To są dobre pomysły, tak, można coś takiego wprowadzić. Ja bardziej, o tyle mi się bardziej podoba ten mechanizm, że on pozwala, dodaje decyzyjność rządowi dotyczącą tego, czy on dodatkowe mechanizmy wprowadzi. Bo samo regulowanie marży, no to jest pytanie na ile, tak, ile ta marża ma zostać obniżona. Te mechanizmy dotyczące tam wartości sprzedaży, to mają bardzo nieduży wpływ bezpośrednio na samą cenę paliwa. Więc to jest tak naprawdę o wiele bardziej liberalne i potem dostosowanie do sytuacji wysokości i tego mechanizmu interwencji. Na co ostatecznie się zdecydujemy, to naprawdę już jest kwestia drugorzędna. Ja zwracam uwagę na podstawowy fakt, że nas może po prostu być na to nie stać i to państwo, które by chciało albo zainterweniować nawet w tej sytuacji, po prostu tego nie zrobi, bo nie ma na to pieniędzy.
1: Z pustego i Salomon nie naleje, można by tak tą część podsumować. Przechodzimy do drugiej części, może nie drugiej, tylko kolejnej, bo jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych oceni dziś stan naszej gospodarki. Właściwie tak naprawdę my kontynuujemy ciągle ten temat przecież, bo zaraz będzie pan mi mówił o deficycie i oczywiście uśmiechamy się tylko tak po prostu do siebie, ale nie śmiejemy się z tej sytuacji, która jest. Dziś firma Moody's poinformuje, jak ocenia wiarygodność kredytową Polski. Czego się pan spodziewa dziś wieczorem?
0: Pewnie podtrzymania negatywnej perspektywy. To w mniejszym stopniu jest nawet ocena samej gospodarki, co wiarygodności do spłaty długu, tak? Czyli tego, jak nasz dług przekraczając 60% w relacji do PKB. Deficyt wynoszący 7% i w przyszłym roku także wynoszący 7% w relacji do PKB, podchodzący pod 300 miliardów złotych, czyli pieniędzy, które musimy pożyczać na rynku od banków wewnętrznie, od konsumentów w Polsce, obywateli i funduszy inwestycyjnych. Jak bardzo jest i też instytucji międzynarodowych, tak, bo one tam w ponad 1/5 kupują te nasze obligacje. Jak bardzo jesteśmy wiarygodni? Czy w tych kolejnych latach na przykład będziemy także spłacać nasze obligacje? Nie ma szansy na to, że będziemy mieli problemy po prostu jakieś finansowe. I tak jak ocenia się wiarygodność przedsiębiorstwa finansową w momencie, w którym wiadomo, czy będzie spłacało faktury, będzie dalej funkcjonowało w ciągu następnych kilku lat. No tak jest ocena ratingu, którą robi jedna z trzech agencji. I ja przez to, że mamy dosyć wysoki wzrost gospodarczy, od czego zaczęliśmy,
1: tak,
0: o czym też warto zawsze
1: zaczęliśmy
0: pamiętać.
1: Zaczęliśmy optymistycznie bardzo.
0: Tak, że ten wzrost gospodarczy jednak będzie stosunkowo wysoki. W kolejnym roku także będzie całkiem niezły, bo może być 2,8, może będzie 2,9, niespełna 3% rok do roku. Pomimo tego, że ta inflacja może być trochę podwyższona i stopy procentowe też dla konsumenta, to nadal to są dobre wartości na tle Unii Europejskiej. I z tego powodu agencja Moody's moim zdaniem Polsce ratingu w tym momencie nie obniży. Natomiast w przyszłym roku, w momencie, w którym będą już kolejne lata, kiedy my ten piąty rok z rzędu, kiedy mamy ten deficyt naprawdę wysoki i nie ma perspektyw tego, żebyśmy go obniżyli, a jeszcze dodatkowo dojdą jakieś ryzyka polityczne, niestabilności, które mogą się pojawić w 2027 roku, większe niż obecnie, wtedy moim zdaniem może na wiosnę któraś z agencji ratingowych zdecydować się na to, żeby Polsce rating obniżyć. Dzisiaj tego na razie nie widzę, bo są naprawdę kraje, które mają znacznie gorzej niż my, a Polska na tym tle wygląda jak świetnie sobie radzący czempion.
1: Z takim deficytem, wzrost, prawda?
0: Z wysokim deficytem jednak, ale jest kilka krajów w Europie, które mają te same problemy co my, czyli Węgry, Rumunia, A Niemcy też niskiego deficytu nie mają, ale powiedzmy mają wyższego konia, z którego spadają.
1: Panie Piotrze, to jakie rozwiązania? No oczywiście to nie chodzi mi o to, żeby pan mi wyłożył wszystko, co możemy zrobić, ale przede wszystkim, co trzeba byłoby

0: wprowadzić, żeby ten deficyt, który jest tak rozmuchany, zmniejszyć. No te wydatki, które są, wydatki na bezpieczeństwo, no są ważnymi wydatkami przecież.
1: Są ważnymi wydatkami, natomiast jest wojna na Ukrainie trwa już tyle, co ponad tyle, co pierwsza wojna światowa. My na samym początku dozbroiliśmy się i kupiliśmy sprzęt, który był nam potrzebny po to, żeby uzupełnić braki z przekazanego sprzętu na Ukrainie, która toczyła wojnę. Istotne jest to, żeby dzisiaj budować przede wszystkim przemysł zbrojeniowy, bo wiadomo, że to zagrożenie jest długoterminowe. Ono nie wyczerpie się w ciągu kilku lat.
0: No i to robimy.
1: No częściowo to robimy właśnie. Pytanie jest takie, bo nie ma nadal opublikowanej strategii rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ona ma być dopiero przyjęta w trzecim kwartale 2026 roku, po tylu latach wydatków. Pytanie, jak bardzo budujemy ten przemysł zbrojeniowy wewnątrz naszego kraju, czyli zatrudniający Polaków, tworzący wartość w polskich hutach, zamawiający polskie podzespoły ze względu na bezpieczeństwo, tak żeby ten łańcuch dostaw był po prostu jak najkrótszy, jak najszybszy, jeżeli chodzi o dostawę tej broni. I czy my to wszystko chcemy budować? I przede wszystkim, czy jeżeli to będziemy konstruować w większym stopniu u nas, budować polskie drony, kupować polskie drony, polskie systemy przeciwlotnicze albo radarowe, oprócz sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, to czy my potrzebujemy wydawać aż tak dużo pieniędzy? Czy nie da się tych pieniędzy trochę zoptymalizować i zwiększyć efektywności? Dobrze wynegocjować kontrakty i mieć na przykład 0,3 punkta procentowego mniejsze nakłady na wojsko, co by nam po prostu trochę poprawiało trajektorię fiskalną. Nie tnąc świadczeń socjalnych, które napędzają wzrost gospodarczy, może zastanawiając się nad jakimiś decyzjami, które rząd albo politycy chcieliby wprowadzić, tak jakiś obniżek podatków, po prostu je odłożyć w czasie na jakiś czas i zastanowić się nad racjonalizacją części wydatków, które mamy. I wtedy te obszary fiskalne wyglądałyby u nas trochę lepiej.
0: Doradzał Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do
1: dziękuję
0: usłyszenia.
1: Bardzo.
0: Justyna Golonko.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
7: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Co jakiś czas w audycji Sport Wyjaśnia Świat zabieramy Państwa w futbolową podróż.
12: Tym razem jednak wybierzemy się niedaleko, bo za naszą zachodnią granicę.
11: I opowiemy Państwu, jak wygląda futbol w Niemczech.
12: Czy nasi sąsiedzi mają system szkolenia, słynnych trenerów, wielkich piłkarzy? Jak przeżywa porażkę naród, który czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata?
11: Kim jest niemiecki kibic i czy Bundesliga ma aspiracje, by rywalizować z Premier League?
12: O to zapytamy naszych gości.
11: A będą nimi znawcy tematu Marcin Bożencki i Michał Trela.
12: Zapraszamy w niedzielę o 20:05.
11: Filip Jastrzębski
12: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
6: Autopromocja.

0: Polskiego Radia 24.
1: Nie PiS, ale Rozwój Plus ma swojego wicemarszałka Sejmu. Posłowie wybrali Marcina Horałę. Koncerny miałyby płacić podatek od nadzwyczajnych zysków. Tak przewiduje uchwalona ponownie ustawa. Po przesłuchaniu usłyszy zarzuty. Poseł Wojciech Król w prokuraturze w Katowicach. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To było głosowanie nie za Marcinem Horałą, ale przeciw Marcinowi Ociepie. Tak komentatorzy oceniają poparcie polityka Rozwoju Plus przez koalicję rządową. Horała został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Jego rywalem był Marcin Ociepa, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Zastrzeżenia do wyboru niedawnego polityka PiS-u ma prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
2: Prawo do wicemarszałków mają kluby powstałe z wyborów, no a to myśmy powstali z wyborów, a nie ten nowy klub. A po drugie jest też hierarchia związana z wielkością klubów, a my jesteśmy klubem no, prawie 3 razy większym niż nasi w tym momencie konkurenci. No i to też zostało podeptane, to jest samo przejście, zjawisko bardzo niedobre.
1: Sejm ma teraz 6 wicemarszałków. Izba ponownie uchwaliła ustawę, która wprowadzi podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliw Niżej. Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przegłosował poprawki, jakie zgłosiła Koalicja Obywatelska. Przewidują one, że podatek byłby naliczany od marca tego roku do marca 2027. Pierwotnie projekty zakładał, że ten okres będzie obowiązywał do końca grudnia tego roku. Premier Donald Tusk zapowiada, że po tym jak prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program osłonowy Ceny Paliw Niżej. Zatrzymany wczoraj poseł KO Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Został tam doprowadzony rano. Parlamentarzysta ma usłyszeć zarzuty korupcyjne. Zostanie przesłuchany.
3: Poseł Wojciech Król został przywieziony przez CBA po godzinie 10. Wcześniej przyjechała jego obrończyni. Przed przesłuchaniem nie wypowiedział się dla mediów, ale wchodzący zdążył tylko przekazać, że czuje się niewinny. Jak utrzymują śledczy, miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców, a do oszustów i korupcji miało dochodzić podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Poseł wielokrotnie publicznie zaprzeczał, by miało dochodzić do takich sytuacji. Wśród korzyści, które miał przyjąć, miał być wyjazd do Tajlandii i użyczenie samochodu na zagraniczną podróż. Parlamentarzysta oświadczył, że w Tajlandii nigdy nie był, a auto pożyczył od przyjaciela i w wyjeździe uczestniczyło więcej osób. Poseł Wojciech Król został zatrzymany wczoraj, po tym jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na zatrzymanie i areszt.
1: Te informacje zebrała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Za internetowy ekstremizm funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 2 szesnastolatków. Mieli oni materiały z treściami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi, informuje Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Komunikacji Służb Specjalnych.
4: Interesowali się oni zamachami terrorystycznymi, tak zwanymi samotnymi strzelcami. ABW ustala obecnie, kto mógł stać za radykalizacją nastolatków.
1: Radykalizacja nie zaczyna się od zamachu, ale znacznie wcześniej, zauważa ekspert.
4: Radykalizacja młodych osób coraz częściej przebiega w internecie. Może zaczynać się od fascynacji przemocą, sprawcami masowych zabójstw czy treściami ekstremistycznymi, a następnie prowadzić do przyjęcia skrajnej ideologii i podejmowania realnych działań.
1: Jeden z nastolatków trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, drugi do policyjnej izby dziecka. Na koniec o odkryciu nowego gatunku dzikiego kota. Leopardus tilcayo żyje w wilgotnych górskich lasach na stokach Andów w Boliwii. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Długość jego ciała wynosi od ponad 42 do przeszło 50 cm. Kot waży niecałe 1,5 kg. Jego sierść jest jasnobrązowa. Tułów pokrywają duże, nieregularne, ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet. Na trop nowego gatunku badacze natrafili dzięki osobnikowi, który był w boliwijskim ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Drapieżnika znalazł w lesie miejscowy mieszkaniec. Myślał, że to kot domowy. Przez pewien czas trzymał go w domu, a gdy zorientował się, że ma do czynienia z dzikim zwierzęciem,

0: przekazał je do ośrodka. Kot okazał się nowy dla nauki, ale nie dla miejscowej ludności. Mieszkańcy boliwijskich Yungas znali te koty od pokoleń.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słonecznie i ciepło jest w Warszawie, na termometrach 21 stopni, w innych regionach w centrum do 22. Pogodnie jest też na Podkarpaciu i w Małopolsce. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz popada na północy i zachodzie kraju, na wybrzeżu możliwe burze. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: Klimat.
0: Bardzo dobra lub dobra, taka jest jakość powietrza w naszym kraju. W Toruniu, Wrocławiu, Warszawie i w Mielcu jest umiarkowana, a w Tarnowie dostateczna. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niecałe 56% energii, najwięcej ze słońca. Sieć nie jest przeciążona, można normalnie korzystać z prądu. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Małgorzata Żochowska, dzień dobry Państwu. Jest piątek, 18 września. Witam Państwa w zespole. Marzena Perdion, Anna Pałdyna, Michał Daniluk. Prawie 7 minut po godzinie 13. Zapraszam do spędzenia kilku najbliższych godzin w ogóle czasu z Polskim Radiem 24. A zaczynamy od tu i teraz, bo jak patrzę na ekrany monitorów, które mnie otaczają, to widzę potężny pożar. Chodzi o suszarnię w Osięcinach w powiecie radziejowskim. To województwo kujawsko-pomorskie. A z nami oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Młodszy ogniomistrz, magister Patryk Wojciechowski. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Co się pali i jak poważne jest niebezpieczeństwo, zagrożenie?
3: Na tę chwilę zagrożenie już zostało zlikwidowane. Strażacy chłodzą zbiorniki z gazem, które nie uległy wybuchowi. Na terenie firmy Czajdak doszło do pożaru i wybuchu zbiorników z gazem. Było to 12 zbiorników łącznie, w tym 10 zbiorników o pojemności 6 tysięcy litrów, 2 o pojemności 4800 litrów każdy. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby. Jedna doznała poparzeń, jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Druga była po prostu w szoku pod wpływem zdarzenia i również jest pod opieką służb medycznych. Wcześniej działania polegały na dogaszaniu występujących w miejscu zdarzenia płomieni. Obecnie już one nie występują. Działania w strefie zagrożenia prowadzone są przez strażaków zabezpieczonych w aparaty układu oddechowego ze względu na strefę rażenia. Obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nie uległy zniszczeniu. W wyniku oddziaływania pożaru doszło natomiast do nadpalenia ścian zewnętrznych pilotów oraz elementów ich konstrukcji. Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym są to siły z terenu powiatów radziejowskiego i włocławskiego. Zadysponowano również grupę operacyjną Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, cysternę oraz kontener ochrony układu oddechowego. Na miejscu obecny jest również komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, a także zespół ratownictwa medycznego i policja, która kieruje ruchem, ponieważ droga krajowa 62 została zablokowana. Przyczyny pożaru na tę chwilę nie są znane i będą ustalane przez właściciela obiektu. Nasze działania nadal trwają. Przewidujemy, że będzie to do kilku godzin. To wszystko.
2: No nie, bo chcę jeszcze dopytać, jaki to był gaz, bo patrzę na monitor, już o tym wspomniałam, to właściwie eksplozja.
3: Tak, to były zbiorniki na propandutan.
2: A wspomniał pan o tym, że przyczyny będzie ustalał właściciel tego zakładu, czyli na tę chwilę nic na ten temat nie wiadomo.
3: Nie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić ze względu na występujące zagrożenie w postaci tych dwóch pozostałych zbiorników, które są składane za pomocą działek wodnych. Nie możemy się do miejsca, w którym te zbiorniki były zlokalizowane, zbliżyć.
2: Jasne. A jakieś ostrzeżenie do okolicznych mieszkańców miałby pan? Jest jakieś zagrożenie, jakieś niebezpieczeństwo?
3: Zagrożenie dla mieszkańców nie występuje, ale ze względu na tutaj zagrożenie w obrębie terenu działań, ta droga, tak jak wspomniałem, została zablokowana. Policja kieruje ruchem i zorganizowała objazdy.
2: Czy wiadomo, ile może potrwać ta blokada?

0: do kilku godzin.
1: Dziękuję panu bardzo. Patryk Wojciechowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, z państwem o tym, co wydarzyło się w suszarni w Osięcinach. To powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Stan dnia.
1: Gorąco w Sejmie. Marcin Horała, wicemarszałkiem Sejmu, posła Rozwoju Plus, poparły 200, ach, gdybyśmy to tylu posłów mieli, 254 osoby, jego kontrkandydata Marcina Ociepę z Prawa i Sprawiedliwości, 167 posłów. Zanim do tego głosowania doszło, odbyła się dyskusja nad kandydaturami, jak to zwykle bywa, i przysłuchiwała się jej nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No, jesteśmy ciekawi argumentów za i przeciw jednej i drugiej kandydaturze.
3: No to przypomnę, że wakat w prezydium Sejmu to już był od 3 lat. Dotychczas jedyną kandydatką PiSu na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek. Ona przepadła w głosowaniu na początku tej kadencji. No i od tamtego czasu PiS postanowiło nie obsadzać tego stanowiska. No a po wyjściu z partii grupy posłów skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, partia Jarosława Kaczyńskiego zdecydowała się zmienić kandydata i wystawić Marcina Ociepę. Jego kandydaturę prezentował w Sejmie szef klubu Mariusz Błaszczak. Jak mówił, wakat w prezydium Sejmu należy się Prawo i Sprawiedliwości, ponieważ tak stanowi obyczaj parlamentarny.
4: To głosowanie będzie pokazywało, czy zostanie wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
3: Kandydaturę Marcina Horały przedstawiał szef klubu Rozwoju Plus Łukasz Schreiber. Przekonywał, że zarówno PiS, jak i jego klub powinny mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przypomniał, że Rozwój Plus złożyło projekt uchwały w tej sprawie, ale PiS nie chciało go poprzeć, a rządzący nie kwapią się, żeby go poddać pod głosowanie. Apelował do wszystkich klubów o poparcie Marcina Horały.
5: Proszę Wysoką Izbę o poparcie znakomitego kandydata, jakim jest Marcin Horała, ale także proszę o to, żeby poprzeć nasz wniosek o rozszerzenie prezydium Sejmu. Każdy klub w parlamencie zasługuje na miejsce w prezydium Sejmu.
6: Twój apel zostanie wysłuchany przez postkomunistycznego marszałka Czarzastego, który poprze waszego kandydata. Niestety wstyd na całą Polskę.
7: Ostatnio w sprawie Berka się pomyliłem.
3: Tak zwracał się do Łukasza Schreibera Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Marcina Horałę poparła m.in. Koalicja Obywatelska. To jest dla nas niełatwy wybór, mówił Sławomir Nitras.
8: To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą. Ale ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. Daje takie objawy, jak pan Matecki, jak pan Ziobro, jak pan Kowalski. To są objawy zaawansowania tej choroby. A ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłamie, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
3: Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk przypominał natomiast, że w 2015 roku rządzący wówczas PiS nie zgodził się, by ludowcy mieli przedstawiciela w prezydium Sejmu. Dziś posłowie stronnictwa podnieśli rękę za Marcinem Horałą.
9: Panie Błaszczak, karma wraca. My dobrze pamiętamy, jakie były standardy w PiSie 11 lat temu. Dla przykładu, sponiewierać, ukarać równie demokratycznie wybranych przedstawicieli, jaki wtedy tworzył klub parlamentarny PSL-u.
3: Marcin Horała dołączy do prezydium Sejmu, w którym zasiada marszałek Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkowie Krzysztof Bosak z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050, Dorota Niedziela i Monika Wilichowska z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Zgorzelski z PSL-u.
1: Małgosiu, dziękuję bardzo za podsumowanie. Małgosia Nowakowicz dla państwa prosto z tego, z ostoi demokracji, tak właściwie.
2: 24.
1: Ostoja demokracji, panie profesorze. Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
10: Ja nie nazywam Sejmu ostoją demokracji. Polska jest krajem demokratycznym, nie jedynym w tym regionie, więc to ostoja to jest takie, nie wiem, małe miejsce, gdzie tylko tam jest demokracja. Ja uważam, że w całej Polsce mamy demokrację, w samorządach, w rozmaitych miejscach.
1: Ja użyłam słowa ostoja, bo tak pomyślałam, że to taki matecznik.
10: A, matecznik, no... Może trochę. Centrum, tak, ale matecznik, prawda? Demokracja to wszystkim władza ludu. Jasne. Przez reprezentantów, więc ja tutaj bym pewnie polemizował na poziomie
1: pojęciowym. Tak. Jedną z tych chorób da się okiełznać, twierdził zdaje się Sławomir Nitras, mówiąc o Marcinie Horale. To znaczy, kogo chce Koalicja Obywatelska, no, czy koalicja rządząca?

0: okiełznać Rozwój Plus, Marcina Horałę, kogo?
1: To znaczy, to jest było... No, myślę, że te dzisiejsze w ogóle argumenty były dosyć finezyjne, jak na polski Sejm. Ja tak odebrałem, że to się z pewną przyjemnością taką Dżuma rozrywkową
0: cholera?
1: Słucha.
0: Gdzie tu finezja, panie profesorze?
1: No, bywało gorzej. Bywały zarzuty agenturalne, zbrodnicze i tak dalej, więc ja jakby uważam, że te były jeszcze w miarę finezyjne. Ale o co tutaj chodzi? No, ewidentnie koalicja rządząca stwierdziła, że może jeszcze bardziej skłócić PiS ze swoim byłym, ze swoimi byłymi posłami, czyli z Rozwojem Plus, i z tego powodu postanowiła zamieszać w tym kotle i wybrać Marcina Horałę jako reprezentanta ugrupowania Rozwój Plus, co jest... To był przykład takiej typowej rozgrywki parlamentarnej na poziomie politycznym o niewielkich konsekwencjach dla obywateli. Więc dzisiaj, myślę, są dużo ważniejsze sprawy, takie jak paliwa, wojna, bezpieczeństwo, prawda, rosyjskie ataki hybrydowe. To są ważne sprawy. Natomiast tu mieliśmy pewne wydarzenie sejmowe, które musiało się wydarzyć, bo jest to element rozgrywki parlamentarnej, które może mieć znaczenie dla potencjalnych list tworzonych przed przyszłymi wyborami, więc na tym poziomie to jest o tyle istotne, że im bardziej skłóci się Rozwój Plus z Prawem i Sprawiedliwością, tym bardziej mniej prawdopodobne jest, że te ugrupowania najpierw będą mogły tworzyć listę wspólną, potem, że jeżeli obydwa wejdą do Sejmu, to będą tworzyły koalicję. To wszystko jest gra na te przyszłe rozrachunki, więc to o tyle ma znaczenie.
0: No tak, bo wczoraj się zastanawialiśmy nad dwoma scenariuszami. Ja nie przewidywałam większej liczby rozwiązań, to znaczy albo żaden, albo Horała.
1: Znaczy tak, ja spodziewałem się wyłącznie Horały, no bo że jakby, to jest tak oczywisty kierunek dla koalicji rządzącej, no, która ma większość, no więc to, że wybrała Horałę, który jest dużo bardziej opłacalny, to oczywiście były uzasadnienia, to prawda, że lepszy Horała z umiarkowanego Rozwoju Plus niż ociepa z tego PiSu, który w tej chwili jest pogrążony w rozmaitych aferach, prawda, prawie dzień w dzień dowiadujemy się o jakichś nowych wątkach, nowych problemach, znaczy tu jest bardzo dużo, więc oni mogą to bardzo ładnie uzasadnić, że mamy dwóch kandydatów, wybieramy tego z tej partii, która nie jest tak umoczona, chociaż, prawda, jak się, nie wiem, tam Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych cały czas jakoś wisi nad Mateuszem Morawieckim, chociaż o tej sprawie mniej słyszymy w tej chwili. Więc postanowili, powiedzieli wprost, że wybierają mniejsze zło, co w tej chorobowej metaforze zostało zawarte.
0: A jest pan ciekaw targów politycznych? Bo ja jestem przekonana, że coś za tym jest. Może jakieś prezydenckie weto do odrzucenia? Nie wierzę tylko i wyłącznie w jakąś, powiedzmy, mniejsze zło.
1: To byłoby dużo. To znaczy, mi się wydaje, że do tej decyzji wystarczył argument, że Horała i wystarczającą nagrodą za to głosowanie jest to, że PiS, Rozwój Plus będą jeszcze bardziej skonfliktowane. Znaczy, gdyby do tego jeszcze była taka wisienka w postaci odrzucenia jakiegoś weta prezydenckiego, no to wtedy super dla koalicji. Natomiast wydaje mi się, że to byłaby zbyt wysoka cena dla Rozwoju Plus. To znaczy, to nie jest jeszcze takie... Musieliby więcej dostać, moim zdaniem, żeby rzeczywiście zdecydować się na odrzucenie jakiegoś weta prezydenckiego, na przykład w sprawie tej ustawy paliwowej, która w tej chwili, ustawy dotyczącej tych nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Byłoby to cenne, ale wydaje mi się, że pewne polityczne nierównowagi.
0: Nie wiemy, co mogliby dostać.
1: Tak, no. Czasem tak jest. Czasem się zawiera układy z jakąś otwartą opcją współpracy, ale wydaje mi się, że jednak wciąż pamiętajmy, Rozwój Plus to jest odprysk Prawa i Sprawiedliwości.
0: I jeszcze
1: nieufność pomiędzy...
0: Ani dziś, ani za miesiąc, ani nawet za pół roku nie może... Właściwie trudno przewidzieć... potencjalne koalicje powyborcze, wszystko jest jeszcze możliwe.
1: Wszystko,
0: prawda?
1: Jest możliwe. No
0: wszystko
1: bo nie...
0: się może wydarzyć, a potem po wyborach może się okazać, że och, jak pięknie się dogadujemy w jakimś szlachetnym celu.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy, żeby zatrzymać PiS i Konfederację Korony Polskiej, no to my wejdziemy w koalicję z Rozwojem Plus,
0: czego
1: tak może powiedzieć
0: robi.
1: Donald Tusk.
0: Dla dobra.
1: Tak,
0: wspólnego. Szymon Hołownia, nowym szefem klubu Polski 2050, nie szefem partii, ale szefem klubu, wraca do gry? Twierdzi, że nie uciekł obrażony, ale wraca, będzie miał wpływ jako szef klubu też.
1: Jak najbardziej. To znaczy, wszystko zależy od tego, jak się tam w rzeczywistości układa współpraca między nim a Katarzyną Połczyńską-Nałęcz. Bo jeżeli to jest... Bo zwykle jest tak, że rzeczywiście szef klubu i szef partii to są inne osoby. Więc żeby to nikogo nie dziwiło, zwykle jest tak, szef partii mówi o kierunku, gdzie partia zmierza, robi pewne wielkie plany i wielkie strategie, a

0: szef klubu zajmuje się taką codzienną pracą sejmową, prawda, organizowaniem, żeby to wszystko miało odpowiednie ramy formalne.
1: No tak, ale zwykle są to osoby, które z szefami partii
0: blisko współpracują.
1: W doskonałej komitywie.
0: Tak, oczywiście jest bliska relacja między jednym a drugim, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia, znaczy, trochę z odwróceniem ról, to znaczy jak ja bym sobie wyobrażał, kto tu miałby być tym kierunkowym, to myślałem, że Hołownia, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dla mnie jest osobą, która wykonuje taką pracę konkretną od do, no ona wykonuje ją w rządzie, więc to jest trochę inna sytuacja. Wydaje mi się, że to jest raczej próba właśnie powrotu Hołowni do gry, który, no, gdyby wystąpił otwarcie przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, no to to byłoby, to znowu byłby chaos. Znowu mielibyśmy to, co w styczniu, te wszystkie epopeje i problemy. No i wcale sukces, on chyba przegrał nawet jakąś taką próbę, więc widzimy, że to jest próba takiego powrotu, no, on będzie mówił na z góry upatrzone pozycje, ale wydaje mi się, że to jest raczej nagroda pocieszenia po tym, że nie udało mu się wejść do rządu.
1: Gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, to dotychczasowy szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Spotkał się pan gdzieś z jakąś sugestią, opinią na temat relacji Pełczyńska-Nałęcz-Hołownia?
0: Kiedyś to była relacja pozytywna, ale w tej chwili to nie wiem, jak to wygląda. Wiadomo, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest trudną ministrą dla Donalda Tuska, ponieważ generalnie lubi mu się stawiać i to jest, tu, o tej relacji słyszymy sporo, natomiast między nim a Hołownią, no Hołownia generalnie jak ustępował skierowania partią, no to namaszczał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na tym, żeby to ona go zastąpiła, więc tutaj było to dosyć takie zgodne.
1: No tak, ale podobnie nie słyszymy wiele o planach politycznych na razie Stowarzyszenia Centrum, prawda, czyli tej grupy posłów, która się wyodrębniła z Polski 2050. No to już czas, żeby się określić, żeby podjąć jakieś działania.
0: Dobrze by było, no tylko, że dobrze by było też, gdyby oni mieli jakieś poparcie, które nie jest w granicach błędu statystycznego.
1: No ale żeby mogli walczyć o poparcie, to muszą mieć strukturę.
0: Muszą mieć,
1: prawda?
0: Tak, oczywiście muszą mieć wizję, ale to jedno z drugim. To znaczy jak się jest takim odpryskiem, to trzeba by było troszkę wcześniej się za to wziąć. To znaczy jak odchodzimy z partii, która istnieje, to odchodzimy w imię czegoś, prawda? W imię, najlepiej w imię jakiegoś ideału. Czyli tworzymy nową partię albo żeby wprowadzić nowe kwestie na scenę polityczną, albo odświeżyć ideologię, albo uczynić ją na nowo, albo być na przykład takim projektem nowości. Ale to Hołownia, prawda? Cała partia Hołowni była tym projektem nowości, który nie odświeżał ideologii, nie próbował wprowadzać nowych kwestii, tylko próbował wprowadzić nowy styl na scenę polityczną. No, wejście do koalicji rządowej zawsze tego rodzaju mrzonki likwiduje, no bo polityka jest dosyć przewidywalna i to jak się działa, no trudno zmienić styl w sposób drastyczny, prawda? To trzeba być mamdanim w Nowym Jorku, żeby rzeczywiście odświeżyć styl uprawiania polityki. To
1: nie,
0: jest,
1: no trzeba tak. Gruszki na wierzbie obiecywać. Jakieś ekstra podatki od najbogatszych.
0: Mam Dani te gruszki przywiózł, więc i te...
1: No, ale podatki od tych najbogatszych obiecał.
0: Obiecał, co ciekawe, jeżeli o tym mówimy, on podniósł podatki dla najbogatszych, a w tej chwili liczba milionerów w Nowym Jorku tylko wzrosła. Więc oni wcale nie wyjechali, tylko jeszcze się sprowadzili. Więc tutaj bardzo ciekawe wyniki, ale pewnie Nowy Jork jest tematem na osobną rozmowę.
1: Jest swojego rodzaju ewenementem. No dobrze, ale żeby ruszyć z ofensywą polityczną, to także Rozwój Plus musi się partyjnie, politycznie ukonstytuować. 15 października, zdaje się, na tę datę Mateusz Morawiecki zapowiadał początek ofensywy. Nieprzypadkowa data, no, prawda?
0: Tak.
1: Symboliczna. Nie wiem, a tutaj jakieś to wróble ćwierkają? Czy ktoś szepcze? Coś wiadomo na ten temat? No kilku miesięcy potrzeba w sumie, żeby sformalizować partię.
0: Tak, znaczy wiemy, że to się już rozpoczęło. Mieliśmy już tą pewną takie niewielkie fale przechodzenia i myślę, że ta partia w tej chwili krzepnie, tylko że my o tym jakby nie słyszymy aż tak dużo, prawda? Pewne rzeczy się muszą wydarzyć, jeżeli nie za kulisami, to w regionach, w zaciszu tych komórek partyjnych, więc sądzę, że rzeczywiście no, dowiemy się o efektach tej pracy właśnie 15 października, to jest już za 3 tygodnie, więc całkiem niedługo.
1: Premier Donald Tusk apeluje o nieuleganie rosyjskiej propagandzie. W specjalnym wystąpieniu w Sejmie podkreślał, że wobec działań Moskwy konieczne jest zachowanie jedności na arenie politycznej. Przypomnijmy słowa premiera.
2: Nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską. Wiecie co? Chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać. Proszę. Wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy, tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii

0: rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć.
1: A były minister obrony, Mariusz Błaszczak, w Sejmie, właściwie w tym samym czasie, mówi o generałach tych z większym doświadczeniem, generałach Wojska Polskiego, że starsze pokolenie dowódców to beton i powinni odejść. Cisza byłaby wskazana w tym czasie, prawda? Ja nie mówię o jakimś radykalnym poparciu.
2: Tak, ja myślę, że tutaj Mariusz Błaszczak mógłby się ograniczyć do jakiejś krytyki szczegółów. Jeżeli musi ma prawo krytykować, ale jakby mógłby się...
1: Ale panie profesorze, z tymi generałami współpracował, prawda? Kiedy był ministrem obrony narodowej. Nie przeszkadzało
2: jakby,
1: wtedy.
2: Tak, wtedy miał wpływ na te sprawy, tak. To mógł coś z tym zrobić, jeżeli miał jakieś zastrzeżenia. Jeżeli mówisz, że taki beton wieloletni, no to za jego czasów przecież funkcjonował, jeżeli nic nie mógł z tym zrobić, to albo nie chciał, albo był słaby, więc ani jedno, ani drugie nie jest chwalebne dla polityka. Znaczy, opozycja ma nie musi być w takim sytuacją głosić jakiejś apoteozy rządu. To znaczy, może zachowywać dystans, może milczeć, może wytykać błędy bieżące, może zgłaszać korekty do różnych miejsc. Natomiast to nie jest, znaczy, nie wydaje mi się, to jest jako potrzebna forma krytyki. To znaczy, to nie jest coś, co ma sens w tym przypadku.
1: Rodzajem demonstracji jest wizyta Donalda Tuska w Kijowie?
2: Tak, no to jest, znaczy każda wizyta w kraju objętym wojną jest formą...
1: Ale myślę też o nas, o naszym środowisku politycznym. Boże, dla Ukraińców tak. To ważny gest, owszem, ale myślę o tym, co u nas się
2: czyli
1: dzieje.
2: Tak, na poziomie krajowym rzeczywiście, no jeżeli... Znaczy, zdziwiło mnie tylko to, że Donald Tusk wczoraj ogłosił, że jedzie na Ukrainę i dzisiaj to robi. To znaczy takie, czy na miejscu ochrony prezydenta, premiera, no to bym był taki dosyć zmrożony, prawda?
1: No nie, ochrona wcześniej.
2: O wizycie premiera mówi się, gdy on już dojedzie, albo najmniej, gdy już wyjedzie z
1: Kijowa.
2: Chodzi
1: panu o to wyprzedzenie.
2: Chodzi mi o to wyprzedzenie, tak. Bo to, że to jest taka demonstracja na poziomie też polityki krajowej, jak najbardziej, słusznie, ale bym się nie... doceniam to. Uważam, że to jest dobre działanie, prawda? Trzeba oglądać te zagrożenia na bieżąco. Natomiast zdziwiło mnie to, że dzień wcześniej o tym poinformował.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Wojciech Rafałowski z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Dziękuję.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, Panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang.

0: Bank i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek pożar suszarni w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskiem. Według informacji od strażaków zapaliły się butle z gazem. Ogień jest już opanowany, przekazał Polskiemu Radiu 24 Patryk Wojciechowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.
3: Na terenie firmy Czajdak doszło do pożaru i wybuchu zbiorników z gazem. Było to 12 zbiorników łącznie. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby, jedna doznała poparzeń, jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, druga była po prostu w szoku pod wpływem zdarzenia i również jest pod opieką służb medycznych. Wcześniej działania polegały na dogaszaniu występujących w miejscu zdarzenia płomieni. Obecnie już one nie występują.
2: Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Zablokowana jest droga krajowa numer 62. Policja wyznaczyła objazdy. Sejm przyjął ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Chodzi o ponad 4 miliardy złotych. Te pieniądze mają być przeznaczone na działania osłonowe, czyli obniżanie cen paliw na rynku. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz proponuje własne rozwiązanie. Lada dzień ma ono trafić do Sejmu. Prezydencki projekt będzie zakładał m.in. zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Nowe regulacje wpłyną na poprawę jakości życia około 100 tysięcy osób oraz blisko 500 000 członków ich rodzin, mówi pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora.
4: Celem jest wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami, zagwarantowanie im możliwości godnego, niezależnego, samodzielnego, podmiotowego funkcjonowania i o to na pewno będę walczyła. Przed nami jeszcze Senat, więc tam też może się wiele wydarzyć i być może będą jakieś zmiany.
2: Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wybrać asystenta. Wsparcie będzie przyznawane indywidualnie w wymiarze, który będzie zależał od potrzeby wsparcia do 240 godzin miesięcznie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. W najbliższy weekend w całym kraju wielki finał akcji Sprzątanie Świata. W tym roku sztaby sprzątają pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Poza akcjami terenowymi w szkołach prowadzone są zajęcia poświęcone tym problemom. Uczestniczą w nich m.in. uczniowie z podstawówki nr 8 w Myszkowie na Śląsku. Wiedzą oni, skąd biorą się śmieci w wodach.
5: Z wyrzucania przez innych ludzi śmieci, jakiś butelek i po batonikach.
6: Potem je wiatr zwieje do wody, wtedy się robią śmieci i mikrośmieci, które są bardzo dla nas niebezpieczne.
7: Ludzie nie rozumieją, żeby wyrzucać je i segregować.
2: Akcja Sprzątanie Świata odbywa się 33 raz. Może do niej dołączyć każdy.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 13.34, prawie Polskie Radio 24. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem i przyglądamy się wizycie premiera Donalda Tuska w Ukrainie. Co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy między innymi: nie jesteście sami. To są słowa kierowane przez premiera Donalda Tuska, myślę, do wszystkich Ukraińców. Nasza obecność tu jest ważna. Ukraina nie jest sama. Nie zostawimy was w tym trudnym czasie. Jednocześnie premier podkreśla, że najbliższe miesiące, nie tylko dla Ukrainy, zwłaszcza późna jesień, zima, także dla nas, mogą być bardzo trudne. Będziemy Państwa informować o przebiegu tej wizyty, bo coraz więcej informacji, coraz więcej słów pada. Będziemy je Państwu cytować, przekazywać.
1: Komentarz.
8: Doktor Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry.
8: No to jeden z cytatów premiera proponuję na początek naszej rozmowy.
10: We are here today to show our solidarity with Ukraine. It's in our common interest.
8: Jesteśmy tu dzisiaj, żeby okazać solidarność z Ukrainą. To leży w naszym wspólnym interesie, bo mam nadzieję, że jest to dla wszystkich jasne, że rosyjska agresja i działania Rosji

0: stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, a nie tylko dla Ukrainy. Dziś to Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze. Panie doktorze, to jest wiedza powszechna? Wszyscy o tym wiedzą, że to jest zagrożenie także dla nas? Może kogoś jeszcze trzeba przekonywać?
1: Znaczy ja myślę, że tutaj na wschodzie Polski nikogo przekonywać nie trzeba, bo cały czas otrzymujemy alerty o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Wczoraj nawet odzywały się syreny w Lublinie, więc być może w innych częściach Polski są jeszcze osoby, które naiwnie wierzą, że ta wojna nas w ogóle nie dotyczy. Ale jeżeli wsłuchamy się w to, co mówi Władimir Putin, to, co mówi jego otoczenie, to trzeba no, przynajmniej brać pod uwagę taką ewentualność, że oni nie kłamią, że te groźby wysyłane pod adresem Zachodu i konkretnie Polski cały czas, one no, mogą w pewnym momencie przerodzić się w coś realnego. Inaczej, no, one już się przerodziły oczywiście niejednokrotnie w coś realnego, bo te prowokacje na granicy, ataki cybernetyczne, działania propagandowe, to wszystko jest jak gdyby naszą realnością, naszą codziennością. Natomiast no, Rosja jest w pewnym sensie zdesperowana. Ona nie jest w stanie tej wojny wygrać takimi tradycyjnymi sposobami. Na froncie sytuacja jest w takim, można powiedzieć, zawieszeniu. Rosjanie od dawna nie mają jakichś takich spektakularnych sukcesów, nie zajęli jakiegoś większego miasta. Nawet sami Ukraińcy komentują, że jest to wojna z cywilami, kobietami, dziećmi i osobami starszymi. Jest atak jest wymierzony w transport, w kolej, w magazyny, w ogólnie centra dystrybuowania pomocy humanitarnej. To pokazuje po prostu, że Władimir Putin nie ma żadnych hamulców. Żadne zasady cywilizowanej wojny go nie dotyczą. I on po prostu robi wszystko, aby wygrać tę wojnę, nie patrząc na koszty, nie patrząc na konsekwencje, a dzisiejsza decyzja o konfiskacie majątku między innymi francuskiego czy szwajcarskiego firmy Nestle czy marketów Leroy Merlin pokazuje, że Rosjanie są po prostu no, w całkowicie innym, można powiedzieć, innych realiach funkcjonują niż Zachód. Dla nich własność, dla nich prawa człowieka, dla nich jakieś takie ogólne zasady, no one ich nie obowiązują zupełnie.
0: No tak, ale panie doktorze, car, który przegrywa wojnę, nie przeżywa. Po prostu to jest walka też, kto wie, czy nie tylko o polityczne życie, ale w ogóle o życie dla Putina. I to układa się w taką... Te puzzle do siebie pasują, bo z jednej strony intensyfikacja rosyjskich działań w Ukrainie, z drugiej strony ataki na cele blisko naszej granicy, żeby też utrudnić różne tranzyty, nie tylko te gospodarcze, ale kto wie, czy nie wojskowe. A kolejny element to choćby słowa Ławrowa, zdaje się, z wczoraj, ostrzegające Rosjan, nie wiem, to jest taki sygnał wysyłany do nas wszystkich, że Europa szykuje się do wojny z Rosją. Ja wiem, te słowa nie padają pierwszy raz, ale wypowiedziane tu i teraz zyskują na znaczeniu.
1: To prawda, ale ja myślę, że tutaj przede wszystkim ten przekaz jest skierowany do polityków europejskich, aby ich zniechęcić do wspierania Ukrainy. Bo w narracji rosyjskiej od dawna jest takie hasło funkcjonuje, że ta wojna się skończy, jeżeli przestaniemy wspierać Ukrainę. I jeszcze kolejny hasło, gdyby jest w parze, a mianowicie pomaganie Ukrainie tylko przedłuży wojnę. Czyli krótko mówiąc, ta wojna się zakończy, kiedy Zachód przestanie tak szeroko rozumując, szeroko analizując, wspierać Ukrainę. Oczywiście to jest taka przewrotna trochę, można powiedzieć, narracja, bo ta wojna się skończy tak naprawdę, kiedy Rosja skończy agresję, kiedy przestanie atakować Ukrainę. Ale tak na dobrą sprawę, czy nawet gdyby doszło do jakiejś eskalacji, intensyfikacji, czy nie daj Boże, ataku na Polskę, czy to zmieni pozycję militarną Federacji Rosyjskiej? No, jeżeli na froncie sytuacja jest w takim klinczu, Ukraińcy nie mają zamiaru oddawać żadnych terytoriów bez walki, Rosjanie nie mają też zasobów, aby tę wojnę kontynuować nieskończoną. Jeśli nie chodzi na to o pieniądze pewnie się znajdą, ale chodzi im bardziej o zasoby ludzkie. ta armia

rosyjska straciła tak ogromną liczbę żołnierzy. Co miesiąc ponad 30 tysięcy osób ginie na froncie i to się ciągle przedłuża i ta sytuacja wcale się nie poprawia. A czy ataki na stacje benzynowe czy kolej, one cokolwiek zmienią? Nie, one utrudnią życie zwykłym Ukraińcom, one oczywiście

0: inny sposób zmusić Ukrainę do ustępstw, ale zauważmy, że ona tak robi już od 4 lat i to się póki co jej nie udało.
1: Karpacka ósemka, tak, Karpacka ósemka została powołana do życia. Ten projekt ogłosił Władimir Zełenski, C8, czyli Ukraina, Polska, Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Austria i Serbia. Mają być w tę inicjatywę zaangażowane także instytucje Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby przede wszystkim pokazać Rosji, że Ukraina nie zostanie sama, ale tworzą ją państwa, tę ósemkę, które miewają, powiem tak dyplomatycznie, wątpliwości w sprawie czy wsparcia Ukrainy, czy finansowania tego projektu, to jest koniec tych wątpliwości? Raczej nie.
0: Znaczy ja myślę, że to są te państwa, które powinny być najbardziej zainteresowane, po pierwsze w zakończeniu tej wojny, a po drugie w tym, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Bo dla mnie zwycięstwo Ukrainy to jest utrzymanie suwerenności państwa ukraińskiego. Nawet jeżeli pojawią się jakieś straty terytorialne, one zapewne są nieuniknione, no bo trudno oczekiwać, że Rosjanie oddadzą bez walki jakieś terytoria, które obecnie okupują. Tym niemniej jednak już sam fakt, że Ukraina przetrwa jako państwo, państwo, które będzie dalej dążyło ku Zachodowi, ku Unii Europejskiej, ku integracji ze światem demokratycznym, to myślę z punktu widzenia Polski i całego regionu jest sukcesem. A przekonywanie tych państw, które mają pewne wątpliwości, że w ich interesie leży jednak... To nie chodzi nawet tylko o bezpieczeństwo, ale można powiedzieć szczerze, kwestia nawet suwerenności, bo zauważmy, że ten projekt neoimperialny rosyjski, on w pewnym sensie dąży do odbudowy Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki, no też pamiętamy bardzo dobrze, on tutaj na tych terenach Europy Środkowej stworzył taką sieć państw satelitarnych, które były zależne i politycznie, i gospodarczo od Federacji Rosyjskiej, od Związku Radzieckiego. Więc ja oczywiście nie wiem, nie jestem pewien, czy Rosji ten plan się uda wcielić w życie. Moim zdaniem nie, mam nadzieję, że nie. Ale to nie znaczy, że takich pomysłów nie ma, tak? Że Rosjanie nie myślą o tym, żeby odbudować swoje wpływy w Europie Środkowej, żeby to był po raz kolejny obszar wyłącznych wpływów rosyjskich. Więc my, znając historię, znając też... te kalki myślenia imperialnego rosyjskiego, no nie możemy ignorować tych, można powiedzieć, gruźb. Tym bardziej, że pamiętamy bardzo dobrze, że te gruźby były też kierowane pod adresem Ukrainy, pod adresem Gruzji i w pewnym momencie się po prostu zmaterializowały, więc tak przyzorne no, można powiedzieć zawsze
1: ubezpieczone. Panie doktorze, jak zostawimy im uchylone drzwi, to oni wejdą taranem przez te drzwi. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Chcę jeszcze zapytać o... pewną farsę, nie wiem jak to nazwać. W Rosji rozpoczynają się 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej i można by się zastanawiać, po co Moskwa takie głosowanie organizuje, skoro jego wynik jest znany. Ale uwaga, one mają się też odbyć w Donbasie. To znaczy, jak to zostanie przeprowadzone?
0: Znaczy, no to już jest, no, można powiedzieć, stary schemat, czyli żołnierze z karabinami chodzą z urnami wyborczymi, to tak samo, jak to wyglądało w czasie referendum na Krymie, tak? Kiedy uzbrojeni, nieoznakowani żołnierze nadzorowali bezpieczeństwo głosowania, to twierdziła propaganda rosyjska. No ale wiadomo, że jak się ma karabin, tak mówiąc obrazowo, przy głowie wręcz, no to ciężko zagłosować inaczej niż oczekują tego władze. Ale jak pani słusznie zauważyła, pani redaktor, no tutaj te wybory no, mają inny cel. Ten cel też wczoraj jasno przedstawił sam Władimir Putin. Chodzi o to, żeby pokazać, że społeczeństwo rosyjskie popiera obecne władze, ale też popiera wojnę. Czyli krótko mówiąc, on apelował o to, żeby idąc głosować, naród rosyjski pokazał wszystkim, że stoi murem za władzą, za wojskiem, popiera wojnę. No i dąży też oczywiście do zwycięstwa, bo te slogany o zwycięstwie, o tym, że no, nie ma innej możliwości, jest tylko zwycięstwo. One się pojawiały często. Więc to jest taki trochę plebiscyt, który ma pokazać, że zwykli Rosjanie, oni popierają tak zwaną specjalną operację wojskową i popierają też to, że Federacja Rosyjska no, nie szuka jakichś rozwiązań takich, można powiedzieć, kompromisowych. Bo jedyna partia, która, jak dobrze wiemy, mówiła wprost o tym, że powinniśmy no, myśleć o jakichś rozmowach pokojowych.

0: pokojowych, o tym, żeby dążyć stopniowo do pokoju, czyli jabłko została na tym poziomie federalnym usunięta, jej lista, a także te osoby, które startują z tych jednomandatowych okręgów wyborczych, aż do samego dnia wyborów są praktycznie eliminowane jedna po drugiej pod jakimiś wydumanymi pretekstami. To są nie kilka osób zostało w skali całej Rosji, które...
1: O, chyba się przestaliśmy słyszeć. Ja tylko dodam, że zdaniem niektórych analityków te wybory między innymi w Donbasie, ich przynajmniej pozorny sukces jest potrzebny Władimirowi. Zdaje się, że się już słyszymy, panie doktorze, znowu. Potrzebny Władimirowi Putinowi po to, żeby z czystym sumieniem, że tak powiem, przeprowadzić mobilizację i pokazać Rosjanom, patrzcie, daliście mi kolejny mandat, ja wiem, jak tę wojnę wygrać. Bo Kreml może wyczuwać, że Ukraińcy są na skraju wytrzymałości, także tej militarnej, i potrzebuje takiego działania. To już na koniec naszej rozmowy.
0: Tak, oczywiście. To jest jeden z elementów, ale to też jest pokazanie i Rosjanom, ale też Ukraińcom przede wszystkim, że te tereny są częścią Federacji Rosyjskiej i one nigdy nie będą częścią Ukrainy. To, o czym mówi narracja rosyjska, na przykład w czasie spotkania bezpieczeństwa ONZ, kiedy oni mówią, że to nie są tereny okupowane, to są tereny, które się dobrowolnie zjednoczyły z Federacją Rosyjską, bo nie chciały być częścią Ukrainy. Więc ta narracja oczywiście ona jest znana nam bardzo dobrze od XIX wieku co najmniej. Pamiętamy też od 1939 roku o dobrowolnym zjednoczeniu zachodniej Ukrainy z tą macierzą, czy z zachodniej Białorusi z Białorusią radziecką. Więc tutaj niewiele się zmienia. Myślę, że to naprawdę kluczowa jest frekwencja i to, czy faktycznie Rosjanie pójdą do urn, aby w cudzysłowie poprzeć obecną władzę. Bo ta władza ma kryzys jednak poparcia. Mimo wszystko widać to, jak nerwowo zareagowała z partią Jabłoko, odsuwając się z wyborów. Ta nerwowa reakcja pokazuje, że nawet sam Władimir Putin i jego otoczenie nie są pewni, czy zwykli Rosjanie dalej popierają tą taką agresywną, neimperialną politykę wobec Ukrainy i Zachodu.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Andrzej Szabaciuk z Państwem.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
1: Komentarz. Teraz znowu Sejm, bo tam nie tylko wybór wicemarszałka. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. I ta ustawa trafi teraz do Senatu. Taka jest zwykła ścieżka parlamentarna. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wybrać asystenta. Wsparcie będzie przyznawane indywidualnie w wymiarze zależnym od poziomu potrzeby wsparcia do 240 godzin miesięcznie. Realizatorami ustawy o asystencji mają być powiaty, gminy albo organizacje pozarządowe wpisane w odpowiedni rejestr. I z powodu przedłużających się prac nad projektem ustawa będzie realizowana dopiero, uwaga, od 2028 roku. Z nami Maria Wachowicz, Fundacja Avalon. Dzień dobry, pani Mario.
2: Dzień dobry.
1: Za późno, to na pewno.
2: Tak, rzeczywiście już długo czekamy na asystencję osobistą. Ostatnio gdzieś nawet poszukałam jakichś pierwszych zmianek w ogóle o ustawie. To jest gdzieś rok 2018, więc już 8 lat czekamy na asystencję osobistą. A pragnę przypomnieć, że Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami już w 2012 roku, więc to jest naprawdę bardzo dużo czasu i nie możemy się doczekać, ale też wiemy, że ta ustawa powinna mieć dobrą jakość, na co dzisiaj liczyliśmy, żeby mogła wesprzeć jak najwięcej liczbę osób.
1: No dobrze, to wspiera czy nie? Z waszej perspektywy, bo ja nie mówię o politycznych argumentach, tak? Bo pewnie usłyszymy, że to jest uszyte na miarę czasów i budżetu i tak dalej, pani to słyszy na co dzień. Już pomijam to, że jeśli ona wejdzie w życie w 2028, to będzie 10 lat czekania, ale czy spełnia podstawowe oczekiwania i wymogi z waszej strony?
2: Myślę, że nie spełnia wszystkich postulatów, o które strona społeczna mówiła i nie zostały te poprawki uwzględnione w dzisiejszym głosowaniu, bo na przykład odrzucono poprawki rozszerzające dostęp do asystencji osobistej na osoby powyżej 65 roku życia, a jak wiemy dobrze, asystencja niepełnosprawności nie kończy się wraz z ukończeniem 65 lat, Ten człowiek, który miał wcześniej asystenta, nadal pozostaje osobą z niepełnosprawnością.
1: A kto wie, czy

0: nie rośnie im człowiek starszy.
1: No właśnie.
0: Potrzeba jest coraz większa.
1: Tak. Osoby, młodzież od 13 roku życia ma zostać objęta nowym systemem dopiero od 2030 roku, a myślę sobie, że rodzice też potrzebują wsparcia i dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie w okresie dojrzewania, też potrzebują też takiej autonomii, żeby się rozwijać, żeby czasem pójść gdzieś na przykład bez rodzica, żeby brać udział w tym życiu na przykład społecznym i tak dalej. Więc myślę, że to też jest punkt, o który bardzo walczyliśmy. No i też przede wszystkim to, że z asystencji osobistej będą mogły skorzystać osoby, które potrzeby wsparcia będą miały ocenione na 80 punktów. My wnioskowaliśmy o obniżenie tego progu, bo dzięki temu zamykamy możliwość wsparcia tych osób, bardzo dużą ilość tych osób i rzeczywiście zawężamy to grono uprawnionych do asystencji osobistej.
0: No dobrze, to w największym skrócie, Pani Mario, jeśli można, na czym polegają reguły, które teraz, reguły zawarte w ustawie, która trafiła do Senatu? O co chodzi w przepisach, w regulacjach asystencji osobistej?
1: No tak jak dzisiaj, po dzisiejszym głosowaniu, to można tak z tego wynika, że asystencja osobista będzie przyznawana osobom od 18 do 65 roku życia. Rzeczywiście będzie przysługiwało do 240 godzin asystencji zależnie od wsparcia. Osoby objęte wsparciem będą musiały uzyskać 80 punktów, jeśli chodzi o tą potrzebę wsparcia. No, my jesteśmy właśnie pełni obaw, chociaż też mamy nadzieję, że w Senacie może podzielą się też jakieś ruchy, które, że tak powiem, naprawią troszeczkę nam tą ustawę, bo bardzo się cieszymy, że ona została jednogłośnie przyjęta, aczkolwiek mamy nadzieję, że jeszcze w Senacie zadzieją się jakieś zmiany, które pozwolą doprowadzić ustawę do takiego kształtu, żeby ona mogła pozwolić osobom z niepełnosprawnościami decydować o własnym życiu.
0: No to co jeszcze się może w Senacie? Na co jeszcze liczycie? Liczymy, przepraszam, poprawiam się, zupełnie świadomie. Na co jeszcze liczymy?
1: Generalnie to, co może zacznę od tego, to co udało się dzisiaj zrobić, bo udało się zablokować taką poprawkę, która uniemożliwiałaby przedsiębiorcom świadczenie asystencji, czyli asystencja zostaje w NGO-sach i też w samorządach. I też udało się zablokować wydłużenie okresu, w którym będzie ewaluacja ustawy. Ona będzie co 5 lat. Więc,
0: czyli nie częściej będzie można w niej, mówiąc delikatnie, mieszać.
1: Tak, tak, ale no, nam generalnie zależy na tym, żeby asystencja osobista była świadczona też po 65 roku życia, żeby ten próg wsparcia obniżyć do 70 punktów, żeby asystenci mieli waloryzowane wynagrodzenie, bo to też jest bardzo ważny punkt, którego dzisiaj zabrakło w rozważaniach albo został odrzucony po prostu. No i żeby też młodzież od 13 roku życia miała też wsparcie w ramach asystencji osobistej, bo myślę, że też dzięki tym rozwiązaniom ta ustawa by realizowała konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami.
0: Dobrze, a mamy takich asystentów teraz, czy trzeba będzie ich do 2028 roku wyedukować?
1: Działają programy asystencji osobistej realizowane przez samorządy i NGO-sy, ale programy są czasowe, bo czasem zaczynają się w marcu, kończą się w listopadzie, później jest rozliczenie wniosku i dziura, która tutaj pozostawia osoby z niepełnosprawnością, po prostu zostawia ich na lodzie. Więc myślę, że ta asystencja jakakolwiek jest i ci asystenci są w Polsce, ale rzeczywiście trzeba też ich dobrze przygotować i też trzeba sprawdzić w tym systemowym już rozwiązaniu to, żeby asystentom chciało się pracować, żeby oni mieli godne wynagrodzenie, żeby mieli tak samo jak każdy inny pracownik ubezpieczenia, więc mamy nadzieję, że te wszystkie postulaty jeszcze zostaną uwzględnione i że rzeczywiście ta ustawa będzie rozwiązywała problemy osób z niepełnosprawnościami.
0: Dziękuję bardzo za ten komentarz. Maria Wachowicz, Fundacja Avalon, o ustawie o asystencji osobistej.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Cedynia, Krzyżacy, Zabory i koszmar II wojny światowej. Czy rzeczywiście tak wyglądało 1000 lat polsko-niemieckiej historii? Na ile jej dramatyczne doświadczenia były wynikiem naszej krótkowzroczności i błędnych decyzji polskich władców? O polsko-niemieckich wojnach, krzywdach, ale także fascynacjach. W najbliższej Turbohistorii porozmawiamy z profesorem Andrzejem Chwalbą, historykiem i współautorem książki Nie będzie Niemiec. Polska, Niemcy, 1000 lat wojny i pokoju. Turbohistoria. Dziś godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
13: Choć w Polsce stopniowo niwelowane są różnice między kobietami i mężczyznami na rynku pracy, to jednak tak zwany szklany sufit nadal ma się dobrze. Niewiele kobiet zajmuje stanowiska kierownicze, zasiada w zarządach czy radach nadzorczych. Nawet w gronach eksperckich dominują mężczyźni mimo doskonałego wykształcenia kobiet. Unia Europejska postawiła przed Polską wyzwanie, aby to zmienić. I właśnie przyjęto odpowiednie przepisy. Omówimy to w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Słup ognia i kłęby ciemnego dymu. Tak było po wybuchu w zbiorniku w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Bardzo drogie paliwa w naszym kraju. Powodem jest sytuacja międzynarodowa. To wyraz solidarności z Ukrainą. Premier Tusk składa wizytę w kraju napadniętym przez Rosję. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Strażacy dogaszają pożar, jaki powstał w wyniku wybuchu gazu w zbiornikach na terenie suszarni w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Dwie osoby są poszkodowane, jedna została poparzona. O tym, co dzieje się na miejscu, informuje wójt gminy Osięciny Sławomir Staniszewski.
2: Na miejscu trwa akcja służb, policji, straży i pogotowia. W tej chwili

0: strażacy dogaszają, polewają wodą całą tą instalację. Przyczyn na tą chwilę nie znamy.
1: 2 kilometry od tej firmy jest zespół szkolno-przedszkolny. Co dzieje się z dziećmi?
0: Dzieci zostały objęte opieką psychologa, pana dyrektora i nauczycieli. Rodzice, jeżeli mają życzenie, mogą przyjechać swoje dziecko odebrać, a reszta dzieci będzie w świetlicy i będzie odwożona zgodnie z harmonogramem.
1: Jak dodaje wójt, to nowa suszarnia na zboże jest zaopatrzona w butle gazowe, które eksplodowały. Ogień nie objął 2 zbiorników. Strażacy schładzają je wodą. Ruch na drodze 62 został wstrzymany. Policjanci wyznaczyli objazd. Nowy wicemarszałek Sejmu Marcin Horała zapewnia, że będzie służył wszystkim posłom. W głosowaniu poseł Rozwoju Plus pokonał kandydata PiSu Marcina Ociepę. Prawo i Sprawiedliwość oskarża Rozwój Plus o układy z koalicją rządową. Marcin Horała radzi poczekać na to, aż emocje zostaną ostudzone.
2: Prawo i Sprawiedliwość jest drugim największym klubem opozycyjnym. Powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium. Dlatego zgłosiliśmy wniosek o poszerzenie prezydium. No niestety PiS się trochę sam zakiwał, nie popierając tego wniosku. Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości, emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
1: Marcin Horała jest 6. wicemarszałkiem Sejmu. Marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkowie tworzą sejmowe prezydium. Ustala ono m.in. harmonogram prac Sejmu. Na stacjach paliw historycznie wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Za litr benzyny 95-oktanowej trzeba płacić blisko 8 zł, a średnia cena paliwa do aut z silnikami diesla wynosi 9 zł za litr. To reakcja na to, co dzieje się na międzynarodowych rynkach ropy naftowej i paliw, wyjaśnia Urszula Cieślak, analityczka z biura Reflex.
3: W związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie w tym tygodniu rynki reagowały na wstrzymanie przesyłu ropy naftowej ropociągiem wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej i generalnie zagrożenie atakami Houthi na infrastrukturę naftową w regionie ponownie spowodowało wzrost premii za ryzyko geopolityczne w cenach ropy naftowej.
1: Jak dodaje analityczka, koniec tygodnia przynosi lekkie uspokojenie na rynku ropy. Wizyta na Ukrainie to wyraz solidarności z tym krajem, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Podczas konferencji prasowej premier Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą oznacza też wsparcie w walce z rosyjską agresją. Jesteśmy tu dzisiaj, aby okazać solidarność z Ukrainą. To leży w naszym wspólnym interesie, bo mam nadzieję, że jest to dla nas wszystkich jasne, iż rosyjska agresja i działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, nie tylko dla Ukrainy. Dziś to Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze. Karpacka Inicjatywa Integracyjna to spotkanie Ukrainy oraz przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Poza Ukrainą i Polską skupia ona Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Austrię i Serbię. Brytyjski rząd wraca do procedur, które przez lata kojarzyły się głównie z czasami zimnej wojny. Wszystkie ministerstwa mają do końca roku zaktualizować swoje plany działania na wypadek konfliktu zbrojnego. Chodzi o tak zwaną Government War Book, czyli rządową księgę wojenną.
4: Dokument ma dokładnie określać, jak w sytuacji zagrożenia powinno funkcjonować państwo, od administracji i służb ratunkowych po szpitale, transport oraz dostawy żywności i energii. Plany nie pozostaną jedynie na papierze. W przyszłym roku Wielka Brytania zamierza sprawdzić je podczas dużych ćwiczeń obronnych. W symulacji wezmą udział urzędnicy, zespoły zarządzania kryzysowego, lokalne służby, a nawet ministrowie. Jak daleko mogą sięgać takie przygotowania? Odpowiedź można znaleźć w archiwach narodowych w Kew w Londynie. Przechowywana tam księga wojenna z 1976 roku przewidywała m.in. mobilizację przemysłu, racjonowanie żywności oraz zabezpieczanie najcenniejszych dzieł sztuki. System regularnie aktualizowanych planów wojennych został wygaszony na początku XXI wieku. Po rozpadzie Związku Radzieckiego brytyjskie władze uznały, że ryzyko globalnego konfliktu zmalało. Priorytetem stała się wtedy walka z terroryzmem oraz operacje prowadzone w Afganistanie i Iraku.
1: Z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Do końca dnia pogodnie i ciepło będzie w centrum do 22 stopni. W innych regionach temperatura około 20 stopni. Pogodnie jest także na Podkarpaciu i w Małopolsce, poza tym sporo chmur. Przelotny deszcz popada na północy i zachodzie kraju. Na wybrzeżu możliwe są burze.
1: Reklama. Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
11: A jak się mówi dom?
10: No to już było, to ty mi powiedz.
11: Home. A jak jest tęsknie?
10: Miss.
11: A wróć.
10: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
12: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: W najbliższą niedzielę, 8.30 w Ogrodach Sztuki, będzie inspirująco, artystycznie, kwiatowo i chciałoby się powiedzieć pachnąco. Moda floralna to sztuka tworzenia kolekcji ubrań z naturalnych kwiatów, czyli outfit kwiatowy, piękny i ulotny. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Jest 14.09, Polskie Radio 24, Małgorzata Żuchowska. Rosja chciała wyłączyć prąd w Polsce. Gawkowski ujawnił szczegóły, to informacja z naszego portalu. Chodzi o rosyjską próbę potężnego ataku cybernetycznego na Polskę. On miał dotknąć kilkuset tysięcy ludzi, którym Moskwa chciała odciąć prąd w zimie przed Sylwestrem. W tej samej godzinie, w tych samych minutach zaatakowane zostały farmy fotowoltaiczne i dwie duże elektrownie w Polsce, żeby kilkuset tysiącom ludzi wyłączyć prąd. Tak mówił minister cyfryzacji. Podkreślił przy tym, że rosyjski główny zarząd wywiadowczy, czyli GRU, otrzymało w tym roku trzykrotnie zwiększony budżet, który ma przeznaczyć na destabilizację sytuacji w Polsce i są to pieniądze na sabotaże w cyberprzestrzeni, ale także na działania w obszarze sabotażu kinetycznego, na przykład wysadzanie, podpalanie, realizowanie zadań, które mają spowodować, że na przykład nie będzie wody. Jego zdaniem, zdaniem ministra Gawkowskiego, alarmów podobnych do tego ostatniego może być coraz więcej. Polecam Państwu ten artykuł, on na polskieradio24.pl.
1: Dnia.
14: Dlatego tak ważne są rozmowy, także te na najwyższym szczeblu. Jedna z nich w wąskim gronie o bezpieczeństwie w Pałacu Prezydenckim. Trwa cały czas spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Lista tematów do omówienia długa. Od rosyjskich prowokacji tuż przy granicy z Polską do utworzenia

0: stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Z nami Sylwia Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czego można się spodziewać po tej rozmowie?
1: Spotkanie wciąż trwa. Rozpoczęło się w południe. Prezydent nie chciał zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zależało mu na rozmowie w bardzo wąskim gronie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że taka formuła rozmów jest optymalna. Zwrócił uwagę, że do rozmowy dochodzi tuż przed wylotem prezydenta Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
2: Jest to przede wszystkim podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. My też nie możemy dać się zastraszyć władzom Federacji Rosyjskiej, bo taki jest ich główny cel, dezinformacyjny, a także wywołanie napięcia, zamieszania, jeżeli chodzi o odbiór społeczny tych incydentów, do których dochodzi w pobliżu polskiej granicy, czy też tej sytuacji, która miała miejsce 2 dni temu z tym dronem znalezionym na plaży nad Morzem Bałtyckim. Ale to jest także element zbierania informacji, które będą potrzebne też panu prezydentowi. Są potrzebne chociażby podczas spotkań, które pan prezydent odbędzie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przed rozpoczęciem spotkania podkreślał, że z prezydentem różni się w wielu kwestiach, ale bezpieczeństwo to temat, który łączy wszystkie siły polityczne.
3: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy. Ja chcę obniżyć ceny paliw, pan prezydent tutaj nie podpisuje ustaw w sprawach związanych z sejf. Mamy inną różnicę, te pieniądze pracują pomimo weta pana prezydenta w polskim przemyśle zbrojeniowym i wzmacniania polską armię, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
1: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, który też bierze udział w tym spotkaniu, mówił, że rozmowa dotyczy bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Dodał, że jednym z tematów spotkania jest również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zaznaczył, że przed spotkaniem prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez BBN, a po spotkaniu biuro przygotuje rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych. Wczoraj Bartosz Grodecki spotkał się z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Tu główny temat rozmowy to informacje, które Tomasz Siemoniak otrzymał od szefa CIA na temat zagrożenia na naszej wschodniej granicy. To spotkanie i te rozmowy, i wczorajszą, i dzisiejszą, przedziła seria wydarzeń związanych z bezpieczeństwem kraju w niedzielę nad ranem w trakcie ataków Rosji na Ukrainę. Tuż przy granicy z Polską odnotowano 2 uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Wczoraj doszło do kolejnego ataku tuż przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk przestrzegał w Sejmie z mównicy przed prowokacjami ze strony Rosji, które w najbliższym czasie będą się nasilać. Wskazywał, że Rosja najprawdopodobniej będzie przedstawiać takie działania jako przypadkowe i ma to utrudniać sojusznikom podjęcie wspólnej odpowiedzi. Tak mówił premier Donald Tusk wczoraj, a rozmowa w Pałacu Prezydenckim dotyczy z pewnością także zapowiedzi Donalda Trumpa, który napisał w mediach społecznościowych, że coraz bliżej utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskiej. Podkreślił, że to dzięki odważnemu przywództwu przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Tak napisał, Donald Trump i z pewnością do tych słów uczestnicy tego spotkania, tej rozmowy w wąskim gronie też się odnoszą.
0: Sylwia Białek, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz. A z nami generał w stanie spoczynku, dr Mieczysław Bieniek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były zastępca dowódcy NATO. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, w związku z tym, o czym mówił chwilę temu, niedawno, były minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, o tym, że starsi wiekiem, jak sądzę, generałowie w polskim wojsku to beton i trzeba ich wymienić. Przepraszam, że do tego nawiązuję, bo ta sytuacja jest dla mnie trudna do wyobrażenia, co dopiero dla pana.
4: Wie pani co, ja tego wysłuchałem z pewnym zażenowaniem, niedowierzaniem i z oburzeniem, bo to trudno nawet skomentować. Ci ludzie, ja nie wiem, kogo on miał konkretnie na myśli, a gdyby ich wymienił imiennie, to pewnie by skierowali sprawę do sądu, społeczeństwa cywilnego. Ci ludzie narażali życie dla ojczyzny. To nie jest wielkie słowo. Ci ludzie byli ranni. Ci ludzie dowodzili żołnierzami na misjach w Iraku, w Afganistanie,

0: prowadzili ciężką pracę w czasie swojej długoletniej służby. Przekazywali wszystko to, co mają najlepsze, tą wiedzę, wychowanie, spokój, planowanie. Ci ludzie służyli w strukturach NATO. A że niektórzy z nich skończyli akademię, powiedzmy, w kierunku wschodnim, bo nie byli wszyscy, to byli tylko niektórzy, bardzo mało ich było. Natomiast ja nie wiem, to jest trudno skomentować po prostu. Nie chciałbym tego komentować, to się po prostu niewyobrażalna rzecz, że taki człowiek był ministrem obrony narodowej. Nie do uwierzenia.
1: Prawda? Bo nawet jeśli jakiekolwiek wątpliwości były, to jest hipoteza. To był ministrem obrony narodowej, mógł działać.
0: No właśnie, mógł działać. Był tym ministrem dosyć długo. Zresztą wielu bardzo zdolnych generałów, bardzo wykształconych, z wielkimi sukcesami odeszło samodzielnie, a niektórzy zostali po prostu zmuszeni do odejścia właśnie za rządów Macierewicza i Błaszczaka.
1: Zostawmy ten temat. Refleksji, prawda? Też naszych słuchaczy. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. To jest informacja od Wołodymyra Zełenskiego. Powstała koalicja 8 państw. Usłyszeliśmy o tym podczas spotkania w Kijowie przedstawicieli kilku europejskich państw, zwłaszcza naszych sąsiadów, tych, którzy tworzą flankę wschodnią też. Ukraina w tej chwili bardzo potrzebuje, panie generale, gestów solidarności i takiej precyzyjnej informacji. Jesteśmy z wami, nie zostawimy was.
0: Tak, potrzebuje bardzo, ale oprócz tych gestów solidarności potrzebuje pocisków przeciwlotniczych, potrzebuje wsparcia logistycznego, potrzebuje wiadomości wywiadowczych i je otrzymuje. Jeśli chodzi o tą koalicję antybalistyczną, to dobry prognostyk i dobre wiadomości tylko dla Ukrainy, a przede wszystkim dla nich, ale i dla nas, i dla państw, które potrzebują, używają systemy Patriot. Pamiętajmy o tym, że umieszczenie fabryki albo miejsca produkcji tych pocisków było obiecane przez prezydenta Trumpa, ale później on określił, że jednak trzeba się głęboko zastanowić, gdzie tą technologię, komu ją przekazać i prawdopodobnie ona będzie przekazana, ta technologia, bo w tej chwili Niemcy zabiegają bardzo mocno. Pamiętajmy, że Niemcy są krajem, który ma największą ilość baterii przeciwlotniczej. Później jest Holandia i tak dalej, ale my jesteśmy w tej koalicji i już mamy w tej chwili bardzo zaawansowane rozmowy obsługi systemu Patriot, bo one co dekadę muszą być obsługiwane, muszą być konserwowane, muszą być sprawdzane. To jest pierwsza. Chodzi o PAK-3. A system ich produkcji, fabryki, które mają takie zdolności, będą ulokowane prawdopodobnie na jednym z tych krajów, które wymieniłem.
1: A nie w Polsce, panie generale, bo mówił o zgodzie w ogóle na przekazanie licencji, której miał udzielić Trump. Mówił prezydent Trump, przepraszam, Wołodymyr Zełenski, ale mówiła też nasza wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że była w Stanach Zjednoczonych, rozmawiała o tym i jest wstępna zgoda. To może my?
0: Nie chcę wychodzić przez szereg i mieszać tu porządków. Mamy wstępną zgodę na obsługę i serwisowanie pocisków PAK-3. To już jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, to jeszcze te sprawy będą dogrywane. Ta wzmożona ofensywa dyplomatyczno, powiedzmy strategiczna naszych przywódców. Prezydent Nawrocki udaje się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent, premier Tusk z wizytą w Ukrainie razem z innymi przywódcami europejskimi. Wicepremier udaje się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy dotyczące uszczegółowienia baz, położenia tych baz, ilości i tak dalej, miejsc. To wszystko wiąże się z bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu. I być może ta decyzja o ewentualnym produkcji pocisków w ramach tej koalicji antybalistycznej będzie powiązana również z rozmieszczeniem baz w Polsce. Ale poczekajmy jeszcze. My jesteśmy zdecydowani w tych działaniach organizacyjnych. Delegacja amerykańska była, ustalenia z Amerykanami i z Polakami są po obydwu stronach. Decyzja wkrótce odnośnie lokalizacji zapadną, ilości oraz tego, jakie to będą wojska, jakie to zwiększa możliwości bojowe, w jaki sposób będzie to odstraszało naszego ewentualnego przeciwnika, który jest na wschodzie.
1: Panie generale, w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest, a w Europie?
0: No w Europie
1: więcej?
0: Jak w Ramstein, w Rocie w Hiszpanii, w Neapolu, w Holandii, w Belgii są śladowe ilości. Jest tych żołnierzy około 20 paru tysięcy w tej chwili, różnych kategorii. I ten przegląd, który Departament Obrony wykonuje i ma ogłosić go pod koniec roku, powie dokładnie, jakie będą jednostki zostaną, gdzie będą jeszcze składy i magazyny. Zapomniałem jeszcze o kierunku północnym. Ten North High jest bardzo ważny, High North.

0: jest bardzo ważny dla, czyli Szwecja, Norwegia, Finlandia, dla sojuszników amerykańskich i tam będą również rozlokowani żołnierze i bazy ze sprzętem, na które ewentualnie w razie kryzysu i konfliktu Amerykanie przerzucą swoje wojska. Bo pamiętajmy o tym, że stabilna i mocna Europa jest w interesie Stanów Zjednoczonych, w interesie politycznym, strategicznym i gospodarczym. Duże gospodarcze interesy Ameryka ma w Europie.
1: A zaczęliśmy myśleć, panie generale, że właśnie tak nie jest, że są skupieni na innych częściach świata, na Bliskim Wschodzie, na Tajwanie, a Europa jest traktowana po macoszemu. Ja już uzasadniam, dlaczego zapytałam o liczbę żołnierzy, bo z jednej strony słyszymy o stałej bazie w Polsce, czyli nie wojskach rotacyjnych, a stałej bazie, która jest na etapie projektu. A z drugiej strony słyszymy takie polityczne szepty, nie wiem jak to nazwać, o radykalnej redukcji wojsk amerykańskich w Europie. Jak to się ma jedno do drugiego?
0: Pamięta pani rok temu, kiedy prezydent Trump zapowiedział, że całkowicie zmniejszy ilość wojsk, inny będzie dowódca NATO, nie będziemy w ogóle żadnego mieli zobowiązania, a co dalej się dzieje tak, że Amerykanie te twarde zobowiązania, parasol nuklearny, strategiczne dowództwo, dane wywiadowcze i bardzo wrażliwe sprawy, których na razie Europa nie może jeszcze, powiedzmy sobie, pracować, Amerykanie nadal utrzymują. Ważne jest to, jakie możliwości te wojska, które tutaj będą. Czy to będzie lotnictwo, czy to będą siły specjalne, czy to będzie wywiad rozpoznania, czy sztab i dowództwo korpusu, który na siebie przyjmie wojska. To jest istotne. Dlatego my musimy rozbudowywać system wsparcia logistycznego. Bazy, porty, składy paliwowe, no i ta słynna ściana wschodnia. To nie jest ściana w rozumieniu której, że to tak jak z pierwszej czy z drugiej wojny światowej, betony, prawda, jeże, miny. Nie, to proszę państwa, to też jest, ale przede wszystkim to jest nasycenie elektroniką, nasycenie systemami rozpoznania, wywiadu, sensory. No i oczywiście ta słynna ściana dronowa. Niektórzy pytają, co to jest ta ściana dronowa? Czy te drony będą leciały i stały tam sobie? Nie, to będzie zintegrowany system uderzeń dronowych w przypadku, gdyby drony nieprzyjacielskie chciały wtarnąć w naszą przestrzeń powietrzną. Będziemy je zwalczali swoimi dronami, systemami przeciwlotniczymi, ale również mamy możliwości wysłania swoich dronów na cele, które będą się zbliżały do naszej granicy i razić je bardzo precyzyjnie, przynajmniej odległości 20 kilometrów, 30.
1: Panie generale, co ma na myśli, ja wiem, że nie wszystko może powiedzieć premier Donald Tusk, co ma na myśli, że przed nami trudna jesień i zima? Co może mieć na myśli?
0: Widzimy od kilku już tygodni, że Ukraińcy są intensywnie bombardowani w rejonach zachodnich. Atakowane są ich, jest infrastruktura krytyczna, czyli energetyczna, wodna, ale przede wszystkim kolejowa i drogowa. W wyniku tych ataków około 300 lokomotyw zniszczono. Liczą się z tym Ukraińcy, że chcą przed zimą dozorganizować Rosjanie im całkowicie ten system wsparcia i zabezpieczenia logistycznego, to jest po pierwsze, ale również drugim celem Putina jest tak zwane szczypanie nas, podszczypywanie, że to te ataki, które mają miejsce blisko naszej granicy, chociażby ta lokomotywa, która została zniszczona, przejście w Drohuczku, niedaleko naszej granicy, a to dron spadnie bliziutko, a to rakieta, która leciała do nas, uderzy blisko granicy. To jest podniesienie, to jest sprawdzenie naszych systemów, to jest takie nękanie nas. My musimy utrzymywać swoje dyżury bojowe, swoich stacji retrofrasyjnych, systemów przeciwlotniczych, eskadr samolotów i śmigłowców. To jest taki wyrafinowany sposób wojny hybrydowej, który jest pod progiem wojny, ale nie jest jeszcze wojną, prawda? No i ataki cybernetyczne, o których tutaj pani wspomniała, o których pan premier Gawkowski pisał. Przecież zdestabilizowanie na przykład systemu energetycznego w kraju, spowodowanie blackoutu, to co miało miejsce w ubiegłym roku w Hiszpanii na skutek przepięcia napięciowej mocy z Francji, może spowodować nieodwracalne zmiany. Na przykład 2-3 dni nie będzie prądu. System koordynacji ruchu lotniczego zawiedzie, sklepy zamknięte, lodówki nie działają. System powiadamiania tylko będzie mógł działać w inny sposób. I to wszystko jest takie zagrożenie tu i teraz. I to Rosjanie robią w ubiegłym roku nie tylko na kraje wschodniej flanki, ale również widzieliśmy to w Niemczech, w Danii, w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, niszczenie kabli podwodnej, infrastruktury krytycznej, ale to wbrew pozorom, jak pani zauważyła, zwiększyło mobilizację krajów europejskich. Celem Putina od samego początku jest rozbicie jedności NATO i Unii Europejskiej, a tu wręcz przeciwnie. Obserwuję, że już wśród liderów, ale i społeczeństwa zachodniego narasta ta świadomość zagrożenia i bezczelności działań Federacji Rosyjskiej.

0: rosyjskiej.
1: Panie generale, na koniec, przepraszam, że tylko wchodzę w słowo, bo czas nas tutaj wyręcza. Możemy się spodziewać tłumaczonych, nie wiem, błędem, przypadkiem jakichś działań na terytorium naszego kraju? Drony, rakiety, taka jak ta H-101?
0: Ale widzimy już, że my cały czas jesteśmy obiektem sabotażu, a to linie kolejowe, a to tory, a to składy, a to magazyny podpalenia, wybuchy przypadkowe, penetracja naszego systemu infrastruktury krytycznej pod wodą na Bałtyku. My przeciwdziałamy temu. Nie wszystkie rzeczy tutaj są ogłaszane.
1: Musimy kończyć, panie generale, to jeśli można.
0: Tak. Zbrojnych służb jest w tym kierunku, aby obywatele czuli się bezpiecznie, chociaż to jest bardzo trudne, a ta świadomość społeczna jest też bardzo istotna. Odporność na dezinformację, bo dezinformacja jest wszechobecna, samo jak cyberprzestrzeń, nie zna granic i głupota ludzka, tak ta dezinformacja również jest bardzo istotna, żeby z nią walczyć.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, generał Mieczysław Bieniek z państwem.
0: Ja również.
1: Jest decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Przypomnijmy, autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorje. Pielgrzymka z Podkarpacia, zginęło 12 osób. Z nami prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk. Dzień dobry, pani prokurator.
2: Dzień dobry.
1: Jak brzmi ta decyzja? Jakie są decyzje w sprawie kierowcy?
2: Sąd na Węgrzech w środę, to jest 16 września, przedłużył do dnia 18 grudnia środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec polskiego kierowcy autokaru. Z tym, że muszę zaznaczyć, że z naszych informacji wynika, że postanowienie o przedłużeniu aresztu jest nieprawomocne.
1: Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień. Jest jakaś motywacja? Znana jest prokuraturze motywacja kierowcy albo jego pełnomocnika?
2: Do prokuratury sukcesywnie faktycznie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze na Węgrzech. One są na bieżąco tłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka węgierskiego. Faktycznie do prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie i na ten moment tyle mogę państwu przekazać. Po prostu z protokołu wynika, że nie będzie składał wyjaśnień i ma do tego prawo.
1: Jasne. Czy sprawa będzie się toczyła na Węgrzech? Czy, przepraszam, jestem laikiem i dlatego dopytuję, czy jest jakakolwiek próba sprowadzenia kierowcy i tego postępowania do naszego kraju?
2: No tak, ja wielokrotnie informowałam państwa, że prokuratura w Krośnie złożyła wniosek o przejęcie ścigania. Taki wniosek zgodnie z procedurą jest składany przez prokuratora generalnego polskiego do ministra sprawiedliwości Węgier. Z prokuratury okręgowej w Krośnie taki wniosek wyszedł i obecnie oczekujemy na rozpoznanie tej sprawy przez stronę węgierską, ale co do szczegółów akurat tego wątku, to proszę pytać rzecznika prasowego prokuratora generalnego.
1: Dziękuję pani za tę informację. Rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Krośnie, prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z państwem z tymi najważniejszymi informacjami. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu podkreślił, że teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Celem koalicji antybalistycznej jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Koalicję zawiązała Ukraina z 9 partnerami europejskimi: Francją, Wielką Brytanią.

0: Rumunią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Holandią, a także Norwegią, Danią i Szwecją. Szef polskiego rządu wziął też udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Premier Tusk mówił o gotowości do rozmów na trudne tematy w relacjach polsko-ukraińskich. Wśród przyjaciół można rozmawiać także o najtrudniejszych kwestiach. Ukraina i Polska mają trudne i bolesne sprawy z przeszłości, ale najważniejsze jest wzajemne zrozumienie. Kłamstwa i błędne interpretacje dzielą ludzi i narody. Prawda jest zawsze lepsza od kłamstwa, nawet jeśli bywa bolesna.
1: Truth is always better than lies or misinterpretations, even if the truth is sometimes very painful.
0: Premier Tusk zapewnił ukraińskie władze o pełnym wsparciu ze strony Polski. Wizytę na Ukrainie nazwał wyrazem solidarności z tym krajem. Do 18 grudnia węgierski sąd przedłużył tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu rozbił się po tym, jak zjechał z autostrady i wpadł do rowu. Sąd rejonowy w Miszkolcu zastosował wtedy wobec kierowcy tymczasowy areszt na miesiąc. Według dotychczasowych ustaleń do wypadku doszło prawdopodobnie dlatego, że kierowca zasnął prowadząc pojazd. Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki 57 pasażerów i dwóch kierowców. W wypadku zginęło 12 osób, 10 w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitali, 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Poważny wypadek z udziałem nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Nieprzytomny 15-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na drodze z Nierzychowa do Białośliwia w Wielkopolsce. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, mówi Wojciech Zeszot z pilskiej policji.
2: Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 15-latek, który kierował hulajnogą elektryczną, wyjechał na ulicę z drogi podporządkowanej wprost pod jadący samochód osobowy marki Peugeot. W wyniku wypadku kierujący hulajnogą elektryczną, nieprzytomny i z poważnymi obrażeniami, został zabrany do szpitala specjalistycznego w Pile. Teraz, aby poznać dokładną przyczynę wypadku, policjanci będą wyjaśniać każde okoliczności, które mogły doprowadzić do tego poważnego zdarzenia.
0: Policjanci apelują do kierowców i użytkowników hulajnóg o szczególną ostrożność. O 15:00 informację przedstawi Radosław Siennicki. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 14.34, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24, cały czas z Państwem. Pilna informacja. Otóż prokuratura weszła do Ministerstwa Sportu, a w tle raport Polaków portret własny. Sprawa jest związana z postępowaniem dotyczącym tego raportu. W trakcie działań sprawdzano dokumenty w gabinecie dyrektora generalnego Piotra Kudelskiego, wiceministra Piotra Borysa. Chodzi o śledztwo prowadzone w prokuraturze w sprawie raportu, o którym wspomniałam. Patrzę na bieżąco, bo komunikat jest bardzo świeży, więc próbuję wyszukać dla Państwa te najważniejsze informacje, ale tak, to są właśnie te.
3: Stan dnia.
4: Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dzięki tym przepisom kierowcy być może zapłacą mniej za paliwo. Wszystko jednak zależy od tego, czy ustawa wejdzie w życie. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No to jakie są na to szanse? Uśmiecham się oczywiście do tego pytania.
5: No teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Izba ma zająć się uchwalonymi przepisami na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Pewnie zostanie ta ustawa przyjęta w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm. No i trafi wtedy na biurko prezydenta. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że to właśnie decyzja Karola Nawrockiego, a właściwie podpis pod tą ustawą będzie decydujący i będzie decydował o tym, czy kierowcy ujrzą na stacjach niższe ceny paliw.
6: Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
5: Opozycja nie jest

0: przekonana jednak co do tego, że rząd dotrzyma słowa i przywróci mechanizm obniżający ceny paliw właśnie po wejściu w życie tej ustawy. Taką deklarację złożył co prawda premier, ale Prawo i Sprawiedliwość Donaldowi Tuskowi, jak słyszymy, nie wierzy, dlatego też zgłosiło poprawkę. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ubolewał dziś na konferencji prasowej, że została ona przez Sejm odrzucona.
1: Ale to jest poprawka, która sprowadza się do tego, że jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być, można powiedzieć, prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona. Czyli w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby wesprzeć budżet. Sam cel wsparcia budżetu jest dobry, ale to nie może być robione w ten sposób, że płaci za to społeczeństwo.
0: Ale rząd uważa, że brak ustawy oznaczać będzie, że to właśnie podatnicy dalej będą ponosić koszty programu CPN, który obowiązywał przecież przez wiele tygodni. To, jak mówi rząd, uszczupliło środki w kasie państwa. Ministerstwo Finansów uważa, że należy pokryć tamte wydatki właśnie opodatkowaniem koncernów paliwowych, które osiągały wówczas nadmiarowe zyski. No i te zyski osiągały nie dlatego, że poczyniły jakieś inwestycje, tylko po prostu sytuacja geopolityczna sprawiła, że ceny ropy wzrosły. No i dzięki temu koncerny paliwowe mogły osiągać właśnie te nadmiarowe, magiczne, można już powiedzieć, bo wiele razy to słowo pada na naszej antenie, nadmiarowe zyski. Stąd właśnie ta ustawa. Jeśli wejdzie w życie, to jak słyszymy, rząd będzie też mógł pozyskać się pieniądze na przywrócenie programu obniżającego ceny paliw. No ale prezydent, jak słyszymy, jest za obniżką, ale z drugiej strony nie podoba mu się to, że ta ustawa działa wstecz. Rządzący uważają jednak, że ten argument to po prostu pretekst ze strony prezydenta. Prezydent ich zdaniem wkłada kij w szprychy, nie chce, żeby ta ustawa weszła w życie, bo po prostu próbuje walczyć z rządem. Czym to się skończy? Przekonamy się, jak ta ustawa już trafi na biurko prezydenta. Przypomnę, że pierwsza wersja tej ustawy została przez Karola Nawrockiego odesłana do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Michał Fabisiak, przepraszam, zebrał dla Państwa te informacje. Dziękuję Ci, Michale.
0: Dziękuję również.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Jan Rojewski, Angora, Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Tylko Angora. Dzień dobry państwu.
2: Okej, okay, tylko Angora. Czym ta pierwsza wersja różni się od drugiej, żeby odebrać panu prezydentowi jakieś argumenty, wiemy?
4: Tak naprawdę po prostu zmieniła się, minęło parę tygodni. Minęło parę tygodni i teraz te ceny benzyny są radykalnie wysokie. Z każdym kolejnym tygodniem prezydentowi będzie coraz trudniej wetować ustawy rządu, bo po prostu tych wet jest dużo i opinia publiczna zaczyna zwracać na to uwagę. Nawet w środowiskach prawicowych taka debata zaczyna się wytwarzać. Publicyści zwracali uwagę na to, że jak na Trybuna Ludowego, bo tak Karol Nawrocki starał się budować swój wizerunek, jak człowieka z ludu, to te weta zaskakująco układają się w takiej konstelacji, że w zasadzie one wspierają wielki biznes. Tak? Tutaj chodzi o zawetowanie podwyżki akcyzy na alkohol, było weto w sprawie podwyżki akcyzy na papierosy i urządzenia nikotynowe, było weto cukrowe.
2: A może to się układa w taki scenariusz, no nie pomożemy rządowi
4: i teraz z jednej strony oczywiście
2: środków. To się tak...
4: Karol Nawrocki tak? będzie mówił, że on przecież zadeklarował w kampanii wyborczej podczas spotkania z Sławomirem Mentzenem, że nie będzie podnosić żadnych podatków. Mógłby powiedzieć, że koszty zostałyby przerzucone na konsumentów finalnie. W przypadku tych akcji z pewnością tak by było. Po prostu te produkty stałyby się droższe. Natomiast z każdym kolejnym tygodniem to będzie trudniejsze. Przy czym, dla jasności, ja uważam, że nie ma najmniejszych szans, żeby prezydent podpisał tutaj tą ustawę. Tak? To znaczy...
2: Akurat tę nie, ale rozmawiamy z ekspertami. Wczoraj usłyszałam od jednego z nich, dr Maszczyk, SGH, mówi tak. Można by zaszachować pana prezydenta, gdyby na przykład w jednej ustawie zawrzeć CPN, i podatek od nadmiarowych zysków. Mhm. I wtedy, no jak to? Pan prezydent?
4: To takie próby już były podejmowane, tak? No to tak. Wtedy prezydent powie, że to jest pułapka na niego, że jest jedna ustawa,
2: że działa

0: Tak. W drugiej, dokładnie, wyśle Zbigniewa Boguckiego na konferencję, który powie, że to jest niepoważne i że proszą o porządek legislacyjny.
1: Dla mnie niezwykle charakterystyczne.

0: obecnej opozycji i prezydentowi, tak, który będzie jej kibicować. W związku z tym, czego by rząd nie wymyślił, no, to prezydent tego nie podpisze.
1: Jasne, tylko ja dzisiaj, nie wiem, pewnie wielu naszych słuchaczy, zatankowałam samochód ponad 100 zł drożej niż poprzednio. I to pan prezydent nie ma tego na uwadze?
0: Myślę,
1: to nie tylko ja tak.
0: O to chodzi.
1: Jeśli ktoś...
0: tak, o to chodzi, żeby... Ja też ostatnio nie tankuję pełnego baku.
1: No, ja musiałam akurat,
0: Tankuję po troszce, tak. No, licząc na to, że nie wiem. W sumie to nie wiem, na co ja liczę.
1: Żeby ci, którzy muszą płacić więcej, skupili swoją złość na kim?
0: Na rządzących obecnie, tak. Na rządzie Donalda Tuska. Dokładnie,
1: to takie proste?
0: Dokładnie
1: to tak działa?
0: To takie proste jest, tak.
1: Ale, czy to tak będzie działać? Wszystko zależy od narracji.
0: Dokładnie.
1: Kto na kogo skuteczniej zrzuci winę.
0: Zgadza się. Tak. I myślę, że to weto prezydenta, to ja zakładam, że ono będzie. Natomiast bardzo wiele będzie zależało od tego, co się dzieje w sprawie zonda krypto. Tak, czy jakieś kolejne rewelacje nie wychodzą, czy czasem nazwisko prezydenta Nawrockiego się tam nie pojawia. Ono się pojawia tam w jednym kontekście tylko, jak na razie. Tak? Nie, ja tu niczego nie sugeruję. W każdym razie na pewno te kolejne weta będą korelowane z, powiedziałbym, sytuacją medialną i popularnością prezydenta.
1: Jasne. Wie pan, jeśli chodzi o zonda krypto i pana prezydenta, to sam fakt udziału pana prezydenta w konferencji sponsorowanej przez zonda krypto ma taką samą moc jak to, że premier przyjął koszulkę, na której
0: tak.
1: było napisane
0: tak, to nic nie znaczy,
1: więc
0: zgadzam
1: to są
0: się.
1: Tak, argumenty, się. Delikatnie mówiąc, byle jakie. Prawda?
0: No tak, no ale dobrze.
1: Powiedzmy, że nie będziemy wiedzieć więcej.
0: Powiedzmy, że zonda uderza generalnie w to środowisko. To może w ten sposób. Tak, jeżeli do środowiska przylgnie łatka, no że da się tam, powiedzmy, kupić ustawę, to kolejne weta probiznesowe będą dla prezydenta trudniejsze. Może w ten sposób, tak? Bo no. Ja absolutnie zgadzam się z panią, że udział na konferencji sponsorowanej przez kogokolwiek nie znaczy nic.
1: Wie pan, nawet informacja o tym, że się da kupić ułaskawienie, jest niczym, dopóki się tego po pierwsze nie udowodni, a po drugie nie wskaże się jakichś konkretnych zależności między ważnymi nazwiskami. Tyle.
0: Wydaje mi się, że ta sieć powiązań robi się już całkiem pokaźna, w związku z czym jeżeli temat medialnie, no nie wiem, nie zniknie w ciągu tygodnia, nie zostanie przykryty przez drony albo jakąkolwiek inną aktualnie ważniejszą rzecz, to myślę, że środowisko prezydenckie będzie miało to na uwadze.
1: Myśli pan, że Mateuszowi Morawieckiemu bliżej do rządu niż do Prawa Sprawiedliwości?
0: Nie.
1: No to posłuchajmy, co na to Jarosław Kaczyński.
2: Decyzja ta odnosząca się do wyboru wicemarszałka była dla nas nie tyle może zaskoczeniem, co takim ostatecznym potwierdzeniem faktu, że dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas. No bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
1: Ja nie wiem, czy oni się byli w stanie porozumieć. Ja myślę,
0: no, w jakimś sensie byli w stanie, w
1: no
0: tym
1: nie.
0: sensie, że wystawili
1: ja myślę,
0: kandydata,
1: że
0: który był
1: akceptowany. Porozumieniem było. Czy myśli pan, że stały za tym jakieś... Bo jeśli było porozumienie, jeśli doszło do jakichś rozmów, to ja sądzę, że my wam wicemarszałka, a wy nam pomożecie odrzucić weto.
0: Okej.
1: Jedno czy drugie.
0: Ciekawe, ale to poczekajmy może.
1: No właśnie, dlatego ja myślę, że tam w ogóle mogło nie być żadnych rozmów, tylko ze strony koalicji rządzącej pojawił się taki, a to zobaczymy, jak oni sobie z tym poradzą. Jeszcze bardziej się pokłócą, jeszcze bardziej im to zaszkodzi.
0: Może zacznijmy od Morawieckiego. W jego interesie jest faktycznie, żeby sytuować się w tym położeniu, w którym pojawił się wakat po Szymonie Hołowni, tak bym to nazwał, tak? Czyli w Polsce jest zapotrzebowanie jakieś tam 5-6% na polityka koncyliacyjnego, który będzie mówił, że w czasach tej rosnącej polaryzacji warto jest porozmawiać, technokratycznego, skupmy się na budowie lotniska, a nie na głupotach i tak dalej.
1: Ale jest zapotrzebowanie, no dobrze.
0: Morawiecki próbuje się ustawić w tym miejscu, ale jednocześnie też trochę sytuacja go ustawia w tym miejscu. Nie może się licytować z kolegami z prawicy na radykalizm, tą licytację przegra. W związku z czym jakby pól do zajęcia na szachownicy jest dla niego stosunkowo niewiele. Wybór Marcina Horały na pewno zwiększa ekspozycję medialną Rozwoju Plus, to po pierwsze. Po drugie, faktycznie może budować takie wrażenie, że oni są koncyliacyjni, że właśnie trochę jakby się porozumieli, ale z drugiej strony, spójrzmy, co dzisiaj pisze Łukasz Schreiber. Razem pokonamy koalicję 13 grudnia, jesteśmy coraz bliżej tego celu, prawicowy rząd przyszłości jest

0: prawda, nadchodzi. Więc oni jednocześnie...
1: Z jednej strony jest atak, a z drugiej strony cały czas uchylone drzwi.
0: Tak, grają na dwóch fortepianach.
1: Dziś o tym mówiliśmy, no bo jeżeli potrzebna będzie koalicja po wyborach, to do niej dojdzie, to nie miejmy w ogóle złudzeń.
0: Prawicowa koalicja.
1: Tak.
0: Tak, to znaczy, ja nie wierzę w to, że Mateusz Morawiecki usiądzie do rozmów w ogóle z Koalicją Obywatelską.
1: Może bez Brauna, bo jeśli wchodziłby w grę Braun, to wchodziłaby też w grę narażenie się Amerykanom na przykład, prawda?
0: Tak, to znowu wielki znak zapytania, prawda? Wszystko zależy od podziału mandatów. Na ten moment, gdybyśmy wierzyli sondażom, które są najbardziej aktualne, to bez Grzegorza Brauna tego rządu by się nie udało utworzyć, po prostu. No, mógłby być rząd mniejszościowy jeszcze, prawda? Z poparciem prezydenta jakiś tam. Nie wiem, jaka będzie wyglądała sytuacja międzynarodowa wtedy. To znaczy, czy rząd mniejszościowy może byłby w stanie rządzić, bo po prostu mielibyśmy już, zajmowalibyśmy się tematami bezpieczeństwa wyłącznie i wtedy w takiej sytuacji dokonują się cuda, prawda? Pamiętamy, jaka atmosfera była po śmierci Jana Pawła II w Polsce, albo po Smoleńsku. W tym sensie, że jest takie, są takie specyficzne dni, kiedy wszyscy sobie podają ręce.
1: Jasne, ale są też ważne wydarzenia poza granicami
0: to trwa
1: naszego
0: bardzo
1: kraju,
0: krótko,
1: które mogą mieć wpływ. Bo nie bezpośredni, ale pośredni, tak jak efekt motyla, tak? Donald Trump przegrywa wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. W naszym Sejmie nie ma czerwonych czapeczek, ale nie ma też powoływania się na wielkiego drucha i brata Donalda Trumpa, bo przegrywa te wybory, mówię o sytuacji hipotetycznej, tak? Przegrywa te wybory z Kretesem, coś jeszcze wychodzi, nie wiem, na jaw, tak? Ceny benzyny rosną, bo Bliski Wschód pozostaje sprawą nierozwiązaną i ta sytuacja też może mieć wpływ. Dalekosiężny, pan się uśmiecha, ale ja w to głęboko wierzę.
0: Nawet jeżeli, znaczy Donald Trump przegra te wybory, tak, jesienne, natomiast dalej będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, zwierzchnikiem sił zbrojnych.
1: No jasne. Więc, ja podałam tylko przykład, pewien taki hipotetyczny, więc w tym kontekście, że wiele rzeczy może się jeszcze na tę układankę złożyć. Znaczy może być tak, że już nikt nie będzie pytał Donalda Trumpa ani amerykańskiego ambasadora, czy Grzegorz Braun jest okej do koalicji, czy nie, w tym sensie.
0: Trudno mi się wyobrazić jakiś świat.
1: Za daleko sięgam?
0: Tak, myślę, że tak. Znaczy, niezależnie kto będzie rządził w Ameryce, to Grzegorz Braun będzie nieakceptowalną postacią. Zresztą, może skoro już jestem na antenie, to powiedzmy o tym, bo mam wrażenie, że to przeszło trochę...
1: Boję się.
0: Bez echa. Parę dni temu w Parlamencie Europejskim było spotkanie z rosyjskimi opozycjonistami. No, między innymi była wnuczka Anny Politkowskiej. Takie w nielicznym środowisku rosyjskich opozycjonistów powiedziałbym, że postaci znane. I Grzegorz Braun przerwał to spotkanie, tak? Jakby próbował je zakłócić. I tu też naprawdę bardzo, to w ogóle nie miało nic wspólnego z Polską. Bardzo trudno wyjaśnić tego typu zachowanie.
1: A może nie trudno?
0: Często w toku całej edukacji...
1: Panie redaktorze, a może powinniśmy przestać szukać jakichś usprawiedliwień.
0: Dlatego chciałem powiedzieć, że w toku całej edukacji bardzo często powołujemy się na myśl piłsudczykowską, postać Józefa Piłsudskiego. Za Józefa Piłsudskiego Grzegorz Braun byłby już dawno internowany. Dawno temu.
1: No nie, to za mocno, tak? No,
0: nie sądzę, żeby było za mocno.
1: Nie, ale może powinien dawno temu mieć zarzuty w tej czy w innej sprawie.
0: Internowany.
1: Ale są... No dobrze, powiedzmy, użyjmy, nie używajmy słowa internowany w tym kontekście, bo to nie te czasy, tak? I są procedury demokratyczne do tego, ale no tak, uchylenie
0: pytanie, jak długo, dobrze, ale okej, to teraz ja zadam pani pytanie. To teraz zadam ja pani pytanie.
1: Długo, i dlatego dopiero teraz nie ma immunitetu w sprawie tych niestworzonych rzeczy, które opowiadał
0: Wyobraźmy sobie, że Rosjanie zaczynają strzelać dronami w Polsce, już nawet nie udając, że to jest pomyłka.
1: Na te uogólnienia.
0: No bo, dobra, czyli drony rosyjskie atakują cele strategiczne w Polsce, jesteśmy w stanie wojny tak naprawdę, otwartej. Czy to byłby moment już na to internowanie, czy jeszcze nie?
1: Nie ma takiej instytucji jak internowanie w naszym kraju. W naszym kraju można kogoś aresztować, jeśli ma zarzuty. Nie można nikogo internować. To nie te czasy, panie redaktorze. Można było, wie pan, w stanie wojennym można było internować, ale nie teraz. Teraz można kogoś aresztować, jeśli ma zarzuty.
0: Aha, okej, czyli wspieramy się tylko o nomenklaturę.
1: Tak.
0: W porządku.
1: jeśli ma zarzuty.
0: W tym sensie, że może

0: którego używam, jest nieprecyzyjny. Okej. Okay.
1: Mm-hmm. No tak, chodziło mi o słowa, tak, bo ono ma złe konotacje. W moim przekonaniu. No dobrze, to sam Grzegorz Braun, no daleko odeszliśmy od opcji koalicji powyborczej, ale to wróćmy do rzeczywistości. Poseł Sławomir Skwarek wraca do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Te decyzje na konferencji prasowej ogłosił prezes partii Jarosław Kaczyński. Tam jeszcze trwają jakieś targi między Rozwojem Plus a PiS-em? Na pewno w regionach tak.
0: W zależności od tego, jak postrzegane są te pierwsze miesiące Mateusza Morawieckiego, miałem sprzeczne sygnały. Znaczy, wiem, że organizacyjnie są problemy, ale zawsze są organizacyjnie problemy, jak się coś takiego tworzy. Więc to też nie... Też pytanie, jakie interesy mają te osoby, które mówią, że są organizacyjnie problemy, prawda? Z drugiej strony słyszę, że pieniądze na kampanię są już zabezpieczone i w ogóle to nie jest problem. Z trzeciej strony...
1: W Rozwoju Plus, jak sądzę.
0: Tak. Z trzeciej strony miała być organizowana jakaś impreza Rozwoju Plus, na której takie forum biznesowe, to miało być w listopadzie, jest przełożone na styczeń. Więc być może niektórzy politycy, obserwując to z bliska, mają wątpliwości, czy te 5% przełoży się na mandat dla nich, prawda? No bo posłów rozłamowców jest około 40, tak? 39, 40, nie pamiętam. A z 5% 40 mandatów nie będzie. Będzie jakieś 7. W związku z czym arytmetyka...
1: W naszym Sejmie układ sił kształtuje pan Dont.
0: Tak. On jest jego... Dokładnie. Metoda Donta jest bezlitosna w tym momencie, więc być może oni dochodzą do wniosku, że jeżeli to jest tylko 7 i nie wierzą, że może być 14, no to liczą, że ich mandat może być zagrożony. Też pytanie gdzie, bo Rozwój Plus ma struktury... Aktualnie przynajmniej, mocne na zachodzie kraju, gdzie jest słaby PiS, słabe na wschodzie, gdzie jest mocny PiS, a też tam z pewnością będzie dopływ samorządowców, którym pokończą się kadencje i którzy będą próbowali się odnaleźć jakoś w przyszłym świecie, tak? Czyli mówię o burmistrzach, którym dobiega końca druga kadencja, nie będą mogli znowu kandydować w kolejnych wyborach samorządowych, no to może ucieczka do Sejmu byłaby lepsza, zanim ta kadencja się skończy na przykład, bo wiem, że tacy ludzie są. I robi się ciasno na tej liście tym samym, prawda? Bo taki burmistrz, który właśnie przepracował dwie kadencje i powiedzmy, że jest dobrze oceniany w swoim mieście, no to może zdobyć mandat, a taki poseł rozłamowiec niekoniecznie. Oni muszą teraz kalkulować, czy to się dalej opłaca. Co oczywiście dla nas może wyglądać śmiesznie, jeżeli ktoś...
1: Dlaczego śmiesznie? Ja się tylko zastanawiam, próbuję się wczuć w tę gorączkę w regionach, bo tam na pewno trwa taka rywalizacja, przeciąganie liny,
0: no, a
1: konkurs
0: Prawo i Sprawiedliwość też już nie gwarantuje tylu mandatów, ile gwarantowało 4 lata temu, w związku z czym tak, z całą pewnością muszą w tym momencie kalkulować. Zastanawiać się, tak jak to zawsze w polityce bywa, największy rywal nie jest w drugiej partii, tylko największy rywal jest zawsze... na tej samej liście, prawda? A więc no tak, z kim będą konkurować.
1: Ale to oznacza, że tylko Konfederacja może spać spokojnie.
0: Niech pani wie, nie może. Nie, tam dopiero jest konkurencja. Na prawicy jest gigantyczna konkurencja.
1: Nie, ale myślę o samej Konfederacji i o tym, co dzieje się wewnątrz partii. Chociaż Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak nie są najlepszymi politycznymi przyjaciółmi.
0: Tak, no to de facto są dwie partie. I tam oczywiście też będą wielkie rozmowy dotyczące konstrukcji list wyborczych. A takie sytuacje, jak obecnie miała w Krakowie miejsce, prawda? Czyli gdzie kandydat Sławomira Mentzena no nie zarejestrował listy i słyszymy, że działacze od Bosaka wcale mu nie pomagali w zbieraniu tych podpisów. To na pewno nie pomaga. Nie pomaga panom we współpracy i od razu z pewnością...
1: Oboje na monitory, bo minister Kosiniak-Kamysz w Sejmie po spotkaniu z panem prezydentem. Czekamy na podsumowanie. Przekażemy państwu te najważniejsze informacje. Stąd to nasze zawahanie wspólne.
0: Mhm. Tak, zmierzałem do tego, że jeżeli zdarzają się takie historie, to dosyć niezwykła historia z tym, żeby nie zebrać w 800-tysięcznym mieście, 700-tysięcznym mieście, jakim jest Kraków, nie zebrać 3 tysięcy podpisów, tak? Chyba prawidłowo.
1: Wpadka. Panie redaktorze, no to zgodnie z zapowiedzią pokujemy żelaza, póki gorące. Minister Kosiniak-Kamysz w Sejmie po spotkaniu z panem prezydentem, a z nami Jan Rojewski, Angora. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jestem tuż po spotkaniu z prezydentem Nawrockim. To była bardzo konstruktywna rozmowa, myślę, że potrzebna. Potrzebna dla budowy wspólnoty wokół bezpieczeństwa. jeszcze raz chcę to

0: i publicznie zadeklarować. I myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia, jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Rozmawialiśmy oczywiście o tych bieżących wydarzeniach. W tej rozmowie uczestniczył szef sztabu generalnego, pan generał Wiesław Kukuła. Konstruktywna analiza obecnej sytuacji, też decyzji, które podjęliśmy. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje. Myślę, że to działanie rządu związane z przygotowaniem i pełną gotowością do przyjęcia wojsk amerykańskich, zabezpieczeniem finansowym dla tej jakże kosztownej inwestycji, bardzo ważnej, dobrej inwestycji, ale wymagającej dużych nakładów finansowych, jest jak najbardziej po stronie rządu i rząd się bardzo mocno w to angażuje. Dowodem są nasze spotkania, relacje pomiędzy Departamentem Stanu, Departamentem Wojny. Z sekretarzem Pittem Hegsethem spotkam się w przyszłym tygodniu. Będziemy również o bazach amerykańskich rozmawiać, o wspólnym zaangażowaniu, o sojuszniczych relacjach. Przegląd sytuacji, tego co się dzieje na Ukrainie, tych wszystkich działań, które podejmujemy dla wzmocnienia obrony państwa polskiego oraz nadzór nad armią, który w czasie pokoju, w czasie, który dzisiaj mamy szczególnie w czasie takim zagrożeń hybrydowymi atakami ze strony Federacji Rosyjskiej. Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa. Chciałbym, żeby w tym kierunku te nasze wspólne działania poszły.
1: I to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z panem prezydentem. Była mowa o spotkaniu z Pittem Hegsethem w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. O tych planach będzie rozmowa w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. O Ukrainie, jak się pewnie państwu łatwo domyśleć, o nadzorze nad armią w trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. No ja się przyłączę do apelu pana ministra o tym, że spotkania w formacie minister obrony narodowej, szef sztabu generalnego i pan prezydent w tej trudnej sytuacji przyniosłyby tylko pozytywne aspekty, także ku budowaniu takiej naszej wspólnej odporności. 15 i informacje Polskiego Radia 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Polska dołączy do tzw. koalicji antybalistycznej. Ogłosił to premier Polski i prezydent Ukrainy. Poseł Wojciech Król usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o korupcję. Polski kierowca, który miał spowodować wypadek autokaru na Węgrzech, pozostanie w areszcie. Spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Radosław Siennicki, dzień dobry. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. Ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Celem koalicji jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. W lipcu poza Ukrainą przystąpiło do niej jeszcze 9 państw, m.in. Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Premier Donald Tusk podkreślił podczas konferencji prasowej, że teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Dodał, że to, że Warszawa wcześniej nie dołączyła do koalicji, jest pewnym nieporozumieniem. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił dziś także, że Ukraina jest gotowa podzielić się z Polską unikalnymi technologiami obronnymi opracowanymi podczas wojny. Poseł Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Wczoraj Sejm uchylił mu immunitet oraz wyraził zgodę na

0: na jego zatrzymanie i aresztowanie. Węgierski sąd przedłużył areszt dla kierowcy polskiego autokaru uczestniczącego w wypadku z połowy sierpnia. Zginęło wtedy 12 osób wracających z bośniackiego Medziugorje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Jej rzeczniczka, Marta Kolendowska-Matejczuk, mówiła w Polskim Radiu 24, że areszt został przedłużony o 3 miesiące.
1: Sąd na Węgrzech w środę, to jest 16 września, przedłużył do dnia 18 grudnia środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec polskiego kierowcy autokaru. Z tym, że muszę zaznaczyć, że z naszych informacji wynika, że postanowienie o przedłużeniu aresztu jest nieprawomocne.
0: A to oznacza, że obrońcy mogą się od niej odwołać. Do prokuratury w Krośnie sukcesywnie spływają materiały z czynności procesowych wykonywanych na Węgrzech. Z przesłanego protokołu przesłuchania wynika, że polski kierowca odmówił składania wyjaśnień. Strażacy opanowali pożar w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień pojawił się na terenie jednej z firm. Doszło do eksplozji znajdujących się tam butli z gazem. Jak mówi Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej w Radziejowie, dwie osoby zostały poszkodowane.
2: Doszło do pożaru i wybuchu zbiorników z gazem. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem. Na tę chwilę pozostały dwa zbiorniki, które nie uległy wybuchowi. Są one intensywnie wchładzane przez strażaków za pomocą działek wodnych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i w kontakcie i również znajduje się pod opieką służb medycznych.
0: Droga krajowa nr 62 w okolicy zdarzenia jest zablokowana. Przyczyny pożaru i wybuchu na razie nie są znane. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn mających mieć związek ze środowymi utrudnieniami na kolei na Śląsku. Prokuratura oskarża ich o uszkodzenie i kradzież elementów infrastruktury kolejowej. To doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych utrudnień. Według śledczych nie był to akt dywersji. 50- i 55-latek mieli działać z chęci osiągnięcia zysku. Przyznali się do winy. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wskutek awarii ruch na stacji Katowice przez kilka godzin był całkowicie wstrzymany. Opóźnionych zostało prawie 650 pociągów. Niemal 80 kursów odwołano. Litewscy pogranicznicy zatrzymali obywatela Rosji, który przepłynął z obwodu królewieckiego na Litwę. Mężczyzna poprosił o azyl polityczny.
3: Rzecznik litewskiej straży granicznej Giedrius Miszutis powiedział portalowi El Ritas, że Rosjanin przedostał się przez granicę płynąc Niemnem. Po zatrzymaniu został przesłuchany. Minister spraw wewnętrznych Martinas Katylinas poinformował, że mężczyzna zwrócił się o azyl polityczny. Twierdził, że w Rosji jest prześladowany z powodu swojej aktywności w mediach społecznościowych. Litewskie władze nie uwzględniły jednak jego wniosku i odesłały do Rosji. Straż graniczna przekazała, że próby przedostania się przez Niemen z obwodu królewieckiego są rzadkie. Do tego typu zdarzenia doszło m.in. w lutym. Strażnicy zatrzymali 68-latka, który przeszedł z Rosji na Litwę po zamarzniętym Niemnie. Miał obywatelstwo rosyjskie, irlandzkie oraz niemieckie. Zazwyczaj jednak służby wielokrotnie zatrzymywały osoby próbujące przemycać przez rzekę towary.
0: O czym z Wilna informował Kamil Zalewski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju sporo chmur. Bardziej pogodnie na południowym wschodzie. Na termometrach od 19 do 22 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie. Tam około 17 stopni.
4: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Pabianicach bardzo zła. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat. Reklama.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie.

0: Opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Rosjanie idą do wyborów. I co? I nic, bo żaden z badaczy dziejów Rosji nie przypomina sobie demokratycznych, uczciwych wyborów w tym kraju. Po co więc dyktator udaje, że demokracja i wola ludu go obchodzą? O tym już w najbliższą sobotę w audycji Prawdziwa Rosja. Proszę pamiętać, Polskie Radio 24 po 17. Zapraszam ja, Maciej Jastrzębski.
8: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 9 minut po 15. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Uśmiecham się, bo nie czekaliśmy zbyt długo na pierwszą ważną aktywność nowego wicemarszałka Sejmu. Marcin Horała został dziś wybrany na fotel wicemarszałka Sejmu i zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji szefa MSWiA. Po głosowaniu w Sejmie złożył taką zapowiedź. W jego ocenie pan minister Kierwiński jest odpowiedzialny za porażkę państwa. Jakie zarzuty ma wobec pana ministra Kierwińskiego? Zbyt późne ostrzeganie przed zagrożeniami. Ten sygnał podległy Marcinowi Kierwińskiemu, ten system, przepraszam, podległy Marcinowi Kierwińskiemu nie działa, tak mówi Marcin Horała. Jako drugi powód wskazuje zapowiedzi użycia policji do siłowego wyprowadzenia legalnych sędziów, przepraszam, wyprowadzenia, to ma znaczenie, legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zainstalowania sędziów nielegalnych. Trzeci powód to kwestia politycznej odpowiedzialności. Cały czas nie została politycznie rozliczona afera w warszawskim szpitalu, tak mówi pan wicemarszałek Horała. Chodzi o polityczną czapkę, jego zdaniem, nad Dawidem Kacprzykiem, a miał ją sprawować tę opiekę właśnie minister Kierwiński. No, to mamy. Pan marszałek Horała bierze się do pracy.
8: Komentarz.
10: A z nami Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno-paliwowego, Strefa Inwestorów. Dzień dobry panu.
11: Dzień dobry państwu.
10: Saudi Aramco informuje, co najmniej dwóch europejskich odbiorców zajmujących się rafinacją ropy, że w przyszłym miesiącu nie dostaną dostaw surowca. Pewnie pan pamięta zapowiedzi ministra Balczuna i innych, że co prawda sytuacja jest trudna, ale opanowana. No to jest opanowana czy nie?
11: No, możemy bazować na tym, co mówi Aramco i władze saudyjskie. W tej chwili na pewno sytuacja jest trudna, bo z jednej strony mamy utrudnienia w ciśnieniu Ormuz, z drugiej strony zrzeszeni, czy w zasadzie w sojuszu z Iranem. Huti jemeńscy dokonali ataku na kluczowy ropociąg East-West, no, którym omijano ciśninę Ormus, jeżeli chodzi o eksport saudyjskiej ropy. No i cóż, trafione zostały dwie przepompownie. W tej chwili władze saudyjskie próbują rozwiązać ten problem.

0: mówi się, że co najmniej kilka tygodni potrwa naprawa, aby całkowicie magistrala odzyskała swoją pełną przepustowość. I to jest oczywiście dla odbiorców Aramco, czyli największej globalnie firmy wydobywającej i eksportującej ropę naftową, olbrzymi problem. Jak wiemy, Polska jest gigantycznym klientem Aramco po tym, jak zrezygnowaliśmy z ropy rosyjskiej. W tej chwili to jest powyżej 40% ropy, która dociera do Polski przez terminal w Gdańsku. I rzeczywiście Orlen robi w tej chwili wszystko, co może, aby kupić ropę z innych rynków. Pojawiły się już informacje, że przynajmniej kilkanaście tankowców udało się Orlenowi kupić na rynkach innych, globalnych. No, to jest sytuacja wyjątkowa. Mamy też na pewno zapasy krajowe, więc zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie.
1: Panie Wiele Piotrze, będzie zależało... Ale to z pewnością działa w ten sposób, że no, jest jakiś plan gospodarczy. Zakupy odbywają się według jakiejś strategii. Nie wiem, jak jest z zapasami. To proszę mi powiedzieć, jeśli to jest powszechna wiedza. Najpierw zużywamy zapasy, a potem je uzupełniamy, czy kupujemy paliwo na bieżące, a zapasy czekają na trudne czasy?
0: Mamy ustawowy obowiązek posiadania zapasów. One się dzielą na kilka rodzajów. Są oczywiście zapasy państwowe poprzez specjalistyczną agencję przygotowywane. Są zapasy również firm detalicznych, które handlują paliwem. Co do zasady, informacje o zapasach nie są ujawniane opinii publicznej, są niejawne. One powinny ustawowo mniej więcej zabezpieczać Polskę na okres około 2,5 miesiąca. Ale czy nie zostały już nadszarpnięte wcześniej, no bo konflikt na Bliskim Wschodzie toczy się przecież od początku roku, tego nie wiemy. Dlatego Orlen podejmuje w tej chwili działania zmierzające do tego, żeby na tak zwanym rynku spot zakupić tankowce. No, są firmy traderskie, które oferują tego typu usługi. Niestety w obecnej sytuacji to oznacza, że kupuje ten, kto da więcej. Więc na pewno tanio na pewno nie będzie.
1: Jaka jest cena ropy dziś?
0: Dziś, że tak powiem,
1: rynkowa, normalna?
0: Dziś nie sprawdzałem, to zależy też jakiej ropy, jeśli pani pyta. Natomiast taką najbardziej uniwersalną, jeżeli chodzi o elementy rozliczeniowe, to jest ropa Brent z Morza Północnego. No, ona oscyluje regularnie już wokół $100 za baryłkę.
1: Dobrze, to ja zaraz sprawdzę i zaraz powiem, dlaczego pytam, bo przy okazji tego zamieszania... O, proszę, z dzisiaj to jest 18 września, 9.04... To jest $99. To jest około mniej więcej 8 dolarów mniej niż wczoraj. Ale wczoraj było 108 chyba w takim piku. Ale przy okazji dowiedzieliśmy się, czym są zakupy spotowe, czyli te na ostatnią chwilę. Bo pewnie to funkcjonowało tak, że poczekamy, ten konflikt długo nie potrwa. Poczekamy z zakupami, bo dzisiaj jest drogo. Takie myślenie sprzed, powiedzmy, marca. Sprzed kilku miesięcy, na przykład z marca, no tylko dzisiaj, kiedy zapasy się kurczą, to w tej sytuacji awaryjnej trzeba płacić nawet $140 za zakupy na ostatnią chwilę, za te gorące, czyli spotowe.
0: Przechodząc do takiej skali makro, sytuacja jest bardzo trudna od stycznia globalnie. Mamy sytuację, w której rezerwy amerykańskie ropy naftowej są najmniejsze od lat 70., więc fizycznie brakuje tego surowca. I w tym sensie uzupełnianie zapasów na bieżąco jest bardzo trudne. Mamy do czynienia oczywiście z jakimiś działaniami zabezpieczającymi po stronie Aramco, czyli stronie saudyjskiej. Rzeczywiście jest tak, że już w styczniu oni przenosili część swoich zapasów na przykład do Egiptu, na w cudzysłowie europejską stronę kanału sueskiego, więc wiedzieli, że coś może się wydarzyć. Pewnie posiadali też dane wywiadowcze i część tych zapasów udało się przenieść do innych państw. Natomiast w tej chwili sytuacja jest trudna, co nie znaczy, że beznadziejna, dlatego że z pewnością w przeciągu kilku dni, maksymalnie kilku tygodni ta magistrala East-West ruszy. Słychać doniesienia, to są doniesienia oficjalne, medialne, między innymi agencji Bloomberg na ten temat, że w tej chwili Saudyjczycy też zwrócili się do Chin z prośbą o to, aby wywrzeć presję na Iran, aby wpłynęli na Hutich odnośnie

0: odnośnie tego, żeby...
1: nie blokowali drugiej cieśniny, Bramy West, prawda? Po drugiej stronie Półwyspu.
0: Tak jest. No tam sytuacja jest też o tyle trudna, że ci rebelianci Huti w tej chwili mają ekspozycję już na cieśninę Bab el Mandeb, czyli kluczowe wąskie gardło wszystkich tankowców, ale też gazowców, które zmierzają w stronę kanału Sueskiego.
1: No tak, to właśnie cieśnina Łez. Ale wspomniał pan o Chinach, panie Piotrze, i też słyszę od naszych ekspertów, że na rynku kupujących pojawiają się Chińczycy, bo oni nie produkują, oni kupują i im zapasy też się kończą. I to dodatkowo komplikuje sytuację.
0: Zdecydowanie Chiny są tak dużym rynkiem, że bardzo silnie wszystkie zawirowania geopolityczne wpływają na rynek ropy w zakresie zakupów chińskich. Zresztą partia komunistyczna w Chinach zdaje sobie z tego sprawę i to jest powód, dla którego tak szeroka elektryfikacja gospodarki chińskiej jest realizowana, czy tak wysoki udział samochodów elektrycznych w gospodarce chińskiej. Warto nadmienić, że Chiny pozostawały jeszcze przed atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran jednym z istotnych odbiorców ropy irańskiej. Więc tak naprawdę też uspokojenie całej sytuacji na Bliskim Wschodzie no jest w interesie Chin w pewnym sensie.
1: No dobrze, to możliwe scenariusze jakie są? Bo oczywiście uwzględniające trwający konflikt na Bliskim Wschodzie, bo niewiele wskazuje na to, że do jego zakończenia dojdzie.
0: No widać już, że takie planowane pewnie przez administrację Trumpa szybkie zakończenie konfliktu wydaje się niemożliwe. No po prostu Iran jest państwem, który ma duży próg bólu, również jeżeli chodzi o straty społeczne czy infrastrukturalne i jest w stanie przeciągać ten konflikt. Niestety strategia irańska okazuje się na wielu płaszczyznach skuteczna, dlatego że blokowanie strategicznych dla gospodarki światowej cieśnin, ale też rozszerzanie strefy niestabilności na państwa arabskie wokół Zatoki Perskiej, no może spowodować gigantyczny, jeśli już nie powoduje, gigantyczny kryzys energetyczny, czyli kryzys proinflacyjny. Co to znaczy dla Polaka? No to oznacza wzrost cen generalnie w całej naszej gospodarce, bardzo silny impuls inflacyjny. To oznacza konieczność podwyższenia stóp procentowych, co już Fed amerykański zrobił. To oznacza droższe kredyty też, na przykład dla naszych słuchaczy, którzy mają kredyty hipoteczne. Więc generalnie jest to bardzo zła informacja dla takiego zwykłego zjadacza chleba. Scenariusz, jaki przewiduje, no nie przewiduje niestety poprawy w najbliższym czasie, może nie licząc z tego, że pewnie jakoś eksport saudyjskiej ropy zostanie udrożniony, co będzie powodowało, że będziemy nadal balansować na granicy posiadania odpowiednich ilości ropy i nieposiadania. To będzie bardzo trudne, żeby
1: balansować.
0: Ale wie
1: pan, nawet jeśli ta sprzedaż czy ten handel się w miarę unormuje, to i tak w obliczu kurczących się zapasów, czy skurczonych, takich ograniczonych zapasów, także tych kupujących potentatów, no to ten, kto ma ropę, będzie dyktował jej ceny. No, po prostu będzie chciał zarobić więcej, więc taka perspektywa, że one spadną do jakichś przyzwoitych cen, które zagwarantują spadek cen na stacjach, no to jest chyba jednak perspektywa odroczona.
0: Znaczy ropa nie jest w ogóle kluczowa tutaj, jest tylko jednym z elementów tego, jakie będą ceny na stacjach, dlatego że równie poważna sytuacja w tej chwili ma miejsce w branży paliwowej, no bo ropę trzeba przetworzyć. W tej chwili kampania ukraińska w Rosji spowodowała wyłączenie no, około 40% mocy rafineryjnych. Amerykańskie rafinerie pracują na 100% swoich możliwości, więc jakakolwiek awaria będzie problemem. Rafinerie saudyjskie są regularnie narażone na ataki dronowe lub rakietowe ze strony koalicji irańskiej, bo mówię tutaj również o tych szyickich przybudówkach, takich jak Huti w Jemenie. Efekt jest taki, że abstrahując od tego, ile ropy mamy na rynku, również z jej przetworzeniem zaczynamy mieć bardzo duży problem. Tym bardziej, że polityka klimatyczna w ostatnich latach spowodowała, że tych rafinerii w Europie jest coraz mniej. No, Polska jest w dość komfortowej sytuacji, bo posiada dwie rafinerie, a Orlen jako nasz narodowy champion, również rafinerie dwie w Czechach oraz jedną na Litwie, więc jakby pod tym względem być może mamy nieco lepszą sytuację niż kraje mniejsze od nas i z dużo mniej zaawansowanym sektorem paliwowym.
1: Taki

0: komunikat. Nawet finansiści nie wiedzą, co dalej. JP Morgan bez prognoz po ataku na saudyjski rurociąg pokazuje skalę problemu rzeczywistą.
1: Nikt nie wie, co się wydarzy, a jeśli twierdzi inaczej, to kłamie. Natomiast na pewno są w tej chwili również w grze działania prowizoryczne. Takim działaniem jest obejście rurociągu, czyli zbudowanie, bo on się składa w Arabii Saudyjskiej z dwóch linii, takiej prowizorycznej nitki, która pozwoli przepompownie ominąć. Mhm. To się dzieje i to jest powód, na który zwróciła pani redaktor uwagę. To jest powód, dlaczego w stosunku do wczoraj ropa nieco staniała.
0: No dobrze, ceny ropy w tej chwili, ja dzisiaj tankowałam, już rozmawiałam o tym z panem redaktorem Rojewskim, ponad 100 zł więcej niż zwykle przy pełnym baku. No i ten lepszy diesel już powyżej 9 zł, ten tańszy no tuż przed dziewiątką. 10 zł to jest to, o czym musimy już teraz zacząć myśleć? 10 zł za diesla, trochę mniej za benzynę?
1: To jest moje ulubione pytanie.
0: Ja wiem.
1: I oczywiście mogę powiedzieć, że tak, ale skłamałbym, bo nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli sytuacja będzie eskalować, to nawet możliwe są wyższe wartości, a 10 zł coraz częściej się w prognozach pojawia. Oczywiście bardzo dużo będzie zależało również od polityki rządu i ewentualnych programów osłonowych, choć ze względu na sytuację budżetową nie jestem tutaj jakby... Nie mogę państwu powiedzieć dobrych informacji, że tak, na 100% pojawi się jakiś program osłonowy, tak jak to było w przypadku CPN-u, dlatego że brakuje na to pieniędzy. No i też spór rządu z prezydentem powoduje, że przeforsowanie tak zwanego windfall tax, czyli podatku od zysków nadzwyczajnych, jest problematyczne, bo muszą państwo też wiedzieć, że ta sytuacja ma swoich beneficjentów, a tymi beneficjentami są koncerny paliwowe, które akurat w przerobie benzyny w rafineriach no, czerpią w tej chwili bardzo duże zyski z tego tytułu działalności.
0: No tak, 16 miliardów Orlenu zdaje się w tym roku, kontra 6 miliardów zdaje się w ubiegłym. Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno-paliwowego, strefa inwestorów z państwem, z tymi ważnymi dla nas wszystkich informacjami. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dnia. A teraz zabieramy państwa do Limanowej, bo tam doszło do kradzieży w sklepie jubilerskim w galerii handlowej. Łączymy się z naszą reporterką z Radia Kraków, Elżbietą Raczyńską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, Elżbieto. Co się wydarzyło?
2: To wydarzenie miało miejsce dzisiaj około godziny 9, po godzinie 9, czyli tuż po otwarciu sklepu. Do tego zdarzenia doszło, tak jak wspomniałaś, w jednej z galerii handlowych, to jest jeden ze sklepów jubilerskich. Pewien mężczyzna, jeszcze jego tożsamość nie została ustalona, oglądał biżuterię, wyglądał po prostu jak zwykły klient i w trakcie tego oglądania po prostu w pewnym momencie zabrał tę biżuterię i wyszedł z tego sklepu, a potem z tego salonu, po czym odjechał samochodem. No cóż, policja i pracownicy tego sklepu na razie szacują straty, więc nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, ile do końca warta była ta skradziona biżuteria. Nie znamy też szczegółów, co to dokładnie była za biżuteria, czy to były pierścionki. Nie wiemy też, co ten mężczyzna mówił, pod jakim pretekstem oglądał tę biżuterię. Jeśli chodzi o tego mężczyznę, to on, tak jak powiedziałam, odjechał z miejsca zdarzenia i w tym momencie trwa obława. O szczegółach Jolanta Batko z policji w Limanowej.
3: Funkcjonariusze kryminalni wykonują szereg działań operacyjnych. Policjanci patrolowo-interwencyjni zabezpieczają monitoringi, ustalają świadków. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pracują na punktach blokadowych, gdzie sprawdzają kierujących, pasażerów, a także przewożone rzeczy. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która zgromadziła materiał dowodowy i analizuje wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy bądź sprawców.
2: Policja informuje, że ten mężczyzna nie miał ani żadnej maski ze sobą, ani nie był jakoś zakapturzony, co zwykle bywa w takich sytuacjach. Nie miał też żadnej broni. On też nie groził pracownikom tego sklepu. Tak jak wspomniałam, on po prostu oglądał tę biżuterię jak zwykły klient, po czym po prostu zabrał ją i wyszedł. Jeśli chodzi o wizerunek tego mężczyzny, to on jest publikowany przez policję na m.in. na Facebooku Policja Limanowa, a także... My ją publikujemy na stronie internetowej Radia Kraków. Tak samo są tam zdjęcia i w jednym, i w drugim źródle.

0: tle samochodu, którym odjechał ten mężczyzna, to białe auto, które znajdą Państwo na Facebooku Policja Limanowa.
1: Dziękuję Ci bardzo za te relacje. Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków ze szczegółami, a ja tylko dodam, że na tym zdjęciu ten pan wygląda bardzo spokojnie. Coś założył na rękę, coś założył na szyję i prawdopodobnie wyszedł z tym ze sklepu. Widać rzeczywiście ten samochód i bardzo wyraźnie widać twarz tego mężczyzny. Polecamy Państwu, można się przyjrzeć, może ktoś rozpozna złodzieja. No tak, złodzieja.
2: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
11: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
12: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
13: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
12: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
13: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
11: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
12: Jacek Czarnecki
13: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 15.30. Radosław Siennicki, zapraszam. To było dobre i potrzebne spotkanie. Tak po rozmowach z prezydentem mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie dotyczyło m.in. oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa.
15: Rozmawialiśmy oczywiście o tych bieżących wydarzeniach. W tej rozmowie uczestniczył szef sztabu generalnego, pan generał Wiesław Kukuła. Konstruktywna analiza obecnej sytuacji, też decyzji, które podjęliśmy. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
14: Spotkanie odbyło się przed wylotem prezydenta do Nowego Jorku. Odbędzie się tam debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja padła podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu potwierdził, że Polska jest częścią inicjatywy, której celem jest stworzenie europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Teraz zostało to wyjaśnione. Wiemy, że Polska teraz jest jej częścią i chyba nie muszę tutaj niczego dodawać. Sami Państwo wiecie, jak ważne jest to dla Ukrainy, polskiej Europy, żebyśmy mieli coraz skuteczniejsze systemy antybalistyczne. mówił premier Donald Tusk podczas spotkania Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej.

0: to spotkanie Ukrainy i przedstawicieli państw regionu Karpat. Ukraińskie władze chciałyby poszerzenia współpracy transgranicznej oraz inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną. Oprócz Ukrainy i Polski w inicjatywie znalazły się Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Pod hasłem Pociąg do zdrowia na dworcach kolejowych w 5 miastach w Polsce ruszyła profilaktyczna akcja Ministerstwa Zdrowia, PZU i PKP. Organizatorzy zachęcają pasażerów do korzystania z badań profilaktycznych. Strefę dla zdrowia na Dworcu Zachodnim w Warszawie odwiedził i do badań zachęcał wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski. Przyznał, że Polacy niechętnie korzystają z profilaktyki.
1: Łatwiej nam przychodzi pojechać na przegląd samochodem niż z własnym organizmem. Miejmy pociąg do zdrowia, bo rzeczywiście pędzimy w życiu codziennym jak nasze najszybsze pociągi, ale w tym pędzie pamiętajmy, że i ten pociąg, żeby mógł pędzić, musi mieć przeglądy regularne. Więc my dbajmy o swój pęd, najlepiej jednak mimo wszystko zwolnili, ale badajmy się, żebyśmy mogli czuć się dobrze.
0: Na Dworcu Zachodnim w przygotowanych gabinetach dyżurują dermatolog, kardiolog i dietetyk. Można wykonać EKG i zbadać krew, poziom glukozy, cholesterol oraz witaminę D3. Akcja Pociąg do zdrowia potrwa do 18. Odbywa się też na dworcach kolejowych w Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy i Lublinie.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15:33, Polskie Radio 24. Cały czas Państwu towarzyszymy. O, projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie plenarne Sejmu. Przypomnijmy Państwu, o co chodzi.
2: Stan dnia.
3: Projekt przewiduje m.in. utratę prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt, o którym wspominałam, przedstawił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, a w Sejmie jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Aleksandrze, dzień dobry. Przypomnij nam szczegóły tych rozwiązań.
4: Tak, o tym projekcie już w zeszłym tygodniu i o jego głównych założeniach mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, a była to reakcja na tragiczny wypadek w miejscowości Sokolniki na Mazowszu, a później na protest maszynistów, do którego doszło równo tydzień temu. Jeśli chodzi o wypadek, to przypomnijmy, betoniarka zderzyła się w Sokolnikach z pociągiem, zginęła wtedy jedna osoba, a kilka zostało rannych. W ekspresowym tempie zostały opracowane w resorcie infrastruktury zmiany. We wtorek uchwalił je rząd. Dziś w Sejmie przedstawił, tak jak powiedziałaś, wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec. Pierwsza zmiana to odebranie prawa jazdy za wykroczenia na przejazdach.
5: Projekt wprowadza prawo do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące przez funkcjonariusza dokonującego kontroli drogowej w przypadku stwierdzenia, że kierujący pojazdem ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia, wjechał na przejazd mimo nadawania sygnału czerwonego migającego lub dwóch naprzemiennie migających sygnałów czerwonych.
4: W takim przypadku prawo jazdy zostanie za oczywiście jednorazowe wykroczenie odebrane na 3 miesiące. Druga zmiana to zmiany w kodeksie karnym, ostrzejsze kary za spowodowanie wypadku albo katastrofy w ruchu lądowym. Za takie przewinienia będą groziły wysokie kary więzienia. Stanisław Bukowiec podkreślił, że kary te mają być straszakiem dla tych, którzy zapominają o ostrożności na przejazdach. Wiceszef resortu infrastruktury dodał, że kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy.
5: Skład kolejowy fizycznie nie jest w stanie zatrzymać się przed przeszkodą znajdującą się na torowisku. Konsekwencją takiego zdarzenia jest nie tylko śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe drogowym, lecz również wykolejenie składu, zniszczenie infrastruktury kolejowej oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pasażerów oraz pracowników kolei.
4: To jeszcze przypomnę, że skutki wypadków w Sokolnikach, te ludzkie znamy, ale jeśli chodzi o finansowe, Polskie Koleje Państwowe szacują, że naprawa i straty będą wynosić mniej więcej około 100 milionów złotych, więc są to naprawdę wysokie kwoty. Poszczególne kluby zapowiedziały poparcie dla zmiany przepisów. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak podkreślała,

0: Że jest to sposób na zmniejszenie liczby wypadków na torach.
1: Pociąg się nie zatrzyma. Nie da kierowcy drugiej szansy. Nie da się cofnąć czasu. Przejazd kolejowy to nie jest zwykłe skrzyżowanie. To miejsce, w którym w kilka sekund nieuwagi może zadecydować o ludzkim życiu. Kierowca może nacisnąć hamulec, może próbować ominąć przeszkodę, może podjąć decyzję w ułamku sekundy, ale maszynista prowadzący setki ton rozpędzonego składu często nie ma już żadnej możliwości reakcji.
0: Poparcie zapowiedziały także inne kluby. Niemniej Rafał Weber, były wiceminister infrastruktury, a dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości, zarzucił rządzącym, że dopiero po tragicznym wypadku w Sokolnikach resort zaczął działać.
2: Widać, że to działanie akcyjne, impulsywne, że zostało ono spowodowane tragicznym wypadkiem sprzed kilku tygodni. A statystyka wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych wygląda następująco. Wzrost o 12% w porównaniu rok do roku, mówię tutaj o roku 2025 do roku 2024, zarówno liczby wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych, liczby zabitych w tych miejscach, liczby rannych.
0: Według wcześniejszych deklaracji resortu infrastruktury nowe przepisy powinny wejść w życie w ciągu kilku tygodni.
3: Aleksander Przoniak, z tymi informacjami dla Państwa dziękuję Ci za podsumowanie.
0: Dziękuję bardzo.
4: Komentarz.
3: Jest 15:38, teraz z nami temat... Myślę, który powinien stać się nam wszystkim bardzo bliski. Przypominam sobie taki film, Big Short. To był 2015 rok i on mówił o krachu na Wall Street. Państwo pamiętają może nie film, ale konsekwencje tego krachu. Chodziło o grupę inwestorów, którzy przewidzieli załamanie rynku nieruchomości w USA i zauważyli, że wielkie banki handlują kredytami hipotecznymi bez wartości. Postawili ogromne pieniądze na krach, zarobili na kryzysie, a reszta świata straciła. Tak zaczął się ten wielki krach. W tym filmie pojawia się taka myśl jednego z inwestorów czy finansistów, którzy krach przewidzieli, że teraz należałoby zacząć inwestować w wodę, bo przyjdzie czas, że ona stanie się najcenniejszą walutą świata. To był 2015 rok. Czy to myśl taka, nie wiem, prorocza? Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Punktem wyjścia do naszej rozmowy ma nie być film, tylko raport Fundacji Płaskiego. Woda jako strategiczny zasób bezpieczeństwa państwa. Ale zacznę od pytania. Czy woda stanie się walutą, albo może już nią jest?
5: Ja myślę, że ona już jest. W wielu miejscach, gdzie woda, gdzie dostęp do wody zaczyna być limitowany, no praktycznie rzecz biorąc, do takiej sytuacji można, znaczy takiej sytuacji należy się spodziewać. Tu chyba też taka perspektywa, jak już rozmawiamy o takich dość oryginalnych miejscach, to zdaje się, że Las Vegas idzie na ścianę, jak to się ładnie mówi. Miasto na środku pustyni korzysta tylko z wody z zapory Hoovera, jeżeli dobrze pamiętam. I rozwój Las Vegas jest ograniczony nie przez to, że nie może być większe, bo ktoś nie potrafi zbudować kolejnego kasyna, tylko dokładnie przez wodę. Więc mi się wydaje, że takich miejsc znajdziemy zdecydowanie więcej i tak, woda na pewno stanowi ten element no, podstawowy, tak jak powietrze.
3: No tak, a ten raport Fundacji Płaskiego nie dotyczy całego świata, tylko nas. Mówi o tym między innymi, że w wielu regionach sytuacja wykracza już poza suszę rolniczą i hydrologiczną. Przybiera również formę suszy hydrogeologicznej. Czym się różni jedno od drugiego?
5: Tak, to właśnie tu trzeba pamiętać, że my mamy cztery typy suszy, takie umowne, ale w pewnym sensie dotyczące czegoś zupełnie innego, bo pewnie tu naszych słuchaczy jeszcze zaskoczę, ale jest jedna susza, która wszystkich cieszy. To jest susza atmosferyczna, ta pierwsza, bo to najczęściej jest moment, w którym przez cztery tygodnie nie pada deszcz. I najczęściej, gdy jesteśmy na wakacjach, to ta susza atmosferyczna cieszy, bo wakacje są udane. Grilla można rozpalić nie tylko za dnia, ale także w nocy. A to już i to trochę ciekawostkowo, może i żartobliwie. Później już żarty się kończą, bo zaczyna brakować wody w glebie i to pierwszą ofiarą takich zdarzeń będą rośliny szczególnie uprawne i to nazwiemy suszą rolniczą. Gdy pojawiają się niskie stany wody w rzekach, bardzo niskie,

niskie, takie poniżej tych naturalnych niskich stanów historycznych, no to mamy do czynienia wtedy z sytuacją suszy hydrologicznej. Natomiast gdy w studniach, szczególnie tych głębszych, zaczyna brakować wody, no to jest ten moment, kiedy mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Także proszę zauważyć też, to dotyczy zupełnie innych historii, stąd ta

0: co więcej, w tym raporcie jest mowa, że poziom suszy hydrogeologicznej wskazuje na sytuację, w której na sytuację niebezpieczną dla procesu odnawiania tych zasobów. Bo nie wiem, czy tylko ja, być może część naszych słuchaczy myśli sobie, że o ile poziom Wisły się obniża, to cały czas coś jest pod powierzchnią, co nas ratuje, prawda? Ja nie wiem ile, ale to mi daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli i tego zacznie brakować, to co wtedy?
1: No właśnie, i to jest w zasadzie też, dotknęła pani redaktor bardzo poważnej kwestii, bo dobrze się rozmawia o rzeczach, które widzimy, a o wiele trudniej i niestety to często ulega różnego rodzaju manipulacjom o rzeczach, których nie widzimy. A i do tych na pewno należy woda, która znajduje się głęboko pod ziemią. Ona jest troszkę taka nienazwana, a tu trzeba pamiętać, że czerpanie tej wody no, musi być wyjątkowo robione w wyjątkowo mądry, roztropny sposób. Bo rzeczywiście jest tak, że te głębokie wody, one się nie odnawiają nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat. Także
0: czerpanie się bierze ta woda pod powierzchnią? No,
1: ona często przesiąka bardzo powoli i zalega długi czas, ale są też takie zbiorniki wodne, które powstały kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat temu i po prostu są zbiornikami często pięknej wody, czystej, ale ona już generalnie to jest woda, która można powiedzieć z perspektywy jednej, znaczy z naszej perspektywy jest do jednorazowego użycia. I tu trzeba pamiętać, że to są wody, o które powinniśmy szczególnie zadbać. Tak, tu zaglądanie pod ziemię jest wyjątkowo trudne, bo pamiętamy, że wykopanie studni jest technicznie bardzo szybkie i łatwe, można powiedzieć, jest w naszym zasięgu, natomiast zapanowanie nad użytkowaniem tej wody, no niekoniecznie. Tu nie da się trochę tak jak na ulicy samochodowi zmierzyć prędkości. No, mamy poważne zagadnienie, żeby o tych wodach i też suszy hydrogeologicznej dyskutować, rozmawiać.
0: No tak, bo grozi nam jakiś chaos w gospodarowaniu tymi zasobami, podobnie jak w wielu miejscach świata jest z bogactwami naturalnymi. Wolna Amerykanka.
1: Pani redaktor, ja mam takie wrażenie, że my w wielu miejscach nie widzimy zmiany klimatu, dlatego że nadrabiamy całe deficyty wody, nadrabiamy wodami pozyskiwanymi z głębi gruntu. I sytuacja w takim wypadku wygląda tak, że jest coraz cieplej. Można na przykład podlewać rośliny do produkcji, ale i to daje wysokie plony, bo mamy piękną pogodę, krótko mówiąc jest jak w szklarni. Natomiast gdy tych wód zacznie brakować, to my zobaczymy zmiany klimatu w całej krasie, bo wtedy się okaże, że te biznesy już nie są opłacalne albo są wyjątkowo trudne i obyśmy tego nie doczekali, bo zdaje się Kalifornia spracowała tak swoją wodę i też już skończyła się, że tak powiem, rozważania dotyczące ratowania sytuacji przy pomocy wód gruntowych. Wody odnawialne to te, które są wodami powierzchniowymi i tu bardzo poważnie należy je traktować, roztropnie nimi zarządzać i to jest w zasadzie klucz do naszego sukcesu. Odnawialne wody, czyli opadowe.
0: Powiedział pan w pełnej krasie, choć ja słowo krasa zamieniłabym pewnie na jakieś inne, prawda? Bo w pełnej krasie to coś pięknego, urokliwego, a tutaj chyba potrzebne jest mocniejsze słowo, ale nie będziemy go teraz szukać. To w takim razie dlaczego... To może proste pytanie, ale zadam je. To dlaczego woda może być strategicznym elementem bezpieczeństwa państwa i jej gospodarowania?
1: No, to w zasadzie odpowiedź jest chyba taka, z takiego najwyższego poziomu to jest bardzo, bardzo prosta. Żyć bez wody się nie da, jeżeli się jej nie napije człowiek w ciągu tygodnia. I to jest, tam bym powiedział, ta odpowiedź fizjologiczna. Natomiast pamiętamy, że woda pełni w zasadzie wszystkie możliwe role w naszej gospodarce, bo z jednej strony odprowadza na przykład ścieki z miasta, bo trzeba pamiętać, że jednak w wielu miejscach rzeki są jednak wciąż mocno zanieczyszczone właśnie między innymi ściekami. Tu poziom wody na przykład spadający powoduje, że stężenia zanieczyszczeń gwałtownie wzrastają, ale też warto pamiętać o tym, że woda to produkcja rolnicza, woda to produkcja energii, woda to produkcja leśna. No w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby wodę traktować w inny jak nie.

0: w strategiczny sposób.
1: Przypomnę coś naszym słuchaczom, bo pan pewnie o tym doskonale pamięta. Woda to też energia. Patrz, ostatnia sytuacja na Węgrzech i w Słowenii. O rany. Elektrownie atomowe, tak? Trzeba je było wygaszać, bo nie było wody do ich chłodzenia.
0: To jest dokładnie sytuacja, która też się w pewnym sensie objawiła w Polsce. Proszę pamiętać, że w Polsce też w Wiśle było na tyle mało wody, że w Połańcu i w Siekierkach, jeżeli dobrze pamiętam, też redukowano produkcję, bo wody było mało, a przede wszystkim była ciepła. Się okazuje, że nawet elektrownie takie, które możemy opisać jako niezależne od klimatu, pamiętamy, często utyskujemy na turbiny wiatrowe, że jak przestaje wiać wiatr, to one się nie kręcą. No, utyskujemy na ogniwa fotowoltaiczne, wiemy, że jeżeli słońce zasłonięte jest przez chmury i wydajność spada. I proszę bardzo, zaskoczenie, bo elektrownie, które są uzależnione od wody w rzekach, nagle okazują się tak samo czułe na zmianę klimatu. To było do przewidzenia, to było w zasadzie zrozumiałe i oczywiste w pewnym sensie, natomiast warto o tym pamiętać.
1: Zastanawiam się, jaka część naszych słuchaczy myśli sobie teraz, że rozmawiamy, panie profesorze, mówimy od rzeczy, delikatnie rzecz mówiąc, bo przecież po wodzie, bo przecież deszczowe lato.
0: Znaczy, z tym deszczowym latem to warto spojrzeć na mapę, hydrologiczną Polski. Ona jest publikowana w serwisie IMGW, tu IMGW działa sprawnie i warto popatrzeć na to, że północna część Polski otrzymała kilka dawek wody i tam sytuacja może nie wygląda fantastycznie albo optymalnie, to przynajmniej nie jest zła. To widać też po roślinach. Cały północny pas Polski jest zielony. Ale na dziś, gdy spojrzymy na rzeki ulokowane na południowym wschodzie Polski, mówiąc tak kolokwialnie, świecą na brązowo, czyli minimum poniżej minimum okresowego. A jak ktoś ma wątpliwości, to ja polecam wizytę chociażby nad Wisłą, gdy łachy okazuje się, że nie tylko wystają z wody, ale są porośnięte trawą. To oznacza, że już tam rośliny na tyle miały dużo czasu, że się rozwinęły. To jest naprawdę poważny sygnał. Oczywiście liczymy na to, że ten poziom wody się w końcu jakoś podniesie, ale to oznacza tyle, że te duże rzeki, one są pewnego rodzaju, czy stan wody w dużych rzekach jest pewnego rodzaju podsumowaniem stanu wody w całych zlewniach. To jest już poważny temat, bo gdy myślimy o małej rzeczce, którą dość łatwo podnosi duża ilość, duży opad, często to jest też wysoka woda, która potrafi zniszczyć, no to tutaj w przypadku dużych rzek to już jest podsumowanie pewnych warunków hydrologicznych w całej tej powierzchni, z której woda deszczowa trafia do rzeki. Pamiętamy, że wody w rzekach pochodzą z deszczu, nie pochodzą ze źródła. Krótko mówiąc, ta zmiana klimatu, ona zaczyna tak dopiekać. Pamiętamy, że to susza, to jest ten taki proces, który przychodzi bardzo powoli. Ja mówiłem o tej suszy atmosferycznej, tych 4 tygodni bez deszczu. Najczęściej tego nie zauważamy, tylko jak mówię, cieszymy się ładną pogodą. I tu warto pamiętać, że ta sytuacja jest pewnego rodzaju podsumowaniem, stąd ten raport ewidentnie się wpisuje w pewną taką sensowną dyskusję, a może nawet więcej, już pewien poważny sygnał.
1: No tak, ma być taką analityczną czerwoną lampką. Fragment tego raportu brzmi tak: nie można przeznaczać kolejnych lat na reagowanie dopiero po wystąpieniu kryzysu i utrzymanie dotychczasowego modelu prowadzenia polityki publicznej na zasadach business as usual, bo gospodarka wodna to jest bardzo szeroki temat. Od tego, jak my korzystamy z wody, po to, jak zarządza nią państwo.
0: No i dochodzimy do tego momentu, w którym ta wielowymiarowość wody naprawdę zaczyna w pewnym sensie doskwierać, bo jeżeli różne grupy interesariuszy zgłaszają się po tą wodę, pamiętamy, że w rzekach też istnieje życie, które też musi jakoś funkcjonować, rzeki nie mogą być traktowane jako kanały ściekowe, no to zobaczymy, że naprawdę traktowanie w taki wybiórczy sposób wody, czy w rzece, czy na polu, jest poważnym kłopotem. I rzeczywiście jest tak, że chyba warto by było na temat wody pomyśleć w bardzo szeroki sposób. Nawet nie chyba, tylko na pewno. Jesteśmy w takim momencie, kiedy te niskie stany wody w rzekach naprawdę wyraźnie nam już dają sygnał, że robi się poważnie. Ja może też przypomnę ten 2024 rok.
1: Musimy zmierzać do końca, ale jest jeszcze czas na pana podsumowanie.
0: W 2024 roku zanotowaliśmy bardzo niski stan wody.

0: rzece Wiśle, który pobił rekord niskiego stanu z 2015 roku. To nie przeszkodziło, żeby na południowym zachodzie Polski wystąpiła katastrofalna powódź. Zmiana klimatu w całej krasie, a woda jako jeden z tych elementów, który naprawdę pokazuje nam, jak bardzo powinniśmy o to wszystko zacząć dbać.
1: Może nie w całej krasie, panie profesorze, teraz mi przyszło do głowy w całej swej trudnej prawdzie. Ale to i tak łagodne, ale to i tak łagodne określenie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zbliża się godzina 16, nie tylko w Polskim Radiu 24, ale...
2: W całej Polsce.
1: W całej Polsce, wszędzie. A to oznacza, że Kuba, przepraszam, Jakub Kukla.
2: Może być jedno i drugie.
1: Tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: No dobrze, Jakub Kuba Kukla.
2: Dla znajomych Kuba.
1: Przywita się z państwem po 16. Co przynosisz?
2: Między innymi sprawy polityczne. Odwiedzą nas Rafał Komarewicz po godzinie 16.30, a później wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. A więc porozmawiamy o polityce, ale porozmawiamy też o kwestiach międzynarodowych, na przykład o tym, że Amerykanie zastanawiają się, ilu ewentualnie żołnierzy wycofać z Europy. Równocześnie słyszymy zapewnienia, że baza w Polsce, stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest tuż na wyciągnięcie ręki i czy to się aby nie wyklucza. Do tej kwestii między innymi wrócimy, ale porozmawiamy też o mieszkańcach pewnej miejscowości, którzy od 20 lat czekają na drogę. Na drogę, która miałaby połączyć Piotrków Trybunalski z rejonem Opoczna. Jak dotychczas DK12 jest bardzo obciążona, mnóstwo wypadków, jest niebezpiecznie. Czy będzie zmiana? To się okaże. No i pociąg do zdrowia. Czyli czekasz na pociąg, możesz się zbadać, a że opóźnienia się zdarzają, czasem bardzo duże, to jest szansa, żeby zadbać o zdrowie. Zachęcamy.
1: A gdzie ten pociąg kursuje?
2: To jest,
1: no,
2: to
1: żebym
2: jest akcja,
1: się do niego...
2: akcja pociąg do zdrowia.
1: Ach,
2: na dworcach kolejowych w Warszawie na przykład, ale też tak, w Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy czy Lublinie pojawią się specjalne strefy zdrowia.
1: No to jadę, ruszam. Politycznie Kamil Szewczyk. Jestem ciekawa, na pewno padnie pytanie o pana wicemarszałka nowego Horałę, który już zapowiada wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego.
2: Nie będzie się działo,
1: to jest,
2: prawda?
1: Bardzo świeża informacja, tak. No to dziękuję bardzo, Jakubie, drogi. Zapraszam w twoim imieniu i w imieniu Kamila Szewczyka do Polskiego Radia 24 po 16. Dziękuję państwu za wspólny czas. Małgorzata Żochowska. Za chwilę u nas suma wydarzeń.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowid. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Nie chcę.
2: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
1: Nie założę tej koszulki.
3: Ale jesteś nieusłuchany.
4: Jak można się tak zachowywać?
5: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
6: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
7: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Już jutro po 12 w TDI. Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza. Od października wchodzą w życie nowe zasady NFZ. Podziemna katedra na Stokach, czyli monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi zostaną otwarte dla turystów. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam.
9: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut. Jak jeszcze zmieniło się Grodno przez ostatnich 5 lat, gdy Poczobut był więźniem w kolonii karnej Łukaszenki? Jak zmieniła się Polska, którą teraz dziennikarz przemierza wzdłuż i wszerz? Andrzej Poczobut będzie gościem audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Radosław Siennicki, dzień dobry. Rosja eskaluje napięcie. Polskie władze prowadzą szereg pilnych spotkań. Prezydent rozmawiał z ministrem obrony. Premier spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. O przebiegu tych rozmów powie nasza reporterka. Donald Trump pisze o wielkim postępie w sprawie stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział, że niebawem poznamy ich lokalizację. To ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka. Został nim Marcin Horała z Rozwoju Plus. O tej oraz o innych ważnych decyzjach, które zapadły podczas posiedzenia, powie nasz reporter. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Minister obrony u prezydenta, premier na Ukrainie. Na początek seria pilnych rozmów i ważny temat. Eskalacja agresji ze strony Kremla. Rosja w ostatnim czasie intensywnie atakuje Ukrainę i prowokuje sojuszników władz w Kijowie. W ostatnich dniach, dzień po dniu, Rosja uderzała przy granicy z Polską, a na bałtycką plażę przydryfował dron. Z takimi prowokacjami mierzy się wiele europejskich krajów. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Sytuacja jest poważna, ale prezydent nie zdecydował się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zamiast tego były spotkania w wąskim gronie. Powiedz, czy wiemy coś o przebiegu tych rozmów? No i co premier robi na Ukrainie?
2: Rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście nie zdecydował się na zwołanie RBN-u. Zaproponował za to spotkanie w wąskim gronie z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły. Szef resortu obrony mówił później w rozmowie z dziennikarzami po zakończeniu spotkania, że była to konstruktywna rozmowa, bardzo potrzebna.
3: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia. Jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. I jako rząd mamy tego i świadomość, i docenienie.

0: Zmieniamy te wzajemne relacje.
1: Rozmowy podsumowała także Kancelaria Prezydenta. W mediach społecznościowych zaznaczyła, że spotkanie odbyło się przed wylotem prezydenta do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się debata generalna podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent do Nowego Jorku leci dziś po południu. Rozmowa dotyczyła oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, działań podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami przy polskiej granicy oraz planów i ocen NATO. Tak napisano w komunikacie, a wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Oleśkiewicz podkreślał, że ta formuła spotkania właśnie w takim bardzo wąskim gronie jest optymalna. Położył też nacisk na konieczność informacji między różnymi ośrodkami władzy.
2: Jest to przede wszystkim podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. My też nie możemy dać się zastraszyć władzom Federacji Rosyjskiej, bo taki jest ich główny cel dezinformacyjny, a także wywołanie napięcia, zamieszania, jeżeli chodzi o odbiór społeczny tych incydentów, do których dochodzi w pobliżu polskiej granicy, czy też tej sytuacji, która miała miejsce 2 dni temu z tym dronem znalezionym na plaży nad Morzem Bałtyckim. Ale to jest także element zbierania informacji, które będą potrzebne też panu prezydentowi. Są potrzebne, chociaż podczas spotkań, które pan prezydent odbędzie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u.
1: Premier Donald Tusk jest dziś na Ukrainie, bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie przywódców Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Oprócz Ukrainy i Polski w Karpackiej Inicjatywie znalazły się także Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Podczas konferencji prasowej Donald Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą oznacza również wsparcie w walce z rosyjską agresją. Jesteśmy tu dzisiaj, aby okazać solidarność z Ukrainą. To leży w naszym wspólnym interesie, bo mam nadzieję, że jest to dla wszystkich jasne, iż rosyjska agresja i działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, a nie tylko dla Ukrainy. Dziś to Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze. Tak mówił premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że z powodu rosyjskiej blokady Morza Czarnego oraz prób zakłócenia szlaków lądowych Karpaty stały się kluczowym filarem bezpieczeństwa, logistyki i połączeń energetycznych w regionie. Tusk powiedział, że nowy format współpracy karpackiej może być bardzo pomocny dla Kijowa na jego drodze do Unii Europejskiej. Nasze polskie doświadczenie jest pod tym względem jasne. Międzyregionalna współpraca jest jednym z najlepszych sposobów na to, jak przyjąć europejskie normy, zasady i metody współdziałania. Jako zwolennik powiększenia Unii Europejskiej będę traktował tę inicjatywę bardzo poważnie, tak mówił premier. Rano natomiast na antenie Polskiego Radia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że Rosja stopniuje napięcie w relacjach z krajami Zachodu. Zwrócił uwagę, że Moskwa pozwala sobie na coraz więcej.
3: Proszę zwrócić uwagę, że takie informacje, które by rok temu wstrząsały opinią publiczną, polską czy zachodnią, dzisiaj przechodzą. To jest kolejny dron. Dron leży na plaży, zastanawiamy się, bojowy, taki, inny. Jest też dużo przy tym dezinformacji. To jest bardzo świadoma strategia, która zakłada, że Zachód nie chce eskalować sytuacji i po każdym tego rodzaju przypadku raczej będzie minimalizował jego skutki.
1: Premier Donald Tusk mówił wczoraj po południu w Sejmie, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Poinformował, że informacje wywiadowcze, które do nas docierają o takich planach, są coraz bardziej spójne i przekonujące.
4: Różne formaty rozmów, ale jeden temat – bezpieczeństwo. O szczycie na Ukrainie, a także o spotkaniu w Pałacu Prezydenckim mówiła Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Po kolejnych groźnych incydentach pytamy, do czego jeszcze zdolna jest Rosja. Groźby ze strony Kremla są jak najbardziej realne. Mówił w Polskim Radiu 24 dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
5: One już się przerodziły oczywiście niejednokrotnie w coś realnego, bo te prowokacje na granicy, ataki cybernetyczne, działania propagandowe, to wszystko jest jak gdyby naszą realnością, naszą codziennością. Natomiast no, Rosja jest w pewnym sensie zdesperowana. Ona nie jest w stanie tej wojny wygrać takimi tradycyjnymi sposobami. Na froncie sytuacja jest w takim można powiedzieć, zawieszeniu. Rosjanie od dawna nie mają jakichś takich spektakularnych sukcesów, nie zajęli jakiegoś większego miasta. Nawet sami Ukraińcy komentują, że jest to wojna z cywilami, kobietami, dziećmi i osobami starszymi. Atak jest wymierzony w transport, w kolej, w magazyny, w ogólnie centra dystrybuowania pomocy humanitarnej. To pokazuje po prostu, że Władimir Putin nie ma żadnych hamulców, żadne zasady cywilizowanej wojny go nie dotyczą i on po

0: Po prostu robi wszystko, by wygrać tę wojnę, nie patrząc na koszty, nie patrząc na konsekwencje.
1: Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Bezpieczeństwo to dziś temat numer jeden także w Danii. Zagrożenia ze strony Rosji w Kopenhadze omówią wojskowi z państw NATO. Narada Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego potrwa do jutra.
2: Suma wydarzeń.
1: Czy i gdzie powstanie stała baza wojsk USA w Polsce? Prezydent Donald Trump pisze w mediach społecznościowych o wielkim postępie w tej sprawie. Jak dodaje, wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Na wpis amerykańskiego przywódcy zareagował prezydent Karol Nawrocki, który podziękował Trumpowi za jego zaangażowanie. O dobrej współpracy, która przynosi efekty, pisze także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W studiu ze mną Agnieszka Drążkiewicz, nasza ekspertka od tematów związanych z wojskowością. Agnieszko, witaj.
3: Witam.
1: Zacząłem od pytania, czy i gdzie powstanie stała baza wojsk USA w Polsce, ale po wpisie Donalda Trumpa być może sprawa jest już przesądzona.
3: No ja bym się jednak tak jeszcze nie cieszyła. Zresztą u nas też już kilku ekspertów na naszej antenie się wypowiadało, że te słowa trzeba jednak troszeczkę jeszcze pewnie przesiać przez różne sita, głównie sita polityczne oczywiście będą się tutaj liczyły i też transakcyjność, bo tak naprawdę prezydent Stanów Zjednoczonych przyzwyczaił nas już do tego, że jeżeli będzie mowa nawet właśnie o stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, to będzie to no po prostu czysty biznes, czysty interes i dla jednej, i dla drugiej strony, ale oczywiście takie deklaracje, takie polityczne głosy są też bardzo ważne i bardzo istotne i one się dzieją też, co warto zauważyć, w bardzo istotnym momencie takich zabiegów dyplomatycznych polskiej strony. Wiemy, że tak naprawdę dosłownie za kilkadziesiąt minut powinien pojawić się na wojskowym lotnisku prezydent Karol Nawrocki. Wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Będzie tam oczywiście głównie skupiał się na rozmowach na forum ONZ-u. Tam spodziewane jest jutro zresztą też jego wystąpienie na sesji plenarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale to jedno. Ale mamy też zapowiadaną na przyszły tydzień, na początek przyszłego tygodnia wizytę wicepremiera, szefa resortu obrony, no właśnie w Waszyngtonie. Władysław Kośniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu, z Pete'em Hegsethem, z którym, i rzeczywiście to było widać wielokrotnie w ostatnich miesiącach, ma bardzo dobre relacje. Donald Trump w tym wpisie, o którym przywołałeś, mówił też o bardzo dobrych relacjach, no właśnie z prezydentem Karolem Nawrockim, więc tutaj ja bym tak to określiła, że wszystkie ręce na pokład po polskiej stronie. Zresztą mówił o tym dzisiaj już po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, przychodząc na chwilę do Sejmu, wicepremier Kosiniak-Kamysz. Posłuchajmy.
4: Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje. Myślę, że to działanie rządu związane z przygotowaniem i pełną gotowością do przyjęcia wojsk amerykańskich i zabezpieczeniem finansowym dla tej jakże kosztownej inwestycji, bardzo ważnej, dobrej inwestycji, ale wymagającej dużych nakładów finansowych, jest jak najbardziej po stronie rządu i rząd się bardzo mocno w to angażuje. Dowodem są nasze spotkania, relacje pomiędzy Departamentem Stanu, Departamentem Wojny. Z sekretarzem Pete'em Hegsethem spotkam się w przyszłym tygodniu. Będziemy również o bazach amerykańskich rozmawiać, o wspólnym zaangażowaniu, o sojuszniczych relacjach.
3: Tak jak słyszeliśmy, to spotkanie w przyszłym tygodniu będzie istotne. Ja bym się jeszcze nie spodziewała jakiejś ostatecznej decyzji i deklaracji ze strony czy to polskiego rządu, czy amerykańskich przedstawicieli, no sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, bo musimy pamiętać o tym, że kilka dni temu, w zeszłym tygodniu była u nas też bardzo ważna delegacja i taka tak naprawdę wizytacja tych miejsc. Czyli teraz wracamy do tego, o co pytałeś na początku. Tych miejsc, gdzie ewentualnie w przyszłości, no właśnie, mogłaby taka stała baza, czy stałe bazy, bo też w przestrzeni medialnej takie informacje się pojawiały, pojawić, wskazać to miejsce. No na pewno mówi się o okolicach Powidza, bo tam Amerykanie są już od wielu, wielu lat. Mówi się również o Poznaniu. Tam również jest przecież garnizon duży amerykański, więc kwestia rozbudowy, czy no właśnie decyzji takiej, że przyjeżdżają amerykańscy żołnierze nie rotacyjnie, nie czasowo, tylko przyjeżdżają na stałe ze swoimi rodzinami, z całym tym anturażem, który towarzyszy stałej obecności wojsk amerykańskich w danym wybranym państwie. Ale musimy jeszcze chwilę poczekać. Na koniec tylko jeszcze dodam, tutaj słyszę z reżyserki, że muszę już kończyć. Ja to jest temat, o którym moglibyśmy jeszcze tutaj rozmawiać do 17, ale nie w tym rzecz. Na koniec warto jeszcze mieć na uwadze i w tyle głowy to, że Pentagon kończy dalszy przegląd swoich wojsk, sił rozlokowanych w ogóle w Europie. I tak naprawdę to podejrzewam, że będzie skorelowane

0: ogłoszenie tej decyzji o naszym kraju z tym, co będzie się działo. Tutaj jeszcze kilka tygodni jest potrzeba.
1: Coraz bliżej powstania stałej bazy wojsk USA w Polsce. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: U nas jeszcze głos eksperta. Oto jak odczytywać słowa Donalda Trumpa, zapytaliśmy doktora Karola Schulza. Prezydent USA jest nieprzewidywalny, podkreślał amerykanista.
2: Z Donaldem Trumpem powinniśmy naprawdę przestać się już przejmować tym, co on mówi. Zwłaszcza jeżeli robi to przez swoją tubę propagandową, jaką jest Truth Social. Bo on mówił, że nie wycofa z Polski wojsk. Obiecał to osobiście swojemu przyjacielowi Karolowi Nawrockiemu, po czym stwierdził, że je wycofa. Teraz mówi o bazach, że już dzięki tej wspaniałej relacji one już tu zaraz powstaną. Więc jak powstaną, to wtedy powinniśmy o tym rozmawiać. Donald Trump zachowuje się obecnie w stosunkach międzynarodowych nie przymierzając. Ja wiem, że to jest ostre porównanie, jednak moim zdaniem faktycznie jak Władimir Putin i działa na korzyść tego osobnika. Ja wiem, że deklarowana jest przyjaźń między prezydentami Stanów Zjednoczonych i Polski, natomiast ja nie widzę jej wymiernych efektów jeszcze, a mija już półtora roku, więc nie wiem czy i kiedy zobaczymy takie efekty.
1: Pierwsze pomysły utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce pojawiły się w 2003 roku. Od tamtej pory prowadzone są rozmowy, które obecnie weszły w decydującą fazę.
3: Suma wydarzeń.
1: W Sejmie kolejna odsłona walki starego PiSu z nowym. To po tym, jak na wicemarszałka Sejmu wybrano Marcina Horałę z Rozwoju Plus. W głosowaniu przepadł kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa. Mateuszowi Morawieckiemu bliżej jest do rządu. Skomentował to prezes PiS Jarosław Kaczyński. A przypomnijmy, to właśnie Morawiecki stoi na czele rozłamowców, którzy utworzyli klub Rozwój Plus. Wydarzenia przywiejskiej śledzi nasz sejmowy reporter Michał Fabisiak. Witaj.
4: Dzień dobry.
1: Michale, jak posłowie komentują wyniki głosowania i przegraną kandydata największej opozycyjnej partii?
4: Wsłuchując się w głosy polityków PiS, można śmiało postawić tezę, że ta dzisiejsza decyzja Sejmu pogorszy i tak nie najlepsze już relacje między Prawem i Sprawiedliwością, a klubem Rozwój Plus. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, komentując wybór Marcina Horały, stwierdził, że jest to efekt porozumienia ugrupowania Mateusza Morawieckiego z partiami koalicyjnymi.
5: Decyzja ta odnosząca się do wyboru wicemarszałka była dla nas nie tyle może zaskoczeniem, co takim ostatecznym potwierdzeniem faktu, że dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas, no bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
4: Niektórzy politycy PiS, jak na przykład Jan Dziedziczak, otwarcie mówią, jak to wpłynie na relacje między oboma klubami.
6: Źle. Jestem bardzo rozczarowany zachowaniem naszych kolegów z partii Rozwój Plus, którzy wspólnie z Platformą Obywatelską, z Lewicą pozbawili Prawo i Sprawiedliwości funkcji wicemarszałka Sejmu.
4: Rozwój Plus stara się nieco tonować emocje, choć jego posłowie przyznają, że PiS mogło sprawę rozegrać nieco inaczej. Wybrany na wicemarszałka polityk klubu Rozwój Plus, Marcin Horała, zapowiada, że będzie reprezentował w prezydium również interes Prawa i Sprawiedliwości.
7: Prawo i Sprawiedliwość jest drugim największym klubem opozycyjnym. Powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium. Dlatego zgłosiliśmy wniosek o poszerzenie prezydium. No niestety PiS się trochę sam zakiwał, nie popierając tego wniosku. Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości, emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
4: Z tych sporów na prawicy cieszą się oczywiście politycy koalicji rządowej. To właśnie ich głosy umożliwiły Marcinowi Horale objęcie stanowiska wicemarszałka. Dariusz Wieczorek z Lewicy mówi, że PiS miało wystarczająco dużo czasu, aby obsadzić w prezydium swojego człowieka, wręcz więc pretensje ta partia może mieć wyłącznie do siebie.
8: PiS może sam mieć do siebie pretensje. Mieli prawie 3 lata, żeby powołać swojego wicemarszałka. Nie byłoby problemu, ja bym nie miał żadnych problemów, żeby na kandydata z PiSu zagłosować. Absolutnie w ogóle bez żadnego problemu. Także błąd PiSu. Trzeba było, takie rzeczy się robi od razu i wtedy w ogóle nie byłoby tematu, jeżeli chodzi o kwestię wicemarszałka.
4: Dodam jeszcze, że dziś Sejm uchwalił wiele ważnych ustaw, między innymi ustawę o asystencji osobistej. Posłowie przegłosowali też ustawę, która nakłada na koncerny paliwowe podatek od nadzwyczajnych zysków.
1: Marcin Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach gigantów paliwowych przyjęta.

0: Z innymi o tym mówił nasz reporter Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy. A u nas komentarze po wydarzeniach w Sejmie. Celem koalicji rządzącej było osłabienie PiSu. Tak, przegraną w głosowaniu Marcina Ociepy na wicemarszałka ocenia socjolog polityki profesor Wojciech Rafałowski.
1: O co tutaj chodzi? No ewidentnie koalicja rządząca stwierdziła, że może jeszcze bardziej skłócić PiS ze swoimi byłymi posłami, czyli z Rozwojem Plus, i z tego powodu postanowiła zamieszać w tym kotle i wybrać Marcina Horałę jako reprezentanta ugrupowania Rozwój Plus. To był przykład takiej typowej rozgrywki parlamentarnej na poziomie politycznym o niewielkich konsekwencjach dla obywateli, więc dzisiaj myślę są dużo ważniejsze sprawy, takie jak paliwa, wojna, bezpieczeństwo, rosyjskie ataki hybrydowe. To są ważne sprawy, natomiast tu mieliśmy pewne wydarzenie sejmowe, które no, musiało się wydarzyć, bo jest to element rozgrywki parlamentarnej, które może mieć znaczenie dla potencjalnych list tworzonych przed przyszłymi wyborami, więc na tym poziomie to jest o tyle istotne, że im bardziej skłóci się Rozwój Plus z Prawem i Sprawiedliwością, tym bardziej mniej prawdopodobne jest, że te ugrupowania najpierw będą mogły tworzyć listę wspólną, potem, że jeżeli obydwa wejdą do Sejmu, to będą tworzyły koalicję. To wszystko jest gra na przyszłe rozrachunki, więc o tyle ma znaczenie.
0: Komentował profesor Wojciech Rafałowski. Przypomnijmy, że w innym sejmowym głosowaniu posłowie zgodzili się na opodatkowanie nadmiernych zysków gigantów paliwowych. Pieniądze z tej daniny pozwolą na obniżkę cen paliw na stacjach. To dobre i proste rozwiązanie. Oceniał w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski.
2: Spółka, w tym przypadku to Orlen, ma nadmiarowe zyski nie wynikające z inwestycji, z jakiejś wielkiej wizji czy z wytężonej pracy, tylko po prostu z sytuacji międzynarodowej, z sytuacji kryzysowej, z sytuacji wojennej. To jest renta wojenna, renta kryzysowa. I państwo w momencie, kiedy społeczeństwo cierpi, postanawia zadziałać, przekierować część tych zysków, które spadły jak manna z nieba. Zresztą windfall, słowo windfall tax do tego nawiązuje. Do budżetu państwa, żeby z kolei ulżyć obywatelom. Rząd w Polsce to w 2022 roku zrobił i teraz też powinno to się wydarzyć, bo ceny, które Polacy obserwują na stacjach, no są rekordowe, pewnie historyczne, historycznie wysokie i to realnie wpływa na codzienne życie milionów polskich rodzin.
0: Mówił Daniel Czyżewski. Obecnie za litr benzyny kierowcy płacą około 8 zł. Z kolei cena diesla zbliża się do 9 zł za litr. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i surowsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie Sejmu. Przedstawił go wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy. Dotychczas kierujący, którzy wjeżdżali na przejazd na czerwonym świetle, otrzymywali mandaty. Nowe prawo pozwoli na odbieranie praw jazdy.
4: W przypadku stwierdzenia, że kierujący pojazdem ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd mimo nadawania sygnału czerwonego.
3: Poszczególne kluby zapowiedziały poparcie dla zmiany przepisów. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak podkreślała, że jest to sposób na zmniejszenie liczby wypadków na torach.
5: Pociąg się nie zatrzyma. Nie da kierowcy drugiej szansy. Nie da się cofnąć czasu.
3: Zaostrzenie przepisów zapowiedział w zeszłym tygodniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nowe regulacje na wtorkowym posiedzeniu uchwalił rząd. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, zaostrzenie kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych to pokłosie tragicznego wypadku na Mazowszu. 9 września w Sokolnikach rozpędzony pociąg uderzył w ciężarówkę. Jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonych świateł. Zginęła jedna osoba, około 20 odniosło obrażenia. Zarzuty dla posła Wojciecha Króla. Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej odpowie za nieprawidłowości przy przetargach na Śląsku. Według śledczych miał on przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Mecenas Marta Smułka potwierdziła, że śledczy postawili jej klientowi kolejne zarzuty.
6: Postawiono zarzuty, w tej chwili zapoznajemy się z aktami w zakresie, w którym zostaną nam udostępnione. Na razie zostały postawione zarzuty, złożył wyjaśnienia. Mogę powiedzieć tyle, że mój klient nie przyznaje się do winy. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
0: Wczoraj Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. A prokuratura weszła do Ministerstwa Sportu i Turystyki. To ciąg dalszy sprawy raportu Polaków Portret Własny autorstwa Barbary Mróz-Gorgoń.

0: To zdymisjonowana pełnomocniczka rządu do spraw Marki Polska. Wczoraj prokuratura przeszukała jej dom we Wrocławiu. Śledztwo dotyczy wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z resortu sportu na napisanie raportu. Media, które dotarły do dokumentu, twierdziły, że wyglądał on jak utworzony przez sztuczną inteligencję. Nowe wątki w aferze Zonda Krypto. Pracownicy telewizji Republika mieli prowadzić medialną walkę z dziennikarzami opisującymi aferę. Chodzi o dziennikarzy stacji Sławomira Jastrzębowskiego i Marcina Dobskiego. Informują Wirtualna Polska i TVN24. Z przelewów i korespondencji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że w zeszłym roku Jastrzębowski był członkiem grupy WhatsAppowej nazwanej Zonda Crypto Public Relations. Jej uczestnicy mieli dbać o dobry wizerunek giełdy. Z kolei Dobski publikował w swoich mediach społecznościowych wpisy o autorach śledztwa o BitBay i Zonda Krypto, w których podważał ustalenia prokuratury. Dobski miał się też bezpośrednio zwrócić do Przemysława Krala z propozycją współpracy.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Brytyjski rząd wraca do procedur, które przez lata kojarzyły się głównie z czasami zimnej wojny. Wszystkie ministerstwa mają do końca roku zaktualizować swoje plany działania na wypadek konfliktu zbrojnego. Chodzi o tak zwaną Government War Book, czyli rządową księgę wojenną. Szczegóły zna Anna Rączkowska.
2: Dokument ma dokładnie określać, jak w sytuacji zagrożenia powinno funkcjonować państwo, od administracji i służb ratunkowych po szpitale, transport oraz dostawy żywności i energii. Plany nie pozostaną jedynie na papierze. W przyszłym roku Wielka Brytania zamierza sprawdzić je podczas dużych ćwiczeń obronnych. W symulacji wezmą udział urzędnicy, zespoły zarządzania kryzysowego, lokalne służby, a nawet ministrowie. Jak daleko mogą sięgać takie przygotowania? Odpowiedź można znaleźć w archiwach narodowych w Kew w Londynie. Przechowywana tam księga wojenna z 1976 roku przewidywała między innymi mobilizację przemysłu, racjonowanie żywności oraz zabezpieczanie najcenniejszych dzieł sztuki. System regularnie aktualizowanych planów wojennych został wygaszony na początku XXI wieku. Po rozpadzie Związku Radzieckiego brytyjskie władze uznały, że ryzyko globalnego konfliktu zmalało. Priorytetem stała się wtedy walka z terroryzmem oraz operacje prowadzone w Afganistanie i Iraku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Wielkie oszczędności dla polskiego przemysłu coraz bliżej. W Parlamencie Europejskim kolejny etap prac nad złagodzeniem unijnych restrykcyjnych regulacji środowiskowych. Do wczoraj można było składać poprawki do negocjowanych zmian. Chodzi o przepisy przyznające darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Negocjatorem w imieniu Parlamentu Europejskiego jest europoseł Adam Jarubas. Więcej na ten temat Beata Płomecka.
3: Propozycje polskiego europosła mają sprawić, że zwiększona zostanie jeszcze bardziej pula darmowych uprawnień do emisji CO2. Oszczędności dla europejskich firm wyniosłyby wtedy ponad 8 miliardów euro, bo nie musiałyby one kupować uprawnień na rynku. Dla polskich przedsiębiorstw to byłyby oszczędności w wysokości 1,5 miliarda euro. Chcemy ograniczyć szok kosztowy, z którym mierzy się europejski, a szczególnie polski przemysł, podkreślił europoseł Adam Jarubas. Napisał, że transformacja musi uwzględniać rzeczywiste możliwości technologiczne przedsiębiorstw. Finał negocjacji w sprawie zwiększenia darmowych uprawnień do emisji CO2 spodziewany jest za kilka tygodni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W Wilnie rozpoczyna się Jarmark Narodów. Festiwal jest organizowany po raz 18. Przez 3 dni centrum litewskiej stolicy będą wypełniać stoiska z tradycyjnymi potrawami i rękodziełem. Z Wilna Kamil Zalewski.
4: Jedną z głównych atrakcji tegorocznego jarmarku będzie program kulinarny. Na centralnej ulicy Wilna, Alei Giedymina, swoje potrawy zaprezentują przedstawiciele ponad 20 państw. Będzie można spróbować gruzińskich specjałów i uzbeckiego pilawu, a także hiszpańskich churros czy tureckiej hałwy. W programie festiwalu znalazły się też koncerty i pokazy tańca. Dziś odbędzie się akcja Cała Litwa Tańczy, podczas której zespoły folklorystyczne będą uczyły tradycyjnych tańców z różnych regionów kraju. W czasie weekendu wystąpią również zespoły mniejszości narodowych mieszkających na Litwie, w tym polskie zespoły z Wileńszczyzny. Jarmark Narodów potrwa do niedzieli. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Z Piotrem Zielińskim, Janem Bednarkiem i oczywiście Robertem Lewandowskim. Selekcjoner polskiej kadry Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. Kto jest na liście, a kogo zabrakło? O tym Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia.
5: Kiedy duża część kibiców i ludzi związanych z piłką przez długie tygodnie domagało się powołania do kadry

0: Bartosza Nowaka. Dziś Jan Urban ogłosił, że wśród pomocników tak czy owak znajdzie się Nowak, ale Wiktor, zawodnik Slavii Praga, który w zeszłym sezonie występował w Wiśle Płock. Szansę na debiut będzie miał też obecny wcześniej na zgrupowaniach, ale bez minut na boisku napastnik Adrian Benedyczak.
1: Oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut.
0: Tłumaczy selekcjoner Jan Urban. Kadra się zmienia, zabraknie w niej Łukasza Skorupskiego. Powołanie zamiast bramkarza Bolonii dostał Marcin Bułka. Nie ma dochodzącego do zdrowia Oskara Pietuszewskiego, będzie natomiast kapitan i najlepszy strzelec w historii Robert Lewandowski.
2: Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra 4 mecze w Lidze Narodów. 25 września i 5 października biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. 28 września czeka nas starcie ze Szwecją, a 2 października mecz z Rumunią. Kciuki trzymamy też za naszych siatkarzy. Jutro biało-czerwoni zagrają z Łotwą w pierwszym meczu fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Po ostatnim meczu grupowym pojawiły się obawy o formę kadry. Po 4 wygranych meczach Polacy niespodziewanie ulegli Bułgarom 2-3, ale jak przekonuje były znakomity siatkarz Piotr Gruszka, takie mecze też są potrzebne.
3: Jeżeli chcemy wygrać Mistrzostwo Europy, to ten mecz nam da bardzo dużo, bo uważam, że faktycznie te pierwsze spotkania, one były takim okresem niestety przygotowawczym do dalszej części tego turnieju. A tutaj przede wszystkim pełna hala, atmosfera bardzo gorąca, wymagający rywal, więc to wszystko było potrzebne, bo uważam, że dalej jesteśmy faworytem tych mistrzostw.
2: Z Łotwą zagramy jutro o 15. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału. I tą sportową zapowiedzią kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wracam do Państwa punktualnie o 17. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
10: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: TVP. Widzimy się.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Po reklamie.
17: Popołudnie w Polskim Radiu 24. 32 minuty po godzinie 16. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Pilarska, Anna Pałdyna, Aleksander Zaleski i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 19. Rozpoczynamy popołudniowe spotkanie z Polskim Radiem 24. To jest piątkowe

0: popołudnie, więc przed nami otwiera się całkiem przyjemna perspektywa, chociaż nie mogę obiecać, że będziemy rozmawiać wyłącznie o kwestiach przyjemnych. Do godziny 17 jeszcze między innymi kwestie międzynarodowe, rozpoczynamy jednak od polityki krajowej.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu jest już pan poseł Rafał Komarewicz, klub Centrum. Dzień dobry, witamy.
3: Witam pana redaktora, witam słuchacz.
2: No, pan się wyłamał dzisiaj z głosowania. Zagłosował pan za Marcinem Ociepą, jeśli chodzi o wicemarszałka Sejmu, a cały klub Centrum głosował za Horałą. Dlaczego?
3: Czy to jest kwestia wyłamania się, tylko to jest pewna kwestia dotycząca zasad parlamentarnych. Ja bym chciał, żeby jednak w Polsce był w końcu demokracja, dojrzała demokracja. No, uważam, że jakby to były trzy możliwości. Pierwsza to albo są tylko wicemarszałkowie z klubów, które byłyby na początku Sejmu. Ewentualnie druga sprawa, najbardziej sensowna, czyli poszerzenie ilości marszałków w momencie, kiedy pojawiają się nowe kluby. I tak i Rozwój Plus by dostał wicemarszałka. I tak samo my jako klub Centrum, bo pamiętajmy, my jesteśmy klubem, nie mamy wicemarszałka.
2: A tego wicemarszałka, bo jest, pojawiają się sprzeczne informacje, że Aleksandra Leo miała być kandydatką, potem się pojawiło dementi jakiejś, że nie, że nie było.
3: My tutaj rozmawiamy o personaliach, natomiast ja mówię o zasadach demokracji. Pan marszałek Czarzasty nie wyraził zainteresowania, powiedział, że nie chce poszerzać ilości wicemarszałków i sprawa umarła. Ewentualnie trzecia jeszcze możliwość zostaje, to jest taka, że tylko największe kluby, pięć największych klubów mają wicemarszałków, no i wtedy niestety ten najmniejszy klub musiałby zrezygnować. Według mnie tak powinna wyglądać dojrzała demokracja, no ale jak wiemy w Polsce, no tej dojrzałej demokracji na dzień dzisiejszy nie mamy, tylko mamy rozgrywki polityczne.
2: Ale jest pan posłem koalicji rządzącej klubu Centrum. Nie obawia się pan konsekwencji, że pan głosował za kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Ociepą?
3: Ale proszę powiedzieć mi, uważa pan, że w imię przynależności partyjnej powinniśmy wyłamać zasady demokracji? Ja uważam, że jestem innego zdania. Uważam, że pewne rzeczy powinny być przestrzegane. Pamiętajmy, że PiS kiedyś złamał taką zasadę, ponieważ nie dał wicemarszałka PSL-owi. I teraz to się PiS-owi odbiło czkawką. Natomiast ja osobiście uważam, że wolałbym, żebyśmy zajmowali się naprawdę poważnymi rzeczami, typu, nie wiem, gospodarka, mamy problemy z hutnictwem, z przemysłem energochłonnym, z transportem, masę różnych innych rzeczy, a my zastanawiamy się, kto ma być wicemarszałkiem. Są pewne zasady, wolałbym, żeby tak jak w dojrzałej demokracji one były przestrzegane, no ale no mamy, jest jak jest.
2: Tylko z tego powodu, puentując cały wątek, zagłosował pan za Marcinem Ociepą z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że PiS to jest drugi największy klub, tak?
3: Uważam, że tak jak powiedziałem, są trzy możliwości. Jeżeli mamy tylko pięciu wicemarszałków, to według mnie pięć na dzień dzisiejszy, jeżeli pan marszałek Czarzasty nie chce poszerzać ilości powiększać ilości wicemarszałków, uważam, że powinno być pięć wicemarszałków z największych klubów.
2: Czy szefowa klubu pani ministra Henning-Kloska będzie miała z panem jakąś rozmowę dyscyplinującą w tej sprawie?
3: Nie widzę takiego powodu. No, mam jakieś swoje zdanie w tym temacie. Powiedziałem kolegom, jak ja to widzę. Natomiast no, każdy głosuje tak, jak chce. Ja bym wolał, żeby mniej było rozgrywek politycznych w Sejmie, a więcej było dyskusji merytorycznej. Natomiast no, widzimy, że rozgrywki polityczne są ważniejsze od tego, żeby, nie wiem, zająć się na przykład pakietem dla klasy średniej, żeby podwyższyć kwotę wolną drugiego progu podatkowego do 200 tysięcy, czy na przykład kwoty wolnej od podatku do 45 czy 60. Uważam, że tym się powinniśmy zająć.
2: No dobrze, to przejdźmy do wizyty premiera Donalda Tuska na Ukrainie. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. To ogłosił dzisiaj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji z premierem Tuskiem. Szef polskiego rządu podkreślał, że teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Dlaczego wcześniej nie była? W lipcu w Paryżu zawiązano wielką koalicję antybalistyczną. Polska się w niej nie znalazła. Dlaczego dopiero teraz?
3: Tutaj proszę pytać pana premiera Tuska. Jak również pana premiera Kośniaka-Kamysza. Ja uważam, że dobrze, że jesteśmy w tej koalicji, bo każde działanie, każde przystępowanie do różnego rodzaju ugrupowań, powiedzmy tak, które zwiększają nasze bezpieczeństwo, jest dobrym rozwiązaniem.
2: Dlaczego dopiero teraz, we wrześniu?
3: Panie redaktorze, jeszcze raz proszę pytać o to pana premiera Tuska i rząd.
2: Czy tam był kontekst? Sądzi pan orderu odebrania?
3: Nie jestem w rządzie. Nie wiem, czy to była sytuacja taka, że my musieliśmy swój akces zgłosić, czy to była kwestia jakby zaproszenia. Natomiast rzecz jest ważna taka, że w końcu każde takie dołączenie

0: do różnego rodzaju gremiów, które zwiększają nasze bezpieczeństwo, jest ważne. Zrobiliśmy to i bardzo się z tego cieszę, że będziemy współdziałać razem z wieloma krajami Europy w poprawie naszego bezpieczeństwa.
1: Ma pan, panie pośle, takie poczucie, że rząd, opozycja, prezydent grają do jednej bramki w sprawie bezpieczeństwa i obronności? Pytam w kontekście oczywiście ostatnich ataków, prawda, nasilających się rosyjskich dronów i tak dalej.
0: Mam takie poczucie, że w kontekście innych gier w tej grze grają bardziej do wspólnej bramki niż w innych. Czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, może to nie jest idealna modelowa współpraca, ale na pewno widzimy, że każda ze stron czuje powagę sytuacji i stara się ze sobą mniej lub bardziej grać. Chciałbym, żeby również w innych sprawach taka gra była wspólna, natomiast w innych sprawach my nie widzimy tego. Natomiast tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, oczywiście poza sejfem, kiedy tutaj były dyskusje, które pieniądze, skąd są lepsze, widzimy, że i prezydent, i premier, czy minister, przede wszystkim minister obrony narodowej, razem ze sobą współdziałają.
1: Jak pan czyta te słowa, które cytowała kancelaria prezydenta Nawrockiego? Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. To prezydent Nawrocki.
0: Znaczy, wydaje mi się, że to było chyba w kontekście 17 września, czyli czwartego rozbioru Polski, dnia, tak?
1: Czyli 9 roku. Ten cytat z prezydenta jest co najmniej nie na miejscu.
0: Znaczy, on uważam, że powinien... Pamiętajmy o jednej rzeczy. Zawsze jest tak, że media, czy przeciwnicy polityczni, czy osoby, które nie są przychylne, tego typu rzeczy wyciągają. Więc uważam, że pan prezydent tutaj powinien być bardziej wstrzemięźliwy, jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze tego typu cytaty mogą być wyciągane z kontekstu. Oczywiście, jak patrzymy na sam cytat, niedopuszczalne, tak? Nie ma czegoś takiego, że oddajemy terytorium za wolność. Natomiast jeżeli patrzymy to w kontekście naszej, powiedzmy tutaj, walki o nasze niepodległość 17 września, zupełnie inaczej to wygląda. Okay. Ale polityk, jak prezydent, czy jego zaplecze, powinno zdawać sobie sprawę, że coś takiego na pewno będzie wyciągane.
1: No, ogromna fala krytyki się przetoczyła.
0: Znaczy, nie ma co się dziwić, bo jeżeli tutaj słyszymy, to nie ma co się dziwić.
1: Krótki cytat z premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium. To stanowcze słowa premiera Tuska.
0: Czy premier sam, czy prezydent sam się tutaj wystawił, można powiedzieć, na strzał. No i politycznie zostało to wykorzystane.
1: No dobrze, a czego się pan spodziewa? Dzisiaj mieliśmy spotkanie zakończone już wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w pałacu z prezydentem Nawrockim. Premier Kosiniak leci do Stanów Zjednoczonych, spotyka się z Pete'em Hegsethem, tak, z ważnym sekretarzem, z ważnym ministrem Donalda Trumpa. Coraz bliżej są też stałe bazy w Polsce, amerykańskie. Spodziewa się pan w najbliższych dniach takiej decyzji? Też Donald Trump o tym pisał wczoraj, że wkrótce decyzja w sprawie stałej obecności amerykańskiej bazy w Polsce.
0: Czekamy wszystkim na konkrety. To jest bardzo dobry kierunek, ale powiedzmy, że to jest wpis w mediach społecznościowych, więc rozumiem, że teraz...
1: Czyli to nie są konkrety. Nie uważa pan, że to są konkrety?
0: Znaczy, konkret to, że będą bazy, ale musimy ustalić, gdzie będą te bazy, jaka ilość wojska, kiedy one powstaną. To są wszystkie rodzaju szczegóły. Panie redaktorze, to jest podstawowa rzecz. Natomiast oczywiście jest dobra wola i tutaj widzimy, że prezydent Trump i prezydent Nawrocki umieją się jakby tutaj w tym porozumieć, przynajmniej na płaszczyźnie politycznej. Dobrze, że pan minister Kosiniak-Kamysz rozmawiał z panem prezydentem. Widać, że umieją ze sobą rozmawiać i czują jakby powagę sytuacji i widzą, że wspólne działanie zwiększa bezpieczeństwo Polski i Polaków. Więc dobrze, że od razu, powiedzmy dzień po tej informacji, są działania pana premiera Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie, czyli po prostu ustalenie szczegółów, ustalenie, na czym nam zależy. Tak podejrzewam, że były takie spotkania i następnie wizyta w Stanach Zjednoczonych i rozmowy z sekretarzem wojny na temat szczegółów, bo szczegóły są dla nas najważniejsze. Natomiast kierunek jest na pewno bardzo dobry. Im więcej wojsk amerykańskich w Polsce, tym Polska zdecydowanie jest bezpieczniejsza. Dobrze, że i pan prezydent, i strona rządowa w tym temacie współpracują, bo Polacy tego również od nich oczekują.
1: W kwestii bezpieczeństwa, jak pan mówi, jest jakiś kompromis, ale pytanie, czy w kwestii choćby cen paliw, które rosną niebotycznie, czy będzie kompromis na linii rząd-prezydent, ponieważ prezydent

0: ma swoją ustawę, wy macie swoją, czy dojdziecie do porozumienia z pałacem w kwestii obniżki cen paliw?
1: Panie redaktorze, wie pani, jaka tam kwota jest w tej ustawie?
0: 4 miliardy.
1: 4 miliardy. Wie pani, ile kosztuje rocznie, miesięcznie ustawa? Ile kosztuje zmiana, czyli dopłacanie do paliw? 1,5 miliarda. Czyli 4 miliardy to jest mniej więcej 3,5 miesiąca, trochę, czy 3 miesiące powiedzmy, tak? Więc tutaj muszą nas

0: Więc jakby tutaj musimy zastanowić się, co w przyszłości. Wie pan, to, że Polak przyjedzie na stację benzynową, zobaczy na dystrybutorze 10-9 zł za paliwo, to nie będzie zastanawiał się na tym, czyja to jest wina. Czy to jest wina rządu, czy to wina jest prezydenta. Tylko po prostu będzie widział, że w jego portfelu ubywa pieniędzy. I takie jest zadanie polityków, żeby jak najbardziej te ceny obniżyć, żeby Polacy tego nie czuli. I ja bym oczekiwał, żeby jakby tutaj były pomysły, co zrobić na przyszłość, bo widać, że nas czeka, no niestety, trudny okres, jeżeli chodzi o paliwa. Widać, że nie będzie lepiej.
1: 10 zł za litr może.
0: Tylko będzie gorzej, więc jakby pokażmy, co chcemy zrobić w przyszłości, a nie kłóćmy się, czyja to jest wina, że paliwo kosztuje w tym momencie 9 zł.
1: No dobrze, panie pośle, był pan jeszcze do niedawna posłem Polski 2050. W co gra Szymon Hołownia, ponieważ został wczoraj szefem klubu tej partii? Czy chce odsunąć od władzy ministra Pełczyńską-Nałęcz? Najpierw z partii, a później z rządu?
0: Nie za to spekulować, jak wyglądają układy czy kontakty pomiędzy Szymonem Hołownią. Czy Szymon Hołownia jakby poparł Pełczyńską-Nałęcz na szefową partii, więc trochę moje zdziwienie jest, że teraz jakby może występuje przeciwko niej. Też zresztą nie wiem, czy tak jest, tak? No bo czy pani Pełczyńska poparłaby tą kandydaturę, czy nie. Natomiast widać, że koledzy z Polski 2050 też za bardzo nie mają pomysłu, co dalej ze sobą zrobić.
1: Myśli pan, że Paweł Ślis został wypchnięty z funkcji szefa klubu przez Szymona Hołownię, czy raczej dogadali się?
0: Nie wiem, tutaj trzeba rozmawiać z Pawłem Ślizem. Ja pamiętam, jak byłem w Polsce 2050, że współpraca z Pawłem Ślizem była bardzo dobra. Był to przewodniczący, z którym można było i rozmawiać, i przekonywać do swoich racji, i je przyjmował. Więc uważam, że to był dobry przewodniczący klubu. Zawsze można było do niego przyjść, zawsze można było z nim porozmawiać.
1: A do Szymona Hołowni czy tak będzie? Można przyjść?
0: Wie pan, ja przez 2 lata nie byłem ani razu u niego, jak byłem członkiem klubu Polska 2050, więc nie wiem, jak teraz będzie.
1: Jest możliwy powrót do projektu Trzecia Droga? Na wybory na przykład?
0: Wydaje mi się, że projekt Trzecia Droga jest projektem, który się skończył w momencie, kiedy...
1: 2.0 na przykład.
0: Może pod inną nazwą, może pod innymi, z innymi ugrupowaniami, ale nie wiem, czy Polacy będą chcieli zaufać Trzeciej Drodze, ponieważ widać jakby po sondażach ugrupowań, które wchodziły w skład Trzeciej Drogi, że niestety Polacy zaufali nam przy wyborach, ale teraz jakby zmienili zdanie, popierają inne ugrupowania.
1: Rafał Komarewicz, poseł klubu Centrum, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, życzę państwu miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Do polityki wewnętrznej jeszcze wrócimy za niespełna godzinę. Jest 16:46.
2: Światopogląd.
3: Wojciech Cegielski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Teraz porozmawiamy o tym, co dzieje się na świecie, chociaż pewne aspekty zahaczają też o Polskę. Z jednej strony Pentagon rozważa bardzo duże cięcia, jeśli chodzi o obecność amerykańskich wojskowych w Europie. Mówi się o co najmniej 25 tysiącach żołnierzy, 25 tysiącach z 80. Równocześnie Donald Trump mówi, że są postępy, jeśli idzie o sprawę stałej bazy amerykańskiej armii w Polsce. Czy to jest tylko pozornie sprzeczność?
4: Niekoniecznie, bo to zestawienie tych dwóch informacji jest tutaj bardzo ciekawe. Zacznijmy od tego, co wiemy. Pentagon prowadzi przegląd amerykańskich sił w Europie. To już było kilka razy mówione. Amerykanie zastanawiają się, jaki ma sens trzymanie żołnierzy tu, a nie tam, mówiąc w skrócie. Natomiast według informacji podawanych dzisiaj przez Reutersa i NBC, jednym z rozważanych wariantów jest właśnie wycofanie tych 25 tysięcy żołnierzy. W części rozmów pojawia się nawet 40 tysięcy, czyli połowa z tego kontyngentu. Amerykanie potrzebują wojska zupełnie gdzie indziej. Wiemy gdzie i wiemy z jakim skutkiem. Decyzji jeszcze jednak nie ma i to jest tutaj bardzo istotne. Druga informacja jest właśnie taka, jak powiedziałeś. Wczoraj Donald Trump wziął do ręki telefon albo przywołał Natalie Harp, swoją asystentkę, i albo sam to napisał, albo jej podyktował. Tego nie wiemy. Wiemy to, co jest najistotniejsze, czyli to, że W związku z tym, że ma tak dobre stosunki z jego polskim przyjacielem Karolem Nawrockim, to wkrótce będzie informacja o

0: tym, gdzie będzie ta stała baza amerykańska. No i oczywiście mamy tutaj pewien problem, bo Donald Trump różne rzeczy mówił. Ja widziałem taki komentarz w mediach społecznościowych, że okaże się, że ta baza, że ta lokalizacja to będzie gdzieś Ameryka Łacińska na przykład. No ale generalnie jest, mówiąc poważnie, jest, to miałoby oznaczać, że lada moment Amerykanie ogłoszą już oficjalnie, że stała baza w Polsce istnieje, znaczy będzie istnieć i gdzie ona będzie istnieć. I to, co jest istotne, w tej chwili amerykańscy żołnierze są na zasadach rotacyjnych. To jest symbolicznie bardzo ważne, no a symbole wiemy, że są bardzo ważne. Zobaczmy na wschód, na pana, który tam już 20 parę lat włada. On też posługuje się symbolami, a my w tej chwili siedzimy i przerażeni, co będzie dalej.
1: Symbole są ważne, chociaż czasem ważniejsze są jednak konkrety. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie, ale rozumiem, że podsumowując ten wątek, to nie jest tak, że możemy stwierdzić po prostu, Amerykanie wychodzą z Europy. Chodzi być może o pewne przesunięcie sił wojskowych.
0: Tak, taki wariant jest dzisiaj realnie rozważany, bo no, jak zobaczymy na mapę, no to największe skupiska amerykańskich żołnierzy są nadal w zachodniej i południowej Europie. Niemcy mają około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy, Włochy 12 tysięcy. W gronie państw, które mogą odczuć redukcję, wymienione są też Niemcy, Włochy i Hiszpania. Polska, jak wiemy z geografii, nie tylko leży dużo bliżej Rosji i Białorusi, no i przede wszystkim wojny na Ukrainie. No więc jeśli część baz na zachodzie zostałaby ograniczona, a jednocześnie te bazy na wschodzie, w Polsce i nie tylko, zostałyby wzmocnione, no to ma to sens w związku z tym, co obecnie widzimy. Przy czym oczywiście to nie jest jeszcze decyzja, to są dwa równoległe procesy, w związku z tym może się wydawać, że Amerykanie wychodzą z Europy, ale do niej wchodzą. Ten chaos w administracji to jedno, że jeden urzędnik mówi jedno, a potem następny mówi drugie, a Donald Trump mówi trzecie, ale być może w tym jest jakiś sens. Zobaczymy. Dla Polski w każdym razie bardzo ważna jest ta stała obecność. Nie tylko w takim symbolu, że będziemy teraz pokazywać, co jesteśmy wspaniali, ale też wobec tego, co widzi nasz przyjaciel za wschodniej granicy.
1: No
0: koniec ironii.
1: Dlaczego ta zmiana jest tak istotna? I mam na myśli nie tyle liczebność wojsk amerykańskich, co raczej formułę, w jakiej oni się znajdują w Polsce.
0: Bo na Putina działa język siły. Jeśli Putinowi Zachód pokaże siłę, czyli na przykład, że będzie stała baza, nawet jeśli to formalnie niczego nie zmieni, jeśli dalej ci sami żołnierze będą w tym samym miejscu przyjeżdżać, przylatywać, wysiadać z samolotu, jeść grochówkę, przepraszam, w wojsku już się nie je grochówki, serio, to chodzi tu zupełnie o coś innego. Pan Putin rozumie język siły, w związku z tym to jest też język siły dla niego.
1: Spójrzmy na wschód. W Rosji dziś rozpoczęły się...
0: Skoro już o panu Putinu mówimy.
1: Wybory. Putinie. Trzydniowe wybory do Dumy Państwowej. To są pierwsze parlamentarne wybory od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Czy możemy powiedzieć, że ledwo się to głosowanie rozpoczęło, a właściwie my już znamy wynik?
0: No nie, no skąd? Oczywiście, niech wygra ten, kto dostanie więcej głosów.
1: Ten, kto przekona wyborców.
0: Oczywiście, swoim programem, rzecz jasna, bo przecież wyborcy wybierają dzisiaj partie po programach. To jest oczywiście ironia. W mało którym kraju na Zachodzie, ale także i w Rosji wybiera się po programach wyborczych. Dowód. Czy znają państwo programy wyborcze Konfederacji albo Platformy Obywatelskiej? Szczerze? Słabo.
1: No ale jednak jest pewna różnica między tym, co dzieje się w Europie Zachodniej, a w państwie,
0: tak,
1: o którym teraz rozmawiamy.
0: Bo w Polsce wybory mamy za rok i nie wiemy, kto je wygra. W Rosji zaczęły się, potrwają do niedzieli i wiemy, kto je wygra. Wygra je jedna Rosja i teraz jakby wszyscy bukmacherzy albo te wszystkie mało legalne strony internetowe, które robią zakłady, no to tam dobrze już radzimy. Dobra rada, nie warto inwestować pieniędzy w te zakłady, ponieważ nie wygracie państwo dużych pieniędzy, bo wiadomo, że wygra jedna Rosja. O co chodzi? Jedna Rosja, czyli partia Putina, to jest partia władzy wspierająca Putina. Od lat dominuje w Dumie. W poprzednich wyborach zdobyła prawie 50% głosów. No i tak mało. No i 324 spośród 450 mandatów. Czyli ma większość, nazwijmy to, znowu może to nie jest dobre słowo, konstytucyjną. Przed dzisiejszym głosowaniem wiadomo, że ten rosyjski system polityczny jest po prostu ściśle kontrolowany. No i to wszystko, o czym mówimy, to są między innymi doniesienia oparte na portalu Meduzy, która powołując się na źródło w rosyjskich władzach regionalnych, opisywała tak zwane KPI. Jak ktoś, tak, Kuba

0: Marszczy brwi, bo pracujemy w Polskim Radiu. Gdybyśmy pracowali w korpo i mieli takie ładne białe kołnierzyki wyprasowane.
1: To bym rozumiał.
0: Tak, i spędzali czas na nieustających kolach, z których nic nie wynika. Pozdrawiamy wszystkich państwa pracujących w korpo. To w korpo KPI to jest sformułowanie, które pracownik zna o 3 w nocy. To jest Key Performance Indicators, czyli po prostu cel. Pracodawca mówi ci, jutro masz zrobić 20 śrubek albo odbyć 5 coli na przykład. No i taki KPI został wysłany właśnie do regionalnych władz. To się różni w zależności od regionów. W każdym razie generalnie cel był taki, że jedna Rosja w jednych regionach ma dostać 47% głosów, w innych po 50, kilka procent i tak dalej, jest to zróżnicowane. W efekcie przekroczy 50% w całej Rosji przy frekwencji 50%, czyli wiadomo, kto już ma pójść na wybory, a kto ma zostać w domu, żeby było wszystko jasne. Oczywiście nie zakładamy tutaj aż tak dokładnie wyśrubowanego wyniku, bo może się coś komuś, jakiś urzędnik czegoś nie dopadł. No ale wiemy, że to nie jest system, który polega na tym, że ludzie głosują tak, jak myślą. No i może nie będę się zakładał, ale jestem w stanie jakby przewidzieć, że jak spotkamy się tutaj w poniedziałek i jeśli nie będzie akurat dużo ważniejszych tematów i będziemy rozmawiać o Rosji, to powtórzę te cyfry, te liczby, o których mówiłem.
1: No dobrze, ale skoro wynik z grubsza jest znany i nie chodzi o realną zmianę władzy, to po co właściwie ten teatr wyborczy?
0: Żeby władza wiedziała, co się dzieje w tak zwanych dołach. Teatr wyborczy, tak jak powiedziałeś, no Putin i tak, czy też partia Putina i tak to wygra i tak będzie rządzić, ale chodzi o to, żeby przewidzieć nastroje. Właśnie po frekwencji, po realnym wyniku, to kto potem czegoś dosypie, to jest inna sprawa, ale władze też mają, jakby patrzą na to, co wydarzyło się naprawdę i widzą, jakie są nastroje społeczne, a to jest dzisiaj w Rosji bardzo istotne.
1: Spinamy klamrą nasze spotkanie. Wracamy do USA. Została nam jeszcze raptem minuta. Administracja Donalda Trumpa przygotowuje sprzedaż uzbrojenia. Chodzi o uzbrojenie, które ma trafić do Izraela.
0: Wartość
1: 2,8 miliarda dolarów. Czy ta sprzedaż została już zatwierdzona?
0: Jeszcze nie i to jest bardzo ważne. Republikańska administracja bardzo chce sprzedać ten potężny pakiet broni, który Izraelowi jest, jak twierdzi Izrael, potrzebny. Demokraci już mówią stop. Gregory Meeks, najwyższy rangą demokrata w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, zapowiada, że na tym etapie nie zatwierdzi tego pakietu, ale no, wiemy, z czym to się wiąże. To jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ nie do końca wiadomo, w jakich celach Izrael tej broni może użyć. Z drugiej strony broń się kończy zarówno Amerykanom, jak i Izraelczykom. Wojna w Iranie drenuje zapasy. No ale jeśli demokraci postawią szlaban, żeby nie dawać Izraelowi broni, bo wśród demokratów są bardzo antyizraelskie nastroje, to nie oznacza, że broń nie popłynie albo nie poleci do Izraela, bo Donald Trump może ominąć kongres i sekretarz obrony może powiedzieć, że jakby proceduje w zupełnie inny sposób.
1: Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tuż przed startem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zapraszam na spotkanie z dyrektorką artystyczną gdyńskiej imprezy Joanną Łapińską. O programie festiwalu, o selekcji, o wydarzeniach specjalnych i nagrodach porozmawiamy już w sobotę o godzinie 9:06. Audycja Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik. Zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjskie prowokacje oraz stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. To główne tematy spotkania prezydenta z szefem MON oraz szefem sztabu generalnego. Polska dołączy do tzw. koalicji antybalistycznej. Zapowiedział to podczas wizyty na Ukrainie premier Donald Tusk. Polski Instytut Sztuki Filmowej przedstawił polskiego kandydata do Oscara. O statuetkę powalczy film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Minęła godzina 17. Radosław Siennicki, zapraszam. Rosyjskie ataki hybrydowe, scenariusze zagrożeń ze wschodu oraz stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. To najważniejsze tematy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. O szczegółach Michał Makowski.
2: Wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że rozmowa była bardzo konstruktywna i buduje wspólny polityczny mianownik, jakim jest bezpieczeństwo. Chodzi także o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i działania prezydenta Nawrockiego na rzecz lokalizacji stałej amerykańskiej bazy. Rząd zaangażuje nawet kilkanaście miliardów złotych na budowę bazy wojsk USA nad Wisłą. W tej sprawie Pałac Prezydencki i rząd mówią jednym głosem.
3: Wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy.
2: Według różnych scenariuszy amerykańska obecność wojskowa w Polsce może sięgnąć od 11 do nawet 15 tysięcy żołnierzy. Stała baza prawdopodobnie powstanie w zachodniej części kraju. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotuje rekomendacje dotyczące współdziałania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To szczególnie ważne w kontekście ewentualnych rosyjskich ataków na terytorium Polski i innych sojuszników Ukrainy. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Polska przystąpi do tzw. koalicji antybalistycznej. Poinformowali wspólnie premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski. Jej celem jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. W czasie swojej wizyty na Ukrainie szef polskiego rządu poinformował też, że Polska przygotowała pakiet wsparcia dla Ukrainy. Pana prezydenta informowałem o szczegółach i jest to bardzo jasny znak, że kiedy mowa o obecnej sytuacji, jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, sojusznikami, partnerami. Mamy wspólne zagrożenia, agresywną Rosję i bardzo konsekwentnie będę tutaj do tego podchodzić. Nikt nie zmieni mojego zdania na temat tego, że Polska musi wspierać Ukrainę w jej wojnie przeciwko rosyjskiej agresji i będziemy nasze wsparcie podtrzymywać. Kolejne wsparcie Ukrainie przekazała też Komisja Europejska. Chodzi o 3 miliardy 300 milionów euro, które mają pozwolić na zakup pocisków i dronów. MSWiA ostrzega przed przekazywanym fake newsem dotyczącym krajowego planu ewakuacji. Resort dementuje informację, jakoby przygotowany plan miał oznaczać masowe wysiedlenia. Jak wskazuje ministerstwo, krajowy plan ewakuacji określa procedury na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Jego celem jest sprawne przemieszczanie mieszkańców terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju. W planie znajdą się m.in. informacje, ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport oraz kto odpowiada za koordynację całego procesu. Przygotowanie takiego planu wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak przypomina MSWiA, aktualny plan ewakuacji został zatwierdzony w lipcu tego roku. Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Wojciechowi Królowi.

0: Polityk został zatrzymany wczoraj w Warszawie po tym, jak Sejm zgodził się na uchylenie mu immunitetu, jego zatrzymanie i areszt. Mecenas Marta Smołka potwierdziła, że śledczy postawili jej klientowi kolejne zarzuty.
1: Postawiono zarzuty w tej chwili. Zapoznajemy się z aktami w zakresie, w którym zostaną nam udostępnione. Na razie zostały postawione zarzuty, złożył wyjaśnienia. Mogę powiedzieć tyle, że mój klient nie przyznaje się do winy. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
0: Wcześniej pojawiała się informacja, że Wojciech Król ma usłyszeć zarzuty związane z korupcją podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej na Śląsku. Jego obrończyni jednak temu zaprzeczyła. Niewykluczone, że jeszcze dziś będzie wniosek o areszt posła. Obława w Limanowej w Małopolsce. Szukamy mężczyzny, który przed południem ukradł biżuterię ze sklepu jubilerskiego, mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej.
2: Funkcjonariusze kryminalni wykonują szereg działań operacyjnych. Policjanci patrolowo-interwencyjni zabezpieczają monitoringi, ustalają świadków. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pracują na punktach blokadowych, gdzie sprawdzają kierujących, pasażerów, a także przewożone rzeczy. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która zgromadziła materiał dowodowy i analizuje wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy bądź sprawców.
0: Mężczyzna odjechał z galerii handlowej białym samochodem. Wizerunek złodzieja został opublikowany na stronie limanowskiej policji w mediach społecznościowych. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego zostanie polskim kandydatem do Oscara. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Produkcja powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film zagraniczny. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę. Na styczniu przyszłego roku poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się w połowie marca.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy może popadać deszcz. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni Celsjusza. Nad morzem miejscami 13 stopni.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 17. Jakub Kukla, dzień dobry, witam Państwa raz jeszcze w imieniu całego popołudniowego zespołu. Tę część programu rozpoczynamy od naszej nowej propozycji. Od poniedziałku do piątku, kilka minut po godzinie 17. będziemy rozprawiali się z półprawdami i przekłamaniami, a tych jest w ostatnich miesiącach bardzo, ale to bardzo dużo. Na przykład po rosyjskim nalocie na zachodnią Ukrainę i po alercie RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w polskim internecie szybko pojawiły się fałszywe przekazy. NASK wskazuje na 3 główne narracje dezinformacyjne: o rzekomej prowokacji władz, o odpowiedzialności Ukrainy i o braku wybuchu przy granicy. Rafał Roślik.
6: Sprawdzam to.
7: Syreny alarmowe, alerty RCB i informowanie o eksplozji kilka kilometrów od polskiej granicy. Gdy w czwartek Rosja zaatakowała zachodnią Ukrainę, sieć niemal natychmiast wypełniły spekulacje i fałszywe informacje. Według NASK pierwsza z popularnych narracji przekonywała, że polskie władze bez powodu uruchomiły alarm, żeby przestraszyć obywateli, mówi Aleksandra Michałowska-Kupś.
8: Wśród głównych wątków należy wymienić te, które przypisywały instytucjom państwowym celowe zastraszanie obywateli, wywoływanie atmosfery strachu, zagrożenia. Z tymi wątkami powiązane były inne, które dotyczyły rzekomego planowania manipulacji procesem wyborczym, na przykład tego, żeby doprowadzić do tego, żeby wybory w ogóle się nie odbyły, albo żeby wpłynąć w jakiś sposób na ich wynik.
7: Zdaniem analityków NASK była to pierwsza, najpowszechniejsza narracja, ale pojawiły się również inne.
8: Odnotowaliśmy takie, które przypisywały odpowiedzialność za sytuację Ukrainie, która miałaby starać się uzyskać kolejne środki finansowe, ale też pojawiały się takie absurdalne wątki, jak ten, który sugerował, że incydent był całkowicie spreparowany, wymyślony.
7: Te narracje dezinformacyjne w jeden dzień osiągnęły milionowe zasięgi na platformie X. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
5: A koledzy, którzy zajmują się sprawdzaniem informacji, obawiam się, będą mieli ręce pełne roboty. Jest

0: 8 minut po godzinie 17. Teraz zabieramy Państwa do województwa łódzkiego. Jest przełom w sprawie budowy dróg ekspresowych S12 i S74. Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał ostateczną decyzję środowiskową dla ponad 70 km planowanych tras. To otwiera drogę do rozpoczęcia kolejnych etapów przygotowania inwestycji, a jest to informacja szczególnie ważna dla mieszkańców Sulejowa, którzy o budowę tej drogi zabiegają od dawna. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, jakie są najnowsze ustalenia w sprawie przyszłości dróg S12 i S74?
1: Decyzja dotyczy dwóch fragmentów drogi S12. Pierwszy, liczący ponad 34 km, połączy Piotrków Trybunalski z węzłem Kozenin. Drugi, o długości 18 km, pobiegnie od węzła Januszewice do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. W przypadku drogi S74 decyzja obejmuje prawie 18-kilometrowy odcinek od węzła Paradyż do granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.
2: Każdy doświadczył korków na drodze krajowej pomiędzy Piotrkowem a Sulejowem, a dla nas ten ruch to nie jest ruch życiodajny, tak jak w innych lokalizacjach, tylko ruch dławiący, nie tylko rozwój, ale i bieżące funkcjonowanie.
3: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany. Przede wszystkim to jest ruch tranzytowy. My potrzebujemy spokojnej drogi, my potrzebujemy otworzyć okno sobie w nocy, a nie być zamknięci, bo cały czas jest hałas.
1: Mówili burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska oraz Jacek Zajączkowski z grupy S12 Natychmiast. Ta grupa od lat zabiegała o powstanie tej drogi, organizując różne happeningi na krajowej dwunastce między Piotrkowem a Sulejowem. Wspomnę jeszcze, że przygotowania do tej inwestycji trwają od tak naprawdę 2010 roku. Pierwsza decyzja środowiskowa została wydana w 2019, ale później rozpoczęło się postępowanie odwoławcze i konieczne było uzupełnianie dokumentacji. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Sulejowa, z którymi rozmawiałem na ten temat, do kwestii budowy drogi S12 na wysokości Sulejowa podchodzą ostrożnie i z dystansem do tych nowych informacji.
4: Hałas to jest już od 20 lat albo lepiej. No i co zrobić?
5: Tirów jest bardzo dużo, no nic na to nie możemy na razie poradzić, tak?
6: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno.
7: Obiecanki, cacanki. Jest tragedia tutaj, no. A jeszcze jak jakiś wypadek, to już w ogóle, to cały Sulejów stoi.
3: To jest nasza codzienność.
1: No jak słyszymy, nie żyje się lekko w pobliżu krajowej dwunastki, która jest obecnie bardzo mocno zatłoczona. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargu na budowę S12 w formule projektuj i buduj na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.
0: To tło dźwiękowe, które słyszeliśmy, pokazuje, jak wygląda codzienność przy planowanej trasie. Zostawmy na chwilę drogę S12, trzymając oczywiście kciuki, że ta inwestycja wreszcie się powiedzie. Spójrzmy teraz na kolej. Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołuje kolejne połączenia. Czy wiadomo, czym to jest spowodowane i jak w tej chwili wygląda sytuacja na dworcach w województwie łódzkim?
1: Tak, tu przede wszystkim chodzi o nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, które zostały czasowo wycofane z ruchu z powodu problemów z systemem sterowania drzwiami. W części składów PESA ELF 3.0 drzwi nie domykały się prawidłowo, więc przewoźnik uziemił wszystkie 14 nowych pociągów, a obecnie producent prowadzi diagnostykę i aktualizuje oprogramowanie. Składy te mają sukcesywnie wracać na tory po przejściu testów bezpieczeństwa, ale na przykład dzisiaj odwołano 19 podciągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Utrudnienia te dotyczą m.in. połączeń z Łodzi do Poznania, Radomia, Drzewicy, Głowna, Łasku, Ozorkowa i Zgierza. Natomiast na trasie między Koluszkami a Radomiem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Łódzka Kolej Aglomeracyjna apeluje, by przed każdą podróżą sprawdzać aktualne informacje w rozkładzie i komunikatach przewoźnika.
0: Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź, bardzo dziękuję. Okazuje się, że czas spędzony na dworcu wcale nie musi być czasem spędzonym na nerwowym oczekiwaniu na pociąg. Można przyłączyć się do akcji Pociąg do Zdrowia. To jest hasło, które promuje akcję dotyczącą badań profilaktycznych na dworcach kolejowych w 5 miastach. W Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Bydgoszczy i w Lublinie zorganizowano specjalne strefy zdrowia, w których pasażerowie mogli skorzystać z porad specjalistów i z badań profilaktycznych. Przenieśmy się zatem do strefy zdrowia na dworcu zachodnim w Warszawie.
8: Zatem jako Polacy nie mamy zwyczaju

0: Madziostwo jest właśnie korzystać z badań profilaktycznych.
1: Wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski.
0: Trochę lepiej już zaczynamy ze swoim stylem życia, aczkolwiek też nie jest to pewnie zadowalające dla nikogo, ale przede wszystkim problem mamy z korzystaniem z badań praktycznych. Łatwiej nam przychodzi pojechać na przegląd samochodem niż z własnym organizmem. Tak powiem, miejmy pociąg do zdrowia, bo rzeczywiście pędzimy w życiu codziennym jak nasze najszybsze pociągi, ale w tym pędzie pamiętajmy, że i ten pociąg musi mieć przeglądy regularne, żeby mógł pędzić, więc my w tym życiu, a najlepiej jednak mimo wszystko zwolnili, ale badajmy się, żebyśmy mogli czuć się dobrze.
2: Czekam tutaj na wizytę do kardiologa.
1: Są jakieś problemy z sercem?
2: Do jakiegoś czasu tak zauważyłam, że tak brakuje mi tchu trochę i myślę, że jakieś takie kołatanie tego serca. No i chciałabym to właśnie sprawdzić, bo również jest wykonywane badanie, no i wizyta kardiologiczna.
1: A Polacy mają czas na zdrowie, na to, żeby się badać?
2: No właśnie brak tego czasu. Bardzo fajnie, że zostało to zorganizowane.
3: Zdecydowałam się na znamiona do dermatologa. Jestem po czerniaku i chciałam po prostu pozostałe znamiona sprawdzić.
1: To dobra okazja tutaj, tak na dworcu w biegu?
3: To znaczy ja w ogóle przyszłam sobie bilet kupić na pociąg, no a ponieważ nie na dzisiaj, to nie przeszkadza 10 minut poczekać.
1: Polacy mają czas, żeby się zajmować swoim zdrowiem, czy nie za bardzo?
4: Ja jestem w dobrej sytuacji, mamy bardzo dobrą przychodnię POZ i dostajemy regularnie skierowania. Może to jest wyjątkowe, ale ja nie mogę narzekać na moją POZ, więc to nie wymaga dużo czasu. Raczej dyscyplinę pacjenta.
5: Kardiolog, badania krwi i ogólnie cukrzycy i zdrowia.
1: Są jakieś problemy?
5: Nie, to tylko kolano, ale myślę, że brak snu i regularnego odpoczynku na pewno wpłynęły jakoś na serce i na poziom cukru we krwi.
6: Czekam do dietetyka, bo chciałem analizę składu ciała przeprowadzić sobie.
1: Dobry to pomysł, żeby tak na dworcach można było korzystać z takich właśnie badań?
6: Bardzo ciekawa inicjatywa i powinno być moim zdaniem częściej. Jedyny minus, że można jednego tylko specjalistę wybrać, a nie kilku. Bo jak się nie chodzi na co dzień do lekarza, no to to jest taka dobra okazja, żeby przeprowadzić te badania.
7: Akurat wybrałam dietetyka. Chciałabym sprawdzić swój wiek biologiczny i jakąś wskazówkę tu uzyskać na temat nadwagi, bo wiem, że troszeczkę tam można by było schudnąć, ale ciekawi mnie wiek biologiczny szczególnie i skorzystam chętnie.
1: Mamy ten pociąg do zdrowia, czy nie za bardzo?
7: Tak, ja mam. Nie wiem jak inny, ale ja mam, regularnie się badam. Generalnie mam wyniki bardzo dobre, jak na mój wiek. 50 lat w tym roku.
1: Nie wygląda pani.
7: I dlatego chcę sprawdzić, co powiedzą właśnie tutaj badania.
8: Z pasażerami na dworcu zachodnim w Warszawie rozmawiała nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Akcja Pociąg do Zdrowia to akcja profilaktyczna zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z PZU, z PZU Zdrowie i z PKP. A my tymczasem przenosimy się w zupełnie inne miejsce niż dworzec kolejowy. Przenosimy się do pracowni artystycznej, żeby porozmawiać o sposobie na drugie życie dla używanych ubrań. Artystka Kinga Chrząszczewska z Zuboli w gminie Trzcianne tworzy swoje dzieła z ubrań właśnie. Kupuje ubrania używane i maluje na nich elementy biebrzańskiej przyrody. Pracownię artystki odwiedził Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jakie wrażenie zrobiły na tobie dzieła wspomnianej artystki?
9: No to są niesamowite wrażenia, dlatego że to jest taki domek pośrodku niczego, można byłoby powiedzieć, pośrodku biebrzańskich łąk. Nagle się wchodzi do takiego skromnego, drewnianego domku, a tam jest po prostu no, galeria sztuki. Są różne dzieła, no ale przede wszystkim te namalowane na ubraniach. Są też obrazy, przepiękny, wypatrzyłem z krukiem, no, ale ja skupiłem się właśnie na tym drugim życiu ubrań i jak powiedziała mi Kinga, ubrania muszą mieć swój charakter.
10: Nie dość, że daje się drugie życie i teraz ta cywilizacja idzie do przodu. Myślę, że jest taka ilość ubrań, że absolutnie nie musimy kupować nowych. Dodaję sztukę i bardzo często też kupuję rzeczy jakieś poplamione albo coś takiego. Także to też jest takie wyzwanie, bo to mi daje jakiś pomysł, żeby zakryć tą plamę albo wyciąć ją, albo coś tam naszyć. Także ja muszę po prostu poczuć dany ciuch. Ciuch musi mieć charakter.
9: Czyli ekologia i sztuka i jak się okazuje, ubrania są dużo trudniejszym podłożem do tworzenia niż na przykład to, na czym maluje się obrazy.
10: Wykorzystuję technikę kolaż, bo również naszywam pewne elementy. Także nie trzymam się tylko malowania, chociaż są same malowane ubrania, ale lubię też tam coś doszyć, dokleić.
11: Tutaj widzę, leży koszulka, już pierwszy zarys ptaka. Co to będzie i jak to namalowałaś?
10: Co to będzie? No może ptak, może coś się zmieni, może ja coś to wytnę, może... Bo czasami jest tak, że ja coś namaluję i w końcu mi się nie podoba, bo z ubraniami jest trudniej niż z obrazem. Obraz możesz przemalować 30 razy i to jest jeszcze dodatkowo.

0: dodatkowa faktura, to jest nawet bardziej ciekawy jest. Z ubraniem jednak musisz uważać, bo możesz zrobić dziurę albo po prostu za cienki jest materiał.
1: No i najważniejsze, co jest namalowane na tych ubraniach?
0: Przede wszystkim przyrodę biebrzańską i nie da się inaczej, po prostu ponieważ mieszkam gdzie mieszkam, to one mi się same pchają na ubrania, te ptaki.
1: Bo w radiu nie widać, to opowiedz, co malujesz na tych ubraniach?
0: Ptaki, różne zwierzęta, ale to nie są tak zwane rzeczywiste zwierzęta, to są rzeczy, które z mojej wyobraźni powstają. One są przefiltrowane, po prostu ja płynę, wrzucam coś i sobie płynę z tym pomysłem i różne dziwolągi powstają, które przypominają zwierzęta.
1: Prace Kingi Chrząszczewskiej można oglądać na pokazach mody, wystawach, na różnych jarmarkach, gdziekolwiek dzieje się coś ciekawego. W Biebrzańskim Parku Narodowym tam można wypatrywać śmiało jej stoiska. No ostatnio było to między innymi w Goniądzu czy też w Zajkach podczas Festiwalu Fotografii Przyrodniczej.
2: Czy te prace powstają w plenerze, czy artystka maluje z pamięci u siebie w pracowni?
1: Maluję w pracowni, ale ta pracownia jest po środku pleneru, także tam wystarczy otworzyć okno i już wszystko widać. No to jest takie miejsce, że łosie podchodzą pod posesję, można na nie patrzeć prosto z okna, także biebrzańska przyroda tam jest na wyciągnięcie ręki.
2: Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. 20 minut po godzinie 17, teraz czas na sportowe emocje. Sport. Które wywoła dziś u Państwa Sylwia Urban. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak, i to od razu rozpoczynamy od piłki nożnej, ponieważ trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. W gronie bramkarzy znaleźli się Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski. W linii obrony szansę na występ dostaną Jan Bednarek, Maty Kasz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Kacper Potulski, Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski i Norbert Wojtuszek. Selekcjoner powołał 10 pomocników: Przemysława Frankowskiego, Jakuba Kamińskiego, Wiktora Nowaka, Kacpra Urbańskiego, Piotra Zielińskiego, Bartosza Slisza, Sebastiana Szymańskiego, Nikolę Zalewskiego, Michała Skurasia i Filipa Rózgę, a kwartet napastników będą tworzyć Robert Lewandowski, Mateusz Żukowski, Karol Świderski i Adrian Benedyczak. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
4: Kiedy duża część kibiców i ludzi związanych z piłką przez długie tygodnie domagało się powołania do kadry Bartosza Nowaka, dziś Jan Urban ogłosił, że wśród pomocników tak czy owak znajdzie się Nowak, ale Wiktor, zawodnik Slavii Praga, który w zeszłym sezonie występował w Wiśle Płock. Szansę na debiut będzie miał też obecny wcześniej na zgrupowaniach, ale bez minut na boisku, napastnik Adrian Benedyczak.
5: Oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut.
4: Tłumaczy selekcjoner Jan Urban. Kadra się zmienia, zabraknie w niej Łukasza Skorupskiego. Powołanie zamiast bramkarza Bolonii dostał Marcin Bułka. Nie ma dochodzącego do zdrowia Oskara Pietuszewskiego, będzie natomiast kapitan i najlepszy strzelec w historii Robert Lewandowski.
3: Najbliższy mecz Ligi Narodów polscy piłkarze rozegrają z Bośnią i Hercegowiną, gdzie odnotowano powołania Jana Urbana. Media zwracają szczególną uwagę na obecność Lewandowskiego.
6: Internetowa wersja dziennika Dnevni Avaz tytułuje artykuł o powołaniach polskiej reprezentacji. Na czele listy stoi wielki Lewandowski. Bośniaccy dziennikarze zwracają szczególną uwagę na napięty kalendarz Ligi Narodów. Według nich to właśnie mecze Polski i Bośni i Hercegowiny będą kluczowe dla naszej grupy. W bośniackiej kadrze doszło natomiast do jednej zmiany. Selekcjoner Sergiej Barbares dodatkowo powołał Aydina Hasicia z Krakowi Kraków. 24-letni zawodnik wcześniej znajdował się na liście rezerwowej, a teraz zastąpi kontuzjowanego Kenana Busuladzicia. Dla Hasicia jest to szansa na debiut w seniorskiej reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Podstawową kadrę Barbares ogłosił już 7 września. W porównaniu z zespołem z Mistrzostw Świata wprowadził kilka zmian. Pierwsze powołania otrzymali Salko Hamzić, Zinedine Smajlowicz, a do reprezentacji wrócił Nail Omerowicz. Barbares tłumaczył, że przy wyborze zawodników musiał uwzględnić kontuzję, brak odpowiedniej liczby minut w klubach oraz zmiany klubowe części piłkarzy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Mecz z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się w Warszawie 25 września. Tymczasem dzisiaj rozpocznie się 9. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Widzew Łódź podejmie wieczystą Kraków. Dla nowego szkoleniowca gospodarzy Mateusza Stolarskiego będzie to debiut przed łódzką publicznością. Wcześniej prowadził Widzew w wyjazdowym spotkaniu z Legią Warszawa, które zakończyło się remisem 1-1.
7: Fajnie będzie tutaj być jako trener Widzewa i poprowadzić

0: zespół na tym stadionie. Spodziewam się tego, jaka tutaj będzie atmosfera i jak kibice potrafią wpłynąć na nasze nastawienie i na naszą ofensywną grę, więc na pewno się cieszę. Wieczysta przed tą przerwą na kadrę na pewno będzie próbowała zapunktować, aby z tej strefy dolnej się przesunąć trochę wyżej.
1: Początek rywalizacji o 18, a w innym dzisiejszym spotkaniu Wisła Kraków zagra ze Śląskiem Wrocław. Poprzedni mecz obu drużyn pod Wawelem zakończył się zwycięstwem gospodarzy 5-0. Ale oba kluby grały wtedy na zapleczu ekstraklasy. Trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop nie przywiązuje jednak do tego wagi.
2: Ja generalnie nie lubię wracać pamięcią do czegoś, co było pół roku temu, bo wiem, że w piłce to jest bardzo dużo. Tu trzeba się od nowa przygotować, bo mocno się zmienił rywal, gra w innej strukturze niż wtedy. Jest wielu nowych zawodników. Powiedzmy, my jesteśmy bliżej tego, co robiliśmy w pierwszej lidze, jeżeli chodzi o model gry. Natomiast u rywala zmieniło się sporo, więc tu bym nie szukał analogii. Oczywiście chciałbym, żeby tak się zakończyło to spotkanie, ale wiemy, że do tego meczu musimy się przygotować tak jak do każdego innego i nikt za darmo nam nic nie da.
1: Pierwszy gwizdek w tym meczu o 20:30. Polscy siatkarze trenują w Sofii przed meczem 1/8 finału Mistrzostw Europy z Łotwą, ale czekają już także na prawdopodobny rewanż z Bułgarią, z którą przegrali w grupie 2-3, a ponownie mogą zmierzyć się z nią w ćwierćfinale. Szymon Jakubiszak skupia się jednak na tym, co najbliżej.
3: Wczoraj mieliśmy wideoanalizę, także wiemy, z czego trzeba wyciągnąć wnioski i teraz skupiamy się na meczu jutrzejszym z Łotwą. Jeżeli chcemy być mistrzem Europy, to nieważne, z kim będziemy grali, więc jeżeli to będzie Bułgaria, więc bardzo fajnie, fajnie będzie się zrewanżować.
1: A Bartłomiej Bołądź dodaje.
4: My już długo gramy w tę siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
1: Mecze z Łotwą już jutro o godzinie 15. Hiszpania po raz kolejny rozważa zgłoszenie kandydatury Madrytu do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Burmistrz tego miasta José Luis Martínez Almeida twierdzi, że MKOL jest zainteresowany ulokowaniem najważniejszej sportowej imprezy w hiszpańskiej stolicy. Gospodarzem najbliższych letnich igrzysk w 2028 roku będzie Los Angeles, a w 32 Brisbane. Madryt mógłby zorganizować igrzyska najwcześniej w 2036 roku. Swoje kandydatury na ten termin zgłosiły też m.in. Katar, Indie i Stambuł. Polska również przystąpiła do wyścigu o igrzyska, ale w tym przypadku chodzi o rok 2040.
5: O czym informowała Sylwia Urban. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
6: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: TVP. Widzimy się.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
14: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze.

0: Toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
4: Fantastyczne zdjęcia, niebanalna historia. Kontrast między dwoma światami, czyli studencki Oscar dla filmu Kamatipura Express. Będzie o Bombaju i kulisach powstawania nagrodzonego filmu. Dziś w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 17.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Bezpieczeństwo wspólnym mianownikiem po spotkaniu prezydenta i szefa MON. Władysław Kosiniak-Kamysz relacjonował w Sejmie, jak został przyjęty przez głowę państwa. Wicepremier mówił, że w sprawie amerykańskich baz w Polsce panowała pełna zgoda.
6: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań. Tu jest wspólny cel, wspólne zadanie, zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
5: W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli też szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła oraz szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W sierpniu polskie firmy produkowały więcej niż przed rokiem, ale w porównaniu z lipcem notowały spadek. Z danych GUS-u wynika, że w ubiegłym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu liczona rok do roku wzrosła o 4,3%, natomiast w porównaniu z lipcem spadła o 7,5%. Piotr Kamiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego ocenił, że mimo to sytuacja w polskim przemyśle pozostaje relatywnie dobra.
7: Ożywienie w przemyśle wciąż jest napędzane przede wszystkim przez aktywność inwestycyjną, której dodatkowo sprzyja odbudowujący się eksport. Szczególnie dobrze radzi sobie branża maszynowa, producenci urządzeń elektrycznych, a także sektor farmaceutyczny. Słabszym punktem pozostaje natomiast produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych, która spadła około 7% w ujęciu rocznym.
5: Analitycy dodają, że wydłużający się kryzys energetyczny stanowi ryzyko dla wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku. Z drugiej strony cykl inwestycji publicznych wspiera gospodarkę. Młodzi strażacy z całego województwa pomorskiego przyjechali dziś do Słupska. W mieście odbywa się pierwszy kongres młodzieżowych drużyn pożarniczych. W naszym województwie mamy 6 tysięcy osób zrzeszonych w takich drużynach, mówi Łukasz Kawalec, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
8: Chcielibyśmy ich wszystkich ugościć. Na razie gościmy 340 osób wraz z opiekunami. Z każdego powiatu najlepsze drużyny z naszego województwa. Najlepsze, czyli takie najbardziej zaangażowane w ostatnim roku. Dzięki specjalnie przygotowanej tabeli zostały one wyłowione. Każda ta drużyna zostanie z nas doceniona za jej wkład w siłę, w strukturę, które wnosi w naszą organizację, ale także w kogoś w swoich społecznościach.
5: Młodzi strażacy wezmą też udział w grze miejskiej. Przygotowane przez służby punkty, które pojawiły się w okolicy Filharmonii, przy ratuszu i na bulwarach, to także okazja dla mieszkańców, żeby dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat bezpieczeństwa.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: 33 minuty po godzinie 17. Ceny paliw spędzają kierowcom sens powiek. Do tej kwestii wrócimy za minut kilkanaście. Wcześniej jednak polityka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Dzień dobry ponownie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu Marcin

0: Horała, nowo wybrany wicemarszałek Sejmu, Klub Rozwój Plus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No jak się pan czuje w roli wicemarszałka Sejmu?
1: No tak samo jak przed tą rolą. Nic się w samopoczuciu nie zmieniło.
0: Spodziewał się pan takiej ostrej krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko krótkie wybrałem fragmenty. Zdrajcy Plus to Patryk Jaki o Rozwoju Plus i o tym, co się zadziało dzisiaj w Sejmie, czyli o wyborze pana na wicemarszałka. Koncesjonowana opozycja to już Mariusz Błaszczak. Marcin Ociepa, czyli pański konkurent, mówi, że Koalicja Obywatelska wybrała sobie trzeciego wicemarszałka.
1: Tak, spodziewałem się, myślę, że wszyscy się spodziewali, że dlatego w ogóle zostałem wybrany. To znaczy, kalkulacja Donalda Tuska była prosta. Jeżeli wybrany zostanie Marcin Ociepa, to Rozwój Plus po prostu mu pogratuluje i będzie dalej opozycją. Natomiast jeżeli zostanę wybrany ja, no to niektórzy koledzy z PiS-u jakby oszaleli, jakby się szaleją najedli. Nagle to my jesteśmy największym wrogiem. Już nie chodzi, już nieważny rząd, tam pół biedy rząd, najgorszy jest Rozwój Plus. No więc idealnie w ten scenariusz Donalda Tuska się wpisali, no i pewnie było to do przewidzenia.
0: Ale niestety. Oni oskarżają, bo Jarosław Kaczyński, PiS oskarża właśnie z drugiej strony was, Rozwój Plus, że wyście się wpisali w scenariusz rządu.
1: No i teraz, a co my dzisiaj robiliśmy? My dzisiaj zgłaszamy, czy próbujemy zgłosić wniosek o odwołanie ministra Kierwińskiego, którego jak na razie jeszcze nie poparł żaden poseł PiS-u. Natomiast czym zajmuje się PiS? Atakowaniem Rozwoju Plus, czyli innej partii opozycyjnej. No jeżeli ktoś atakuje opozycję, to ów ktoś jest sojusznikiem rządu, a nie ten, który chce walczyć z rządem i odwoływać ministra.
0: Jarosław Kaczyński w mediach społecznościowych, to jest wpis sprzed godziny, napisał tak, że Konfederacja dopuszcza koalicję z Donaldem Tuskiem, a Morawiecki już się z nim układa. No, układacie się z Koalicją Obywatelską?
1: To oczywista nieprawda i wręcz kłamstwo. Ani nawet nie próbujemy. To akurat mój szanowny kontrkandydat Marcin Ociepa chodził po prośbie do klubu Koalicji Obywatelskiej.
0: A nie chodził? Nie chodziłem.
1: My, jako Rozwój Plus, mówiliśmy prosto. Najlepiej, żeby każdy klub miał swojego wicemarszałka. Zgłosiliśmy projekt, żeby zmienić regulamin, żeby tak mogło być. Tego projektu również PiS nie poparł. Bardzo chętnie byśmy poparli kandydata PiS-u. PiS też powinien mieć wicemarszałka. No ale miejsc było, ile było. Również w wyniku decyzji PiS-u. No, nikt normalny nie może nas oczekiwać, że nie będzie opierali swojego własnego kandydata. No, naprawdę każdy klub parlamentarny, formacja, ma prawo zgłaszać i popierać swojego kandydata. To jest elementarz. Znaczy, koledzy naprawdę z PiS-u powinni wypić, o tu mamy w studio szklankę wody, więc ja w ich imieniu łyk zimnej wody i może trochę spokoju i może trochę walki z tym rządem, tak? No bo właściwie się okazuje, że Tusk super, no. Morawiecki najgorszy.
0: No wyobraża pan sobie w ogóle, no taki poziom, te emocje sięgnęły takiego zenitu, że pan sobie wyobraża w ogóle jakiś układ na przyszłość z Prawem i Sprawiedliwością jeszcze, czy nie?
1: Że ja mam nadzieję, że te emocje opadną. One są też wynikiem takiej złości na samego siebie. To znaczy PiS się w tej sprawie strasznie zakiwał. Tak bardzo chciał pokazać, że nie będzie z nami o niczym rozmawiał, bo przecież nie było żadnej próby na przykład, żebyśmy porozmawiali, czy byśmy nie mogli wspólnie jakiegoś kandydata zgłosić.
0: Nie było nawet, powiem więcej.
1: Kolega Marcin Ociepa szedł do Platformy zabiegać o poparcie, ale do nas nie przyszedł. No, czyli znów jesteśmy właściwie gorsi niż Platforma zdaniem PiS-u. Inna partia opozycyjna było, nie było. No i ostatecznie po trzech latach zgłaszania kandydata, bo przecież to nagle dopiero po trzech latach PiS odkrył, że jednak by chciał mieć wicemarszałka po niepoparciu rozszerzenia, po robieniu nam pod górkę w każdej możliwej sprawie w Sejmie, po niechęci, żeby w ogóle z nami porozmawiać i że w ogóle zauważyć, że istniejemy, na koniec wpadł w dołek, który sobie sam wykopał i pretensje do nas i odreagowywanie na nas.
0: Ciekawie dzisiaj powiedział też Władysław Kosiniak-Kamysz. Mateusz Morawiecki wygrał dziś z Kaczyńskim. Wygrał dzięki głosom koalicji rządzącej, a to jeszcze bardziej obciążające dla Morawieckiego w środowisku PiS. No. Jak pan czyta te słowa?
1: Wiadomo, że koalicja rządząca chce zamieszać na opozycji, chce ten spór wywołać, a PiS idealnie w to wchodzi. Tak?
0: Właśnie. Ale wyście zamieszali też na prawicy, co by nie mówić.
1: No, ale my nikogo na prawicy nie atakujemy. My nie mówimy, że PiS to zdrajcy, bo się dogadał, nie wiem, z posłem Gomołą, który głosował na kandydata PiS-u, albo z Polską 2050, która w większości głosowała na kandydata PiS-u i tak dalej. No uważamy, że to jest normalne, że klub zgłasza swojego kandydata i popiera i naprawdę nie robimy tu żadnej afery. I gdybyśmy tylko mogli liczyć na wzajemność, to byśmy dzisiaj o tym rozmawiali, jak to zrobić, żeby paliwo było tańsze, jak to zrobić, żeby ten rząd zmienić zły i tak dalej, a rozmawiamy o awanturze na opozycji, którą niestety wywołał PiS i za nią ponosi odpowiedzialność.
0: Poseł Skwarek, dzisiaj prezes Kaczyński w Sejmie ogłosił, że poseł Skwarek, który kiedyś przeszedł z PiS-u, no kilka miesięcy temu, tak, z PiS-u do was, do Rozwoju Plus, no dzisiaj znowu zasilił szeregi Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakaś wasza porażka? Będą, myśli pan, kolejne przejścia z Rozwoju

0: Myślę, że jakieś ruchy kadrowe w Sejmie się zdarzają i będą one się zdarzały w różne strony. Sławka Skwarka znam, lubię, cenię, no wybrał swoją drogę.
1: Dlaczego przeszedł do PiSu znowu?
0: Nie wiem, to jego by trzeba
1: rozmawiał
0: pytać.
1: Pan z nim?
0: W ostatnim czasie nie, a wcześniej był taki bardzo bojowo nastawiony, więc no coś tam się wyraźnie zmieniło, ktoś dotarł z jakąś propozycją, ale to naprawdę no...
1: Może chciał być wicemarszałkiem z rozwoju klubu.
0: Nie, w naszym klubie panuje pełna demokracja, niektórzy nawet mówią, że rozszalała demokracja, bo nasze posiedzenia klubu trwały wiele godzin, często do późnych godzin nocnych, omawiamy ustawa po ustawie, poprawkę po poprawce i kwestie wystawienia kandydata na marszałka też żeśmy długo dyskutowali, podjęliśmy tę decyzję wspólnie, potem były wybory kandydata, które były wybory tajnymi, wyborami tajnymi, było kilkoro kandydatów, no ja miałem zaszczyt te wybory wygrać i tak dalej. No więc każdy podejmuje tu swoje decyzje. My naprawdę nie idziemy na sztukę. Klub Rozwój Plus jest trzecim największym klubem w Sejmie i nic się nie zanosi na to, żeby przestał nim być. No również oczywiście nie zanosi na to, żebyśmy pozyskali, nie wiem, 100 nowych posłów i na przykład zostali drugim największym klubem, więc to nie ma dużego znaczenia.
1: Próbujecie łowić wśród PiSu i czy innej części prawicy?
0: Wręcz odwrotnie. Znaczy jest sporo osób takich, które chciały do nas przyjść, ale my na przykład nie zawsze chcemy, bo no bo nam ciągle się za nimi różni.
1: To na przykład?
0: Nie, no oczywiście, że teraz tego nie zdradzę. To tego rodzaju rozmowy, no gwarantujemy dyskrecję. No ale, bo na przykład nie
1: ale
0: pasuje...
1: Ale ktoś z drugiej strony, tak?
0: Z różnych stron.
1: Z koalicji rządzącej?
0: I z PiSu też. Z różnych naprawdę formacji. No nie zawsze ktoś nam pasuje, nie zawsze uważamy, że do nas pasuje. Mamy swoją wizję, swój, że tak powiem, styl działania, swoje pomysły i tak jak mówię, jak ktoś do tego pomysłu pasuje, to go chętnie przyjmiemy, a czasem trzeba trochę porozmawiać i no, dopracować tą formułę współpracy. To będzie cały czas trwało, ale to myślę nie jest takie ważne, to jakby na życie Polaka to nie wpływa.
1: Czy za wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji Krzysztofem Bosakiem myśli pan, że przemawia jakaś zazdrość? Zacytuję krótko. Rozwój Plus popełnił dziś błąd, dał się skusić i wykorzystać.
0: No to taki sam błąd popełniła Konfederacja wystawiając pana marszałka Bosaka na wicemarszałka, bo przecież też został głosami
1: koalicji. Dlatego pytam, czy przemawia jakaś zazdrość być może, albo nie wiem, coś innego.
0: Nie wiem, my, nie wiem, no też pan Mencen, drugi lider Konfederacji, miał wpis w zupełnie innym tonie. Nie chcę tutaj dokonywać egzegezy, panie redaktorze, no właściwie w ogóle, że polityka, która polega na tym, że jeden polityk komentuje, co drugi powiedział, a potem ten odpowiada, a potem ten znowu komentuje to, co tamten powiedział, jest absolutnie jałowa. To jest faktycznie show biznes dla brzydkich ludzi. A tymczasem polityka też wpływa na nasze codzienne życie. Wspomniałem tu już ceny paliw, zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem, można wejść na paliwo 519.pl, się z nim zapoznać, pobrać kartę do głosowania, no same podpisy trzeba analogowo. Dzisiaj składamy wniosek o odwołanie marszałka
1: ministra.
0: Widzi pan, już ten tak mnie marszałku ludzie, że już...
1: Tak panu w głowę wpadł ten marszałek, że myśli pan tylko
0: marszałka. Dzisiaj jest dzień pod znakiem marszałka, natomiast chcę odwołać ministra Kierwińskiego, bardzo złego ministra spraw wewnętrznych i na razie PiS nie poparł tego wniosku. No czekamy na te podpisy, mam nadzieję, że będą. No cały szereg ważnych spraw, ważnych inicjatyw i one tak naprawdę są ważne, a nie kto tam coś powiedział, nie powiedział.
1: To panie marszałku, o tych paliwach trochę, bo jest projekt rządowy, przeszedł przez Sejm, tak? Od podatku, od nadzwyczajnych zysków. Jest projekt prezydencki, podobny. No i co dalej? Czy prezydent podpisze ten rządowy projekt? Powinien podpisać?
0: To jest oczywiście pytanie do pana prezydenta, co zrobi.
1: No co myśli wicemarszałek Sejmu?
0: Domniemać można, że nie podpisze, ponieważ jest to projekt identyczny z takim, którego już nie podpisał, odesłał do Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle rząd ten projekt forsuje przecież nie po to, żeby on przeszedł, nie po to, żeby obniżyć ceny paliw, bo do tego ma CPN ułomny mechanizm, ale jakoś tam działający i jakoś go nie ogłasza, tylko po to, żeby próbować fatalne wyniki swoich rządów przyklejasz do prezydenta. Powiedzieć, no wszystko by było, tylko nam ojojoj, prezydent zawetował. No bez żadnej ustawy CPN wprowadzili. Tam mają inny problem, znaczy, że budżet jest w katastrofalnej sytuacji, że po prostu nie ma pieniędzy w budżecie i ten projekt by pozwolił do tego wielkiego i czarnej dziury zasycającej wszystko jeszcze dosypać dodatkowych pieniędzy bez żadnej gwarancji, że to w ogóle trafi na obniżki cen paliw.
1: No dobrze, ale jakieś osłony powinny być dla Polaków, ponieważ ceny paliw już być może niedługo będą za 10 zł za litr.
0: Dlatego zgłaszaliśmy nasze poprawki
1: do tego
0: projektu, które by ten efekt pozwoliło osiągnąć, by ten projekt po prostu naprawiło, ale niestety zostało odrzucone. Mamy swój projekt obywatelski, będziemy tą presję Polaków na rząd wokół tego projektu stosować. Jest też projekt prezydencki, trochę inny w niektórych szczegółach, pomysłach od naszego, ale też dla nas na przykład akceptowalny i też można by go przyjąć. No ale tak jak mówię, no,
1: rządowy rozumiem, że co, że nie? Że nie jesteście
0: za? Rządowy ma kilka podstawowych wad. Jedną z nich już wymieniłem. On w ogóle nic nie mówi o obniżaniu cen paliw. On tylko mówi o tym, że zostaną ściągnięte dodatkowe pieniądze do budżetu, a na piękne oczy i słowo Donalda Tuska mamy uwierzyć, że te środki z budżetu później trafią na obniżanie cen paliw. No jak ktoś wierzy w słowa Donalda Tuska, to niech sobie przeczyta... Nie,

0: stanowcze deklaracje, że tak będzie, tak, że Polacy tak, bardzo zapłacą stanowcze. Około złotówki za litr. Będzie
1: zostało do...
0: No, mieliśmy wcześniej CPN, to, ma, to pomogło.
1: To prawda? Ma działać do grudnia. Do grudnia zostało, do końca grudnia zostało niemalże 100 dni. Można powiedzieć taki nowy konkret na 100 dni, ale prześledźmy jak i szła realizacja tych poprzednich konkretów na 100 dni w ponad już tysięcznym dniu tego rządu.
0: Ale CPN...

0: Więc jest bardzo duże ryzyko, że za wiele, wiele lat w ostatniej instancji koncerny paliwowe wygrają z polskim państwem spór w którymś z sądów polskich lub międzynarodowych i będziemy gigantyczne miliardowe odszkodowania jeszcze za to płacić. My proponujemy projekt, który jest pozbawiony tych wad, który tworzy pewien stały automatyczny mechanizm, że po przekroczeniu ceny 80 dolarów za baryłkę zaczyna działać podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów. Nie trafia to do budżetu, tylko na wydzielony fundusz i z tego funduszu refunduje rabat dla kupujących paliwa na stacjach paliw. Stały program, który będzie z nami już na zawsze, będzie zawsze działał i który będzie takim automatycznym hamulcem. Im bardziej się ceny paliw rozpędzają, tym bardziej zaciągnięty hamulec i zwrotna, żeby ceny paliw obniżać. Przyjmijmy ten projekt. Albo chociaż nasze poprawki do tego projektu rządowego, który też niestety większość rządząca odrzuciła.
1: Gdyby pan był doradcą prezydenta Nawrockiego, to sugerowałby pan takie oto słowa, które wypuściła, opublikowała wczoraj kancelaria prezydenta, cytując wypowiedź głowy państwa. Cytuję, możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Czy to były właściwe słowa na miejscu?
0: Po pierwsze, ja w pewnym sensie trochę jestem doradcą pana prezydenta, bo mam zaszczyt przewodniczyć Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie.
1: No to jeszcze lepiej, proszę bardzo.
0: Choć akurat no, nie w tych sprawach historycznych, tu pan prezydent mojej rady zasiąga częściej w sprawach komunikacji, inwestycji
1: i tak dalej. Czy to były potrzebne słowa prezydenta?
0: Tak, no one są oczywiste, tylko jakby znaczenie tych słów jest oczywiste. Ono dotyczy się do sytuacji historycznej, kiedy nam właśnie terytorium odebrano
1: no dobrze, ale
0: 17 września, a Polska przetrwała.
1: Jasne, ale czy te historyczne odniesienia bronią ten wpis, te słowa?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No ich kontekst, ich znaczenie jest oczywiste. Tylko z złej woli tych, którzy chcą atakować pana prezydenta, można co innego przypisać. No nie wiem, no, w polskiej historii utrwaliły się na przykład takie słowa, że tam mogą nas zabić nasze ciało, ale nie odbiorą nam naszej duszy. I jakby pan prezydent się na nie powołał, to by powiedział, że jest zwolennikiem zabijania Polaków na przykład, tak? No litości. Jeżeli ktoś by powiedział, że robota mu się pali w rękach, to by go oskarżali, że pożar wzniecił. No jakby, tak jak mówię, no językowe znaczenie, intencja jest tu oczywista i tylko jest zła wola atakowania pana prezydenta za wszystko.
1: Wicemarszałek Sejmu, Rozwój Plus, Marcin Chorała, dziękuję bardzo.
0: I ja bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 47 minut po godzinie 17. Te sformułowania, te frazy już dziś się pojawiły. Ceny paliw, czy na przykład podatek od nadzwyczajnych zysków. I do tych kwestii odniesie się m.in. Błażej Prośniewski.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Dzień dobry, jak co tydzień o tej porze w magazynie Saldo zapraszam na gospodarcze podsumowanie tygodnia, a o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni w biznesie i ekonomii porozmawiamy dziś z Łukaszem Kozłowskim, głównym ekonomistą Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mijający tydzień, jak się zdaje, był zdominowany przez jeden temat, czyli przez ceny paliw. Te osiągają kolejne rekordy. No i jak się zdaje, w związku z tym, w takim ekspresowym tempie rząd doprowadził do przeprocedowania ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Nowy podatek, którym miałyby one być objęte, miałby posłużyć do sfinansowania kolejnego pakietu osłonowego dla kierowców. To, przypomnijmy, już drugie podejście do tych przepisów. Pierwsze zablokował prezydent, wysyłając ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Pana zdaniem, jak będzie tym razem?
5: Myślę, że w tym przypadku prezydent rzeczywiście pewnie będzie miał spory dylemat, ponieważ sytuacja faktycznie w tym momencie staje się dużo groźniejsza, jeśli chodzi o ceny paliw i też ryzyko tego, że będzie postrzegany jako ten element naszego systemu prawnego i socjalnego, który po prostu blokuje do obniżki cen paliw dla kierowców, dla konsumentów, jest wyższe, ponieważ faktycznie zawirowania na rynkach ropy, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zresztą nie tylko ropy, ale również samych paliw, ponieważ tutaj też ważną kwestią są zdolności rafineryjne i same dostawy przetworzonego produktu również na nasz rynek i na rynki europejskie, staje się poważną kwestią, która też wymaga pewnej interwencji, jak również i będzie tworzyła konkretne oczekiwania dotyczące tej interwencji po stronie polityki publicznej, polityki gospodarczej. W związku z tym wydaje się całkiem możliwe, że w tym przypadku decyzja prezydenta będzie jednak inna i będzie nią faktyczne podpisanie tej ustawy.
4: A pana zdaniem jest ryzyko, że ceny przebiją tę psychologiczną barierę 10 zł, do której coraz bardziej się zbliżamy?
5: Takie ryzyko istnieje zwłaszcza w przypadku diesla, czyli oleju napędowego, ponieważ niedobory tego rodzaju paliwa są najważniejsze.

0: większe na rynku, i także tutaj elastyczność cenowa konsumentów jest dużo mniejsza, ponieważ użytkownikami tych paliw jest transport towarów, transport również osób. Więc tutaj w tej kategorii jakby zużycia paliwa po prostu popyt reaguje dużo mniej elastycznie w Polsce i w innych krajach, co powoduje, że niedobory diesla stają się bardziej dotkliwe i w związku z tym faktycznie ryzyko dalszego wzrostu cen tego paliwa powyżej psychologicznych granic staje się duże i faktycznie również dysporcja pomiędzy cenami oleju napędowego a cenami benzyny mogą rzeczywiście być wyraźnie większe niż miało to miejsce historycznie.
1: Wysokie ceny paliw doskwierają jednak nie tylko branży transportowej czy kierowcom, ale jak się okazuje, odbijają się negatywnie na całej naszej gospodarce. Według szacunków, gdyby nie wojna na Bliskim Wschodzie, nasza gospodarka mogłaby w tym roku urosnąć o pół, a według niektórych nawet o 1 punkt procentowy więcej niż to zapewne będzie. Gdzie przede wszystkim widać te negatywne skutki tej obecnej sytuacji?
0: No, widzimy choćby po dzisiejszym odczycie dynamiki produkcji przemysłowej, która jest jednak niższa od oczekiwań rynkowych i to prawie o 2 punkty procentowe. Finalnie mieliśmy wzrost rzędu 4,3% w ujęciu rok do roku w sierpniu, więc wysokie ceny energii, wysokie ceny paliw, no, przekładają się siłą rzeczy na funkcjonowanie całej gospodarki. Właśnie nie należy zawężać tej sytuacji wyłącznie do samych cen paliw, ponieważ tutaj również przełożenie napięć na rynkach surowców energetycznych mają również konkretne przełożenie na ceny energii elektrycznej, w związku z tym, że również mocno drożeje gaz, a wiadomo, że gaz jest również tym czynnikiem, który wpływa na ceny energii elektrycznej na rynkach, z uwagi na to, że to jest ten element jakby krańcowej podaży energii elektrycznej na rynku po odjęciu czynników związanych z energią odtwarzaną ze źródeł odnawialnych, czy na przykład z elektrowni węglowych. Dlatego też, no, ceny gazu tak naprawdę mają tutaj bardzo silne przełożenie na ostateczne ceny energii elektrycznej dla odbiorców. Widzimy, że na rynkach dostaw bieżących dnia następnego, czyli rynku spot, mamy tutaj przede wszystkim dużą dynamikę wzrostu tych cen, co również, no, będzie przekładać się również na wartość kontraktów na dostawy, również zawieranych na okresy dłuższe, na przykład kilkuletnie przez odbiorców. I to też wpływa na oczekiwania konsumentów i oczekiwania biznesowe dotyczące podejmowanych między innymi przedsięwzięć inwestycyjnych, co również przekłada się na zmniejszenie skali popytu w gospodarce.
1: To teraz może porozmawiajmy o tym, co działo się na świecie, a tu, jak się zdaje, najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia była decyzja Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego w sprawie podniesienia stóp procentowych. Z jednej strony dla rynku to nie było zaskoczenie, ale z drugiej wywołała ona duże niezadowolenie prezydenta Donalda Trumpa. No właśnie, jakie skutki będzie miała ta decyzja Fed i czy, a jeśli tak, to jak ona będzie oddziaływać na Polskę?
0: Rzeczywiście, no, tutaj oczekiwania prezydenta Trumpa wobec kursu polityki pieniężnej jednak były rozbieżne, czyli jednak, no, oczekiwał on tego, że ta polityka pieniężna będzie luźniejsza, i też z taką myślą pewnie też podejmował decyzję o nominacji Kevina Warsha na nowego prezesa Fedu. Tymczasem jednak decyzje Amerykańskiej Rezerwy Federalnej są tutaj bardziej jednak konwencjonalne w tym kontekście. To oczywiście oznaczać będzie, że relatywny kurs polskiego złotego względem amerykańskiego dolara będzie się osłabiać, co też może spowodować, że na przykład ceny importu będą nam rosnąć, tak? Biorąc pod uwagę choćby to, że surowce energetyczne, tak jak ropa naftowa czy gaz, które kupujemy, rozliczane są w amerykańskich dolarach, więc potencjalnie przy zachowaniu dotychczasowego kursu polityki pieniężnej w Polsce, to może być dodatkowy czynnik, który będzie zwiększał ryzyko inflacyjne również w Polsce, choć no też zmienia się nastawienie w kontekście decyzji również Rady Polityki Pieniężnej w Polsce. I jakkolwiek do tej pory dyskutowaliśmy o tym, kiedy zobaczymy obniżenie

0: obniżki stuprocentowych, to po ostatnich zdarzeniach to tak naprawdę zaczyna pojawiać się również temat potencjalnych podwyżek stuprocentowych w Polsce. Pierwsi członkowie Rady Polityki Pieniężnej, tacy jak na przykład Ludwik Kotecki, zaczynają wręcz sygnalizować taką możliwość, więc niewykluczone, że jeszcze w tym roku zobaczymy również w Polsce podwyżkę stuprocentowych.
1: I na koniec porozmawiajmy jeszcze o tym, co przed nami, bo dziś mamy poznać decyzję agencji Moody's w sprawie ratingu Polski. Miesiąc temu, gdy podobną decyzję miał podjąć Fitch, były obawy o to, że będzie jakaś negatywna niespodzianka. Jak będzie tym razem?
0: Myślę, że będą podkreślane zagrożenia dla pozycji fiskalnej Polski, natomiast nie przełoży się to bezpośrednio na samą obniżkę ratingu Polski, tylko podtrzymanie perspektywy negatywnej dla ratingu Polski w kontekście tego, że faktycznie znajdujemy się w sytuacji, w której będziemy mieli w przyszłym roku już 3 lata nieprzerwanie utrzymującego się deficytu sektora finansów publicznych na poziomie przekraczającym 7% PKB, co zwiększa ryzyko dla nierównowagi fiskalnej. A jednocześnie, biorąc pod uwagę jednocześnie środowisko wysokich stóp procentowych, które przekłada się na również wyższe koszty obsługi długu publicznego, to jest niestety element, który zwiększa ryzyko fiskalne dla Polski, ale nie tu i teraz, lecz w perspektywie najbliższych kilku lat.
1: Czyli jak rozumiem, na razie kolejne ostrzeżenie, a nie cięcie ratingu.
0: Dokładnie tak. Myślę, że w tym momencie jeszcze nie zobaczymy obniżki ratingu, natomiast myślę, że mogą pojawić się kolejne sygnały ostrzegawcze na przyszłość.
1: Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: TVP. Widzimy się.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska i Ukraina zacieśnią współpracę wojskową. Warszawa dołączy do tzw. koalicji antybalistycznej. Sejm wybrał Marcina Horałę na nowego wicemarszałka. Ten wybór krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci spodziewają się dalszych podwyżek cen paliw. Ich zdaniem benzyna i olej napędowy mogą kosztować ponad 10 zł za litr. Minęła godzina 18. Radosław Siennicki, zapraszam. Polska dołączy do tzw. koalicji antybalistycznej. Zapowiedział to podczas wizyty na Ukrainie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu i ukraiński prezydent rozmawiali w cztery oczy przy okazji organizowanego w obwodzie iwano-frankiwskim szczytu inicjatywy karpackiej. Spotkaniu przyglądał się Paweł Buszko.
2: Ukraina i część krajów zachodu chcą wypracować wspólny system i nowe europejskie rozwiązania chroniące przed rakietowymi atakami Rosjan. Odpowiedzią ma być tzw. koalicja antybalistyczna zawiązana w Paryżu w lipcu. Podczas dzisiejszego spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chce, żeby w inicjatywie była Polska. Premier Donald Tusk potwierdził, że Warszawa wchodzi do projektu. Polska również jest częścią tej inicjatywy. Wiecie, jak ważne jest dla Ukrainy, Polski i Europy, aby mieć coraz bardziej skuteczny system obrony przeciwrakietowej. Ukraina ma obecnie także dość ograniczone możliwości obrony przed szybkimi rosyjskimi dronami odrzutowymi, czyli tymi bezzałogowcami, które uderzają w pobliżu polskiej granicy. Jednak wypracowuje nowe systemy przechwytujące. Podczas spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski przekazał, że obecnie trwają próby nowych rozwiązań na polu boju. Z Huty w obwodzie iwano-frankowskim Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Temat bezpieczeństwa zdominował dzisiejsze spotkanie prezydenta z ministrem obrony oraz szefem sztabu generalnego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że była to bardzo potrzebna rozmowa.
3: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia, jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne.
1: Rozmowy podsumowała także Kancelaria Prezydenta. Jak czytamy w komunikacie, spotkanie dotyczyło oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, działań podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami przy polskiej granicy oraz planów i ocen NATO. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wicemarszałkiem Sejmu. Ten wybór krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kontrkandydat z PiSu, Marcin Ociepa, zarzucił niedawnym partyjnym kolegom rozbijanie prawicy. Za Marcinem Horałą rękę podniosła m.in. Koalicja Obywatelska. Wicemarszałek Horała mówił w studiu Polskiego Radia 24, że taka reakcja była do przewidzenia.
4: Kalkulacja Donalda Tuska była prosta. Jeżeli wybrany zostanie Marcin Ociepa, to Rozwój Plus po prostu mu pogratuluje i będzie dalej opozycją. Natomiast jeżeli zostanę wybrany ja, no to niektórzy koledzy z PiSu jakby oszaleli, jakby się szaleju najedli. Nagle to my jesteśmy największym wrogiem. Już nie chodzi, już nieważny rząd, tam pół biedy rząd. Najgorszy jest Rozwój Plus. No więc idealnie w ten scenariusz Donalda Tuska się wpisali. No i pewnie było to do przewidzenia.
1: Marcin Horała został szóstym wicemarszałkiem Sejmu. Sytuacja na rynku paliw będzie trudna dla konsumentów, przewiduje ekspert energetyczny Piotr Maciążek. Zdaniem naszego gościa ceny paliw w Polsce mogą przekroczyć 10 zł za litr, ale wiele zależy od zapowiadanych pakietów osłonowych. Tu jednak trudno być optymistą, podkreślał Piotr Maciążek.
5: Ze względu na sytuację budżetową nie mogę powiedzieć dobrych informacji, że tak na 100% pojawi się jakiś program osłonowy, tak jak to było w przypadku CPN-u, dlatego że brakuje na to pieniędzy. No i też spór rządu z prezydentem powoduje, że przeforsowanie tak zwanego windfall tax, czyli podatku od zysków nadzwyczajnych, jest problematyczne.
1: Na razie dostawy do Europy na październik odwołał saudyjski koncern Saudi Aramco. To znaczący dostawca ropy dla koncernu Orlen. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. W tym gronie znaleźli się m.in. Marcin Bułka, Jan Bednarek, Piotr Zieliński oraz Robert Lewandowski. Były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel z niecierpliwością czeka na zbliżające się spotkania.
6: Selekcjoner musiał powołać zawodników, którzy są w topowej

0: formie. Bo to nie jest powołanie na jeden mecz, to jest powołanie na 4 mecze. A więc jeśli ktokolwiek nie jest w topowej formie klubowej, to w żaden sposób nie poradzi sobie na poziomie międzynarodowym reprezentacji narodowej.
1: Najbliższy mecz Ligi Narodów polscy piłkarze rozegrają 25 września z Bośnią i Hercegowiną.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy może popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 9 do 11 stopni Celsjusza.
2: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W znacznej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Prawie 37% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Wieczorem warto przełożyć energochłonne czynności na inne godziny.
2: Klimat.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Piątkowe popołudnie, 6 minut po godzinie 18. Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie. Bezpieczeństwo jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w ostatnich miesiącach, a właściwie w ostatnich latach. Niemniej można odnieść wrażenie, że w ostatnich dniach o tych kwestiach, o kwestiach bezpieczeństwa mówi się jeszcze częściej niż zwykle. Stąd też nie powinien dziwić fakt, że taki, a nie inny gość pojawi się w naszym cotygodniowym politycznym podsumowaniu tygodnia.
5: Strefa wpływów.
6: Dzień dobry, Renata Grochal. Zapraszam serdecznie na podcast polityczny Polskiego Radia Strefa Wpływów, a ze mną w studiu jest...
7: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. Dzień dobry.
6: Roch się ciągle urlopuje, ale to już ostatnie dni na urlopie i wraca do nas za tydzień. Dzisiaj porozmawiamy o zmianach w polityce. Proszę Państwa, dokonało się to, czego wszyscy oczekiwali, a najbardziej sam zainteresowany od wielu tygodni. Szymon Hołownia na czele Klubu Polski 2050. Ale będą też sprawy poważniejsze. Bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk ostrzega, że Rosja ma plan atakowania Polski, ale nie tylko innych krajów, które pomagają Unii Europejskiej. Także porozmawiamy o tym, czy to jest ciągle wojna hybrydowa, czy już wojna kinetyczna, jak to mówią specjaliści, czyli taka bardziej zaawansowana forma działań, bezpośredni atak na kraj uznawany za wrogi, a takie jest według Rosji całe NATO. Będzie z nami Marcin Faliński, były podpułkownik wywiadu. Dzisiaj pisarz, człowiek, który zna się na kwestiach bezpieczeństwa i chętnie się dzieli tą wiedzą, więc zaczynamy strefę wpływów. Z nami w studiu jest podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, chociaż niektórzy twierdzą, że z tej służby się nigdy nie wychodzi. Dzisiaj pisarz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Wychodzi się czy nie?
8: No i tak i nie. Na pewno mentalnie, jeżeli się spędziło tyle lat jak ja, to na pewno ciężko.
6: Dobra, to zaczynamy od krótko i na temat. To jest taka nasza nowa formuła, czyli 4 krótkie pytania i odpowiedzi też krótkie, prosimy.
7: Czy Rosjanie zaatakują NATO?
8: Znaczy już zaatakowali, tylko wojny, które w tej chwili, czy wojna, którą prowadzą, ma inny charakter niż te, do których się przyzwyczailiśmy na początku XX wieku czy XIX. No ale ta wojna trwa i żeby nie wiem, jacy specjaliści opowiadali, że jej nie ma, to ona jest.
6: Czy w razie ataku Rosji na któreś z państw bałtyckich artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zadziała?
8: No nie wyobrażam sobie, żeby nie zadziałał, no musi.
7: Czy Polska jest gotowa do wojny?
8: Nigdy się nie jest chyba gotowy do wojny, zwłaszcza społeczeństwo, które w sumie żyjemy wiele lat w pokoju, co by nie patrzeć. Nawet w czasie zimnej wojny mieliśmy mimo wszystko w Europie pokój, mimo tych rzeczy, które się różnie działy przecież w latach 50-tych, 60-tych, ale myślę, że nie jesteśmy jako społeczeństwo na to gotowi. Bardziej niektóre struktury są przygotowywane niż społeczeństwo, a bez mocnego społeczeństwa no ciężko prowadzić wojnę.
6: Czy powinien być przywrócony powszechny pobór wojskowy?
8: Na pewno nie, jeśli chodzi o pobór, który sobie niektórzy pamiętają z tak zwanej zasadniczej służby wojskowej.
7: O, to ja.
8: Na pewno pobór, który

0: jest dedykowany do odpowiednich specjalizacji. No, jesteśmy teraz tutaj w studiu radiowym, wśród dziennikarzy, więc myślę, że jeżeli państwo by mieli być powoływani, to nie, że po prostu pan pójdzie do artylerii, pani do jednostek przeciwpancernych. Albo do łączności. Nie, pójdziecie do, pracować do wojsk cyberobrony, do pracy w działaniach no, OPS, czyli z takich działań, powiedzmy, dezinformujących. No, tak sobie wyobrażam. Informatyka, grafika komputerowego, również bym tam widział, a nie w na polu walki w okopach, no jakby nie patrzeć. Czyli chodzi o wykorzystanie potencjału tego, który rekrut, jakby powiedzieć, przynosi z cywila.
1: To było krótko i na temat. Przechodzimy do dalszej części rozmowy. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj w Sejmie, że w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje, które pomagają Ukrainie, w tym na Polskę. To jest wciąż wojna hybrydowa, czy to jest już starcie kinetyczne?
0: No jest kinetyczne, ale jeszcze nie jest to pełnoskalowa wojna. Miejmy nadzieję, że wszystkie działania prowadzone wzdłuż granicy, no u nas Tarcza Wschód się rozwija i bardzo dobrze. Tutaj krytycy tych działań opowiadają, że to nie na te czasy, ale tak, to jest na te czasy, gdyby na przykład przypadkowo batalion czołgów w poligonu brzeskiego, który jest 5 kilometrów tylko od granicy, 15 od przejścia granicznego, przypadkowo przejechał sobie na drugą stronę. To chodzi o takie działania bardzo, które Rosja by powiedziała, że to jest przypadek. Tak jak teraz. Tak. Pan premier mówił, przepraszamy, nie chcieliśmy, ale już nie wyjedziemy z Białegostoku, bo nie wiem jak. Więc chodzi o to, żeby nie być zaskoczony takim przypadkowym historią. A co do pełnej skalowej wojny, no w tej chwili no, nawet brygada nie podjedzie bez rozpoznania. To nie jest tak, że nagle się pojawia jedna, druga dywizja, czy ileś brygad na granicy. Wiemy, jak to wyglądało w przygotowaniach do wojny na Ukrainie, jakie były informacje, jak logistyka była podciągana przez Rosjan, jak wyglądały transporty, które zwykle na poligony, po poligonach nie były pełne, no bo wiadomo, wszyscy mówili, że jak pojadą pełne cysterny, pełne zapasy, to rozkradną, a tam wtedy tak było, więc tych informacji musiałoby być dużo. Poza tym no, jest rozpoznanie satelitarne, rozpoznanie radioelektroniczne, więc już nie mówiąc o wywiadzie, to nie dzieje się tak nagle, ale takie uderzenie jak te na pewno.
2: A myśli pan, pytałem pana, czy Polska jest gotowa do wojny, pan mówił o tych latach zimnej wojny, czy to 70 lat spokoju nas uśpiło? Mówię nas, Polaków, wszystkich, nie tylko armię.
0: Tak, no polityków uśpiło, no chociażby popatrzmy na te ostatnie 30 lat, bardzo uśpiło. Popatrzmy na Niemcy, które zachwycone tanimi węglowodanami, węglowodorami, przepraszam.
1: Węglowodorami.
0: Tak, z chemią miałem dawno.
1: Głodny pan jest?
0: Też. Jak się zachwyciły właśnie tanim gazem, ropą, jak Rosja ich kupiła. I to też jest uspokojenie do tego działania takie w sferze, właśnie w infosferze, w cybersferze. Popatrzmy na Francję, która zawsze zachwycona kulturą rosyjską. To wszystko jest filmem, muzyką. To są wszystkie takie działania często podprogowe na społeczeństwa zachodnie, na te spokojne, bezpiecznie, że wszystko będzie okej. Okay, no no i jest taki efekt.
2: I się będzie ciężko z tego obudzić?
0: My się obudziliśmy. Dobrze, że się Niemcy obudziły.
2: Niemcy, Francuzi.
0: Też, Francuzi. Myślę, że tak, najszybciej możemy zawsze liczyć na najbliższych naszych sojuszników, którzy są u nas blisko i to jest taka lekcja historii. Pamiętajmy, jak było w 1939 roku, czy w latach 30. Jak to wyglądało i zaciśniajmy współpracę z najbliższymi sojusznikami, takimi jak Szwecja, kraje bałtyckie, Rumunia, to są Finlandia, to są kraje frontowe również jak my i one czują. I Brytyjczycy też to czują. To jeśli mówię o taką flankę północno-wschodnią, to na pewno są najmocniejsi nasi sojusznicy.
1: Panie pułkowniku, chciałam pana prosić o interpretację wizyty Johna Radcliffe'a, szefa CIA w Moskwie i później zaraz po kilku dniach poleciał do niego szef, koordynator służb polskich Tomasz Siemoniak. Co takiego usłyszał Radcliffe? Jakie wnioski wyciągnął ze swojej wizyty w Moskwie? I czy to, że poleciał do niego akurat Siemoniak, to świadczy o jakiejś bliskości relacji, bo John Radcliffe to jest w ogóle szef CIA, który mało podróżuje. On zdaje się był w Brukseli, w Polsce był, ale nie jeździ po świecie często.
0: Znaczy tak, wszyscy się spodziewali, że po kilku dniach bańka pęknie i będziemy wszystko wiedzieć. Jeszcze przypomnę, że

0: wysłannik papieża wtedy też był w Moskwie i to jest ciekawa historia. To się rzadko mimo wszystko zdarza. Ja mówię, zawsze nie pamiętam od czasów zimnej wojny takiego duetu gdziekolwiek. Nie wiemy, co się działo. Spekulacje cały czas są, że to są informacje, że to były informacje, które miały nas ostrzec. Oczywiście musiał być według mnie też w tym wszystkim Iran i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ale to jest ciekawe. Wszyscy komentatorzy spodziewali się, że coś wyjdzie, że za chwilę będziemy efekty mieli. Czy to na stacjach benzynowych, czy na wschodzie. Tymczasem no cisza i mamy sprawę dronów, a teraz jeszcze mówimy o dronach odrzutowych, które są o wiele szybsze, które wyprzedzają to, do czego się przygotowywaliśmy. No i stara zasada, że przygotowujemy się do wojny, która będzie, która była, no jest tutaj jak najbardziej zasadna.
1: No ale po tych wizytach premier wychodzi na trybunę sejmową wczoraj o 17,
0: tak.
1: W czwartek o 17 i mówi to, co powiedział, czyli ostrzega Polaków, mówi uważajcie, trzeba się przygotować, bądźmy odporni, bo Rosjanie będą nas chcieli rozchwiać. To może jest efekt tej wizyty.
0: To znaczy,
1: tam poszło
0: tak.
1: Jakieś ostrzeżenie.
0: No poszło ostrzeżenie, tak, ale jeżeli mówimy o konkretnych ostrzeżeniach, to powinniśmy mieć bardzo konkretne, wyprzedzające informacje. Na pewno one takie były, ale nie są one do upublicznienia, mają odpowiednią klauzulę, więc premier mógł powiedzieć tyle, co powiedział. Ale teraz bym zwrócił uwagę, że popatrzmy, o ile małe miejscowości na wschodzie, wioski, osady, to nie jest problem, ale mieliśmy już teraz ostrzeżenia poważne w Lublinie. Popatrzmy, jakie to powoduje zagrożenie dla funkcjonowania w ogóle społeczności. Wyobraźmy sobie w Warszawie taką historię. Przestają chodzić komunikacja, metro, urzędy.
2: Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie właściwie ludzie co chwilę dostają
0: tak,
2: te alerty.
0: Ale teraz jeżeli to dotyczy małych miejscowości czy wiosek, to nie jest jeszcze taki problem, ale już Lublin, już duża miejscowość.
1: Rzeszów.
2: Ale ostatnio widziałam taką wiadomość, która przyszła na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Jest zagrożenie z powietrza. Szukaj miejsca schronienia, ukrycia.
0: No tak i teraz dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie, gdzie ten atak przewidywany, gdzie jest trajektoria lotu, czy jaka jest trajektoria lotu. No bo nie może być tak, że całe województwo, czy na Podkarpaciu, no tam, gdzie jest chociażby no, turystyka, żyją ludzie z turystyki, żeby mieli alarmy, bo to już akcja z niedźwiedziami spowodowała wyludnienie od turystów, a teraz jeszcze mamy to. Więc to będzie powodować właśnie takie skutki, jakie Rosjanie zamierzają, czyli wprowadzenie chaosu, niepewności, niewiary w działanie władzy na poziomie gminy, powiatu, województwa.
1: A jak się panu podoba to, że Trump zapowiada wycofanie 25 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Europy?
2: Nawet 40 tysięcy.
0: Do takich decyzji Trumpa trzeba bardzo na chłodno podchodzić, bo różne rzeczy opowiadał. Pamiętamy, jak szybko miał skończyć jedną, drugą wojnę.
1: No już parę razy wojnę z Iranem skończył.
0: Więc spokojnie. My powinniśmy tutaj teraz to, co się ostatnio w tym tygodniu stało, trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o tą bazę pewnie na Dolnym Śląsku, a może nie, no trudno powiedzieć. W każdym razie to jest dla nas najważniejsze i tego pilnujmy. A takie wypowiedzi oczywiście one będą. Już przy innych administracjach były przecież takie wypowiedzi, że będzie relokacja albo do Stanów, albo do innych krajów, więc to jest nic nowego. No myślę, że Amerykanie też korzystają jako z takim, nie wiem, rodzaj nacisku na Europę, więc spokojnie podchodzimy na razie do tego. Pilnujmy swojego interesu, jakby nie patrzymy.
1: Czyli Trump nie jest pożytecznym idiotą, tylko graczem, tak? On to rozgrywa.
0: Rozgrywa, no na pewno.
1: Bo mi się wydaje, że to są jakieś kretynizmy, co on
0: no, mówi. No czasami, ale my wiemy tutaj z własnego podwórka polskiego, że no, niektórzy politycy, nawet ministrowie też nawet wyżej mają różne takie zagrywki, więc jak ostatnia o piątym artykule.
2: A skąd Rosja ma drony odrzutowe?
0: No, oni też rozwijają się. Mimo tych ograniczeń łamią jednak sankcje. Sankcje są nieskuteczne. Technologie pozyskują chociażby z Chin. Aczkolwiek no, Chiny to tego nie robią oczywiście tak społecznie, bezinteresownie, tylko po prostu uzależniają Rosję technologicznie bardzo w tej chwili od siebie. A Chińczycy, którzy mają kilka tysięcy lat doświadczeń w dyplomacji i w prowadzeniu wojen, więc wiedzą, co robią. Więc tutaj to na pewno się Rosjanie uczą też, nie tylko Ukraińcy się uczą, ale Rosjanie. My powinniśmy też wyciągać z tego wnioski, mając jednak możliwości technologiczne niewspółmiernie.

0: wyższe, powinniśmy patrzeć do przodu, jak to będzie wyglądać, bo już widzimy, że pewne rozwiązania, które szykowaliśmy, już są już przy odrzutowych dronach, już się nie sprawdzają i to jest jakby wskazówka dla ludzi, którzy decydują o rozwojach technologii. No, stawiajmy na polską naukę również.
1: A ja bym się pana zapytał, bo my cały czas mówimy o patriotach, o tym, że patrioty nas obronią. A czy nie powinniśmy się trochę odseparować od przemysłu amerykańskiego, czyli nie sprowadzać rakiet zza oceanu, rakiet, których w tej chwili nie ma, bo Amerykanie się wystrzelali w Iranie, i postawić na, nie wiem, czy na rodzimy przemysł, bo my takich rakiet sami nie wyprodukujemy, ale może na przemysł europejski. Czy to nie będzie lepsza taktyka?
0: Na pewno trzeba dywersyfikować. Czyli tu trzeba wykazać się, no powiem tak prosto, dużym cwaniactwem w polityce międzynarodowej. Nam tego brakuje. No, skąd to się wzięło u nas powiedzenie, że my wygrywamy wojnę, a przegrywamy pokój? No właśnie, już nie będę mówił o ostatnich wszystkich konfliktach, których uczestniczyliśmy, ale i nie będę się cofał do XVII, ani XVIII wieku, jak niektórzy politycy chcą. Dlatego, ale popatrzmy na to też tak szerzej. No, uczmy się wygrywać pokój, a teraz mamy jednak stan pokoju i dywersyfikujmy dostawy, produkcję, własna myśl naukowa, konstrukcyjna, europejska i amerykańska. Trzeba takim właśnie wykazywać się, takim sprytem, takim funkcjonowaniem w stosunkach międzynarodowych, żebyśmy patrzyli na własny interes, ale korzystali z wszystkich rozwiązań dostępnych.
2: Ale to chyba już trochę się dzieje, bo mamy ten program SAFE europejski. Ursula von der Leyen mówiła w orędziu o stanie Unii, że nadszedł czas na europejski artykuł 4 NATO i powstanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, czyli Unia plus Wielka Brytania, Kanada i Norwegia. Czy to jest dobry plan? Bo to trochę by było takie, no, kraje, które są w NATO, nagle w mniejszym gronie zaczynają podejmować decyzje.
1: Trochę bez USA.
2: Szybko reagować.
0: No, ja jestem akurat osobiście, mam taką opinię, że to nie jest dobre rozwiązanie. Kiedyś, no już parę lat temu, jeszcze przed wybuchem konfliktu na wschodzie, na Ukrainie, jeden z głównodowodzących tu amerykańskich, wypowiadając się na ten temat, bardzo ciekawą wskazał drogę, która powinna Unia Europejska w zakresie bezpieczeństwa realizować. Mianowicie infrastruktura, transport, komunikacja, dostosowanie dróg, przepraw mostowych, portów, lotnisk, żeby Unia Europejska wchodziła w tego typu rozwiązania, właśnie infrastrukturalne, a te stricte militarne zostawić dla NATO. I myślę, że to jest dobry pomysł, bo tutaj ani Amerykanów nie urazimy, zwłaszcza prezydenta Trumpa, wykorzystamy dobrze, środki. Bo pamiętajmy, pomysły typu armia Unii Europejskiej, to jest ta sama armia, która jest, to nie będzie nic nowego. To po prostu będzie kwestia oddelegowania czy przyporządkowania. Będzie to na pewno wprowadzało pewien zamęt, jeśli chodzi o natowskie różne plany. Dlatego myślę, ten pomysł, żeby Unia wchodziła właśnie w to, czego nam potrzeba. Rurociągi, ropociągi, właśnie chociażby Tarcza Wschód, w tego typu rozwiązania, które nie kolidują w żaden sposób, a właściwie wzmacniają potencjał NATO.
1: Skończyły się targi przemysłu obronnego w Kielcach. Nie wiem, czy pan obserwował.
0: No, byłem nawet.
1: Był pan tam.
0: Tak.
1: I wrócił pan zbudowany tym, co pan tam zobaczył, czy znowu, bo ja często jak tam jeździłem, to miałem takie wrażenie, że to raczej jest szykowanie kolejnej defilady. A co pan myśli po tym roku?
0: Myślę, że to jest chyba były najbardziej przełomowe targi, impreza z dotychczasowych, których też bywałem. Nie tak często. Miałem przyjemność rozmawiać z ministrem Zemke, który od wielu lat tym się zajmuje. I też się zgadza z tym, że naprawdę była różnica, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie produkty. Dochodzimy, że naprawdę do dobrego poziomu, tylko niestety jest pewien problem. No, nadrabiamy, mianowicie moce produkcyjne. Bo nawet są zainteresowane kraje, które by chętnie kupowały od nas produkty, ale nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Tu przykłady i z transporterami opancerzonymi, bojowymi, bo zami piechoty, czy z ciężarówkami Jelcza. No, nie jesteśmy w stanie aż tyle tego produkować. Jest duże zapotrzebowanie. Więc myślę, że w tej chwili, no właśnie wrócimy do wcześniejszego pytania. Unia Europejska. To może w to powinna Unia Europejska wchodzić, właśnie w rozbudowę mocy produkcyjnych, żeby wspierać państwa. Ale ten salon na pewno był chyba przełomowym, takim najbardziej. To widać, że się zaczynamy liczyć na tym rynku i bardzo dobrze, bo zawsze

0: z tym był problem na tym rynku zbrojeniowym, tylko właśnie moce produkcyjne. Duże jest zainteresowanie, naprawdę duże widziałem i to te produkty polskie, no one są naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście, no one są na dzisiaj, no tak jak powiedziałem wcześniej, no trzeba myśleć, co będzie za chwilę, ale jestem optymistą, jeśli chodzi o to.
1: A czy myśli pan, że na przykład drony, nie wiem, Huber Electronics, tam jeszcze są jeszcze inni producenci dronów, czy oni bez wypróbowania swoich produktów na froncie ukraińskim będą w stanie mieć nowoczesny sprzęt? Bo ja myślę, że to trzeba po prostu pchać na Ukrainę i to testować.
0: Ale ja myślę, że takie próby są, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. No, oczywiście dobrze było, gdyby WB Electronics lepiej pilnował swoich magazynów, tak? Jakby było to żeby lepsze płoty, nie jest supermarketu jednak zabezpieczenia. Także myślę, że te testy są realizowane. Słuchajcie, no przypomnę...
1: Pokazali nowego Warmata na...
0: Przypomnę wojnę w Jugosławii. No, też dużo sprzętu poszło, bo okazało się, że no, utylizacja starego sprzętu najtańsza jest na froncie. No. Więc myślę, że ten impuls rozwojowy jest duży i takie testy na pewno są realizowane pewnie w jakiejś tajemnicy i bardzo dobrze.
1: No, ale to, co mówimy o Rosji...
2: Poczekaj chwilę, bo chcę jeszcze wrócić do tego wątku amerykańskiego, bo tego nie zamknęliśmy. Jak oficer wywiadu patrzy na to, że rosyjski oligarcha, przyjaciel Putina, który nawet zmienił sobie nazwisko na Kremlow, finansuje wesele Donalda Trumpa juniora?
0: No myślę, że
2: wyspę prywatną.
0: Generalnie można to w żart obrócić, że fajnie mieć takiego sponsora na wesele. Wiem, ile kosztują wesela, tak? Ale, a poważnie mówiąc, no to jest polityka Trumpa. Jednak ten uśmiech do Trumpa jest. Ale słuchajcie, no ale też to się dzieje w Europie. My cały czas mamy problem z turystami, którzy z Rosji przyjeżdżają. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania chętnie przyjmuje takich turystów. Tutaj powinniśmy mocniej akcentować. Poważne błędy były popełniane przy wpuszczaniu bez jakiejkolwiek kontroli masy Ukraińców, a okazuje się, że cały czas wizy turystyczne mogą być dla Rosjan wydawane. Naprawdę to nie trzeba dużych decyzji jakichś podejmować, żeby wstrzymać wydawanie wiz turystycznych. Bardzo prosta sprawa.
2: Tak, no tak, taki turysta może przyjechać ktoś, jakiś, nie wiem, żołnierz.
0: Oligarcha to pół biedy, tak, ale z tym oligarchą przyjeżdża cała świta turystów.
1: No właśnie, ja słuchałem takiej dyskusji w telewizji francuskiej. Oni właśnie wspominali to, że jeden z tych ludzi, który dokonał tego ataku dronowego w Niemczech, przyjechał na wizę turystyczną przez Włochy. No. A Rosjanie, ci oligarchowie, potrafią wynająć w Courchevel kilka hoteli, zrobić tam koncert jakiejś wielkiej gwiazdy piosenki francuskiej.
0: Która chętnie przytuli
1: dobrą garzę w euro, w wielu tysiącach czy setek tysiącach euro, a z drugiej strony, no właśnie, oni mówią, co z tego, że ograniczymy wizy, jak stracimy pieniądze.
0: No więc, no i teraz tak, my, jeżeli Polska mogłaby to zrobić, bo mówmy się, no, ruch w tej chwili turystyczny z Okręgu Królewieckiego, bo tutaj był duży ruch, nie istnieje, ale no to są takie właśnie pytania, bo my wpuszczamy sobie, ja pamiętam też, opisywaliśmy kiedyś taką historię, ja słyszałem ją osobiście, jak w ambasadzie rosyjskiej w Panama City, bardzo odległy kraj, jest bardzo wielu tak zwanych kelnerów w jednym wieku w rosyjskiej ambasadzie zatrudnionych, wszystko około 30 lat, dobrze zbudowani. Po co tylu? No i potem się dowiedziałem, no są grupy przygotowane sabotażowe, akurat jeśli chodzi o kanał panamski. A z drugiej strony w ambasadzie amerykańskiej jeszcze więcej grup, które te rosyjskie ma pilnować. Dlatego może to mówię trochę tak z przekorą i z sarkazmem, ale no jeżeli wpuszczamy taką ilość bez ograniczenia Rosjan, to nie dziwmy się, że oni mogą...
1: My nie wpuszczamy. Wpuszcza Unia Europejska.
0: Tak, że mogą dokonywać aktów dywersji, czy nawet sabotażu. Funkcjonują w firmach. No w Niemczech to jest sobie nawet nie umie wyobrazić, ilu jest takich agentów, czy funkcjonariuszy kadrowych po firmach, które pracowało przy Nord Streamie przez te wiele lat. Dlatego nie dziwmy się, że mają możliwości pracy takiej dywersyjnej, przygotowanej w zasadzie na wypadek wojny. Takie grupy są i oni to korzystają, będą korzystać z tego. I będą oprócz tego werbować takie

0: takich pojedynczych różnych na portalach.
1: No właśnie, o to chciałem pana zapytać, bo w tej chwili się używa tych agentów jednorazowych, tak się nazywa, czyli tak, po prostu ludzi wynajętych za pieniądze, którym się mówi, tu leży sprzęt,
0: koszty bardzo niskie, tak,
1: tam masz to zrobić z tym sprzętem, nie wiem, tak jak ten facet, który wrzucił ten koktajl Mołotowa do zakładów w Skarżysku. I teraz, czy to jest zjawisko, które służby, pan był z wywiadu, ale czy kontrwywiad polski sobie z tym da radę? No bo takich na Telegramie zwerbowanych ludzi może być mnóstwo po prostu.
0: No tak, ale tu wracamy tutaj do tematu. No wpuściliśmy nieograniczoną ilość Ukraińców, to znaczy nieograniczoną. No nie sprawdzano nikogo, żeśmy nie zarejestrowali. Ja lubię historię, wracam zawsze. Naprawdę, w czasach zimnej wojny, w obozach w Austrii, w Grecji, w Niemczech, naprawdę nikt nie witał nas z otwartymi ramionami, a już nie daj Boże, jak ktoś przekazywał, gdzie pełnił służbę, albo w jakich zakładach pracował. No, była selekcja takich osób i myśmy takiej selekcji zupełnie nie zrobili. A sprawy, że nie pobrano biometryki, odcisków palców tych ludzi, danych osobowych, podstawowych danych, no teraz na nas się mści. No, są osoby, które funkcjonują. No, jeżeli oni są pozyskiwani czy zawerbowani, no skądś są. My nie mamy danych podstawowych. A oprócz tego jeszcze nam wjeżdżają turyści z Rosji. No więc tutaj musimy też o to zadbać.
2: Ale co w tej chwili można zrobić z tym problemem?
0: No ja rzeczywiście myślę, że Polska tak było, powinna wyraźnie, mamy już trzeci rok rządów obecnych, wyraźnie artykułować, jeśli chodzi o ograniczenia, chociażby z przyjazdami. Po pierwsze z Rosji ludzi, turystów, o których mówiliśmy. Po drugie, no w końcu zacząć ewidencję osób, które tu są, które przyjechały z Ukrainy. No naprawdę to nie jest problem w tej chwili przy tej technologii. Jeden z posłów niestety opacznie, znaczy może dobrze chciał, ale nie wyszło, mówił o zakładaniu teczek tymże osobom, ale no umówmy się, no w dobie informatyzacji również danych i archiwów, no taka jest prawda, że powinniśmy mieć te dane wszystkich, którzy przyjeżdżają, no zwłaszcza ze wschodu i Białorusinów.
2: Tylko
0: i Ukraińców.
2: To powinno się dziać wtedy na granicy, kiedy w 2021.
0: No przy wizach to się dzieje, no ale jeżeli wjeżdża 2 miliony osób i oni przechodzą przez szlaban, naprawdę była możliwość i były kadry, i były możliwości techniczne, żeby to zrobić. Naprawdę to szybko trwa.
2: A dlaczego tego nie zrobiono?
0: No to jest pytanie chociażby do poprzednich władz. No,
2: dlaczego ktoś o tym nie pomyślał? No, odruch serca zadziałał?
0: Odruch serca plus taka dobroć, no przecież to są sami...
1: No ale pamięta pan jak było, no władze uchodźcy państwowe w ogóle były nieprzygotowane. Przecież nie wiem, w Warszawie ja na Dworcu Centralnym za tłumacza robiłem, to tam wszystko robili wolontariusze, tam nie było żadnych władz, no władze Warszawy.
0: No tak, ale ja mówię tu w Warszawie, mówimy o granicy.
1: A mówimy o granicy, gdzie też się...
0: Naprawdę
1: na granicy
0: takie ścieżki
1: byli strażnicy i
0: to może
1: to
0: się
1: wszystko
0: źle się kojarzy, ale takie ścieżki powinny być utworzone. Powinna być selekcja na osoby, które są mniej, powiedzmy, niebezpieczne z naszego punktu widzenia, nie, osoby seniorów, dzieci, nastolatków, mężczyzn. To nie byłyby 2 miliony. No, okazałoby się, że te osoby, które nas najbardziej interesują, potencjalna baza, która w tej chwili, baza osobowa, z której Rosjanie mogliby korzystać, no byłaby, myślę, nie wiem, więcej jak 400 tysięcy nie miałaby. Może 300. Jakbyśmy już zrobili selekcję tych osób, prawda? Dlatego, bo widzimy, teraz patrzmy, no jest w zasadzie, możemy ocenić, jakie to są osoby, w jakim wieku i z jakich rejonów nawet Ukrainy, to w zasadzie jest pewna powtarzalność.
2: Ale to jest w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, które zadał Jacek, czy my jesteśmy przygotowani do wojny. Że zawsze jednak u nas jest takie pospolite ruszenie i nie do końca mamy różne scenariusze na wypadek sytuacji jakiejś.
0: Jeżeli są osoby, które w KPRM-ie, jak znam, które twierdzą, że mówię o osobach, które są ekspertami, doradcami i tak dalej, że nie ma żadnej wojny, że wojna hybrydowa to nie wojna, to o czym my mówimy? Tu zdaje się, to jest chyba nic odkrywczego. No kadry, jeszcze raz kadry.
1: No ale po wczorajszym przemówieniu premiera to chyba już nie będą mówili, że wojna hybrydowa to nie wojna.
0: No właśnie, mam nadzieję, że słuchali niektórzy. Ale na wojnę, panie redaktorze, bierze się fajterów, a nie, tak powiem, minkiszonów.
1: No, takie jest życie. Chociaż, jak przychodzi powszechna mobilizacja, to się bierze wszystkich.
0: Tak, tylko tak jak powiedziałem, no powinny, te osoby powinny wiedzieć, powinny robić to, co robią
1: co
0: w cywilu.
1: Robić.
0: Ja mówiłem o informatykach,
1: potrafią,
0: o dziennikarzach, no ale mówimy o kierowcach, o budowlańcach, mówimy też o takich osobach, nie mówiąc o oficerach wywiadu.
2: A powinny być ćwiczenia z obrony cywilnej, takie powszechne, że

0: po prostu ludzie w mieście idą, ćwiczą, dowiadują się, gdzie są schrony, miejsca schronienia, co zrobić.
1: Uczą się pierwszej pomocy.
0: Bo przy tych sytuacjach na Podkarpaciu, to tam byli samorządowcy, którzy mówili, że nie wiedzieli, co robić.
2: No tak, pani redaktor, edukacja. Mówimy o edukacji od, ja zawsze powtarzam, jeżeli jadą nasi ministrowie do Finlandii, oglądają schrony, to niech pamiętają, że Finlandia jest zbudowana na kamieniu granitowym, a Warszawa na piasku mazowieckim. To po pierwsze, to jest zupełnie inny budulec. A jeżeli chcemy wyciągać wnioski, to wyciągajmy, uczmy się, że edukacja bezpieczeństwa jest od ostatniej grupy przedszkola. Oczywiście dedykowane odpowiednie. Wróćmy do przedmiotów przysposobienie obronne, które były w szkołach średnich, w podstawówkach, gdzie jak ja przeglądam podręcznik z liceum, ze szkół średnich, to naprawdę nie trzeba wiele zmienić, a można się uczyć. To jest taka wiedza, którą ja do dzisiaj posiadam ze szkoły.
1: No tak, dlatego nasze pokolenie to wyniosło.
2: Tak, edukacji, uczmy edukacji. Wtedy nie będziemy musieli, bo ćwiczenia, no co z tego, że raz w roku szkoły w Warszawie będą miały ćwiczenia z ewakuacji. Ale życie jest takie, że jak do czegoś dochodzi, to wszyscy po prostu głupieją. No,
0: no ale właśnie chodzi o to, żeby wyćwiczyć jakieś,
2: ale no to jest edukacja.
0: Modele zachowań, żeby nagle nie stało się tak, że wszyscy są w panice i nikt nie wie, co robić.
2: Naprawdę bardzo fajny jest podręcznik, chociaż on według mnie jest nie aż tak zrobiony, ten podręcznik bezpieczeństwa. Ale taka instrukcja dla każdego obywatela powinna się na jednej kartce A4 zmieścić. Powinna być w każdym bloku, domu, w każdym urzędzie, wielkimi literami pod żółtym szyldem. Po prostu to powinno być codziennie. W windzie, w blokach, w każdym miejscu, w administracji, w sklepach. To powinno być powszechnie, proste zachowania. My się czasami z Amerykanów śmiejemy, że mają instrukcję obsługi drzwi obrotowych. Tak, bo jak komuś tam palec wpadnie, to będzie olbrzymie odszkodowanie. No, możemy powiedzieć, że to jest proste, tak? Ale właśnie te najprostsze rzeczy, najprostsze zachowania w sytuacjach stresowych, znam to z życia, są najtrudniejsze. Chodzi o pewne proste zachowania. Nieskomplikowany instruktaż, przeczytamy podręcznik, za 2 tygodnie zapomnimy. To nie może tak być.
0: Ale mam do pana w takim razie proste pytanie. Kiedy to się skończy? Bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji trochę gotowanej żaby. Rosja przechodzi do kolejnych faz. Ja myślę, że nawet możemy nie zauważyć, kiedy ta wojna zmieni się z hybrydowej w kinetyczną. NATO się przygotowuje, ma jakieś scenariusze, miejmy nadzieję, plany ewentualnościowe. Kiedy to się skończy? Czy jest jakiś, czy polski wywiad ma w ogóle jakąś prognozę, jak długo jeszcze może agresja Rosji potrwać?
2: Myślę, że cały świat ma jedną prognozę. Jest ona związana z żywotem Putina.
0: Ale mówią, że po Putinie przyjdzie jeszcze gorszy.
2: Powiem nawet jeszcze gorszy. Jak sobie popatrzymy na testament, powiedzmy, Nawalnego, jak on sobie wyobraża świat, to naprawdę to jest też wielkorus.
0: I to rosyjski nacjonalista.
2: Ta mentalność wielkoimperialna, wielkoruska, jakby można nazwać, jest w głowach Rosji. No nie bez powodu mówi się, że Rosja to stan umysłu. I na to musimy być przygotowani. Zacznijmy z tym normalnie żyć, ale edukujmy się, nie dajmy się, tak powiem, prowokować, bo teraz tak, wyobraźmy sobie, że raz w tygodniu jakiś dron poleci w kierunku Lubelszczyzny czy Podkarpacia. No ile wytrzymają szkoły, urzędy? Bo zapewniam, firmy prywatne powiedzą, nie, to jest moja strata. Ja mam gdzieś wszystkie alarmy. Bo ja, to jest mój biznes, ja z tego żyję. W związku z tym, a urzędy państwowe możemy, niech oni się siedzą w piwnicach, a my pracujemy. I tu musimy też tą odporność, bo Rosjanie nad tym pracują. Po prostu pracują, żebyśmy weszli w taki stan rozedrgania, takiego troszkę chaosu, takiego oczekiwania, to my już z tymi Rosjanami się dogadajmy, bo chcemy spokoju
0: no
2: żyć.
0: No właśnie, może to jest też obliczone te...
2: No oczywiście, że jest obliczone na to.
0: Na przyszłoroczne wybory w kilku krajach europejskich, między innymi w Polsce, we Francji.
2: No tak, no ale popatrzmy, co się stało w Niemczech, w wyborach w Saksonii. Tak. Patrzyłem na ten program, to poza tymi historiami, no powiedzmy, faszystowskimi, no tam jest taki program, gdzie można się absolutnie z tym zgodzić, no bo błędy, które w Niemczech popełniono, jeśli chodzi o emigrantów, no nie są olbrzymie, no. No nawet społeczności takie jak turecka się burzy przeciwko temu w Niemczech, więc problem olbrzymi i tu nie ma się co dziwić, że mówią, będą wsadzać na statki, na samoloty.

0: po prostu wywozić wszystkich. I Niemcy temu przyklasną. No, jeżeli ktoś z nas pojedzie na tereny byłego NRD, do tych małych miejscowości, albo w Berlinie przejdzie się wieczorem na spacer, no to, to zatęskni za ulicami polskich miast.
1: Chodziłem po Berlinie na spacerze.
0: Słucham?
1: Chodziłem po Berlinie, byłem na spacerze.
0: No to ja mam inne informacje od ludzi, którzy naprawdę się naprawdę ciężko funkcjonować w mniejszych miejscowościach, gdzie opustoszały blokowiska NRD-owskie, gdzie ludzie uciekli na zachód, wprowadzili, po prostu stworzono getta dla uchodźców. To jest nic gorszego. Widzimy, co w Belgii się dzieje, jak są jakieś problemy.
1: No, tak,
0: w Francji, w Paryżu, czy pod Paryżem. Szwecji. Więc póki co, no brońmy, że tak powiem, tego naszego statusu, który mamy. Niech nam różne rzeczy zarzucają, ale to do nas przyjeżdżają cudzoziemcy z różnych krajów i są po prostu zachwyceni.
2: Ale my jesteśmy w lepszej sytuacji,
0: pięknie.
2: Bo my mamy właśnie tych migrantów z Ukrainy, którzy są nam bliscy kulturowo, więc co prawda rząd Morawieckiego wpuścił dużo takich osób,
0: no tak, to jest...
2: na przykład muzułmanów, ale jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i jakby ci Ukraińcy dzisiaj wyjechali, no to... Ciężko by było w różnych branżach.
0: No tak, i ciężko by było, jak mówi jeden przedstawiciel jednej partii, zastąpić to wszystko robotami. Bo nie da się mimo wszystko. Oczywiście, że tak. No, idziemy do sklepu, widzimy, jak wygląda. Idziemy do hotelu, do restauracji, do baru. Widzimy w usługach budowlanych, ilu jest Ukraińców. I to nie stanowi problemu. To, co ja mówiłem, to nie jest tak, że to jest coś antyukraińskiego. Mówię o ewidencjonowaniu tych osób, bo skądś jednak Rosjanie biorą, mają bazę werbunkową, więc to nie są tylko agenci przygotowani wcześniej, ale też werbowani właśnie takich jednorazowych akcji.
1: O tacy, którzy chcą zarobić to 10 tysięcy euro.
0: No albo 500 euro. No,
1: albo
0: 10,
1: 500
0: panie
1: euro.
0: Panie redaktorze, to nawet niższe stawki. Także tu musimy bardzo duży pragmatyzm wykazać. Dużą empatię dla Ukraińców, ale bardzo dużą też odporność, jeśli chodzi o wszelkie takie zakusy, jak relokacje i tego typu inne. Absolutnie musimy tutaj być, jak powiem, mocno stać na ziemi.
2: Jacek, ostatnie pytanie.
1: Ostatnie pytanie? Nie wiem, jakie ostatnie pytanie. Niech pan powie, co jak się panu podoba wypowiedź pana Błaszczaka, wieloletniego ministra obrony, który zapytany, czy jak Rosjanie wejdą na Litwę, Łotwę, czy Estonię, czy powinni Polacy tam pójść i bronić. On mówi, polscy żołnierze powinni bronić Polski.
0: No może jest niezorientowany, że jesteśmy w NATO, no nie wiem.
1: Ale jak jest niezorientowany?
0: No trudno mi powiedzieć, no bo taka wypowiedź, to no możemy tylko to rozpatrywać w kategoriach pewnych jednostek chorobowych. No nie umie inaczej tego opowiedzieć.
1: A to nie jest czysta polityka, że on chce być teraz taki bardziej konfederacki, żeby konfederacja...
0: I też niecało konfederacki, no to zaczniemy zaraz wydzielać, no. No to dojdziemy, na końcu dojdziemy do Moskwy, tak? No niestety, w takich pomysłach. Nie, no to jest, no nie wiem, to po prostu, czy to jest głupota, czy to jest polityczna walka, no ale to polityczna walka też ma pewne granice. No popatrzmy, jak to, do czego, jak klęska wrześniowa, skąd się wzięła, no. No silni, zwarci, gotowi. Też byliśmy i też był nepotyzm, oszukiwanie społeczeństwa.
1: No, ale wie pan, Błaszczak już przekroczył pewne granice.
2: To jest puenta już, Jacek. Puenta. Nie przedłużaj. To była bardzo dobra puenta. Że dojdziemy do Rosji.
1: Bardzo dziękujemy
2: za udział w naszym podcaście. Państwa i naszym gościem był podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, a obecnie pisarz i chyba wydający niedługo książkę nową.
0: Tak, kolejna i kolejna będzie geneza, ale też będzie bardzo ciekawa opowieść, bo na podstawie wspomnień oficera GRU.
2: A tytuł?
0: Geneza.
2: Dobrze, zapraszamy do księgarni. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Przechodzimy do wydarzeń tygodnia i zostaniemy jeszcze na chwilę w Departamencie Bezpieczeństwa.
1: Tak, bo ja myślę, że premier wczoraj bardzo ważne rzeczy mówił. Po pierwsze uprzedzał Polaków, że przypadkowe wloty rosyjskich dronów do
2: Polski...
1: Przypadkowe w cudzysłowie. Mogą się zdarzać i Rosjanie będą zaraz przepraszać, żeby nie eskalować sytuacji, ale to tak jak mówił pułkownik Faliński, wszystko jest po to, żeby nas przestraszyć. Tego już premier nie powiedział, ale to ja bym chciał naszym słuchaczom powiedzieć, że jak jest taki alarm, proszę państwa, to naprawdę wcześniej popatrzmy sobie, gdzie jest schron, gdzie jest miejsce ukrycia, a jeśli nie mamy schronu, nie mamy miejsca ukrycia,

0: wtedy musimy się schować gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nie ma okien, bo jak jest wybuch poza domem, to nam szyby mogą poranić, nas mogą, i ewentualnie w miejscu blisko ściany nośnej, bo jakby się dach zawalił, to blisko ściany nośnej wytrzymamy. I tyle.
1: Czyli do łazienki.
0: Do łazienki, ale chodzi o to, żeby się

0: tego, żeby premier zorganizował jakieś zamknięte posiedzenie, na którym przekaże informacje o tym, co było w raporcie CIA. I strona rządowa otwartym tekstem powiedziała, że właściwie nie ma pewności, czy w polskim parlamencie nie ma osób, które za bardzo grają na Rosję.
1: No, są niektórzy posłowie, którzy poseł na S, jeden z Konfederacji, który...
0: Skalik?
1: Słucham?
0: Poseł Skalik.
1: Tak,
0: poseł Skalik. Jest ten poseł, który... czy to on jest podpisany pod interpelacją, żeby 11 listopada zorganizować marsz niepodległości
1: we Lwowie? Tak, to jest braunista i on by tego bardzo chciał.
0: Ale Rosja się cieszy, jak takie...
1: No, ależ oczywiście, że Rosja się cieszy i Rosja się ucieszy, jeśli Braun pojedzie do Lwowa ten marsz zrobić. Bo
0: ale tam
1: to będzie...
0: też dołączyli politycy PiSu, bo tam cała dwudziestka jest podpisana.
1: Ja powiem tak, no, bo to są pożyteczni idioci. Dlaczego oni nie chcieli robić marszu, jak byli przy władzy? Dlaczego wtedy takich rzeczy nie robili, a teraz robią? Nie rozumiem tego.
0: Czy to jest kategoria z rosyjskiego palezny idiot, czy to jest świadome działanie na rzecz Rosji? Bo jeśli brauniści idą do ambasady rosyjskiej i tam świętują z obsługą ambasady i nawet wydają taką odezwę specjalną, żeby tutaj znormalizować relacje z Rosją, no to chyba nie jest pożyteczny idiota.
1: Tak, brauniści chyba po prostu mają takie poglądy, ale mnie bardziej zastanawiają posłowie PiSu, którzy przez kilka lat nawoływali do walki z Rosją. Przecież pamiętamy, jak oni oskarżali Tuska o współpracę z Rosją. Były pokazywane zdjęcia Tuska z Putinem na molu w Sopocie podczas oficjalnej wizyty, nie żadnej tam tajnej. I oni teraz kompletnie zmienili front. To jest to, o czym mówiliśmy z pułkownikiem Falińskim o Błaszczaku. Że Błaszczak z jednej strony kiedyś mówił tak, ciekawe, czy rząd nie zmarnuje safe, a 3 miesiące później był przeciwko safe. I oni też zmienili front, jeśli chodzi, niektórzy z nich zmienili front, jeśli chodzi o walkę z Rosją. A ja tylko tak bym się chciał ponabijać z pana byłego premiera Morawieckiego, który dzisiaj chce, żeby zrobić tajne posiedzenie Sejmu i ujawnić, co nam CIA mówiło. Po pierwsze, panie premierze, pan doskonale wie, że wiadomości przekazywane nam przez CIA są najwyższej klauzuli, a posłowie mają tylko dostęp do tajnego i ściśle tajne już nie mogą ściśle tajnych informacji otrzymywać. A po drugie, panie premierze, to pan dzisiaj usłyszał od pana Błaszczaka, zresztą wspomnianego, taką etykietkę, że pana całe ugrupowanie, łącznie z panem, to jest koncesjonowana opozycja, koncesjonowana przez Koalicję Obywatelską. Więc ja nie wiem, czy tak panu będzie taki fajny weekend i wieczór, jak pan będzie sobie wspominał, że był pan koncesjonowanym przez opozycję premierem przez kilka lat.
0: Ale ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, złożył oficjalnie, to nawet chyba z sejmowej trybuny padło, propozycję opozycji, że tutaj dostaną limuzyny i będą taką właśnie koncesjonowaną opozycją w Teatrzyku Prezesa.
1: No, każdy sobie wybiera jakiś teatrzyk. Wracając do Rosji, to ja politykom PiSu radził, żeby sobie nie wybierali Rosji, ani działania na rzecz Rosji, a działanie takie jak właśnie marsz we Lwowie, czy mówienie, że nie będziemy pomagać Litwie, Łotwie, czy Estonii, to jest dokładnie to, czego chce Rosja. To jest działanie na rzecz Rosji. Jeśli to robią nieświadomie, to są idiotami. Jeśli to robią świadomie, to są, nie wiem, zdrajcami, tak można powiedzieć. No, ja bym użył jednak palezny idiot.
0: Tak, palezny idiot to jest najlepsze określenie, ale to zdrajca, to w Polsce od jakiegoś czasu jest tak, że się słowa dewaluują, więc...
1: Nie używajmy.
0: Lepiej takich określeń nie używać, chyba że w skrajnych przypadkach, ale rzeczywiście...
1: Chociaż PiS używał bardzo łatwo tego słowa w stosunku do polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: Każdy, kto nie jest z PiS-em, jest zdrajcą, to wiadomo nie od dziś,
1: nie,
0: ale...
1: Nie jest patriotą.
0: Ta, oczywiście, że tak, no nie jest Polakiem, wynarodowianie było, ale chodzi o to, że czeka nas kolejna awantura o patrioty, bo coraz częściej słychać, to mówiła i Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu o stanie Unii, że Unia przyspieszy przekazywanie pocisków do patriotów dla Ukrainy. Zełenski mówi, że tej zimy potrzebują 300 pocisków. Plan chyba unijny zakłada przekazanie 60. Jest prośba do Trumpa.

0: o kolejne 50, no i wśród tych 60 unijnych będą też polskie pociski.
1: Będą, ale to nie jest plan unijny, tylko to jest plan NATO i z tego, co ja słyszałem, to NATO się do Polski zwróciło o to, żeby te patrioty przekazać. No a jeśli się NATO zwraca, to...
0: Ale myślisz, że będzie kolejna awantura? Mimo, że się zwraca NATO?
1: Ale rzeczywiście, że będzie. No, przy poprzednim przekazaniu pięciu pocisków, była awantura, chociaż to była prośba dowództwa, naczelnego dowództwa NATO, gdzie zasiadają głównie Amerykanie. Więc po prostu Amerykanie, tak jak już mówiłem, wystrzelali się ze swoich rakiet w Iraku, w Iranie i w tej chwili no, jedynie z czego można Ukrainie zapewnić patrioty, to są te rezerwy, które mają inne państwa NATO.
0: Ale te 60 pocisków wystarczy na jak długi czas?
1: Na kilka nocy. Na kilka nocy. I to niestety tak jest. Dlatego ja uważam, że przemysł europejski powinien potroić wysiłki, żeby rozwijać system europejski. Jest system, który zdaje się firma MBDA opracowała. To jest rakiety Aster 30, które Polsce oferowano w konkurencji do patriotów, ale wtedy rząd polski zdecydował się na patrioty. Rząd jeszcze PO-PSL ten w tam 2015 czy 2014 roku. Chociaż to nie oni podpisali umowę, tylko już PiS, ale to te główne negocjacje trwały za rząd tego.
0: Ale wiesz, ja jestem przekonana, że jeśli chodzi o tę nadchodzącą awanturę dotyczącą kolejnej partii tych rakiet do systemów Patriot, że każdy polski rząd, niezależnie czy to byłby rząd Tuska, czy rząd Kaczyńskiego, te Patrioty by przekazał. Bo nasz żywotny interes jest w tym, żeby Ukraina jak najdłużej się broniła. Znaczy, bo Ruscy są wtedy zaangażowani w Ukrainie, a nie w Polsce.
1: Rząd PiS-u udowodnił, że potrafi naprawdę ogołocić polskie jednostki ze sprzętu, żeby pomóc Ukrainie. I w tej chwili, jeśli politycy opozycji, czyli PiS-u, robią awanturę o przekazanie pięciu Patriotów, czy następnych Patriotów będą robili awanturę, no to nie wiem, no to jest skrajna hipokryzja moim zdaniem.
0: Ale myślisz, że wyborcy to kupią? Bo to jest licytacja z Konfederacją, która mówi, że w ogóle nie pomagajmy, PiS idzie mocno w prawo, więc...
1: No tak, ale jacy wyborcy? No twardy elektorat na pewno to kupi. Być może część tego takiego elektoratu, może nie twardego, ale takiego niezdecydowanego. Tacy ludzie, zwykli ludzie nie za bardzo interesujący się polityką, jak usłyszą, że od PiS-u, że ogałacamy nasze wyrzutnie rakietowe z rakiet i oddajemy je Ukrainie, to być może w to uwierzą, ale to nie będzie tak, że podskoczą im sondaże. Te sondaże dla PiS-u cały czas spadają. Ostatni sondaż CBOS-u w tym tygodniu patrzyłem, PiS ma 15%, więc...
0: CBOS zawsze przeszacowuje partię rządzącą, nie doszacowuje opozycji, więc tendencje są ważne.
1: Jakby nie było, tendencje są ważne i te tendencje nie dają PiS-owi więcej niż 17%, a to jest dla PiS-u zatrważająco mało, zwłaszcza po tym podziale, kiedy Morawiecki odszedł, tam bardzo spadło im, bardzo spadło poparcie. I w tej chwili wszystkie te ruchy takie idące na konflikt z obecną władzą, oni to robią po to, żeby sobie jednak podnieść te sondaże.
0: Czy tak, to im się wiesz, uda? Rok do
1: wyborów? Nie wiem.
0: To, co ja obserwuję w PiS-ie dzisiaj, to, że właściwie ideologicznie tam nastąpiła ziobryzacja PiS-u, czyli sufpolizacja, jak to nazwał
1: albo
0: Piotr Miller.
1: Konfederatyzacja.
0: Jeszcze nie do końca, ale no, rzeczywiście Czarnek. To, że oni bronią dzisiaj właściwie tylko dorobku Ziobry. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, zabarykadowała się tam posłanka Kurowska.
1: Już się odbarykadowała.
0: Tak, ale była cała akcja, blokada, że nie wpuszczą nowego rektora. Już powstaje miasteczko. Przecież ta szkoła była kuźnią kadry Ziobry.
1: No, oczywiście.
0: Przed Trybunałem powstaje miasteczko, żeby bronić pana Święczkowskiego, kolejny nominat Ziobry. Więc właściwie czy PiS ma dzisiaj jakiś dorobek poza dorobkiem Ziobry? Wątpliwym zresztą, bo przypomnę, że Jarosław Kaczyński to chyba był 2000, nie pamiętam który, ale to było jeszcze kiedy PiS rządziło, na jednej z konwencji pisowskich powiedział otwartym tekstem, że tak zwana reforma wymiaru sprawiedliwości obok Mieszkania Plus, czyli tego programu Mieszkanie Plus, to była największa porażka rządów PiS-u. I oni dzisiaj tej największej pierwszej porażki bronią.
1: Ale czego mają bronić? Tylko to im zostało, bo reszta rzeczy...
0: Morawiecki to zabrał ze sobą. To był, łącznie to był z młodymi posłami. Bo wiesz, co mnie uderzyło w tej

0: szkole, tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, że tam właściwie na protest obok no, ziobrystów 40-latków to przyszli seniorzy.
1: Tak.
0: Posłanka Kurowska, no, to zawsze seniorzy Antoni Macierewicz.
1: Przychodzą, to zawsze seniorzy przychodzą, bo młodzi są zajęci czym innym. No jeszcze był poseł Gosek, tam tak. był, poseł Kantak, jako jeśli młody. Się nie mylę.
0: No, no ale to są ziobryści.
1: No i był Matecki, który nie powiedział policjantom, że on się może nabić na płot, to jest jego sprawa. No tak.
0: A czy ty rozumiałeś, o co chodzi Antoniemu Macierewiczowi, to teraz chyba będzie już stały bohater naszych podcastów, kiedy on tam gładził młodego policjanta ręką gdzieś w takim bliskim kontakcie? Co to było? Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, czy coś
1: innego? To gładzenie, nie wiem, czy to może zakwalifikować jako naruszenie nietykalności, może to było co innego.
0: Ale o tym już, szanowni państwo, porozmawiamy na YouTubie, na platformach podcastowych, bo w tym momencie żegnamy słuchaczy Polskiego Radia 24, ale jak zwykle zapraszamy na platformy podcastowe na YouTube, gdzie będziemy kontynuować rozmowę. I między innymi o zmianach w Sejmie porozmawiamy. Mamy nowego wicemarszałka, jest nowy szef klubu Polski 2050, no i jest stary Antoni, który zawsze dostarcza nam
1: atrakcji. Jest nowy więzień CBA.
0: Zapraszamy.
2: Podcasty polskieradio.pl. Polecamy Państwa uwadze. Gdyby chcieli Państwo wysłuchać ciągu dalszego albo poszukać innych podcastów produkowanych przez Polskie Radio, a jest ich całe, całe mnóstwo. Maria Furdyna,
3: dobry wieczór.
2: Co się wydarzy po godzinie 19?
3: Jak zawsze wiele tematów. Piątkowy wieczór, ale nie tylko, bo i zmiana klimatu, i o zdrowiu będzie, i o sporcie będzie, i tematyka krajowa, i międzynarodowa. No dużo o bezpieczeństwie, bo rzeczywiście te zagrożenie ze strony Rosji wychodzi na pierwszy plan i poruszymy to i w naszym magazynie międzynarodowym o 20.33 i ja o 21.33 będę rozmawiać z ekspertem od spraw bezpieczeństwa, między innymi o tym, jak reagować na te wszystkie alerty, czy jesteśmy do tego przygotowani, no i czy rząd i prezydent potrafią w sprawie bezpieczeństwa mówić jednym głosem.
2: Czyli w piątkowy wieczór nie odpoczniemy od
3: polityki. Nie odpoczniemy.
2: Zostaje z państwem Maria Furdyna, a my już dziękujemy. Spokojnego piątku, do usłyszenia.
4: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitareit Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Karol Nawrocki w drodze do Stanów Zjednoczonych. Weźmie tam udział w szczycie ONZ. Prokuratura wnioskuje o areszt dla posła Wojciecha Króla. Polityk usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Polski Instytut Sztuki Filmowej przedstawił polskiego kandydata do Oscara. O statuetkę powalczy film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Minęła godzina 19. Radosław Siennicki, zapraszam.

0: Prezydent Karol Nawrocki jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Głównym punktem wizyty będzie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki ma też nadzieję na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem, mówi Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
1: Tak jak co roku prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje kolację, na tej kolacji prezydent Karol Nawrocki z małżonką będzie obecny. Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną, tylko na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naturalny sposób będzie pan prezydent także starał się rozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.
0: W czasie wizyty prezydent odda też hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku, weźmie udział w mszy świętej oraz spotka się z prezydentami krajów bałtyckich oraz z Polonią. Karol Nawrocki wróci do Polski w środę. Przed wylotem prezydent złożył w Sejmie projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie. Według zapowiedzi szefa jego gabinetu, Pawła Szefernakera, projekt poprzez obniżkę marży koncernów paliwowych ma obniżyć ceny na stacjach. Wczoraj Sejm po raz drugi uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę w lipcu prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Argumentował, że ustawa łamała zasadę, że prawo nie działa wstecz. Prokuratura Europejska zawnioskowała o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Poinformowała o tym jego obrończyni, mecenas Marta Smołka. Wcześniej polityk usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Według śledczych Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł utrzymuje, że czuje się niewinny. Polska jest teraz częścią koalicji antybalistycznej, mówił na Ukrainie premier Donald Tusk. To inicjatywa obronna powołana w lipcu tego roku przez Ukrainę i państwa europejskie. Szef rządu uczestniczył w miejscowości Huta w obwodzie iwano-frankowskim w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Teraz zostało to wyjaśnione. Wiemy, że Polska jest teraz częścią koalicji antybalistycznej i chyba nie muszę tutaj niczego dodawać. Sami państwo wiecie, jak ważne jest to dla Ukrainy, Polski i Europy, żebyśmy mieli coraz skuteczniejsze systemy antybalistyczne.
2: Ballistic Missile System.
0: Karpacka Inicjatywa Integracyjna to spotkanie Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Ukraińskie władze w ramach inicjatywy chciałyby poszerzenia współpracy transgranicznej oraz inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną. Oprócz Ukrainy i Polski w Karpackiej Inicjatywie Integracyjnej znalazły się Czechy, Słowacja, Węgry, a także Rumunia, Austria i Serbia. Komisja Europejska przekazała Ukrainie 3 miliardy 300 milionów euro na zakup pocisków i dronów. Taki ruch zapowiedziała wczoraj wieczorem przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen na portalu X po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Europa będzie nadal zapewniać Ukrainie wsparcie niezbędne do obrony jej obywateli i terytorium, skomentowała szefowa komisji. To czwarta wypłata z pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przyszły rok. Ale przewodnicząca komisji podkreśliła, że Ukraina potrzebuje dodatkowego wsparcia. Ursula von der Leyen ma swój pomysł i nie zamierza z niego rezygnować. Powtórzyła go także teraz. Chce, by niewykorzystane pieniądze z unijnego funduszu na dozbrajanie SAFE przeznaczyć na opracowanie wspólnego europejsko-ukraińskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Ale części państw ten pomysł się nie spodobał, bo miała ona nadzieję, że niewykorzystana pula od 10 do 20 miliardów euro zostanie podzielona i im wypłacona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Produkcja powalczy o statuetkę w kategorii Najlepszy film zagraniczny. Ojczyzna to historia Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Decyzję o nominacji ogłosił przewodniczący Komisji Oscarowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Jan Naszewski.
4: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
0: W grudniu dowiemy się, które filmy trafiły na krótką oscarową listę. Pełna lista nominacji będzie znana w styczniu. A sama gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy może popadać deszcz. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni Celsjusza.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 19 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest piątek, 18 września. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy z całym zespołem. Kamilą Kuzar, Szczepanem Pawłowskim i Aleksandrem Zaleskim. A w tej godzinie będzie i o klimacie, i o zdrowiu. Już za chwilę porozmawiamy o drewnie. Jutro w Warszawie rozpoczyna się Festiwal Drewna. Coraz częściej mówi się o drewnie jako o jednym z materiałów przyszłości. Czy rzeczywiście jest ekologiczne? Zastanowimy się nad tym, jak pogodzić rosnące zapotrzebowanie na drewno z ochroną lasów i ile możemy go pozyskiwać, żeby nie szkodzić przyrodzie.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Drewno kojarzy nam się z czymś bardzo tradycyjnym, a tymczasem dzisiaj będziemy o nim mówić jako o surowcu przyszłości, a wszystko dlatego, że już niebawem wydarzenie na warszawskim SGGW i o tym wydarzeniu też porozmawiamy, a w studiu gość dr inżynier Arkadiusz Gruchała, kanclerz SGGW, leśnik, a także sercem Kaszub. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: O wydarzeniu i o tym, jakie atrakcje, to za moment. Natomiast no, takie hasło, które się pojawia przy tym spotkaniu, to drewno jako surowiec przyszłości. No przecież drewno to jest tak stary surowiec, tak dobrze poznany surowiec, że dlaczego mówimy o nim jako o tym, co nas czeka w przyszłości i może być przyszłością?
5: Bo drewno to materiał, którego niczym się nie da substytuować, niczym się go nie da zastąpić.
4: Jak wodę.
5: Tak, jak wodę, można tak powiedzieć, dokładnie jak wodę. Już dlatego mówimy, że to materiał przyszłości, bo to jest rzecz, która może spowodować rzeczywisty postęp w postrzeganiu przyrody. Dlatego, że wydaje nam się dzisiaj, że pozyskiwanie drewna jest szkodliwe dla środowiska, dla ekosystemów, dla przyrody, a wręcz przeciwnie, może być zupełnie odwrotnie. Dlatego, że w drewnie kumulujemy dwutlenek węgla, kumulujemy go na setki lat. Dzisiaj oglądamy piękne kościoły, piękne domy drewniane właśnie sprzed setek lat, a przynajmniej dziesiątek lat. I możemy to robić dalej. Możemy używać mniej stali, mniej betonu, mniej cegieł. Wszystkich tych materiałów, które w całym ciągu swojej produkcji zużywają mnóstwo energii, a drewno czy produkcja konstrukcji drewnianych domów, to zupełnie przeciwnie, tej energii zużywamy zdecydowanie mniej.
4: No ale wtedy pojawiają się głosy, że wycinamy lasy, które są cennym zasobem, które są przepięknymi przestrzeniami w naszym kraju, no a ścięte drzewo to serce boli.
5: Tak, mnie też boli czasami, jak ścinamy drzewa, ale trzeba powiedzieć, że zaraz my, leśnicy, sadzimy następne. Sadzimy mniej więcej 700 milionów drzew rocznie, nowych drzew. To nie jest tak, że wycinamy drzewo, a w to miejsce nie pojawia się nowe drzewo. Pojawiają się nowe drzewa, te młode drzewostany, które tworzymy, kumulują jeszcze więcej dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla, który został zmagazynowany, bo przecież to drewno to magazyn drewna w tym drewnie, no jest wbudowywany w te konstrukcje drewniane na wiele lat. Czyli możemy
4: i on
5: powiedzieć,
4: się nie uwalnia? On tam zostaje na zawsze?
5: On się nie uwalnia, no bo dopóki tego drewna oczywiście nie wyciągniemy z tej konstrukcji drewnianej, ale oczywiście możemy go uwolnić dopiero wtedy, kiedy spalimy tak na dobrą sprawę drewno. Natomiast nie musimy tego robić. Możemy te drewno, które nie wykorzystaliśmy już w jakimś momencie do czegoś, wykorzystać do czegoś innego. Możemy stare drewno, dzisiaj bardzo modne elementy, wbudowywać w wyposażenie wnętrz na przykład. Tak? Dzisiaj deski ze starych stodół są bardzo drogie. Nawet kiedyś próbowałem to zrobić u siebie w domu, ale zrezygnowałem, bo rzeczywiście są to elementy drogie, bo poszukiwane po prostu. Mamy niewiele takich. Możemy z starych konstrukcji rozbieranych budynków możemy budować małą infrastrukturę na przykład. Możemy wbudowywać je w płyty różnego rodzaju, które wykorzystujemy znów do czegoś innego. Także dopóki nie uwolnimy dwutlenku węgla poprzez głównie spalenie. Z tym spaleniem to też oczywiście to jest uwalnianie dwutlenku węgla, ale tutaj mamy większe możliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem w trakcie tego spalania drewna. Dlatego, że no, łatwiej nam budować różnego rodzaju konstrukcje wyłapujące szkodliwe elementy spalania drewna, niż w odniesieniu do spalania na przykład węgla. Oczywiście spalanie jest tym elementem uwalniającym, ale wcale nie musimy tego robić. Naprawdę możemy drewno bardzo długo wykorzystywać.

0: No właśnie, to tak jak taki recykling. Mówimy o tym, że na przykład szkło, jak ważne, żeby je zbierać i przetwarzać można wielokrotnie szkło i z drewnem też tak jest. No tak, przecież próchnieje czasem. Drewno ma swój termin przydatności.
1: Ma, ale my ten termin przydatności, dobre sformułowanie, bardzo mi się podoba termin przydatności drewna, to pozwolę sobie to sprzedawać potem dalej. Ale mamy dzisiaj nowoczesne technologie, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie drewna. Przecież kiedyś, żeby zbudować dużą konstrukcję drewnianą, musieliśmy mieć duże drzewa. Dzisiaj tego nie musimy mieć. Wystarczy dzisiaj drewno klejone w różnych systemach, oczywiście w różnych technologiach. Może tutaj powiem, że my na uczelni już mamy też takie obiekty, które już od wielu lat wykorzystują takie drewno w technologii CLT, na przykład, gdzie konstrukcja naszej pływalni, czy konstrukcja areny piłkarskiej, konstrukcja dachowa jest właśnie z takiego drewna, nie z wielkich drzew, w związku z tym starych, 200-letnich, czy jeszcze starszych, tak? Tylko z młodego pokolenia drzew, z niedużych kawałków drewna, które są odpowiednio przygotowane. Czyli ten termin przydatności, o którym pani powiedziała, możemy zdecydowanie wydłużać. Myślę, że powinniśmy też tworzyć pewnego rodzaju mody, tak jak tworzymy mody na ubrania. Dziś mówimy, nie zmieniaj często garderoby.
0: Mówimy albo o tym fast fashion i o tym, tak, że jest bardzo dużo kolekcji w ciągu sezonu. Kiedyś było 4, tak, a teraz 50.
1: Tak. Więc albo dzisiaj mówimy też, dziel się tymi ubraniami z innymi, dawaj nowe życie ubraniom. Tak samo może być z drewnem, tak? Dlatego, że my oczywiście też obserwujemy modę na przykład w przemyśle meblarskim, tak? Gdzie produkujemy meble, kilka sezonów te meble wykorzystujemy u siebie w domu, a potem nam się trochę nudzą. Z prostokątnego stołu chcemy mieć okrągły stół, zmieniamy wyposażenie naszych wnętrz i nie musimy tego wyrzucać. Mamy, to jest dobry, jakościowo dobrze wykonany mebel, może naprawdę wiele lat służyć innym. Zresztą też taki trend obserwujemy. No dzisiaj te meble za 60., 70., różnych ciekawych modeli foteli, prawda, komód i tak dalej, możemy powiedzieć, że meble z PRL-u, to bardzo są poszukiwane na rynku. Tak?
0: Ale to była chyba lepsza technologia, tak jak z samochodami. Stare samochody można naprawiać i naprawiać i jeszcze będą jeździć, a te nowoczesne i tak samo jak te meble, teraz jest szybko, tanio, żeby właśnie się zepsuło i następne.
1: To była pewnie też inna technologia. Oczywiście ma pani rację, w związku z tym też powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby jakość tych mebli była coraz lepsza, żeby one rzeczywiście były dłużej wykorzystywane. I to też jest praca dla nas wszystkich. To też robimy między innymi u nas na uczelni, dlatego że na kierunkach związanych z technologią drewna, z meblarstwem, uczymy studentów takiego wykorzystania drewna, żeby ten mebel, czy ta konstrukcja, którą stworzymy, była jak najdłużej wykorzystywana.
0: No a w takim razie też się starajcie wykorzystywać i uczyć, jak wykorzystywać te odpady, no bo wiadomo, że deska trzeba przyciąć, trzeba wymierzyć, no i zostają jakieś
1: tak,
0: takie
1: z deski,
0: fragmenty. Pytanie,
1: z deski
0: czy
1: zostają
0: to jest
1: trociny, bo tam, gdzie drwa rąbią, to trociny lecą, oczywiście, tak. I uczymy tego również naszych studentów, jak zrobić z takich odpadów różne inne elementy, które możemy wykorzystywać. No przecież jeżeli budujemy dzisiaj, nie wiem, karmniki, domy dla owadów i tak dalej, no tutaj w większości wypadków mamy do czynienia z odpadem drzewnym, a my wykorzystujemy to do innych celów również, tak? Także możemy zdecydowanie ograniczyć te odpady, które powstają z produkcji dużych konstrukcji. Ślad węglowy drewna jest bardzo niski. Dlaczego on jest taki niski? Dlatego, że już od wielu lat my leśnicy, my naukowcy, w tym również z mojej alma mater, czyli ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pracujemy nad tym, żeby on był jak najniższy. Gdy patrzymy na drewno, no to zastanawiamy się, gdzie jest budowany ten ślad węglowy, w jakich elementach. Najpierw musimy pozyskać nasiona z drzewa, w związku z tym człowiek najczęściej wchodzi na to drzewo, zżywa szyszki, w zależności od tego oczywiście, jaki to jest gatunek jeszcze, bo nie zawsze są to szyszki, ale mamy tutaj do czynienia z pracą człowieka, raczej mały wydatek, czy mały wydatek energetyczny w sensie śladu węglowego, jeśli chodzi o człowieka. On i tak musi żyć, coś je tego dnia, kiedy pracuje. Potem mamy produkcję szkółkarską i te nasiona musimy wydobyć z tej szyszki przysłowiowej. Tu już troszeczkę tego wydatku energii potrzebujemy, bo potrzebujemy wyłuszczarni. Potem mamy produkcję na szkółce sadzonek, potem sadzimy. Potem mamy różnego rodzaju działania w przeciągu tych przysłowiowych 100 lat produkcji drewna w lesie, a potem wycinamy to drzewo. Ale po drodze są elementy, na które możemy mocno wpływać. Na przykład transport drewna.
0: No,
1: transport,
0: pomyślałam, że to ma największy jednak ślad węglowy.
1: Transport generuje duży ślad węglowy, tak, ale my go ograniczamy. My nie musimy wozić świerka spod Krakowa do Gdańska, prawda? Bo te świerki w Gdańsku też występują. W związku z tym możemy tak rozlokowywać zakłady przemysłowe, możemy tak produkować drewno w lesie, żebyśmy ograniczali ten transport. I to robimy. I to wszystko wszystkim się opłaca, krótko mówiąc, bo to się opłaca i leśnikom, którzy

0: nie doliczają kosztów transportu dużych. To się opłaca producentom wyrobów z drewna, bo oni też mają niższe koszty tego transportu.
1: I zwłaszcza wreszcie, przy tej cenie paliwa, jaką teraz tak mamy, jest. To warto na to zwrócić uwagę.
0: I to się opłaca wszystkim. Zużywamy mniej samochodów, bo samochody nie muszą robić tylu kilometrów. Także to się wszystko łączy i my nad tym pracujemy właśnie w takim dużym ciągu technologicznym, a nie tylko patrząc na ten ostateczny efekt.
1: To trochę jak z rolnictwem. Też najlepiej właśnie brać produkty od rolnika, który jest blisko, a nie wozić towar przez cały kraj, a pościągać jakieś produkty z zagranicy, gdzie rzeczywiście no, ten transport, tego się nie da ograniczyć, jeżeli mamy skądś przywieźć.
0: Dlatego ta gospodarka powinna być taka zrównoważona i wielofunkcyjna. I leśnicy od wielu lat tak robią to, że mamy tyle miejsc cennych przyrodniczo w Polsce. Nie wzięło się znikąd. To jest praca leśników, tych, którzy już niestety ich z nami nie ma, tych sprzed 100, 120 lat, którzy...
1: Ale są ich kolejne pokolenia.
0: Są ich kolejne pokolenia, dlatego oni musieli się cechować ogromną wyobraźnią. Bo praca leśnika jest związana przede wszystkim z wyobraźnią. Co będzie za te przysłowiowe 100 lat? Jaki będzie efekt tego mojego dzisiejszego działania za te 10, 20, 30, 50, no i właśnie 100 lat?
1: Tak? No właśnie, to jest ta perspektywa, prawda? Że trudno zadziałać dziś, żeby było jutro już widać zmiany i pozytywne albo te jednak negatywne, że coś poszło nie tak. Na efekty czeka się dziesiątki lat.
0: Tak, dlatego myślenie o przyrodzie to nie jest takie myślenie na tu i teraz. To jest myślenie, które musi zawsze być kształtowane przez tą perspektywę wielu lat.
1: Mówił pan o tym, że drewno jest surowcem odnawialnym. Czy w takim razie to oznacza, że każdy produkt z drewna jest ekologiczny?
0: Drewno z natury rzeczy jest produktem ekologicznym. Natomiast oczywiście różnego rodzaju dodatki, które się pojawiają w tym drewnie. Ja wiem, mamy płytę wiórową na przykład, czy płytę pilśniową, która jest wysoko przetworzonym elementem z pochodzenia drewnianym, ale tam się pojawiają kleje, tam się pojawiają środki chemiczne. Kiedyś te środki chemiczne były bardziej szkodliwe, dzisiaj są bardziej zbliżone do natury, więc myślę, że ostatecznie i tak to jest produkt ekologiczny.
1: No i mówiliśmy tutaj o budowaniu domów, ale jak tak się spojrzy na to, z czego się teraz buduje, to jednak przeważa beton, stal w budownictwie, czy do tego drewna jednak można by wracać?
0: Mogę podać własny przykład. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ja wybudowałem kilkanaście lat temu dom, który jest domem z cegły. A mnie się wydawało, że cegła jest takim materiałem trwałym, a buduje się dom na pokolenia, dla dzieci. Nam się ciągle wydaje, mnie się też tak wydawało, że to drewno nie jest materiałem trwałym i że jak zbuduję dom, zaciągnę kredyt na 30 lat, czyli do emerytury, spłacę ten kredyt, dom się rozsypie, w związku z tym nie będę miał nic do przekazania następnym pokoleniom. I trochę to jeszcze pokutuje. Budowa domu drewnianego to jest budowa domu na lata, na wiele lat, na dziesiątki lat, na setki lat. Musimy też nad tym pracować. Musimy trochę zmieniać mentalność ludzi. Gdybym miał budować dziś drugi dom, byłby to dom całkowicie drewniany. Także wiem, że to jest kwestia zmiany mentalności również.
1: Ale chyba nie pójdziemy aż jeszcze o krok dalej, czyli na przykład takie mieszkania wielorodzinne, typu bloki, czy
0: ale budujemy
1: jakieś apartamenty,
0: już dzisiaj takie domy.
1: Apartamentowce zamiast tego szkła pięknego.
0: Budujemy już dzisiaj takie domy. Już w Polsce są wielopiętrowe domy, które są zbudowane właśnie w technologii CLT, czyli takiego drewna klejonego, nazwijmy to upraszczając, w różnych kierunkach, czyli wzmacnianego drewna i takie domy się buduje.
1: To skoro mówi pan o tym, że to drewno może być tym surowcem przyszłości, to w takim razie wróćmy do lasu. Czy mamy go wystarczająco dużo? No bo jeżeli wycinamy i sadzimy, to jednak jest ten czas, który nam potrzebny jest, żeby las urósł i żeby ta gospodarka leśna się kręciła.
0: Drewna nam nie zabraknie. Przy racjonalnej gospodarce leśnej tego drewna nam nie zabraknie. Rok w rok zasobność lasów w Polsce rośnie. My wykorzystujemy dzisiaj około 60-70% przyrostu masy drzewnej. To oczywiście zależy jeszcze od rejonu, od gatunku, od wielu czynników, ale średnio to jest około 60-70%, czyli co roku 30% jeszcze odkładamy. To jest trochę jak z odchudzaniem, tak? Odchudziliśmy się 7 kg, ale przytyliśmy 10 w międzyczasie, czyli razem 3 kg jesteśmy jeszcze ciągle
1: do przodu,
0: moglibyśmy tak powiedzieć, tak. Także na pewno nam nie zabraknie. Rośnie nam w Polsce lesistość, czyli coraz więcej terenów wykorzystujemy do tego, żeby tam rósł las. Nie ma tutaj żadnych obaw. My, leśnicy, musimy coraz częściej pokazywać społeczeństwu, że to jest pewien proces. My jesteśmy, no niestety, krótko w tym procesie. Las żyje dłużej od człowieka zwykle, przeciętnie, tak? W związku z tym my nie widzimy całego tego procesu, ale musimy o nim mówić. Także nic się złego naprawdę w lasach nie dzieje, nawet jeżeli pozyskujemy ponad 40 milionów metrów sześciennych drewna rocznie. Średnio tyle pozyskujemy. to dla tego lasu nie jest z niekorzyścią. Dbamy o

0: te miejsca cenne przyrodniczo. Tam w większości wypadków nie pozyskujemy tego drewna. Ale to nie jest generalnie tak, że jeżeli zrobimy rezerwat ścisły, to będzie tam świetnie i wszystkie gatunki, które tam chroniliśmy, czyli ten przedmiot ochrony, będą się utrzymywały. Podam taki przykład z gór. Kiedyś mówiło się o tym, że no, żeby pewne rośliny rosły na połoninach, na różnych łąkach górskich, no to nie powinno tam być zwierząt. Owce tam nie powinny się paść, bo tam są te storczyki czy inne kwiaty. Nie jestem botanikiem, nie chciałbym tu się może narazić moim botanikom, kolegom i koleżankom, którzy potem mi wytkną, że to powiedziałem, ale...
1: Bardziej krokusy niż storczyki, ale może...
0: No, niech będą krokusy i inne, tak? Kwiaty generalnie bardzo lubię, ale chodzi o to, że jak były tam te zwierzęta, czyli były tam te owce, to były tam i te kwiaty. Jak żeśmy zabrali stamtąd owce, to nagle się okazało, że tych kwiatów nie ma, bo pojawiają się rośliny drzewiaste, pojawiają się krzewy, które utrudniają funkcjonowanie tamtym roślinom. Także to nie jest do końca tak, że jeżeli wszystko pozostawimy naturze, to w tej naturze będzie...
1: Tak jakbyśmy sobie chcieli.
0: Tak jakbyśmy sobie chcieli. No, mogę tu podać przykład powierzchni badawczych, które są przez naukowców ze SGGW, jeśli dobrze pamiętam, od 1937 roku prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Tam kiedyś nie nazywało się to bioróżnorodnością, tylko po prostu liczyło się gatunki w zależności od tego, co się na danej powierzchni robiło. Krótko mówiąc, jak człowiek gospodarował w lesie. Trochę bardziej intensywnie, trochę mniej intensywnie i w ogóle nic nie robiliśmy. To ta bioróżnorodność w tych miejscach, gdzie nic się nie robi, jest zdecydowanie niższa, czyli mierzona oczywiście liczbą gatunków roślin, które się tam znajdują, jest zdecydowanie mniejsza niż w innych miejscach, gdzie ta gospodarka się odbywała. Oczywiście my się też nauczyliśmy wielu rzeczy, że proste wycięcie lasu nie jest najlepszym rozwiązaniem, że lepsze są tak zwane rębnie złożone, czyli robimy gniazda, zmieniamy strukturę gatunkową. Z wiekiem nauczyliśmy się również, że gatunki iglaste, szczególnie w monokulturach, są części atakowane przez owady, są części atakowane przez grzyby, a las jest stabilniejszy wtedy, kiedy to zróżnicowanie gatunkowe jest większe. Ale dalej możemy tam mieć wielofunkcyjną gospodarkę leśną. Możemy wycinać, możemy robić meble, możemy budować domy i z korzyścią pozostawić to również dla tego ekosystemu leśnego. On będzie się zmieniał, bo jak wytniemy stuletni las, posadzimy następny, to on będzie dwuletni, jednoroczny, prawda? W zależności od tego, jakie tam sadzonki jeszcze posadzimy. I to dla człowieka to postrzeganie jest trudne, no bo on nie zobaczy już tego dorosłego lasu w przyszłości, ale on tam na pewno będzie.
1: Mówimy o wykorzystywaniu tego drewna na co dzień, czyli budowanie domów. I tak teraz przyszła mi do głowy taka też historia i taka tendencja, że ten plastik wszechobecny, którym się kiedyś zachwyciliśmy, że to takie tanie, lekkie, wygodne, też zaczyna odchodzić, chociażby patrząc na zabawki dla dzieci. Te najmniejsze dzieciaki, które miały plastiku pod dostatkiem, nagle zaczęły królować drewniane klocuszki. To, co kiedyś było, teraz bardzo się modne stało wśród rodziców, żeby właśnie zamieniać zabawki plastikowe na drewniane. Czy w takim razie właśnie to drewno może ten plastik, tak nielubiany przez nas, też gdzieś zastępować?
0: Coraz bardziej tak, bo oczywiście kiedyś drewno było, no samo budowanie z drewna było w ten sposób technologicznie ograniczone, tak? Natomiast to, co wspomnieliśmy chwilą, dzisiaj budowanie kilkunastopiętrowych budynków z drewna nie jest problemem technologicznym, kiedyś było. I zastępowanie wszechobecnego plastiku, czy tam sztucznych generalnie materiałów jest możliwe przez drewno. Ja siedzę na krześle drewnianym. Ja wiem, że ono wymaga konserwacji być może, ono będzie wymagało za jakiś czas sklejenia, ale ono dalej będzie. Natomiast jak mi się zepsuje plastikowe krzesło, to mogę już tylko je wyrzucić. Oczywiście próbujemy to recyklingować, ale to też jest wydatek energetyczny potem. Musimy zebrać, zawieźć, roztopić, nie wiem, spalić. Różne rzeczy robi się z plastikiem i on wcale nie jest taki trwały, jak się nam wydawało. Technologicznie już jesteśmy na takim etapie, że naprawdę drewno możemy wykorzystać w wielu, wielu miejscach, których jeszcze 20 czy 30 lat tego drewna nie widzieliśmy w tych miejscach.
1: No i możemy też drewno pokazywać na festiwalu drewna, który w najbliższy weekend w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na festiwalu spotka się nauka, leśnictwo i rzemiosło. Te trzy światy można ze sobą tam połączyć. Jakie atrakcje przygotowano? Nie tylko dla studentów oczywiście, ale dla wszystkich uczestników.
0: Zapraszamy oczywiście całe rodziny i tych młodszych, i tych starszych, którzy mogą z jednej strony zobaczyć rzeczywiście, jak może być wykorzystywane drewno. Z drugiej strony mogą zobaczyć, że rzeczywiście drewno jest produktem ekologicznym. Z trzeciej strony trochę mogą poznać pracę leśników i drzewiarzy, którzy wspólnie pracują dla dobra przyrody w Polsce. Przy okazji można zobaczyć piękny kampus SGGW. Zapraszam wszystkich, którzy

0: zastanawiają się nad tym, co chcą w życiu robić, do tego, żeby przyszli...
1: Drewno przyszłością, czyli zawód przyszłości. Oczywiście. Sztuczna inteligencja nie zastąpi stolarza.
0: Tak jest, ale my mamy również inne kierunki, które też może pośrednio, ale wiążą się z tymi drewnem i z lasem. Także zapraszamy na piękny kampus SGGW. Przy okazji można dobrze spędzić czas na łonie przyrody, bo mamy też mnóstwo drzew. Prawie 80 hektarów kampusu na Ursynowie.
1: A gdyby pan mógł tak na zakończenie powiedzieć o takich największych mitach, z którymi się spotykacie, czy ze studentami, czy w rozmowach dotyczących drewna, takie mity, które łatwo obalić, albo które właśnie często się powtarzają dotyczące drewna?
0: To, co już wspomniałem wcześniej, że drewno jest materiałem nietrwałym. To jest mocno pokutujący element, że jak ma być coś drewnianego, to to będzie nietrwałe. Ławka ma być drewniana, będę musiał ją impregnować co roku, będę musiał wymieniać te elementy drewniane w krótkich odstępach czasowych, w związku z tym to będzie droższe. To jest taki pierwszy mit, że to jest element nietrwały. Drugi mit, myślę, to jest taki, że są pewne ograniczenia w wykorzystaniu drewna, że pewnych rzeczy się z tego drewna nie da się zrobić. Ja przypominam, że i są drewniane samochody, są drewniane rowery.
1: Ale oczywiście, mój tata ma stary samochód DKW, który jest drewniany.
0: No właśnie.
1: Jeździ.
0: No właśnie, więc da się wykorzystać drewno naprawdę w wielu, wielu miejscach. Że jest to materiał niebezpieczny, no bo nam się kojarzy drewno z tym, że się może szybko spalić, szybki pożar, nie ugasimy tego i tak dalej. No znowu, to już jest przeszłość, dlatego że potrafimy tak zabezpieczyć drewno, że to jest materiał praktycznie niepalny. Myślę, że to są takie trzy największe, no może jeszcze ten czwarty, o którym już tutaj kilka razy mówiliśmy, że wykorzystując drewno, czy elementy drewniane, meble i tak dalej, szkodzimy przyrodzie. To jest też taki ogromny mit, że jak wycinamy drzewo, to jest to nieodwracalna szkoda dla przyrody. W pewnym sensie tak być może jest, bo były na tym drewnie być może jakieś owady, ale one są również gdzie indziej. W całym ekosystemie nie szkodzimy temu ekosystemowi, w całości, krótko mówiąc. Chodzimy do fryzjera po to, żeby mieć piękne włosy. Strzyżemy te włosy, no, szczególnie jak skracamy długie na krótkie, to wtedy może mamy większy żal, tak bym powiedział. Natomiast robimy to dla naszych włosów, dla ich zdrowia. Trochę tak jest z prowadzeniem drzewostanu, bym powiedział.
1: Zaczęliśmy od drzewa, skończyliśmy u fryzjera. A więcej atrakcji i ciekawostek o drewnie podczas festiwalu drewna, festiwalu na kampusie SGGW w Warszawie, na który serdecznie zapraszamy.
0: Serdecznie zapraszam Państwa również w imieniu magnificencji rektora, który no swoim patronatem obejmuje również Festiwal Drewna.
1: Doktor inżynier Arkadiusz Gruchoła, kanclerz SGGW, leśnik i Kaszub był dzisiaj naszym gościem.
0: Pozdrawiam wszystkich Kaszubów, umówieni. Również tych w Warszawie.
1: Dziękuję, dołączam się do pozdrowień i za rozmowę również dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Bardzo dobre spotkanie.
3: Tak o naradzie w Pałacu Prezydenckim mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego.

0: Kiego Marcin Przydacz. Spotkanie prezydenta z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą dotyczyło bezpieczeństwa. Omówiono m.in. ostatnie incydenty w pobliżu naszej wschodniej granicy. Prezydencki minister mówi, że otoczenie prezydenta zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji, ale nie powinno to być powodem do straszenia Polaków.
1: Nie jest to dobry moment, aby tak jak niektórzy politycy rządowi straszyć Polaków ponad skalę. Rosja rzeczywiście jest agresywna i wiemy to od wielu, wielu lat. Rosja realizuje operacje hybrydowe, tak jak realizowała je parę lat temu na granicy polsko-białoruskiej przy wykorzystaniu migrantów. Rosja dezinformuje, Rosja próbuje nas także i skłócać wewnętrznie. Rosja testuje odporność państwa, odporność NATO, więc nie możemy tutaj reagować nerwowo.
0: Wczoraj po południu premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie. Opisał aktualną sytuację bezpieczeństwa i ostrzegł przed eskalacją zagrożenia ze strony Rosji. Węgierski sąd przedłużył areszt dla kierowcy polskiego autokaru uczestniczącego w wypadku drogowym z połowy sierpnia. Zginęło wtedy 12 osób, pielgrzymów wracających z bośniackiego Medjugorje. Areszt został przedłużony o 3 miesiące, mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Prokurator prokuratury okręgowej w Krośnie otrzymał informację z prokuratury rejonowej w Miszkolcu, że w środę sąd na Węgrzech przedłużył do dnia 18 grudnia areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który uległ katastrofie na Węgrzech.
0: Postanowienie jest nieprawomocne. Obrońcy mogą się od niego odwołać. Do krośnieńskiej prokuratury sukcesywnie spływają materiały z czynności procesowych wykonywanych na Węgrzech. Z przesłanego protokołu przesłuchania wynika, że polski kierowca odmówił składania wyjaśnień. Od poniedziałku Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jest zamknięte z powodu remontu. Ma on potrwać 3 lata. O ofertach na przeprowadzenie robót na olsztyńskim zamku mówi dyrektor muzeum Piotr Żuchowski.
3: Płynęły dwie oferty o dużej różnicy. Będę mówił o kwotach w taki sposób zaokrąglony. Brutto nasze kosztorysy opiewały na 61 milionów. Mamy dwie oferty, w tym jedna o pół miliona niższa niż nasze kosztorysy, a druga o 10,5 miliona wyższa. No i oczywiście to jest etap tylko i wyłącznie, w którym otwieramy oferty, no i teraz będą oferty sprawdzane.
0: Remont obejmie m.in. renowację historycznych elementów zamku oraz przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich. Tą wiadomością żegnam się z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Informacje o godzinie 20 przedstawi Łukasz Pastor. Do usłyszenia.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest 19.33. Jeszcze ważna informacja. Wstrzymany ruch pociągów między Toporowem a Świebodzinem. Jak informuje w komunikacie PKP PLK, powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Na miejscu działają służby techniczne za pociągi dalekobieżne i regionalne. Wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, a szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. A teraz w Polskim Radiu 24 bardzo ważny, ale też trudny temat dotyczy prób samobójczych. W ubiegłym roku polska policja odnotowała 1925 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, z czego 161 zakończyło się tragicznie. Porozmawiamy o tym, dlaczego ludzie chcą odebrać sobie życie. Zapraszam na rozmowę Artura Wolskiego.
6: Zdrowie.
7: Dzień dobry, Artur Wolski. Dziś temat trudny, ale proszę Państwa, bardzo ważny. Według danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku odnotowano ponad 14 tysięcy prób samobójczych, a udanych było blisko 5 tysięcy. Dlaczego tyle osób myśli o samobójstwie i dlaczego podejmują takie działania w kierunku odebrania sobie życia? W jakich grupach wiekowych takich myśli jest najwięcej? I gdzie oraz kiedy szukać skutecznej pomocy? O tym opowiedzą nasi eksperci, a w studiu jest pani dr Daria Biechowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pani doktor zajmuje się m.in. wykorzystaniem danych epidemiologicznych w profilaktyce oraz rozwiązaniami systemowymi, które dotyczą zapobiegania zachowaniom samobójczym.

0: Wieczorowiczym. I jest z nami też pan doktor habilitowany Łukasz Wieczorek, ekspert również Instytutu Psychiatrii i Neurologii. I pan profesor zajmuje się m.in. profilaktyką zachowań samobójczych, w tym sytuacji osób starszych. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy skala samobójstw w Polsce to rzeczywiście poważny problem?
1: My możemy powiedzieć w Polsce, że od 20 lat to mamy taki trend spadkowy. Bo to, co widać w tym, i zresztą pan to powiedział, że liczba samobójstw roczna spadła nam poniżej 5 tysięcy. Przez wiele, wiele lat utrzymywała się na takim poziomie powyżej 5 tysięcy. Teraz mamy, w zależności oczywiście od tego, jakie to są źródła danych, bo my w Polsce mamy dwa źródła danych dotyczących samobójstw. To są dane policyjne, które pan przytoczył. Ponad 14 tysięcy to jest liczba zachowań samobójczych, na którą składają się próby samobójcze. To jest tam 10 tysięcy, chyba 159 i samobójstwa, czyli te 4776. I mamy jeszcze taki rejestr, który jest rejestrem oficjalnym na temat samobójstw. To jest rejestr, który jest prowadzony w ramach statystyki publicznej przez Główny Urząd Statystyczny, pochodzi z kart zgonu i tam te liczby są nawet trochę niższe.
0: Panie profesorze, a które grupy są najbardziej zagrożone? Bo samobójstwa i te próby, ale i te udane występują zarówno u dzieciaków i to takich małych dzieci też. No ale wydawałoby się, że osoby starsze, które powiedzmy już przechodzą na emeryturę i powinny sobie żyć w miarę jakoś tak spokojnie, także nie są wcale wolne od tego zjawiska.
2: Tak, no ma pan rację i dobrą obserwację tej sytuacji, bo my w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Zachowaniom Samobójczym zidentyfikowaliśmy sobie takie trzy grupy ryzyka. I to jest dzieci i młodzież, to są mężczyźni i seniorzy. I faktycznie ta grupa seniorów, czyli osób powyżej 65 roku życia, jest grupą szczególnie narażoną i w tej grupie odnotowuje się wyższy współczynnik występowania zachowań samobójczych w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, gdzie na przykład tych zachowań samobójczych jest około 1500 rocznie, a samobójstw w tej grupie jest około 950.
0: 2/3. A czy, panie profesorze, poznaliśmy przyczyny, dlaczego ludzie sięgają po ten środek taki ostateczny rozwiązania pewnych problemów? Bo przecież no, muszą być jakieś przyczyny, że zaczynają w głowie takie myśli się kłębić, no, a potem próbujemy to zrealizować.
2: No tych czynników ryzyka jest bardzo dużo i w różnych grupach
0: są inne pewnie.
2: Dominują inne, tak? Na przykład w grupie seniorów często mówi się o takich zjawiskach związanych z różnego rodzaju wydarzeniami życiowymi, przełomowymi dla danej osoby. Czyli na przykład jest to przejście na emeryturę. Jest to zgon najbliższej osoby, czyli śmierć współmałżonka.
0: Z którą się było na przykład całe życie i nagle sytuacja się całkowicie odmienia, załamuje.
2: Też, no
0: i ktoś już dalej nie widzi sensu ani potrzeby życia w pojedynkę.
2: Tak, to może być taka przyczyna. Inną przyczyną też może być zachorowanie na jakąś nieuleczalną, ciężką chorobę somatyczną. Na
0: i przykład chociaż tych chorób współistniejących osoby w wieku senioralnym, jak ja to nazywam, wieku eleganckim, to jest ich tych chorób współistniejących ogromnie dużo, no ale jeżeli zdarza się choroba nowotworowa i to rozległa z przerzutami, to jest dla takiej osoby koniec świata, wyrok i faktycznie świat się pod nogami wali.
2: Tak, i myślę, że może się zawalić każdemu w takiej sytuacji, ale pod kątem statystycznym to w grupie seniorów te ciężkie zachorowania występują znacząco częściej niż wśród młodszych. Dlatego też jest to taki dominujący czynnik ryzyka właśnie w tej grupie.
0: A taka sytuacja społeczna, proszę państwa, gdzie na przykład senior zaczyna odczuwać ogromną samotność, właściwie ani w rodzinie, ani w tej grupie społecznej jest niepotrzebny, że nikt nie chce z nim utrzymywać takich kontaktów, że właściwie się wypalił. Część osób z jego najbliższego otoczenia umarła. No i w zasadzie no, pyta się, no dobrze, co ja tu robię i co dalej? Dla mnie światło zgasło.
2: I często tak właśnie jest, że to są takie czynniki, które prowadzą do popełnienia samobójstwa, czyli te czynniki społeczne czy środowiskowe związane z taką samotnością, może

0: trochę z takim subiektywnym poczuciem samotności, bo można mieć wokół siebie osoby bliskie, ale jednak czuć się osobą samotną. Więc to też jest taki czynnik, który sprzyja temu popełnianiu samobójstwa. No i też jakby w tej grupie seniorów dosyć powszechne są takie czynniki związane z zaburzeniami depresyjnymi, z taką izolacją społeczną, właśnie z tą samotnością, czyli takie czynniki psychologiczne, czy też związane z zaburzeniami psychiatrycznymi.
1: Czasami beznadzieją ekonomiczną, bo to też nie pozostaje bez znaczenia na jakość życia i na komfort życia psychicznego.
0: No tak, no często przejście na emeryturę wiąże się właśnie z tym obniżeniem statusu ekonomicznego, z utratą pracy, czy też zakończeniem
2: wiesz,
0: pracy.
2: Wiesz, jakiego celu życia tak naprawdę, bo ja myślę, że musimy to podkreślić podczas naszej rozmowy, że tak naprawdę samobójstwo jest złożone i tak naprawdę nie ma jednej przyczyny. Niezależnie od tego, jakiej grupy wiekowej, jakiej osoby ono dotyczy, różne grupy mają różne wzorce i tak naprawdę na te przyczyny składają się takie i czynniki indywidualne, i społeczne, właśnie środowiskowe, zawodowe. I dopiero konglomerat tych wszystkich, układ tych czynników popycha człowieka do odebrania sobie życia.
1: No dobrze, a dzieci?
2: Inny wzorzec, ale dokładnie ta sama grupa czynników. Tak naprawdę w tej grupie wiekowej dzieci, no to najczęściej te czynniki takie bardzo indywidualne mają ogromne znaczenie. Takie, które dotyczą takiego poczucia porażki na przykład, bo ona jest zupełnie inaczej przeżywana.
1: Że nie jestem zbyt dobry, że nie mam takich wyników jak
2: że dzisiaj dostałem jedynkę w szkole, że pani mi zwróciła uwagę.
1: I
2: to, ale to oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, nie? To może być taki po prostu, to się czasami mówi, że to jest taki czynnik spustowy.
1: Hejt,
2: ale to nie jest
1: hejt, który jest
2: tak,
1: dzisiaj,
2: no teraz
1: prawda?
2: Jest niestety tak
1: agresja.
2: Ogromny problem z tym.
1: Świat stał się dosyć brutalny. Czasami dzieciaki są bezwzględne w ocenie. No i przecież nie wszystkie dzieciaki muszą być z żelaza, ze stali i po prostu tego nie wytrzymują. Jeżeli domyślam się, nie dostają wsparcia w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu, to to dziecko zostaje z tym problemem samo i może tego problemu nie udźwignąć, panie profesorze, prawda?
0: Ze wszystkim się zgadzam, tak. I jakby też te relacje rówieśnicze, które są ważne dla takich, dla młodzieży, dla nastolatków, są też istotne i kwestia wykluczania z tych relacji też może być takim czynnikiem, który dopełnia ten obraz tych czynników ryzyka, o których mówiła tutaj pani doktor Biechowska i może być też takim tym czynnikiem spustowym prowadzącym do popełnienia samobójstwa. Ale jakby często musi się wydarzyć wiele rzeczy, żeby to zachowanie jakby miało miejsce.
1: Właśnie w kierunku samobójstwa. Tak się zastanawiam, że dzisiaj w tym pędzącym świecie jesteśmy osobami coraz mniej uważnymi i tak coraz mniej interesujemy się drugą osobą, a jeżeli to tylko to zainteresowanie jest pod kątem, jak to wygląda, ile ma pieniędzy, plotkujemy na ten temat. Natomiast jakie ma potrzeby, że może warto by było komuś podać rękę, porozmawiać, ofiarować to, co dzisiaj w świecie chyba ma największą wartość, czyli czas. To z tym mamy kłopoty, bo ciągle na to albo nie mamy ochoty ani czasu. Na pewno te osoby, które mają takie kłopoty, muszą to manifestować, jakoś sygnalizować, jakieś wysyłają sygnały, nawet takie ratunkowe. Słuchaj, zobacz, coś się ze mną dzieje niedobrego, no a my jesteśmy głusi, nie widzimy tego. To jakie podstawowe błędy popełniamy, jakie te sygnały są, żebyśmy wiedzieli, proszę nam podpowiedzieć, bo warto to gdzieś sobie zapisać dużymi literami w głowie, żeby to nam zostało.
2: Jeśli chodzi o te sygnały, to one są zindywidualizowane, ale tak naprawdę na to, na co warto zwrócić uwagę, to właściwie każda zmiana, która się pojawi w zachowaniu. Czyli na przykład dziecko było bardzo aktywne, nagle jest wyciszone. Tak? Nastolatek był cichy i nagle stał się energiczny taki. Tak? Osoba starsza była zamknięta, zaczyna wychodzić. Każda zmiana powinna zwrócić naszą uwagę i to faktycznie jest taki pierwszy krok w profilaktyce.
1: Że coś się zaczyna dziać
2: zmieniać,
1: dziwnego.
2: Nie? I my to powinniśmy zauważyć. Czyli ten pierwszy krok to jest zauważenie. I jak już my zauważymy, no to nie powinniśmy tej osoby zostawić z tym, co zauważyliśmy samej, tylko po prostu zapytać ją, co się u niej dzieje. Czyli znowu ta uwaga i ten czas dla tej osoby.
1: Ale to łatwo powiedzieć, natomiast jeżeli ktoś będzie

już wchodził w depresję i w takie stany emocjonalnych zapaści, no to dialog i komunikacja z taką osobą wcale do łatwych nie należy. Więc myślę, że wiele osób się po prostu szybko zniechęci, jak nie otrzyma takiej informacji. No i robi się sytuacja patowa, prawda?

0: ci mówić o tym, co tam w niej siedzi i czego ona oczekuje, z czym jest jej źle. I wtedy można już powoli, powoli prowadzić ten proces, nie chcę powiedzieć wychodzenia z tego...
1: Ale pomocy, nie? Chyba
0: ale jakiejś takiej pomocy, która może doprowadzić do właśnie skierowania do lekarza psychiatry, tak, który będzie w stanie udzielić takiej profesjonalnej, medycznej pomocy.
2: Mhm. Albo do psychoterapeuty, tak, albo do psychologa, do interwencji kryzysowej, do nauczyciela.
1: Ja jeszcze bym chciała uzupełnić jedną rzecz, jeśli bym mogła dodać, tak odpowiadając też na pana pytanie, bo tak naprawdę my zapominamy bardzo często o tym, że cisza to też jest komunikat, to też jest rozmowa. I tak naprawdę w rozmowie nie muszą padać słowa, tak? Czasami wystarczy, że my z tą osobą po prostu jesteśmy, że jej towarzyszymy.
2: I jesteśmy czujni.
1: Jesteśmy uważni na nią, czujni i poświęcamy jej swój czas. Wystarczy, że my na przykład obok niej, jak ona nie chce z nami rozmawiać, usiądziemy obok niej, podamy jej szklankę, nie wiem, herbaty, wody.
2: I po prostu jesteśmy.
1: Tak,
2: i
1: dla
2: to
1: niej.
2: Już jest początek dobrej terapii. No właśnie, chciałam zapytać, jak powinien zareagować nauczyciel, lekarz, duchowny, pracownik pomocy społecznej, pracownik służb mundurowych, ale właściwie już pani odpowiedziała na to pytanie i to jest prosta recepta, naprawdę nie wymagająca ani wielkich kwalifikacji, tylko chęci tego, żeby zauważyć drugiego człowieka po prostu.
1: Poza tym, że zauważyć, wiedzieć, na co zwrócić uwagę, to jeszcze dać sobie taką przestrzeń na to i też wiedzę, jako ten duchowny pracownik służb mundurowych, nauczyciel, że będzie taki moment, że ja nie będę już więcej potrafił pomóc, tak? I wtedy są specjaliści od tego, tak? Właśnie psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, psychiatrzy.
2: No tak, ale ten pierwszy krok dobrze, tak, żebyśmy zrobili sami, a potem jak będziemy uważni, potrafimy to ocenić, że sami nie dajemy rady, no to żeby wiedzieć, gdzie tę pomoc skierować. No, zakładając, że sytuacja jest taka, która wymaga hospitalizacji, leczenia szpitalnego. Kończy się ten czas, bo przecież nikt teraz nie trzyma długo w szpitalu. Może trochę na oddziałach psychiatrycznych to wygląda nieco inaczej, no ale też się w końcu kończy ten czas. Wypisujemy, czy jak ktoś trafia na SOR, na taką doraźną pomoc, dostaje wypis, no i co? I zostaje z czym? Z niczym? Co dalej?
0: No to jest chyba czarny scenariusz, że zostaje z niczym i tego byśmy nie chcieli na pewno.
2: Właśnie... No ale jak ktoś, ale panie tak profesorze, mieszka w małym miasteczku, bo trochę łatwiej jest, jak się żyje w dużym mieście, ale jak ktoś żyje w takim małym miasteczku, w małym osiedlu, gdzie jest, nie wiem, kilkanaście rodzin, no to jak tam trafi, no to koniec, pozamiatane.
0: No dlatego trochę chcemy zmieniać tą rzeczywistość. Mamy taki program profilaktyczny dla osób po wypisie ze szpitala po próbie samobójczej, który ma na celu właśnie utrzymanie kontaktu właśnie po hospitalizacji, włączenie też rodziny, najbliższych.
2: Jak to praktycznie działa i na czym to polega?
0: To jest taka krótka interwencja, która jest prowadzona przez specjalistę jeszcze podczas pobytu na oddziale, czy to psychiatrycznym, czy na SOR-ze.
2: Czyli realizuje to lekarz, pielęgniarka?
0: To może realizować lekarz, psycholog, może to też przeszkolona pielęgniarka. Ważne jest,
2: no w końcu to jest kadra medyczna, która ma dzisiaj wyższe wykształcenie oraz mają te osoby specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa, chociażby psychiatrycznego, i to są naprawdę dobrze wykształcone osoby.
0: Tak, ale my jeszcze w ramach pracy tutaj zespołu opracowującego ten program profilaktyczny mamy dwie książki takie, które krok po kroku prowadzą tego realizatora, czy też tą osobę pomagającą przez wszystkie etapy tego programu i pomagania. To są trzy spotkania podczas pobytu na oddziale, ale potem jest jeszcze 11 sesji telefonicznych, które podtrzymują ten kontakt z pacjentem po wypisie ze szpitala.
2: A tak z ręką na sercu, niech państwo powiedzą, jak ten program działa. No bo stworzony jest rzeczywiście i to wygląda bardzo sensownie, ale to rzeczywiście działa?
0: To jest program amerykański i on w Ameryce działa, więc
1: u nas jest tak naprawdę dopiero na etapie takim pilotażowym, czyli wdrażanym, bo to, co jest takim minusem na razie, to trochę ten taki, takie luki pomiędzy tymi systemami różnymi, na przykład opieki zdrowotnej, opieki społecznej i tak dalej. Natomiast ten program doskonale wypełnia te luki.

0: nie wymaga właściwie żadnych nakładów i myślę, że fajnie by było, gdyby on się stał takim rozwiązaniem systemowym, wdrożonym wszędzie, bo to, że on działa, to my wiemy, bo były na ten temat przeprowadzone badania też w naszych warunkach. Też wiemy tak jakby z informacji zwrotnych od pacjentów. Natomiast na razie to jest na takim etapie pilotażowym, czyli nie objęło to całego kraju.
1: A są jakieś kraje, na których się możemy wzorować, gdzie na przykład ta opieka taka psychiatryczna i w kierunku właśnie wzmocnienia osób, które myślą o samobójstwie albo podejmują próby samobójcze, żeby ich od tego odciągnąć?
2: Mieliśmy w Instytucie Kongres Suicydologiczny, to była już czwarta edycja i tam występował dr Tomasz Szafrański, który prezentował program przeciwdziałania zachowaniom samobójczym realizowany w Finlandii.
0: Najstarszy.
2: I jest to właśnie najstarszy program profilaktyki zachowań samobójczych realizowany w Europie. I oni mają ogromne doświadczenia w wdrażaniu tego typu rozwiązań i są one skuteczne. Nie wiem, czy doprowadzą do sytuacji, gdzie tych samobójstw w ogóle nie będzie, ale jakby do tej pory okazały się skuteczne, pokazując też to, że takie działania długofalowe oparte na takich programach wieloletnich mają znacznie większy sens niż takie działania podejmowane krótkoterminowo, że tak powiem.
1: Wspaniale, że takie programy powstają, że są, ale ciekawy jestem, jakie są narzędzia, żeby to potem monitorować, no bo przecież na podstawie tego robi się różne obserwacje, naukowe badania, na tym możemy też opierać pewne prognozy, jak pokierować, jaki stworzyć, albo co ulepszyć w systemie, żeby to jednak działało. Są jakieś narzędzia monitorujące te programy?
2: No, są narzędzia, na przykład w przypadku różnego rodzaju programów, to są ewaluacje oparte o eksperyment, gdzie mamy wyróżnioną grupę eksperymentalną, grupę kontrolną. Mówię na przykładzie programu skierowanego do opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, który miał taką formę eksperymentalną i o którym możemy powiedzieć, że właśnie dzięki tej formule eksperymentu jest skuteczny, ponieważ osoby objęte tymi oddziaływaniami eksperymentalnymi w większym stopniu, więcej osób skorzystało z tego programu i obniżył się u nich, że tak powiem, odsetek zaburzeń depresyjnych.
1: No ale jak to zbadać w samobójstwach?
0: No tutaj takim chyba najbardziej oczywistym, najprostszym wskaźnikiem jest wskaźnik taki ilościowy, czyli liczba prób i liczba samobójstw. Natomiast to jest taki wskaźnik, który nie zbada nam tego, jak działa program z roku na rok, tylko to raczej w takich dłuższych działaniach, to z jednej strony, a z drugiej strony to faktycznie wszelkie takie działania czysto ewaluacyjne, które badają w ogóle, w jaki sposób program, i teraz już mówię o całości, nie o tych pojedynczych programach profilaktycznych, ale raczej o całym programie zapobiegania zachowaniom samobójczym, w jaki sposób on wpływa też na taką zmianę wiedzy na temat samobójstw, zmianę informacji i też dowiadywanie się na tego, jak można pomagać.
1: Czynniki chroniące przed próbami samobójczymi. Co do tego zbioru byśmy włożyli? Relacje.
0: Relacje społeczne, zdrowie psychiczne i fizyczne.
2: Bliskość z drugim człowiekiem.
1: Tak. Żeby uwierzyć
0: w
1: sens życia, tak. I to, że warto żyć, prawda?
0: Tak.
1: Że jest coś takiego jak nadzieja? Bo to też jest ważne, tak, bo to też trzyma nas przy życiu, ale także to jest dobry motywator do tego, żeby działać. Samodzielność, żeby jak najdłużej utrzymać, szczególnie dla seniorów, dla ludzi w wieku eleganckim, żeby jak najdłużej utrzymywali właśnie samodzielność i nie byli zależni od osób trzecich. Tylko żeby sobie powiedzieli, ja to zrobię, dam radę, bo chcę.
2: No i poczucie takiej przydatności, żeby nie odesłanie na emeryturę nie wiązało się z takim
1: zamknięciem jakiejś książki, jesteś niepotrzebny,
0: ale
1: to teraz siedź w domu
0: przydatności
1: i oglądaj
0: w każdym wieku, nie? Tak
1: telewizję. Oczywiście.
2: Wydaje mi się, że dla seniora jest to po całej karierze zawodowej i przejście na emeryturę jest to takie chyba
1: trudne
2: istotne.
1: Moment
2: i może być trudne
1: życiu.
2: Do akceptacji, bo na przykład w przypadku używania alkoholu, to też jest taki czynnik ryzyka.
1: No właśnie. No i dobrze, żeby wiedzieć, gdzie tej pomocy uzyskać, czyli edukacja. Po prostu.
2: No i też zwiększenie chyba dostępności do opieki psychiatrycznej.

0: No właśnie.
1: I to mówię o dorosłych i o dzieciach i młodzieży.
0: Nie ma za wielu.
2: Ale
0: brakuje.
2: Tak naprawdę nie trzeba od razu do psychiatry.
0: Można pójść do pedagoga, do psychologa.
2: I tak naprawdę to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia psychicznego, zarówno w tym systemie dla dzieci, bo one są niestety rozłączone, i dla dorosłych, i uzależnień, to jest takie postawienie też na to, że tym, tak jakby pierwszą linią pomocy nie jest wcale lekarz psychiatra, bo tak nie ma za granicą. W Anglii tak nie jest. Na zachodzie Europy i na zachodzie świata tak nie ma, nie? Że
0: tylko
2: idzie się
0: co?
2: Od razu do psychiatry.
0: Do lekarza
2: tylko
0: pierwszego kontaktu?
2: Nie, no psycholog na przykład. Psychoterapeuta. Prowadzone są dwie takie linie pomocowe, całodobowe dla osób dorosłych. 870 22 22 i dla dzieci i młodzieży tam są dwa numery. 116 111 i 812 12 12.
0: Proszę Państwa, o problemach z zakresu suicydologii, czyli nauki o samobójstwach, dzisiaj opowiedzieli pani dr Daria Biechowska. Pani jest ekspertką Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się pani wykorzystaniem danych epidemiologicznych w profilaktyce oraz rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi zapobiegania zachowaniom samobójczym. No i był razem z nami pan profesor dr habilitowany Łukasz Wieczorek, też ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. I pan z kolei zajmuje się profilaktyką zachowań samobójczych, w tym sytuacją osób starszych. Bardzo państwu dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Artur Wolski, ja też państwu bardzo dziękuję i przypomnę, że audycje Samozdrowie w Polskim Radiu 24. Te audycje są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
3: Samozdrowie.
4: Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Spotkanie z Donaldem Trumpem na marginesie zgromadzenia ogólnego ONZ. Liczy na to prezydent Nawrocki. Zaostrzenie kar za wykroczenie na przejazdach kolejowych coraz bliżej. Projekt ustawy po pierwszym czytaniu. Powiemy też o atmosferze wśród polskich siatkarzy. Jutro w Sofii pierwszy mecz fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Podczas wizyty w USA polski prezydent liczy na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem. Karol Nawrocki jest już w drodze do Stanów Zjednoczonych. Okazją do spotkania głów obu państw będzie kolacja u prezydenta Trumpa na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głównym punktem wizyty Karola Nawrockiego jest udział w sesji ONZ w Nowym Jorku. Jeszcze przed wylotem prezydenta do Sejmu trafił zapowiadany przez Karola Nawrockiego projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie. Jego podstawowe założenie to obniżka marży koncernów paliwowych. To ma wpłynąć na niższe ceny na stacjach. Wcześniej jednak Sejm przyjął drugą ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ta regulacja tym razem może doczekać się podpisu prezydenta, mówi główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Karol Nawrocki może mieć dylemat, podkreślał w Polskim Radiu 24.

0: Łukasz Kozłowski.
1: Zawirowania na rynkach ropy, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zresztą nie tylko ropy, ale również samych paliw, staje się poważną kwestią, która też wymaga pewnej interwencji, jak również i będzie tworzyła konkretne oczekiwania dotyczące tej interwencji po stronie polityki publicznej, polityki gospodarczej. W związku z tym wydaje się całkiem możliwe, że w tym przypadku decyzja prezydenta będzie jednak inna i będzie nią faktyczne podpisanie tej ustawy.
0: Regulacja ma pomóc w sfinansowaniu rządowych dopłat do paliw. Zdaniem eksperta bez pakietów osłonowych ceny mogą przekroczyć 10 zł na litrze. Dotyczy to zwłaszcza diesla. Poprzednią wersję ustawy Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenie na przejazdach kolejowo-drogowych po pierwszym czytaniu w Sejmie. Na posiedzeniu plenarnym przedstawił go wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. O szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy. Dotychczas kierujący, którzy wjeżdżali na przejazd na czerwonym świetle, otrzymywali mandaty. Nowe prawo pozwoli na odbieranie praw jazdy.
3: W przypadku stwierdzenia, że kierujący pojazdem ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd mimo nadawania sygnału czerwonego.
2: Poszczególne kluby zapowiedziały poparcie dla zmiany przepisów. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak podkreślała, że jest to sposób na zmniejszenie liczby wypadków na torach.
4: Pociąg się nie zatrzyma, nie da kierowcy drugiej szansy, nie da się cofnąć czasu.
2: Zaostrzenie przepisów zapowiedział w zeszłym tygodniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nowe regulacje na wtorkowym posiedzeniu uchwalił rząd. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: W informacjach Rosja. Rozpoczęły się tam wybory do Dumy Państwowej. To niższa izba rosyjskiego parlamentu. Najprawdopodobniej rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę. Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej inwazji na Ukrainę. Większości sprzeciwiających się wojnie kandydatów nie dopuszczono do udziału w wyborach. Nie było głośnej kampanii, ponieważ zdaniem ekspertów władze są świadome zaniepokojenia Rosjan po 4 latach wojny. Ugrupowania opozycyjne informują o licznych przypadkach masowego dowożenia autobusami pracowników instytucji państwowych i przedsiębiorstw do lokali wyborczych. W niektórych regionach Rosji doszło do awarii systemu głosowania online. Wybory do Dumy Państwowej w Rosji potrwają do niedzieli. Wracamy do kraju. Wstrzymany ruch pociągów między Toporowem a Świebodzinem w Lubuskiem. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Nad przywracaniem ruchu pracują służby techniczne, zarządcy infrastruktury i przewoźnika. Za pociągi dalekobieżne i regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Polscy siatkarze szykują się w Sofii do meczu z Łotwą. Będzie to 1/8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, a grupową fazę zakończyli porażką z Bułgarią 2-3. Wcześniej bez straty seta wygrali 4 spotkania. Mimo przegranej ze współgospodarzami turnieju, to Polacy do pucharowej fazy awansowali z pierwszego miejsca w grupie B. O atmosferze w drużynie mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
5: Musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz wygrywaliśmy. Więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą.
0: Początek jutrzejszego spotkania o 15:00, a więcej wiadomości sportowych zaraz po informacjach.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy deszczowo będzie na północnych krańcach kraju, na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą na ogół od 9 do 11 stopni, cieplej na Pomorzu i nad morzem około 14. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam 6 stopni Celsjusza.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Prawie 6 minut po godzinie 20 w studiu Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Czyli czas na 20 parę minut o sporcie. Ja cię muszę zapytać oczywiście o powołania do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Dziś poznaliśmy nazwiska. Jan Urban ogłosił i powiem ci, wiesz jaką mam refleksję? Oprócz tego, że się zdziwiłam, że nie ma Łukasza Skorupskiego, to też mam takie wrażenie, jakie to były dobre czasy, kiedy w tej bramce był albo Szczęsny, albo Fabiański i tam była rywalizacja, bo była pewność w tej bramce, a teraz jak patrzę na to, to chyba to jest jedna z takich pozycji.

0: opozycji ze znakiem zapytania, bo zdecydowanego lidera tam nie ma.
1: Tak, ale wydaje mi się, że Jan Urban chce wypracować taką przyszłość dla naszej reprezentacji, żeby można właśnie wybierać między Bułką na przykład i Grabarą i w przyszłości tęsknić za takimi czasami, kiedy wybieraliśmy między właśnie jednym albo drugim.
0: Zapraszamy na magazyn sportowy.
1: Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban, jak już słyszeliśmy, ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. W gronie bramkarzy zabrakło Łukasza Skorupskiego. Po dłuższej przerwie wraca Marcin Bułka, a także obrońca Tymoteusz Puchacz. W drużynie znaleźli się potencjalni debiutanci Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak. Nie zabraknie oczywiście też kapitana kadry Roberta Lewandowskiego. A były selekcjoner naszej kadry Jerzy Engel. Tak ocenia decyzję Jana Urbana.
2: Idzie grupa zawodników młodych, którzy pokazują się bardzo dobrze w futbolu klubowym. No i czas najwyższy, żeby spróbować ich na poziomie reprezentacyjnym. Czy to już jest czas dla nich, czy jeszcze nie? Selekcjoner musiał powołać zawodników, którzy są w topowej formie. Bo to nie jest powołanie na jeden mecz, to jest powołanie na cztery mecze. A więc jeśli ktokolwiek nie jest w topowej formie klubowej, to w żaden sposób nie poradzi sobie na poziomie międzynarodowym reprezentacji narodowych. Dlatego sądzę, że ta obserwacja była bardzo skrupulatna, bardzo analityczna. Każdego z zawodników, którzy zostali powołani, i wierzę w to, że oni, większość z nich jest zdecydowanie w topowej formie po to, żeby właśnie podołać tym czterem meczom, które nas czekają.
1: Więcej i szerzej na temat powołań już za chwilę. Tymczasem Hiszpania po raz kolejny rozważa zgłoszenie kandydatury Madrytu do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Burmistrz tego miasta José Luis Martínez Almeida twierdzi, że MKOL jest zainteresowany ulokowaniem najważniejszej sportowej imprezy w hiszpańskiej stolicy, ale wiemy już, że oczywiście gospodarzem letnich igrzysk w 20 roku będzie Los Angeles, a w 32 Brisbane. W pierwszym meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Widzew Łódź prowadzi 2-1 w 75. minucie z Wieczystą Kraków. Spotkanie miało rozpocząć się o 18, ale awaria kanalizacji na stadionie Widzewa spowodowała, że rozpoczęło się z półgodzinnym poślizgiem. Wisła Kraków spotka się za to ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek w tym meczu za niespełna pół godziny. Poprzednie spotkanie beniaminków Ekstraklasy jeszcze w pierwszej lidze zakończyło się zwycięstwem Wisły 5-0.
3: Rywala zmieniło się sporo, więc tu bym nie szukał analogii. Oczywiście chciałbym, żeby tak się zakończyło to spotkanie, ale wiemy, że do tego meczu musimy się przygotować tak jak do każdego innego i nikt za darmo nam nic nie dał.
1: Zapowiada trener Wisły Mariusz Job. Początek o 20.30. Pojedynek Maxa Kaśnikowskiego z 9. obecnie tenisistą globu Aleksem Deminaurem rozpocznie jutro w Brisbane mecz Grupy Światowej pierwszej Pucharu Davisa, w którym rywalem Polaków będą Australijczycy. Biało-czerwoni na antypody polecieli bez Huberta Hurkacza. Pod jego nieobecność liderem zespołu będzie Kamil Majszak. W deblu zagrają Jan Zieliński i Karol Drzewiecki. I wracamy do naszego głównego tematu. Jak słyszeliśmy, trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. Przed kadrą mecze z Bośnią u siebie, ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i ponownie z Bośnią na wyjeździe. Selekcjoner przyznał, że drużynę czeka długie i duże wyzwanie.
4: Jest to wyzwanie oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami wielu zawodników, w zależności od tego, kto ile grał, kto jest starszy, kto jest młodszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o to, czy wszyscy będą do dyspozycji, bo dla mnie to jest logiczne. Jeśli grasz tyle spotkań, w którymś momencie jeden, drugi, trzeci może wypaść.
1: Debiutanci na zgrupowaniu to Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Szansa na pierwsze minuty dostanie też napastnik Adrian Benedyczak, który jeszcze w kadrze nie wystąpił, przyznaje Jan Urban.
4: To owszem, oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut. W ten sposób.
1: Robert Lewandowski przyjedzie na całe zgrupowanie i prawdopodobnie będzie dostępny na wszystkie 4 mecze, dodaje selekcjoner.
5: No z Robertem jest taka sytuacja, że był tematem przyjeżdża, nie przyjeżdża na jeden mecz, na kilka spotkań.

0: No, ja nie miałem żadnych sygnałów od Roberta, rozmawiając z nim o tym, że zastanawia się nad przyjazdem, czy chciałby zagrać mniej, czy więcej. Nie. Myśmy wysłali normalnie powołanie. Robert przyjeżdża na całe zgrupowanie. To, co z nim się będzie działo w tym czasie, będzie płynne. No, będziemy rozmawiali po prostu po każdym spotkaniu.
1: A za chwilę w dalszym ciągu o powołaniach Jana Urbana. Naszym gościem jest Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Znamy powołania do reprezentacji Jana Urbana. Co o nich powiesz? To bardziej taka ewolucja, nie rewolucja, bo rewolucji trener nie lubi. Kogo ci najbardziej brakuje w tej kadrze powołanej przez selekcjonera?
2: Myślę, że największym zaskoczeniem jest brak Łukasza Skorupskiego. To jest jednak bramkarz, który po tej erze Wojciecha Szczęsnego był rozpatrywany jako numer jeden w polskiej bramce. No i można powiedzieć, że przez chwilę był tym bramkarzem numer jeden, no ale teraz chyba następuje nowa era i będziemy mieli taką sportową rywalizację o tę bluzę z numerem jeden między Marcinem Bułką a Kamilem Grabarą. I myślę, że ta sytuacja w polskiej bramce jest niezwykle ciekawa. Też patrząc na tę listę powołanych, mam wrażenie, że jest taki trzon reprezentacji Polski. Jest kręgosłup, wokół którego chce budować tę kadrę selekcjoner Jan Urban i on też to podkreśla, że to nie jest rewolucja, to nie jest ewolucja, tylko to jest wpuszczenie trochę świeżej krwi do reprezentacji Polski. Ja tak to interpretuję, no bo mamy dwóch debiutantów. Jest Wiktor Nowak i Wojciech Mońka.
1: I Adrian Benedyczak, który de facto meczu nie zagrał, chociaż na zgrupowaniu był.
2: Czyli jego, powiedzmy, traktuję jako piłkarza, który już był na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Oczywiście nie u tego selekcjonera, nie zagrał meczu, ale takich dwóch nowych zawodników wśród powołań, no to właśnie Wiktor Nowak i Wojciech Mońka. Ale jednak mamy sporą liczbę młodszych piłkarzy i też ciekawe jest to, że selekcjoner zrezygnował z takich zawodników, o których on mówił, że on ma wobec nich taką pewność, że oni na tym poziomie reprezentacyjnym będą grać dobrze, a wiemy, że to wywoływało bardzo duże dyskusje. I mam tutaj na myśli Bartosza Kapustkę, to jest numer jeden, bo selekcjoner go bronił nawet po bardzo słabych meczach i mówił, że do dziennikarzy, wy to chyba musicie jakoś szczególnie nie lubić tego Bartka Kapustki.
1: Na Litwie chyba taka konferencja pamiętna, broniąca Bartosza Kapustki, który był tam nawet na tej konferencji chyba.
2: Tak, i tak był powoływany trochę jako piłkarz pierwszy wchodzący do reprezentacji Polski, ale to też wynikało z problemów zdrowotnych, no bo wiemy, że selekcjoner pewnie dalej czeka na Jakuba Modera, ale tutaj są chyba te problemy zdrowotne na tyle poważne, że po raz kolejny mamy bardzo duży znak zapytania przy tym piłkarzu.
1: Ale co do Kapustki, taka ciekawa rzecz, on teraz się bardziej odważył, częściej strzela. Jest nawet chyba troszkę bardziej widoczny w Legii, teraz nie dostaje powołania na zgrupowanie, a kiedy był mniej widoczny, to te powołanie dostaje.
2: Myślę, że to wynika z pewności siebie, bo jednak Legia za trenera Marka Papszuna jest po prostu pewniejsza siebie, lepiej punktuje i to też ma wpływ na Bartosza Kapustkę, ale selekcjoner cenił jego takie walory piłkarskie, że to jest piłkarz jakościowy, który no jednak mam wrażenie, że no wtedy nie bronił się w reprezentacji Polski i nie był żadną wartością, ale to zostawiamy temat Bartosza Kapustki, ale też takim przykładem jest Paweł Szołek, który przecież w Legii Warszawa gra bardzo dobrze, to jest chyba cały czas najlepszy boczny obrońca w Ekstraklasie, a nie mamy go na liście powołanych, a mamy Tymoteusza Puchacza, który wraca jako bocznego obrońcę, mamy Wojciecha Mońkę, no jest Tomasz Kędziora z tych takich bardziej doświadczonych piłkarzy, no i ten kręgosłup, czyli Przemysław Wiśniewski, piłkarz, na którego Jan Urban bardzo stawia, no ale też jest Kacper Potulski, taki młodszy piłkarz, na którego być może selekcjoner będzie chciał stawiać, bo szczerze mówiąc ja największy znak zapytania mam przy linii obrony i przy liczbie traconych bramek przez reprezentację Polski. To jest na ten moment dla mnie największy problem kadry selekcjonera Jana Urbana i to było widać nie tylko w tym finałowym meczu baraży o Mundial, ale też w tych ostatnich towarzyskich meczach, chociażby mecz na Stadionie Narodowym z Nigerią. Nigeria miała mnóstwo sytuacji pod naszą bramką i no, ten mecz nie wyglądał dobrze. Selekcjoner mówił, że jest zdziwiony, jaki był odbiór po tych meczach, że jak ważny jest wynik w reprezentacji Polski, więc nie wyobrażam sobie, żeby w tej Lidze Narodów no, nie grać się jednak tym kręgosłupem reprezentacji, czyli my dużo dyskutujemy o tych zawodnikach, kto powinien zostać powołany, czy nie, pewnie jeszcze zapytasz o Karola Czubaka, dlaczego go nie ma.

0: A dużo jest takich dyskusji, ale generalnie, gdybyśmy podsumowali na koniec, to Karol Czubak może na tym zgrupowaniu zagrałby kilka minut i przegrałby rywalizację z 40-prawie-letnim Robertem Lewandowskim, więc no my też mówimy o nie tych piłkarzach pierwszego wyboru, bo ja tak sobie wyobrażam, że jednak w tym pierwszym meczu z Bośnią tutaj na Stadionie Narodowym zagra Jakub Kamiński, zagra Nikola Zalewski, zagra Piotr Zieliński, że to będzie taka najmocniejsza reprezentacja Polski, ale oczywiście są takie pozycje, na których mamy znaki zapytania. Tylko tak też spotkanie z dziennikarzami selekcjonera powiedziało nam dość jasno, że nie ma takiego pola manewru Jan Urban, bo on zadał konkretne pytanie, no to kto? To kto? No i tutaj bardzo często pojawiało się imię i nazwisko Michała Gurgula, lewego obrońcy Lecha Poznań, który rzeczywiście wybija się w ekstraklasie, ale selekcjoner też no tak ustawił tą ekstraklasę w takim poziomie, no nie najwyższym. On tak mówił, international level, a ekstraklasa jednak dużo, dużo niżej. I to jest też ciekawa rzecz, że selekcjoner chce stawiać na tych piłkarzy, którzy są sprawdzeni na poziomie reprezentacyjnym. I stąd też wybór, bo mam wrażenie, że też chyba takim dla mnie poza Łukaszem Skorupskim największym nieobecnym jest Bartosz Mazurek, który ma fantastyczny czas teraz w Salzburgu, a tam trafiają piłkarze nieprzypadkowi, którzy są wyskautowani, sprawdzeni ze wszystkich stron.
1: Ale może potrzebne jest kadrze do lat 21 w tym momencie, akurat na te dwa ostatnie mecze, gdzie być może z Włochami zapewnimy sobie awans na Mistrzostwa Europy, później będzie pewnie dla tej pierwszej reprezentacji dostępne. No pamiętamy też kiedyś taką historię z Arkadiuszem Milikiem, kiedy zastanawiano się, czy ma grać w młodzieżówce z Grecją, czy ma zagrać już u Adama Nawałki. Zdecydował się na niego Adam Nawałka. Z Grecją przegraliśmy i przegraliśmy Mistrzostwa Europy i może Igrzyska Olimpijskie, więc jakieś wytłumaczenie to jest.
0: Tak, myślę, że tutaj udało się jakoś selekcjonerowi połączyć to z tymi arcyważnymi meczami kadry U21 i z powołaniami Jerzego Brzęczka. No bo też tutaj przykład Bartosza Mazurka jest oczywiście taki bardzo rzucający się w oczy, no bo kiedy zawodnik ma taki dobry czas, no to chcielibyśmy go zobaczyć w tym środowisku pierwszej reprezentacji Polski, ale z drugiej strony wtedy za kogo on by miał zagrać? Mamy Piotra Zielińskiego w środku pola, jest tam bardzo duża liczba kreatywnych zawodników, jest Sebastian Szymański, który przecież w reprezentacji ostatnio nie zawodzi. No mamy z tych nowych twarzy Wiktora Nowaka, który jest bardzo uniwersalnym piłkarzem. On może grać jako ten bardziej ofensywny pomocnik, może pełnić rolę takiego bardziej piłkarza odbierającego piłkę w środku pola, ale to jest zawodnik o niesamowitej dynamice. On nawet na boku mógłby zagrać, a też wiemy, że on ma dobre wykończenie, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe nazwisko wśród tych nowych piłkarzy. Ale tutaj myślę, że selekcjoner wybierał, czy Bartosz Mazurek, który nie jest sprawdzony w reprezentacji, czy Kacper Urbański, który wraca do dobrej formy w Górniku Zabrze, ale jednak jest sprawdzony i to jest sprawdzony na poziomie Mistrzostw Europy. On był naszym objawieniem na Euro 2024.
1: No i tu w kontekście Kacpra Urbańskiego wyrwało się selekcjonerowi, z czego sam się śmiał, że trochę za uszy został do tej reprezentacji wciągnięty, troszkę może za wcześnie, a później trochę żałował tych słów, co sobie myśli o nim Jan Urban i że te słowa są wyciągane, już tak łapane za te słówka, no ale myślę, że rozumiemy to, bo często Jana Urbana można zrozumieć, ten tok rozumowania. I no, trudno czasami w niektórych momentach też z nim polemizować, bo na te pytania, kogo w takim razie byśmy powołali, no, niektórzy z naszych kolegów też jasnych odpowiedzi nie mieli.
0: Jan Urban ma swoje argumenty, ale właśnie to jest selekcjoner, z którym można polemizować i on pozwala polemizować, bo to jest selekcjoner, który świetnie tłumaczy swoje decyzje. Ja tutaj się zgadzam w 100% i on nawet jeżeli ma odmienne zdanie, to świetnie potrafi tłumaczyć i on czasem właśnie złapał się tutaj za głowę, bo on wie, że czasem za to obrywa, ale ja nie tylko jako dziennikarz, ale też jako kibic reprezentacji Polski właśnie chciałbym, żeby selekcjoner tak wyjaśnił, żeby on nas wpuścił za te kulisy, żebyśmy mogli zrozumieć, co on myśli o danym piłkarzu. I on dzisiaj Kacpra Urbańskiego pozycjonuje nie jako piłkarza do wyjściowej jedenastki reprezentacji Polski, tylko jakąś alternatywę dla Piotra Zielińskiego, dla Sebastiana Szymańskiego. I to jest niezwykle ciekawa i cenna wiedza. Ale oczywiście no, później w nagłówkach być może to będzie źle wyglądać, ale taka komunikacja selekcjonera no, jest dla mnie zdecydowanym plusem tutaj. I to fajnie, że on wyjaśnia swoje wybory, mówi dlaczego ten. ten, dlaczego

0: nie tamten, pyta, no to kto, jeżeli nie ten. I dość jasno też mówi o tej różnicy poziomów i o tym problemie, bo jest coraz większy problem, bo kiedy patrzymy na ekstraklasę, kadry zespołów zbudowane są zazwyczaj z zagranicznych piłkarzy, no więc brakuje pola manewru, a ci piłkarze, którzy wyjeżdżają, no nie zawsze grają w mocnych klubach, a taki piłkarz jak Bartosz Mazurek, jeżeli będzie się rozwijał w takim tempie, to będzie tak jak z Oskarem Pietuszewskim. Też selekcjoner mówił spokojnie, spokojnie. I w sumie teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, kto miał rację, selekcjoner. Bo Oskar Pietuszewski miał fajne wejście do reprezentacji, ale później ta zmiana w tym meczu finałowym ze Szwecją no, nie była udana. My tak się trochę zachłysnęliśmy, że to będzie już nasz polski Lamine Yamal. No ale spokojnie, spokojnie. I selekcjoner widać, że on ma to doświadczenie nie tylko trenerskie, ale też z boiska i on potrafi odczytać albo zobaczyć to, czego często my nie widzimy.
1: Z jednej strony otwartość, z drugiej taka decyzja o tym, że po meczu ze Szwecją reprezentacja będzie w nietypowym miejscu, w okolicach Płońska, tam w hotelu będzie stacjonować przez 3 dni. No nie będzie takiego dostępu i kibiców, i dziennikarzy. Czy to tłumaczysz jakimś takim schematem oblężonej twierdzy, czy po prostu przypadek?
0: Nie, myślę, że w ogóle nie oblężona twierdza. Myślę, że to po pierwsze logistyka, bo zgrupowanie będzie normalnie tutaj w Warszawie, w hotelu DoubleTree by Hilton, tam gdzie zawsze stacjonuje reprezentacja Polski, ale po powrocie ze Szwecji przed meczem z Rumunią będzie te kilka dni i też patrząc, jakie jest natężenie tych meczów, mamy 11 dni zgrupowania, 4 mecze, to taka zmiana otoczenia może dobrze zrobić. Tak mam wrażenie, że i ograniczanie tych przejazdów, że myślę, że tutaj bardziej zadecydowała logistyka i przede wszystkim jeszcze ważniejszym aspektem jest boisko. Reprezentacja Polski nie ma bazy, w Warszawie nie ma gdzie trenować. Dzięki uprzejmości Legii Warszawa, ostatnio reprezentacja Polski trenowała w Legia Training Center, ale to jest około 40-45 minut jazdy autokarem z hotelu. No to jest jednak męczące, biorąc pod uwagę liczbę tych meczów i przemieszczanie się piłkarzy. No to jest taki dodatkowy minus dla kadry, więc skoro w tamtym hotelu niedaleko Płońska jest boisko, które będzie dostępne dla reprezentacji Polski, które można w klapkach wyjść z hotelu na murawę, potem zmienić tylko obuwie na piłkarskie i trenować, no to dlaczego z tego nie skorzystać? I tak bym to interpretował. Raczej nie doszukiwałbym się, że tutaj w trakcie Ligi Narodów, takich meczów, które nie są jakieś bardzo atrakcyjne dla kibiców, gdzie raczej trzeba tutaj napędzić to zainteresowanie, reprezentacja by się chowała. Taki plan był przed meczem finałowym barażów, gdy mieliśmy trafić na reprezentację Ukrainy, która grała w Hiszpanii i wtedy był plan przygotowany, że tam reprezentacja leci dużo wcześniej, trenuje w Hiszpanii i też zamyka się w takim ośrodku pod Walencją. Wiemy, jak się zakończył ten finał, raz, że graliśmy w Sztokholmie ze Szwecją, więc tutaj w ogóle nie szukałbym jakiejś oblężonej twierdzy i jakiegoś planu, żeby odciąć się od kibiców czy od dziennikarzy. Myślę, że to kwestie logistyczne.
1: To ostatnia kwestia. Trener Jan Urban odniósł się do różnych spekulacji prasowych, które miały miejsce na temat tego, dlaczego nie pojechał na mundial i dużo krytyki w mediach, że władze są w związku na niego złe. Przyznał, że takich rozmów nie było i że był sam zdziwiony i zdenerwowany. Więc jak do tego podchodzisz? Wierzymy w to, czy w to nie wierzymy?
0: To był bardzo ciekawy fragment tego spotkania selekcjonera z dziennikarzami, bo pytanie dotyczyło tego, czy selekcjoner Jan Urban gra jesienią o posadę. Wiemy, że te spekulacje zawsze są, kiedy nie ma wyników reprezentacji polskiej. W zasadzie wystarczą 2-3 słabsze mecze, a w zasadzie tyle można powiedzieć, że Jan Urban miał, chociaż tutaj pewnie selekcjoner by bardzo mocno polemizował, czy ten finałowy mecz ze Szwecją był słaby, czy nie. W ofensywie był dobry, ale momentami był mocno naiwny w defensywie i patrząc na błędy, i to błędy indywidualne, no, zapłaciliśmy najwyższą cenę i to zawodników, którzy nie powinni popełniać takich błędów. Tylko właśnie pytanie, czy selekcjoner ma wtedy taki wpływ, to nie był problem ustawienia, nie był problem formacji, tylko właśnie indywidualnych błędów, więc no ale te później towarzyskie mecze z Ukrainą i z Nigerią były słabe i tutaj myślę, że selekcjoner by się zgodził, chociaż na pewno będzie miał bardzo dużo argumentów mówiących o tym, że

0: jednak testował dużo, nowi zawodnicy, właśnie nie wiem, Karol Czubak dostał swoje minuty, jakiś tam symboliczny debiut, ale no, w Lidze Narodów tutaj nie ma już, że tak powiem, pola na duże eksperymenty, trzeba grać o wynik. I gdyby była taka sytuacja, że reprezentacja Polski będzie rozpaczliwie bronić się w dywizji B przed spadkiem do dywizji C, no to może być tak, że pozycja selekcjonera będzie zagrożona. Tutaj sytuacja się zmienia z dnia na dzień, ale myślę, że najważniejszą informacją było to, że nie było żadnej rozmowy i przede wszystkim nie było żadnego celu ze strony władz Polskiego Związku Piłki Nożnej dla selekcjonera, jeśli chodzi o liczbę punktów, czy właśnie wybór między tym, czy promujemy zawodników, czy zdobywamy punkty. No w reprezentacji trzeba to pogodzić i mam nadzieję, że selekcjonerowi uda się to zrobić w najbliższych meczach.
1: A taką nadzieję ma Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, z którym rozmawialiśmy o powołaniach Jana Urbana. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Zakończyło się spotkanie 9. kolejki Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W 9. kolejce pierwszej ligi Warta Poznań pokonała Puszczę Niepołomice 3-2. Na koniec jeszcze o siatkówce. Jutro mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy. O 15:00 Polska zmierzy się z Łotwą, a o przygotowaniach do tego spotkania Cezary Gurjew rozmawiał z atakującym Bartłomiejem Bołądziem.
3: Przed wami mecz z Łotwą, ale oczywiście pewnie była jakaś analiza, zaduma po tym, co stało się w tym ostatnim meczu grupowym z Bułgarią.
4: Teraz po prostu musimy się skupić na dobrym treningu i na meczu z Łotwą. No dzisiaj będziemy mieli wideo, więc zobaczymy jak grają. Na pewno nie będziemy mogli im się dać rozkręcić w żadnym elemencie, bo takie drużyny jak się da im rozegrać, to na pewno są niebezpieczne.
3: Dla ciebie też kolejne ważne doświadczenie. Opuściłeś boisko w pewnym momencie, ale wróciłeś i znowu byłeś tym Bartkiem, którego kibice lubią najbardziej. Groźnym i skutecznym.
4: No tak, no niestety robotów nie ma, nie zawsze jest idealnie. Fajnie, że później się udało wrócić i coś tam też pomóc chłopakom, ale nie pierwszy, nie ostatni raz, też nie pierwsza i nie ostatnia przegrana w życiu, w sporcie. Tak jest sport. Skupiamy się, tak jak mówiłem, na dobrym treningu, na powróceniu do naszej stabilnej, dobrej gry.
3: Oczywiście Łotwa to zespół, który szanujecie, trzeba wykonać kolejne zadanie, ale pewnie gdzieś tam myślami jesteście już przy ewentualnym meczu w ćwierćfinale. Chęć rewanżu chyba jest wielka.
4: Nie, na razie dla nas najważniejszy jest mecz jutro, na tym się skupiamy, a co później będzie, to będzie później.
3: Ale trzeba przyznać, że to niezwykle ważne doświadczenie, że akurat w tym momencie stało się tak, no mieliście swoje szanse w drugim secie, także mieliście piłkę meczową, to oczywiście takie też ostrzeżenie w pewnym sensie.
4: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc jak mówię, na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
2: W magazynie sportowym to wszystko. Za uwagę dziękuję, Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: reklamie.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 20:30, Łukasz Pastor, zapraszam. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenie na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie Sejmu. Kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Skład kolejowy fizycznie nie jest w stanie zatrzymać się przed przeszkodą znajdującą się na torowisku. Konsekwencją takiego zdarzenia jest nie tylko śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe drogowym, lecz również wykolejenie składu, zniszczenie infrastruktury kolejowej oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pasażerów oraz pracowników kolei.
2: Dotychczas kierowcy, którzy wjeżdżali na przejazd na czerwonym świetle, dostawali mandaty. Nowe prawo pozwoli na odbieranie im prawa jazdy. Kierowcy, którzy doprowadzą do wypadku, będą musieli się liczyć z wieloletnimi karami więzienia. Projekt trafi teraz do Komisji Infrastruktury. 143 uchwały podjęte w sprawach osobowych, z czego 81 to zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu 65 lat. Krajowa Rada

0: Sądownictwa w nowym składzie podsumowuje 100 dni pracy. Rzecznik KRS, sędzia Jarosław Łuczaj, jest zdania, że Rada działa bardzo intensywnie.
1: Jak na razie staramy się naprawiać przede wszystkim to, co nasi poprzednicy zepsuli. Jeśli chodzi o takie kwestie istotne z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, bardzo ważnym jest to, że w ciągu tych 3 miesięcy działalności wyraziliśmy zgodę na dalsze orzekanie przez 81 sędziów, którzy osiągnęli już wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, a to oznacza około kilku tysięcy orzeczeń, wyroków wydawanych miesięcznie.
0: Dla porównania, w ciągu 5 miesięcy od stycznia do maja 2026 roku tzw. Neo-KRS rozpatrzyła jedynie 24 wnioski dotyczące woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego, z tego zaledwie 15 pozytywnie. Pod hasłem Pociąg do zdrowia na dworcach kolejowych w 5 miastach w Polsce ruszyła profilaktyczna akcja Ministerstwa Zdrowia, PZU i PKP. Organizatorzy zachęcają pasażerów do korzystania z badań profilaktycznych. Strefę dla zdrowia na dworcu zachodnim w Warszawie odwiedził i do badań zachęcał wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Jak przyznał, Polacy niechętnie korzystają z profilaktyki.
2: Łatwiej nam przychodzi pojechać na przegląd samochodem niż z własnym organizmem. Miejmy pociąg do zdrowia, bo rzeczywiście pędzimy w życiu codziennym jak nasze najszybsze pociągi, ale w tym pędzie pamiętajmy, że i ten pociąg, żeby mógł pędzić, musi mieć przeglądy regularne, więc my dbajmy o swój pęd, najlepiej jednak mimo wszystko zwolnili, ale badajmy się, żebyśmy mogli czuć się dobrze.
0: Akcja Pociąg do zdrowia odbywała się też na dworcach kolejowych w Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy i w Lublinie.
3: Polskim Radiu 24.
4: Jest 20:33, w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: W naszym magazynie międzynarodowym dziś temat niezwykle ważny, bo chyba każdy zadaje sobie to pytanie, jak daleko posunie się Rosja w swoich prowokacjach i jak zareaguje na to.
5: Tak, to oczywiście w związku z też z ostatnimi wydarzeniami i dniami kolejnych prowokacji ze strony Moskwy, także pod adresem krajów NATO, krajów wschodniej flanki, ale nie tylko. Z gościem dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, jak daleko może się posunąć Rosja i jaka powinna być reakcja Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zapraszam.
6: Świat w powiększeniu.
5: Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzega, że rosyjskie zagrożenie hybrydowe wobec Europy i Francji wyraźnie się nasiliło. Paryż przygotowuje plan ochrony infrastruktury krytycznej oraz najważniejszych obiektów przemysłu obronnego przed atakami dronowymi i cyberatakami. Macron mówi też, że Francja nie pozostawi rosyjskich działań bez odpowiedzi. W tle są coraz częstsze rosyjskie prowokacje wobec europejskich państw i ostrzeżenia polskiego premiera Donalda Tuska o najtrudniejszych miesiącach wojny i atakach na kraje NATO, krajach wspierających Ukrainę. Sekretarz generalny Sojuszu mówi o niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działaniach Moskwy, ale zapewnia, że NATO nie da się zastraszyć. Czy jest jednak przygotowane na eskalację ze strony Kremla? O tym dziś w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam. A państwa i moim gościem w dzisiejszym programie jest pan profesor Maciej Marszałek, Uniwersytet w Siedlcach. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór panie, dobry wieczór państwu.
5: Zanim przejdziemy do tego, jak NATO powinno reagować na to wszystko, co się dzieje i czy reaguje właściwie według pana profesora, chciałam zapytać o motywację Rosji, bo ewidentnie w ostatnich tygodniach, miesiącach widzimy eskalację ze strony Kremla. Takie działania podprogowe, cały czas niby pod tym progiem wojny, ale coraz bardziej agresywne, coraz bardziej zuchwałe i mowa tutaj nie tylko o krajach wschodnich, flanki, nie tylko o Polsce, krajach bałtyckich, ale także krajach Europy Zachodniej. Włochy, Francja, Niemcy, te wszystkie kraje są narażone na ataki ze strony Moskwy. Co Rosja chce osiągnąć tę eskalację? Dlaczego do niej doprowadziła i dlaczego ją prowadzi?
7: Tutaj można byłoby kilka takich argumentów przytoczyć. Przede wszystkim, jeżeli pytała pani o powody, dlaczego tak Rosja postępuje, to wydaje się, że gdzieś te ambicje mocarstwowe są cały czas silne i to, co odzyskanie tej pozycji, tego szacunku, jaki kiedyś miała na arenie międzynarodowej miał Związek Radziecki, a następnie zostało to utracone.

0: wyniku zmian geopolitycznych, jakie zaszły w Europie, i odrodzenie się tego imperializmu rosyjskiego, i widać, że nawet ten taki okres, gdzie NATO współpracowało z Rosją, to chyba był taki okres na przeczekanie, tak, na zbudowanie, otworzenie tej potęgi i przystąpienie do działań. Bo pamiętamy, że Krym przeszedł praktycznie, można powiedzieć, że bez użycia większych takich sił militarnych, zostało praktycznie oddany. I pamiętam wtedy, jak pytano nas w jednej ze stacji telewizyjnych, chyba w TVN-ie, bo też miałem przyjemność wyjaśnienia tej sytuacji, co dalej. Wtedy pamiętam jak dziś, że odpowiedziałem, że na tym się nie skończy, że te działania pójdą dalej, pójdą na wschód Ukrainy, i to potoczy się w kierunku zajęcia stopniowo całego terytorium ukraińskiego. Oczywiście potem była ta przerwa taka długa, dzięki której też zmieniła się armia ukraińska, duży wkład NATO, między innymi też Polski, duży wysiłek w przygotowaniu do tego, żeby odwrócić te losy, i ta agresja, która niestety nastąpiła, już taka pełnoskalowa, jak to się powszechnie rzekło ją nazywać, i wojna trwa już któryś rok. Niestety to, co jest takie charakterystyczne, że jeżeli na tym froncie, tym ukraińskim, nazwijmy to umownie, nie ma jakichś takich wybitnych, pozytywnych rezultatów, Federacja Rosyjska przenosi jakby zakres działań na kraje ościenne. Bo pytanie, czy na tym się zakończy na Ukrainie, można powiedzieć, że raczej nie. Bo jeżeli analizujemy różne scenariusze, i to tak jak porównuję też z różnymi innymi think tankami na świecie, to jakby zdania są zgodne co do tego, że jakby w pierwszej, kolejnej takim obiektem oddziaływania mogą być kraje nadbałtyckie, czyli tutaj Litwa, Łotwa, Estonia, a ja nawet bym obrał kierunek odwrotny. Estonia, Łotwa, Litwa. No i oczywiście Polska, bo my najbardziej graniczymy i najbardziej wspieramy Rosję. To jest tak, jeden cel to jest to odzyskanie tej mocarstwowej pozycji. A drugi, jeżeli mówimy już o tych takich skondensowanych, kompleksowych atakach na kraje, to zwróćmy uwagę, że dochodzi do tych ataków na kraje, które wspierają Ukrainę. Te kraje, które wnoszą duży wkład, czy to militarny, czy finansowy, czy też ten polityczny, bo ten wymiar polityczny również jest bardzo istotny. Kwestia podtrzymywania tych sojuszy, tak, zawiązywanych doraźnie, czy też bardziej trwale. To wszystko ma znaczenie, i ewentualne oddziaływanie militarne ma między innymi zniechęcić do tego, żeby tą pomoc dalej kontynuować.
1: Tymczasem, panie profesorze, jeżeli popatrzymy na wypowiedzi polityków tych krajów, chociażby z Polski, czy z Niemiec, czy z Francji, już nie mówiąc o krajach bałtyckich, no to przekaz jest taki, że Rosja nie odwiedzie Europy od wspierania Ukrainy. Pytanie, czy nie chodzi tutaj także o wywoływanie obaw, strachu w społeczeństwach tych krajów, tak żeby te społeczeństwa wywierały wpływ na polityków. Czy Rosji nie też o to chodzi, żeby europejskie społeczeństwa zmęczyły się, mówiąc w cudzysłowie, tą wojną i nie chciały już Ukrainy wspierać tak mocno jak dotychczas?
0: Tak, to między innymi to również ma na celu, bo to jest jeden ze sposobów jakby wywierania wpływów poprzez... Dlaczego Rosjanie atakują osiedla cywilne? To jest niezgodne z prawem międzynarodowym, to jest zbrodnia wojenna, ale atakują. Po to, żeby osłabić morale, po to, żeby zniechęcić, po to, żeby opinia publiczna obróciła się przeciwko rządowi, przeciwko siłom zbrojnym, żeby doprowadzili do zakończenia tych działań. Podobnie ma się sytuacja w tych krajach, o których pani wspomniała. Tak, też jakby, żeby zniechęcić, żeby odwieść od wspierania. Natomiast my musimy mieć pełną świadomość, że czym Ukraina sobie lepiej radzi, czym dłużej walczy, to działa na korzyść wszystkich pozostałych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystkich państw demokratycznych, państw zachodnich, które mają czas, żeby przygotować się na to, co może nastąpić. Oczywiście nikt nie może jednoznacznie powiedzieć, że dojdzie do jakiejś, nie wiem, wielkiej wojny, chociaż tego nie można wykluczać, bo różne scenariusze są rozpatrywane, ale ten czas trzeba odpowiednio wykorzystać, i myślę, że nie chodzi tu tylko zresztą o sam ten wymiar militarny, ale również to, co się u nas w kraju dzieje, i to tak na, powiedzmy, do jakiegoś czasu ta intensywność jest bardzo duża, chociażby ochrona ludności, obrona cywilna, to jest ten wymiar pozamilitarny, ale bardzo istotny, tak? Bo generalnie chodzi o to, żeby przetrwało państwo, przetrwało naród, a

0: tutaj muszą być podejmowane odpowiednie działania. I też to, co pani redaktor powiedziała, że Rosjanie chcą zniechęcić, tak, narody te krajów bałtyckich, czy też Polskę, nas, tutaj Polaków, do tego, żeby wspierać Ukrainę. Ale to myślę, że akurat działa odwrotnie, bo my wiemy, znamy mentalność Rosjan i wiemy, że tylko taka twarda pozycja, tak, nieuleganie, tylko postawienie się może przynieść jakieś skutki, bo czym jakby strona rosyjska według mnie, i chyba tylko nie tylko ja jestem takim odbiorcą, że próby jakiejkolwiek takich negocjacji, jakiegoś takiego miękkiego rozwiązania tych sytuacji kryzysowych traktuje jako słabość. A zatem wykonuje kolejny krok i kolejny krok. I widzimy, że tych aktów takich, które są wrogie w stosunku do naszego kraju, czy też do krajów ościennych, jest coraz więcej.
1: No właśnie, wchodzimy trochę w taki scenariusz też nagromadzenia różnych aktów agresywnych, prawda, tak je nazwę. Seria takich czasem równoczesnych, pozornie niewielkich incydentów. Mamy cyberataki, podpalenia, sabotaż infrastruktury, zakłócenia GPS-u, oczywiście wtargnięcie dronów w przestrzeń powietrzną, zakłócanie trasy tych dronów, nawet spadanie niektórych dronów niedaleko granicy z Polską. Czy według pana Europa jest przygotowana na taką serię równoczesnych i mówię, pozornie niewielkich incydentów? I gdzie tak naprawdę przebiega granica między wojną hybrydową, o której teraz tak często mówimy, a już no, takim konfliktem otwartym, gdy jednak NATO musi stanąć w prawdzie i powiedzieć, tak, to jest czas na uruchomienie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
0: Znaczy, to jest trudne, to znalezienie tej granicy, bo dużo się mówi też o działaniach podprogowych, tak? I to jest taki popularny termin, który występuje. Natomiast nawet te działania, które są prowadzone przez Federację Rosyjską, to też jest taka próba jakby zbadania, jaka będzie reakcja ze strony sojuszu, czy ten artykuł 5 zadziała, czy nie. Póki co, tak jak pani wspomniała, te działania, powiedzmy, nie są aż o tak dużej intensywności, tak? One może, jak spojrzymy kompleksowo na całość, tak, na Europę, no to jednak tych zdarzeń i tych sytuacji jest coraz więcej. I to nie ma znaczenia, że pojedyncze jakieś uderzenia, bo jeżeli spojrzymy kompleksowo, to tego jest coraz więcej. I to się wzajemnie jakby uzupełnia, tak? Bo działania w wymiarze tym cyberprzestrzeni powodują duże szkody. Nie trzeba zabijać, a państwo przestaje funkcjonować normalnie. Uderzenia na systemy, tak, elektroniczne. Przecież większość systemów dowodzenia w wojsku to są systemy komputerowe. GPS, o którym pani wspomniała, no myślę, że nie jedna osoba borykała się z problemami na wybrzeżu, gdzie czasami ten GPS wariował. To jest właśnie skutek oddziaływania prawdopodobnie z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Całość, jak weźmiemy to, taki spojrzymy w sposób kompleksowy, to jest naprawdę już poważne działanie, bo kwestia, ktoś mówi, a pojedynczy dron gdzieś tam w okolicach lotniska. Pojedynczy dron może doprowadzić do zdarzenia, do tego, że zginie no, jednorazowo, tak, w zależności od wielkości samolotu pasażerskiego, może zginąć 100-200 osób. To jest poważna strata, poważny problem dla wszystkich. Tak?
1: Tym
0: dla
1: bardziej, że Rosja teraz dysponuje dronami odrzutowymi, prawda, które dużo szybciej się poruszają i mogą dużo większe straty powodować.
0: To jest kolejny jakby skok jakościowy, bo tak jak obserwujemy tą wojnę od początku, tak, nie jak od 2022, ale wcześniej, tak jak wspomniałem, od zajęcia Krymu, to ten rozwój jest ewidentny i to, co się tam początkowo nam objawiało jako taki konflikt zamrożony, który no, jest charakterystyczny dla Rosji, dla Federacji Rosyjskiej, która takie konflikty prowadzi chociażby na Kaukazie, to tutaj nastąpiła zmiana i widzimy, że no to jest niejako, może zabrzmi to niezbyt humanitarnie, może niepoprawnie, ale to jest dla nas, w ogóle dla sił zbrojnych, dla sojuszu, to jest takie laboratorium, jak ta wojna przebiega i jakie wnioski musimy wyciągać i co zrobić, żeby uzupełnić, żeby wykorzystać ten czas, kiedy walczy Ukraina.

żeby przygotować się właśnie do tych nowinek technicznych, bo tak jak w przypadku tego wymiaru powietrznego, ono zawsze był ważny, ale nigdy do tej pory na taką skalę nie używano dronów. I to różnych, to od takich najbardziej prymitywnych do bardzo wysublimowanych pod względem technologicznym. I to jest trudność, bo

0: jest bardzo duża w jednym czasie, w tym samym czasie, no to może się okazać, że ten system obrony powietrznej przepuści, bo nie ma na świecie nikt, żadne państwo takiego idealnego, które by wszystko, co znajduje się w przestrzeni powietrznej, a jest zagrożeniem, że zostaje zniszczone. To by chciałoby się, żeby tak było, ale niestety, jeszcze póki co taki system nie został stworzony i nawet ta przysłowiowa kopuła izraelska też przepuszcza i to niekoniecznie jakiejś doskonałej jakości, a nawet może takie robione chałupki czy ośrodki napadu powietrznego. I tu wspomniała pani, czy jesteśmy przygotowani. Pracujemy nad tym, myślę, i ten skok jakościowy według mnie jest bardzo duży, tym bardziej, że od jakiegoś czasu jestem oficerem rezerwy, to przyglądam się z boku. Z boku więcej widać czasami niż będąc w środku.
1: I myślę, co pan widzi, jak pan ocenia te przygotowania dotychczas?
0: No, oceniam pozytywnie, tak, bo pamiętam, jak ja byłem w wojsku, co się działo, jaki był sprzęt, jaki jest teraz, ale oczywiście też do niektórych spraw podchodzę krytycznie, bo my postawiliśmy, zresztą chyba taka była ogólnoświatowa tendencja na jakość. Na jakość. Oczywiście to jest podejście prawidłowe, tylko musimy pamiętać o jednej sprawie, że w pewnym momencie jakość nie zastąpi ilości, czyli ten minimum minimorum tego jakościowego sprzętu musi być, żeby można było zapewnić skuteczną obronę, bo nie chodzi nam o to, żeby zniszczyć 10, 15, 30, 40 dronów, ale żeby obronić obiekt, a obiekt będzie obroniony wtedy, kiedy żaden dron nie uderzy w to, co obronimy. W związku z tym, no tutaj mamy chyba jeszcze trochę do zrobienia, no i oczywiście zasoby osobowe, tak, tutaj kwestia przygotowania tych wszystkich rodzajów sił zbrojnych, które mamy do wykonywania jeszcze lepszego swoich zadań, chociaż to już jest wysoki poziom, no i oczywiście przygotowanie społeczeństwa, o którym wspomniałem. Ta przysłowiowa ochrona ludności.
1: Ochrona
0: to,
1: ludności cywilnej. No właśnie, wczoraj mieliśmy taką sytuację, tak, że doszło do ewakuacji szkół w województwie lubelskim. Natomiast też widać było po ulicach, chociażby w regionie, że mimo alarmu ludzie chodzili po ulicach właściwie zupełnie niezajęci tym, co się wokół nich dzieje. Chyba do końca jeszcze społeczeństwo nie dopuszcza tego, że ta wojna może się przenosić także na nasz teren.
0: Panie redaktor, czasami zachowujemy się jak dzieci. Zasłaniamy oczy i wydaje nam się, czegoś nie ma. Niestety, tak to nie działa. I ja z ogromnym takim zainteresowaniem wysłuchałem właśnie tych audycji poświęconych wczorajszym wydarzeniom i tego, jak reagowały szkoły. I tutaj myślę, jestem no, pozytywnie zbudowany tym, co usłyszałem i co tam widziałem, jak to reagowano. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze jest kwestia dalszego informowania, przekazywania, nie wiem, szkolenia może, bo wiem, że do tej pory te szkolenia z ochrony ludności skupiały się na instytucjach tak różnych. Natomiast społeczeństwo też dobrze by było od czasu do czasu może spotkać się gdzieś w jakimś takim dobrym miejscu, nie wiem, w teatrze, w sali kinowej i opowiadać, jak to należałoby się zachować w różnych sytuacjach. Mamy te podręczniki, tak, te takie książeczki, które Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyłało. Trzeba to przejrzeć, przeanalizować i po prostu potraktować to poważnie, bo jeżeli potraktujemy poważnie, to przygotujemy się do tego. Jak będziemy przygotowani do tego, to będziemy sprawnie działali, unikniemy niepotrzebnych strat, bo będziemy wiedzieć, jak się należy zachować, a to jest podstawa do tego, żeby zwiększać odporność, o której tak dużo się mówi. Odporność państwa, odporność społeczeństwa.
1: Panie profesorze, to wróćmy jeszcze na moment do tych aspektów wojskowych, bo oczywiście jak mieliśmy te ostatnie ataki prowokacji, sabotażu ze strony Rosji, myśliwce się podrywały i właściwie szybko te alerty były wycofywane, czy też szybko sytuacja była opanowywana. Ale ja tak się zastanawiam, czy jeżeli Rosja eskaluje działania agresywne wobec państw NATO i jest to już ewidentne, nikt co do tego nie ma wątpliwości, to czy NATO nie powinno też trochę działać wobec Rosji agresywnie? Co mam na myśli? Że jeżeli Rosja dokonuje cyberataków chociażby na nasze systemy, na naszą administrację, to czy nie powinno dojść do jakichś aktów dywersji, prowokacji właśnie pod adresem Rosji? Bo wiemy, że Rosja rozumie tylko język siły i tylko językiem siły można do niej przemawiać nie słowami, nie wypowiedziami, nawet ważnymi być może deklaracjami.

0: deklaracjami o solidarności z Ukrainą, czy o tym, że NATO nie da się zastraszyć. Ale być może trzeba też przemówić do niej językiem siły. Co pan na to?
1: No, z tym się zgadzam, natomiast wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, a nie wiem, czy wręcz możliwe, bo jeżeli przyjrzymy się sojuszowi od zarania dziejów, od momentu jak powstał w 1949 roku, aż do tego czasu tutaj, do chwili obecnej, to jest pakt o charakterze typowo obronnym. W związku z tym nie wiem, czy wystąpiłaby zgoda wszystkich członków sojuszu, żeby wykonać jakieś takie prewencyjne, nie wiem, nawet uderzenie. Ja już pomijam cyberataki, bo to jest w miarę no, może dopuszczalne, chociaż no, też jest jakimś aktem agresji i mogłoby być to bardzo źle odebrane przez tamtą stronę. Natomiast ja jestem przekonany, że sojusz raczej będzie unikał i nie zrobi tego pierwszego kroku, żeby nie być agresorem. Bo zwróćmy uwagę, jak Federacja Rosyjska sprytnie żongluje tymi takimi właśnie argumentami politycznymi. Jak potrafi odwrócić tą sytuację i z roli agresora poczuć, tak, przekonywać świat, że jest poszkodowanym. I nawet te próby podpisania porozumienia pokojowego to są na takich warunkach, które są nie do przyjęcia dla Ukrainy. A z kolei chętnie by to przyjęła Federacja Rosyjska, bo uzyskałaby to, co nie może wywalczyć siłą. Dlatego jeżeli mówimy o takim bardziej zdecydowanym działaniu, tak jak pani redaktor wspominała, to myślę, że raczej nie. Że tutaj sojusz zareaguje, jeżeli dojdzie do takiego bardziej agresywnego działania ze strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast jako pierwszy to raczej takiego działania nie podejmie. Tak sądzę i to raczej jest więcej niż takie, niż pewnik. Także że ten charakter obronny jednak i te 31 państw, no jednak tam musiałoby
0: będzie
1: zdecydować.
0: Na szczęście, jeżeli tak. chodzi o przynajmniej obecne elity europejskie, to wydaje mi się, że mało kto ma wątpliwość, kto tu jest agresorem, a kto jest oprawcą, kto jest ofiarą. Natomiast jeżeli już chodzi o administrację w Waszyngtonie, tam te wątpliwości być może się pojawiają. I teraz chciałam jeszcze o ten aspekt amerykański porozmawiać, ponieważ wczoraj mieliśmy takie dwa sygnały z Waszyngtonu. Pierwszy o tym, że Pentagon rozważa drastyczne cięcia wojsk w Europie. Telewizja NBC mówi nie tylko o żołnierzach, ale także o samolotach, okrętach, o sprzęcie. Z drugiej strony mieliśmy informację od samego prezydenta Donalda Trumpa o tym, że poczyniono duże postępy, jeżeli chodzi o utworzenie stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Jak pan ocenia ten rozwój wydarzeń? Czy należy się według pana rzeczywiście obawiać, że Amerykanie w dużych liczbach opuszczą Europę i pozostawią ją w dużej mierze samej sobie? Czy jednak ta redukcja tak naprawdę może okazać się przesunięciem części żołnierzy, sprzętu na wschodnią flankę?
1: Chciałbym, żeby tak było, jak pani powiedziała, żeby ta redukcja była związana z przesunięciem na wschodnią flankę, bo ta wschodnia flanka jest w tej chwili najważniejsza i ona musi być silniej obsadzona, bo jakieś takie, powiedzmy, bardziej symboliczne liczby, one nie wpłyną na to, co się może wydarzyć. Tu jest potrzebna większa ta siła. Z naszego punktu widzenia stała baza jak najbardziej będzie pożądana, bo to też jest wymiar militarny, ale i polityczny, bo każdy atak wtedy na nasze terytorium i jest związany niejako w sposób bezpośredni również może być potraktowany jako atak na Stany Zjednoczone. Żołnierze amerykańscy, którzy będą ramię w ramię walczyć tutaj z naszymi, to jest bardzo istotne i zawsze uważałem, że czym więcej sojuszników na naszym terytorium, tym lepiej. Co nie oznacza, że powinniśmy jakby no, scedować tą obronę na naszych przyjaciół, nie, jak najbardziej budować ten potencjał militarny, obronny, który teraz rozbudowujemy coraz bardziej, kontynuować to, ale każdy dodatkowy żołnierz z innego kraju to jest taki jakby bonus dla nas, dla naszego tego systemu obronnego, bo sojuszu siła, tak? I jeżeli tych sojuszników zaangażowanych będzie więcej, to też i będziemy mieli większy ten potencjał, będziemy bardziej mieli te zdolności.

0: takie, które mogą powodować, że nawet strona rosyjska nie zaatakuje, bo wtedy mówimy o tym takim bardzo ważnej strategii odstraszania militarnego, bo wtedy zachodzi to prawdopodobieństwo, że jeżeli zaatakuje Federacja Rosyjska Polskę, to jednocześnie zaangażowane będą w to Stany Zjednoczone, tam Wielka Brytania, Francja i inne kraje silnie, tak, które są na, których żołnierze są na terytorium Polski, bo wiadomo, że sojusz w takich sytuacjach powinien odwołać się do artykułu 5 i wierzymy, że tak będzie, że to jest tym gwarantem. Natomiast bezpośredni udział, bezpośrednia obecność zawsze jest takim czynnikiem spinającym, wiążącym, działającym na naszą korzyść. I to się należy cieszyć, że ta stała baza gdzieś tam powstanie, no, w którymś tam regionie Polski, bo w tej chwili, jeżeli mówimy o Redzikowie, no to jest element amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. I to jest no, ich ta taka część całego tego, powiedzmy sobie, globalnego systemu, który ma zapewnić obronę przed rakietami balistycznymi terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: Czyli czekamy na stałą amerykańską bazę, aby powstała jak najszybciej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Maciej Marszałek z Uniwersytetu w Siedlcach był Państwa i moim gościem w Siedzie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Dobranoc Państwu.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura Europejska wnioskuje o areszt dla Wojciecha Króla. Poseł usłyszał 4 zarzuty. To zielone światło z punktu widzenia politycznego dla amerykańskiej bazy w Polsce. U nas komentarz z kancelarii prezydenta w sprawie wczorajszej deklaracji Donalda Trumpa. Z jednej strony tłumy odwiedzających, z drugiej kłopot. Powiemy też o tym, co turyści zostawiają po sobie w Tatrach. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Jest wniosek o areszt dla posła Wojciecha Króla. Wystąpiła z nim prokuratura europejska. Wcześniej śledczy postawili mu 4 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie mogę zdradzić dokładnej treści tych zarzutów, mówi mecenas Marta Smołka, obrończyni Wojciecha Króla.
2: Naszym zdaniem zarzuty kompletnie nie mają związku ze sprawą, nazwijmy to umownie, afery w tramwajach śląskich. Poza tym mówimy, że część z nich naszym zdaniem nie ma związku z funduszami unijnymi czy też ze środkami unijnymi, a tym samym naszym zdaniem nie powinna być objęta właściwością prokuratury.
1: Po zakończeniu przesłuchania Wojciech Król powiedział, że nie czuje się winny. Wniosek o areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Przypomnijmy, wczoraj po południu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła. Sprawa ma związek ze śledztwem w sprawie podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Komunikat z Białego Domu w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce należy odczytywać jako zielone światło, jeśli chodzi o jej powstanie nad Wisłą. Tak prezydencki minister Marcin Przydacz komentuje zapowiedź Donalda Trumpa. Wczoraj prezydent USA napisał, że jest zadowolony z tempa rozmów z Polską w sprawie stałej bazy. Ogłosił, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce zapadnie ostateczna decyzja co do lokalizacji. Chwalił przy tym dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. To zielone światło z punktu widzenia politycznego, mówi Marcin Przydacz.
3: Więc to, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące, no, ważne, ale wynikające z tej decyzji, czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital. No to są już warunki, które tutaj na poziomie nawet nie ministra obrony narodowej, tylko widz

0: wiceministrów, dyrektorów, także i Wojska Polskiego muszą zapaść.
1: W USA o stałej bazie amerykańskiej w Polsce będzie też rozmawiał szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rząd docenia rolę prezydenta Nawrockiego.
2: Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje. Myślę, że to działanie rządu związane z przygotowaniem i pełną gotowością do przyjęcia wojsk amerykańskich i zabezpieczeniem finansowym jest jak najbardziej po stronie rządu i rząd się bardzo mocno w to angażuje. Z sekretarzem Pitem Hegsethem spotkam się w przyszłym tygodniu. Będziemy również o bazach amerykańskich rozmawiać.
1: W ostatnich dniach w Polsce przebywała delegacja USA. Goście ze Stanów Zjednoczonych obejrzeli kilka potencjalnych lokalizacji pod przyszłą bazę. Donald Trump jeszcze dziś podpisze uchwaloną przez Kongres ustawę o sankcjach wobec Rosji. Informację potwierdził polskiemu radiu Biały Dom. Dzięki ustawie prezydent USA będzie mógł obłożyć twardymi sankcjami Moskwę, ale również nałożyć wysokie cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Mogę potwierdzić, że prezydent zamierza podpisać dzisiaj tę ustawę. Przekazał mi wysoki rangą urzędnik Białego Domu. W tej chwili nie jest jasne, czy ceremonia podpisania będzie otwarta dla mediów. Na razie jest zamknięta dla prasy. Ustawa imienia zmarłego niedawno senatora Lindsey'a Grahama nakłada obowiązkowe sankcje na rosyjskich urzędników, banki i projekty energetyczne, a także na samego Władimira Putina. Mają one wejść w życie w ciągu 30 dni. Cłami można objąć także kraje, które w ostatnim roku znalazły się w pierwszej piątce importerów rosyjskiej ropy i gazu. Ustawa daje jednak prezydentowi dużą swobodę w udzielaniu zwolnień z sankcji. Tak więc to od Donalda Trumpa będzie zależało, czy i w jaki sposób użyje jej jako narzędzia nacisku na Moskwę. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: W informacjach Kuba i potężne przerwy w dostawach prądu. Blackout dotknął 9 milionów mieszkańców. Przestarzały system energetyczny Kuby jest mocno obciążony z powodu niedoborów paliwa, wyeksploatowanej infrastruktury oraz nałożonej przez Stany Zjednoczone blokady dostaw ropy. O problemach poinformowało w mediach społecznościowych tamtejsze Ministerstwo Energii. Na koniec o rekordzie, który ma swoje konsekwencje dla przyrody. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To o prawie ćwierć miliona więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wolontariusze i pracownicy parku zmagają się z konsekwencjami tak dużego ruchu turystycznego, mówi Tadeusz Rusek z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Zaśmiecenie terenu. Sporo ludzi jednak tą kulturę przywozi swoją tutaj, w cudzysłowie kulturę, i sporo po sobie zostawia w tych górach. No oczywiście wielkim problemem są też, tu powiem wprost, miejsca, gdzie ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne. Tatry są sfekalizowane. My nazywamy takie miejsca po prostu srajniki. Sprzątamy to później we wrześniu, ile tam się da.
1: Problemem jest także tak zwana nocna turystyka. Chodzi o rosnącą liczbę osób, które wchodzą na teren parku w godzinach obowiązywania zakazu wstępu. Władze parku zapowiadają walkę z tym zjawiskiem.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro słońce na zmianę z chmurami. Na południu i na północnym zachodzie może popadać. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Sudetów około 16 stopni. Najcieplej w zachodniopomorskim do 24. Na pozostałym obszarze przeważnie od 18 do 22 stopni.
5: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
5: Klimat. Autopromocja.
6: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut. Jak jeszcze zmieniło się Grodno przez ostatnich 5 lat, gdy Poczobut był więźniem w kolonii karnej Łukaszenki? Jak zmieniła się Polska, którą teraz dziennikarz przemierza wzdłuż i wszerz? Andrzej Poczobut będzie gościem audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
5: Autopromocja. Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Prawie 7 minut po godzinie 21. Polscy siatkarze zagrają jutro w Sofii z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. W fazie grupowej Polacy wygrali 4 mecze bez straty seta. Kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią i Ukrainą, a na koniec przegrali z Bułgarią 2-3.

0: Łotwa przystępuje do starcia z Polakami z bilansem 2 wygranych i 3 porażek w fazie grupowej. Biało-czerwoni są zdecydowanym faworytem, zajmują pierwsze miejsce w światowym rankingu. Łotwa jest na miejscu 50. Jeżeli Polacy wygrają jutro w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, powalczą we wtorek. Trzymamy oczywiście kciuki za polskich siatkarzy. A skoro piątek, to czas na trochę kultury.
1: Weekend kulturalny.
2: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, wraz ze mną Leon Korzyński. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Reżyser i scenarzysta.
3: No, jeszcze bez przesady, no, student reżyserii.
2: Warszawska Szkoła Filmowa.
3: Tak, tak.
2: Bardzo gratuluję.
3: Dziękuję.
2: Bardzo gratuluję. Proszę Państwa, film krótkometrażowy, ale fabularny. Fantastyczna historia. Sukces ogromny, powiedziałabym. Studencki Oscar. Kiedy nagrywamy tę rozmowę, to jeszcze nie jest ujawniona informacja, jakiego koloru ten Oscar. Powiedz, Leon, od czego to zależy? Jaki jest kolor statuetki?
3: Kolor statuetki zależy tylko i wyłącznie od głosów Akademii Filmowej, więc ciężko mi strzelać, jakby, który to będzie kolor. Nigdy nie wiadomo. Zobaczymy. No.
2: Ale pełnia szczęścia? Jest jakaś?
3: Znaczy, nie, no jest
2: chyba
3: jakiś
2: nie
3: taki
2: aż tak
3: poziom satysfakcji, ale tak jak już mówiłem kilka razy, dla mnie po tych wszystkich trudach, które mieliśmy z tym filmem, ciężko się tym sukcesem tak cieszyć. Znaczy, traktuję to jako jakiś ważny moment, powiedzmy, na mojej drodze i na pewno jakieś osiągnięcie, ale sukces to jest coś, co jest długoterminowe i przychodzi, powiedzmy, później, więc dopiero sądzę, że za kilka, może nawet kilkadziesiąt lat będziemy mogli porozmawiać.
2: No to sobie Powiedzmy o sukcesie filmu. Tytuł filmu, Kamathipura Express, dobrze
3: tak,
2: przeczytałam,
3: bardzo dobrze
2: się nauczyłam.
3: Bardzo dobrze.
2: To wszystko dzieje się w Bombaju.
3: Tak.
2: Powiedz proszę, czy tak po prostu, no, z nieba spłynęło natchnienie na studenta warszawskiej filmówki i tam w Bombaju chciał zlokalizować akcję swojego filmu. Historia też fantastyczna, bo Osa, czyli chłopak, student, który trenuje, gra w tenisa, chce sobie trochę potrenować i jest w Stanach Zjednoczonych. Tam się udaje na nauki, później jest kontuzja, a później jest ucieczka przed całym światem do Bombaju.
3: Dokładnie, tak?
2: A dziewczyna, bo jest historia miłosna. Takie współczesne love story 2026, a i XXI wiek. Tak sobie ja to odczytałam, oglądając ten film. A dziewczyna w Bombaju, hinduska, śliczna, w rodzinie przeciwny status niż rodzina studenta z Polski, Osy, bo biedna rodzina i no, historia zaraz opowiemy, żeby nie wszystko, bo bardzo, bardzo, bardzo, bardzo Państwa zapraszamy do kin, żeby Państwo obejrzeli ten film, bo ten film będzie prawdopodobnie na warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym.
3: Tak, znaczy na pewno nie w konkursie głównym, ponieważ jakby to już jest film po premierze, ale tam trafi do jakiejś sekcji.
2: Czyli mamy film Losy młodego Polaka, Osy, no i te slumsy Bombaju. Dwa różne światy, dwa różne statusy ekonomiczne, dwie różne osobowości, też takie światy obyczajów, takich rodzin i taki XXI wiek, powiedzmy, zachodu i XXI wiek tam dalej, bardziej na wschód, kiedy my tutaj w Europie, w centrum, niespecjalnie dużo wiemy o tamtym regionie geograficznym. To dobrze przeczytałam, dobrze odczytałam,
3: tak,
2: zamiary reżysera, scenarzysty?
3: Szczerze mówiąc, to fantastycznie wszystko
2: jeszcze
3: się,
2: na razie dobrze.
3: Wszystko się zgadza. Jest to właśnie od początku, no jakby Indie w ogóle są krajem kontrastu, tak na dobrą
2: sprawę.
3: Absolutnie. Jest tam taka bieda, jakiej no, nigdy w Polsce w ogóle nie doświadczymy w najmniejszym stopniu.
2: Porównania.
3: Ale też tam jest takie bogactwo, którego również też nigdy nie doświadczymy w Polsce. To w ogóle nie ma takiej szansy. Tam jest taki, potrafi być jakby właśnie od takiego przepychu po taki niedostatek, że naprawdę nie mieści się to w głowie. Jest to coś, co od razu, powiedzmy, przyciąga, powiedzmy, uwagę filmowca, że jak to w ogóle się dzieje, że w jakiejś jednej przestrzeni tak się to wszystko łączy i sam ogólnie ten film jest jakby takim filmem, powiedziałbym, to jest historia, film kontrastu, Kontrast jest bardzo ważny, jakby na każdej płaszczyźnie, no od powiedzmy właśnie

0: historii, gdzie jest kontrast między tymi dwiema rodzinnymi historiami, przez kolorystykę filmu, gdzie właśnie wzięliśmy dwa bardzo kontrastujące kolory ze sobą, które przewodzą.
1: Piękne zdjęcia.
0: Tak, to zasługa mojego serdecznego przyjaciela, operatora Witolda Prokopczyka. Pozdrawiam go bardzo serdecznie z tego miejsca.
1: Ja też się dołączam. Gratulujemy, panie Witku. Szkoda, że dzisiaj pana zna.
0: Tak,
1: z nami
0: dokładnie.
1: Nie ma.
0: Więc razem z Witkiem właśnie sobie założyliśmy, że te dwa kolory, które będą przewodzić, to dwa kolory jakby po przeciwnej stronie palecie barw, czyli właśnie czerwony z niebieskim. Mhm. I od samego początku chcieliśmy właśnie je umieszczać w zasadzie w każdym kadrze. Dokładnie,
1: tak
0: w zasadzie w każdym kadrze, i nam się też bardzo, powiedzmy tak, przyfarciło, ponieważ tych dwóch kolorów jest tam bardzo dużo naturalnie występujących, w sensie, mm-hmm. że po prostu no, tego
1: indie niebieskiego... Indie są kolorowe, a te dwa kolory dominują.
0: Tak.
1: Udało kręcić zdjęcia? Przecież nie we wszystkich rejonach, miejscach, może tak, można kręcić film, można robić zdjęcia w ogóle.
0: No.
1: To były jakieś maskujące historie
0: ze sprzętem? Szczerze jakby ja nie mam pojęcia, jak to nam się udało. Tak, teraz patrząc z perspektywy czasu, mieliśmy, jak sobie usiedliśmy ostatniego dnia po zdjęciach w takiej naszej zaprzyjaźnionej restauracji, z której często braliśmy catering na plan, mhm. no i sobie tak ustaliliśmy, że dobra, teraz idziemy jakby dzień po dniu i po kolei mówimy, co nam jakby wypadło i się nie udało, i każdy, omawiamy każdy fuck up każdego dnia, mhm. to po jakichś 4 godzinach rozmowy doszliśmy do 5 dnia z 17 i uznaliśmy, że musimy odłożyć tę rozmowę na później, żeby przejść przez te wszystkie historie, jakby
1: emocje
0: rzeczy, które nam się przydarzyły, bo musimy się śpieszyć na tam imprezę pożegnalną właśnie z całą ekipą, aha. więc no, nie zdążyliśmy tego wtedy omówić, ale skończyliśmy, wszystko spisaliśmy, żeby nie zapomnieć o wszystkich rzeczach, które nam, powiedzmy, nie wyszły. Z takich, powiedzmy, highlightów, które mogę tutaj przytoczyć, to raz mieliśmy wypadek samochodowy z autem kamerowym, po którym jedno auto niestety musiało trafić do kasacji. Na szczęście udało się dogadać z właścicielem tego samochodu i ostatecznie no, nie był to duży problem, ale w momencie, kiedy to się działo, no bo to było auto kamerowe, no więc jakby no, też ważne, że kamerze się nic nie stało i że w ogóle nikomu się nic nie stało. Ale pamiętam moment, jak sobie stoję na plaży i tylko obserwuję słońce, które po prostu mi ucieka, i mhm. scenę, którą mam nakręcić, się zastanawiam, gdzie kurczę jest ta kamera, która miała tu już być 1,5 godziny temu, no i nagle po prostu dzwoni tam asystent kamery właśnie, że kurczę, słuchajcie, miałem wypadek i no, koło mi odpadło od samochodu i no, musicie przyjechać na komendę policji, żeby to wszystko ustalić. Mieliśmy też pożar w hotelu raz, w pokoju aktorów się zapalił, w łazience klimatyzacja się zapaliła, bo coś tam się po prostu zacięło i się po prostu nagrzało, i później pokój aktorów się spalił, a zaczadził się jeszcze pokój dziewczyn z produkcji, które jakby mieszkały nad nimi. Mieliśmy też raz dzikiego kota na planie. W takiej
1: niezapowiedziana
0: dżungli,
1: wizyta.
0: Tak, w takiej dżungli niedaleko Bombaju, gdzie właśnie, która jakby słynie z tego, że właśnie tam są lokacje stricte pod film mm-hmm. wyznaczone i mm-hmm. to te lokacje budzą postrach wśród hinduskich ekip filmowych, dlatego że każdy zna kogoś, kogo tam zjadł kot kiedyś właśnie, jakiś dziki.
1: Kot?
0: Zjadł
1: człowieka?
0: Kot. Tak, to się zdarza, no.
1: Niesłychane.
0: I my też jako no, Europejczycy i w ogóle, powiedzmy, że dla nas jest jakaś abstrakcja.
1: Dzikość.
0: Kiedy o tym słyszeliśmy, no to mieliśmy, że takie, nie no, błagam was, no co wy gadacie, no przecież to się nie zdarza. No a później nam pokazują jakieś właśnie TikToki czy tam Insta Stories, gdzie normalnie w tym miejscu, gdzie my stoimy teraz, przechodzi tygrys czy właśnie no, inne dzikie zwierzę, które ten, no i właśnie jak tylko się pojawiły, no to hinduska ekipa była zabezpieczona, miała takie pukawki i wybiegła z pukawkami i
1: odstraszała
0: dzikie koty. Jeszcze z takich
1: sceny
0: rzeczy...
1: mrożące krew w żyłach,
0: tak,
1: Europejczyka.
0: No, to ja raz ja prawie umarłem osobiście, ponieważ nagrywaliśmy sceny w pociągu, no i tam te mm-hmm. pociągi jeżdżą z otwartymi drzwiami w ogóle.
1: Tak,
0: no my też nagrywaliśmy
1: tak.
0: na tym. Byliśmy już strasznie zmęczeni, no bo skończyliśmy, nie wiem, jakieś 4 nad ranem te zdjęcia, czy coś, wszyscy poszli spać do pociągu. No a ja sobie tak chciałem, powiedzmy, podumać i sobie usiadłem przy tych otwartych drzwiach. No i tak sobie jadę ze słuchawkami w uszach i no przysnęło mi się trochę po prostu i się obudziłem, jak już się wypadałem w zasadzie przez te drzwi i w ostatniej chwili się wciągnąłem. Mam wrażenie, że jakbym faktycznie wypadł przez te drzwi, to jakby cała ekipa pomyślała, że po prostu mi pękła psycha i że nie, jakby po prostu uciekłem.
1: No to tak a propos, to jak duża była ekipa? Ile osób stąd zabrałeś, zorganizowałeś, a i

0: ilu przyjaciół Hindusów wspierało tę produkcję?
1: Była nas około 14 z Polski i 20 Hindusów.
0: A musieliście jakieś formalności załatwiać? Spotkaliście się z gwiazdami, które uczestniczą w kreowaniu Bollywoodu?
1: Tak, tak, no właśnie to jest...
0: Pomagali wam? Tak, wspierali bardzo, was jakoś?
1: Jest, dla mnie to jest abstrakcyjne. No my w zasadzie po dwóch dniach w Bombaju trafiliśmy do domu produkcyjnego India Take One Productions. To jest dom produkcyjny, który robił takie filmy jak na przykład, nie wiem, Slumdog Milioner z ulicy, Życie Pi, czy Biały Tygrys. No takie wszystkie w zasadzie filmy, które mają jakby, że to jest Hollywood, hindusko-hollywoodzka koprodukcja, no to w zasadzie prawie wszystko robią oni. No i udało nam się do nich dotrzeć, bardzo w ogóle nas przyjęli chętnie, byli dla nas super mili. Nie wyobrażam sobie szczerze analogicznej sytuacji, że ktoś przyjeżdża do Polski i powiedzmy idzie do, nie wiem, do Papai na przykład i oni im dają wszystko. Tak. No jasne, bierzcie po prostu.
0: Fajnie, dajcie, pracujcie. Zdać,
1: no, pracujcie, róbcie i tak. No i dali nam kontakt właśnie do menadżera lokacji, który ma ksywkę w Bombaju Big Daddy. I to jest taka postać
0: Big
1: gruba
0: Daddy?
1: Ryba. Rzeczywiście Big Daddy ma, jest pokontaktowany wszędzie, płacił nam jakby łapówki, płacił łapówki policji w miejscach,
0: czyli
1: gdzie...
0: Załatwi.
1: Tak, i w ogóle, co ciekawe, on szukał też lokacji Christopherowi Nolanowi, który kręcił Tenet w Bombaju.
0: No wspaniale.
1: I było tak, że my tam sobie gadamy, coś tam z nim, on taki śmieszny gość w ogóle. I no, a że tam tak to coś tam jakieś, tak jak to bywa wśród filmowców, zaczęliśmy się wymieniać jakimiś anegdotami różnych planów. I on powiedział, no ta, no ja tam jak kiedyś z Nolanem robiłem Tenet w Bombaju i nam pokazał zdjęcie, no to już wtedy mieliśmy tak, że no dobra, to już tej historii raczej nie przebijemy, szczerze mówiąc.
0: Proszę Państwa, przypomnę, w Weekendzie Kulturalnym w Polskim Radiu 24 Leon Korzyński, reżyser, scenarzysta, student Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jego film fabularny, krótkometrażowy.
1: Kamatipura Express.
0: Proszę bardzo, dostał studenckiego Oscara. Trzymamy kciuki za kolor statuetki, bo wtedy, kiedy nagrywamy tę rozmowę, jeszcze nie wiadomo, jaki to będzie kolor.
1: Zobaczymy.
0: Ale to też jest kandydat do Oscara.
1: Znaczy, to jest film, który trafia na long listę oscarową. I z tej long listy Akademia selekcjonuje na początku filmy na shortlistę, a później z shortlisty już bezpośrednio do nominacji, no a później z nominacji do Oscara. Więc to jest bardzo długi proces jeszcze i skomplikowany, więc...
0: No, ale to powiedzieliśmy, że to sukces filmu, skoro twórcy na razie nie niosą tego sukcesu i to jest tylko na razie jak wspaniała przygoda i że fantastyczna sytuacja, kiedy ktoś docenił i dostrzegł. Powiedz proszę, Leon, twoja fascynacja kinem azjatyckim, to jest tak, że zaczęło się teraz? Indiami. Czy to są jakieś historie, które mają swoje źródło, no zwykle się mówi, dużo, dużo wcześniej.
1: Znaczy jedno to jest, powiedzmy, fascynacja kinem stricte, jakby no, powiedzmy,
0: no tak.
1: Azjatyckim, a drugie to jest fascynacja
0: samym
1: tym krajem i w ogóle kulturą i wszystkim, bo to się już zaczęło 14 lat temu, jak miałem właśnie mniej więcej 10 lat, pierwszy raz z rodzicami wtedy tam poleciałem i no to było, no, bardzo głęboko mi to weszło w jakąś percepcję.
0: No to wdrukowało się w DNA?
1: Tak, tak.
0: Tak, no, później?
1: W sensie, no, ja wtedy już powiedziałem, że ja tu kiedyś zrobię film po prostu i brałem iPhone'a 4 mojej mamy i kręciłem, powiedzmy, wszystko, co się działo, bo tak mnie to fascynowało. No i kiedy, powiedzmy, po pierwszym roku, kiedy zrobiłem swój pierwszy film i miałem taki mały zastrzyk, powiedzmy, pewności siebie, to uznałem, że dobra, to wyjeżdżamy na grubo i drugi film robimy w Indiach po prostu i...
0: No, ale masz trochę tych filmów na swoim koncie.
1: No, bez przesady. No.
0: Ile? Ja przeliczyłam, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
1: Nie, tyle co na pewno
0: raz,
1: nie.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
1: To są trzy krótkie metraże, no jakieś tam ćwiczenia dwuminutowe, ale, ale takie filmy krótkometrażowe to są trzy
0: tak
1: na
0: poważnie.
1: Razie
0: tak, tak? Tak. Mhm. A kto dokonywał castingu? Bo aktorzy są fantastycznie dobrani. Właściwie to wystarczy na nich popatrzeć i to jest tak charakterystyczne postaci, że bardzo naturalnie, nie są przemalowani, nie są też w swoich rolach przegestykulowani i przegadani. Obrazem opowiadacie bardzo wiele i bardzo wymowne sceny, gdzie tylko jest praca kamery,
1: czasami
0: operatora.
1: Tylko nawet wzrok wystarczy.
0: Tak, wystarczy. Spojrzenie, grają oczy, gra świat.

0: Tło, no i jakieś tło, które jest takim tłem, które też nam podpowiada jakąś sytuację.
1: W ogóle powiem ci też ciekawostkę, że Oskar i Mia, no czyli jakby aktorzy, którzy się wcielali właśnie w główne postacie, to są teraz razem. I,
0: o, historia happy endem się zakończyła.
1: Tak, zakończyła się tak, że właśnie Oskar teraz często, powiedzmy, lata do Indii, Mia przylatuje do Polski.
0: Aha.
1: I jakoś to ciągnął. No powiedzmy, no już na planie było tak, że mieli naprawdę
0: kliknęło.
1: Dobrą relację. Że mieli naprawdę dobrą relację, natomiast jakby wtedy Mia miała chłopaka, więc jakby też do niczego nie doszło między nimi, ale ale czuć było, że się po prostu dobrze dogadują. Kiedy tylko się te zdjęcia skończyły, oni trzymali kontakt, no i po miesiącu w zasadzie już Mia była w Polsce.
0: No, no wspaniale. A jakieś plany? Coś jeszcze masz z tyłu głowy, że po tych Indiach też, ale w tamtym regionie chciałbyś coś jeszcze zrealizować?
1: Znaczy, no, moja historia z Indiami chyba się dopiero zaczęła, tak bym powiedział, a nie, na pewno nie skończyła. Ale w tym momencie pracuję nad swoim dyplomem, który jest zupełnie inny, więc...
0: A kiedy dyplom?
1: Zdjęcia zaczynamy 25 września, a skończymy mniej więcej pewnie w październiku, w połowie października.
0: A kiedy wyjazd do Indii prywatny? Do Mumbai?
1: No zobaczymy. Może jakoś na przełomie właśnie 2026-2027 się uda.
0: A powiedz proszę, jaka tematyka, jeśli tak patrzysz sobie na ten ogromny kraj i te kontrasty takie społeczne, tak to się górnolotnie nazywa, ale jak się tam jest na co dzień, to trochę inaczej to wygląda. To co ciebie najbardziej interesuje? Takie porównanie ogólnie powiedzmy świata zachodniego i ich świata, który jednak ma inne wartości i czegoś innego im potrzeba do tak zwanego szczęścia. Jakieś są inne potrzeby, ale też i to życie jest zupełnie inne. Mają jakieś inne też priorytety, prawda?
1: No zdecydowanie. Właśnie na przykład to przywiązanie do rodziny to jest zupełnie co innego.
0: No pokazujesz podejście... to w swoim filmie. Tak, ta rodzina zachodnia, powiedzmy, taka rozstrzelona, już nie wynikając w szczegóły. I ta walka o te $100 na kupno biletów dla nich obojga, bo on ją ratuje przed tym, żeby ojciec nie sprzedał
1: To czy on ją ratuje, to też jest takie, to jest nie do końca.
0: Znaczy niedokończone, oczywiście.
1: Zaznaczone,
0: ale
1: bo właśnie
0: tak
1: tutaj też obróciliśmy
0: trochę.
1: Czy on
0: ją uratował? Może tak się powinno powiedzieć.
1: Właśnie on nie do końca ją uratował. Tak,
0: właśnie o to chodzi, sprawę, że nie do końca.
1: Tak.
0: Nie do końca.
1: Bardziej to ona jakoś sama próbowała się uratować, ale trochę właśnie to przywiązanie do rodziny to jest coś, co tam jest zupełnie inne.
0: I te
1: inne.
0: Wartości rodzinne. I ten miłość. Brat, i ten ojciec, prawda? Mhm. Takie, no, takie podstawowe i takie, powiedziałabym, że...
1: Rola pieniądza, etos
0: pracy. Etos
1: pracy, wszystko
0: tak.
1: To jest jakby coś, co powiedzmy się różni, no.
0: Mhm. Te różnice też dla ciebie są ważne? No, takie, czy, które cię interesują do tego, żeby pokazać nam tutaj.
1: Tak,
0: Europejczykom,
1: no, na pewno są ciekawe, no tym bardziej, że mam wrażenie, że jest duża generalizacja tamtej szerokości geograficznej. No w zasadzie same Indie to powiedzmy terytorium, to w ogóle to jest jakby nieporównywalna skala. Na przykład kiedy my byliśmy na dokumentacji do tego filmu pół roku wcześniej na wyjeździe, było takie święto Kumbh Mela i to było takie jak najrzadsza jego edycja, która jest raz na 122 lata i byliśmy wtedy w Varanasi, czyli jakby w świętym mieście, gdzie palą właśnie te zwłoki. To jest takie z tego znane miejsce.
0: Tak,
1: i wtedy
0: się.
1: Podczas tego święta do tego miasta przyjechało 500 000 ludzi. Czyli to jest mniej więcej tak, jak cała Europa przyjechała do Warszawy.
0: Tak.
1: I to było po prostu coś niebywałego. No przecież autentycznie nie dało się przejść przez ulicę. Tym bardziej, że oni wszyscy też stali w kolejce do takiej świątyni, którą jakby trzeba odwiedzić właśnie podczas tego święta. Przez całe miasto szła kolejka i my nawet nie mogliśmy znaleźć miejsca do spania wtedy. Bo
0: co się wtedy
1: było...
0: czuje?
1: Przebodźcowanie, na pewno.
0: No, jak widzisz, masz taki obrazek, taki kadr i taka ilość ludzi kolorowych, innych i taki jeden cel i to takie posłuszeństwo, podporządkowanie temu jednemu celowi.
1: No właśnie, to też jest ciekawe, że oni oni są bardzo tacy, potrafią być oddani tej narzuconej woli, w sensie, że jakby, że mało w nich jest takiego...
0: To samo w filmie pokazujesz.
1: Tak, mało w nich jest buntu, mało w nich jest takiego czegoś, że powiedzmy jakiegoś takiego...
0: Przeciwstawiania się takiego...
1: Przeciwstawiania...
0: Tak,

0: temu, prostu.
1: Tak, tak,
0: bo to
1: tak,
0: ja, no, bo to ja, no. takiego egocentryzmu, ale dobrze pojętego, prawda?
1: No właśnie, w ogóle to też jest tak, doprowadza do takiego myślenia, że jakby, że my tak bardzo, dla nas ta jednostka i siła bycia właśnie tą taką niezależną, powiedzmy, jednostką jest bardzo ważne.
0: Tak.
1: Ale tak jako społeczeństwo, to czy to jest jakby finalnie dla nas wszystkich dobre, to też nie wiem, no. Bo jakby tak spojrzeć czysto na przykład, nie wiem, na Chiny, czy właśnie Indie, tak, które się bardzo rozwijają, to oni nie mają takiej potrzeby bycia, powiedzmy,
0: bo tą... to nasze przeciwstawianie się to jest niby wszyscy razem, ale każdy osobno.
1: Tak,
0: a no, tam jednak jest, są wszyscy razem i są wszyscy razem.
1: Tak, tak.
0: Pomijając własne osobowości, osobności, tak bym to nazwała. Dlaczego warto obejrzeć twój film? Bo kończymy nasze spotkanie dzisiaj. Dlaczego trzeba obejrzeć? Dlaczego chciałbyś?
1: Czy trzeba? Chciałbym, żeby
0: ludzie obejrzeli.
1: Łatwo jest tak, nie wiem, no, oceniać te filmy na Filmwebie, czy na Letterboxie w skali od 1 do 10. Jakby ja sam się też na tym łapię, no, ale jakby, no, chciałbym, żeby ktoś, kto to ogląda, zastanowił się na tym po prostu, jak to w sumie się stało. Ile pracy po prostu trzeba było włożyć w to, żeby taki film
0: powstał
1: i to jeszcze z sumptem studentów, czyli no de facto ludzi, no jakby no, na planie nie mieliśmy nikogo, kto by miał więcej niż 24 lata, tak na pewno sprawę. No może tam dźwiękowiec więcej miał, ale no reszta, no, no my de facto jesteśmy dziećmi, tak jeszcze. Mhm. Poniekąd.
0: Dorosłe dzieci.
1: Trochę tak, no.
0: Trochę tak. Kamatipura Express. Leon Korzyński, student Warszawskiej Szkoły Filmowej, reżyser, scenarzysta, proszę państwa, o przygodach całej ekipy, która współpracowała przy realizacji tego filmu, był gościem Weekendu Kulturalnego. Bardzo jeszcze raz ci gratuluję. Ja naprawdę z otwartymi szeroko oczami oglądałam i bardzo wiele historii do przemyślenia i czekamy, jaki to będzie kolor tej statuetki studenckiej. Oscar, przypomnę, i być może na Warszawskim Festiwalu Filmowym, Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Filmowym, ten film Leona Korzyńskiego, wyreżyserowany przez niego, będziemy mogli obejrzeć. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I gratuluję jeszcze raz.
2: Weekend kulturalny.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Karol Nawrocki ma nadzieję na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem. Ma do niej dojść w trakcie kolacji wydawanej przez amerykańskiego prezydenta. Polski prezydent jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Marcin Przydacz mówił o spodziewanej krótkiej rozmowie obu prezydentów w kuluarach kolacji.
8: Tak jak co roku prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje kolację, na tej kolacji prezydent Karol Nawrocki z małżonką będzie obecny. Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną, tylko na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naturalny sposób będzie pan prezydent także starał się rozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.
7: Głównym punktem wizyty prezydenta jest udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku. ABW zatrzymała dwóch 16-latków za internetowy ekstremizm. Posiadali materiały z treściami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Nastolatkowie zostali zatrzymani we współpracy z policją z Będzina i Sosnowca, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Komunikacji Służb Specjalnych.
9: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch 16-latków związanych ze środowiskiem propagującym ideologię neonazistowską. Interesowali się oni zamachami terrorystycznymi, tak zwanymi samotnymi strzelcami. ABW ustala obecnie, kto mógł stać za radykalizacją nastolatków.
7: Jeden z nastolatków został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ojczyzna to historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszają.

0: w podróż po powojennych Niemczech. Producentka filmu Ewa Puszczyńska w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że choć to już kolejna nominacja do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, to cieszy w taki sam sposób.
1: Ogromne emocje, ponieważ to, że jest to już szczęśliwa trójka, to nie znaczy, że te emocje są mniejsze. Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów, dlatego że ja uważam, że zrobiliśmy wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy. Oczywiście cudownie jest dostać Oscara, bo tak się twórcy umówili, że to jest najważniejsza filmowa nagroda.
0: Paweł Pawlikowski otrzymał w 2015 roku Oscara za film Ida, a w 2019 był nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za film Zimna Wojna.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest piątek, 18 września, 21.33, a teraz porozmawiamy o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Maria Furdyna, zapraszam.
2: Stan dnia.
3: Z nami jest dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Dwa razy w ostatnich dniach na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu rozległ się dźwięk syren. Kilkakrotnie mieszkańcy regionu otrzymywali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Tak było w niedzielę i wczoraj, gdy do naszych granic z dużą prędkością zbliżały się rosyjskie drony. Nie wleciały nad Polskę, ale były bardzo blisko. Jeden rozbił się 800 metrów to od przejścia w Dorohusku, drugi 4 kilometry przed nim. Ewakuowano posterunki graniczne i urzędy. W wielu szkołach uczniów sprowadzono na niższe piętra lub do piwnic. Alarmy mogą się powtarzać, bo działania Rosji będą eskalować, tak przestrzegał w Sejmie premier Donald Tusk. To zacznijmy od tych podstawowych informacji. Co my powinniśmy robić, kiedy wyją syreny? Kiedy i gdzie się ewakuować?
4: Tak, przede wszystkim musimy zachować zimną krew. Trzeba takie alerty, powiem wprost, no, traktować poważnie. Czyli przede wszystkim nie możemy ich ignorować. Jeżeli dostaniemy taką informację, że to zagrożenie nalotem powietrznym jest realne, to przede wszystkim musimy znaleźć miejsce, które zapewni nam to bezpieczeństwo. Czyli miejsce, które jest wyposażone w grube mury, najlepiej bez okien. No i oczywiście miejsce, w które nie sąsiaduje z zbiornikami, na przykład gazu, czy też innych substancji łatwopalnych. Czyli w najlepszym przypadku oczywiście mogły być to schron, bądź jakieś takie punkty schronienia, które wiemy już tutaj od niedawna są w naszym kraju bardzo dobrze oznakowywane. I również mamy szereg na przykład aplikacji, jak na przykład Gdzie się ukryć. Ta aplikacja jest, że tak powiem, moderowana przez Państwową Straż Pożarną i każdy z nas może właśnie sobie sprawdzić, gdzie taki najbliższy punkt schronienia mógłby znaleźć.
3: No i panie doktorze, odnośnie tej aplikacji Gdzie się ukryć, no i ta sytuacja, no chyba, która no najbardziej wpływała na naszą wyobraźnię, a zwłaszcza na wyobraźnię mieszkańców wschodniej Polski, kiedy 800 metrów od przejścia w Dorohusku rozbił się dron i wówczas, bo to było w niedzielę nad ranem, wójt Dorohuska mówił wprost, że brakuje schronów i najbliższy schron jest 15 kilometrów od urzędu miasta. No i tutaj pojawia się to pytanie, no jak my jesteśmy przygotowani do tych zagrożeń i ile jeszcze trzeba w tym kierunku zrobić?
4: No, trzeba powiedzieć, że zmierza ku lepszemu, ponieważ w ostatnim czasie ochrona ludności, obrona cywilna dostała kolejne środki finansowe na rozwój chociażby tych punktów schronienia. Co do schronów takich profesjonalnych, które są wyposażone w odpowiednie systemy wentylacji, ochronę czy to właśnie przed nalotami z powietrza, czy na przykład ochronę przeciwko radiacji i tak dalej, zagrożeniom chemicznych, mamy no, nie za wiele, że tak powiem. Często te schrony lepszej jakości są usytuowane w większości

0: mniejszych miastach, jeżeli chodzi o miasta powiatowe i powiedzmy mniejsze miejscowości, to tutaj mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia. I jeszcze chciałbym się odnieść do tej sytuacji właśnie w województwie lubelskim. No, widzimy tutaj to ewidentnie, że pojawiło się nowe zagrożenie, czyli te zagrożenie związane z nalotem powietrznym. No i jeżeli byśmy tutaj skoncentrowali się na szkołach podstawowych i średnich, to okazuje się, że jednak tutaj te procedury to przede wszystkim trzeba jeszcze udoskonalić, bo część dyrektorów tych szkół no, zachowało się w no, niewłaściwy sposób, powiem tak.
1: Proszę powiedzieć, w jaki sposób się oni zachowali niewłaściwie i jak należałoby się zachować?
0: No właśnie, no pierwsza kwestia jest taka, jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem właśnie nalotu powietrznego, to najważniejsze jest, aby te dzieci, tych uczniów przetransportować bądź skierować do miejsc najbezpieczniejszych w obiekcie, tak? Czyli to na przykład może być szatnia, to może być piwnica szkolna, to może być na przykład jakiś łącznik do sali gimnastycznej. No w każdym bądź razie te trzy najważniejsze elementy, czyli grube ściany bez okien i bez właśnie elementów, które mogłyby wybuchać. Część tutaj dyrektorów, oczywiście ja tu nikogo nie krytykuję, bo wiadomo, jest to sytuacja nowa i ludzie w takich sytuacjach kryzysowych różnie się zachowują. Natomiast część dyrektorów po prostu postanowiła zwolnić dzieci do szkoły. Część dyrektorów wysłała wiadomości do rodziców, aby pilnie odbierać dzieci, ponieważ jest prawdopodobnie, że zdarzy się coś złego. Natomiast co do zasady, tak nie powinniśmy w sytuacji właśnie nalotu się zachowywać, no bo no, nie trzeba tu sobie dużo wyobrażać. No, jeżeli jest ostrzał, no to wiadomo, te odłamki mogłyby zagrozić uczniom, no wręcz ich tutaj okaleczyć, doprowadzić nawet w skrajnym sytuacji do zgonu. Ten problem myślę, że będzie rozwiązywany. Dzisiaj na konferencji prasowej wicepremier nawiązał do tego zachowania właśnie tych kierowników placówek oświatowych. Tutaj właśnie w tej konferencji wskazał również, że rozmawiał z panią ministrą edukacji Barbarą Nowacką. Również mają być poprawione procedury, zapowiedziany jest szereg szkoleń i oczywiście również takich zajęć praktycznych. Więc tutaj, jak widzimy, troszkę do poprawy jest. I teraz tak, wiadomo, nie każda szkoła takie miejsce schronienia potencjalne ma, no bo budynki są różne, tak? Czasami na przykład szkoły podstawowe są adaptowane z jakichś budynków, które no powiedzmy miały wcześniej jakąś inną użyteczność publiczną i tam na przykład nie ma piwnic, nie ma grubych ścian, no to wtedy faktycznie ewakuacja w skrajnym przypadku byłaby koniecznością, tak? Ale jeszcze wracając, pani redaktor, drodzy słuchacze, do tej sytuacji z Lublina. Tutaj, jeżeli chodzi o zachowanie w sytuacji tego zagrożenia, wychodzi na to, że najlepiej sobie poradzili urzędnicy, administracja rządowa i samorządowa, bo tam praktycznie ta ewakuacja poszła sprawnie, nie było problemów. W przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się z placówkami służby zdrowia, czyli przede wszystkim szpitalami, bo właściwie jeżeli chodzi o służbę medyczną, to żadnej reakcji tutaj nie było na te alerty. No i z tego, co tutaj analizowałem przed właśnie wywiadem, wynika z tego, że to była świadoma decyzja dyrektorów tych placówek medycznych, szpitali, aby właśnie ewakuacji nie przeprowadzać ze względu na ryzyko, no tutaj uszczerbku na zdrowiu pacjentów. Natomiast no też uważam, że też trzeba tutaj to przeanalizować, czy to zachowanie byłoby tutaj właściwe.
1: Jakie to jest wyzwanie przed rządem, żeby informować o zagrożeniu, ale nie wywoływać paniki, bo to jest chyba kluczowe. No przed chwilą pan powiedział o tym, że jak te ostatnie dni pokazały, że na przykład urzędnicy zachowywali się prawidłowo, w szkołach bywało to różnie, w szpitalach no też niekoniecznie nie podjęto decyzji o

0: o ewakuacji. No premier Donald Tusk mówi wprost, zresztą mówi od kilku tygodni, to nie jest tylko historia z tego tygodnia, że tych rosyjskich prowokacji może być więcej. No i to jest coraz bliżej polskiej granicy. Zastanawiam się właśnie nad tym, o tym wyzwaniu, żeby ostrzegać, informować, ale też nie wywoływać paniki. No i też chyba dużo w zakresie edukacji jest też do zrobienia.
1: Zdecydowanie. Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że od ostatniego takiego pierwszego silnego wydarzenia, czyli od tego momentu, kiedy 30 lipca uderzyła uzbrojona rakieta na terenie województwa lubelskiego, obywatele są szerzej informowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i
0: tak,
1: to jest bardzo dobrze.
0: Pojawiły się alerty.
1: Tak, to jest bardzo dobre. Docierają do mnie sygnały, że nie do końca te alerty czasami technicznie dobrze działają. Mianowicie pewne alerty nie są odwoływane, bądź są na przykład przesyłane po czasie, ale to są jakieś takie błędy techniczne, to wyeliminujemy. Ważne jest to, żeby tą świadomość w społeczeństwie nadal rozwijać, aby jednak tutaj te środki finansowe z rządu, głównie do samorządów wpłynęły, aby to oświadomienie miało miejsce. I wydaje mi się, że rząd bardzo dobrą tutaj... Bardzo dobry kierunek objął działań. Jeżeli już premier z sejmowej mównicy wprost mówi, że prawdopodobne jest, że będą dalsze incydenty, dalsze działania hybrydowe, to jednak jest mocny przekaz i wszystkie osoby, które no, śledzą w jakiś sposób, tak, co dzieje się w naszym kraju, na pewno nad tym chwilę się zastanowią, no bo nie możemy przejść obojętnie obok tego, co tutaj jest skierowane w naszą stronę przez Federację Rosyjską. Te incydenty jeszcze w taką datę jak 17 września, no to jest takie działanie, które... No, godzi w nasze poczucie bezpieczeństwa i bym tutaj jeszcze musiał to określić jako takie perfidne zachowanie, tak? No bo wiemy, że dla nas, dla Polaków ten 17 września, no to tragiczna data, tak? I ewidentnie tutaj te działania mają na celu zastraszyć nas, naszych sojuszników, tak? Przed dalszym wspieraniem państwa ukraińskiego, tak?
0: To panie doktorze, to przejdźmy do tych działań Rosji w ostatnich tygodniach, bo rzeczywiście jest ich coraz więcej na tej naszej wschodniej flance NATO. O co chodzi? Jaki jest cel tych działań? Jak daleko posunie się Rosja?
1: No właśnie. I teraz pojawia się taka sytuacja, kiedy to Federacja Rosyjska jest w takiej sytuacji, iż nie może przełamać oporu ukraińskiego na wschodzie. Dlatego chwyta się asymetrycznych środków walki w postaci chociażby właśnie tych ataków dronów, rakiet, również cyberataki, sabotaże na terenie państw, które sprzyjają Ukrainie. To ma po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, aby Ukraina straciła poparcie wśród państw Unii Europejskiej, wśród państw NATO, no bo jakby nie patrzeć, rządy europejskie są wybierane przez obywateli, a obywatele różnie patrzą na ten konflikt, no. Tutaj trzeba powiedzieć, że już ten konflikt trwa 4 lata, ale na przykład on jest różnie postrzegany w Europie, tak? Już nie mówię na świecie, bo to już jest w ogóle inny temat, ale wydaje mi się, że częściowo kraje Unii Europejskiej jakby no, zapominają trochę o tym konflikcie. Oczywiście ich rządy robią tyle, ile mogą, bo jednak Ukraina dostaje silne wsparcie ekonomiczne, militarne, to bardziej od Stanów Zjednoczonych, ale powiedzmy również. No i to przede wszystkim właśnie chodzi o to, aby Rosji, aby odciąć Ukrainę od wsparcia, od sojuszników, bo już decydenci Federacji Rosyjskiej, oni mają świadomość, że oni w ten sposób tej wojny nie wygrają.
0: Ale panie doktorze, czy to jest zniechęcenie do pomocy Ukrainie jeżeli chodzi o podejmowane decyzje, czy może konkretnie chodzi, że

na przykład no, naruszenia przy przejściach granicznych z Mołdawią, z Rumunią, Polską. To jest też ten cel, żeby tę pomoc, która płynie na Ukrainę przez te przejścia zatrzymać, no bo jeżeli zostaną częściowo zniszczone te przejścia graniczne, no to to może być taka decyzja nie tyle polityczna,

0: z tą pomocą wojskową nie jest możliwe. Druga sprawa, na pewno Rosjanie są niezadowoleni z tego faktu, że jednak mamy te centrum logistyczne w Jesionce, tak? I tam ta pomoc chociażby od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii i tak dalej, ona regularnie tam ląduje. Oczywiście nie odważą się w żaden sposób zaatakować nas, czyli państwa członkowskiego NATO. Natomiast, no mówię, to jest takie sianie strachu, sianie paniki, a jeżeli byśmy się zastanowili, czy Rosjanie mają siły i środki, aby zaatakować precyzyjnie jakiś cel, no to trzeba odpowiedzieć tak, oni mają taką technikę i taką sposobność, aby precyzyjnie dany cel zaatakować, zniszczyć. Tylko że na przykład, jeżeli chodzi o bombardowanie ukraińskich miast, oni celowo atakują obiekty cywilne, aby złamać ducha narodu ukraińskiego, aby po prostu naród już przestał stawiać opór najeźdźcy, tak?
1: Wspomniał pan o tym, że no pod koniec lipca na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Ona nie została zestrzelona. Było sporo dyskusji na ten temat. Kilka dni temu rosyjski dron został zestrzelony przez myśliwce NATO. Wleciał w litewską przestrzeń powietrzną. Czy może w ten sposób powinno reagować, w ten sposób powinien za każdym razem reagować sojusz, aby Rosja przestała testować i prowokować NATO?
0: Wydaje mi się, że decydenci w Federacji Rosyjskiej, również kadra oficerska, i to nie tylko myślę tutaj o wojsku, ale o służbach specjalnych, to przede wszystkim oni kierują się tym argumentem siły. Więc jeżeli, w mojej ocenie, jeżeli potrafimy rozpoznać, że obiekt stanowi zagrożenie, narusza naszą przestrzeń powietrzną, to tak powinien zostać zestrzelony bez żadnych wątpliwości. Oczywiście nie zawsze nam to się uda, ponieważ wiadomo, tak, nie mamy w ciągłej gotowości możliwości zestrzeliwania wszystkich tych statków powietrznych. Dodatkowo czasami może zdarzyć się tak, że na przykład obiekt mylnie zostanie zidentyfikowany i rozpoznany jako na przykład dron bądź jakiś tam mniejszy samolot, tak? Natomiast tak, no przede wszystkim tu zdecydowanie powinniśmy twardo stawiać odpowiedź na ataki na no, nietykalność naszego państwa.
1: Panie doktorze, dwa wątki jeszcze chciałabym poruszyć w naszej rozmowie. Amerykańska baza w Polsce i koalicja antybalistyczna. Zacznijmy od amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump przekazał, że w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce poczyniono znaczne postępy. Podkreślił przy tym rolę Karola Nawrockiego. Co wiemy, co dałaby Polsce stała amerykańska baza? Jaka jest ta różnica między tą obecnością rotacyjną amerykańskich żołnierzy, a tą stałą bazą potencjalną?
0: To jest taki super temat na czasie i generalnie tak, jeżeli chodzi o te stałe bazy, to nie we wszystkich państwach natowskich taka stała może być baza, ponieważ to są ogromne koszty, to są ogromne wydatki. I dlatego tutaj Polska zabiega o to, abyśmy taką bazę mieli, bo oprócz stacjonowania wojsk, to również przy takich bazach amerykańskich mogą zostać rozmieszczone chociażby centra naprawy sprzętu, centra, które mogą również produkować broń bądź serwisować na przykład wyrzutnie do rakiet Patriot, tak? Czyli można powiedzieć, że taka baza amerykańska to oprócz tych początkowych wydatków, to również będzie impuls dla lokalnego przemysłu, lokalnej gospodarki. I teraz tak, jeżeli chodzi o dalsze takie plusy dla nas, dla Polaków, to przede wszystkim to, że jeżeli tu Amerykanie będą na stałe, czyli nie będą rotować, to przede wszystkim całkowicie też inaczej wygląda szkolenie tych żołnierzy. Inaczej wygląda trening z siłami natowskimi. Również ci oficerowie, którzy na stałe są w tych bazach, to przede wszystkim zdecydowanie lepiej sobie radzą w terenie, czyli chociażby mają większą wiedzę na temat pola walki, czyli można założyć, że takich będzie więcej szkoleń, będzie więcej praktycznych ćwiczeń sojuszniczych i Dodatkowo trzeba liczyć się z

0: tym, że mimo różnych zawirowań politycznych taka baza nie zostanie w cudzysłowie szybko zaminięta na przykład z powrotem do Stanów, ale to oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami. No i oczywiście będziemy musieli, nasz polski podatnik również będzie musiał wyłożyć pewne pieniądze.
1: Bo to można powiedzieć, że to jest takie powstanie, takie amerykańskie miasteczko. To tak można,
0: tak,
1: bo to i całe rodziny, i logistyka, i wojsko, i sprzęt, więc można powiedzieć, że to takie małe miasteczko.
0: Zdecydowanie. No tych żołnierzy w tej bazie ma być docelowo około 5 tysięcy. No to faktycznie małe miasteczko. I teraz jeszcze kończąc wątek kosztów, nas może to kosztować na początku około 15 miliardów złotych, czyli budowa tego pierwszego etapu powiedzmy adaptacji terenu na potrzeby jednostki wojskowej. I teraz właśnie można byłoby się zastanawiać, gdzie taka baza może powstać. No i wydaje mi się, że najbardziej takim prawdopodobnym miejscem, gdzie mogłaby być taka baza, to jest Oleśnica koło Wrocławia. No i argumentem, który by to potwierdzał, jest to, że w tej Oleśnicy znajduje się dogodny teren po starym lotnisku wojskowym, który jakby szybko nadaje się do adaptacji. Znaczy szybko to tak w cudzysłowie mówię, no w przeciągu paru miesięcy nadaje się do utworzenia tam placówki wojskowej. A drugi argument wskazujący na Oleśnicę jest to taki, że jednak z Oleśnicy byłoby blisko do Bolesławca, czyli do jednostki pancernej Stanów Zjednoczonych, czyli w Bolesławcu stacjonuje duży kontyngent i ewentualna rotacja właśnie żołnierzy z tej jednej bazy do Oleśnicy byłaby możliwa. Oczywiście nie jest to potwierdzone w żaden sposób, to jest po prostu moja ocena sytuacji.
1: No dzisiaj się chociażby pojawiły informacje Business Insider, że w grze są trzy województwa: dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie, czyli zachodnia część Polski, czyli ta Oleśnica, to jest słuszne podejrzenie. No to jeszcze jeden wątek, bo premier Donald Tusk był dziś w Kijowie, rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a szef polskiego rządu podkreślił, że teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Czym ma być koalicja antybalistyczna?
0: No, z punktu widzenia praktycznego ma być to koalicja, która będzie produkować broń na swoje potrzeby, ale również dla całego sojuszu. No tutaj możemy mówić w domyśle, że chodzi przede wszystkim o to, aby neutralizować imperialne zakusy Federacji Rosyjskiej, no bo to, co pokazuje konflikt zbrojny na Ukrainie, to to, że te rakiety, czyli te pociski właściwie przeciwrakietowe są bardzo istotne na współczesnym polu walki. Tego bardzo potrzeba Ukrainie i tego również bardzo potrzeba tutaj krajom wschodniej flanki NATO. No, myślę przede wszystkim o krajach bałtyckich, o Polsce, również o Rumunii. I chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę i wpleść w naszą dyskusję wątek konfliktu na Bliskim Wschodzie. Okazuje się, że przez konflikt zbrojny, który zainicjował Izrael ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Iranowi, pokazuje to, że te arsenały zgromadzonych rakiet balistycznych są bardzo na wyczerpaniu. Dlatego też cena na rynku tych rakiet i tych środków walki znacząco wzrośnie. Więc jeżeli mamy bardzo drogo kupować, to zdecydowanie lepiej samemu produkować.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.

0: Ekspert, dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
1: Teraz w Media Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaekspert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Już jutro po 12 w TDI. Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza. Od października wchodzą w życie nowe zasady NFZ. Podziemna katedra na Stokach, czyli monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi zostaną otwarte dla turystów. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Tylko dobre informacje po 12. Jaremaja Mrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To kwestia rozwagi i odpowiedzialności za interes państwa i obywateli. Minister aktywów państwowych apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą, która pozwoli obniżyć ceny paliw. W sprawie bezpieczeństwa rząd i Pałac Prezydencki mówią jednym głosem. Karol Nawrocki rozmawiał z szefami MON-u i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wielowymiarowe dzieło sztuki opowiadające uniwersalną historię. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Na tę ustawę czekają Polacy, mówi minister aktywów państwowych. Wojciech Balczun zaapelował do prezydenta o podpis pod regulacją dotyczącą opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jak mówił w TVP Info minister Balczun, tutaj szczególnie potrzeba rozwagi i odpowiedzialności za interes państwa i obywateli.
2: Państwo to nie jest piaskownica, to nie jest ustawka w lesie, tylko to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za sprawy i bezpieczeństwa, i za sprawy obywateli. Kwestia paliw, kwestia cen paliw jest takim elementem, więc nie wyobrażam sobie, że można działać wbrew interesowi obywateli, a robiąc na złość rządowi.
1: Przypomnijmy, Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Pozwoli ona sfinansować obniżki cen paliw. Bez pakietów osłonowych ceny na stacjach mogą przekroczyć 10 zł na litrze. Dotyczy to zwłaszcza diesla, mówi główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski.
3: Ponieważ niedobory tego rodzaju paliwa są największe i także elastyczność cenowa konsumentów jest dużo mniejsza, ponieważ użytkownikami tych paliw jest transport towarów, również osób. Niedobory diesla stają się bardziej dotkliwe.
1: Poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Dziś przed wylotem do USA prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy. Zakłada on obniżkę marży koncernów paliwowych. Rosyjskie ataki hybrydowe, scenariusze zagrożeń ze wschodu oraz stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. To najważniejsze tematy spotkania prezydenta z szefem MON-u i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Do spotkania doszło w reakcji na coraz śmielsze poczynania Rosji przy polskiej granicy. O szczegółach Michał Makowski.
4: Wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że rozmowa była bardzo konstruktywna i buduje wspólny polityczny mianownik, jakim jest bezpieczeństwo. Chodzi także o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i działania prezydenta Nawrockiego na rzecz lokalizacji stałej amerykańskiej bazy. Rząd zaangażuje nawet kilkanaście miliardów złotych na budowę bazy wojsk USA nad Wisłą. W tej sprawie Pałac Prezydencki i rząd mówią jednym głosem.
5: Wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy.
4: Według różnych scenariuszy amerykańska obecność wojskowa w Polsce może sięgnąć od 11 do nawet 15 tysięcy żołnierzy. Stała baza prawdopodobnie powstanie w zachodniej części kraju. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotuje rekomendacje dotyczące współdziałania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To szczególnie ważne w kontekście ewentualnych rosyjskich ataków na terytorium.

0: Polski i innych sojuszników Ukrainy. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Państwo powinno lepiej rozpoznawać zagrożenia, mówi były oficer agencji wywiadu. Zdaniem Marcina Falińskiego ostrzeżenia o zagrożeniu atakiem z powietrza paraliżują lokalne społeczności. Były oficer agencji wywiadu mówił o tym w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów.
2: Bardzo ważne jest rozpoznanie, gdzie ten atak przewidywany, gdzie jest trajektoria lotu, czy jaka jest trajektoria lotu. No bo nie może być tak, że całe województwo na Podkarpaciu, no tam gdzie jest chociażby no, turystyka, żyją ludzie z turystyki, żeby mieli alarmy, bo to już akcja z niedźwiedziami spowodowała wyludnienie od turystów, a teraz jeszcze mamy to, więc to będzie powodować właśnie takie skutki, jakie Rosjanie zamierzają, czyli wprowadzenie chaosu, niepewności, niewiary w działanie władzy na poziomie gminy, powiatu, województwa.
1: Wczoraj, tuż przed południem, w województwach lubelskim i podkarpackim zawyły syreny, a do mieszkańców wysłano alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Powodem był rosyjski dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy. Ostatecznie spadł około 4 km od przejścia granicznego w Dorohusku. Prezydent Stanów Zjednoczonych zakazuje niektórym mediom wstępu do Białego Domu. Chodzi o CNN, MS Now i Politico. To w wyniku ciągłego podawania przez nich fake newsów, napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Media nie powinny mieć możliwości ciągłego pisania lub relacjonowania fikcji i kłamstw, gdy zajmują się prezydentem Stanów Zjednoczonych, administracją Donalda Trumpa lub Stanami Zjednoczonymi, dodał. Inne media podające fake newsy są już w kolejce, zagroził prezydent USA we wpisie na swoim portalu Truth Social. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Taka jest decyzja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Werdykt z uzasadnieniem ogłosił przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
3: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
1: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę. Pełną listę poznamy w styczniu. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy deszczowo będzie na północnych krańcach Polski. Na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą na ogół od 9 do 11 stopni. Cieplej na Pomorzu i nad morzem około 14. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam 6 stopni Celsjusza.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 22, a teraz w Polskim Radiu 24 opowiemy Państwu o polsko-niemieckich wojnach, krzywdach, ale także fascynacjach. Cedynia, Krzyżacy, zabory i koszmar II wojny światowej. Czy rzeczywiście tak wyglądało 1000 lat polsko-niemieckiej historii? Zastanowimy się nad tym, na ile dramatyczne doświadczenia były wynikiem naszej krótkowzroczności i błędnych decyzji polskich władców.
6: Turbo Historia.
7: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a w krakowskim studiu Polskiego Radia pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
7: A obok mnie wspólne dzieło pana i pana Wojciecha Harpula, Nie będzie Niemiec, trzy kropki, Polska-Niemcy, 1000 lat wojny i pokoju. To ja muszę zacząć od pytania nie dotyczącego samej książki, choć pośrednio też. Gdy myślę sobie, albo inaczej, gdy przed oczami staje mi postać pana profesora, to tak, myślę sobie o Piłsudskim, o sanacji, o I wojnie światowej, o Krakowie, o okresie międzywojennym. Dlaczego postanowił sięgnąć pan po temat polsko-niemieckich relacji i to w dodatku jeszcze na przestrzeni tysiąclecia?
8: No, to jest już kolejna nasza wspólna próba, wspólne dzieło z panem redaktorem Harpulą. Przypomnę, że była praca na temat Polska-Rosja, też no, 1000 lat, może trochę mniej, ale generalnie też na temat relacji polsko-rosyjskich, również polsko-rosyjsko-ukraińskich. I stąd pomysł, prawdę mówiąc, nawet nie nasz,

0: tylko pomysł wydawcy, ponieważ no, książka okazała się, no, powiedziałbym, bestsellerem, w tym sensie, że bardzo było wiele opinii czytelników, którzy sugerowali, no panowie, spróbujcie sił, przygotujcie się i porozmawiajcie na temat relacji z naszym drugim, najważniejszym sąsiadem, tym razem strony zachodniej. Także po zwrotnicach dziejów, po Polska, Rosja, to jest jakby trzecia książka w tej konwencji. Jakby dopełniająca to, co było może naszym wstępnym zadaniem, żeby jednak pokazać nasze dzieje, nasz los, naszą kulturę i cywilizację, no w takiej dłuższej perspektywie, z perspektywy naszych sąsiadów, najpierw tego wschodniego, później tego zachodniego, bo to zupełnie różne perspektywy, aczkolwiek niekiedy one się z sobą przenikały, co prowadziło no, do trudnych dla nas sytuacji.
1: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bardzo ciekawa, bo to jest książka nie tylko o tym tysiącleciu, nie tylko o historii, nie tylko o naszych losach, ale to jest również, i to jest przynajmniej kilka takich fragmentów, książka o tym, jak ta historia mogłaby wyglądać, gdyby pewne rzeczy wydarzyły się inaczej, albo gdyby potoczyły się inaczej pewne wydarzenia.
0: No,
1: wielu historyków tego nie lubi.
0: Tak, zgoda, ale w tym wypadku to była jednak inna konwencja, bo to jest konwencja rozmowy. Dziennikarz pyta, ja odpowiadam, więc on jest jakby konstruktorem, architektem tego projektu. Jestem tylko firmą usługową, która świadczy usługi na rzecz redaktora, który mnie przepytuje. Moim zadaniem jest no, maksymalnie dobre przygotowanie. Na ile jest to możliwe, bo to rzeczywiście olbrzymi szmat czasu i dziesiątki różnych spraw, postaci, wydarzeń i tak dalej. I dlatego ta historia alternatywna, która jest wykładana, która jest przedmiotem w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, w niektórych uniwersytetach są to obowiązkowe zajęcia, bo one pokazują studentom na możliwe konsekwencje pewnych decyzji, które zapadała, niekoniecznie musiały zapaść. I od razu to dodam, że historia alternatywna różni się od kontrfaktycznej. Alternatywna historia to jest taka, której nie wprowadza się nowych postaci, nie zmienia się płci, nie zmienia się PESEL-u, bohaterów, ani nie zmienia się wydarzeń. Tylko pokazujemy, że niektóre decyzje, które zapadły, mogły zapaść nieco inaczej lub też mogły mieć inne zupełnie konsekwencje. Że dziś się pojawił przypadek, że niejednokrotnie, tak to jest w dziejach każdego z nas, przypadek zazwyczaj ma dużą rolę. Tak było w dziejach również zbiorowych, wielkich społeczności, wielkich narodów, które tą historię tworzyły, że przypadki niejednokrotnie zmieniały tą zwrotnicę dziejów, prowadziły no, w innym kierunku niż może to sobie założyli ci, którzy byli tymi głównymi aktorami tego spektaklu.
1: Ale to jest ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że historia to jest nauka o faktach, a okazuje się, żeby zrozumieć historię, musimy mieć naprawdę potężną wyobraźnię.
0: Fakt, badanie samych faktów dla samych faktów to było jakby zadanie historii przed 150 laty, historii pozytywistycznej, kiedy nawet pojawiły się postulaty następujące, że historia może być nauką w pełni obiektywną, tak jak matematyka, fizyka, chemia i tak dalej. Okazało się to niemożliwe. Anglicy uznali, Amerykanie, że historia jest sztuką i więcej ma wspólnego ze sztuką niż z taką pozytywistyczną nauką. Owszem, możemy ustalać fakty, uzgadniać relacje między faktami, ale wtedy zaczyna się rola badacza.
1: Ale ich interpretacja może być już bardzo różna.
0: Łączenia faktów. No właśnie, może być bardzo różna.
1: Panie profesorze, to w takim razie po wyjaśnieniu tych kilku kwestii, które są istotne dla samej książki, teraz już o samej książce i o tym, co znajdziemy w środku. Chociaż nie, najpierw o tym, co znajdziemy na okładce, czyli tytuł. Nie będzie Niemiec. Dlaczego zabrakło kolejnych słów? No bo myślę, że większość z nas doskonale wie, jakie słowa dalej powinny paść.
0: No tak, ale po pierwsze pojemność okładki jest ograniczona.
1: Dobrze, to jest stąd, wytłumaczenie.
0: Stąd wielokropek. A ponadto ten bardzo znany wiersz, później pieśń, pojawiła się w

0: określonych okolicznościach. W następstwie przyspieszające polityki germanizacyjnej związanej z takimi symbolami jak Hakata, jak Komisja Kolonizacyjna, nade wszystko jak września. No września wywołała reakcję świata, reakcję międzynarodową. Głos zabierali intelektualiści z obu stron Oceanu Atlantyckiego. Zdania wypowiedziane przez choćby Henryka Sienkiewicza były cytowane wielokrotnie, do dzisiaj są niekiedy cytowane w związku z tymi wydarzeniami, bo są dzieci karane. Dlaczego dzieci nie mogą się modlić do Pana w swoim własnym języku, tylko muszą modlić się w języku, który no, dla nich nie jest ich językiem. I te dzieci uważały, podobnie jak rodzice, że nie ma dobrego porozumienia z Panem w języku narzuconym, sztucznym. I to ta reakcja, która zresztą przypadła na czas już takiego wojującego niemieckiego nacjonalizmu, przechodzącego fazę ewidentnie szowinizmu, no, skutkowała tym, że ta pieśń towarzyszyła również naszym dziejom w I wojnie światowej, zwłaszcza w II wojnie światowej. Czy na zebraniach konspiracyjnych, no, niekoniecznie głośno, ale śpiewano. Śpiewano tak, żeby dodać sobie również energii, kurażu, odwagi. Odwagi, że akcja planowana nam się powiedzie. W czasach Solidarności śpiewano tę pieśń no, w zmienionej postaci. Także to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga odnośnie pytania jest taka, że stąd te kropki. I podtytuł jest ważny. Bo ta
1: Polska,
0: pieśń
1: Niemcy,
0: świadczy
1: tysiąc
0: o wojnie
1: lat wojny i pokoju.
0: No właśnie. Tysiąc lat wojny i pokoju. Ta pieśń dowodzi, że jesteśmy w stanie wojny. Wojny niekoniecznie jeszcze na te miecze grunwaldzkie, ale jesteśmy w stanie poważnego konfliktu narodowego, gdzie przeciwko społeczności polskiej nie tylko występuje państwo pruskie, później państwo niemieckie, ale występują obywatele przeciwko swoim obywatelom. Dlatego, że mówią innym językiem, mają inne tradycje, inną kulturę, inne marzenia.
1: Ale to, panie profesorze, to wszystko, o czym pan mówi, jest bardzo klarowne. Ale żeby nie było zbyt łatwo i zbyt prosto. Na okładce nie będzie Niemiec, czyli rozwijając oczywiście te słowa, no, myślę, że powinniśmy kojarzyć, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. To okładka.
0: Dzieci nam w Germaniu.
1: Tak. Natomiast, uwaga, pierwsze zdanie tekstu, czyli sam początek wstępu. Trudno znaleźć na świecie ludzi poczciwszych i moralniejszych. Otwartość, gościnność, szczerota charakteryzują Niemców. Maurycy Mochnacki. Kompletna kontra.
0: Tak, no właśnie, tutaj, no bo to jest stąd ten podtytuł. Tysiąc lat wojny i pokoju. Jak się okazuje, no wojny trwały w sumie krótko, bo to mamy czasy piastowskie, zakon krzyżacki oczywiście, ale później mamy 400 lat spokoju na granicy, a nawet relacji bardzo dobrosąsiedzkich, które skutkowały tym, że wojska cesarskie wspierają wojska polskie w walce ze Szwedami. Być może o tym też porozmawiamy. Natomiast koniec wieku XIX i cały wiek XX, no to jest czas przynajmniej do 1945 roku, ale później te rozliczenia powojenne to można traktować jako jakby też ciąg dalszy tego, co było w czasie II wojny światowej. One są czasem tej wojny. Wojny takiej, której symbole właśnie są miecze, później będą karabiny, armaty, czołgi, samoloty bombardujące niewinną ludność cywilną. Natomiast Mochnacki napisał te słowa w sytuacji, kiedy relacje między Polakami a Niemcami są wyjątkowo dobre. Mówimy o tak zwanym miesiącu miodowym, ale ten miesiąc trwał no, w sumie kilkanaście lat. Powstanie listopadowe zostało przyjęte entuzjastycznie przez wszystkich tych, którzy kwestionowali ancien reżim, którzy kwestionowali traktaty przyjęte w czasie Kongresu Wiedeńskiego, którzy kwestionowali restaurację starych monarchii, starych dynastii. I Niemcy chcieli wolności, przynajmniej elity niemieckie chciały wolności, chcieli swobód obywatelskich, pragnęły konstytucji, pragnęły przyspieszenia reform społecznych, na

0: przykład zakończenia procesu uwłaszczenia, bo nie wszędzie się nawet on rozpoczął w państwach niemieckich. I Polacy, którzy walczyli z tyranią, a tyranem w powszechnym rozumieniu wtedy Europejczyków był Mikołaj I. I w ogóle Rosja jest symbolem ówczesnej tyranii. I Polacy, którzy walczą z tyranami w czasie powstania listopadowego, są naturalnymi sojusznikami Niemców, którzy kochają wolność.
1: Ale
0: my
1: to
0: się
1: w takim razie...
0: o wolność i oni się biją o wolność.
2: Turbo historia.
1: To w takim razie kolejny paradoks w tej polsko-niemieckiej historii, no bo mamy te lata po powstaniu listopadowym, gdzie Polacy są bożyszczami, dosłownie bożyszczami niemieckich tłumów. Polacy są niejako wyrywani, bo każdy chce w swoim domu gościć Polaka. Ba, dla Polaków komponuje, albo inaczej, na cześć Polaków komponuje ulubieniec Hitlera, oczywiście przyszły ulubieniec Hitlera, czyli Wagner, ale jednocześnie po tych kilkunastu latach przychodzi kolejny wolnościowy zryw, Wiosna Ludów, i zupełnie nieoczekiwanie te relacje przekręcają się o 180 stopni.
0: Tak, to było trudno dostrzegalne, albo takim znakiem tej zmiany jest tak zwana polska debata w parlamencie frankfurskim. Mianowicie zwołano parlament ogólnoniemiecki we Frankfurcie, który był wybrany jak nowe czasy według ordynacji demokratycznej. Oczywiście kobiety jeszcze nie były objęte troską męskiej części populacji ludzkiej. Natomiast mężczyźni głosują i liberałowie i demokraci niemieccy, z wyjątkiem dosłownie niewielkiej gromadki, uznali, że ustępstwa, o których Polacy mówili, powstańcy wielkopolscy, żeby stworzyć autonomiczne państwo polskie w ramach Prus, żeby stworzyć armię polsko-pruską, która będzie się biła z Rosją o wspólne dobro, o wolność. Te argumenty polskie nie trafiły, bo okazuje się, zaczyna się era nacjonalizmu. To było niewidoczne, ale Niemcy w 1948 roku głośno mówili: my chcemy zjednoczenia. My chcemy zjednoczenia. Ten czas rozbicia, który trwał tyle stuleci, musi się wreszcie zakończyć. Dwa wielkie regiony w Europie nie przeszły przez tą fazę zjednoczenia w czasach późno-średniowiecznym. Mianowicie ten region języka niemieckiego, nazwijmy to języka włoskiego, czy rozmaitych dialektów włoskich, czyli Italia. I w związku z tym, kiedy rozwija się idea narodowa w wieku XIX, Niemcy chcą zjednoczenia. I na drodze tego zjednoczenia między nimi stoją Polacy, bo oni chcą własnego państwa. Nie sposób uzgodnić idei wielkich Niemiec z ideą wolnej Polski, bo to się wzajemnie wyklucza. Stąd ta debata, tak zwana debata polska, to jest bardzo, bardzo przykra dla nas czarna polewka, którą otrzymaliśmy z kuchni niemieckiej.
1: I moment przełomowy w naszych relacjach?
0: Tak, to jest moment przełomowy i późniejsze relacje już są znaczone narastającą nieufnością, wrogością, niechęcią. No i poziom konfliktem tym, który przyniesie z jednej strony upowszechnienie znanej pieśni Deutschland, Deutschland, über alles. To nie jest pieśń, jak niejednokrotnie nawet studenci nasi powiadali, że to jest ta pieśń wymyślona przez nazistów. Nie, nie. Naziści oczywiście w II wojnie światowej to spopularyzowali, ale to jest pieśń niemieckich romantyków z tego okresu. I ona ma jednoczyć, bo Niemcy ponad wszystko. My mamy się zjednoczyć tam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na terenie Rosji, na terenie dzisiejszej Łotwy, Estonii. Te ziemie też powinny leżeć do Niemiec. Cała Austria powinna, z wyjątkiem tej części słowiańsko-węgierskiej, powinna być częścią wielkich Niemiec. Czyli co się stało w 1938 roku, czyli Anschluss, widziano już w 1848 roku.
1: Wszystkie demony XX wieku, wszystkie demony II wojny światowej, one tak naprawdę zaczynają się właśnie w tym momencie?
0: Tak, tak można powiedzieć. Oczywiście to się rozkręca, to jest dynamiczne.

0: To jest taka, tak jak w wypadku lawiny. Ona też ma na początku ma niewielką prędkość, no później przyspiesza i później niszczy. Wszystko to, co ma, ma po drodze. I ten proces od patriotyzmu poprzez różne odcienie nacjonalizmu po szowinizm, po egoizm narodowy, no jest rozpisany na kilkadziesiąt lat. I zjednoczenie Niemiec, 871 rok, przypomnijmy, ono ten proces jeszcze przyspieszyło, bo Niemcy zaczynają mówić, marzyć, a później mówić o nowym miejscu, czy o własnym miejscu pod słońcem, o tym, że potrzebują kolonii, że chcą tworzyć imperium kolonialne, co najmniej tak wielkie, jak imperia kolonialne brytyjskie, imperia francuskie. Ale świat jest podzielony. Czyli musimy stanąć do walki z Anglikami, Francuzami i ich sojusznikami o to, żeby dokonać nowego podziału. Polacy, którzy mają cały czas inne marzenia, inne plany polityczne, jak restytucja własnego państwa, no musieli być tutaj traktowani jako nacja wroga. Tym bardziej była to nacja wroga i niebezpieczna, bo Polacy mieszkali na wschodnich krańcach Rzeszy, a po drugiej stronie granicy niemiecko-rosyjskiej, dalej mieszkają Polacy. I też niemiecko-austriackiej, dalej mieszkają Polacy. Czyli z punktu widzenia Berlina trzeba zniszczyć ten Piemont poznański, Piemont wielkopolski, żeby nigdy nie doszło do tworzenia wspólnego państwa mieszkańców zaboru rosyjskiego, niemieckiego i austriackiego. Stąd ta determinacja państwa niemieckiego, wspieranego przez Niemców w końcu wieku XIX, żeby ten projekt zakończył się sukcesem.
1: No ale jednocześnie na kartach książki mówi pan, pisze pan oczywiście wspólnie z panem Wojciechem Harpulą, że w jakiejś mierze to wszystko, co obserwujemy w wieku XIX, albo inaczej, to wszystko, co zaczyna się w wieku XVIII, myślę oczywiście o rozbiorach, później wiek XIX, no i w końcu te demony wieku XX, że to trochę jest właściwie konsekwencja naszych złych decyzji, naszych niedopatrzeń, naszej krótkowzroczności.
0: No tak, no wiadomo, tutaj musimy sięgnąć do wieku wcześniejszych, wieku XVI, choćby do ostatniej wojny korony Królestwa Polskiego z zakonem, kiedy to miasta pruskie, niektóre miasta pruskie, no były zainteresowane silnym związkiem z koroną. I tej wojny nie wygraliśmy. Zygmunt Stary no jednak nie był w stanie tutaj tej wojny doprowadzić do końca. Przystał na kompromis. Przystał na to, że jego siostrzeniec, Albert Hohenzollern, ostatni mistrz zakonu krzyżackiego, jednocześnie pierwszy świecki książę pruski, no składa co prawda hołd w Krakowie. Prusy są książęce lennem Polski, ale polskie elity widziały to zupełnie inaczej. Widziały, że Prusy powinny być integralną częścią Polski. Gdyby tak się stało, a biorąc pod uwagę olbrzymią dysproporcję sił i demograficzną, i ekonomiczną, liczba mieszkańców korony to było przekraczało ośmiokrotnie zaludnienie Prus, zakonnych później Prus książęce. Więc już z tego wynikała no, olbrzymia przewaga strony polskiej, która jednak nie wygrała tej wojny. I kolejne decyzje, które podejmowali polscy królowie, łącznie z powszechnie szanowanym i kochanym Stefanem Batorym, który miał plany wojny z Rosją. I to, co było dziś na peryferiach państwa, znowu kolejna okazja, żeby włączyć Prusy książęce w skład państwa polskiego. I następcy jego również, z dynastii Wazów, no też to zlekceważyli, bowiem tu mamy na wschodzie Moskwę, mamy na południowym wschodzie Osmanów. W związku z tym koncentruje tam swoje siły. To też wynikało w sposób obiektywny z tego, że jakby zainteresowanie polskiej szlachty zmierza jakby w innym kierunku. Widzi zagrożenie zupełnie innej strony. I te pozostawione gdzieś Prusy książęce z królewcem, z Königsbergiem na czele, one spokojnie mogą dojrzewać i staną się wkrótce no, znaczącym państwem, na tyle znaczącym, by w czasie potopu szwedzkiego zdradzić swojego polskiego

0: polskiego seniora, Wasa zdradza swojego seniora, przechodzą na stronę Szwedów, a później negocjują z dawnym seniorem nowe warunki i faktycznie otrzymują suwerenność w Rusach.
1: To, panie
0: to
1: profesorze,
0: jest coś więcej niż porażka, to jest klęska.
1: To, panie profesorze, do tego grzechu pierworodnego, jeżeli chodzi o późniejsze relacje polsko-niemieckie, za chwilę powrócimy. To jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Druga część, a właściwie kontynuacja tych wątków na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Reklama.
3: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
4: Za każdy dzień!
2: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio. Po reklamie. Autopromocja.
5: Jak nie pomylić jadalnego grzyba z trującym?
6: Tym są zawody grzybiarzy.
5: Na te i inne pytania odpowiemy w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
6: Naszymi gośćmi będą znawcy grzybów, pasjonaci, eksperci, współzałożyciele Towarzystwa Fungarium, Mekosfery, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Zofia Leszczyńska-Niziołek, Daria Bieliczko i Justyn Kołek.
5: Posłuchamy reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok na grzyby.
6: Zapraszamy
5: Dorota Woniecka-Górny
6: i Wiesław Malak.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 22.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Na stacjach historycznie wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Diesel w tym roku po raz trzeci przekracza historyczny poziom. Tym razem średnia cena tego paliwa to 9 zł za litr. Za benzynę 95-oktanową trzeba zapłacić średnio 7 zł 97 groszy. To reakcja na to, co się dzieje na międzynarodowych rynkach ropy i paliw, mówi Urszula Cieślak z Biura Refleksu.
8: W związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, w tym tygodniu rynki reagowały na wstrzymanie przesyłu ropy naftowej ropociągiem wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej i generalnie zagrożenie atakami Houthi na infrastrukturę naftową w regionie ponownie spowodowało wzrost premii za ryzyko geopolityczne w cenach ropy naftowej.
7: Według analityków ceny paliw na stacjach na razie pozostaną wysokie. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Takie osoby będą mogły same wybrać asystenta, a wsparcie będzie przyznawane indywidualnie w wymiarze zależnym od poziomu potrzeby wsparcia do 240 godzin miesięcznie. Nowe regulacje wpłyną na poprawę jakości życia około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około 500 000 członków ich rodzin, mówi pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora.
9: Celem jest wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami, zagwarantowanie im możliwości godnego, niezależnego, samodzielnego, podmiotowego funkcjonowania i o to na pewno będę walczyła. Przed nami jeszcze Senat, więc tam też może się wiele wydarzyć i być może będą jakieś zmiany.
7: Prawo do asystencji będzie przyznawane na okres od roku do 5 lat. Młodzi strażacy z całego województwa pomorskiego przyjechali do Słupska. W mieście odbywa się pierwszy kongres młodzieżowych drużyn pożarniczych. W naszym województwie mamy 6 tysięcy osób zrzeszonych w takich drużynach, mówi dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Łukasz Kawalec.
10: Chcielibyśmy ich wszystkich ugościć. Na razie gościmy 340 osób wraz z opiekunami. Z każdego powiatu najlepsze drużyny z naszego województwa. Najlepsze, czyli takie najbardziej zaangażowane w ostatnim roku. Dzięki specjalnie przygotowanej tabeli zostały one wyłowione. Każda ta drużyna zostanie z nas doceniona za jej wkład w siłę, w strukturę, które wnosi w naszą organizację, ale także w kogoś w swoich społecznościach.
7: Przygotowane przez służby punkty, które pojawiły się w okolicy Filharmonii, przy ratuszu i na bulwarach, to także okazja dla mieszkańców, żeby zgłębić wiedzę na temat bezpieczeństwa.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Jest 22:33. Choć dla wielu z nas wakacje już

0: się skończyły, to zostają nam jeszcze, miejmy nadzieję, ciepłe dni. Dziś w programie Piękne Nieznane zabieramy Państwa na Żuławy. Dawniej pod wodą, teraz można tam maszerować suchą stopą. To zasługa mennonitów i olendrów, z czego dzisiaj korzystają rolnicy, zbierając plony z najlepszych ziem w całym kraju. Tereny położone w delcie Wisły to najmłodszy zakątek w Polsce, nazywany często żywnościowym spichlerzem. Ponoć najlepiej odstawić samochód i wybrać inne środki lokomocji, żeby w pełni podziwiać te tereny.
1: Powtórka programu. Piękne nieznane.
2: Żuławy trudno pomylić z jakimkolwiek innym zakątkiem Polski. To kraina szerokiego horyzontu, wolno płynących rzek, starych wierzb i domów podcieniowych, ale także najrzeźniejszych gleb w kraju. To również miejsce, które nie powstało przypadkiem. Przez stulecia było cierpliwie osuszane i zagospodarowywane przez kolejne pokolenia mieszkańców. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Państwa w podróż po Żuławach, tych dobrze znanych i tych, które potrafią zaskoczyć nawet mieszkańców Pomorza. A naszą wycieczkę rozpoczniemy tam, gdzie najlepiej poznać historię tej niezwykłej krainy, czyli w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. A o tajemnicach Żuław opowie nam Łukasz Kępski, wiceprezes Klubu Nowodworskiego. Z Gdańska albo z Warszawy najprościej dotrzeć tutaj samochodem. Wjeżdżamy na ekspresową siódemkę, a potem prosto do celu. Zjeżdżamy na węźle Nowy Dwór Gdański.
3: Pęk klucza, ale któryś musi pasować.
4: Udało się.
3: Udało się. To tutaj właśnie wiedza o Żuławach, powiedzielibyśmy, zważywszy na ten teren, na którym się znajdujemy, płynie powoli, ale wręcz przeciwnie, ona tutaj leje się szerokim strumieniem, prawda?
5: Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegokolwiek o Żuławach, jeżeli chcemy zacząć je zwiedzać, jeżeli chcemy odkrywać je pod kątem historycznym, zrozumieć specyfikę tego regionu, no to niewątpliwie musimy zacząć od Muzeum Żuławskiego. Zresztą Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, a więc stolicy Żuław. No, ciężko nie zaczynać zwiedzania od stolicy tego regionu, a stąd ruszyć w inne miejsca. Do pobliskiego Cyganka, odwiedzić wieś Marynowy, Tuje. Jeżeli ktoś chce pojechać w kierunku Gdańska, zatrzymać się w Mokrym Dworze, w Wiślinie, a więc zwiedzamy Żuławy Gdańskie. A jeżeli ktoś pojedzie w kierunku Elbląga, no to tam jest raj dla tych, którzy chcieliby, nie wiem, oglądać osadnictwo holenderskie, Markusy. To jest coś pięknego, ale tutaj, tak na dobrą sprawę, te wszystkie informacje otrzymamy. Otrzymamy też pomoc, gdzie pojechać, jak zobaczyć, czym najlepiej dojechać, czy nie wiem, dopłynąć łódką na przykład, bo to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Z jednej strony mamy Wisłę, z drugiej strony mamy Nogat, do tego Zalew Wiślany, a na górze już Bałtyk. To też jest coś niesamowitego, że ta woda, rozumienie natury, rozumienie, w którym kierunku woda płynie, którędy wiatr wieje, ochronienie się przed tą wodą, ale wykorzystanie też jej potencjału życiodajnego, no ona zawsze dla żuławiaków stanowiła i moim zdaniem stanowić będzie ciągle niezwykle istotny element.
2: Żuławski Park Historyczny mieści się w budynku z niezwykłą przeszłością. Przed wojną działała tutaj serownia, później magazyn wojennych łupów, a dziś to miejsce, w którym przechowywana jest przede wszystkim pamięć o Żuławach. A skoro już wiemy, skąd Żuławy się wzięły, czas ruszać w drogę. Najlepiej tak, jak robiono to przed laty. Żuławską koleją dojazdową. A razem z nami Jarosław Lipiński, prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Dzień dobry. To na początek słowem o samej historii. Skąd w ogóle tory na Żuławach się wzięły? To wszystko ma związek z tym, co miało miejsce w wieku XIX, czyli rozwój buraczanego przemysłu, byśmy powiedzieli, prawda?
6: Tak, dlatego że drogi wtedy nie były przejezdne. No w zasadzie były przejezdne, ale to był dość karkołomny wyczyn, żeby takie duże masy towarów przewozić tymi drogami, które wtedy tutaj były zbudowane, więc powstała cała sieć Żuławskiej Kolei Dojazdowej, która miała kilkaset kilometrów i ona była do przewozu płodów rolnych, ale także innych materiałów, ale oprócz tego woziła także pasażerów.
2: Natomiast jeżeli chodzi o te buraki, o których wspomniałem, wiem, nie jest przypadkiem, prawda, że te tory no, wiodły między innymi do cukrowni, no bo Nowy Staw, no bo Cedry Wielkie, Pszczółki, nawet Wór Gdański to swoją drogą. W zasadzie Żuławy były naprawdę bardzo dobrze skomunikowaną siecią, bo te tory pojawiły się

0: no, w wielu miejscowościach.
1: No nie tylko te, które pan wymienił, ale jeszcze docierała do Malborka, do Starego Pola przez mosty na Nogacie, także to był dość rozbudowany system. Do prawie każdego dużego gospodarstwa była bocznica. Tak, tych punktów ładunkowych było mnóstwo, a także tych cukrowni było mnóstwo małych. Zapomnieliśmy o ich istnieniu. Więc ta sieć to była w zasadzie tak jak teraz drogi.
0: A to wtedy wyglądało, prawda, jak taki mini parowóz?
1: No to były parowozy, tak. Natomiast no, jeśli chodzi o koleje wąskotorowe, to są różne. Są małe parowoziki, na przykład pracowały w cegielniach, ale są też dość potężne lokomotywy, które wyglądają jak normalnotorowe, jak się popatrzy z daleka, a się okazuje, że to jest też wąskotorówka.
0: No, mówi pan na przykład o takim składzie, na który teraz patrzymy? To miałoby wyglądać jak ten normalny pociąg?
1: No z daleka pewnie tak jest. No, niektóre dzieci z Warszawy mówią zawsze, mamo, zobacz, metro jedzie. Ale oczywiście ten wagon motorowy i ten doczepny, on jest wyprodukowany dla kolei wąskotorowych w Polsce. To są rumuńskie pojazdy, ale oprócz tego mamy doczepione też wagony odkryte. To są akurat polskiej produkcji. No i myślę, że te wagony odkryte są akurat największą atrakcją dla wszystkich. Można z nich podziwiać widoki, wiatr wieje we włosach. No ale oczywiście jak jest za zimno, no to można przejść wtedy do tego wagonu krytego. Na pasie nadmorskim, no to pociągi jeżdżą w tej z powrotem przez cały dzień. Rozkład jazdy i zaplanowanie podróży można sobie wejść na naszą stronę internetową kolejżuławska.pl i tam są wszystkie niezbędne informacje, bo przystanków jest bardzo dużo, więc nie można też tak powiedzieć, że odjeżdża o tej godzinie, o tej przyjeżdża, no bo my jeździmy jak SKM-ka, nie jedziemy z punktu A do punktu B i z powrotem, tylko po prostu po drodze można wsiadać i wysiadać, gdzie się ma ochotę.
2: Pociąg numer 300, odjazd.
0: Skąd jesteście?
3: Z Nowego Dworu.
0: A, czyli stąd, okej. Okay. Tak. To macie w takim razie doświadczenie?
3: No, na pewno ominięcie korków wszelkich. No, zawsze można popodziwiać troszkę to, co się wkoło nas dzieje. Spędzić czas z rodziną, tak, a nie gdzieś tam za kierownicą. Dlatego tu jesteśmy i wyruszamy sobie do Stegna.
0: I co będzie?
3: Spacer, las, lody, obiad i do domu.
4: Dużo świeżego powietrza, fajnie zaczerpnąć, jak jesteśmy na otwartym wagonie i fajnie spędzić czas po prostu z rodziną.
0: Dobra, a was, mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, jeszcze w ogóle zachwyca ta atrakcja, czy traktujecie ją tylko i wyłącznie jako środek transportu?
4: Jedno i drugie.
0: Skąd państwo przyjechali?
5: Z Dąbrowy Górniczej.
0: O, z Zagłębia. Kawał drogi w takim razie mieliście.
5: Kawał drogi.
0: Specjalnie dla tej atrakcji, dla Żuławskiej Kolei Dojazdowej?
5: Z innymi. Jest kolejka w Rudach. No i tutaj akurat nie byliśmy jeszcze na Żuławskiej Kolei, więc postanowiliśmy, że się przejedziemy dzisiaj.
0: Testerzy?
5: Nie, po prostu z ciekawości.
0: Tutaj krajobraz zupełnie inny niż tam u was. Płasko jak po stole.
5: To znaczy, są ciekawe obiekty, między innymi jest most obrotowy w Rybinie, czy właśnie, czy Stegna Gdańska, czy Sztutowo, czy Paweł Brzeg Wisły. Tam zobaczymy Gdańsk z daleka, więc będzie fajnie.
0: Ta wąskotorówka w Polsce generalnie zanikła. To taki unikat na skalę Polski.
6: No zdecydowanie. Tam historycznie to przecież ten pociąg jeździł do Gdańska z przeprawieniem się przez Wisłę. No zapewne tamtego odcinka już się nie da odtworzyć, ale cieszmy się z tego, co pozostało.
2: Do zobaczenia, jak coś.
0: Należy do najszybszych środków transportu i bardzo dobrze, tutaj przecież nikt się nie ściga. Trasa prowadzi przez pola, wsie i kanały, a po drodze pozwala nacieszyć oczy krajobrazem, którego z okien samochodu po prostu się nie zobaczy. Z Nowego Dworu Gdańskiego można dojechać m.in. do Stegny, Sztutowa czy Mikoszewa. My wysiadamy jednak już na pierwszym przystanku w Cyganku Żelichowie, bo właśnie tam stoi jeden z najbardziej charakterystycznych domów na całych Żuławach. Dom podcieniowy Mały Holender sam w sobie jest ciekawą historią. Został przeniesiony do Żelichowa z miejscowości Jelonki, niedaleko Pasłęka. Na taką operację zdecydował się prezes klubu nowodworskiego Marek Opic. Tam dom niszczał, tutaj zyskał nowe życie.
7: Mały Holender dlatego, ponieważ tu niedaleko była knajpa, która się nazywała Mały Holender. Już po wojnie nie funkcjonowała. No i też te wszystkie związki pokazuje z Niderlandami, także stąd ta nazwa.
0: Niektórzy stawiają sobie w ogrodzie skrzata,

0: Znala właśnie ogrodowego pan postawił dom. Transport 18-wiecznego obiektu musi być skomplikowany, począwszy od kwestii chociażby konserwatorskich, a na samym transporcie, na logistyce kończąc.
1: Wbrew pozorom to tak strasznie brzmi, przenieść dom. Dzisiaj już może są na ten temat opracowania różnego rodzaju i takich realizacji jest kilka i w skansenach i prywatnie. Myśmy wtedy, można powiedzieć, uczyli się trochę na błędach, dlatego założyliśmy sobie dłuższy czas całej realizacji i bywało, że na parę miesięcy budowa stanęła, bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie rozwiązania powinny być zastosowane. Już nie mówiąc o tym, że czekało się na odpowiednie elementy drewniane, bo to też nie było proste. Dzisiaj też jest kłopot ze zdobyciem odpowiednich przekrojów i długości, bo tutaj potrzebne są takie 10-metrowe belki na przykład na podwaliny.
0: A ten charakterystyczny element, ta wysunięta część na filarach, w tym przypadku 5 zdaje się, prawda? Do czego to służyło?
1: Różne są teorie, ale ta najbardziej prawdziwa to jest taka, że to był spichlerz. Na Żuławach to przyjęło się dlatego, bo też trzeba powiedzieć, że domy podcieniowe można w całej Europie spotkać i w Polsce, ale w takim nagromadzeniu jak na Żuławach nigdzie. Domy były sytuowane wschód-zachód, więc część południowa i część północna była dość mocno zaznaczona, czyli na tej części północnej było zawsze trochę chłodniej, na tej południowej cieplej. Więc ta cyrkulacja powietrza była dużo większa. Dzięki temu na górze ziarno się świetnie przechowywało. Poza tym można było sobie też wozem wjechać i do góry od razu wrzucać worki, te, które miały być tam przechowywane. Podcień wtedy był takim elementem prestiżu. Został jako taka konstrukcja pokazująca bogactwo gospodarza. Tutaj jest właśnie taki zamek, który trzeba lekko podważyć taką dźwignię. O, w ten sposób.
0: Chyba mechanizm też z któregoś, nie wiadomo którego wieku.
1: Tak, myśmy go tutaj zostawili, ale zamykamy na magnes. Nie widać tego. No i tu też widać całą historię, można powiedzieć, tych drzwi, bo tutaj gdzieś tam to jest początek, to jest najwcześniejszy sposób zamykania na taki skobel. Tutaj już zamek taki skrzynkowy. Taki ładniejszy.
0: To nawet jakieś rygle chyba.
1: A to jest takie zamknięcie, którego my też używamy.
0: Najprostsze.
1: Tak jest. Plus alarmy różne i tak dalej, ale to współczesne. To jest wielka sień, o tak można powiedzieć. Czyli ta sień reprezentacyjna. My tu mamy sklepik, ale to było takie pomieszczenie, które miało robić największe wrażenie. Tutaj były najpiękniejsze tapety, jakieś pierwsze meble, skrzynie, które pokazywały bogactwo. Wielka izba to jest po prawej stronie największe pomieszczenie, które na co dzień nie było użytkowane, tylko kiedy przyjeżdżali goście, to tam ich kładziono spać, ewentualnie tam się odbywała jakaś biesiada. I może przejdźmy tam, to od razu pokażę.
0: Jakbyśmy się przenieśli do jakiegoś poprzedniego stulecia, to na pewno, a może i lepiej.
1: Tak. Z biegiem czasu różnie przebudowywano te domy. Myśmy tutaj na dole naliczyli 18 pomieszczeń. Dzisiaj jest zaledwie ich 6 i tak pierwotnie dom był budowany i tak wykorzystywany. Przede wszystkim te ziemie idealnie nadawały się na pastwiska i ta urodzajna ziemia, też to zalewanie pewnych obszarów powodowało żyzność tej ziemi i soczystość trawy, skład odpowiedni, te uprawy trawy powodowały, że idealnie tutaj się rozwijała hodowla bydła. A jak hodowla bydła, to nie tylko na mięso, ale i też mleczna i można powiedzieć, już od czasów krzyżackich wiemy, że tu były sery podpuszczkowe produkowane na Żuławach, początkowo w gospodarstwach. Każde gospodarstwo tak naprawdę, jeżeli miało krowę, a wiadomo, no to krowa, mleko i w razie czego też jałówki i mięso, więc taki bardzo ważny element gospodarczy. Też trzeba pamiętać, że mleko jest bardzo nietrwałym produktem, a zrobienie z tego sera czy twarogu i potem go wysuszenie powodowało, że można było zachować na dłużej to dobro. Dopóki nie wynaleziono chłodzenia, to przechowywanie odbywało się właśnie w małych gospodarstwach, gdzieś albo w piwnicy, albo nawet w zimnej izbie, gdzieś tam i na wiosnę bardzo często w różnych pamiętnikach, opisach jest taka informacja o tym, że sprzedawano ten ser.
0: Pociąg nam odjechał. Na kolejny nie będziemy czekać, więc przesiądziemy się na łódź motorową i w Żelichowie, i w Tujsku, i w Nowym Dworze Gdańskim, i w Rybinie, wszędzie praktycznie znajdziecie przystań albo mały pomost, gdzie można się zatrzymać i przesiąść się właśnie na łajbę. Czy kajak, czy taka łódź to doskonały środek transportu po pętli żuławskiej właśnie dla tych widoków. Co roku na Żuławy przyjeżdżają setki turystów z całej Polski. Wynajmują tak zwanego housebota, czy inaczej pływający dom i przemierzają Żuławy wzdłuż i wszerz. A panowie to skąd?
2: My jesteśmy spod Łodzi.
0: Kawał drogi.
2: Będziemy pływać. Mamy tutaj łódeczkę i sobie popływaliśmy tutaj po mierze.
0: Nie byle jaką, 200

0: Koni widzę.
1: No, jest solidna, jest.
0: W Osłonce się spotykamy z motorowodniakami. Kawał drogi słyszałem.
2: Z Warszawy. Ale generalnie nas przewieźli na Jeziorak, a stamtąd żeśmy wodą sobie ruszyli tutaj.
0: Czyli z Iławy na Żuławy?
2: Tak. No tutaj praktycznie będziemy kończyli. No i co dalej? No i podziwiamy. Jeszcze tutaj nie byliśmy, zaś poza wycieczkami.

0: Śląskim. Mamy w planie zaliczyć Gdańsk. Kanał Elbląski jest bardzo kłopotliwy do przejścia na samym początku do pierwszej pochylni. Tu jestem trochę zawiedziony, wyobrażałem sobie, że będzie to bardziej takie, no, spokojniejsze jak na człowieka. No, w ogóle to ja mam w granicach 70 lat i myślałem, że tak będzie spokojnie jak tutaj na rzece, jak na Nogacie i w ogóle to bardzo ekstremalnie. No, trochę przerażony lekko i lekko przestraszony.
1: Ale też rozumiem, że to nie jest przypadkowa wycieczka, że pewnie z motorowodniactwem wcześniej miał pan do czynienia.
0: Motorowodniactwem to mam do czynienia w granicach 6 lat. Ze względu na, jak wspomniałem, wiek, przeszedłem z żeglarstwa od 85 roku.
1: No to jest doświadczenie.
0: No raczej, no doświadczenie jak doświadczenie, ale z powodu wieku, z powodu tego, że no nie mam siły już ciągać tych linii, jak to mówię. Przeszliśmy na motorowodniactwo, bo woda ciągnie, no co tu mówić.
2: Z Żelichowa płyniemy Tugą, przekraczając dwa zwodzone mosty oraz wrota sztormowe, a potem kierujemy się na wschód rzeką Szkarpawa. Naszą podróż zakończymy w punkcie, który zapisał się w geografii całej Polski. Jeszcze do niedawna wielu wskazywało Raczki Elbląskie, ale dziś już wiadomo, że najniższy punkt w Polsce znajduje się zupełnie gdzie indziej, w Marzęcinie i leży 2 metry i 20 cm poniżej poziomu morza. Główny Urząd Statystyczny potwierdził to w 2022 roku. Płyniemy zatem do przystani w Osłonce, a stamtąd to już około 4 km marszu do wieży triangulacyjnej. O tym odkryciu sprzed lat rozmawiam z Jackiem Grosem, geodetą i byłym starostą, który przyczynił się do wpisania Marzęcina na karty rekordów naszego kraju. Dzień dobry, panie Jacku.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Czy można w takim razie powiedzieć, że Polska ma własne dno?
3: No myślę, że to jest sformułowanie, które ma swoje uzasadnienie. Jednym z elementów, który się wyróżnia i którymi się szczyci, to jest najwyżej położony punkt i najniżej położony punkt. Także myślę, że gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Marzęcino, może się szczycić tym, że ma najniżej położony punkt w Polsce.
2: No właśnie, skoro mówimy o czymś naj, grzechem byłoby nie powiedzieć o tym, skoro ten punkt najniżej położony mamy właśnie na Żuławach. Chcę dopytać, skąd tak naprawdę wziął się pomysł na to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego będzie ten najniższy punkt. Na Żuławach on i tak się znajdował, tylko że w Raczkach Elbląskich, a tym razem w Marzęcinie.
3: Historia 2013 rok, w tym roku się zaczęła, z inicjatywy mojego przyjaciela Edmunda Łabieńca, który był nauczycielem historii w szkole w Marzęcinie, pasjonatem historii, turystyki. Także te tereny bardzo dobrze znał. I kiedyś, analizując stare mapy, doszedł do wniosku, że ten obszar, w którym w tej chwili znajduje się najniższy punkt, był to teren zalewowy i tu jeszcze wrócę do II wojny światowej, do czasów budowania wałów i odrodzenia tego obszaru, był to jeszcze obszar Zalewu Wiślanego. W pierwszej połowie lat 40, czyli w czasie, gdy na świecie szalała wojna, siłami więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof wybudowano groble, czy też wał, i ten obszar po prostu osuszono. I Edmund, analizując tę mapę, no, doszedł do wniosku, że warto by to sprawdzić. Ja całe życie zawodowe byłem geodetą, no i dokonywaliśmy pomiarów również wysokościowych i rzeczywiście było takie podejrzenie, że tam może występować punkt niższy niż oficjalnie uznany za najniżej położony w Polsce. Poświęciliśmy kilka dobrych dni na pomiar. Pierwszego dnia pomiaru już nam zaświtało przekonanie, że coś z tego może być, bo rozstawiając instrumenty i dokonując pierwszego pomiaru, no, wyszła rzędna minus 1,95, jak dobrze pamiętam, czyli już niżej niż oficjalnie uznany.
2: No, przypomnijmy, ile w Raczkach Elbląskich było?
3: Minus 1,8 poniżej poziomu morza. Z tym, że to była wartość uznana w pierwszym roczniku statystycznym. Jak potem dokonywaliśmy takiej kwerendy, skąd się wzięła ta wartość, skąd się wzięła ta rzędna, tak do końca nikt tego nie wiedział. No, przypuszczam, że jak tworzono pierwszy rocznik statystyczny, to trzeba było tą rzędną podać. I w Raczkach Elbląskich taka rzędna na pewno była. Natomiast nie było to poprzedzone na pewno takim poszukiwaniem czy stwierdzeniem, że ten punkt jest najniżej położony w Polsce. To jest raz. A dwa, być może kiedy ten punkt został utworzony czy wskazany na tym obszarze, o którym ja mówię, bo pamiętajmy, że ten obszar po wojnie został zalany, bo wycofujące się wojska niemieckie to wysadziły przepompownie, wysadziły wały, także ten obszar był zalany i zanim on został osuszony, trwało to kilka lat. I być może w tym czasie nie stwierdzono, nie sprawdzono, nie dokonywano.

0: Wykonano pomiarów na tym właśnie obszarze.
1: Właśnie o to chciałem dopytać. Pan jest geodetą, więc będzie doskonale wiedział, czy możliwa jest taka sytuacja, w której, nie wiem, jeszcze w czasach II wojny światowej albo przed, tam wcale nie było tego najniższego punktu w Polsce. Dopiero, nie wiem, ruch ziemi, czy właśnie ta sytuacja po zalaniu tych terenów sprawiła, że tam się ten większy dół utworzył?
0: No raczej wynikało to z tego, że ten obszar przed II wojną światową był po prostu dnem Zalewu Wiślanego i nie był to grunt, po którym można było stąpać. Natomiast po osuszeniu no, ten najmłodszy zakątek Polski powstał i no, ten punkt tam się po prostu znajduje. Z tego to wynika. Nie sądzę, że to były jakieś ruchy górotwórcze. A jeszcze wrócę do tej procedury, bo jak myśmy dokonali tego odkrycia w 2013 roku, wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po to, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Okazało się, że nie ma tak jakby procedury uznawania takiego punktu. No bo no, to trzeba było stwierdzić na przykład, czy to jest depresja naturalna. Czyli, że no, nie było tam jakichś działań antropogenicznych, czyli że ktoś, mówiąc kolokwialnie, tam nie wykopał jakiegoś dołka.
1: Skoro mówimy o sytuacji bez precedensu, to pan w zasadzie wymyślił, jakby tutaj oznaczyć najniższy punkt w Polsce. No bo w przypadku szczytów wiemy doskonale, jak sytuacja wygląda. Stawia się krzyż i sprawa załatwiona. No, w przypadku najniższego punktu pewnie tak łatwo nie było.
0: Powiem panu, że jak zrobiło się głośno, było kilka propozycji upamiętnienia tego punktu i jedną z propozycji było właśnie postawienie wieży triangulacyjnej. Pomysł moim zdaniem bardzo dobry. Ta wieża ma wysokość kilkanaście metrów, bo około 10 metrów ma ten sam trójnóg, plus tam jest taki sygnał, chyba 1,5-metrowy.
1: To przypomnijmy, jak trafić na ten najniższy punkt w Polsce?
0: Dojazd jest bardzo łatwy, bez oznaczony wzdłuż dróg powiatowych. Z Nowego Dworu jadąc w kierunku Marzęcina, z Marzęcina w kierunku Osłonki i w pewnym momencie jadąc do Osłonki trzeba skręcić w lewo. Drogą około 1 km jest oznaczony na Google Maps, także tam można trafić lub kierując się takimi znakami, które są postawione przy drogach.
1: Żuławy najlepiej poznaje się powoli, bo właśnie wtedy można dostrzec to, co z perspektywy głównej drogi najłatwiej przegapić. Dzisiejsza propozycja to była rzecz jasna tylko jedna z wielu możliwych tras po tych depresyjnych terenach. Resztę najlepiej dopisać już samemu, do czego gorąco zachęcam. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
2: Piękne nieznane. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Cedynia, Krzyżacy, Zabory i koszmar II wojny światowej. Czy rzeczywiście tak wyglądało 1000 lat polsko-niemieckiej historii? Na ile jej dramatyczne doświadczenia były wynikiem naszej krótkowzroczności i błędnych decyzji polskich władców? O polsko-niemieckich wojnach, krzywdach, ale także fascynacjach. W najbliższej Turbohistorii porozmawiamy z profesorem Andrzejem Chwalbą, historykiem i współautorem książki Nie będzie Niemiec. Polska, Niemcy, 1000 lat wojny i pokoju. Turbohistoria. Dziś godzina 22:05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
7: W Rosji pierwszy od pełnoskalowej napaści na Ukrainę wybory do Dumy. Jakie mają znaczenie, skoro ich wynik jest przesądzony? Co powiedzą nam o Rosji? Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami. To reakcja na zbliżenie Kanady z Brukselą. Stany Zjednoczone przyznają, nasze satelity są uzbrojone. Czy to początek otwartego wyścigu zbrojeń w kosmosie? Świat 24 w polskim Radiu 24. Marcin Pośpiech zapraszam w niedzielę po godzinie 13.
8: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Łukasz Pastor. Dobry wieczór. Ważna narada u prezydenta z udziałem szefów MON-u i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jakie są konkluzje rozmów o bezpieczeństwie? Te informacje w relacji naszej reporterki. Polska dołączy do grupy państw budujących z Kijowem koalicję antybalistyczną. Premier Tusk wziął udział w szczycie inicjatywy karpackiej. Los ponownie uśmiecha się do Pawła Pawlikowskiego. Kolejny jego film z szansą na Oscara. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami i w wąskim gronie. Ponad 2 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Narada poprzedziła wylot prezydenta do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co po spotkaniu mówili współpracownicy prezydenta i jak ocenia przebieg rozmowy szef MON-u? Informacje na ten temat zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
2: To była ważna rozmowa, istotna wymiana ważnych dla naszego bezpieczeństwa informacji. Tak mówił po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim szef Biura Bezpieczeństwa Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
3: To była wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i tak naprawdę na całym kontynencie europejskim. Tutaj była przedstawiona ocena zarówno przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i przez Wojsko Polskie. Pan prezydent ma też rzeczywiście swoje informacje, które BBN czy Biuro Polityki Międzynarodowej dostarcza panu prezydentowi. Pojawiły się też informacje pochodzące z kierunku natowskiego, więc po to, aby wyrównać wiedzę i świadomość co do sytuacji bezpieczeństwa.
2: Na walory merytoryczne spotkania w Pałacu Prezydenckim zwracał też uwagę szef MON-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Wskazał, że to była konstruktywna i potrzebna rozmowa.
4: Potrzebna dla budowy wspólnoty wokół bezpieczeństwa. Jeszcze raz chcę to i publicznie zadeklarować. I myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia, jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Rozmawialiśmy oczywiście o tych bieżących wydarzeniach. W tej rozmowie uczestniczył szef sztabu generalnego, pan generał Wiesław Kukuła.
2: Oficer nakreślił prezydentowi aktualną sytuację bezpieczeństwa, ocenę wojskowych analityków tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz tego, czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach po Rosji. Tu niestety i politycy, i wojskowi nie mają pozytywnych wiadomości. Federacja Rosyjska późną jesienią i zimą będzie nasilać ataki na Ukrainę. Będzie również działać pod progiem wojny, próbując destabilizować sytuację na Zachodzie, zwłaszcza w rejonie państw przyfrontowych. Mówił zresztą o tym wczoraj w Sejmie w trakcie specjalnego wystąpienia premier Donald Tusk.
5: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
2: Eskalacja Rosji na ukraińskim froncie od kilku dni jest mocno widoczna także w naszym kraju. W miniony weekend, w nocy z soboty na niedzielę, doszło do ataków tuż przy naszej granicy z Ukrainą. Lotnictwo taktyczne Polski operowało w naszej przestrzeni powietrznej po tym, jak w pociąg towarowy, a także na stacji paliw

0: uderzyły rakiety. W poniedziałek z kolei polskie wojsko odnalazło w Bałtyku w okolicach poligonu sił powietrznych w Ustce rosyjskiego drona. Miał odrzutowy silnik i głowicę, która potem została zniszczona. W kolejnych dniach dron pojawił się także nad Litwą. Został zestrzelony przez włoskie lotnictwo, które obecnie pełni dyżur nad państwami bałtyckimi w ramach misji Air Policing.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. W tle rozmów o bezpieczeństwie wizyta szefa rządu w Ukrainie. Donald Tusk zapowiedział przyłączenie Polski do grupy państw budujących z Kijowem tak zwaną koalicję antybalistyczną. Polski premier i ukraiński prezydent rozmawiali w cztery oczy przy okazji organizowanego w obwodzie Iwano-Frankowskim szczytu inicjatywy karpackiej. W miejscowości Huta na Ukrainie spotkaniu przyglądał się Paweł Buszko.
2: Ukraina i część krajów Zachodu chcą wypracować wspólny system i nowe europejskie rozwiązania chroniące przed rakietowymi atakami Rosjan. Odpowiedzią ma być tak zwana koalicja antybalistyczna zawiązana w Paryżu w lipcu. Podczas dzisiejszego spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chce, żeby w inicjatywie była Polska. Premier Donald Tusk potwierdził, że Warszawa wchodzi do projektu. Polska również jest częścią tej inicjatywy. Wiecie, jak ważne jest dla Ukrainy, Polski i Europy, aby mieć coraz bardziej skuteczny system obrony przeciwrakietowej. Ukraina ma obecnie także dość ograniczone możliwości obrony przed szybkimi rosyjskimi dronami odrzutowymi, czyli tymi bezzałogowcami, które uderzają w pobliżu polskiej granicy. Jednak wypracowuje nowe systemy przechwytujące. Podczas spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski przekazał, że obecnie trwają próby nowych rozwiązań na polu boju. Z Huty w obwodzie Iwano-Frankowskim, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Z kolei MSWiA ostrzega przed przekazywanym fake newsem dotyczącym krajowego planu ewakuacji. Dementuje informację, jakoby przygotowywany plan miał oznaczać masowe wysiedlanie mieszkańców Polski. Jak wskazuje resort, krajowy plan ewakuacji określa procedury na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego dr Łukasz Napiórkowski z Uniwersytetu WSB Merito Toruń wskazywał, że najważniejsze to zachować spokój i nie powielać fałszywych przekonań.
3: Rosjanie oczywiście nie odważą się w żaden sposób zaatakować nas, czyli państwa członkowskiego NATO. Natomiast to jest takie sianie strachu, sianie paniki. A jeżeli byśmy się zastanowili, czy Rosjanie mają siły i środki, aby zaatakować precyzyjnie jakiś cel, no to trzeba odpowiedzieć tak, oni mają taką technikę i taką sposobność, aby precyzyjnie dany cel zaatakować, zniszczyć. Tylko że na przykład, jeżeli chodzi o bombardowanie ukraińskich miast, oni celowo atakują obiekty cywilne, aby złamać ducha narodu ukraińskiego, aby po prostu naród już przestał stawiać opór najeźdźcy.
1: Mówił dr Łukasz Napiórkowski. O sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl. Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Michał Fabisiak.
4: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
5: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
4: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
6: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
4: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Równolegle prezydent złożył w Sejmie projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie, poinformował późnym popołudniem szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Teraz ruch należy do rządzących. Zamiast tłumaczyć Polakom, dlaczego paliwo musi być drogie, mogą poprzeć rozwiązania, które obniżą ceny na stacjach. Wystarczy obniżyć marże koncernów, napisał na portalu X. Ale to nie koniec emocji na wiejskiej, na sejmowych korytarzach poruszenie. To człowiek Mateusza Morawieckiego, a nie Jarosława Kaczyńskiego, będzie przez najbliższy rok pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu. Mowa o Marcinie Horale z Rozwoju Plus, którego w głosowaniu poparło 254 posłów. Na kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości głos oddało 167 posłów. Większość bezwzględna, konieczna do wyboru wicemarszałka, wynosiła 215 głosów. Przegrany kandydat Marcin Ociepa z PiS-u krytykował postawę Rozwoju Plus, które postanowiło wystawić Marcina Horałę. Zarzucił też niedawnym partyjnym

0: kolegom rozbijanie prawicy.
1: Jestem zawiedziony tym, że zdecydowali się zagrać w orkiestrze Donalda Tuska. Przecież to było oczywiste, wszyscy o tym pisali, wszyscy przestrzegali. Nie wiem, czy to są jakieś niezdrowe ambicje, których nie udało się okiełznać, czy to jakieś gierki polityczne. Wiem, że były rozmowy też o wspólnych listach z PSL-em. No nie wiem, w co oni grają. Na pewno strzelili sobie samobuja. No ale mnie to wcale nie cieszy, że strzelili sobie samobuja, bo to jest jednocześnie osłabianie prawicy.
0: Za Marcinem Horałą rękę podniosła między innymi Koalicja Obywatelska. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec przyznaje, że ręka mu drżała przy obu nazwiskach. Jego zdaniem dobrze się stało, że wakat w prezydium Sejmu został uzupełniony.
2: Czekaliśmy 3 lata na decyzję PiS-u o obsadzeniu fotela marszałka. PiS się uparł. No a dziś ta część PiS-u, która wyszła z PiS-u, ma swojego marszałka i może lepiej się stało.
0: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 głosował za Marcinem Horałą. Jak powiedział, PiS rozegrało się jak dzieci. Wyjaśnił, że wolne miejsce przysługiwało tym, którzy zostali wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku.
3: Uważam, że wypełniliśmy nasze zobowiązania. To znaczy to miejsce przysługiwało w prezydium tym, którzy zostali wybrani z listy PiS-u, opozycyjnej listy w wyborach 2023 roku. Więc ja patrzę też jako były marszałek na to, kto wchodził w tych 2023 wyborach. Wchodziło środowisko PiS-u. Środowisko PiS-u zdecydowało się podzielić i wystawić 2 kandydatów. No to wystawili nam piłkę.
0: Marcin Horała dołączy do prezydium Sejmu, w którym zasiada marszałek Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkowie Krzysztof Bosak z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050, Dorota Niedziela i Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Zgorzelski z PSL-u.
4: Suma wydarzeń.
0: Wirtualna Polska i TVN24 twierdzą, że odkryły kolejne związki między Zonda Kryptą a Telewizją Republika. Chodzi o dziennikarzy stacji Sławomira Jastrzębowskiego i Marcina Dobskiego. Obaj prowadzą pasma w TV Republika i, jak twierdzą WP i TVN24, działali dla szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to kompromitujące dla stacji, którą kieruje Tomasz Sakiewicz.
5: To jest na pewno dyskredytujące dla tych osób tam wymienionych, osób, które bardzo często publicznie przedstawiają się jako dziennikarze, jak i dla całej stacji. To chyba byłoby takie już bardzo namacalne pokazanie, że to medium nie ma charakteru medium informacyjnego, jedynie propagandowe i te powiązania właścicielsko-finansowe z politykami prawicy i te zażyłości ich osobiste pokazują, że ta telewizja ma swoje konkretne polityczne zadanie na rynku medialnym.
0: Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski oczekuje wyjaśnienia tej sprawy przez prokuraturę. Dodaje, że politycy jego partii dalej będą gościć w Telewizji Republika.
6: To jest zadanie oczywiście organów ścigania, służb, żeby to wyjaśniać. Natomiast dla mnie Telewizja Republika, tak jak każda telewizja, jest po prostu platformą do komunikowania się z wyborcami. Jakby gdzieś tam drugorzędne jest to, co ja uważam o zarządzie tej telewizji czy ich działaniach.
0: Z przelewów i korespondencji, do których dotarli dziennikarze WP i TVN24, wynika, że 18 września 2025 roku pracownica Zonda Krypto zakłada na komunikatorze WhatsApp grupę. Nadaje jej nazwę Zonda Krypto Public Relations. Zaprasza do niej 3 osoby. Przemysława Krala i 2 mężczyzn. Pierwszy to Marcin Śmigielski z zajmującej się marketingiem sportowym spółki Publicon Sport, która szukała wtedy sponsorów dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Drugi to Sławomir Jastrzębowski, który od roku prowadzi w Telewizji Republika pasmo Przyjaciele Republiki. Uczestnicy grupy mieli dbać o dobry wizerunek giełdy. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w marcu 2026 roku swoje usługi oferował również inny pracownik Telewizji Republika, Marcin Dobski. Miał on bezpośrednio zwrócić się do Przemysława Krala z propozycją współpracy oraz pomysłem założenia funduszu dla utalentowanych dziennikarzy.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Donald Trump jeszcze dziś podpisze uchwaloną przez Kongres ustawę o sankcjach wobec Rosji. Informację potwierdził Polskiemu Radiu Biały Dom. Dzięki niej prezydent USA będzie mógł obłożyć twardymi sankcjami Moskwę, ale również nałożyć wysokie cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Mogę potwierdzić, że prezydent zamierza podpisać dzisiaj tę ustawę. Przekazał mi wysoki rangą urzędnik Białego Domu. W tej chwili nie jest jasne, czy ceremonia podpisania będzie otwarta dla mediów. Na razie jest zamknięta dla prasy. Ustawa imienia zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama nakłada obowiązkowe sankcje na rosyjskich urzędników, banki i projekty energetyczne, a także na samego Władimira.

0: a Putina mają one wejść w życie w ciągu 30 dni. Cłami można objąć także kraje, które w ostatnim roku znalazły się w pierwszej piątce importerów rosyjskiej ropy i gazu. Ustawa daje jednak prezydentowi dużą swobodę w udzielaniu zwolnień z sankcji. Tak więc to od Donalda Trumpa będzie zależało, czy i w jaki sposób użyje jej jako narzędzia nacisku na Moskwę. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Wielkie oszczędności dla polskiego przemysłu coraz bliżej. W Parlamencie Europejskim kolejny etap prac nad złagodzeniem unijnych restrykcyjnych regulacji środowiskowych. Do wczoraj można było składać poprawki do negocjowanych zmian w przepisach dotyczących przyznawania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Chodzi o dodatkową pulę do końca tej dekady na podstawie zużytego ciepła i paliwa. Negocjatorem w imieniu Parlamentu Europejskiego jest deputowany PSL-u Adam Jarubas, który złożył poprawki do propozycji komisji. Beata Płomecka.
2: Propozycje polskiego europosła mają sprawić, że zwiększona zostanie jeszcze bardziej pula darmowych uprawnień do emisji CO2. Oszczędności dla europejskich firm wyniosłyby wtedy ponad 8 miliardów euro, bo nie musiałyby one kupować uprawnień na rynku. Dla polskich przedsiębiorstw to byłyby oszczędności w wysokości 1,5 miliarda euro. Chcemy ograniczyć szok kosztowy, z którym mierzy się europejski, a szczególnie polski przemysł, podkreślił europoseł Adam Jarubas. Napisał, że transformacja musi uwzględniać rzeczywiste możliwości technologiczne przedsiębiorstw. Finał negocjacji w sprawie zwiększenia darmowych uprawnień do emisji CO2 spodziewany jest za kilka tygodni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Dodajmy, zdaniem polskiego negocjatora zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Węgierski rząd cofnie 35-letnią koncesję na eksploatację i rozwój większości krajowej sieci autostrad. Umowę zawarto 4 lata temu ze spółką, za którą stoją dwaj bliscy przyjaciele Viktora Orbana, Piotr Piętka.
3: Wartość umowy szacowana jest na ponad 70 miliardów dolarów. Według obecnego rządu konstrukcja kontraktu jest niekorzystna dla państwa. Władze wskazują m.in. na 35-letni okres obowiązywania, objęcie jednym kontraktem około 2/3 węgierskiej sieci autostrad oraz niewystarczające przeniesienie ryzyka gospodarczego na prywatnego operatora. Premier Péter Modior i minister transportu Dawid Vitézy poinformowali, że państwo chce odzyskać kontrolę nad utrzymaniem autostrad. Rząd będzie negocjował w sprawie cofnięcia koncesji i przejęcia zadań przez państwo. Nie oznacza to więc jeszcze natychmiastowego rozwiązania umowy. Mimo kwestionowania jej nawet przez Komisję Europejską, spór może trafić do międzynarodowego arbitrażu. Węgierski rząd przyznaje, że taki scenariusz będzie oznaczać wieloletnie postępowanie i potencjalne roszczenia odszkodowawcze. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Teraz w sumie wydarzeń o złodzieju danych, który wyłudził sprzęt elektroniczny za prawie 30 tysięcy złotych. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z mieszkańców Iławy dostał wezwanie do zapłaty za sprzęt, którego nigdy nie kupował. Jak się okazało, ktoś wykorzystał jego dane z dowodu osobistego, mówi aspirant sztabowy Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji.
5: Znajomy mieszkańca Iławy znalazł dowód osobisty. Mężczyźni zamiast oddać go do wystawcy, posłużyli się danymi właściciela.
1: Policjanci ustalili, że za oszustwem stoi 27-latek. Mężczyzna, będąc pracownikiem salonu sprzedaży jednego z operatorów komórkowych, zawierał umowę na dane pokrzywdzonego, dzięki czemu wyłudził m.in. tablet, laptop i telewizor. Usłyszał 8 zarzutów i przyznał się do winy. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego, ma też zakaz wyjazdu z kraju. Za oszustwo grozi mu do 8 lat więzienia. Zbiorniki z gazem w ogniu. Kilka z nich wybuchło. Do groźnego pożaru pod Osięcinami w powiecie radziejowskim w województwie kujawsko-pomorskim doszło dziś po południu. Stan na miejscu relacjonował Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej w Radziejowie.
6: Poszkodowane zostały 2 osoby. Jedna z nich doznała poparzeń, została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba również przytomna, w szoku lekkim. Obecnie nasze działania skupiają się przede wszystkim na odkładaniu zbiorników, które nie uległy wybuchom, oraz dogaszaniu płomieni występujących w miejscu zdarzenia. Na miejscu na tę chwilę działa około 12 zastępów Straży Pożarnej z terenu powiatu radziejowskiego i włocławskiego. Za tym dysponowano również grupę operacyjną Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, cysternę oraz kontener ochrony układu oddechowego. Przyczyny na tę chwilę są nieznane. Droga krajowa 62 jest zablokowana. Ruch jest kierowany przez policję.
1: Firma dotknięta pożarem zajmuje się między innymi suszeniem zboża. Instalacje suszarni opalane są właśnie gazem. Łączna pojemność zbiorników gazu na terenie zakładu to 6.

0: 60 tysięcy litrów. 116 polskich oficerów zamordowanych w Katyniu doczekało się imiennego upamiętnienia. W Poznaniu odsłonięto tabliczki ofiar zbrodni katyńskiej. Uroczystość odbyła się w Lasku Katyńskim przy Forcie VII. Każda tablica znajduje się przy dębie. Wszystkie drzewa posadzono przed 7 laty. Beata Pawlik-Nawrocka jest wnuczką Konstantego Łaszewskiego Grzymały, który został zamordowany w Charkowie. Od dziś, podobnie jak 115 innych oficerów, ma on swoją tabliczkę pamiątkową.
1: Te tabliczki są po to, żeby każdy, kto jest zainteresowany, podszedł, może odczytał nawet kod QR i wiedział, z czym ma do czynienia. To są oficerowie, którzy zostawili swoje dzieci i swoje żony w 1939 roku i poszli walczyć za Polskę. Więc to jest taki symbol właśnie tej pamięci z naszej strony następnych pokoleń.
0: Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Katyń. Do 2 razy sztuka? Oby. Paweł Pawlikowski i jego ojczyzna, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Przypomnijmy, reżyser ma już na koncie złotą statuetkę. W 2015 roku Hollywood podbiła jego Ida, a Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. O wielowymiarowości najnowszego dzieła polskiego reżysera Witold Banach.
2: Decyzję z uzasadnieniem ogłosił przewodniczący komisji oscarowej Jan Naszewski.
3: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
2: Producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości po otrzymaniu nominacji.
4: Ogromne emocje, głos mi drży. Bardzo chciałam podziękować komisji za ten wybór. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo dziękuję.
2: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na tak zwaną krótką oscarową listę. W styczniu przyszłego roku poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca. Witold Banach, Polskie Radio.
0: W tym roku szansę na nominację do Oscara ma też pełnometrażowy dokument Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. Za polskich twórców trzymamy kciuki, a Państwa zachęcamy do obejrzenia obu filmów. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest 23:22. Najnowszy raport Fundacji Kazimierza Pułaskiego zatytułowany Woda jako strategiczny zasób bezpieczeństwa państwa wskazuje na potrzebę stworzenia kompleksowej strategii zarządzania zasobami wodnymi. Dostępność wody wpływa nie tylko na środowisko, ale także na ciągłość produkcji, bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność przemysłu i zdolność państwa do adaptacji do zmian klimatu. Wyniki i spostrzeżenia płynące z tego raportu komentował na naszej antenie profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Małgorzata Żochowska.
10: Czy woda stanie się walutą, albo może już nią jest?
11: Ja myślę, że ona już jest. W wielu miejscach, gdzie woda, gdzie dostęp do wody zaczyna być limitowany, no praktycznie rzecz biorąc, takiej sytuacji należy się spodziewać. Tu chyba też taka perspektywa, jak już rozmawiamy o takich dość oryginalnych miejscach, to zdaje się, że Las Vegas idzie na ścianę, jak to się ładnie mówi. Miasto na środku pustyni korzysta tylko z wody z zapory Hoovera, jeżeli dobrze pamiętam. I rozwój Las Vegas jest ograniczony, nie przez to, że nie może być większe, bo ktoś nie potrafi zbudować kolejnego kasyna, tylko dokładnie przez wodę. Więc mi się wydaje, że takich miejsc znajdziemy zdecydowanie więcej i tak, woda na pewno stanowi ten element, no,

0: podstawowy, tak jak powietrze.
1: No tak, a ten raport Fundacji Płaskiego nie dotyczy całego świata, tylko nas. Mówi o tym między innymi, że w wielu regionach sytuacja wykracza już poza suszę rolniczą i hydrologiczną. Przybiera również formę suszy hydrogeologicznej. Czym się różni jedno od drugiego?
0: Tak, to właśnie tu trzeba pamiętać, że my mamy cztery typy suszy, takie umowne, ale w pewnym sensie dotyczące czegoś zupełnie innego, bo pewnie tu naszych słuchaczy jeszcze zaskoczę, ale jest jedna susza, która wszystkich cieszy. To jest susza atmosferyczna, ta pierwsza, bo to najczęściej jest moment, w którym przez 4 tygodnie nie pada deszcz. I najczęściej, gdy jesteśmy na wakacjach, to ta susza atmosferyczna cieszy, bo wakacje są udane. Grilla można rozpalić nie tylko za dnia, ale także w nocy. A to już i to trochę ciekawostkowo, może i żartobliwie. Później już żarty się kończą, bo zaczyna brakować wody w glebie i to pierwszą ofiarą takich zdarzeń będą rośliny szczególnie uprawne i to nazwiemy suszą rolniczą. Gdy pojawiają się niskie stany wody w rzekach, bardzo niskie, takie poniżej tych naturalnych niskich stanów historycznych, no to mamy do czynienia wtedy z sytuacją suszy hydrologicznej. Natomiast gdy w studniach, szczególnie tych głębszych, zaczyna brakować wody, no to jest ten moment, kiedy mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Także proszę zauważyć też, to dotyczy zupełnie innych historii, stąd ta rozmowa na temat wody, dostępu do wody jest złożona. Bo susza glebowa to jest zagadnienie dla rolnictwa czy leśnictwa. Susza hydrologiczna to jest gospodarowanie wodą, dostęp do wody tej płynącej w rzekach, no a hydrogeologiczna to jest dostęp, czy w ogóle dyskusja na temat wody, która stanowi absolutnie taki strategiczny zasób, bo to jest woda, która się nie zawsze odnawia bardzo szybko, a którą no, trzeba trzymać, jak to się mówi, na czarną godzinę.
1: Co więcej, w tym raporcie jest mowa, że poziom suszy hydrogeologicznej wskazuje na sytuację niebezpieczną dla procesu odnawiania tych zasobów, bo nie wiem, czy tylko ja, być może część naszych słuchaczy myśli sobie, że o ile poziom Wisły się obniża, to cały czas coś jest pod powierzchnią, co nas ratuje, prawda? Ja nie wiem ile, ale to mi daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli i tego zacznie brakować, to co wtedy?
0: No właśnie i to jest w zasadzie też, dotknęła pani redaktor bardzo poważnej kwestii, bo dobrze się rozmawia o rzeczach, które widzimy, a o wiele trudniej i niestety to często ulega różnego rodzaju manipulacjom o rzeczach, których nie widzimy. A i do tych na pewno należy woda, która znajduje się głęboko pod ziemią. Ona jest troszkę taka nienazwana, a tu trzeba pamiętać, że czerpanie tej wody no, musi być wyjątkowo robione w wyjątkowo mądry, roztropny sposób, bo rzeczywiście jest tak, że te głębokie wody, one się nie odnawiają nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat. Także
1: czerpanie się bierze ta woda pod powierzchnią?
0: Ona często przesiąka bardzo powoli i zalega długi czas, ale są też takie zbiorniki wodne, które powstały kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat temu i po prostu są zbiornikami często pięknej wody, czystej, ale one już generalnie to jest woda, która można powiedzieć z perspektywy jednej, znaczy z naszej perspektywy jest do jednorazowego użycia. I tu trzeba pamiętać, że to są wody, o które powinniśmy szczególnie zadbać. Tak, tu zaglądanie pod ziemię jest wyjątkowo trudne, bo pamiętamy, że wykopanie studni jest technicznie bardzo szybkie i łatwe, można powiedzieć, jest w naszym zasięgu. Natomiast zapanowanie nad użytkowaniem tej wody, no niekoniecznie. Tu nie da się trochę tak jak na ulicy samochodowi zmierzyć prędkości. No, mamy poważne zagadnienie, żeby o tych wodach i też suszy hydrogeologicznej dyskutować i rozmawiać.
1: No tak, bo grozi nam jakiś chaos w gospodarowaniu tymi zasobami, podobnie jak w wielu miejscach świata jest z bogactwami naturalnymi. Wolna Amerykanka.
0: Pani redaktor, ja mam takie wrażenie, że my w wielu miejscach nie widzimy zmiany klimatu, dlatego że nadrabiamy całe deficyty wody, nadrabiamy wodami pozyskiwanymi z głębi gruntu. I sytuacja w takim wypadku wygląda tak, że jest coraz cieplej. Można na przykład podlewać rośliny do produkcji, ale i to daje wysokie plony, bo mamy piękną pogodę, krótko mówiąc jest jak w szklarni. Natomiast gdy te

0: tych wód zacznie brakować, to my zobaczymy zmianę klimatu w całej krasie, bo wtedy się okaże, że te biznesy już nie są opłacalne albo są wyjątkowo trudne i obyśmy tego nie doczekali, bo zdaje się, Kalifornia spracowała tak swoją wodę i też już skończyła się, że tak powiem, rozważania dotyczące ratowania sytuacji przy pomocy wód gruntowych. Wody odnawialne to te, które są wodami powierzchniowymi. I tu bardzo poważnie należy je traktować, roztropnie nimi zarządzać i to jest w zasadzie klucz do naszego sukcesu. Odnawialne wody, czyli opadowe.
1: Powiedział pan w pełnej krasie, choć ja słowo krasa zamieniłabym pewnie na jakieś inne, prawda? Bo w pełnej krasie to coś pięknego, tak, ale urokliwego, a tutaj chyba potrzebne jest mocniejsze słowo, ale nie będziemy go teraz szukać. To może proste pytanie, ale zadam je. To dlaczego woda może być strategicznym elementem bezpieczeństwa państwa i jej gospodarowania?
0: To w zasadzie odpowiedź jest chyba taka, no, z takiego najwyższego poziomu to jest bardzo, bardzo prosta. Żyć bez wody się nie da, jeżeli się nie napije człowiek w ciągu tygodnia. I to jest, tam bym powiedział, ta odpowiedź fizjologiczna. Natomiast pamiętamy, że woda pełni w zasadzie wszystkie możliwe role w naszej gospodarce, bo z jednej strony odprowadza na przykład ścieki z miasta, bo trzeba pamiętać, że jednak w wielu miejscach rzeki są jednak wciąż mocno zanieczyszczone właśnie między innymi ściekami. Tu poziom wody na przykład spadający powoduje, że stężenia zanieczyszczeń gwałtownie wzrastają, ale też warto pamiętać o tym, że woda to produkcja rolnicza, woda to produkcja energii, woda to produkcja leśna. No w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby wodę traktować w inny, jak nie w strategiczny sposób.
1: Przypomnę coś naszym słuchaczom, bo pan pewnie o tym doskonale pamięta. Woda to też energia. Patrz, ostatnia sytuacja na Węgrzech i w Słowenii. Elektrownie atomowe, tak? Trzeba je było wygaszać, bo nie było wody do ich chłodzenia.
0: To jest dokładnie sytuacja, która też się w pewnym sensie objawiała w Polsce. Proszę pamiętać, że w Polsce też w Wiśle było na tyle mało wody, że w Połańcu i w Siekierkach, jeżeli dobrze pamiętam, też redukowano produkcję, bo wody było mało, a przede wszystkim była ciepła. Się okazuje, że nawet elektrownie takie, które możemy opisać jako niezależne od klimatu, pamiętamy, często utyskujemy na turbiny wiatrowe, że jak przestaje wiać wiatr, to one się nie kręcą. No, utyskujemy na ogniwa fotowoltaiczne, wiemy, że jeżeli słońce zasłonięte jest przez chmury i wydajność spada. I proszę bardzo, zaskoczenie, bo elektrownie, które są uzależnione od wody w rzekach, nagle okazują się tak samo czułe na zmianę klimatu. To było do przewidzenia, to było w zasadzie zrozumiałe i oczywiste w pewnym sensie, natomiast warto o tym pamiętać.
1: Zastanawiam się, jaka część naszych słuchaczy myśli sobie teraz, że rozmawiamy, panie profesorze, mówimy od rzeczy, delikatnie rzecz mówiąc, bo przecież po wodzie, bo przecież deszczowe lato.
0: Znaczy, z tym deszczowym latem to warto spojrzeć na mapę. Hydrologiczną Polski. Ona jest publikowana w serwisie IMGW, tu IMGW działa sprawnie i warto popatrzeć na to, że północna część Polski otrzymała kilka dawek wody i tam sytuacja może nie wygląda fantastycznie albo optymalnie, to przynajmniej nie jest zła. To widać coś po roślinach. Cały północny pas Polski jest zielony. Ale na dziś, gdy spojrzymy na rzeki ulokowane na południowym wschodzie Polski, mówiąc tak kolokwialnie, świecą na brązowo, czyli minimum poniżej minimum okresowego. A jak ktoś ma wątpliwości, to ja polecam wizytę chociażby nad Wisłą, gdy łachy okazuje się, że nie tylko wystają z wody, ale są porośnięte trawą. To oznacza, że już tam rośliny na tyle miały dużo czasu, że się rozwinęły. To jest naprawdę poważny sygnał. Oczywiście liczymy na to, że ten poziom wody się w końcu jakoś podniesie, ale to oznacza tyle, że te duże rzeki, one są pewnego rodzaju, czy stan wody w dużych rzekach jest pewnego rodzaju podsumowaniem stanu wody w całych zlewniach. To jest już poważny temat, bo gdy myślimy o małej rzeczce, którą dość łatwo podnosi duża ilość, duży opad, często to jest też wysoka woda, która potrafi zniszczyć, no to tutaj w przypadku dużych rzek to już jest podsumowanie pewnych warunków hydrologicznych w całej tej powierzchni, z której woda deszczowa trafia do rzeki. Pamiętamy, że wody w rzekach pochodzą z deszczu, nie pochodzą ze źródła. Krótko mówiąc, ta zmiana klimatu, ona zaczyna tak dopiekać.

0: Pamiętamy, że to susza, to jest ten taki proces, który przychodzi bardzo powoli. Ja mówiłem o tej suszy atmosferycznej, tych 4 tygodni bez deszczu. Najczęściej tego nie zauważamy, tylko jak mówię, cieszymy się ładną pogodą. I tu warto pamiętać, że ta sytuacja no jest pewnego rodzaju podsumowaniem, stąd ten raport ewidentnie się wpisuje w pewną taką sensowną dyskusję, a może nawet więcej, już pewien poważny sygnał.
1: No tak, ma być taką analityczną, czerwoną lampką. Fragment tego raportu brzmi tak: nie można przeznaczać kolejnych lat na reagowanie dopiero po wystąpieniu kryzysu i utrzymanie dotychczasowego modelu prowadzenia polityki publicznej na zasadach business as usual, bo gospodarka wodna to jest bardzo szeroki temat. Od tego, jak my korzystamy z wody, po to, jak zarządza nią państwo.
0: No i dochodzimy do tego momentu, w którym ta wielowymiarowość wody naprawdę zaczyna w pewnym sensie doskwierać, bo jeżeli różne grupy interesariuszy zgłaszają się po tą wodę, pamiętamy, że w rzekach też istnieje życie, które też musi jakoś funkcjonować, rzeki nie mogą być traktowane jako kanały ściekowe, no to zobaczymy, że naprawdę traktowanie w taki wybiórczy sposób wody, czy w rzece, czy na polu jest no, poważnym kłopotem. I rzeczywiście jest tak, że chyba warto by było na temat wody pomyśleć w bardzo szeroki sposób. Nawet nie chyba, tylko na pewno. Jesteśmy w takim momencie, kiedy te niskie stany wody w rzekach naprawdę wyraźnie nam już dają sygnał, że robi się poważnie. Ja może też przypomnę ten 2024 rok.
1: Musimy zmierzać do końca, ale jest jeszcze czas na pana podsumowanie.
0: W 2024 roku zanotowaliśmy bardzo niski stan wody w rzece Wiśle, który pobił rekord niskiego stanu z 2015 roku. To nie przeszkodziło, żeby na południowym zachodzie Polski wystąpiła katastrofalna powódź. Zmiana klimatu w całej krasie, a woda jako jeden z tych elementów, który naprawdę pokazuje nam, jak bardzo powinniśmy o to wszystko zacząć dbać.
2: Tak, mówił w Polskim Radiu 24 klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Rozmawiała z nim Małgorzata Żochowska.
3: Powtórka programu.
2: A teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Grzegorzem Rzeczkowskim o jego najnowszej książce Ameryka Kremla. Jak Rosja zatruła nasz kraj trumpizmem? Dlaczego współczesna wojna hybrydowa i rosyjskie wpływy nie ograniczają się już tylko do tradycyjnego szpiegostwa, lecz sięgają po mechanizmy polaryzacji, trumpizmu oraz finansowania ekstremizmu w Europie i Ameryce? W jaki sposób służby Kremla od czasów carskich po współczesność budują sieć powiązań pod flagą i dlaczego państwo polskie wciąż ma problem z rozliczaniem agentury w świecie polityki, a także o tym, jak rosyjskie operacje sabotażowe zagrażają bezpieczeństwu naszego regionu.
3: Więcej niż kryminał.
4: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał, Polskie Radio 24. Czas leci niebywale szybko. Wydawało mi się, że to było jak wczoraj, kiedy gościliśmy w naszym studiu, w naszym programie pana Grzegorza Rzeczkowskiego i rozmawialiśmy o jego książce Szpiedzy Putina, jak ludzie Kremla opanowują Polskę. Dzisiaj witam serdecznie ponownie.
5: Dzień dobry.
4: Nowa pozycja, jakby kontynuacja tego, co otrzymaliśmy 2 lata temu. Ameryka Kremla, jak Rosja zatruła nasz kraj trumpizmem. Premiera właśnie w tych dniach, wrzesień 2026 roku. Zanim zapytam się, co się zmieniło przez te 2 lata i czym pan uzupełnił treść pierwszego tomu, mam takie pytanie. Pamięta pan lata 90., jak nam się wydawało, że to już jest koniec jakiegoś szpiegowania, szpiegomanii, zimnej wojny, że nikt na nikogo nie nastaje. No i tylko tam w tej Jugosławii, że zacytuję klasyka, trochę postrzelali, trochę potańczyli.
5: Oczywiście pamiętam jako nastolatek, kiedy przyjeżdżały do miejscowości, w której wówczas mieszkałem, można powiedzieć, pielgrzymki turystów z Rosji, ale wcześniej z ZSRR, bo te pielgrzymki zaczęły się w latach 89-90 do jakiegoś początku lat 90. No

0: I pamiętam, co przywozili ze sobą, i pamiętam to zdziwienie, że o rany, ta wielka Rosja, czy ten wielki Związek Radziecki przywozi do Polski taki szrot. Przecież tego się, na to się nawet nie dało patrzeć. I pamiętam ten nastrój takiego właśnie, nie chcę powiedzieć pogardy, ale takiej wyższości w Polsce. Ach, Sojuz upadł. Czy Sojuz upada? My jesteśmy lepsi, my już idziemy na zachód, a oni niech sobie siedzą w tej tajdze, no, w tej swojej Syberii. Później... I w ogóle są tacy słabi, że damy radę.
1: No ale potem przyszedł taki czas, że oni są jednak tacy przyjemni, przyjeżdżają do Zakopanego, do polskich kurortów, wydają ogromne pieniądze, już nie mówiąc o tym, jakie wrażenie robili na zachodzie. No tam oligarchowie. Wydawało nam się, że Rosja polubiła europejskość, europejski styl życia, ale służby działały. Służby fedrowały za dwóch.
0: Służby działały cały czas. Służby rosyjskie mają tę tradycję nawet nie stuletnią, no mają tradycję, właściwie można powiedzieć, dwustuletnią, bo ja w swojej najnowszej książce sięgam do pierwszej połowy XIX wieku i pokazuję, jak działała agentura Rosji, carska agentura, w osobach Polaków, ważnych Polaków na Zachodzie, którzy
1: albo w Afganistanie
0: robili to samo, co robią dzisiaj. No, proszę bardzo, w różnych częściach świata, więc służby działały, służby oczywiście, wracając do tych lat 90., wtedy były słabsze. Ten upadek Związku Radzieckiego był szokiem dla KGB-istów i byli oni, można tak powiedzieć, podatni na współpracę, bardziej podatni na współpracę z Zachodem. Wtedy był taki czas większych łowów ze strony tych największych służb NATO, czyli CIA, czy MI6. I to jest ten czas, kiedy chociażby słynny Sergiej Skripal przeszedł na drugą stronę. Ale to się skończyło definitywnie wraz z objęciem Kremla przez Władimira Putina, czyli rok 99-2000.
1: Oglądał pan film Romana Polańskiego Palac?
0: Nie.
1: Bardzo polecam. To jest film niezwykle krytykowany. Mistrz został zmieszany z błotem, jakby to nie był film, tylko chodziło o jego niechlubną aferę ze Stanów Zjednoczonych. Polecam, bo ten film jest także o tym, o czym pan przed chwilą mówił, o tej dynamicznej, agresywnej rosyjskiej transformacji. To tam jest i ciekawe, bo niewiele osób na to zwraca uwagę, ale sądzę, że pan, no i słuchacze takich programów jak nasz, którzy są nastawieni na takie wątki kryminalne, szpiegowskie, sensacyjne, wyłowią. No to jest bardzo mocne w tym filmie, ale zupełnie zapominane tam te wątki obyczajowe dotyczące bogaczy z Zachodu jakby nikną przy tym wątku rosyjskim, a on jest naprawdę niezwykle efektowny. Potem te pieniądze się pojawiły i zaczęło się nie tylko starymi metodami szantażowanie, ale i kupowanie wręcz hurtem polityków. Wiemy, kto został kupiony na Zachodzie, że to był nie byle kto, bo sam kanclerz Schröder, który otrzymał intratną posadę. Wiemy o tym, że pani Marine Le Pen otrzymała bezzwrotną albo symbolicznie oprocentowaną pożyczkę. Wiemy, że Matteo Salvini, którego tak pięknie burmistrz Przemyśla wyprosił w 2022 roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeden z prominentnych polityków partii Nigela Farage'a siedzi w więzieniu. Został
1: Walijczyk.
0: Tak, skazany za branie pieniędzy z Kremla, no, i angażowanie w kampanię probrexitową, więc no, ta lista jest długa. Ta lista sięga nie tylko lat 90., 2000 czy dalej, ale jak cofniemy się w czasie, to tych różnych kretów Rosji w kręgach politycznych, czy też kretów bloku wschodniego, żeby wspomnieć słynnego sekretarza kanclerza Willego Brandta, było bardzo, bardzo wielu. I to jest to, co rosyjskie służby, radzieckie służby, czy też służby państw tak zwanych zaprzyjaźnionych wyróżniało, czyli zdolność infiltracji, zdolność wchodzenia pod tak zwaną też obcą flagą, w obce środowiska, we wrogie środowiska, zakorzeniania się tam i prowadzenia takiej kreciej, sabotażowej czasami wywiadowczej działalności, bez zwracania na siebie uwagi.
1: Właśnie, doszliśmy do Ameryki, Kremla. Oni są w stanie kupować?

0: Amerykanów, szantażować, no bo są takie wątki rosyjskie, które czasami, patrząc na niektóre zagrywki polityków amerykańskich, do końca nie wiemy, wyobraźnia nam się uruchamia. Szantażują go, czy może obiecali mu dobry biznes, czy może wręcz płacą? Do jakich wniosków tam pan dochodzi?
1: Jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy,
0: i
1: jeśli
0: trzeciego.
1: Chodzi i trzeciego, i czwartego.
0: Znaczy,
1: my zakładamy, już zaraz wyjaśnię, my zakładamy, że szpieg to taki, czy agent, bo szpieg to kadrowy funkcjonariusz wywiadu danego kraju, agent to jego współpracownik,
0: źródło osobowe.
1: Źródło osadzone gdzieś w dobrze rokującym środowisku. My zakładamy, że ktoś taki agent jest werbowany tylko na podstawie szantażu, że no...
0: I podpisuje jakąś bumagę.
1: Tak, i podpisuje od razu coś, rozedrgany, spocony, zgadza się na współpracę. Nie, najlepszy agent to taki agent, który robi to z innych motywacji niż finansowe i jest przekonany o tym, że robi dobrze.
0: W swojej powieści pułkownik Sewerski umieścił bodajże hasło widmo, czyli taki agent, który nic nie podpisuje, ale na którego są jakieś naciski. Albo chodzi o kompromaty, albo chodzi właśnie o to, że tutaj robisz biznes, my nic ci nie podpowiadamy, ale ty doskonale wiesz, co masz robić, żebyśmy cię nie skompromitowali, albo żebyś mógł u nas zarobić, prowadząc całkiem legalny biznes.
1: Powiem więcej, nawet nie biznes, my ci pomożemy w karierze, ale to też są rzeczy czasami niewypowiedziane, ponieważ Rosjanie, jeżeli mówimy o rosyjskich służbach, ale też o służbach byłego bloku wschodniego, w tym Polski, to mieli doskonale rozpoznawane, czy starali się jak najlepiej rozpoznać różne środowiska i znaleźć ludzi, którzy są właśnie podatni na werbunek. Czyli w zamian za jakieś wsparcie, nie tylko finansowe,
0: pożyczkę?
1: Czy biznesowe.
0: Pożyczkę?
1: Nie, nawet nie o tym mówimy. Pomoc,
0: nie, bo mi się to tak kojarzy z jednym politykiem, który teraz tak przełożył wajchę na rosyjską stronę, że po prostu aż trzeszczy. A kiedyś, to wiemy, pożyczał pewną sumę pieniędzy z Moskwy.
1: I o ile wiem, nie zwrócił tej pożyczki. A Rosjanie pamiętają takie rzeczy. To nie jest tak, że tam pamięć instytucjonalna zanika i ktoś zapomniał, że ponad milion dolarów przepłynęło z Moskwy, skąd KGB do Warszawy.
0: A to jest o tyle zabawne, że ktoś taki, kto pożycza pieniądze jako skompromitowany, przegrany komunista, jest jedną z twarzy wojującej prawicy dzisiaj. To jest po prostu coś niesłychanego.
1: Jest twarzą ekstremizmu. To nawet nie chodzi o to, czy to jest prawica, czy to jest lewica. To jest ekstremizm. Rosjanie lubią ekstremistów, bo oni rozwalają ten znienawidzony przez nich system nazywany demokracją liberalną, czy demokracją w ogóle. Putin nie znosi Zachodu, nie cierpi demokracji, boi się jej. Wie, że to demokracja tak naprawdę rozbiła Związek Radziecki, czyli doprowadziła do tej największej katastrofy w dziejach Rosji, w dziejach najnowszych Rosji. I teraz ktoś taki jak właśnie były sekretarz KCPZPR, kto bierze pieniądze, zresztą notabene te pieniądze się gdzieś tam rozeszły i są ślady wskazujące na to, że z tych pieniędzy finansowane były działania pewnej obecnie prawicowej, prominentnej partii ze Sprawiedliwością w nazwie.
0: Ale jest już o tym w pana nowej książce, czy dopiero będzie w kolejnej?
1: O tej historii pisałem ja, pisali inni autorzy, bo to jest już znana historia o tym, jak te pieniądze gdzieś tam wylądowały w jakiejś firmie, nad nimi kontrolę mieli ludzie, między innymi bardzo prominentny kiedyś bankier, który wspomagał.
0: Kogo trzeba, był elastyczny.
1: Partię Porozumienie Centrum, tak to trzeba.
0: Partię nieboszczkę, ale udanie reinkarnowaną. Mamy dużo nazwisk takich pewniaków ze świata Zachodu, ludzi, którzy są finansowani, wspomagani, którzy się zapożyczyli, którzy trafili nawet, tak jak walijski przedstawiciel Faradża, do Mamra i jego królewskiej mości. Natomiast w Polsce, jakby tym kraju przyfrontowym, no, jakieś płocie się zdarzają, jakieś gangusy, które zostały najęte do obicia kogoś albo zabicia nawet. Natomiast

nas, no, z polityków, to taki Janusz N. się znalazł raptem. No, nikt prominentny, nikt ważny, który aranżował wyjazdy polityczne.

0: Polsce, ale też jeśli się jest adwokatem, duchownym czy dziennikarzem, to jest właściwie się, jest się poza radarem służb, albo jest się, jeśli się jest na radarze, no to ten radar, choć ostrzega, to nikt nie wyśle na przechwycenie zbrojnych brygad, żeby kogoś takiego zakuli w kajdany, wsadzili do więzienia, czy postawili przed wymiarem sprawiedliwości. Krótko mówiąc, mamy problem z rosyjskimi wpływami w świecie politycznym, bo ale, w mojej ocenie ale one nie są skuteczne w tym działaniu.
1: Nasze środowisko dziennikarskie też jest takie nietykalne dla służb. Ja rozumiem, że...
0: Właśnie o tym mówiłem.
1: Tak. Bo przypomina mi się ta sytuacja. To było coś niesamowitego. Próba miękkiego przejęcia laptopa w redakcji Wprost, gdzie przyszło kilku panów urzędników i siłowało się w programie na żywo, w transmisji, z naczelnym Wprostu wyrywając mu nieudolnie zresztą laptop.
0: No, to w ogóle kompromitowało
1: na całym świecie po prostu wjechałoby, no, przykro mi to mówić, bo sam jestem dziennikarzem, no, ale wiemy, jaki wymiar miała ta sprawa. No, wlatują tak zwani kominiarze, i do 30 sekund kończy się cała akcja. A tutaj zrobiono po prostu operetkę, szopkę. No.
0: Ale chciałem powiedzieć, że tą operetkę i szopkę zrobiło nie zrobiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko zrobiła prokuratura, która nakazała funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrobienie tego właśnie, jak to pan określił, wjazdu czy najazdu na redakcję. Funkcjonariusze nie chcieli tego robić, ale ponieważ dostali takie polecenie z prokuratury, no to niewykonanie tego polecenia narażało ich na prokuratorskie zarzuty i do widzenia w służbie, więc musieli to zrobić. Więc za tym stoi prokuratura. Zresztą wracamy do afery podsłuchowej, gdzie w ogóle działania prokuratury czasami przypominały sabotaż i działania na zasadzie nic nie widzę, nic nie słyszę, byleby tylko rosyjskich wpływów i wątków tutaj nie tropić. I później takich przykładów mamy wiele. Więc jeśli dodamy do listy, jeśli takich nietykalnych w Polsce, no to weźmy sędziego Tomasza Szmyta, który działał przecież przez lata. I co? I nic, był nietykalny, prawda? Nikt na czas nie rozpracował go. Zresztą do dzisiaj nie wiemy, z kim się spotykał, kto go promował, dlaczego go promował. Ta sprawa pod tym kątem nie została rozpracowana, przynajmniej my nic o tym nie wiemy. I to jest ta wielka słabość państwa polskiego, że są pewne grupy zawodowe w Polsce, które są immunizowane, które nie są jakby na równi traktowane z innymi pod kątem działania w rosyjskim interesie.
1: To jeszcze dochodzimy do Tomasza L., który no, naprawdę przeszedł niezwykle bogatą ścieżkę zawodową, no bo to był człowiek, który w wieku 20 paru lat zasiadał w komisji do spraw WSI, no może 30 lat, no ale jego doświadczenie urzędniczo-służbowe nie było aż tak duże. I to też nikogo nie zastanawiało, że tego rodzaju ludzie robili kariery, byli w ważnych gremiach, potem gdzieś znikali, jak się odnajdywali, no to w niewiarygodnie niebezpiecznych kontekstach dla państwa polskiego.
0: No, zdecydowanie tak. To jest dobry przykład takiego człowieka, który był dobrze osadzony, nie bynajmniej w pierwszej linii, dobrze powiązany z politykami Prawa i Sprawiedliwości, który miał dostęp do wielu cennych materiałów. Przecież to był człowiek, który pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego w warszawskim ratuszu, wsadzony tam, można powiedzieć, jeszcze za czasów rządów PiS, czyli Lecha Kaczyńskiego.
1: Były różne interpretacje, dlaczego on, będąc właśnie w takiej mocnej ekipie prezydenta Warszawy, z tą ekipą nie przeniósł się wyżej, z ratusza do pałacu.
0: Bo był zbyt cenny może dla swoich mocodawców zza wschodniej granicy. Miał dostęp do wszystkich danych Polaków, do akt
1: zaburzańskich przede
0: wszystkim. Zaburzański. Mógł pomagać tworzyć tak zwane wtórniki rosyjskim służbom, czyli wymyślone w jakiś sposób, ale osadzone w rzeczywistości życiorysy, poparte dokumentami, dzięki którym Rosjanie mogli wprowadzać na Zachodzie swoich szpiegów nielegałów, więc był na pewno bardzo, bardzo, bardzo przydatny. I takich przypadków, które nam gdzieś tam wypływają, a które świadczą o głębokiej infiltracji i rozpoznaniu sytuacji w Polsce przez rosyjskie służby, jest dużo więcej. Moim zdaniem nie

0: adekwatnie mało do tego, jak Rosja traktuje Polskę i nieadekwatnie mało do tego, co widzimy publicznie, czy widzimy, obserwując nasze życie publiczne, społeczno-polityczne, no bo no nie ma takiej możliwości, żeby tacy ludzie byli jednostkami, żebyśmy mieli tylko jednostkowe przypadki tego typu ludzi, jak Tomasz L., czy wcześniej zapomniany już człowiek, jedyny chyba nielegał, taki prawdziwy nielegał zdemaskowany w Polsce, czyli Polak z Wileńszczyzny, który tutaj był wysłany po to, żeby prowadził działalność agenturalną, zbierał informacje, ale także w czasie takim, jak mamy teraz, czyli takiej wojny hybrydowej, no, prowadził działalność sabotażową. No właśnie, tu dochodzimy do innej kwestii. Rosja lubi działać zza takiego gęstego, grubego parawanu. Tak by było bardzo trudno przypisać jej winę. I tak naprawdę, żeby zostawić nas z poczuciem niewiadomej. Kto to zrobił? Nie wiadomo. No, mamy przypadek z Lipska, nieudanego ataku dronowego, czy sabotażu na bazę ukraińskich transportowców, którzy wożą uzbrojenie poprzez Lipsk właśnie. To uzbrojenie trafia na Ukrainę. I no wszyscy są przekonani, że to robota ruska.
1: Lipsk, tak? Nie na Pomorzu, tylko Lipsk w Niemczech.
0: I nie Lipsko na Mazowszu.
1: Nie na...
0: I mamy do czynienia z taką sytuacją i teraz mijają dni, już chyba tygodnie i nadal rząd niemiecki nie wskazał winnego. I to jest właśnie meritum, jedno z takich meritum działań Rosji, by sabotować Zachód, zabijać, mordować, zastraszać, ale żeby robić to poprzez tyle filtrów, jak ta słynna matrioszka, żeby nie było wiadomo, kto ostatecznie jest tą matrioszką w jądrze systemu. Kto za tym wszystkim stoi, kto zleca, kto jest wykonawcą, tak na prawdziwym wykonawcą takich działań.
1: A te matrioszki, bywa, że mają piękne amerykańskie opakowania, o czym pan pisze w Ameryce Kremla, jak Rosja zatruła nasz kraj trumpizmem i na tę amerykańską pozłotkę, na te dość wątpliwe wartości faceta oskarżonego o gwałt i nadużycia seksualne, ale promującego zdrowy, rodzinny tryb życia i rozwoju społeczeństwa, nie jesteśmy odporni. Przynajmniej 50% Polaków. Ameryka Kremla, jak Rosja zatruła nasz kraj trumpizmem. Bogaty, wydłużony wstęp do najnowszej publikacji naszego dzisiejszego gościa, pana Grzegorza Rzeczkowskiego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że państwo sięgną po tę publikację. Ja z pewnością, bo no, takie rzeczy trzeba po prostu wiedzieć.
0: Bardzo zachęcam.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Zbliża się północ, już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje, a ja już dziękuję państwu za wspólnie spędzony wieczór. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent z wizytą w USA, Karol Nawrocki, liczy na rozmowę z Donaldem Trumpem. Sąd odrzucił wniosek prokuratury europejskiej. Nie będzie aresztu dla posła Wojciecha Króla. Powiemy też o przygotowaniach naszych siatkarzy do meczu z Łotwą. Dziś pierwszy mecz fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki rozpocznie dziś wizytę w USA. Jej główny punkt to udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Karol Nawrocki ma nadzieję na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem. Ma do niej dojść w trakcie kolacji wydawanej przez amerykańskiego przywódcę, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Tak jak co roku prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje kolację, na tej kolacji prezydent Karol Nawrocki z małżonką będzie obecny. Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną, tylko na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naturalny sposób będzie pan prezydent także starał się rozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.
1: Kolacja u prezydenta Trumpa planowana jest na wtorkowy wieczór. Jednym z tematów rozmowy może być kwestia ulokowania amerykańskiej bazy w Polsce. Rząd docenia rolę prezydenta Nawrockiego w procesie zabiegania o stałą obecność wojsk USA, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje. Myślę, że to działanie rządu związane z przygotowaniem i pełną gotowością do przyjęcia wojsk amerykańskich i zabezpieczeniem finansowym jest jak najbardziej po stronie rządu i rząd się bardzo mocno w to angażuje. Dowodem są nasze spotkania, relacje pomiędzy Departamentem Stanu, Departamentem Wojny. Z sekretarzem Pete'em Hegsethem spotkam się w przyszłym tygodniu. Będziemy również o bazach amerykańskich rozmawiać.
1: W ostatnich dniach w Polsce przebywała delegacja USA. Jej zadaniem było obejrzenie kilku lokalizacji pod przyszłą bazę. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury europejskiej o aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on zarzuty o charakterze korupcyjnym. Późnym wieczorem poseł opuścił Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Sąd nie poparł wniosku prokuratury w tym zakresie, w którym twierdziła ona, że istnieją przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania. Sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym, z czym oczywiście się w pełni zgadzamy, powiedziała pełnomocniczka posła Króla, mecenas Marta Smołka. Przedwczoraj Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła. Sprawa ma związek ze śledztwem w sprawie podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Lepiej samemu produkować niż drogo kupować. Tak ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Łukasz Napiórkowski komentuje przystąpienie Polski do koalicji antybalistycznej. Ogłosił to wczoraj premier Donald Tusk podczas wizyty na Ukrainie. Dr Łukasz Napiórkowski mówił w Polskim Radiu 24, że ma to być koalicja, która będzie produkować broń na swoje potrzeby, ale też na potrzeby całego sojuszu.
4: Okazuje się, że przez konflikt zbrojny, który zainicjował Izrael ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Iranowi, pokazuje to, że te arsenały zgromadzonych rakiet balistycznych są bardzo na wyczerpaniu. Dlatego też cena na rynku tych rakiet i tych środków walki znacząco wzrośnie. Więc jeżeli mamy bardzo drogo kupować, to zdecydowanie lepiej samemu produkować.
1: Koalicja antybalistyczna to inicjatywa obronna powołana w lipcu w Paryżu przez Ukrainę i państwa europejskie. Agencja ratingowa Moody's obniżyła rating Polski do poziomu A3, jednocześnie podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej. Dotąd Moody's miała najwyższą ocenę Polski spośród trzech głównych agencji, napisał w mediach społecznościowych minister finansów. Traktujemy tę decyzję poważnie, ale spokojnie, zapewnił Andrzej Domański. W informacjach Turcja. Prezydent Recep Erdoğan może wystartować w wyborach prezydenckich po raz trzeci. Jego doradca poinformował, że byłoby to możliwe, gdyby parlament zdecydował o wcześniejszym przeprowadzeniu wyborów. O szczegółach Diana Skaja.
5: Zgodnie z turecką konstytucją prezydent może sprawować urząd przez dwie kadencje. Jest jednak wyjątek. Jeśli parlament zdecyduje o wcześniejszych wyborach, urzędujący prezydent może ponownie kandydować. Doradca Erdoğana Mehmet Ucum powiedział, że w przypadku przyspieszenia wyborów mógłby się one odbyć 16 kwietnia 2028 roku. Planowo głosowanie jest przewidziane na maj tego samego roku. Erdoğan jest prezydentem Turcji od 2014 roku. Diana Skaja, Polskie Radio, Kaukaz Południowy.
1: Polscy siatkarze zagrają w Sofii z Łotwą w jednym

0: 8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, a grupową fazę zakończyli porażką z Bułgarią 2-3. Wcześniej bez straty seta wygrali 4 spotkania. Mimo przegranej ze współgospodarzami turnieju, to Polacy do pucharowej fazy awansowali z pierwszego miejsca w grupie B. O atmosferze w drużynie mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
1: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
0: Początek dzisiejszego meczu Polska-Łotwa o 15:00. Zwycięzca w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary Niemcy-Bułgaria.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W dzień słońce na zmianę z chmurami. Po południu może popadać na Pomorzu Zachodnim. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Sudetów, tam około 16 stopni. Najcieplej w zachodniopomorskim do 24. Na pozostałym obszarze przeważnie od 18 do 22 stopni. Jest 6 minut po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Drewno kojarzy nam się z czymś bardzo tradycyjnym, a tymczasem dzisiaj będziemy o nim mówić jako o surowcu przyszłości, a wszystko dlatego, że już niebawem wydarzenie na warszawskim SGGW i o tym wydarzeniu też porozmawiamy, a w studiu gość dr inżynier Arkadiusz Gruchała, kanclerz SGGW, leśnik, a także sercem Kaszub. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: O wydarzeniu i o tym, jakie atrakcje, to za moment. Natomiast no, takie hasło, które się pojawia przy tym spotkaniu, to drewno jako surowiec przyszłości. No przecież drewno to jest tak stary surowiec, tak dobrze poznany surowiec, że dlaczego mówimy o nim jako o tym, co nas czeka w przyszłości i może być przyszłością?
4: Bo drewno to materiał, którego niczym się nie da substytuować, niczym się go nie da zastąpić.
3: Jak wodę.
4: Tak, jak wodę. Można tak powiedzieć, dokładnie jak wodę. Już dlatego mówimy, że to materiał przyszłości, bo to jest rzecz, która może spowodować rzeczywisty postęp w postrzeganiu przyrody. Dlatego, że wydaje nam się dzisiaj, że pozyskiwanie drewna jest szkodliwe dla środowiska, dla ekosystemów, dla przyrody, a wręcz przeciwnie, może być zupełnie odwrotnie, dlatego że w drewnie kumulujemy dwutlenek węgla, kumulujemy go na setki lat. Dzisiaj oglądamy piękne kościoły, piękne domy drewniane właśnie sprzed setek lat, a przynajmniej dziesiątek lat i możemy to robić dalej. Możemy używać mniej stali, mniej betonu, mniej cegieł, wszystkich tych materiałów, które w całym ciągu swojej produkcji zużywają mnóstwo energii, a drewno czy produkcja konstrukcji drewnianych domów to zupełnie przeciwnie, tej energii zużywamy zdecydowanie mniej.
3: No ale wtedy pojawiają się głosy, że wycinamy lasy, które są cennym zasobem, które są przepięknymi przestrzeniami w naszym kraju, no a ścięte drzewo to serce boli.
4: Tak, mnie też boli czasami, jak ścinamy drzewa, ale trzeba powiedzieć, że zaraz my, leśnicy, sadzimy następne. Sadzimy mniej więcej 700 milionów drzew rocznie, nowych drzew. To nie jest tak, że wycinamy drzewo, a w to miejsce nie pojawia się nowe drzewo. Pojawiają się nowe drzewa, te młode drzewostany, które tworzymy, kumulują jeszcze więcej dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla, który został zmagazynowany, bo przecież to drewno to magazyn drewna w tym drewnie, no jest wbudowywany w te konstrukcje drewniane na wiele lat. Czyli możemy powiedzieć...
3: I on się nie uwalnia? On tam zostaje na zawsze?
4: On się nie uwalnia, no bo dopóki tego drewna oczywiście nie wyciągniemy z tej konstrukcji drewnianej, ale oczywiście możemy go uwolnić dopiero wtedy, kiedy spalimy tak na dobrą sprawę drewno. Natomiast nie musimy tego robić. Możemy te drewno, które nie wykorzystaliśmy już w jakimś momencie do czegoś, wykorzystać do czegoś innego. Możemy stare drewno, dzisiaj bardzo modne elementy, wbudowywać w wyposażenie wnętrz na przykład. Tak? Dzisiaj deski ze starych stodół są bardzo drogie. Nawet kiedyś próbowałem to zrobić u siebie w domu, ale zrezygnowałem, bo rzeczywiście są to elementy drogie, bo poszukiwane po prostu. Mamy niewiele takich. Możemy z starych konstrukcji rozbieranych budynków możemy budować małą infrastrukturę na przykład. Możemy wbudowywać je w płyty różnego rodzaju, które wykorzystujemy znów do czegoś innego. Także dopóki nie uwolnimy dwutlenku węgla poprzez głównie spalenie, z tym spaleniem

0: To też oczywiście to jest uwalnianie dwutlenku węgla, ale tutaj mamy większe możliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem w trakcie tego spalania drewna, dlatego że no, łatwiej nam budować różnego rodzaju konstrukcje wyłapujące szkodliwe elementy spalania drewna niż w odniesieniu do spalania na przykład węgla. Oczywiście spalanie jest tym elementem uwalniającym, ale wcale nie musimy tego robić. Naprawdę możemy drewno bardzo długo wykorzystywać.
1: No właśnie, to tak jak taki recykling. Mówimy o tym, że na przykład szkło, jak ważne, żeby je zbierać i przetwarzać można wielokrotnie szkło i z drewnem też tak jest. No przecież próchnieje drewno czasem. Drewno ma swój termin przydatności.
0: Ma, ale my ten termin przydatności, dobre sformułowanie, bardzo mi się podoba termin przydatności drewna. To pozwolę sobie to sprzedawać potem dalej. Ale mamy dzisiaj nowoczesne technologie, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie drewna. Przecież kiedyś, żeby zbudować dużą konstrukcję drewnianą, musieliśmy mieć duże drzewa. Dzisiaj tego nie musimy mieć. Wystarczy dzisiaj drewno klejone w różnych systemach, oczywiście w różnych technologiach. Może tutaj powiem, że my na uczelni już mamy też takie obiekty, które już od wielu lat wykorzystują takie drewno w technologii CLT, na przykład, gdzie konstrukcja naszej pływalni, czy konstrukcja areny piłkarskiej, konstrukcja dachowa jest właśnie z takiego drewna, nie z wielkich drzew, w związku z tym starych, 200-letnich, czy jeszcze starszych, tak? Tylko z młodego pokolenia drzew, z niedużych kawałków drewna, które są odpowiednio przygotowane. Czyli ten termin przydatności, o którym pani powiedziała, możemy zdecydowanie wydłużać. Myślę, że powinniśmy też tworzyć pewnego rodzaju mody, tak jak tworzymy mody na ubrania. Dziś mówimy, nie zmieniaj często garderoby.
1: Mówimy albo o tym fast fashion i o tym, tak, że jest bardzo dużo kolekcji w ciągu sezonu. Kiedyś było 4, tak, a teraz 50.
0: Tak. Więc albo dzisiaj mówimy też, dziel się tymi ubraniami z innymi, dawaj nowe życie ubraniom. Tak samo może być z drewnem, tak? Dlatego, że my oczywiście też obserwujemy modę na przykład w przemyśle meblarskim, tak? Gdzie produkujemy meble, kilka sezonów te meble wykorzystujemy u siebie w domu, a potem nam się trochę nudzą. Z prostokątnego stołu chcemy mieć okrągły stół, zmieniamy wyposażenie naszych wnętrz i nie musimy tego wyrzucać. Mamy, to jest dobry, jakościowo dobrze wykonany mebel, może naprawdę wiele lat służyć innym. Zresztą też taki trend obserwujemy. No dzisiaj te meble z lat 60., 70., różnych ciekawych modeli foteli, prawda, komód i tak dalej, możemy powiedzieć, że meble z PRL-u, to bardzo są poszukiwane na rynku. Tak?
1: Ale to była chyba lepsza technologia, tak jak z samochodami. Stare samochody można naprawiać i naprawiać i jeszcze będą jeździć, a te nowoczesne i tak samo jak te meble, teraz jest szybko, tanio, żeby właśnie się zepsuło i następne.
0: To była pewnie też inna technologia. Oczywiście ma pani rację, w związku z tym też no, powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby jakość tych mebli była coraz lepsza, żeby one rzeczywiście były dłużej wykorzystywane. I to też jest praca dla nas wszystkich. To też robimy między innymi u nas na uczelni, dlatego że na kierunkach związanych z technologią drewna, z meblarstwem, uczymy studentów takiego wykorzystania drewna, żeby ten mebel, czy ta konstrukcja, którą stworzymy, była jak najdłużej wykorzystywana.
1: No a w takim razie też się starajcie wykorzystywać i uczyć, jak wykorzystywać te odpady, no bo wiadomo, że deska trzeba przyciąć, trzeba wymierzyć, no i zostają jakieś
0: tak,
1: takie
0: z deski,
1: fragmenty. Pytanie,
0: z deski
1: czy
0: zostają
1: to jest
0: trociny, bo tam, gdzie drwa rąbią, to trociny lecą, oczywiście tak. I uczymy tego również naszych studentów, jak zrobić z takich odpadów różne inne elementy, które możemy wykorzystywać. No przecież jeżeli budujemy dzisiaj, nie wiem, karmniki, domy dla owadów i tak dalej, no tutaj w większości wypadków mamy do czynienia z odpadem drzewnym, a my wykorzystujemy to do innych celów również, tak? Także możemy zdecydowanie ograniczyć te odpady, które powstają z produkcji dużych konstrukcji. Ślad węglowy drewna jest bardzo niski. Dlaczego on jest taki niski? Dlatego, że już od wielu lat my leśnicy, my naukowcy, w tym również z mojej alma mater, czyli ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pracujemy nad tym, żeby on był jak najniższy. Gdy patrzymy na drewno, no to zastanawiamy się, gdzie jest budowany ten ślad węglowy, w jakich elementach. Najpierw musimy pozyskać nasiona z drzewa, w związku z tym człowiek najczęściej wchodzi na to drzewo, zżywa szyszki, w zależności od tego oczywiście, jaki to jest gatunek jeszcze, bo nie zawsze są to szyszki, ale mamy tutaj do czynienia z pracą człowieka. Raczej mały wydatek, czy mały wydatek energetyczny w sensie śladu węglowego, jeśli chodzi o człowieka. On i tak musi żyć, coś je tego dnia, kiedy pracuje. Potem mamy produkcję szkółkarską i te nasiona musimy wydobyć z tej szyszki przysłowiowej. Tu już troszeczkę tego wydatku energii potrzebujemy, bo potrzebujemy wyłuszczarni. Potem mamy produkcję na szkółce sadzonek, potem sadzimy. Potem mamy różnego rodzaju działania w przeciągu tych przysłowiowych 100 lat. produkcji drewna w lesie, a potem wycinamy to drzewo. Ale po drodze są elementy, na które możemy mocno wpływać.

0: wpływać. Na przykład transport drewna.
1: No, pomyślałam, że to ma największy jednak ślad węglowy.
0: Transport generuje duży ślad węglowy, tak, ale my go ograniczamy. My nie musimy wozić świerka spod Krakowa do Gdańska, prawda? Bo te świerki w Gdańsku też występują. W związku z tym możemy tak rozlokowywać zakłady przemysłowe, możemy tak produkować drewno w lesie, żebyśmy ograniczali ten transport. I to robimy. I to wszystkim się opłaca, krótko mówiąc, bo to się opłaca i leśnikom, którzy nie doliczają kosztów transportu dużych. To się opłaca producentom wyrobów z drewna, bo oni też mają niższe koszty tego transportu.
1: Zwłaszcza przy tej cenie paliwa, jaką teraz tak mamy, jest. To warto na to zwrócić uwagę.
0: I to się opłaca wszystkim. Zużywamy mniej samochodów, bo samochody nie muszą robić tylu kilometrów. Także to się wszystko łączy i my nad tym pracujemy właśnie w takim dużym ciągu technologicznym, a nie tylko patrząc na ten ostateczny efekt.
1: To trochę jak z rolnictwem. Też najlepiej właśnie brać produkty od rolnika, który jest blisko, a nie wozić towar przez cały kraj, albo ściągać jakieś produkty z zagranicy, gdzie rzeczywiście no, ten transport, tego się nie da ograniczyć, jeżeli mamy skądś przywieźć.
0: Dlatego ta gospodarka powinna być taka zrównoważona i wielofunkcyjna. I leśnicy od wielu lat tak robią. To, że mamy tyle miejsc cennych przyrodniczo w Polsce, nie wzięło się znikąd. To jest praca leśników, tych, którzy już niestety ich z nami nie ma, tych sprzed 100, 120 lat, którzy...
1: Ale są ich kolejne pokolenia.
0: Są ich kolejne pokolenia, dlatego oni musieli się cechować ogromną wyobraźnią. Bo praca leśnika jest związana przede wszystkim z wyobraźnią. Co będzie za te przysłowiowe 100 lat? Jaki będzie efekt tego mojego dzisiejszego działania za te 10, 20, 30, 50, no i właśnie 100 lat?
1: Tak? No właśnie, to jest ta perspektywa, prawda? Że trudno zadziałać dziś, żeby było jutro już widać zmiany i pozytywne albo te jednak negatywne, że coś poszło nie tak, na efekty czeka się dziesiątki lat.
0: Tak, dlatego myślenie o przyrodzie to nie jest takie myślenie na tu i teraz, to jest myślenie, które musi zawsze być kształtowane przez tą perspektywę wielu lat.
1: Mówił pan o tym, że drewno jest surowcem odnawialnym. Czy w takim razie to oznacza, że każdy produkt z drewna jest ekologiczny?
0: Drewno z natury rzeczy jest produktem ekologicznym, natomiast oczywiście różnego rodzaju dodatki, które się pojawiają w tym drewnie. Ja wiem, mamy płytę wiórową na przykład, czy płytę pilśniową, która jest wysoko przetworzonym elementem z pochodzenia drewnianym, ale tam się pojawiają kleje, tam się pojawiają środki chemiczne. Kiedyś te środki chemiczne były bardziej szkodliwe, dzisiaj są bardziej zbliżone do natury, więc myślę, że ostatecznie i tak to jest produkt ekologiczny.
1: No i mówiliśmy tutaj o budowaniu domów, ale jak tak się spojrzy na to, z czego się teraz buduje, to jednak przeważa beton, stal w budownictwie, czy do tego drewna jednak można by wracać?
0: Mogę podać własny przykład. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ja wybudowałem kilkanaście lat temu dom, który jest domem z cegły. Bo mnie się wydawało, że cegła jest takim materiałem trwałym, a buduje się dom na pokolenia, dla dzieci. Nam się ciągle wydaje, i mnie się też tak wydawało, że to drewno nie jest materiałem trwałym. I że jak zbuduję dom, zaciągnę kredyt na 30 lat, czyli do emerytury, spłacę ten kredyt, dom się rozsypie, w związku z tym nie będę miał nic do przekazania następnym pokoleniom. I trochę to jeszcze pokutuje. Budowa domu drewnianego to jest budowa domu na lata, na wiele lat, na dziesiątki lat, na setki lat. Musimy też nad tym pracować. Musimy trochę zmieniać mentalność ludzi. Gdybym miał budować dziś drugi dom, byłby to dom całkowicie drewniany. Także wiem, że to jest kwestia zmiany mentalności również.
1: Ale chyba nie pójdziemy aż jeszcze o krok dalej, czyli na przykład takie mieszkania wielorodzinne, typu bloki, czy
0: ale
1: jakieś
0: budujemy
1: apartamenty,
0: już dzisiaj takie domy.
1: Apartamentowce zamiast tego szkła pięknego.
0: Budujemy już dzisiaj takie domy. Już w Polsce są wielopiętrowe domy, które są zbudowane właśnie w technologii CLT, czyli takiego drewna klejonego, nazwijmy to upraszczając, w różnych kierunkach, czyli wzmacnianego drewna i takie domy się buduje.
1: To skoro mówi pan o tym, że to drewno może być tym surowcem przyszłości, to w takim razie wróćmy do lasu. Czy mamy go wystarczająco dużo? No bo jeżeli wycinamy i sadzimy, to jednak jest ten czas, który nam potrzebny jest, żeby las urósł i żeby ta gospodarka leśna się kręciła.
0: Drewna nam nie zabraknie. Przy racjonalnej gospodarce leśnej tego drewna nam nie zabraknie. Rok w rok zasobność lasów w Polsce rośnie. My wykorzystujemy dzisiaj około 60-70% przyrostu masy drzewnej. To oczywiście zależy jeszcze od rejonu, od gatunku, od wielu czynników, ale średnio to jest około 60-70%, czyli co roku 30% jeszcze odkładamy. To jest trochę jak z odchudzaniem, tak? Odchudziliśmy się 7 kg, ale przytyliśmy 10 w międzyczasie, czyli razem 3 kg jesteśmy jeszcze ciągle
1: Do przodu,
0: moglibyśmy tak powiedzieć, tak. Także na pewno nam nie zabraknie. Rośnie nam w Polsce lesistość, czyli coraz więcej terenów wykorzystujemy do tego, żeby tam rósł las. Nie ma tutaj żadnych

0: żadnych obaw. My, leśnicy, musimy coraz częściej pokazywać społeczeństwu, że to jest pewien proces. My jesteśmy, no niestety, krótko w tym procesie. Las żyje dłużej od człowieka zwykle, przeciętnie, tak? W związku z tym my nie widzimy całego tego procesu, ale musimy o nim mówić. Także nic się złego naprawdę w lasach nie dzieje, nawet jeżeli pozyskujemy ponad 40 milionów metrów sześciennych drewna rocznie. Średnio tyle pozyskujemy. To dla tego lasu nie jest z niekorzyścią. Dbamy o te miejsca cenne przyrodniczo. Tam w większości wypadków nie pozyskujemy tego drewna. Ale to nie jest generalnie tak, że jeżeli zrobimy rezerwat ścisły, to będzie tam świetnie i wszystkie gatunki, które tam chroniliśmy, czyli ten przedmiot ochrony, będą się utrzymywały. Podam taki przykład z gór. Kiedyś mówiło się o tym, że no, żeby pewne rośliny rosły na połoninach, na różnych łąkach górskich, no to nie powinno tam być zwierząt. Owce tam nie powinny się paść, bo tam są te storczyki czy inne kwiaty. Nie jestem botanikiem, nie chciałbym tu się może narazić moim botanikom, kolegom i koleżankom, którzy potem mi wytkną, że to powiedziałem, ale...
1: Bardziej potem... krokusy niż storczyki, ale może...
0: No,
1: tak.
0: Niech będą krokusy i inne, tak? Kwiaty generalnie bardzo lubię, ale chodzi o to, że jak były tam te zwierzęta, czyli były tam te owce, to były tam i te kwiaty. Jak żeśmy zabrali stamtąd owce, to nagle się okazało, że tych kwiatów nie ma, bo pojawiają się rośliny drzewiaste, pojawiają się krzewy, które utrudniają funkcjonowanie tamtym roślinom. Także to nie jest do końca tak, że jeżeli wszystko pozostawimy naturze, to w tej naturze będzie...
1: Tak jakbyśmy sobie chcieli.
0: Tak jakbyśmy sobie chcieli. No, mogę tu podać przykład powierzchni badawczych, które są... przez naukowców ze SGGW, jeśli dobrze pamiętam, od 1937 roku prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Tam kiedyś nie nazywało się to bioróżnorodnością, tylko po prostu liczyło się gatunki w zależności od tego, co się na danej powierzchni robiło. Krótko mówiąc, jak człowiek gospodarował w lesie. Trochę bardziej intensywnie, trochę mniej intensywnie i w ogóle nic nie robiliśmy. To ta bioróżnorodność w tych miejscach, gdzie nic się nie robi, jest zdecydowanie niższa, czyli mierzona oczywiście liczbą gatunków roślin, które się tam znajdują, jest zdecydowanie mniejsza niż w innych miejscach, gdzie ta gospodarka się odbywała. Oczywiście my się też nauczyliśmy wielu rzeczy, że proste wycięcie lasu nie jest najlepszym rozwiązaniem, że lepsze są tak zwane rębnie złożone, czyli robimy gniazda, zmieniamy strukturę gatunkową. Z wiekiem nauczyliśmy się również, że gatunki iglaste, szczególnie w monokulturach, są częściej atakowane przez owady, są częściej atakowane przez grzyby, a las jest stabilniejszy wtedy, kiedy to zróżnicowanie gatunkowe jest większe. Ale dalej możemy tam mieć wielofunkcyjną gospodarkę leśną. Możemy wycinać, możemy robić meble, możemy budować domy i z korzyścią pozostawić to również dla tego ekosystemu leśnego. On będzie się zmieniał, bo jak wytniemy stuletni las, posadzimy następny, to on będzie dwuletni, jednoroczny, prawda? W zależności od tego, jakie tam sadzonki jeszcze posadzimy. I to dla człowieka to postrzeganie jest trudne, no bo on nie zobaczy już tego dorosłego lasu w przyszłości, ale on tam na pewno będzie.
1: Mówimy o wykorzystywaniu tego drewna na co dzień, czyli budowanie domów. I tak teraz przyszła mi do głowy taka też historia i taka tendencja, że ten plastik wszechobecny, którym się kiedyś zachwyciliśmy, że to takie tanie, lekkie, wygodne, też zaczyna odchodzić, chociażby patrząc na zabawki dla dzieci. Te najmniejsze dzieciaki, które miały plastiku pod dostatkiem, nagle zaczęły królować drewniane klocuszki. To, co kiedyś było, teraz bardzo się modne stało wśród rodziców, żeby właśnie zamieniać zabawki plastikowe na drewniane. Czy w takim razie właśnie to drewno może ten plastik, tak nielubiany przez nas, też gdzieś zastępować?
0: Coraz bardziej tak, bo oczywiście kiedyś drewno było, no, samo budowanie z drewna było w ten sposób technologicznie ograniczone, tak? Natomiast to, co wspomnieliśmy przed chwilą, dzisiaj budowanie kilkunastopiętrowych budynków z drewna nie jest problemem technologicznym. Kiedyś było. I zastępowanie wszechobecnego plastiku, czy tam sztucznych generalnie materiałów, jest możliwe przez drewno. Ja siedzę na krześle drewnianym. Ja wiem, że ono wymaga konserwacji być może. Ono będzie wymagało za jakiś czas sklejenia, ale ono dalej będzie. Natomiast jak mi się zepsuje plastikowe krzesło, to mogę już tylko je wyrzucić. Oczywiście próbujemy to recyklingować, ale to też jest wydatek energetyczny potem. Musimy zebrać, zawieść, roztopić, nie wiem, spalić. Różne rzeczy robi się z plastikiem i on wcale nie jest taki trwały, jak się nam wydawało. Technologicznie już jesteśmy na takim etapie, że naprawdę drewno możemy wykorzystać w wielu, wielu miejscach, których jeszcze 20 czy 30 lat tego drewna nie widzieliśmy w tych miejscach.
1: No i możemy też drewno pokazywać na festiwalu, Festiwalu Drewna, który w najbliższy weekend w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na festiwalu spotka się nauka, leśnictwo i rzemiosło. Te trzy światy można ze sobą tam połączyć. Jakie atrakcje

0: przygotowano. Nie tylko dla studentów oczywiście, ale dla wszystkich uczestników.
1: Zapraszamy oczywiście całe rodziny, i tych młodszych, i tych starszych, którzy mogą z jednej strony zobaczyć rzeczywiście, jak może być wykorzystywane drewno, z drugiej strony mogą zobaczyć, że rzeczywiście drewno jest produktem ekologicznym, z trzeciej strony trochę mogą poznać pracę leśników i drzewiarzy, którzy wspólnie pracują dla dobra przyrody w Polsce. Przy okazji można zobaczyć piękny kampus SGGW. Zapraszam wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, co chcą w życiu robić, do tego, żeby przyszli...
0: Drewno przyszłością, czyli zawód przyszłości.
1: Oczywiście.
0: Sztuczna inteligencja nie zastąpi stolarza.
1: Tak jest, ale my mamy również inne kierunki, które też może pośrednio, ale wiążą się z tymi drewnem i z lasem. Także zapraszamy na piękny kampus SGGW. Przy okazji można dobrze spędzić czas na łonie przyrody, bo mamy też mnóstwo drzew. Prawie 80 hektarów kampusu na Ursynowie.
0: A gdyby pan mógł tak na zakończenie powiedzieć o takich największych mitach, z którymi się spotykacie, czy ze studentami, czy w rozmowach dotyczących drewna. Takie mity, które łatwo obalić, albo które właśnie często się powtarzają dotyczące drewna.
1: To, co już wspomniałem wcześniej, że drewno jest materiałem nietrwałym. To jest mocno pokutujący element, że jak ma być coś drewnianego, to będzie nietrwałe. Ławka ma być drewniana, będę musiał ją impregnować co roku, będę musiał wymieniać te elementy drewniane w krótkich odstępach czasowych, w związku z tym to będzie droższe. To jest taki pierwszy mit, że to jest element nietrwały. Drugi mit, myślę, to jest taki, że są pewne ograniczenia w wykorzystaniu drewna, że pewnych rzeczy się z tego drewna nie da się zrobić. Ja przypominam, że i są drewniane samochody, są drewniane rowery.
0: Ale oczywiście, mój tata ma stary samochód DKW, który jest drewniany.
1: No właśnie.
0: I jeździ.
1: No właśnie, więc da się wykorzystać drewno naprawdę w wielu, wielu miejscach. Że jest to materiał niebezpieczny, no bo nam się kojarzy drewno z tym, że się może szybko spalić, szybki pożar, nie ugasimy tego i tak dalej. No znowu, to już jest przeszłość, dlatego że potrafimy tak zabezpieczyć drewno, że to jest materiał praktycznie niepalny. Myślę, że to są takie trzy największe, no może jeszcze ten czwarty, o którym już tutaj kilka razy mówiliśmy, że wykorzystując drewno, czy elementy drewniane, meble i tak dalej, szkodzimy przyrodzie. To jest też taki ogromny mit, że jak wycinamy drzewo, to jest to nieodwracalna szkoda dla przyrody. W pewnym sensie tak być może jest, bo były na tym drewnie być może jakieś owady, ale one są również gdzie indziej. W całym ekosystemie nie szkodzimy temu ekosystemowi, w całości, krótko mówiąc. Chodzimy do fryzjera po to, żeby mieć piękne włosy, strzyżemy te włosy, no, szczególnie jak skracamy długie na krótkie, to wtedy może mamy większy żal, tak bym powiedział. Natomiast robimy to dla naszych włosów, dla ich zdrowia. Trochę tak jest z prowadzeniem drzewostanu, bym powiedział.
0: Zaczęliśmy od drzewa, skończyliśmy u fryzjera, a więcej atrakcji i ciekawostek o drewnie podczas festiwalu drewna, festiwalu na kampusie SGGW w Warszawie, na który serdecznie zapraszamy.
1: Serdecznie zapraszam Państwa również w imieniu magnificencji rektora, który swoim patronatem obejmuje również Festiwal Drewna.
0: Doktor inżynier Arkadiusz Gruchała, kanclerz SGGW, leśnik i Kaszub był dzisiaj naszym gościem.
1: Pozdrawiam wszystkich Kaszubów, umówili. Również tych w Warszawie.
0: Dziękuję, to dołączam się do pozdrowień i za rozmowę również dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dzień dobry, Artur Wolski. Dziś temat trudny, ale proszę Państwa, bardzo ważny. Według danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku odnotowano ponad 14 tysięcy prób samobójczych, a udanych było blisko 5 tysięcy. Dlaczego tyle osób myśli o samobójstwie i dlaczego podejmują takie działania w kierunku odebrania sobie życia? O tym opowiedzą nasi eksperci, a w studiu jest pani dr Daria Biechowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pani doktor zajmuje się m.in. wykorzystaniem danych epidemiologicznych w profilaktyce oraz rozwiązaniami systemowymi, które dotyczą zapobiegania zachowaniom samobójczym. I jest z nami też pan doktor habilitowany Łukasz Wieczorek, ekspert również Instytutu Psychiatrii i Neurologii. I pan profesor zajmuje się m.in. profilaktyką zachowań samobójczych, w tym sytuacji osób starszych. Dzień dobry państwu.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Czy skala samobójstw w Polsce to rzeczywiście poważny problem?
4: My możemy powiedzieć w Polsce, że od 20 lat to mamy taki trend spadkowy. Bo to, co widać w tym, i zresztą pan to powiedział, że liczba samobójstw roczna spadła nam poniżej 5 tysięcy. Przez wiele, wiele lat utrzymywała się na takim poziomie powyżej 5 tysięcy. Teraz mamy

0: w zależności oczywiście od tego, jakie to są źródła danych, bo my w Polsce mamy dwa źródła danych dotyczących samobójstw. To są dane policyjne, które pan przytoczył. Ponad 14 tysięcy to jest liczba zachowań samobójczych, na którą składają się próby samobójcze. To jest tam 10 tysięcy, chyba 159 i samobójstwa, czyli te 4776. I mamy jeszcze taki rejestr, który jest rejestrem oficjalnym na temat samobójstw. To jest rejestr, który jest prowadzony w ramach statystyki publicznej przez Główny Urząd Statystyczny, pochodzi z kart zgonu i tam te liczby są nawet trochę niższe.
1: Panie profesorze, a które grupy są najbardziej zagrożone? Bo samobójstwa i te próby, ale i te udane występują zarówno u dzieciaków i to takich małych dzieci też. No ale wydawałoby się, że osoby starsze, które powiedzmy już przechodzą na emeryturę i powinny sobie żyć w miarę jakoś tak spokojnie, także nie są wcale wolne od tego zjawiska.
2: Tak, no ma pan rację i dobrą obserwację tej sytuacji, bo my w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Zachowaniom Samobójczym zidentyfikowaliśmy sobie takie trzy grupy ryzyka. I to jest dzieci i młodzież. To są mężczyźni i seniorzy. I faktycznie ta grupa seniorów, czyli osób powyżej 65 roku życia, jest grupą szczególnie narażoną. I w tej grupie odnotowuje się wyższy współczynnik występowania zachowań samobójczych w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, gdzie na przykład tych zachowań samobójczych jest około 1500 rocznie, a samobójstw w tej grupie jest około 950.
1: 2/3. A czy, panie profesorze, poznaliśmy przyczyny, dlaczego ludzie sięgają po ten środek taki ostateczny rozwiązania pewnych problemów? Bo przecież no, muszą być jakieś przyczyny, że zaczynają w głowie takie myśli się kłębić, no, a potem próbujemy to zrealizować.
2: Tych czynników ryzyka jest bardzo dużo i w różnych grupach
1: są inne pewnie.
2: Dominują inne, tak? Na przykład w grupie seniorów często mówi się o takich zjawiskach związanych z różnego rodzaju wydarzeniami życiowymi, przełomowymi dla danej osoby. Czyli na przykład jest to przejście na emeryturę. Jest to zgon najbliższej osoby. Inną przyczyną też może być zachorowanie na jakąś nieuleczalną, ciężką chorobę somatyczną. Na
1: I
2: przykład...
1: chociaż tych chorób współistniejących osoby w wieku senioralnym, jak ja to nazywam, wieku eleganckim, to jest ich tych chorób współistniejących ogromnie dużo, no ale jeżeli zdarza się choroba nowotworowa i to rozległa z przerzutami, to jest dla takiej osoby koniec świata, wyrok i faktycznie świat się pod nogami wali.
2: Tak i myślę, że może się zawalić każdemu w takiej sytuacji, ale pod kątem statystycznym to w grupie seniorów te ciężkie zachorowania występują znacząco częściej niż wśród młodszych. Dlatego też jest to taki dominujący czynnik ryzyka właśnie w tej grupie.
1: A taka sytuacja społeczna, proszę państwa, gdzie na przykład senior zaczyna odczuwać ogromną samotność, właściwie ani w rodzinie, ani w tej grupie społecznej jest niepotrzebny, że nikt nie chce z nim utrzymywać takich kontaktów, że właściwie się wypalił. Część osób z jego najbliższego otoczenia umarła. No i w zasadzie no, pyta się, no dobrze, co ja tu robię i co dalej? Dla mnie światło zgasło.
2: I często tak właśnie jest, że to są takie czynniki, które prowadzą do popełnienia samobójstwa, czyli te czynniki społeczne czy środowiskowe związane z taką samotnością może trochę, z takim subiektywnym poczuciem samotności, bo jak można mieć wokół siebie osoby bliskie, ale jednak czuć się osobą samotną. Więc to też jest taki czynnik, który sprzyja temu popełnianiu samobójstwa. No i też jakby w tej grupie seniorów dosyć powszechne są takie czynniki związane z zaburzeniami depresyjnymi, z taką izolacją społeczną, właśnie z tą samotnością, czyli takie czynniki psychologiczne, czy też związane z zaburzeniami psychiatrycznymi.
1: Czasami beznadzieją ekonomiczną, bo to też nie pozostaje bez znaczenia na jakość życia i na komfort życia psychicznego.
2: No tak, no często przejście na emeryturę wiąże się właśnie z tym obniżeniem statusu ekonomicznego, z utratą pracy, czy też zakończeniem pracy.
0: Jakiego celu życia tak naprawdę, bo ja myślę, że musimy to podkreślić podczas naszej rozmowy, że tak naprawdę samobójstwo jest...

0: złożone i tak naprawdę nie ma jednej przyczyny. Niezależnie od tego, jakiej grupy wiekowej, jakiej osoby ono dotyczy, różne grupy mają różne wzorce i tak naprawdę na te przyczyny składają się takie i czynniki indywidualne, i społeczne, właśnie środowiskowe, zawodowe. I dopiero konglomerat tych wszystkich, układ tych czynników popycha człowieka do odebrania sobie życia.
1: No dobrze, a dzieci?
0: Inny wzorzec, ale dokładnie ta sama grupa czynników. Tak naprawdę w tej grupie wiekowej dzieci, no to najczęściej te czynniki takie bardzo indywidualne mają ogromne znaczenie. Takie, które dotyczą takiego poczucia porażki na przykład, bo ona jest zupełnie inaczej przeżywana.
1: Że nie jestem zbyt dobry, że nie mam takich wyników jak
0: że dzisiaj dostałem jedynkę w szkole, że pani mi zwróciła uwagę. Ale to oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, nie? To może być taki po prostu, to się czasami mówi, że to jest taki czynnik spustowy.
1: Hejt,
0: ale to nie jest
1: hejt, który jest
0: tak,
1: dzisiaj,
0: no teraz
1: prawda?
0: Jest niestety tak
1: agresja.
0: Ogromny problem z tym.
1: Świat stał się dosyć brutalny. Czasami dzieciaki są bezwzględne w ocenie. No i przecież nie wszystkie dzieciaki muszą być z żelaza, ze stali i po prostu tego nie wytrzymują. Jeżeli domyślam się, nie dostają wsparcia w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu, to to dziecko zostaje z tym problemem samo i może tego problemu nie udźwignąć, panie profesorze, prawda?
2: Ze wszystkim się zgadzam, tak. I jakby też te relacje rówieśnicze, które są ważne dla takich, dla młodzieży, dla nastolatków, są też istotne i kwestia wykluczania z tych relacji też może być takim czynnikiem, który dopełnia ten obraz tych czynników ryzyka, o których mówiła tutaj pani doktor Biechowska i może być też takim tym czynnikiem spustowym prowadzącym do popełnienia samobójstwa. Ale jakby często musi się wydarzyć wiele rzeczy, żeby to zachowanie jakby miało miejsce.
1: Właśnie w kierunku samobójstwa. Tak się zastanawiam, że dzisiaj w tym pędzącym świecie jesteśmy osobami coraz mniej uważnymi i tak coraz mniej interesujemy się drugą osobą, a jeżeli to tylko to zainteresowanie jest pod kątem, jak to wygląda, ile ma pieniędzy, plotkujemy na ten temat. Natomiast jakie ma potrzeby, że może warto by było komuś podać rękę, porozmawiać, ofiarować to, co dzisiaj w świecie chyba ma największą wartość, czyli czas. To z tym mamy kłopoty, bo ciągle na to albo nie mamy ochoty ani czasu. Na pewno te osoby, które mają takie kłopoty, muszą to manifestować, jakoś sygnalizować, jakieś wysyłają sygnały, nawet takie ratunkowe. Słuchaj, zobacz, coś się ze mną dzieje niedobrego, no a my jesteśmy głusi, nie widzimy tego. To jakie podstawowe błędy popełniamy, jakie te sygnały są, żebyśmy wiedzieli, proszę nam podpowiedzieć, bo warto to gdzieś sobie zapisać dużymi literami w głowie, żeby to nam zostało.
0: Jeśli chodzi o te sygnały, to one są zindywidualizowane, ale tak naprawdę na to, na co warto zwrócić uwagę, to właściwie każda zmiana, która się pojawi w zachowaniu. Czyli na przykład dziecko było bardzo aktywne, nagle jest wyciszone. Tak? Nastolatek był cichy i nagle stał się energiczny taki. Tak? Osoba starsza była zamknięta, zaczyna wychodzić. Każda zmiana powinna zwrócić naszą uwagę i to faktycznie jest taki pierwszy krok w profilaktyce.
1: Że coś się zaczyna dziać
0: zmieniać,
1: dziwnego.
0: Nie? I my to powinniśmy zauważyć. Czyli ten pierwszy krok to jest zauważenie. I jak już my zauważymy, no to nie powinniśmy tej osoby zostawić z tym, co zauważyliśmy samej, tylko po prostu zapytać ją, co się u niej dzieje. Czyli znowu ta uwaga i ten czas dla tej osoby.
1: Ale to łatwo powiedzieć, natomiast jeżeli ktoś będzie już wchodził w depresję i w takie stany emocjonalnych zapaści, no to dialog i komunikacja z taką osobą wcale do łatwych nie należy. Więc myślę, że wiele osób się po prostu szybko zniechęci, jak nie otrzyma takiej informacji. No i robi się sytuacja patowa, prawda?
2: Znaczy, wydaje mi się, że też jakby te osoby, które podejmują te zachowania samobójcze, to właśnie ta zmiana tego zachowania może być takim trochę wołaniem o uwagę. Więc jeśli osoba ta z obniżonym nastrojem, która może popełnić samobójstwo, dostrzeże tą uważność z tej drugiej strony, to myślę, że jednak doceni to i w jakiś sposób zacznie się otwierać i mówić o tym, co tam w niej siedzi i czego ona oczekuje, z czym jest jej źle. I wtedy można już powoli prowadzić ten proces. Nie chcę powiedzieć,

0: wychodzenia z tego...
1: Ale pomocy, nie?
0: Chyba ale jakiejś takiej pomocy, która może doprowadzić do właśnie skierowania do lekarza psychiatry, tak, który będzie w stanie udzielić takiej profesjonalnej, medycznej pomocy.
2: Mhm. Albo do psychoterapeuty, tak, albo do psychologa, do interwencji pedagoga, kryzysowej, do nauczyciela.
1: Ja jeszcze bym chciała uzupełnić jedną rzecz, jeśli bym mogła dodać, tak odpowiadając też na pana pytanie, bo tak naprawdę my zapominamy bardzo często o tym, że cisza to też jest komunikat, to też jest rozmowa. I tak naprawdę w rozmowie nie muszą padać słowa, tak? Czasami wystarczy, że my z tą osobą po prostu jesteśmy, że jej towarzyszymy.
2: I jesteśmy czujni.
1: Jesteśmy uważni na nią, czujni i poświęcamy jej swój czas. Wystarczy, że my na przykład obok niej, jak ona nie chce z nami rozmawiać, usiądziemy obok niej, podamy jej szklankę, nie wiem, herbaty, wody.
2: I po prostu jesteśmy.
1: Tak,
2: i
1: dla
2: to
1: niej
2: już jest początek dobrej terapii. No właśnie, chciałam zapytać, jak powinien zareagować nauczyciel, lekarz, duchowny, pracownik pomocy społecznej, pracownik służb mundurowych, ale właściwie już pani odpowiedziała na to pytanie i to jest prosta recepta, naprawdę nie wymagająca ani wielkich kwalifikacji, tylko chęci tego, żeby zauważyć drugiego człowieka po prostu.
1: Poza tym, że zauważyć, wiedzieć, na co zwrócić uwagę, to jeszcze dać sobie taką przestrzeń na to i też wiedzę, jako ten duchowny pracownik służb mundurowych, nauczyciel, że będzie taki moment, że ja nie będę już więcej potrafił pomóc, tak? I wtedy są specjaliści od tego, tak? Właśnie psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, psychiatrzy.
2: No tak, ale ten pierwszy krok dobrze, tak, żebyśmy zrobili sami, a potem jak będziemy uważni, potrafimy to ocenić, że sami nie dajemy rady, no to żeby wiedzieć, gdzie tę pomoc skierować. No, zakładając, że sytuacja jest taka, która wymaga hospitalizacji, leczenia szpitalnego. Kończy się ten czas, bo przecież nikt teraz nie trzyma długo w szpitalu. Może trochę na oddziałach psychiatrycznych to wygląda nieco inaczej, no ale też się w końcu kończy ten czas. Wypisujemy, czy jak ktoś trafia na SOR, na taką doraźną pomoc, dostaje wypis, no i co? I zostaje z czym? Z niczym? Co dalej?
0: No to jest chyba czarny scenariusz, że zostaje z niczym i tego byśmy nie chcieli na pewno.
2: Właśnie... No ale jak ktoś, ale panie tak profesorze, mieszka w małym miasteczku, bo trochę łatwiej jest, jak się żyje w dużym mieście, ale jak ktoś żyje w takim małym miasteczku, w małym osiedlu, gdzie jest, nie wiem, kilkanaście rodzin, no to jak tam trafi, no to koniec, pozamiatane.
0: No dlatego trochę chcemy zmieniać tą rzeczywistość. Mamy taki program profilaktyczny dla osób po wypisie ze szpitala, po próbie samobójczej, który ma na celu właśnie utrzymanie kontaktu właśnie po hospitalizacji, włączenie też rodziny, najbliższych.
2: Jak to praktycznie działa i na czym to polega?
0: To jest taka krótka interwencja, która jest prowadzona przez specjalistę jeszcze podczas pobytu na oddziale, czy to psychiatrycznym, czy na SOR-ze.
2: Czyli realizuje to lekarz, pielęgniarka?
0: To może realizować lekarz, psycholog, może to też przeszkolona pielęgniarka. Ważne jest,
2: no w końcu to jest kadra medyczna, która ma dzisiaj wyższe wykształcenie oraz mają te osoby specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa, chociażby psychiatrycznego, i to są naprawdę dobrze wykształcone osoby.
0: Tak, ale my jeszcze w ramach pracy tutaj zespołu opracowującego ten program profilaktyczny mamy dwie książki takie, które krok po kroku prowadzą tego realizatora, czy też tą osobę pomagającą przez wszystkie etapy tego programu i pomagania. To są trzy spotkania podczas pobytu na oddziale, ale potem jest jeszcze 11 sesji telefonicznych, które podtrzymują ten kontakt z pacjentem po wypisie ze szpitala.
2: A tak z ręką na sercu, niech państwo powiedzą, jak ten program działa. No bo stworzony jest rzeczywiście i to wygląda bardzo sensownie, ale to rzeczywiście działa?
0: To jest program amerykański i on w Ameryce działa, więc
1: u nas jest tak naprawdę dopiero na etapie takim pilotażowym, czyli wdrażanym, bo to, co jest takim minusem na razie, to trochę ten takie luki pomiędzy tymi systemami różnymi, na przykład opieki zdrowotnej, opieki społecznej i tak dalej. Natomiast ten program doskonale wypełnia te luki, nie wymaga właściwie żadnych nakładów i myślę, że fajnie by było, gdyby on się stał takim rozwiązaniem systemowym, wdrożonym wszędzie. Bo to, że on działa, to my wiemy, bo były na ten temat przeprowadzone badania też

0: w naszych warunkach. Też wiemy tak jakby z informacji zwrotnych od pacjentów. Natomiast na razie to jest na takim etapie pilotażowym, czyli nie objęło to całego kraju.
1: A są jakieś kraje, na których się możemy wzorować, gdzie na przykład ta opieka taka psychiatryczna i w kierunku właśnie wzmocnienia osób, które myślą o samobójstwie albo podejmują próby samobójcze, żeby ich od tego odciągnąć?
2: Mieliśmy w Instytucie Kongres Suicydologiczny, to była już czwarta edycja i tam występował dr Tomasz Szafrański, który prezentował program przeciwdziałania zachowaniom samobójczym realizowany w Finlandii.
0: Najstarszy.
2: I jest to właśnie najstarszy program profilaktyki zachowań samobójczych realizowany w Europie. I oni mają ogromne doświadczenia w wdrażaniu tego typu rozwiązań i są one skuteczne. Nie wiem, czy doprowadzą do sytuacji, gdzie tych samobójstw w ogóle nie będzie, ale jakby do tej pory okazały się skuteczne, pokazując też to, że takie działania długofalowe oparte na takich programach wieloletnich mają znacznie większy sens niż takie działania podejmowane krótkoterminowo, że tak powiem.
1: Wspaniale, że takie programy powstają, że są, ale ciekawy jestem, jakie są narzędzia, żeby to potem monitorować, no bo przecież na podstawie tego robi się różne obserwacje, naukowe badania, na tym możemy też opierać pewne prognozy, jak pokierować, jaki stworzyć, albo co ulepszyć w systemie, żeby to jednak działało. Są jakieś narzędzia monitorujące te programy?
2: Są narzędzia, na przykład w przypadku różnego rodzaju programów, to są ewaluacje oparte o eksperyment, gdzie mamy wyróżnioną grupę eksperymentalną, grupę kontrolną. Mówię na przykładzie programu skierowanego do opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, który miał taką formę eksperymentalną i o którym możemy powiedzieć, że właśnie dzięki tej formule eksperymentu jest skuteczne, ponieważ osoby objęte tymi oddziaływaniami eksperymentalnymi w większym stopniu, więcej osób skorzystało z tego programu i obniżył się u nich, że tak powiem, odsetek zaburzeń depresyjnych.
1: No ale jak to zbadać w samobójstwach?
0: No tutaj takim chyba najbardziej oczywistym, najprostszym wskaźnikiem jest wskaźnik taki ilościowy, czyli liczba prób i liczba samobójstw. Natomiast to jest taki wskaźnik, który nie zbada nam tego, jak działa program z roku na rok, tylko to raczej w takich dłuższych działaniach, to z jednej strony, a z drugiej strony to faktycznie wszelkie takie działania czysto ewaluacyjne, które badają w ogóle, w jaki sposób program, i teraz już mówię o całości, nie o tych pojedynczych programach profilaktycznych, ale raczej o całym programie zapobiegania zachowaniom samobójczym, w jaki sposób on wpływa też na taką zmianę wiedzy na temat samobójstw, zmianę informacji i też dowiadywanie się tego, jak można pomagać.
1: Czynniki chroniące przed próbami samobójczymi. Co do tego zbioru byśmy włożyli? Relacje.
0: Relacje społeczne, zdrowie psychiczne i fizyczne.
2: Bliskość z drugim człowiekiem. Tak.
1: Żeby uwierzyć
0: w
1: sens życia,
0: tak,
1: i to, że warto żyć, prawda?
0: Tak.
1: Że jest coś takiego jak nadzieja? Bo to też jest ważne, tak, bo to też trzyma nas przy życiu, ale także to jest dobry motywator do tego, żeby działać. Samodzielność, żeby jak najdłużej utrzymać, szczególnie dla seniorów, dla ludzi w wieku eleganckim, żeby jak najdłużej utrzymywali właśnie samodzielność i nie byli zależni od osób trzecich. Tylko żeby sobie powiedzieli, ja to zrobię, dam radę, bo chcę.
2: No i poczucie takiej przydatności, żeby nie odesłanie na emeryturę nie wiązało się z takim
1: zamknięciem jakiejś książki, jesteś niepotrzebny,
0: to
1: teraz siedź w domu
0: przydatności
1: i oglądaj
0: w każdym wieku, nie? Tak
1: telewizję.
0: Naprawdę.
1: Oczywiście.
2: Wydaje mi się, że dla seniora jest to po całej karierze zawodowej i przejście na emeryturę jest to takie chyba
1: trudne
2: istotne. I może być trudne do akceptacji, bo na przykład w przypadku używania alkoholu, to też jest taki czynnik ryzyka.
1: No właśnie. No i dobrze, żeby wiedzieć, gdzie tej pomocy uzyskać, czyli edukacja. Po prostu.
2: No i też zwiększenie chyba dostępności do opieki psychiatrycznej.
1: No właśnie.
2: I to mówię o dorosłych,
1: a
2: i o dzieciach i młodzieży.
1: Nie ma za wielu.
0: Ale
1: brakuje.
0: Tak naprawdę nie trzeba od razu do psychiatry.
1: Można pójść do pedagoga, do psychologa.
0: I tak naprawdę to, co się dzieje w systemie ochrony

0: zdrowia psychicznego, zarówno w tym systemie dla dzieci, bo one są niestety rozłączone, i dla dorosłych, i uzależnień. To jest takie postawienie też na to, że tym, tak jakby pierwszą linią pomocy nie jest wcale lekarz psychiatra, bo tak nie ma za granicą. W Anglii tak nie jest. Na zachodzie Europy i na zachodzie świata tak nie ma, nie? Że idzie się od razu do psychiatry.
1: Do lekarza pierwszego kontaktu?
0: Nie, no psycholog na przykład.

0: Jak co tydzień w magazynie Saldo zapraszam na gospodarcze podsumowanie tygodnia, a o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni w biznesie i ekonomii porozmawiamy dziś z Łukaszem Kozłowskim, głównym ekonomistą Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mijający tydzień, jak się zdaje, był zdominowany przez jeden temat, czyli przez ceny paliw. Te osiągają kolejne rekordy. No i jak się zdaje, w związku z tym, w takim ekspresowym tempie rząd doprowadził do przeprocedowania ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Nowy podatek, którym miałyby one być objęte, miałby posłużyć do sfinansowania kolejnego pakietu osłonowego dla kierowców. To, przypomnijmy, już drugie podejście do tych przepisów. Pierwsze zablokował prezydent, wysyłając ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Pana zdaniem, jak będzie tym razem?
1: Myślę, że w tym przypadku prezydent rzeczywiście pewnie będzie miał spory dylemat, ponieważ sytuacja faktycznie w tym momencie staje się dużo groźniejsza, jeśli chodzi o ceny paliw i też ryzyko tego, że będzie postrzegany jako ten element naszego systemu prawnego i socjalnego, który po prostu blokuje do obniżki cen paliw dla kierowców, dla konsumentów, jest wyższe, ponieważ faktycznie zawirowania na rynkach ropy, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zresztą nie tylko ropy, ale również samych paliw, ponieważ tutaj też ważną kwestią są zdolności rafineryjne i same dostawy przetworzonego produktu również na nasz rynek i na rynki europejskie, staje się poważną kwestią, która też wymaga pewnej interwencji, jak również i będzie tworzyła konkretne oczekiwania dotyczące tej interwencji po stronie polityki publicznej, polityki gospodarczej. W związku z tym wydaje się całkiem możliwe, że w tym przypadku decyzja prezydenta będzie jednak inna i będzie nią faktyczne podpisanie tej ustawy.
0: A pana zdaniem jest ryzyko, że ceny przebiją tę psychologiczną barierę 10 zł, do której coraz bardziej się zbliżamy?
1: Takie ryzyko istnieje zwłaszcza w przypadku diesla, czyli oleju napędowego, ponieważ niedobory tego rodzaju paliwa są największe na rynku i także tutaj elastyczność cenowa konsumentów jest dużo mniejsza, ponieważ użytkownikami tych paliw jest transport towarów, transport również osób. Więc tutaj w tej kategorii jakby zużycia paliwa po prostu popyt reaguje dużo mniej elastycznie w Polsce i w innych krajach, co powoduje, że niedobory diesla stają się bardziej dotkliwe. I w związku z tym faktycznie ryzyko dalszego wzrostu cen tego paliwa powyżej psychologicznych granic staje się duże i faktycznie również dysporcja pomiędzy cenami oleju napędowego a cenami benzyny mogą rzeczywiście być wyraźnie większe niż miało to miejsce historycznie.
0: Wysokie ceny paliw doskwierają jednak nie tylko branży transportowej czy kierowcom, ale jak się okazuje, odbijają się negatywnie na całej naszej gospodarce. Według szacunków, gdyby nie wojna na Bliskim Wschodzie, nasza gospodarka mogłaby w tym roku urosnąć o 0,5, a według niektórych nawet o 1 punkt procentowy więcej niż to zapewne będzie. Gdzie przede wszystkim widać te negatywne skutki tej obecnej sytuacji?
1: No, widzimy choćby po dzisiejszym odczycie dynamiki produkcji przemysłowej, która jest jednak niższa od oczekiwań rynkowych i to prawie o 2 punkty procentowe. Finalnie mieliśmy wzrost rzędu 4,3% w ujęciu rok do roku w sierpniu, więc wysokie ceny energii, wysokie ceny paliw no, przekładają się siłą rzeczy na funkcjonowanie całej gospodarki i właśnie nie należy zawężać tej sytuacji wyłącznie do samych cen paliw, ponieważ tutaj również przełożenie napięć na rynkach surowców energetycznych mają również konkretne przełożenie na ceny energii elektrycznej w związku z tym, że również mocno drożeje gaz, a wiadomo, że gaz jest również tym czynnikiem, który wpływa na ceny energii elektrycznej na rynkach z uwagi na to, że to jest ten element jakby krańcowej podaży energii elektrycznej na rynku po odjęciu czynników związanych z energią tworzoną ze źródeł odnawialnych czy na przykład z elektrowni węglowych. Dlatego też no, ceny gazu tak naprawdę mają tutaj bardzo silne przełożenie na ostateczne ceny energii elektrycznej dla odbiorców. Widzimy, że na rynkach dostaw bieżących dnia następnego, czyli rynku spot,

0: Mamy tutaj przede wszystkim dużą dynamikę wzrostu tych cen, co również no, będzie przekładać się również na wartość kontraktów na dostawy, również zawieranych na okresy dłuższe, na przykład kilkuletnie przez odbiorców. I to też wpływa na oczekiwania konsumentów i oczekiwania biznesowe dotyczące podejmowanych między innymi przedsięwzięć inwestycyjnych, co również przekłada się na zmniejszenie skali popytu w gospodarce.
1: To teraz może porozmawiajmy o tym, co działo się na świecie, a tu, jak się zdaje, najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia była decyzja Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego w sprawie podniesienia stóp procentowych. Z jednej strony dla rynku to nie było zaskoczenie, ale z drugiej wywołała ona duże niezadowolenie prezydenta Donalda Trumpa. No właśnie, jakie skutki będzie miała ta decyzja Fed i czy, a jeśli tak, to jak ona będzie oddziaływać na Polskę?
0: Rzeczywiście, no, tutaj oczekiwania prezydenta Trumpa wobec kursu polityki pieniężnej jednak były rozbieżne, czyli jednak no, oczekiwał on tego, że ta polityka pieniężna będzie luźniejsza i też z taką myślą pewnie też podejmował decyzję o nominacji Kevina Warsha na nowego prezesa Fedu. Tymczasem jednak decyzje amerykańskiej rezerwy federalnej są tutaj bardziej jednak konwencjonalne w tym kontekście. To oczywiście oznaczać będzie, że relatywny kurs polskiego złotego względem amerykańskiego dolara będzie się osłabiać, co też może spowodować, że na przykład ceny importu będą nam rosnąć, tak? Biorąc pod uwagę choćby to, że surowce energetyczne, takie jak ropa naftowa czy gaz, które kupujemy, rozliczane są w amerykańskich dolarach, więc potencjalnie przy zachowaniu dotychczasowego kursu polityki pieniężnej w Polsce, to może być dodatkowy czynnik, który będzie zwiększał ryzyko inflacyjne również w Polsce, choć no też zmienia się nastawienie w kontekście decyzji również Rady Polityki Pieniężnej w Polsce. I jakkolwiek do tej pory dyskutowaliśmy o tym, kiedy zobaczymy obniżki stóp procentowych, to po ostatnich zdarzeniach to tak naprawdę zaczyna pojawiać się również temat potencjalnych podwyżek stóp procentowych w Polsce. Pierwsi członkowie Rady Polityki Pieniężnej, tacy jak na przykład Ludwik Kotecki, zaczynają wręcz sygnalizować taką możliwość, więc niewykluczone, że jeszcze w tym roku zobaczymy również w Polsce podwyżkę stóp procentowych.
1: Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjskie ataki hybrydowe, scenariusze zagrożeń ze wschodu oraz stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. To najważniejsze tematy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że rozmowa była bardzo konstruktywna i buduje wspólny polityczny mianownik, jakim jest bezpieczeństwo. Chodzi także o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i działania prezydenta Nawrockiego na rzecz lokalizacji stałej amerykańskiej bazy. Rząd zaangażuje nawet kilkanaście miliardów złotych na budowę bazy wojsk USA nad Wisłą. W tej sprawie Pałac Prezydencki i rząd mówią jednym głosem.
2: Wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy.
1: Według różnych scenariuszy amerykańska obecność wojskowa w Polsce może sięgnąć od 11 do nawet 15 tysięcy żołnierzy. Stała baza prawdopodobnie powstanie w zachodniej części kraju. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotuje rekomendacje dotyczące współdziałania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To szczególnie ważne w kontekście ewentualnych rosyjskich ataków na terytorium Polski i innych sojuszników Ukrainy. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Nie będzie aresztu dla posła Wojciecha Króla. Chciała tego prokuratura europejska, ale sąd w Katowicach zdecydował o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych wobec polityka. Wcześniej śledczy przedstawili mu cztery zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie zgadzamy się z zarzutami, mówi

0: Mówi jego obrończyni mecenas Marta Smołka.
1: Naszym zdaniem zarzuty kompletnie nie mają związku ze sprawą, nazwijmy to umownie, afery w tramwajach śląskich. Poza tym mówimy, że część z nich naszym zdaniem nie ma związku z funduszami unijnymi czy też ze środkami unijnymi, a tym samym naszym zdaniem nie powinna być objęta właściwością prokuratury.
0: Według śledczych Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. We wrześniu zawieszono go w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentka filmu Ewa Puszczyńska mówi, że choć już to jest kolejna nominacja do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, to cieszy w taki sam sposób.
2: Ogromne emocje, ponieważ to, że jest to już szczęśliwa trójka, to nie znaczy, że te emocje są mniejsze. Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Dlatego, że ja uważam, że zrobiliśmy wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy. Oczywiście cudownie jest dostać Oscara, bo tak się twórcy umówili, że to jest najważniejsza filmowa nagroda.
0: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, a w styczniu poznamy pełną listę nominacji. Jest pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Justyna Piszczakowska z portalu greennews.pl powiedziała, że tłem jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który winduje ceny ropy naftowej i paliw gotowych na światowych rynkach.
3: Rząd obecnie argumentuje, że skoro budżet dopłacał do osłon, które sprawiały, że na stacjach Polacy płacili za paliwa, za diesla i benzynę taniej niż groziłoby nam, gdyby te wszystkie tarcze osłonowe nie były stosowane, to obecnie firmy paliwowe powinny zapłacić ekstra podatek od tych zysków, które były realizowane.
0: Pierwszą wersję ustawy prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zapewniał, że dzięki ustawie będzie można sfinansować kolejny program osłonowy i kolejne obniżki. Prawie 10 tysięcy złotych mandatu ma do zapłacenia mieszkaniec Nowogardu w Zachodniopomorskiem. Jego konto w jeden dzień powiększyło się o 48 punktów karnych. Mężczyzna dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, ale zamiast zatrzymać się na znak policji, zaczął uciekać przed drogówką, mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
4: Podczas ucieczki na jednym ze skrzyżowań stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie. Następnie wraz z pasażerką próbowali uciec pieszo, jednak oboje zostali zatrzymani przez policjantów.
0: Mężczyzna nie stracił prawa jazdy, bo miał już cofnięte uprawnienia. Za ucieczkę przed policją i kierowanie autem mimo zakazu stanie przed sądem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 9 do 11 stopni, nad morzem miejscami 13. W sobotę na Pomorzu Zachodnim opady deszczu, a temperatura w dzień od 19 do 22 stopni.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Grzegorz Frączak, zapraszam.
5: Komentarz.
7: Doktor Agnieszka Zaremba, politolożka, jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Mamy informację sejmową kolejną. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050 i mam déjà vu.
8: Z jednej strony tak, z drugiej strony pan Szymon Hołownia zdecydowanie dawał sygnały takie, że gdzieś chce powrócić do tej polityki, do tego, co się dzieje wokół, znaczy w ogóle do polityki. No i tutaj pewnie ten klub zdecydował się na Szymona Hołownię z prostego powodu. No tam w ogóle dzieje się źle, mamy dużo emocji, mamy bardzo duże spadki sondażowe. No i nie było innego wyjścia, jak powrócić do osoby, która była twarzą.

0: tej grupy politycznej. Tylko pytanie, czy to w ogóle jest jeszcze do uratowania? No i tutaj mam poważne wątpliwości, dlatego że raz, że mieliśmy podział bardzo duży tutaj, kryzys. Mieliśmy taki serial brazylijski z wyborami na przewodniczącego tej partii. No i ostatecznie to się skończyło tym, że ci mało doświadczeni politycy gdzieś w tej chwili pewnie poszukują już innego rozwiązania niż Polska 2050, bo mam podejrzenia, że zaczynają puszczać oko w stronę Koalicji Obywatelskiej, tak żeby znaleźć się na liście tej partii. Więc no, zobaczymy, na ile Szymon Hołownia w ogóle jeszcze potrafi uratować to środowisko.
1: W sondażach to tam jest co ratować, bo to 1%, 1,5, 2, zależy jaki sondaż, ale faktycznie Polska 2050 na ogół w ogonie jest w tych sondażach i według wskazań do Sejmu by nie weszła sama, samodzielnie.
0: Tak, to prawda i w zasadzie myślę, że to jest właśnie z tego powodu, który obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, dlatego że generalnie wyborcy nie lubią takiej sytuacji, w której właśnie politycy się kłócą, zwłaszcza w jednym środowisku, co widzę też po spadkach sondażowych, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, więc na pewno nie dostaje się tutaj premii za tego rodzaju kłótnie, wręcz przeciwnie, te głosy odchodzą, ci wyborcy odchodzą. To jest też wzrost Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym, no bo ci, którzy aktywnie uczestniczą w polityce, no muszą znaleźć dla siebie nowe środowisko. No i to jest sytuacja w tej chwili właśnie pewnie jakieś próby ratowania. Ja mam takie wrażenie, że Szymon Hołownia jednak jako taki dosyć jednak popularny polityk, który ma pewną grupę osób, które są takie lojalne wobec niego, mówię tu o wyborcach, jednak ma szansę na to, żeby to nie było powiedzmy te 1,5%, a te, mam nadzieję, słupki w sondażach jednak trochę wzrosną.
1: No teraz przenieśmy się do Pałacu Prezydenckiego i serial też, chyba polska polityka stoi serialami, serial z głównym bohaterem, czyli Maciejem Berkiem. Będzie zaproszony do pałacu, nie będzie, prezydent mnoży problemy, byle tylko nie przyjąć ślubowania. Jak to wygląda z pani perspektywy?
0: Mojej perspektywy jest takie, że pan prezydent naprawdę jest bardzo przewidywalnym politykiem i to, co sobie założył, to bardzo konsekwentnie realizuje. No i to jest oczywiście takie cały czas trwanie w zwarciu z Koalicją Obywatelską i w ogóle z koalicją rządzącą. I tutaj jeszcze nie było w zasadzie w żadnej sytuacji pan prezydent nas tutaj nie zaskoczył czymkolwiek. No i to, co było przewidywane, ta kwestia związana z karierą pana już sędziego Macieja Berka, czyli to kwestionowanie jego działalności jako radcy prawnego zostanie wyciągnięte, zostało już wyciągnięte. I zresztą to było bardzo już pobrzmiewało na komisji, kiedy pan Maciej Berek był przesłuchiwany jako kandydat na sędziego. Natomiast mamy tutaj dość poważny problem i myślę, że tu, jeśli chodzi o chociażby o marszałka Czarzastego, zaczyna wybrzmiewać to, co tak naprawdę jest kwintesencją naszej konstytucji, czyli to, że prezydent no nie może w tej chwili kwestionować, nie może kwestionować wyboru Sejmu. I to jest dość poważne, natomiast my cały czas właśnie mówimy o tych szczegółach, ale mamy kompletnie inny ustrój niż pan prezydent usiłuje go zmieniać. Mamy system parlamentarno-gabinetowy i jednak no, pan prezydent nie może kwestionować wyboru Sejmu. Natomiast no, oczywiście, że nie zaprosi go nie zaprosi pana sędziego do pałacu. No i ciekawa jestem, jaka będzie w tym momencie odpowiedź koalicji, bo najwyraźniej pan premier w tej chwili, cała koalicja, wzmocniła szeregi, chociażby właśnie wyborem Macieja Berka, który pokazał ten wybór, że pan premier cały czas jednak jest, tak jak tu państwo mówiliście, kierownikiem i rzeczywiście rządzi w koalicji. No i szykujemy się wszyscy, pamiętajmy, na tą kampanię wyborczą, która będzie pewnie ostra i taka bardzo obfitująca w różnego rodzaju incydenty. No i zobaczymy, na ile to zwarcie będzie mocne, jeżeli chodzi o Trybunał.
1: No, zaprzysiężenie czy przyjęcie ślubowania może nastąpić w sali kolumnowej Sejmu, jak już miało miejsce. Ewentualnie tak sobie wyobrażam, że może Maciej Berek stanąć przed Pałacem Prezydenckim, zanim wielki telebim z rotą ślubowania i wykrzyczeć to przez megafon. Wobec prezydenta, może przez okno coś tam dojdzie do pałacu. No to żart oczywiście, ale poza Sejmem w służbie krala, pisze TVN24.

0: Szef Zonda Krypto i dziennikarze Republiki. Kto komu płacił duże pieniądze? Ta afera się będzie rozwijać jeszcze, pani zdaniem?
1: Myślę, że tak, dlatego że to jest dopiero początek tej afery i tak naprawdę taka próba odklejenia tej afery od, Prawa i Sprawiedliwości jest mocno nieudane. Myślę, że nawet w sondażach to widać, że wyborcy dokładnie wiedzą, z czym ta afera jest związana i jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości tutaj mają większe, w cudzysłowie, zasługi do współpracy z Zonda Krypto. I to jest taka afera, która początkowo wydawała się nieszkodliwa, natomiast moim zdaniem ona ma potencjał jeszcze rozwoju i widać wyraźnie, że tutaj mamy dozowane informacje co do kolejnych aspektów tej afery. No i ona się rozkręca. Proszę zwrócić uwagę, że mamy zatrzymania, mamy zarzuty, to co mówił pan Kral i pewnie będziemy za chwilę słuchać taśm, które podejrzewam też są w dużej ilości. Więc myślę, że w kampanii wyborczej na pewno będzie to jedna z kart, które ma Koalicja Obywatelska.
0: Czyli kolejny serial.
1: Tak.
0: O aktorstwie w tym serialu nie będziemy rozmawiać, przynajmniej teraz. Doktor Agnieszka Zaręba mówiła u nas na antenie. Dziękuję ślicznie.
1: Miłego dnia życzę. Bardzo. Wszystkiego dobrego również.
2: Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Bezpieczeństwo, ale energetyczne w Polskim Radiu 24 już teraz będzie. Razem z nami ekspert do spraw energetyki właśnie z Fundacji Polska z Natury, Daniel Czyżewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
3: To ja może chciałbym zacząć od czegoś, co Donald Trump w ostatnich dniach kilkakrotnie powtórzył i coś z czymś, co wiąże się z wojną na Ukrainie. Czy rzeczywiście ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę rafineryjną powodują, że ceny na stacjach są tak wysokie?
4: Na pewno to jest jeden z elementów, który wprowadza napięcie na międzynarodowe rynki. Po prostu zmniejsza na nich podaż. Właściwie bardzo dużą część ekonomii można zrozumieć poprzez zrozumienie gry popytu i podaży, która kształtuje zwyczajnie ceny. Jeżeli jakiegoś towaru jest mniej, to najprawdopodobniej jego cena wzrośnie. Co prawda, gdy Ukraina zaczęła te ataki, gdy po raz pierwszy uderzyła w większe rafinerie, zdaje się jeszcze w 2023-2024 roku, to rynek zareagował bardzo gwałtownie. Widzieliśmy wzrosty benchmarkowych baryłek ropy o ponad 10%. To miało bardzo duże przełożenie na te rynki, ale teraz, kiedy świat i inwestorzy przyzwyczaili się niejako do tych ataków, kiedy zdyskontowali to ryzyko, kiedy okazało się realnie, czy te ataki zmniejszają podaż na rynku w bardzo dużym stopniu, czy nie, no to ten wpływ jest mniejszy. Na pewno jest to jeden z czynników, który jest istotny dla kształtowania się cen paliw, ale nie jest kluczowy. Oczywiście kluczowa jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i te bardzo świeże wydarzenia dotyczące rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej.
3: I tu mały przecinek, informacja z ostatniej chwili. Mówiliśmy o wicemarszałku Sejmu, o głosowaniu, które w Sejmie się odbywało i mamy już jego wynik. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wybrany na wicemarszałka Sejmu, więc to było miejsce, które było zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwości do końca nie przypadło, bo Marcin Horała, jak wiemy, jest jednym z rozłamowców. Tutaj zamykamy nasz nawias, wracamy do tematu paliw. Panie redaktorze, bo to Ukrainę rzeczywiście już omówiliśmy, Bliski Wschód. No i na Bliskim Wschodzie mamy po pierwsze zablokowaną cieśninę Ormus, po drugie Hutich w Jemenie, ich konflikt z Arabią Saudyjską, ten uszkodzony rurociąg. Biorąc pod uwagę sytuację, która tam jest na miejscu, czego powinniśmy się spodziewać w najbliższych tygodniach na stacjach benzynowych, biorąc pod uwagę wszystko, co tam się dzieje?
4: Możemy pewnie się spodziewać trwającej niestabilności Bliskiego Wschodu. To już do tego się raczej przyzwyczailiśmy. Ona oczywiście wzrasta, ta entropia Bliskiego Wschodu wzrasta okresowo i powoduje poważne problemy dla czasem całego świata. w tym

0: dla Europy i Polski. Najbliższe tygodnie i miesiące nie zapowiadają się kolorowo. Nie widać, nie ma horyzontów na porozumienie się dwóch stron. Ceny na rynkach są o wiele wyższe niż jeszcze kilka tygodni czy miesięcy temu. I no, nikt tak naprawdę nie wie, jak się będą kształtować w najbliższej przyszłości. Mamy też dodatkowe czynniki, właśnie tą Rosję. Mamy też trudne lato w Europie, bo mieliśmy suszę, mieliśmy spowolnienie prac rafinerii, które nie miały bieżącej wody z rzek, tak jak elektrownie potrzebują wody do chłodzenia. Były problemy logistyczne przez niski poziom rzek, bo część transportu paliw w Europie odbywa się przez rzeki, właśnie te duże, Ren, Dunaj. Więc właściwie mówimy znowu o multikryzysie, trochę jak w 2021-2022 roku, kiedy kilka bardzo istotnych czynników się na siebie nakłada. Aczkolwiek no, sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo jak cofniemy się do marca tego roku, to wydawało się, że sytuacja jest jeszcze bardziej poważna niż wydaje się teraz. Mówiono o ropie za 150 dolarów za baryłkę, czy nawet za 200. Mówiono o w ogóle globalnym kryzysie gospodarczym, porównywalnym pewnie do tego z 2008 roku. To się nie stało przez kilka czynników, które mało kto przewidział, przez rezerwy, które miały Chiny. Chiny oczywiście nie dzielą się z danymi na temat swojej gospodarki, swoich rezerw, ale dzięki rezerwom Chin, dzięki pakietom oszczędnościowym w różnych krajach po prostu zmniejszono ilość zużywanego paliwa. Dzięki właśnie temu rurociągowi w Arabii Saudyjskiej, który szybko był w stanie przekierować część dostaw z cieśniny Ormus na Morze Czerwone, cieśninę Bab al-Mandab. I wydawało się gdzieś na przełomie czerwca i lipca, że właściwie przez ten kryzys świat przejdzie prawie że suchą stopą, w tym oczywiście Polska i Europa. No szybko okazało się, że ten kryzys się wcale nie skończył.
1: A jeśli chodzi o jeśli chodzi właśnie o ten rurociąg i dostawy do Polski, Arabia Saudyjska to ważny, jeśli nie najważniejszy kierunek naszych dostaw. Paliwa nam nie zabraknie. Orlen zapewnia, że tego paliwa nie zabraknie. Są alternatywne dostawy i inne miejsca, z których te dostawy zostały zakontraktowane. Pan wierzy w to, że rzeczywiście paliwa nie zabraknie?
0: Myślę, że paliwa nie zabraknie. Problem leży gdzie indziej. W tym momencie, kiedy spółki saudyjskie powołują się na siłę wyższą, czyli uszkodzenie tego gazociągu, brak możliwości realizacji dostaw, to pracownicy, handlowcy Orlenu szukają dostaw na rynku spotowym, czyli rynku jednorazowych zakupów, i muszą mierzyć się z dużą konkurencją ze strony innych europejskich państw, innych europejskich spółek, i kupują te ropę, czy też paliwa za ceny rynkowe teraz, które są bardzo wysokie. I to sprawia, że też ceny na stacjach będą przez to wysokie, ale no, lepsze, wyższe ceny niż brak paliwa, bo to może spowodować już niepokoje społeczne. Myślę, że paliwa nam nie zabraknie. Mamy też rezerwy w Unii Europejskiej. Obowiązkowe rezerwy to 90 dni zużycia krajowego. My mamy te rezerwy nawet jeszcze większe. Oczywiście w przypadku kataklizmu na Bliskim Wschodzie, odcięcia wszystkich rafinerii, rurociągów, szlaków handlowych i przez Morze Czerwone, i przez Zatokę Perską, taka ewentualność istnieje, ale no, sytuacja musiałaby się jeszcze bardziej zaognić, jeszcze konflikt musiałby przejść w kolejną fazę.
1: Miejmy nadzieję, że ci handlowcy Orlenu nie robią tego tak jak za Daniela Obajtka. Mówiliśmy w Polskim Radiu 24 o tych doniesieniach Financial Times z początku tego tygodnia, ale to taki mały off-top tylko. No dobra, to mamy trudną sytuację, mamy trudności i z dostawami, ta cena jest coraz wyższa. No i mamy rząd, który mówi o tym, że te ceny trzeba jakoś zbić. No i pomysłem jest podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ta ustawa, która wprowadzałaby taki właśnie podatek, dziś zostanie poddana pod głosowanie w Sejmie i z dużą dozą prawdopodobieństwa zielone światło Izba Niższa tej ustawie da. To jest dobry pomysł na to, jak obniżyć ceny paliw na stacjach, właśnie ten nadmiarowy podatek od nadmiarowych zysków. Czy to nie będzie czasem tak, że koncerny paliwowe odbiją sobie ten podatek na stacjach, a będzie i tak drogo?
0: Czy podatek od nadmiarowych zysków jest stosowany od dawna w

0: różnych krajach świata, właściwie na całym świecie, ale nie trzeba szukać w innych państwach takich rozwiązań, ponieważ takie rozwiązanie było stosowane w 2022 roku w dobie kryzysu energetycznego, gdzie również spółki energetyczne miały nadmiarowe zyski, społeczeństwo cierpiało, więc w kulturze prawnej europejskiej, zachodniej już istnieje taki mechanizm i jest ten mechanizm od takiej zalety, że jest dość prosty. Spółka, w tym przypadku to Orlen, ma nadmiarowe zyski nie wynikające z inwestycji, z jakiejś wielkiej wizji czy zwytężonej pracy, tylko po prostu z sytuacji międzynarodowej, z sytuacji kryzysowej, z sytuacji wojennej. To jest renta wojenna, renta kryzysowa i państwo w momencie, kiedy społeczeństwo cierpi, postanawia zadziałać, przekierować część tych zysków, które spadły jak manna z nieba, zresztą windfall, słowo windfall tax do tego nawiązuje, do budżetu państwa, żeby z kolei ulżyć obywatelom. My w Polsce, rząd w Polsce to w 2022 roku zrobił i teraz też powinno to się wydarzyć, bo ceny, które Polacy obserwują na stacjach, no są rekordowe, pewnie historyczne, historycznie wysokie i to realnie wpływa na codzienne życie milionów polskich rodzin. No, w dużych miastach można skorzystać, przesiąść się na komunikację miejską. Ja tak zrobiłem, bardzo mało używam samochodu w ostatnich tygodniach, ale nie każdy ma ten komfort, nie każdy mieszka w takim miejscu, gdzie komunikacja w ogóle jest albo jest wydolna. To jest na inną audycję pewnie temat, ale wiemy, że ta komunikacja lokalna jest w bardzo słabym stanie. Także wielu Polaków nie ma wyboru, po prostu musi jeździć samochodem, żeby dojechać do pracy, do szkoły, do lekarza czy na zakupy i politycy powinni ułożyć jakiś kompromis, bo mamy oczywiście grę polityczną wokół tej sprawy.
1: No i ta gra polityczna prawdopodobnie skończy się tym, że prezydent ustawę zawetuje albo skieruje ją ponownie do Trybunału Konstytucyjnego, bo już takie zapowiedzi z kancelarii Karola Nawrockiego mamy. No to przyjmijmy taki pesymistyczny scenariusz, w którym rzeczywiście prezydent daje czerwone światło tej ustawie. To czy jest jeszcze jakiś inny sposób na to, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe i to, że poprzednie wersje programu CPN dość mocno wydrenowały nasz budżet. Czy jest jakiś inny sposób na to, żeby te ceny paliwa obniżyć przy założeniu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje?
0: Być może istnieje taki sposób, tylko że problem jest w tym, że trzeba działać szybko i nie ma za bardzo czasu na bardzo zniuansowane, skomplikowane rozwiązania, a podatek od nadmiarowych zysków jest rozwiązaniem prostym. Znaczy decyzja z pewnością musi zapaść na poziomie politycznym. Orlen oczywiście ma te nadmiarowe zyski, ale nie może rozdać ich obywatelom czy jakoś przekazać rządowi bez aktu prawnego, bez ustawy, która by to regulowała, bo za to grozi odpowiedzialność karna, za niegospodarność w spółce prawa handlowego grozi odpowiedzialność karna, więc wszystko musi się odbywać w świetle prawa i to prawo musi zostać ustanowione przez organy do tego przeznaczone. Trudno mi sobie wyobrazić rozwiązanie, które nie wymagałoby procesu legislacyjnego, który kończy się podpisem prezydenta.
1: A jeśli chodzi o prezydenta, no to on ma swój pomysł. Często się tak zdarza, że jak prezydent coś wetuje, to później mówi, że ma lepsze rozwiązanie. No i mamy na razie zapowiedź, bo jeszcze do Sejmu ten projekt nie wpłynął. Zapowiedź projektu ustawy PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ach, te skróty. No i w założeniu mamy tak. Pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej, ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych i odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. To jest założenie. Z drugiej strony mamy ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mówi, że gdybyśmy przyjęli ten projekt, no to byłoby tak jak za Daniela Obajtka w Orlenie, kiedy te ceny miały być niższe, no i rzeczywiście były niższe, ale co z tego, jak paliwa na stacjach nie było. Rzeczywiście jest takie zagrożenie, że jeśli ten projekt dostałby zielone światło od parlamentu i tak regulowano by te ceny, no to później tego paliwa mogłoby zabraknąć, tak jak za schyłkowego Orlenu Obajtka?

0: Jak pan wspomniał, tej ustawy pewnie poza Pałacem Prezydenckim nikt nie widział, więc trudno się odnosić do projektu, którego nie można przeczytać. Aczkolwiek wydaje się po zapowiedziach prezydenckich ministrów, że ten mechanizm będzie bardziej skomplikowany niż mechanizm windfall tax, podatku od nadmiarowych zysków, bo wchodzenie w skomplikowane finanse dużej korporacji, ograniczanie marż, wchodzenie w operacje finansowe spółek, które posiadają stacje benzynowe, no, pewnie zabrałoby dużo, bardzo dużo zasobów, roboczogodzin, grup ludzi w ministerstwach pewnie, grup ludzi w tych firmach, w korporacjach, więc wydaje się po tych dość zdawkowych zapowiedziach, że byłby to mechanizm bardziej skomplikowany i też no, część z tych rozwiązań chyba jest w pakiecie, było w pakiecie pierwotnym CPN, więc mam nadzieję, że te dwie strony sporu politycznego szybko dojdą do porozumienia, bo no, przeciętnych Polaków nie za bardzo obchodzą szachy 5D rozgrywane na poziomie politycznym, tylko to, czy będą musieli mocno dociskać pasa, czy im starczy na wszystko, czy budżety domowe się dopną.
1: A w przyszłym roku, biorąc pod uwagę, że będzie kampania wyborcza, spodziewa się pan obniżek cen na stacjach w ten albo inny sposób, albo jeszcze jakąkolwiek inną gimnastykę fiskalno-produktową, którą mogą zaserwować nam rządzący, no bo jednak to, ile płacimy na stacjach benzynowych, w dużej mierze przekłada się na to, jak przy urnach wyborczych głosujemy.
0: Oczywiście ceny na stacjach dotyczą pośrednio lub bezpośrednio prawie wszystkich obywateli. Więc bez wątpienia wysokie ceny, takie jak na obecnym poziomie, będą miały wpływ na wyniki wyborów. No myślę, że w tym momencie i na najbliższe miesiące obniżenie tych cen jest absolutnym priorytetem rządu, bo jeżeli one nie spadną, to partie tworzące rząd znacząco zmniejszają swoje szanse na sukces wyborczy. Pewnie istnieją jeszcze inne rozwiązania, które można wprowadzić, rozwiązania prawne, które można wprowadzić bez udziału prezydenta, ale no bez zmian, bez jakiegoś pakietu, bez jakiejś ulgi, myślę, że będzie trudno partiom, które obecnie są w obozie rządowym.
1: No i będziemy przyglądali się temu, jak sprawa w Sejmie będzie głosowana, no bo to głosowanie już dziś. Za tę rozmowę dziękujemy bardzo ekspertowi do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury, Danielowi Czyżewskiemu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Między innymi o kwestiach bezpieczeństwa rozmawiać będziemy w kontekście politycznym, ale nie tylko. Razem z nami Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ale zacząć bym chciał od kwestii nowego wicemarszałka Sejmu, no bo w końcu po 3 latach wakat Prawa i Sprawiedliwości został obsadzony. I to został obsadzony przez byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Horała z Rozwoju Plus, tę funkcję będzie sprawował. No, mamy niezwykłą zgodność rządzących, jeśli chodzi o wybór tego właśnie polityka, przecież z opozycji. I zastanawiam się, czy to jest wyraz sympatii dla byłej twarzy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy może jakiś taki krok w kierunku osłabienia Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ironia losu, prawda? No cóż, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przestrzeliło tutaj, upierając się, że kandydatką na wicemarszałkinię będzie Elżbieta Witek. Trzeba było trochę wcześniej podjąć tę decyzję, być może o przedstawieniu nowego kandydata. W sytuacji rozłamowej wskazywanie na inną osobę to nie był dobry pomysł. Marcin Horała wskoczył na to miejsce, które, no co tu dużo mówić, należało się Prawu i Sprawiedliwości, ale jak czytam w portalu Polskiego Radia 24, Włodzimierz Czarzasty powiedział u was na antenie, zaznaczył, że nie planuje rozszerzania wielkości prezydium.

0: Sejmu, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość te szanse straciło. Jeśli chodzi o głosowanie i wybór koalicji rządzącej, no to nie było z pewnością to głosowanie z sympatii do Marcina Horały i jakiejś wielkiej do niego tutaj miłości. Zdecydowanie było to głosowanie po prostu przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, no i trochę zagranie na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu, co koalicja rządząca robi chętnie i przy każdej możliwej okazji. Więc no trochę się nie spodziewaliśmy tutaj jako publicyści, dziennikarze innego rozwiązania. Już od jakiegoś czasu pisaliśmy o tym, że jeżeli będzie to bój Marcinów, no to Horała, Marcin Horała, właśnie ten bój wygra.
1: A czy ten Marcin z Rozwoju Plus ma szansę na to, żeby swoimi działaniami w najbliższym czasie sprawić, że jego ugrupowanie będzie bardziej rozpoznawalne i być może tym samym uzyska nieco lepszy wynik podczas przyszłorocznych wyborów, czy biorąc pod uwagę tę funkcję, która nie jest jakoś specjalnie pewnie publiczna albo rozpoznawalna wśród wyborców, to nic takiego nie będzie miało miejsca.
0: No myślę, że jednak ten bój i ta cała sytuacja, która miała miejsce teraz i trochę właśnie takie zagranie na nosie Prawo i Sprawiedliwości wypromuje trochę Marcina Horałę i Rozwój Plus może liczyć na to, że jakiś tam wzrost dzięki tej rozpoznawalności uzyska. Na to też na pewno liczy Koalicja Obywatelska, no bo im mocniejszy Rozwój Plus, tym słabsze Prawo i Sprawiedliwość, bo wiemy z sondaży, z ich szczegółów, że właściwie ten elektorat Rozwoju Plus, no to są byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Prawie 1:1. Tam nieznaczna część, chyba 13%, w zależności od badania, to były osoby, które głosowały wcześniej na szeroko pojętą trzecią drogę, czy na Polskę 2050. Ale głównie to PiS, no a Koalicji Obywatelskiej zależy na słabszym PiSie.
1: A czy to nie jest przypadkiem tak, że no, nawet jeśli te formacje pójdą osobno do wyborów, to cytując Jana Brzechwę, wnet i tak zginiemy w zupie, bo jeśli taki scenariusz był po wyborach parlamentarnych, że rzeczywiście wszystkie opcje z prawej strony sceny politycznej mogłyby utworzyć koalicję i tak by się stało, no to wszyscy jednak będą musieli być pod jakimś przywództwem i wtedy te swary i wszelkiego rodzaju różnice, których zresztą nie ma aż tak wiele między Rozwojem Plus a PiS-em, no nie będą miały żadnego znaczenia.
0: Oczywiście, że to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny, tak jak pan redaktor to przedstawił. Czy będzie wspólna lista? Zobaczymy. My w Rzeczpospolitej chyba w zeszłym tygodniu opublikowaliśmy taki sondaż, w którym ludzie, 1/3 wyborców, 1/3 ankietowanych jakby przypuszcza, że rzeczywiście Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość pójdą razem do wyborów, pomimo tego rozłamu. Więc no dosyć sporo osób uważa, że ten rozłam no nie był takim całkowitym rozwodem, tylko tutaj możemy się spodziewać jakiegoś połączenia ponownego. Jeżeli natomiast każdy wiemy po prostu, że metoda Donta i liczenie głosów premiuje tego, kto jednak ma najwięcej głosów wyborców i myślę, że na to liczy Koalicja Obywatelska, no, która miesiąc w miesiąc notuje pierwsze miejsce w sondażach wyborczych. Zobaczymy oczywiście, jak będzie podczas wyborów, no bo sondaże to nie są ostateczne wyniki. To jasne.
1: A czy na tych listach wyborczych, pani redaktor, zobaczymy Polskę 2050? Czy ta formacja ma szansę na to, żeby wystartować samodzielnie? Sondaże są nieubłagane. Jak jakikolwiek pokazuje 1% poparcia, no to już jest dużo dla nich.
0: Zgadza się. Takie trochę zaprzepaszczone nadzieje w tej kadencji Sejmu. Ja bym się spodziewała tutaj z kolei jakiegoś mariażu z PSL-em, z Polskim Stronnictwem.

0: Kierownictwem ludowym. No, myślę, że to by był taki głos rozsądku i taki, takie rozsądne działanie, żeby jednak zewrzeć szyki i iść razem. Zwłaszcza, że wyborcy gdzieś, myślę, akceptowaliby taki, taką wspólną listę. Jak będzie, zobaczymy, ale myślę, że pójście do wyborów samodzielnie w przypadku, przypadku Polski 2050 byłoby bardzo, bardzo ryzykowne w tym momencie.
1: A jeśli chodzi o samą tę formację, to biorąc pod uwagę, jak niskie mają sondaże, jak mało są rozpoznawalną opcją i jak niewiele osób zgodnie z tymi badaniami chciałoby oddać na nich głos, to jest jakiś może głębszy powód tego, że sami we własnym środowisku, powiem bardzo kolokwialnie, żrą się przez cały czas. No, najnowsza odsłona tegoż właśnie sporu wewnątrz, no to wybór szefa klubu parlamentarnego. Wiemy już, że jednogłośnie został nim Szymon Hołownia, ale to miało być któreś z kolei głosowanie. To też wszystko wyciekało do mediów.
0: No cóż, no to w ogóle taka specyfika chyba nie tylko polskiej, ale w ogóle polityki, że te spary po prostu dominują czasami tę narrację polityczną. Natomiast myślę, że to, że Szymon Hołownia objął to stanowisko i kieruje klubem parlamentarnym Polski 2050, to jest dobry ruch dla tego ugrupowania i to jest jakaś próba ratowania sytuacji, no bo Szymon Hołownia po prostu jest najbardziej rozpoznawalnym, no i też w jakimś stopniu najbardziej lubianym i takim, w którym wyborcy, jak powiedziałam, pokładali największe nadzieje. Wielki potencjał polityczny w wyborach, również akcentowany w wyborach prezydenckich. Więc myślę, że to jest dobry ruch. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy, bo myślę, że generalnie ta decyzja może sprzyjać Polsce 2050. Ale też nie spodziewałabym się tutaj, że nagle jakaś pojawi się jakaś rakieta i zbije ten 1% w sondażowych badaniach do góry jakoś stanowczo.
1: Tu musimy postawić kropkę. Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej była razem z nami. Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.
2: Komentarz. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu jest analityk prawny Polityki Insight, pan Maciej Czapluk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od takiej kwestii szerokiej bardzo, bo my dzisiaj skupiamy się w Polskim Radiu 24 na kwestiach bezpieczeństwa, rozumianych per se albo w kwestii polityki. Czy sytuacja, mianowicie zawirowania, które są teraz w Trybunale Konstytucyjnym, patrząc na to tak bardzo ogólnie, wpływają jakoś na bezpieczeństwo naszego kraju?
3: No to znaczy tak, no na początku wypada powiedzieć, że przez tą sytuację, przez te zawirowania, o których pan redaktor wspominał, no my tak de facto tego Trybunału Konstytucyjnego nie mamy od, nie wiem, kilku, zależy jak liczyć, ale no od kilku już na pewno dobrych lat, tak? No i teraz, jeśli mówimy o takim twardym, tak w taki najbardziej oczywisty sposób rozumianym bezpieczeństwie, no to pewnie nie wpływa, tak? No bo nie wiem, no ten Trybunał nie pojedzie na granicę i nie strąci czegoś, co wlatuje nam w przestrzeń powietrzną, tak? Natomiast, no on stanowi niewątpliwie, że stanowiłby, gdyby funkcjonował, taki mocny bezpiecznik przeciwko no, zapędom każdej z władz, aby w jakiś sposób naruszać polską konstytucję, tak? My w niej mamy, czy ona jest doskonała, czy nie jest, to jakby długa rozmowa, można o tym też dyskutować. Natomiast no, są w niej zapisane pewne rzeczy, które stanowią, można powiedzieć, taki rdzeń naszego państwa. No i ten Trybunał został stworzony, wymyślony po to, żeby stać właśnie na straży tej konstytucji. Nie prezydent, tak jak to teraz słyszymy od prezydenta Nawrockiego, który w taki, bym powiedział, sposób no nie do końca z tą konstytucją zgodny stara się poszerzać swoje kompetencje, tylko właśnie Trybunał Konstytucyjny, tak? To on miał być tym organem, który miał politykom wytaczać granice

0: granica jakby tego, co można w tym państwie robić. No więc jeśli tak spojrzymy na to bezpieczeństwo, o które pan redaktor pytał, no to niewątpliwie on na to bezpieczeństwo takie prawne obywateli wpływa jak najbardziej.
1: No i dzisiaj jest wyjątkowa data, bo dziś kończy się kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego. Jutro zacznie biec kadencja wybranego przez Sejm na jego miejsce Macieja Berka i teraz pojawiają się kontrowersje, bo prezydent nadal nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego nowo wybranego sędziego po to, żeby przyjąć od niego ślubowanie. A jeszcze wczoraj do Sejmu wpłynęło kolejne pismo z kancelarii prezydenta. No, Karol Nawrocki chce dowodów, że Maciej Berek spełnia kryterium stażu na funkcji radcy prawnego. Czy biorąc pod uwagę konstytucję i przepisy prawa, prezydent może wymagać dodatkowych takich dowodów na to, że osoba jest odpowiednia na to stanowisko, mimo tego, że została wybrana zgodnie z prawem? Czy to jest już wykraczanie poza kompetencje głowy państwa?
0: No tak, to już o tym wspominałem w tej wcześniejszej wypowiedzi. No właśnie między innymi to zachowanie prezydenta Nawrockiego jest takim moim zdaniem wychodzeniem poza to, co zostało w Konstytucji zapisane, no ponieważ tam jest tylko tyle, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, tak? No i Sejm tego, że Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybrał. Też Sejm, czy komisje sejmowe, czy debata na posiedzeniu plenarnym, to są okazje do tego, żeby zwracać uwagę na wszystkie te wątpliwości, nazwijmy to, które się pojawiają w trakcie, czy pojawiają się co do danej kandydatury, tak? I no tam one były, natomiast decyzja Sejmu była jaka była, tak? Znaczy jest jaka jest. No Maciej Berek został na tego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybrany. To, że prezydent od niego przyjmuje ślubowanie, no to w ogóle tego w Konstytucji nie ma. W sensie to wprowadziła ustawa uchwalona w 2016 roku, zdaje się, przez Prawo i Sprawiedliwość, no gdzie faktycznie ten wymóg złożenia ślubowania się pojawił. Natomiast no, jeśli czytać Konstytucję, no to tam słowa nie ma o tym, że raz, że w ogóle on musi złożyć jakieś ślubowanie przed prezydentem, a dwa, że prezydent, no tak jak mówiliśmy, ma jakieś takie kompetencje, powiedzmy, do oceniania tych kandydatur, tak? Ja tu jeszcze mogę tylko wtrącić, że to jest trochę inaczej na przykład niż w przypadku sędziów sądów powszechnych, gdzie tam jakby ta procedura też, przepraszam, opisana w Konstytucji, no ona jednak prezydentowi daje dużo większą rolę w tym całym procesie, powiedzmy, nominowania sędziów sądów powszechnych, tak? Natomiast w przypadku sędziów sądu konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, no w ogóle nie ma o tym mowy.
1: To co teraz dziać się będzie, albo może dziać z Maciejem Berkiem, bo mamy już odpowiedź ze strony Sejmu, że ponownego wysłania tych dokumentów nie będzie, więc kancelaria prezydenta prawdopodobnie nie zorganizuje uroczystości zaprzysiężenia. Czy najlepszym wyjściem byłoby to, co wydarzyło się z innymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent również tego ślubowania nie przyjął?
0: Znaczy pewnie najlepszym wyjściem byłoby jednak trzymanie się, powiedzmy, tej ustawy. No ona jest jaka jest, no ale jakaś została uchwalona i póki co obowiązuje. A więc no najlepszym pewnie wyjściem byłoby po prostu to, żeby prezydent od niego to ślubowanie przyjął, tak? Natomiast jeśli się to nie wydarzy, no to wydaje się, że jedynym jakimś takim alternatywnym scenariuszem no jest zorganizowanie takiej uroczystości, jaką widzieliśmy z udziałem tych czterech sędziów wybranych w marcu 26 roku, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, no ale zrobili to nie w jego obecności. Zrobili to w Sejmie w obecności notariusza, który sporządził z tych czynności jakby stosowne dokumenty, które następnie zostały doręczone po prostu kancelarii prezydenta. I jest to pewna forma takiego, powiedzmy, zastępczego tego ślubowania wobec tego, które jest w ustawie, no ale tak jak mówiliśmy, no innej opcji chyba wydaje się, że nie ma.
1: No i wtedy istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski zachowałby się podobnie jak w przypadku czworga tych sędziów, o których wspominaliśmy, czyli no, nie zostałby Maciej Berek dopuszczony do orzekania. Czy jest jeszcze coś, co rządzący albo jakakolwiek inna instytucja mogłaby zrobić po to, żeby ci sędziowie wybrani zgodnie z prawem orzekać mogli?

0: Dwa dni temu chyba wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski wspominał o tym, że toczą się rozmowy. On nie wskazywał wprawdzie, kto jest stroną tych rozmów. Natomiast powiedział o tym, że toczą się rozmowy z tymi sędziami wybranymi jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, no w celu jakiegoś takiego, powiedzmy, unormowania sytuacji w tymże Trybunale. Tak? Ja ten temat jakoś tam, powiedzmy, od czasu tej wypowiedzi zgłębiłem. No i faktycznie wychodzi mi na to, że czwórka, bo tam przypomnijmy, tak, teraz Maciej Berek jest ósmym sędzią wybranym przez tę obecną większość parlamentarną, no i w Trybunale jest siedmiu sędziów wybranych jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. No i z tego, co ja ustaliłem, to czterech z tych siedmiu sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość jest w jakimś sensie w kontakcie z tymi sędziami, którzy zostali wybrani przez ten obecny Sejm. I oni są, no chyba można tak powiedzieć, no w jakimś sensie namawiani do tego, żeby po prostu, to naprawdę, to nie chodzi o jakieś, prawda, polityczne zmienianie stron czy coś takiego, tylko są namawiani po prostu do tego, żeby w jakiś sposób ten Trybunał ożywić, żeby go spróbować naprawić, tak? No i takim, powiedzmy, drogą do tego, no jeszcze wtrącę, no, że na przykład słyszałem, że jednym z takich rozważanych na początek, powiedzmy, scenariuszy, no, jest to, żeby ta ósemka wybrana przez ten obecny Sejm i ta czwórka, która w jakimś sensie, no tak jak mówiłem, jest w takim dialogu z nimi, czyli łącznie by to było 12 sędziów na 15 Trybunału Konstytucyjnego, podpisało na przykład jakiś taki wspólny apel, prawda, do wszystkich organów państwa, no, gdzie by się zwrócili, prawda, z prośbą o pomoc w zażegnaniu tego kryzysu konstytucyjnego, który jest w Trybunale. I to z jednej strony miałoby obniżyć napięcie, o którym być może też za chwilę uda nam się porozmawiać wokół tego Trybunału Konstytucyjnego, no ale z drugiej strony byłby to też taki dosyć istotny sygnał, że ta cała ósemka wybranych sędziów przez ten obecny Sejm, nie tylko trójka, ta, która złożyła ślubowanie w obecności Karola Nawrockiego, no, że ich status jest równy, krótko mówiąc, tak? I to by z kolei mogło dać wyjście do jakichś kolejnych ruchów wewnątrz tego Trybunału.
1: A jeśli chodzi o samego Bogdana Święczkowskiego, to czy istnieje jakakolwiek możliwość odwołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego?
0: No, istnieje taka możliwość. Znaczy tak, no po pierwsze możliwość taką daje postępowanie dyscyplinarne, które wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego można wszcząć. Natomiast no faktycznie jakby droga, że tak powiem, do tego jest dosyć taka, no, skomplikowana, w sensie, że tam się losuje składy orzekające w tym postępowaniu. Ono jest dosyć długie i nie pewnie takie proste do zrobienia. No, zwłaszcza w tej sytuacji, która jest, tak? Natomiast no, ten wariant, o którym się też gdzieś tam mówi, powiedzmy, w otoczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby w jakimś sensie zostać tutaj zastosowany, no to jest zwołanie takiego zgromadzenia ogólnego sędziów, tak? Czyli to jest, no minimum w nim by musiało wziąć udział 10 sędziów, bo to wynika, znaczy to jeszcze zależy też jak liczyć, ale no załóżmy, że 10, tak? Czyli do tej ósemki wybranej przez obecny Sejm musiałoby dołączyć dwóch sędziów z tej grupy wybranej jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. No i wtedy takie zgromadzenie ogólne miałoby kworum do działania, no i tam na nim mogłyby zapaść, powiedzmy, jakieś decyzje w stosunku do prezesa Święczkowskiego, na przykład w postaci uchylenia mu immunitetu, tak? O co już kiedyś wnioskowała w 2025 roku, zdaje się, prokuratura. No teraz się słyszy, że takie wnioski znowu mogłyby do Trybunału wpłynąć i być może tutaj jakieś, że tak powiem, ruchy miałyby miejsce.
1: A jeśli chodzi o te napięcia, o których pan wspominał, no to dotyczą one choćby budżetu na przyszły rok tej instytucji. To też jest ten kamyczek do ogródka tego, że sytuacja rzeczywiście jest napięta i wymaga jakiegokolwiek no, unormowania, bo w przyszłym roku instytucja nie będzie miała środków.
0: Tak, no z jednej strony jest to kamyczek i faktycznie coś, co niewątpliwie jakby podnosi tą temperaturę wokół Trybunału, no ale też z drugiej strony nie ma się chyba co tutaj, prawda, oszukiwać, no że jest to też sposób po prostu wywarcia jakiejś takiej presji na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych z nadania PiSu i też na szeregowych pracowników, tak, no bo oni mają perspektywę, ten sędzia, powiedzmy, który przez, nie wiem, 6, 7, 8 lat

zarabiał po 30 tysięcy złotych miesięcznie i miał jakieś do tego, prawda, inne udogodnienia, że tak powiem, wynikające z faktu bycia sędzią Trybunału, no to on sobie poradzi, tak? Natomiast ta osoba, taki szeregowy pracownik, który, prawda, no, którego zarobki były niewspółmiernie mniejsze, no on już się może zacząć zastanawiać w sumie, że od czego ja będę, prawda, od stycznia czy od lutego żył.

0: czy jakieś takie, nazwijmy to, straże tego, takie obywatelskie, powiedzmy, natomiast no, dziwnie pojęte jest to obywatelstwo w tym znaczeniu, w tym kontekście, no bo tam jakieś, prawda, miasteczka, Robert Bąkiewicz, Ruch Ochrony Granic, no takie towarzystwo ogólnie, bym powiedział, prawicowo-awanturnicze się tam grupuje. No, które chce w jakimś sensie zablokować, gdyby taka możliwość jakby faktycznie miała się zrealizować, tak? Takiego siłowego przejęcia tego, tego budynku. No, przedsmak tego w jakimś sensie widzieliśmy w ostatnich dniach w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tak? Gdzie tam jedna posłanka PiSu przez 7 godzin prowadziła strajk głodowy, drugi poseł tam przez płot przeskakiwał. No to można sobie wyobrazić, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego no to jednak by to było, no zdecydowanie, zdecydowanie ten opór byłby większy. No i o to mi chodzi, o to mi głównie chodziło, że jakby, jak mówiłem, że obniżenie tej temperatury wokół Trybunału, no bo też w sytuacji, w której, prawda, ci sędziowie wybrani przez PiS wspólnie by wystosowali, jak, no może nie wszyscy, ale większość na przykład tych sędziów z tymi nowymi wspólnie by wystosowała jakiś taki apel, no to być może na przykład do części tych osób, która tam koczuje, no dotarłoby, że no może to nie jest do końca tak, prawda, jak to Telewizja Republika, czy jakieś inne takie tego typu media przedstawia.
1: No i jeszcze jest jeden wątek, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, a mianowicie Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie wyznaczenia i zmian składów orzekających w Trybunale. No a w tym procesie brała udział m.in. Julia Przyłębska. Czy to oznacza kłopoty byłej prezes Trybunału?
0: Znaczy ja nie wiem, czy kłopoty, znaczy w jakimś sensie pewnie tak, natomiast no to tak jak ja zawsze, prawda, dziecku tłumaczę, że to nie są kłopoty, to są konsekwencje, w sensie no coś się robiło, jakieś decyzje się podejmowało. No i może przyjść taki moment, że trzeba będzie po prostu za nie odpowiedzieć, no ponieść jakąś odpowiedzialność, tak? No to, co się, to też, prawda, no nie dziwię się, no nie każdy tam z lupą, prawda, na ten Trybunał patrzy, natomiast no jakoś tam nawet pobieżnie obserwując to, co się wokół tego Trybunału przez ten czas prezesury Julii Przyłębskiej działo, no to tam naprawdę, znaczy ja już jakoś się nie chcę wyzłośliwać, mówić o jakimś Trybunale Lekkich Obyczajów i tak dalej, natomiast no tam się naprawdę działy rzeczy złe, te składy były wybierane absolutnie z takim, prawda, żeby mieć absolutną pewność, że wyrok zostanie wydany taki, jakiego oczekuje aktualnie wtedy rządząca większość. Manipulowanie tymi składami no, było dosyć powszechne. Przecież to sami sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ci wybrani przez PiS, oni sami pisali listy, gdzie opisywali to, to manipulowanie składami przez Julię Przyłębską. No więc czy kłopoty? Pewnie tak, natomiast no, ja wolę stwierdzenie, że to są po prostu konsekwencje tych działań. No.
1: A czy istnieje możliwość, jakakolwiek możliwość podważenia orzeczeń przez te składy, które zostały powołane z naruszeniem, jeśli oczywiście przed sądem zostanie to udowodnione?
0: No pewnie by jakaś taka procedura mogła się znaleźć, natomiast no też pytanie, no bo to są jednak czasy już dosyć, no nie mówię, że jakieś bardzo odległe, tak? Natomiast no już trochę czasu upłynęło od tego momentu, kiedy to się działo, powiedzmy. No więc też pytanie, czy w ogóle byłby sens, prawda, jakby odwracania skutków na przykład tych orzeczeń i tak dalej, tak? Pewnie w jakichś takich bardziej drażliwych, cały czas w jakimś sensie aktualnych sprawach byłyby próby takich działań, natomiast no jakby pewnie w większości pozostałych już po prostu, no mówiąc tak kolokwialnie, machnięto by na to ręką i by po prostu byśmy nad tym wszystkim przeszli dalej, no.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił analityk prawny Polityk Insight, pan Maciej Czapluk. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.

0: Rodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut. Jak jeszcze zmieniło się Grodno przez ostatnich 5 lat, gdy Poczobut był więźniem w kolonii karnej Łukaszenki? I jak zmieniła się Polska, którą teraz dziennikarz przemierza wzdłuż i wszerz? Andrzej Poczobut będzie gościem audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
1: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Nowego Jorku. Celem podróży jest udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówi Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
1: Będzie miał długą, szeroką wypowiedź na temat tego, jak my widzimy wyzwania i zagrożenia stojące przed światem z perspektywy Polski, ale także jak widzimy te szanse. Będzie prezydent mówił oczywiście o łamaniu prawa międzynarodowego przez państwa autorytarne, o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły. Będzie pan prezydent z całą pewnością także i mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej.
0: Polska ma wspaniałego prezydenta, mówi prezydent USA Donald Trump. Wcześniej amerykański przywódca informował, że wkrótce zostanie ogłoszona lokalizacja bazy armii USA w Polsce. Podkreślił, że postępy udało się osiągnąć dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Mają wspaniałego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu, wsparłem go i teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną robotę. Tymczasem Pentagon rozważa wycofanie z Europy od 25 do 40 tysięcy żołnierzy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Plany redukcji ujawniła telewizja NBC, powołując się na amerykańskich i zachodnich urzędników. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Marcin Horała został wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Kandydaturę posła zgłosił klub Rozwój Plus. Za jego wyborem głosowało 254 posłów. 167 poparło kandydaturę Marcina Ociepy, zgłoszoną przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Przed głosowaniem w Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja.
2: To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. Daje takie objawy, jak pan Matecki, jak pan Ziobro. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
3: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Tyle czasu zajęło znalezienie kandydata. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.